0: No pewnie tak, jak z wszystkim pewnie. Nie ma co podać perfekcjonizm.
1: No i taki, wiesz, rozmach, żeby był, nie? Też jak kupisz sobie na przykład farby, to rób te plamy, wiesz, po prostu chlapnij tą plamą, nie?
0: No, porozmazuj. Z farbami nie bardzo, jak na razie nie wyobrażam się za bardzo, ale od ołówków tak, czemu nie? To mogę zacząć. Ja chyba zacznę, bo właśnie przypomniałeś mi teraz, tak słucham, postanowiłem zadzwonić, że kiedyś właśnie miałem się zabrać za rysowanie, żeby coś robić twórczego, znaczy twórczego w cudzysłowie dużym, jednak coś robić zamiast tylko słuchać, oglądać i tak.
1: Doktor pisze tutaj, że talent to talent. Jeśli nie masz talentu, to rysowanie do rysowania to potrzebujesz dużo więcej ćwiczeń. No to troszkę tak, ale mówię wam, nie przesadzajmy z tym talentem. Wydaje mi się, że każda grupa zawodowa stara się troszeczkę tak wywyższać każdy po swojemu i lekarz będzie ci dawał kupę rad, które czasami będą takie, wiesz, po prostu przesadzone, że musisz tu... O co mi chodzi? Jak pójdziesz do dentysty, to dentysta ci pójdziesz na dobrą sprawę, to powinieneś myć zęby po każdym posiłku 10 razy dziennie i nitkować i szczotkować i wyjdzie ci, że musisz pół dnia spędzać na myciu zębów, bo dentysta wie, co mówi, nie? Z kolei jak pójdziesz do nauczyciela, to nauczyciel ci będzie przekonywał, że chodzenie do szkoły to najważniejsza rzecz na świecie i powinieneś pół życia w szkole spędzić, a grafik będzie ci wmawiał, że to trzeba się urodzić z talentem, bo każdy chce się poczuć trochę bardziej wyjątkowy niż faktycznie jest. I ja bym nie przesadzał z tym talentem. Można się szybko nauczyć. Ważniejsza jest pewnie pasja. Myślę, że pasja to jest to o wiele coś ważniejszego. Bo jak masz tą pasję, to zaczynasz obserwować bardziej wnikliwie świat. Cię to po prostu jara, cię to kręci i zaczynasz różne niuanse wychwytywać, że o tej porze dnia świat wygląda trochę inaczej, inna cała gama barw, nie, na zewnątrz, i bo masz tą pasję. Może, tak, i może to jest ten talent, znalezienie w sobie tej pasji i tej chęci. I na to się może składa ten talent. Może talent to jest jakaś grupa różnych cech, właśnie tego zamiłowania, tej pasji, tej wnikliwości, radości, którą, bo wiadomo, że jak coś lubisz, to robisz to trochę inaczej niż jak się zmuszasz, nie? I może jak to wszystko pozbieramy do kupy, to wychodzi nam coś, co nazywamy właśnie talentem i plus jeszcze jakieś drobne predyspozycje, że ktoś jest bardziej wrażliwy na bodźce, no to jeszcze to można dodać.
0: Tak, to też zależy to od założenia po co. Jeśli mam to robić dla fanu, no to nie widzę sensu połować się tym, że mam gorsze te rysunki, na żadną wystawę nie idę i tak jak mówiłem, zarabiać na tym nie chcę, no to jest fan dla fanu, tak. Może coś tam się uda ciekawego, no to ewentualnie zostanie, tak. Chodzi o to, żeby inne części mózgu też ruszyć. Akurat nigdy nie rysowałem i chciałem. Chciałem kiedyś spróbować, właśnie teraz o tym mówisz, no to mi się przypomniało. A propos talentu też właśnie, czytałem niedawno książkę Talent nie istnieje. I tam jest krok po kroku obalana ta naleciałość talentu. Czemu to jest zakorzenione w naszej kulturze, coś takiego jak talent. No i Artur Król pisze o tym, że ci, co na przykład wirtuozi, skrzypiec, muzyczni w ogóle, czy biegacze, czy artyści, na przykład, nie wiem, malarze, dajmy na to, zgodzą się, że jest talent, bo nie powiedzą, że oni zapieprzali ileś tysięcy godzin przez całe życie, ileś 10 czy 13 tysięcy godzin, że po 12 godzin dziennie ćwiczy dynie raz i po 3 godziny minimum dziennie. To jest takie minimum, minimum, jak w ogóle, że tak jak wirtuozi, ci co na basie grają, to podobno, żeby na basie robić solówki, dobrze grać, no to trzeba zapierdzielać naprawdę, jak w pracy, po 8 godzin dziennie na tym basie różne przejścia robić i ćwiczyć cały czas. No i oni po 20 latach nie powiedzą, a to tyle i tyle ćwicz, tyle i tyle ćwicz. Niektórzy powiedzą, ale też duża część powie z nich, nie, to talent. bo wtedy jest taka jakby iskra Boża, tak? Coś mam od Boga. A ci ludzie, którzy patrzą, co nie widzieli tych godzin ćwiczeń, no to też powiedzą, to talent, bo wtedy siebie łatwiej oszukać, że o, mi się nie chciało tyle ćwiczyć, no to musi być talent. No, bo mi się nie chciało. I ten mit talentu, tak, dokładnie, mit talentu się utrzymuje.
1: Fajniej to brzmi i no właśnie, taki obdarowany przez los to zawsze lepiej niż zapierdalał. I zapierdalać to może w sumie, to może każdy, a obdarowanym być przez los, przez Boga, przez... To już nie każdy, nie? To trzeba być wybrańcem.
0: Coś ciekawe o Mozarcie pisze, że no to czemu Mozart był taki dobry i już komponował, jak miał tam 5 lat, pierwszą jakąś tam pieśni. No a nie do końca, prawda? Bo jego ojcem był najlepszy nauczyciel muzyki u ówczesnych czasów. No to był właśnie ojciec Mozarta i on grał Bacha, piosenki pod jego czujnym okiem i uchem przez lata i to prawda, komponował tam, przerabiał tego Bacha, miał 5 lat. Ale tak naprawdę pierwszy utwór zakomponował, co był w miarę, no to miał 21 lat i jak te lata treningów przeliczyć, no to właśnie już ponad 10 tysięcy godzin ćwiczył. Czyli tyle, kto jakiś wirtuoz, który jest w wieku 50 lat, tak? Normalny człowiek, co idzie do szkoły muzycznej. To przerobił w tym wieku 21 lat. No i jednak nie da się, nie ma drogi na skróty, no to tak się przesłania tej książki.
1: No właśnie, no jako dzieciak też już ćwiczymy, ale myślę, że jest taki moment, jak jesteśmy bardzo mali, że te predyspozycje jakieś wrodzone mają faktycznie, grają jakąś rolę, no bo tak, jedno dziecko wybierze kredki z jakiegoś powodu, a drugie dziecko wybierze piłkę do nogi, nie? I tu jakoś, wiesz, coś już w duszy gra, coś tam w głowie, te mózgi się odrobinę różnią, predyspozycje psychofizyczne są nieco inne i jedno dziecko sięga po kredki i zaczyna już ćwiczyć, już rysować, szybko się w tym doskonali, a drugie dziecko szybko się doskonali z kolei w piłce nożnej, nie?
0: Tak, to pewno trzeba... Kurde, gdyby tak, nie wiem, kamerować, nie wiem, wszczepić w oko dziecka coś, takie duże badanie zrobić, no to by nam się pewnie wyłoniła ta, no wyszłoby na jaw, czemu, które dziecko co lubi robić, no pewnie zostało pochwalone, o jak fajnie tam ty biegasz tą piłką i wybrał piłkę, a może ktoś coś narysował, jakiegoś bazgroła, ale ciocia pochwaliła, że bardzo ładne, ale albo dostał super kredki i mu się takie, wiesz, 100 kredek, cała tęcza kredek, no i samo bawienie się tym już jest, było dla niego frajdą i pas grał na potęgę. No, a drugi dostał 12 kredek woskowych, które się nie tarły i może już poddał się prędzej, no nie wiadomo. Ale też ponoć w brzuchu mamy, tak? W tym wieku prenatalnym już jak mama słucha muzyki często określonej, to ponoć to wpływa na pewne umiejętności, czy tam spokój dziecka. No, są takie. Słyszałem, że są takie zależności. To bardzo ciekawy temat swoją drogą.
1: Być może jest tak też, że te predyspozycje nasze, na przykład psychiczne, robią się coraz większe z wiekiem, no bo... ćwiczymy dane partie mózgu przez ileś tam lat, powiedzmy, że niektóre mamy nieaktywne przez 20 lat, a inne cały czas stymulowane, no to wiadomo, że potem mózg jednego człowieka będzie bardziej nadawał się do tego, żeby malować, a drugiego, żeby co innego robić, nie? Więc ja bym powiedział, że ten talent to coś mniej właśnie wrodzonego, z jednej strony też troszeczkę, ale większe to ma znaczenie z czasem właśnie. Im starsi jesteśmy, tym bardziej już nabieramy pewnych nawyków, pewnych predyspozycji związanych z budową mózgu, bo nam się kształtuje już wszystko tam gdzieś w środku, nie? Z czasem, więc czas tutaj. Im później się za coś zabierzemy, tym może być nam trudniej. Bo jeżeli na przykład, no nie mówię, że ty, ale no posłużę się tobą jako przykładem. Nie wiem, czy tak jest. Teraz się weźmiesz za rysowanie, a okaże się, że w życiu w ogóle z tym nie miałeś styczności, że cię to nie interesowało, że się w tym, nawet o tym za bardzo nie myślałeś, to może być ci ciężko, nie? Bo zupełnie będzie to coś dla ciebie obcego. I właśnie już pewne partie mózgu masz nieco przyklapnięte i nieco sflaczałe i nieco,
0: Niejedne partie mózgu masz.
1: Niewyrobione.
0: Tak, no, może tak gadam o tym rysowaniu. No to akurat pytałem a propos tego tabletu, że to jedna z funkcji, która mnie jakby jest, racjonalizuje sobie nią, żeby kupić ten tablet. No, zobaczymy. Ale co jeszcze ciekawe w tej książce, jak już zacząłem, a propos tematu, a propos tego, co przed chwilą powiedziałeś, że dawniej ludzie żyli krócej, no to nie żadne odkrycie. Teraz już, no mimo wszystko są nowotwory i tak dalej, mimo wszystko ludzie żyją coraz dłużej, tak? Życie ludzkie się wydłuża i jest coś takiego jak Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy Studia Trzeciego Wieku. W każdym razie ludzie, którzy przechodzą w wieku tam 65-60 lat na emeryturę, to oni jeszcze mogą te 10 tysięcy przysłowiowe, te 10 tysięcy godzin jeszcze po prostu nauczyć się czegoś nowego od zera i jeszcze się tym cieszyć przez lata. I też badania były nad takimi ludźmi i w tej książce są różne przykłady podane, no nie przykłady jednostkowe, tylko statystyczne, że naprawdę ludzie zaczynają na emeryturze, biorą do ręki jakiś instrument, z którym nie mieli do czynienia i potem grają, tak? Uczą się twardo, uczą się nowego języka, trudnego, takiego egzotycznego, no przeciekawe różne rzeczy robią. Czyli ćwiczenia.
1: No, bywa też, że po jakimś wypadku, po fizycznym uszkodzeniu mózgu człowiek nabiera niezwykłych talentów, nie? To by wskazywało, że jednak sporo zależy od mózgu.
0: Tak, pewnie tak. Okej, dobra. To ja przyłączam się na odsłuch i słucham dalej o rysowaniu. Może mnie zniechęcisz, może mnie zachęcisz bardziej. Ale to tableta i tak sobie kupię. Może nie teraz, bo mnie nie stać na razie, ale z czasem tak.
1: No okay, powodzenia w takim razie i daj znaka za jakiś czas, jak tam ci poszło z nowym przedsięwzięciem.
0: Dobra, okej. Okay. Spoko, na razie.
1: Cześć.

Okej, wróćmy do projektowania naszego bohatera. Ustaliliśmy już sylwetkę. Powiedzmy, że jest to mężczyzna. Taki dosyć szczupły, wysoki, ale taki, jak to się mówi, wyżyłowany, taki żylasty, lekko umięśniony. Ale już tutaj możemy myśleć o profesji jego. Powiedzmy, że jest to jakiś haker. No to tutaj pewne stereotypy jednak muszą wziąć górę. Więc ciężko, żeby haker wyglądał jak Conan Barbarzyńca. To jakoś nam nie współgra. Chociaż możemy też z drugiej strony założyć, że jest to taki oryginalny haker, który ćwiczy sztuki walki i uprawia sport jednocześnie. Znam nawet takiego człowieka. Słuchajcie, wielki, ćwiczy się na parze, ćwiczy MMA i jest programistą. No, to też można wymyślić takiego bohatera, nie? I może to być nawet ciekawe, łamanie pewnego stereotypu. Ale częściej się trzymamy stereotypów, niż je łamiemy. Więc dopasowujemy sylwetkę do profesji, do charakteru i tak dalej. No więc mamy tego naszego hakera, wysoki, szczupły. I teraz ważna bardzo rzecz, ubiór. To ubiór bardzo mocno definiuje bohatera. Szczególnie popatrzcie na tak, no, jak to jest widoczne w różnych superbohaterskich klimatach, nie? Jak ważny jest ten strój. Strój, ale też i włosy. Fryzura naprawdę potrafi całkowicie zmienić wygląd postaci. I fryzura też dużo mówi o bohaterze czy o bohaterce. Jeśli to jest fryzura taka, powiedzmy, ostrzyżona kobieta, to już ma pewne cechy takiej chłopczycy, nie? Z kolei jakaś taka słodka laseczka częściej będzie miała długie włosy i częściej będzie miała blond włosy, bo to jest, powiedzmy, słodka blondynka. Bardziej tak jest też stereotyp, że słodka to blondynka, a czarnulka to taka bardziej właśnie twarda jakaś, nie? I mniej słodka. Może to być kobieta, która ma nienaturalny kolor włosów. Notorycznie się to stosuje w mandze i anime, gdzie cała gama kolorów się pojawia jako kolor właśnie włosów, nie? Mamy włosy niebieskie, zielone. I to też jakoś tam poszerza. Japończycy pewnie odkryli, że to daje dodatkowe możliwości zdefiniowania bohatera. To, że zielone włosy kojarzą się z jakąś taką kosmitką trochę, nie? Dziewczyna nie z tej ziemi, ma zielone włosy. To jest dziwne. Zielone włosy są niespotykane. No więc to jest jakaś dziwna dziewczyna. Z kolei jakieś takie ciemnofioletowe włosy, to będzie taka bardziej mroczna dziewczyna, bo to jest taki trochę mroczny kolorek. Fiolet, takie różne jego odcienie są zarezerwowane dla jakiejś strefy sakrum, dla mistycyzmu często, nie? Jakieś fiolety, takie karmazyny, wiecie, purpury. To są takie właśnie kolorki, które częściej się pojawią przy takich okazjach. Jak są kolory, powiedzmy, jak załóżmy, że dziewczyna ma siwe włosy. No to tutaj podświadomość nam coś podpowiada, że to jest jakaś doświadczona dziewczyna, bo nam się kojarzy, że no, osiwiała ze stresu na przykład, nie? Albo osiwiała, bo taka jest po prostu młoda, ale doświadczona, już taka trochę młoda, ale jakby wewnętrznie staruszka. Wiecie, o co chodzi? To nie zawsze się dosłownie do tego podchodzi, ale pewnymi skojarzeniami, bardzo czasami luźnymi skojarzeniami. Częściej łysy będzie na przykład twardziel. Albo no, są pewne fryzury zarezerwowane dla kasty wojowników, że tak powiem, nie? Skąd to się wzięło? No, za krótkie włosy trudniej złapać i rozbić komuś nos o kolano, może, nie? W wojsku strzyżemy się na króciutko. No, więc jak robimy jakiegoś wojownika, jakiegoś marines, jakiegoś żołnierza, jakiegoś wojownika ulicy, to on częściej będzie miał krótkie włosy, albo przynajmniej będzie miał oznakę, że gdzieś te włosy ma krótkie, czyli po bokach będzie miał krótkie, a na górze troszeczkę dłuższe, nie? Jakieś postawione na sztorc. Nawet jeśli nie całkiem krótkie, to przynajmniej gdzieś tam jest wygolony częściowo, czyli taki pół żołnierz tak jakby, nie? I powiedzmy, że mamy bohatera, powiedzmy, że mamy tego naszego hakera, który kiedyś służył w wojsku. Dajmy mu fryzurę taką troszeczkę. Pytajmy, pisze Kuba, wojownik Waszyngtonu.
i potężne zakola, dodaje Longin. To ja. Ja nie mam takich strasznie potężnych. No. I załóżmy, że nasz haker miał w przeszłości coś do czynienia z wojskiem i gdzieś tam współpracuje z wojskowymi coś, można mu nadać jakieś wojskowe elementy, czyli powiedzmy, że dajemy mu jakieś bojówki z Moro i fryzurę lekko taką wojskową, ale nie do końca, czyli on ma powiedzmy jakąś tam kitkę na górze, a po bokach ma tam wszystko wygolone, tak, nie? Więc takie połączenie, mieszamy ze sobą różne elementy. No i pomimo tego, że on nie wygląda jak Packer, nie wygląda w 100% jak żołnierz, bo ma tam na duże jakąś tam kitkę, coś, to jest jednak po bokach wygolony, ma te bojówki i widać, że on coś ma z wojskiem jakby wspólnego, nie? Że to jest jakiś taki twardy koleś, czy z wojskiem współpracuje, czy coś, czy w ryj dać może dać w razie czego. Ale powiedzmy, nadajemy mu od góry, od pasa w górę, chcemy, żeby on był taki punkowy trochę. Dodajemy mu jakieś karwasze na rękach z ćwiekami, na przykład jakiś podkoszulek z oddartymi tak rękawami, jakiś dziwny emblemat i naszyjniki, żeby troszkę miał tego punkowego sznytu, nie? I jak to wszystko sobie tak zmiksujemy, jakiś kolczyk w uchu na przykład, żeby był taki trochę właśnie też taki punkowiec czy ulicznik, no i wszystko to, jak zmiksujemy ze sobą, to jak z tym przepisem na dobre danie. Niby składniki te same, co w innym daniu, ale te z kolei z jednego dania, te z drugiego i wychodzi nam coś wyjątkowego. Wiecie, cała sztuka, żeby zrobić fajny miks, nie? Więc zakola się powinny na dupie kończyć. Wskazówka od potrzeby, fachowa.

możemy zrobić bohatera, który właśnie będzie łączył ze sobą wizerunek twardziela i kujona troszeczkę, nie? No takie dwie przeciwstawne sobie jakby siły, klimaty. No i wygląda, ma te bojówki, ma tą groźną fryzurkę, ale ma też i okularki, nie? Na przykład. Różne łączenie ze sobą fryzur i zarostu też może dać ciekawe efekty, nie? Jak chcemy uzyskać efekt, że to jest jakiś śmieszek, jakiś fajtłapa, on powinien wyglądać trochę jak taki niewydarzony gostek, nie? Jakiś taki śmieszna fryzurka, albo na przykład kolor włosów mu się nie pokrywa z kolorem zarostu, co daje nieco komiczny efekt. Ma na przykład brodę ciemną, a włosy blond, nie? I już widzimy, że to jest jakiś taki śmieszek, błazen. Oczywiście dużo też zależy od towarzysza naszego bohatera. Każdy rozsądny, taki bardziej bohater i taki bardziej poukładany, dobrze jak on ma jakiegoś błazna dookoła siebie, który daje nam dodatkowe możliwości scenariuszowe, że wpędza naszego bohatera w kłopoty albo zadaje pytania, bo on ciągle nic nie rozumie, ciągle nic nie kuma i tam, stary, a dlaczego tam w ogóle idziemy? A wtedy nasz główny bohater, nasz mentor, który sam jako samotnik byłby nudny po prostu, bo to, no wiecie, no czym byłby, kim byłby Kajko bez kokosza, nie? I tak dalej. Kim byłby Pinki, ten mózg bez Pinkiego i tak dalej. Musi być zawsze ten towarzysz, który stanowi kontrast dla głównego bohatera i daje dodatkowe możliwości. No i musi być od razu widać, który tu jest mentor, który tu jest mądry, który tu jest opanowany, który tutaj jest twardzielem, a który jest błaznem, cieniasem i fajtłapą, który się będzie potykał o własne nogi. Więc jak tak zaprojektujemy, że nie będzie wiadomo, który jest który, no to już wtopiliśmy trochę. Chociaż oczywiście zawsze można łamać zasady po to, żeby stworzyć coś ciekawego. I możemy stworzyć właśnie. Taki zabieg był w paru filmach, że główny bohater, ten, który miał być właśnie tym lepszym gliniarzem, tym gliniarzem, który wszystko potrafi, to był tak naprawdę taki Jaś Fasola, a ten, który miał być jego błaznem i pomagierem, to okazywało się, że to ten potrafi panować nad sytuacją. Twierdzisz, potrzeba, że z nami tak trochę jest? Że to ty tutaj się pojawiłeś, żeby nie było tak nudno? Bo ja taki zbyt idealny i taki zbyt, prawda, doskonały, żeby był ten błazen, tak? To ty się pojawiłeś, tak?

No, sam kolor ubrań, właśnie kolor ubrań, kolor włosów, gadżet, jakiś emblemat, jakiś znak, to już nadaje charakter bohaterowi. Wiadomo, że ten, który się ubiera cały na czarno, będzie z niego słaby właśnie śmieszek, słaby błazen. Błazen powinien być kolorowy. Są pewne schematy. I dlaczego trzymamy się pewnych schematów? Bo większość ludzi ma to w sobie zakorzenione. I to jest pewien język, którym mówimy, nie? I którym coś chcemy przekazać. Chcemy coś zdefiniować. I jak będziemy tylko i wyłącznie łamali schematy, to zrobi się groch z kapustą i będzie to dziwne. Będzie to dziwne i tłumacząc to na język Jana Kowalskiego, który będzie to oglądał, będzie to słabe. Bo słabe to jest bardzo szerokie pojęcie. Jeśli ktoś intuicyjnie będzie czuł, że tu mu się coś nie zgadza i tu, i tu, i tu, i tu, i tu, to powie po prostu, że to jest kiepskie, nie? Że coś mu tam nie gra, że albo po prostu, no, da kciuka w dół. Taka jest smutna prawda. Ale łamanie schematu, stereotypu, konwencji od czasu do czasu jest świetnym zabiegiem, tylko trzeba to robić umiejętnie i z wyczuciem pewnym i z pewną taką premedytacją i ostentacyjnie, tak żeby ktoś to załapał w ogóle, bo co z tego, że będziemy robili jakieś zabiegi, których nikt nigdy nie wychwyci, bo będą tak ukryte, tak misterne i tak nieoczywiste, że gdzieś tam zginą i zostaną niewyłapane, nie? Więc poza tym widz, odbiorca lubi coś znaleźć i czerpać z tego satysfakcję i on wtedy częściej właśnie powie, o, ale fajne, nie? Dobre, bo on to odkrył, bo on się połapał, on rozwikłał tą małą łamigłówkę, którą mu podsunęliśmy i jest z tego zwyczajnie zadowolony, więc w ten sposób powinniśmy tworzyć różne dzieła, tak żeby coś było do rozszyfrowania. Jaki sens jest dawać zagadki, których nigdy nikt nawet nie wyłapie, że one są do rozwiązania, nie? Można dawać nawet bardzo trudne coś i misterne, i subtelne, ale żeby ktoś w ogóle czuł, że coś tu jest, że można się nad tym chwilkę zastanowić, że można poszperać, że można się podowiadywać, wtedy będzie szacun. Ale czy krawiec przemyca ukryte treści w swoich audycjach? A jak mówił Pan Jezus? Czy macie jeszcze jakieś pytania? Czy krawiec lubi rzuć gumę turbo? Jeszcze jak.

0: A słyszeliście, że jacyś trzej kolesie obalili pomnik tego Jankowskiego. Wzięli, przyszli, jakieś liny zawiązali na szyję temu pomniku, podważyli tam, przewrócili, przewrócił się na ziemię. No i mają kłopoty teraz, będą sądzeni o niszczenie mienia, straty wyceniono tam na 25 tysięcy złotych chyba. No i dobrze, no i dobrze. Milczenie kościoła w tej sprawie, zamiatanie pod dywan wcześniejsze. Myślę, że... A ciekawe, co potrzeba powie. Pewnie powie, że wandalizm nie jest rozwiązaniem. Są inne metody. Witam.
1: Bo mi kradniesz tutaj temat z nocnego Marka, ale też mam jeszcze jedną inną rzecz, ale to potem. Z tym pomnikiem to jest przede wszystkim tak, że jedno co istotne pominąłeś, to że temu prałatu, po tym jak on został zrzucony, on w ogóle został zrzucony na opony, tak, żeby się ten pomnik nie potłukł, więc nie wiem skąd te 25 tysięcy złotych, ale sobie to zobaczę, sprawdzę i czy to faktycznie tak jest, bo tam żadnych szkód dla tego pomnika nie wyrządzono.
0: Tak wyczytałem na portalu.
1: Zostawiono dziecięce majteczki w dłoniach tego pomnika, tak dość wymownie, ale co najważniejsze, osoby, które dokonały tego czynu, oczywiście to nagrały i poczekały na przyjazd policji. Także w momencie, kiedy mamy już do tego stopnia taką, wiesz, taki obywatelski sprzeciw, no to myślę, wiesz, takie, wiedz, że coś się dzieje. Natomiast najgorszym, co się tylko mogło stać, to się okazało, że jakiś, nie wiem, chyba pisior, w każdym razie były działacz Solidarności, poszedł złożyć kwiaty pod przewróconym pomnikiem księdza pedofila z majteczkami w dłoni.
0: No właśnie, niestety jest to całe jakieś stowarzyszenie ludzi, którzy zbierali na ten pomnik i sprawili, że on się w ogóle pojawił, też już zgłosili do prokuratury całą sprawę i to oni tutaj jakby mimo wszystko bronią tego prałata, mimo że ewidentnie jest to człowiek, który nie zasługuje na obronę, bo raz, że te pedofilskie motywy, dwa, że mówi się, że był też kapusiem SB.
1: A to nie był prałat Solidarności, czy coś takiego?
0: No nie wiem, dużo osób twierdzi, że ma dowody na to, że był kapusiem, że kapował i wiesz, i taka dosyć koszmarna postać nam się jawi. Człowiek, który był bardzo zarozumiały, taki buc, wiesz, on ciągle komuś tam coś dosrywał, wiesz, to jakimś mięsem rzucił, taki antyksiądz trochę, który nie, za bardzo nie świecił żadnym przykładem. Nie namawiał do dobrych rzeczy, tylko taki, wiesz, opływał w bogactwa, biznesmen, kasiora, wredny, bucowaty, pedofil i kapuś. I bronić takiego kogoś i pomniki mu jeszcze stawiać, w ogóle ja nie wiem, czy jemu ten pomnik za życia jeszcze postawili, czy po śmierci?
1: Nie, to było po śmierci. W Polsce chyba tylko i wyłącznie Janowi Pawłowi II stawiali pomniki za życia, przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Ale to jest, wiesz, ale to jest moment, w którym mamy taki rewizjonizm do tego punktu, że przewracamy pomniki, to się dzieje bardzo rzadko, tak? Wyobraź sobie te wszystkie, wiesz, te wszystkie pomniki, nie wiem, Armii Czerwonej, które, wiesz, które upadały, no, dość przecież niedawno, tak? Cała, nie wiem, dekomunizacja nazw, ulic i tak dalej, to się stało bardzo niedawno, a tutaj, no... Przewrócenie pomnika, no nie wiem, kiedy ostatni raz w Polsce mieliśmy coś takiego i zazwyczaj to, jeżeli coś takiego się zdarzyło, to był jakiś, nie wiem, jakiś tam Saddam Hussein, albo nie wiem, albo weszli amerykańscy żołnierze i wiesz, i zaczęli wprowadzać nie komunizm, tylko to drugie, demokrację.
0: To drugie.
1: Ten drugi system ucisku, tak. No to wiesz, no to jest takie dość szokujące, że ktoś sobie w ogóle na to pozwolił. Nie wiem, mi się wydaje, że pewien Rubikon został tutaj przekroczony w tym momencie. I jakaś część historii, która może nie w książkach do historii naszych dzieci, bo my dzieci nie będziemy mieli, ale w książkach do historii waszych dzieci będzie uczona, przynajmniej powinna być uczona, że do takiego obalenia prałata doszło.
0: No, Kościół zalicza troszkę w topę, bo miał do tej pory bardzo ugruntowaną pozycję w Polsce i mógł naprawdę, miał olbrzymi kredyt zaufania wśród ludzi, a teraz wydaje się, że w ludziach coś w końcu pękło. No bo mamy i ten kler, i te pomniki upadające, i papież Franciszek teraz dostaje raporty jakieś o pedofilach, znaczy o hierarchach w polskim kościele, którzy ukrywali tą i tuszowali pedofilię. Kardynał ten Nycz. Nic się nie stało. No, ale przecież było wiele spraw.
1: Nic jest akurat spoko.
0: I Józef Pec, Michalik. Wszyscy właściwie nasi hierarchowie są beznadziejni i częściej znajdziemy fajnego księdza i porządnego księdza gdzieś tam bardzo nisko w hierarchii, a ci, którzy są najwyżej, są najbardziej wredni, zawistni, jacyś tacy pyszni, wstrętni. Tacy na pierwszy rzut oka, nawet aparycję mają wstrętną, bo jakiś taki gruba z takimi, wiesz, brwiami po prostu złymi.
1: Oj tam, po gębie nie ma co jechać. Nie idźmy tą drogą.
0: No tak,
1: nie,
0: mówią, tak mówią Brzydcy.
1: No i tak samo ja mówię, bo jestem brzydki. I ty też do najpiękniejszych nie należysz. Już nie te lata. W ogóle dzisiaj słuchałem ciebie w Teorii Chaosu z 2011 roku i powiem ci, że ci się głos bardzo zmienił.
0: Tak.
1: Wtedy brzmiałeś strasznie jakoś tak, nie wiem, tak bardziej młodzieżowo, tak, ale tak młodzieżowo w sensie jakbyś miał 14-16 lat, nie? Że jakiś głos niższy czy coś takiego, tylko tak trudno mi jest to określić, takiego mniej takiego zastanowienia się, mniej takiego poprowadzenia pewnego czegoś, tylko wiesz co, tak bardziej nawet jak karabin maszynowy, tak szybciej próbowałeś wszystko z siebie wyrzucić, co było dla mnie strasznie dziwnym doświadczeniem, bo głos niby ten, nie, właśnie nie to, że przeszedł mutację, może sobie mikrofon zmieniłeś od tego czasu, ale z tego co wiem, to chyba nie.
0: Chyba nie.
1: No właśnie, natomiast bardzo, bardzo ten twój sposób mówienia, który wyewoluował, który jest dzisiaj bardziej takim, wiesz, takim mówcą na agorze. Ciekawe doświadczenie, aż sobie muszę po swoje pierwsze jakieś tam nagrania nieśmiałe z czeluści sięgnąć i usłyszeć sam siebie. Natomiast jeszcze chciałem wrócić bardzo...
0: Ale to w rezultacie, tak podsumowując, jakoś tam na plus czy na minus?
1: Bardzo na plus, bo wtedy brzmiałeś jak taki niedorozwinięty gówniarz, który sobie tak po prostu gada dla samego gadania, albo tutaj ten, albo tutaj ten, albo tutaj, a w ogóle zapomniałem o czym mówić, więc będę mówił tutaj o czymś zupełnie innym i będę udawał, że zapomniałem, a tak nawiasem to w ogóle jeszcze wprowadzę jeden wątek, bo zapomniałem tego, o którym przed chwilą mówiłem i od razu tutaj za chwilkę przejdę do tematu, ale jeszcze tylko jeden wątek poruszę i tak kurde, no dynamicznie, fajnie dynamicznie, no ale jedno co faktycznie cię różni od Krawca z 2011, a mam to na świeżo, bo dosłownie przed twoim wejściem o 20 mniej więcej to odsłuchiwałem, to jest to, że nauczyłeś się kończyć wątki, że jeżeli masz jakąś myśl, to ją doprowadzisz do końca. Nie ma coś takiego, że jakieś pytanie cię... Tylko spokojnie, ja tu dokończę i zaraz przejdę do kolejnego wątku. Także bardzo, bardzo, bardzo na plus i tutaj cię muszę pochwalić.
0: No, dziękuję. Ale to jest w ogóle, okazuje się, że bardzo ciężko jest się nauczyć tych niby prostych rzeczy, o których mówisz. Właśnie to, żeby umieć zakończyć wypowiedź, żeby może jeszcze ewentualnie jakiś wstęp, żeby zacząć odpowiednio, żeby rozwinąć i w miarę zwięźle zakończyć, to jedno. A dwa, żeby się nie spieszyć też, bo faktycznie pewnie się bardziej spieszyłem, bo miałem to, co pewnie często dzwoniący do radia nadal mają, bo no jeszcze nie, jakoś nie doszli do tego, że to się nie trzeba wcale spieszyć, że tutaj nikt nie stoi ze stoperem, ale takie wrażenie może być, że ktoś stoi ze stoperem, no bo to znaczy, czas radiowy, nie? Ty masz chyba nie... tak często, że się spieszysz. Ty często napierdalasz jak karabin maszynowy. Niby masz te różne nawyki dobre właśnie, ale oprócz tego też czasami ci się włącza taki zapierdalacz, nie? Taki motorek w dupie.
1: Tak, włącza mi się ten motorek w dupie, tylko ciężko mi jest się go pozbyć, ponieważ mam już takie przyzwyczajenie, że jeżeli mówię coś na live, to wtedy wiesz, jedno mówię, jedno mi płynie z gęby, drugie gdzieś tam już sobie w tle buduję. I się okazuje, że buduję tutaj całą jakąś taką fantastyczną historię, którą za chwilkę chciałbym wam opowiedzieć i próbuję złączyć to w jakieś konkretne, fajne klocki. No i czasami to wychodzi jak wychodzi, że zwyczajnie mówię zbyt szybko, no tylko i wyłącznie dlatego, żeby też nie zabrać za dużo dużo tego czasu, bo oczywiście wasz czas, który poświęcacie na odsłuchanie tego, bardzo szanuję, jak i szanuję czas zarówno prowadzącego, jak i ludzi, którzy później będą też chcieli do tej audycji zadzwonić, ale mam tyle pomysłów, że chcę te pomysły zamknąć właśnie w jakąś logiczną całość i się buduje taka cała pieprzona tęcza świata, o którym wam chcę opowiedzieć, a jednocześnie wiem, że no nie mam czasu na tyle, żeby siedzieć z wami tutaj półtorej godziny, tym bardziej, jeżeli to nie jest moja audycja, no i próbuję to jakoś, nie wiem, może czasami sztucznie, może czasami nieudolnie przyspieszać i chyba nawet w tym momencie odrobinkę w to popadam.
0: Ale chyba tutaj dotknąłeś sedna, bo gdzieś tam z tego, co mówisz, się wyłania prawdziwy powód, czemu zarówno ty, jak i ja często zaczynamy tak napierdalać szybko, bo ja starałem to u siebie jakby przeanalizować i dojść, skąd to się bierze, i wydaje mi się, że to jest taki podświadomy lęk, że jak będę mówił wolno i robił jakieś pauzy, to się stanie nudne i zanudzę słuchaczy, nie będę już tak ciekawy, że oni zaczną ziewać, że sobie pójdą, przyłapuję się na takim myśleniu gdzieś tam w głębi, nie?
1: Też daje się to zauważyć w środowisku podcastowym, że jest bardzo wielu ludzi, którzy sobie podcasty zwyczajnie przyspieszają, bo jednak no, czas to pieniądz, tak, i no, nawet ta marginalna uwaga, którą poświęcisz na podcast, no to jest jednak pewna uwaga, no i nie zawsze jest warte poświęcić tyle czasu na to, co jest powiedziane przez prowadzącego, więc warto w tym momencie się odrobinkę skompresować, nie wiem. A pytajmy, czy lubi wolno.
0: Są tacy, co lubią wolno, są tacy, co lubią szybko. No, ale to może i jest wtedy troszeczkę, ktoś się może zniecierpliwić, jakiś słuchacz, i zacząć ziewać faktycznie czasami, rzadko, może się zdarzyć, ale weźcie pod uwagę, że są i plusy, że możecie budować napięcie, że możecie chwilkę zbudować napięcie i potem dojść do sedna, kulminacja i wtedy jest fajny efekt. A dwa, że możecie, że dobrze robi, jak raz przyspieszacie, a raz zwalniacie, bo wtedy jest właśnie ta dynamika.
1: Wiesz, jeżeli to nie jest audycja interaktywna, jeżeli opowiadasz jakąś historię i to jest jakaś taka historia, no sam u siebie to widzę po bezlitości, gdzie

0: i wszystkim słuchaczom nad tym, żebyśmy się zastanowili. Rozumiesz, o co chodzi?
1: Pewnie, pewnie. Też co innego, jak robicie 10-minutową audycję na YouTube, gdzie chcecie wymienić 10 różnych ciekawostek i macie na to 10 minut. No to wtedy troszkę inaczej się nadaje, niż jak mamy tutaj 2 godziny na przykład i możemy sobie zupełnie na spokojnie. A nawet to może dobrze zrobić, bo jak się zbyt szybko wypstrykamy i powiemy w pół godziny to, co mieliśmy do powiedzenia, no to potem się kończy temat.
0: No już tutaj nie zdradzaj naszych kuchennych zakamarków Nocnego Marka.
1: Witam Państwa serdecznie. Dziś
0: im wolniej mówimy, im wolniej mówimy, im bardziej leniwo przygotowujemy tę całą ekspiację, to całe takie doświadczenie towarzyszące temu wszystkiemu. Witamy się powoli z każdym słuchaczem. To też jest taki fajny... A może troszkę odsłońmy ten. Jeżeli się prowadzący wita z każdym na czacie, to znaczy, że nie ma tematu.
1: Ostatnio na YouTubie słuchałem takich jakichś YouTuberów, którzy mają ze 100 razy tyle odsłon i subów, co my, a czytają dosłownie jak z kartki. Nagrywają po 5 minut audycję o tym, jak kiedyś Mortal Kombat wyglądał, na przykład. I jeszcze tak jakoś drętwo, takie to wymuszone i takie przewidywalne wszystko, że no, nieraz z kolegami siedzieliśmy i graliśmy w Mortala, a po naszej rozgrywce często dochodziło też i do walk poza grą. Wiecie, co mam na myśli. Takie, a ja tak kurwa słucham, ja pierdolę, jak można czegoś takiego w ogóle słuchać, coś takiego nagrywać i łapkę w górę dawać. Ratunku.
0: Ale prawda jest taka, że wszyscy najwięksi twórcy podcastów i kanałów na YouTube mają to wszystko napisane. Tylko, że kwestia jak to przeczytasz, tak? Bo bardzo często słychać, jak ktoś coś przeczyta. Zresztą miałbym taką sytuację, mam nadzieję, że ta osoba nas teraz nie słucha, bo powiedziałem jej, że jest takie fajne radyjko i być może kiedyś będzie miała tutaj możliwość pojawienia się. No i nagrała swój pierwszy odcinek podcastu. Ja tak... No powiem szczerze, że mój syntezator mowy by zrobił to lepiej i tak kulturalnie, nie? Tam próbuję podpytać, nie? Czy ten, czy ty to czytasz, czy jak? No tak, oczywiście, że czytam, a to słychać, że czytam? Nie gówno, Rutkowski, no kurde, no... Nawet, kurde, jeżeli, bo to jest bardzo fajna praktyka, żeby sobie przygotować nawet jakieś takie, nie wiem, jakieś frazy, jakieś fragmenty, czy cokolwiek, i tutaj bardziej przemawiam do naszych szanownych redaktorów Nocnego Radia, jeżeli, bo wiadomo, jest część, jeżeli robimy sobie coś na live, no to jest taka część zwykłej od serca pogadanki, ale czasami są zdania takie, które chcemy przeczytać, które mamy przygotowane po prostu słowo w słowo, i jeżeli ta czytajniaka czytałeś. Jeżeli to zrobimy słowo w słowo, no to będzie miało sens. Natomiast problem w tym, że tekst czytany jest zupełnie inny, inaczej, tekst mówiony jest zupełnie inny niż tekst pisany. I tak sam mam, jeżeli robię konsultację naukową, to sprawdzam, to w pierwszym momencie ludzie są w szoku, że tutaj jest pełno jakichś tam błędów językowych i tak dalej. Nie, ale weź pod uwagę, że to będzie mówione. I to będzie brzmiało naturalnie, nie? Więc z jednej strony fajnie napisać, ale z drugiej strony napisać tak, żeby to było jakieś takie, nawet powiedzieć sobie parę razy to zdanie, tak sam przed sobą i się usłyszeć, nie wiem, nagrać i odsłuchać, czy to ma sens, czy to się do siebie dodaje, czy to nie jest jakiś taki nudny... Uderzę w pewną strunę, która być może się komuś nie spodoba. Mam straszny problem z kanałem Astrofaza, ponieważ u niego widzę pewien konkretny sposób mówienia, gdzie można zauważyć, że w odpowiedni sposób akcentuje konkretne zdania i buduje napięcie do kolejnego zdania. I kiedy przechodzi do kolejnego zdania, używa dokładnie tej samej intonacji i przechodzi w zdanie podrzędnie złożone w dokładnie ten sposób, który zrobił przed chwilą. I jeżeli na przykład chwilowo zrobi jakieś małe zawieszenie, to wtedy w kolejnym zdaniu zbuduje dokładnie ten sam akcent i zabrzmi on tak dokładnie tak samo. Nie wiem, czy był na jakimś szkoleniu, czy na czymś. Robi fajną robotę, ale to jego to. Kurde, za każdym razem mógłbym to zagrać normalnie.
1: Tak, to w niektórych gatunkach muzycznych stosuje się taki właśnie system, że pytanie i odpowiedź, nie? Tyry, tyry, tyry.

0: No i to właśnie niektórzy tak się nauczyli mówić. Niektórzy z kolei mówią też tak doskonale, że pomimo, że brzmi to jak improwizowane, jak mówione normalnie z głowy, a nie z kartki, to w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że to, co on mówi, jest tak dopracowane, tak doskonałe, że musiał się tego albo nauczyć, albo gdzieś tam ma jakiś właśnie prompterek i sobie odczytuje i nauczył się. Powiem wam, przyznam wam się, że też potrafię napisać sobie tekst i odczytać go tak, żebyście się nie połapali, że on jest czytany z kartki.
1: Wiesz, to co mnie zaskoczyło,
0: ale
1: to
0: tego nie robię już.
1: Że zdarzyło się, że dostałem opinię na temat, miałem rozmowę z jednym z słuchaczy, gdzie rozmawialiśmy o serii Bez Litości, który to słuchacz był bardzo zaskoczony, że wszystkie Bez Litości były nagrywane na live'ie. Że żaden nie miał przygotowanego na kartce słowo po słowie, że to nie było czytane. Więc ten odbiór też na dwoje babka wróżyła, tak? Bo, no nie wiem, to taki... Nie wiem, czy to potraktować jako, wiesz, jako naganę, czy jako pochwałę, ale jako coś, co nie wiem, coś, co jakoś wpływa na moje postrzeganie mojego dalszego warsztatu. Ale może wreszcie przejdę do kwestii, dlaczego do ciebie dzwonię.
0: Po pół godziny dajesz.
1: Kiedy rozmawiałeś z Grześkiem odnośnie tych wszystkich pasji, talentów i rzeczy, które robimy, no troszkę z zawodu, troszkę for fun i tak dalej, to chyba ty zaznaczyłeś, że jest coś takiego, że jeżeli za późno się za coś weźmiemy, no to może już się okazać, że nie do końca jesteśmy do tego, wiesz, technicznie przygotowani. I chciałem tutaj poruszyć dwa osobiste przykłady, mianowicie skrzypce, które sobie kupiłem na 21 urodziny i które po roku sprzedałem, bo stwierdziłem, że po prostu mam już zbyt grube paluchy na to. I no jakoś szło, ale kompletnie nie miało to sensu, także jeżeli moi drodzy chcecie się nauczyć grać na skrzypcach, to naprawdę w małym niemowlęctwie, natomiast ostatnio bardzo poważnie rozkręcam moją taką dawno zapomnianą i rzuconą w kąt pasję, mianowicie klawisze. I się okazuje, że te klawisze, z którymi sobie za bardzo nie radziłem, kiedy byłem w szkole muzycznej, kiedy się uczyłem grać na gitarze, to w tym momencie idą mi tak 10 razy lepiej. Dlaczego? Dlatego, że jestem programistą i mam tak dodane do siebie półkule mózgowe, że koordynacja lewej i prawej ręki idzie naprawdę zajebiście. I tego się nauczyłem. I nie miałem szans osiągnąć tego, co osiągam teraz, mając tam, nie wiem, 12-15 lat. I to mnie ogromnie zaskakuje.
0: Ja jestem tak dobry, że jednym palcem potrafię grać. A to jakieś zawsze mi się wydawało strasznie trudne do nauczenia się właśnie, żeby obiema ręcami właśnie grać naraz i jednocześnie. Może mam w ogóle coś z półkulami, bo za cholerę, no nie wiem, może to po prostu wymaga dużej ilości wprawy.
1: No tak ładnie to określiłeś, że to bardziej pasja, a nie talent, tak? Bo nie znam, to znaczy znam muzyków, którzy gwiazdorząc będą w stanie powiedzieć, no ja mam talent, bo powiedzieć, że ja mam talent brzmi lepiej niż, że spierdoliłem sobie wszystkie, spierdoliłem sobie szkołę, znajomości, nie chodziłem na piwo, nie chodziłem na dziewczyny, w ogóle przegrałem całe swoje życie, bo 12 godzin dziennie ćwiczyłem na gitarze. No i fajnie wtedy powiedzieć, no mam talent. No nie, no zresztą mam taką bardzo, bardzo dobrą i przede wszystkim szczerą opcję, gdzie moja siostra, która osiągnęła w muzyce nieporównywalnie więcej, będąc naprawdę bardzo młoda w porównaniu do mnie, że ją najbardziej wkurza, że jeżeli ona wymiata na basie, to wszyscy jej mówią, wow, talent. Nie, no kurwa, ja to ćwiczyłam na to, no. I wiesz, i nikt nie jest w stanie tego skąsać, że za tym siedzi, wiesz, za tym siedzą wielogodzinne ćwiczenia, kiedy dzieciaki szły grać w piłkę, kiedy chodziły na dyskoteki, kiedy robiły coś tam, kiedy oglądały sobie seriale, to ona napierdalała na tym basie od początku do końca. No,
0: no ale doszliśmy jakoś też do tego tutaj podczas rozmowy, że wcześniejszej, że ten talent jednak się pojawia też za młodu i on decyduje, Może nie talent, tylko pewne predyspozycje właśnie, które decydują o tym, czy sięgniesz po kredki, czy po skrzypce, czy po piłkę, czy po ciężarki. No i potem w czym będziesz się rozwijał, nie? Więc i na początku jest szczypta tego talentu, no nazwijmy to tak, i później się to pojawia jako pewne predyspozycje, uwarunkowania, pewne przyzwyczajenia, pewne nawyki i to się przekłada już na budowę mózgu pewnie jakoś też, nie? I też i fizyczne zdolności, no bo talent nie tylko można mieć przecież do malowania, do sztuki, do grania, ale też do sportu, nie? No więc jeśli całe życie nie ćwiczyłeś nic, no to tak samo jesteś zupełnie niepredysponowany do uprawiania sportu.
1: No ale wiesz, na tym i tutaj pewnie za chwilkę się zleci na mnie hejt jako, że dzieci nie mam, tak, ale na tym mniej więcej polega to, że swoim dzieciom pokazujemy różne opcje, że nie wiem, zapisujemy je na karate, na język angielski, na skrzypce, na fortepian i tak dalej, na te wszystkie zajęcia pozalekcyjne, tak żeby dzieciak miał możliwość liźnięcia czegoś, tak?
0: Żebyśmy my wykryli właśnie jako rodzice, do czego dzieciak ma talent i co mu dobrze idzie, co mu sprawia przyjemność.
1: Ale skąd mamy wiedzieć, dopóki dzieciak nie przepracuje pół roku na fortepianie?
0: No będziemy wiedzieć to, jak powiedziałeś, wysyłamy tu i tam, żeby dojść do tego, co mu dobrze idzie i to rozwijać, nie? I pomóc to rozwijać.
1: Tak, tylko że tutaj będzie specjalna fala hejtu, że bardzo często nam się wydaje, że nasza córka będzie pianistką, nie? No więc będziemy inwestować i wmawiać jej, że pianino jest dla niej dobre i że to jest dla niej fantastyczne, a może by się ona odnalazła lepiej z pędzlem i sztalugą, tak? Tego nie wiemy, bo po prostu straciliśmy swoją opcję, tak? No, jeżeli ktoś trafi na to, no to fajnie, no to gratuluję. No, rozumiem, jeżeli ktoś inwestuje w takie zajęcia dodatkowe, które faktycznie mają praktyczne zastosowanie, czyli języki obce, szczególnie angielski, no to faktycznie okej, w porządku, to się kiedyś opłaci każdemu. Ale w sytuacji, kiedy powiem szczerze, że sam też będąc ofiarą, powiedzmy, szkoły muzycznej, widziałem mnóstwo ludzi, gdzie w nich nie było pasji do muzyki, tylko widać było takie, no mamy fortepian w domu po babci i fajnie by było, żeby nasza córeczka tutaj zagrała na tym fortepianie, bo ani ja, ani mój mąż nie chcą na tym grać, bo nie umiemy, nie? I takie, nieważne czy im się to podoba, czy się nie podoba, nie, ciśniemy, zabieramy im czas, które mogłyby poświęcić na coś innego, na choćby właśnie, nie wiem, płótno i farbę olejną.
0: No tak, no ta nieśmiertelna chęć zrobienia klona swojego, żeby dziecko kontynuowało na przykład naszą drogę życiową i nasze pasje. I pewnie w rodzicach jest takie przekonanie, że no co prawda nie idzie na razie, ale ja będę tak długo cisnął, aż w końcu zacznie mu się to podobać i będzie w tym dobry i znajdzie w tym przyjemność. Jeszcze trochę go pocisnę, aż w końcu go przekonam, nie? Do tego, że to, co ja uważam, że dobre, jest dobre. No a to może się to skończyć klapą. A może i się udać, tylko pytanie, czy jest sens robić własnego klona, nie?
1: Nawet nie tyle klona, co klona swoich marzeń, które się nie udały. Jest taka książka, Pieśń Tygrysicy, o której na pewno wspominałem w radiu. Historia bodajże to z perspektywy córki było to opowiedziane. Rodzina, gdzie była matka, o ojcu za bardzo nie było wspomniane, i dwie córki, wyśmienite skrzypaczki, które po prostu, wiesz, zbierały level Asian, nie? Bo to były Azjatki, gdzie zbierały wszystkie możliwe nagrody w konkursach i tak dalej, ale to była pieprzona tresura, tak? No, odebrało się dzieciom absolutnie wszystko, absolutnie, wiesz, każdą możliwą chwilę swojego dzieciństwa. No i dobra, no i może coś tam wykształciłeś, no ale jaki byłby fan? Wyobraź sobie, że nie wiem, że twoi rodzice by stali nad tobą z pejczem i cię tak, wiesz, tak klepali po dupie i trzymali przy sztaludze: krawiec, ty teraz rysuj, bo ty masz w życiu rysować.
0: No właśnie. No, ale można starać się zarazić jakąś pasją, bo na początku może tej pasji nie być i można trochę popróbować tak siłowo, to znaczy siłowo, wiesz, tak? Po prostu lekki przymus, żeby może, a nuż widelec się uda i może to być mission successful, nie? Że w końcu dzieciak skuma, że w tym jest coś fajnego i zarazi się miłością do, nie wiem, do sportu, do skrzypiec, do kredek i tak dalej, nie? Trzeba trochę tak czasami użyć pewnej perswazji.
1: Ale tutaj Porfiry dobrze na czacie zaznacza, że właśnie azjatyckie dzieci grające na gitarze są dobrym porównaniem. Siedmiolatek, który potrafi wyciąć kawałek Steve'a Vai'a, wirtuoza gitary, ale to będzie totalnie rzemieślniczo i bez polotu, tak? Czyli odtwórczo, tak? Nutka po nutce. W momencie, kiedy się pojawia jakaś, nie wiem, jakaś improwizacja czy coś takiego, no to w tym momencie zaczynamy pracować, tak? Że jeżeli dostaniesz nutki do zagrania, a ty zrobisz coś bardziej po swojemu, bo tak ci bardziej w duszy gra, no to jest fajne. Czy nie wiem jaka jest, wiesz, jaki jest odpowiednik tego u grafika i jak to wygląda po stronie grafików, jak to wygląda w, nie wiem, w jakimś ESP. Nie byłeś w ESP, no ale myślę, że To też jest ten problem, że nie wiem, no tutaj może niech ktoś się po SP wypowie, czy tam jest tak, że ta twórcza strona jest w jakiś sposób doceniana. Bo od siebie powiem, że mój niestety uniwersytet bardzo deptał, to znaczy może nie wszyscy, ale w większości była deptana ta twórcza strona i jeżeli ktoś wyszedł tak poza program bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bo coś mu tam zagrało w duszy, nie? Jakieś... nie będę wchodził w szczegóły, okej. I przychodzi. I że zrealizował coś w zupełnie inny sposób. W zupełnie inny sposób technicznie. No i co? No i wtedy jest truja. I to... No właśnie, to jest drugi mój punkt złamania się, jeżeli chodzi o grafikę, bo to chodziło o grafikę komputerową, gdzie napisałem piękny silnik na kwaternionach, gdzie kuźwa na kwaternionach to się liczy na macierzach czterowymiarowych, gdzie mamy długość, szerokość, wysokość i czas. I to jest bardzo szybkie, bo to są przekształcenia macierzowe, to jest mnożenie przez macierz i bardzo szybko się to...
0: Aha.
1: No,
0: nie, no to, tak, jasne, no te kwadryliony, ja to kumam.
1: Nie, wyobraź sobie, od strony programisty, bo troszkę wiedzy na ten temat masz, że możesz przedstawić przy użyciu jednego obiektu informację o tym, gdzie obiekt jest i w jakim czasie jest. I następnie jakiś jego ruch, to jest kwestia przemnożenia przez kolejną macierz. Takie, wiesz, przemnożenia przez dwa. I to jest zajebiste. A ta grafika komputerowa na uniwersytecie uczyła nas, żeby robić to ręcznie, żeby wszystko ręcznie po prostu przeliczać, każdą wartość i tak dalej. Więc napisałem zajebiście, wydajny, nie wiem. To była taka, może nie tyle gierka. Latało się kometami, które zostawiały za sobą cząsteczki. I to było bez akceleracji sprzętowej, bez niczego, chodziło płynnie w 60 fpsach. I co? Truja. Ty skurwysynu, zapamiętam cię do końca życia, chuju jebany.
0: Kto wie, może ta jedna właśnie sytuacja, to jedno właśnie chłodny stosunek do twojej pracy sprawiły, że jesteś dzisiaj nie grafikiem, tylko programistą. A tak może byś dzisiaj był twórcą jakiegoś genialnego silnika graficznego, który by konkurował z Unrealem i Unity i byś nam tutaj gadał na antenie o pikselach, o efektach cząsteczkowych, o renderingu, o teksturach. I tak se myślę, że czasami jedna taka... Wiesz, no bo faktycznie jak coś robimy, to chcielibyśmy być za to pochwaleni, że to ma sens, co robimy. Chcielibyśmy znaleźć ten sens, a ten sens się sprowadza właśnie do reakcji innych osób. No gorszym zniechęceniem mogło być tylko to, gdyby się w ogóle wszyscy mieli cię totalnie w dupie i nikt by w ogóle nawet nie skomentował twojego silnika. Tak jak ostatnio stwierdziliśmy, że brak... reakcji i feedbacku jest jeszcze gorszy niż zjebka, nie? No to tylko to ci się mogło gorszego przytrafić. No, byłeś mega zadowolony z tego, co zrobiłeś, a tu nagle takie chamskie zderzenie z chujową rzeczywistością.
1: Wiesz co, jak to kiedyś mój psychoterapeuta powiedział, i to jest bardzo mądre, i zapiszcie to sobie w swoich notesikach życiowych, brak komunikatu też jest komunikatem.
0: O, dobre, dobre, dobre! A słuchaj, a z tym, z tą wirtuozerią i tym, tą odrobiną szaleństwa w muzyce czy w grafice, jak byś to skomentował, patrząc od strony na przykład mangi i anime? No bo mówiłem też, że tam jest pewien sztywno określony system. Znaczy wiadomo, że są różne odmiany troszeczkę tego rysunku. Raz są te oczy większe, raz troszkę węższe. Raz są te proporcje bardziej złamane, raz mniej. Ale jest jednak pewien system tworzenia mangi i anime. I zawsze towarzyszy temu, powiedziałbym, taka wirtuozeria. Oczywiście są pewne takie magazyny, gdzie początkujący rysownicy mangi robią takie bardziej ekspresyjne rzeczy. Ja bym powiedział, że ta ekspresja i odrobina szaleństwa często niestety maskuje braki warsztatowe, bo jak zrobimy tą kreskę taką rozechwianą i tak dalej, no to mniej widać nasze braki w rysowaniu anatomii, nie? I tak dalej. No ale mi się na przykład podoba ta doskonałość i ta perfekcja w tym, że postacie są zawsze taką czystą kreską narysowane. Zawsze mnie denerwowały takie jakieś, wiesz, bohomazy, nie? I nie za bardzo. Tam, gdzie oczekuję sztuki, to na obrazach pięknych, a nie w komiksie na przykład, gdzie chcę widzieć, że rysownik zna anatomię, gdzie potrafi wyrazy twarzy różne fajnie narysować, gdzie włosy się zachowują jak włosy, a nie jak jakaś szmata na głowie i tak dalej, i tak dalej, no.
1: Nie wiem, czy jestem tutaj odpowiednią osobą, żeby występować w imieniu anime i mangi. Nie czuję się zdecydowanie, ale może na innym poziomie, którego widziałem troszkę więcej, czyli tatuaż. Kilka różnych technik tatuażu, gdzie mamy takie, wiesz, takie dziergane po prostu, można powiedzieć, piksel po pikselu, tak, jedną maleńką igłą 0,1 mm i z drugiej strony, bo z czterech tatuaży, no to mam trzy zrobione właśnie taką metodą rastrową, można powiedzieć, i mam jeden najświeższy zrobiony właśnie takim troszkę smużeniem, takim troszkę pociąganiem pędzla i tak dalej. I każdy z nich robi swoje wrażenie na swój zupełnie inny sposób, ale to też mniej więcej o to chodzi w sztuce, żebyśmy nie konkurowali ze sobą między różnymi gatunkami, tylko żebyśmy, nie wiem, pokazali to, co jest możliwe w określonych ramach, bo zarówno ta zajebiście wierna kreska będzie fajna, tym bardziej w świecie anime, który już jest troszkę świat 3D jest zdeformowany wobec idealnego świata anime, idealnego świata mangi, a co innego, jeżeli jeszcze ten świat 2D zdeformujemy jeszcze troszkę bardziej. Wektorowe tatuaże? Nie znam tego pojęcia.
0: Że może są jakieś drukarki już do tatuaży w ogóle, że ci przenoszą obraz, tak?
1: To znaczy, jeżeli robią ci tatuaż, to jest robiona kalka i masz kalkę nakładaną na ciało, no i na tej podstawie jest tatuaż rysowany i są właśnie takie gotowe drukarki, że jeżeli masz coś sobie, nie wiem, w Adobe przygotowane, to wtedy rzucasz na drukarkę i przenosisz i no.
0: Chyba bym wolał taki, jednak od tatuażu oczekiwałbym pewnej doskonałości i perfekcji, a jak będzie coś właśnie zdeformowane, lekko krzywe, to już bym się źle z tym czuł, denerwowałoby mnie to, mimo że wcale nie jestem jakimś perfekcjonistą, ale może w grafice trochę jestem faktycznie.
1: Powiem szczerze, że kiedy byłem z Rolicją na piwie w zeszłym tygodniu, to właśnie kelnerka się bardzo zainteresowała z jednym z moich tatuaży i mi łapkę zmacała.
0: A tatuaży to się często tak niechętnie odsłania je i pokazuje, bo to coś niby coś takiego osobistego, nie? I
1: Nie, no,
0: w dobrym tonie jest wtedy to skromnie zakryć i powiedzieć, a to długa historia.
1: Nie, no, mam całe prawe ramię wytatuowane, więc wiesz, i zacząłem od początku, od przedramienia, więc na, jak szaleć, to szaleć. No,
0: to wyglądasz trochę jak bohater jakiegoś filmu czy komiksu.
1: Nie, ale to był właśnie mój pomysł, żeby się tak zrobić, że jedna część ciała jest, będzie, wiesz, będzie bardzo wytatuowana, a druga blada. I fajnie, naprawdę robi to fajne wrażenie, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Mogę ci podsunąć fajną koncepcję na tatuaż, nad fujarką sobie nutki wytatuuj.
1: Nie, no stary. Może jeszcze sobie na penisie centymetr wytatuuję.
0: A kiedyś coś jakiś kolega mi opowiadał, że jakiś lasce wkręcił, że ma narciarza wytatuowanego nad penisem. Ona tak strasznie się zaciekawiła, chciała zobaczyć, no w końcu ten tak się nie chciał zgodzić, w końcu zdjął majtki, pokazał jej, a ona mówi, no i gdzie ten narciarz? A on mówi, odjechał.
1: Ferrari na penisie. Ja jestem bojówką Mercedesa.
0: Słuchaj, a masz jakieś fajne pomysły na zaprojektowanie bohatera? Oprócz nieśmiertelnych gogli na głowie na przykład? Albo nie wiem.
1: Dobra, a masz jakąś taką bazową koncepcję bohatera? W którym kierunku mam iść?
0: No, rozwińmy może jakoś fajnie, bo czegoś mi jeszcze brakuje w tym naszym hakerze, który jest trochę taki na pół wojskowy, niby geek, ma okularki, ale ma taką, wiesz, groźną fryzurkę lekko wojskową, taki wygolony po bokach, ma jakieś tam glany, odrobinę jest takim punkiem, bo ma taką punkową trochę koszulkę, lekko naddartą, jakąś tam, jakieś karwasze na łapach, ozdóbki, kolczyk w uchu, ale czegoś mi tu jeszcze w nim brakuje.
1: A możesz mi screena udostępnić?
0: No czekaj, włożę sobie głowę do skanera. No nie mam, w głowie robimy. Tutaj teatr wyobraźni, radio.
1: Okej. Okay. Dobra, czyli haker, lekko wojskowy, lekko punkowy. Dlaczego robisz mnie...
0: Z taką wydzieraną ręką jedną całą. Taki tęgi dosyć...
1: Pierwsze co, to musi mieć płaszcz za kolano, koniecznie. Taki troszkę granatowy, albo takie ciemne kaki. Musi to mieć, bo to jest to obowiązkowo. Bo wiesz co, może taką inspiracją dla ciebie byłby Vampir Maskarada. Taki toreador. Taki człowiek, wampir, który bardzo chciałby, nie wiem, który docenia kwestie wizualne, ale nie do końca się w nich sprawdza i także dobra, okej, czyli płaszcz za kolano, koniecznie, lekki, taki prochowiec nawet zrobiony z Inspektora Gadżeta, tylko że w ciemniejszych kolorach.
0: Fajny i ciekawszy trochę motyw niż oklepany, nieco skórzany płaszcz, nie? Taki właśnie a la detektywistyczny troszeczkę.
1: Kojarzysz materiał Cordurę?
0: Nie.
1: Nie kojarzysz.
0: Wstyd mi jako krawcowi, że nie kojarzę materiału.
1: Cordura, czyli taki bardzo mocny materiał wojskowy, z którego szyją wszystkie spodnie, kurtki i tak dalej, i plecaki i inne cuda.
0: Plecaczek jest plecak. No właśnie. Myślę, że plecaczek jest bardzo fajnym motywem i można ten plecak może mieć różny zupełnie wygląd, nie? Może być malutki, może być wielki, może... chociaż dzisiaj jest bardziej modna torba niż plecak. I plecak jednak się kojarzy troszkę z młodszymi, a taki starszy, bardziej dojrzały mężczyzna ma torbę z jakąś tam przewieszoną przez ramię, nie? Na przykład.
1: Wiem, do czego zmierzasz i już ci tutaj... O, coś takiego, kopiuj adres obrazu.
0: No, jakaś taka torba. To też oczywiście wszystkie te elementy ubioru powinny jakąś harmonię kolorystyczną tworzyć. O tym wiedzą kobiety, które sobie ładnie dobierają kolor butów do koloru sukienki i to współgra z kolorem bluzki, a to wszystko ładnie dopełniają ozdoby na rękach, naszyjniki, jakieś kolczyki. A faceci czasami mają to, najczęściej mają tą umiejętność mniejszą, ale dobrze, jeśli bohaterowie są kolorystycznie fajnie zrobieni. Jak popatrzycie sobie na wczesne projekty różnych znanych bohaterów, czy to kreskówek, czy coś, to zobaczycie, że te postacie są często robione w bardzo wielu wariacjach kolorystycznych i wybierana jest ta, która tworzy najlepszy zestaw. Na przykład, nie wiem, Wilma Flintstone na początku miała być blondynką, z tego co pamiętam. Ale okazało się, że ruda jest nie chuda.
1: Okej, okay, czy twoja postać jest wysoka?
0: Tak. Wysoka, raczej szczupła, no bo to taki bardziej stereotypowy haker. Postanowiłem nie robić z niego siłacza Packera.
1: Okulary Lennonki i długa broda. To albo, znaczy, nie taka krasnoludzka broda, tylko taka z samej brody bardzo, bardzo długa.
0: No, teraz brody są właśnie w modzie. Ja go bardziej widziałem jako takiego Skrillexa, wiesz, troszeczkę. Tutaj wklejam na czacie. Czyli takie, to się chyba nazywają rogowe okulary, tak? Że mają takie rogi.
1: Lennonki, hakerowi bym Lennonki dał. No, ale wygolenie boku bardzo, bardzo tak.
0: No, coś w tym stylu myślałem, właśnie włosy. Czasami możecie sobie wziąć kilka takich charakterystycznych postaci i zmiksować je ze sobą, czyli na przykład dorabiacie takiemu Skrillexowi zamiast takich okularów z grubymi oprawkami czarnymi, jakie ma charakterystyczne dla siebie, dajecie mu okulary Lennonki i brodę i już jest zupełnie inny bohater, nie? I ten głupi pogański wstrętny kolczyk mu z ucha, jakiś masajski, wyjmujecie.
1: Czekaj, jeszcze jeden obrazek wrzucę. Pewnie będziesz znał typa.
0: Kurde, coś mi się ostatnio obrazki na czacie nie pojawiają, bo ja go nie widzę. Znowu widzę X-a tylko.
1: To sobie odśwież ten.
0: O. Weź TikTaka i se odśwież. Już se odświeżam. No dalej nic nie widać. A inni wklejają i jest.
1: To ci wkleję na Skype'ie. Taki ze mnie kumpel. Ho!
0: No, o, dobra, to sobie już tutaj luka. A, teraz się pokazało. Tak, sorry, nie zauważyłem, że drugi raz skleiłeś i się pokazało. W ogóle też na czacie. No, jest okej, jest spoko, nie? Coś takiego można by zrobić też. No, nie zapominajmy, że każdy element wyglądu coś mówi o tym naszym bohaterze i że on zawsze będzie oceniany właśnie nawet na podstawie tych małych detali, jak jakiś kolczyk w nosie. Kolczyk w nosie nam już mu coś mówi, że to jest jakiś wariat, nie? Że to jest jakiś taki szalony człowiek. I Rokes też nam mówi, że to jest jakiś buntownik. Kolorowe włosy nam mówią, że to jest jakiś taki niebieski ptak, jakiś taki lekkoduch, nie? I tak dalej, i tak dalej. I nie należy się od tego jakoś, nie należy tego negować, że te drobne rzeczy coś mówią, bo inaczej trochę budujemy swoje wyobrażenie, kim jest ten bohater. W przypadku bohatera fikcyjnego, a inaczej człowieka na ulicy, bo człowiek na ulicy nas tak bardzo nie interesuje i nie wnikamy, to raz. No a dwa, że troszeczkę jakoś tak inaczej się myśli o bohaterach. Też jak jest nie... Tak, są takie proste zabiegi, jak jest lekko nieogolony, to symbolizuje to pewne takie niedbanie o wygląd już, nie? No bo jak dba, no to się goli cały czas, nie? I tak dalej.
1: No
0: i
1: z drugiej
0: i tak dalej.
1: Strony taki, wiesz, taki troszkę rebel, taki troszkę buntownik, nie? Który nie będzie się golił dla systemu.
0: No właśnie. Też kolor skóry nawet. Czy jest blady? No jak jest blady, to jest trochę odludkiem, siedzi dużo w domu i tak dalej. Jak jest opalony, ogorzały, no to dużo przebywa gdzieś tam na zewnątrz, szlaja się i tak dalej, no. Więc wszystkie te takie drobne rzeczy, jak poskładacie do kupy, to warto sobie to pierw pospisywać, a potem zrobić jakieś szkice. No a na końcu się już tworzy, charakteryzuje odpowiednio aktora, albo już buduje model 3D do gry postaci.
1: A to jest w sumie dobre, tak nigdy tak analitycznie nie spoglądałem na przykład na bohaterów gier komputerowych. Tak, no. dlaczego, nie wiem, dlaczego oni, powiedzmy, no w tym Heavy Rain, który wcześniej już wywołałeś, no to ten Ethan Mars, no to faktycznie to jest taki typowy tatusiek, ma taką, wiesz, rozczapieżoną fryzurę, no bo był po rozwodzie i tak dalej, no ma jakąś tam zarost i tak dalej, bo o siebie kompletnie i Orp, nasz dostawca gifów, zdał egzamin jak zwykle. Orb, kochamy cię naszym nocnym, złym serduszkiem.
0: No właśnie, jak przeanalizujemy sobie postać męża, postać taty, to też ona się rządzi swoimi prawami. Tata często zapuści brodę, bo jak facet chce wyrywać laski, no to chodzi ładnie ogolony, ładnie odpicowany, a tatusiek już ma już taką fryzurę bardziej zwyczajną, ma brodę albo wąsa sobie zapuszcza, prawda? Przestaje przywiązywać tak dużą wagę do ubioru swojego, chodzi w jakimś swetrze, jest taki tatuśkowaty, my to tak mówimy semową potoczną, że jest taki bardziej tatuśkowaty, ale jak się nad tym zastanowimy, to ma konkretne jakieś odzwierciedlenie właśnie, znaczy konkretne znaczenie też przy projektowaniu postaci, bohatera. Bohater, który ma być tym właśnie rozsądnym, tym silnym, tym właśnie tym głównym, nie tym drugim błaznem, tym takim kontrastem dla naszego bohatera, on powinien mieć bardziej rysy twarzy takie normalne, takie standardowe, wiecie, no bardziej przystojny, po prostu bohater, który ma na przykład wielki nos, już się kojarzy z jakimś klaunem troszeczkę, no taki Jackie Chan, jemu zawsze ciężko było grać takiego stuprocentowego twardziela, bo ma ten nohal, ma ten taki sympatyczny wyraz twarzy, więc stworzył wizerunek takiego typa, który jest twardy, potrafi się bić, ale jest takim śmieszkiem, tu skacze, gdzieś podskakuje, przez okno wpada, przewraca się, wiecie, musiał to połączyć, nie? Bo jego wizerunek nie pasował do twardziela takiego stuprocentowego, więc musiał zrobić pewien miks.
1: Tak dalej. No i tutaj jeden z takich fajnych, nie jest oryginalny szkic, zaraz znajdę, z Detroit Become Human, gdzie tam mamy różne androidy, ale to daj mi chwilkę, za chwilkę znajdę.
0: Przyjęło się też, że kwadratowa szczęka jest jakąś oznaką męskości i nadaje się świetnie dla twardziela, a szczęka taka zaokrąglona u faceta sugeruje pewną taką kobiecość, wrażliwość i to jest bardziej marzyciel, powiedzmy, jakiś spokojny człowiek. Takie detale też, nie? Budowa brwi grubsze, takie bardziej krzaczaste, bardziej wyraźne brwi, grubsze, kojarzą się z kimś bardziej srogim, z kimś bardziej męskim. Brwi u faceta, im są cieńsze i bardziej delikatne, tym bardziej idziemy w kierunku kobiety. I tutaj jest właśnie to taki prosty schemat i system, że im bardziej mężczyzna jest kobiecy, tym bardziej nam to coś sugeruje, nie?
1: Więc, poczekaj, no. Jak to się nazywa? Jak się nazywają te szkice, które robimy na samym początku, te prototypy, kiedy robimy grę? Jak to się nazywa? Kuźwa, uciekło mi słowo.
0: Koncept arty albo grafiki koncepcyjne.
1: Tak. Tego mi brakowało.
0: No i w grafikach koncepcyjnych pamiętajcie, że to nie jest artwork, to nie chodzi o to, żeby to było ładne często. Jak popatrzycie sobie na takie rasowe grafiki koncepcyjne, to one często są z jakimiś dopiskami, że jest dokładnie opisane, na przykład, że to jest drewno, to jest metal. Jak projektujemy jakieś pomieszczenie, to jest na przykład dopisek, że podłoga jest jasna i odbija się w niej otoczenie, że bardzo jest taka odbijająca po prostu, nie? Jak to się mówi, no, reflective. albo no, są poopisywane materiały, są pewne dopiski, które mówią, jak coś ma się zachowywać przy ruchu i tak dalej, bo o to tu chodzi. Od was nikt nie oczekuje tutaj wielkiej maestrii i wprawy w rysunku, chociaż też, no bo to musi jakby być na tyle dobre, co narysujecie, żeby było rozpoznawalne, żeby było klarowne, czytelne i no ale to niekoniecznie będzie potem w jakimś albumie, nie, do podziwiania, tylko to ma podpowiedzieć potem projektantowi na przykład od grafiki 3D, jak na podstawie tego zbudować model i to wszystko.
1: No i nie znajdę. Musiałbym chyba uruchomić grę i wam pokazać.
0: A czego szukałeś?
1: Koncept artów do Detroit Become Human, gdzie są tam przeróżne androidy o przeróżnych charakterach, między innymi taki, wiesz, taki zatwardziały policjant, służbista, który spokojnie mógłby się odnaleźć w SB, i z drugiej strony Luther, właśnie, o, koncept art Luther, może to się uda, bo to jest moja absolutnie ulubiona postać, w Detroit, ale go nie znajdę. Kuźwa, no nie ma. No, nie ma.
0: Służbista albo ktoś taki bardzo przywiązujący wagę do zasad i tak dalej, to czasami możemy na przykład zrobić mu taki wąsik a la Hitler, nie? I tak czasami się robi, że jakiś taki kanar, który koniecznie nas chce spisać, to będzie właśnie taki mały i hitlerek. Bo tu się posługujemy pewnymi schematami, które znamy z historii po prostu. Jeśli jakiś bohater, jakaś postać nam się wryła w głowę już, to nam się kojarzy z jakimś zachowaniem i tym też się warto posługiwać. Jak chcemy jakiegoś barbarzyńcę zrobić, no to niestety Conan Barbarzyńca tak mocno stał się ikoną, że wytyczył pewien wizerunek barbarzyńcy. Chociaż barbarzyńca spokojnie, jakby popatrzeć na historię, na to, no, na prawdziwe informacje o barbarzyńcach, mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Albo moglibyśmy barbarzyńców bardziej upodobnić do jakichś Indian, albo do Mongołów, ale nie, no, nam się kojarzy z Conanem Barbarzyńcą już niestety.
1: Tutaj wrzuciłem dwa obrazki, z czego jeden faktycznie jest z gry, z tych bonusowych wartości, gdzie na podstawie aktora, no, zrenderowano Conora, który był tak, ten policjant to Conor, przecież tak wiem, ale ja się na chwilkę wyciszę, odpalę sobie Detroit i spróbuję wyciągnąć koncepcyjne grafiki Lutera.
0: Dobra. Patrzę sobie tutaj na to, co pokazał Potrzeba. Fajny krój garnituru. Właśnie we współczesnych grach często się proponuje nowe rozwiązania ze świata mody, tak jakby żywcem wyjęte, no bo trzeba zaprojektować współczesny strój, który nie będzie nudny, nie? No i tutaj myślę, że ktoś z zacięciem właśnie projektanta mody może się odnaleźć, zrobić jakieś nietypowe mankiety, albo łączyć ze sobą różne epoki, czyli nadać współczesnemu garniturowi elementy, które znamy z innych epok, z renesansu na przykład, czyli dać jakieś na przykład jakieś połączenie współczesnego stroju z elementami, na przykład takimi, że pojawiają się koronki, jakieś szerokie mankiety albo bufiaste spodnie. Warto, na pewno można wtopić, jeśli mamy zaprojektować współczesnego bohatera na dzisiejsze czasy, a jesteśmy trochę do tyłu i posłużymy się jakimiś krojami garnituru z lat 90., nie? Że były te szersze spodnie, były, no troszkę inaczej to wyglądało. No i taka wtopa, bo to już nie jest jakiś fajny zabieg, który możemy wytłumaczyć, że chcieliśmy tutaj, prawda, że to specjalnie zrobiliśmy, tylko po prostu wtopiliśmy, bo jesteśmy już nie na bieżąco, mocno, z modą. No i daliśmy ciała po prostu. Myślę, że dobre są te rzeczy, które potrafimy po prostu wytłumaczyć i uzasadnić, nie? Że chodziło nam o jakiś miks właśnie z różnych epok, albo że chcieliśmy nawiązać do czegoś. A jeżeli po prostu widać, że się nie znamy na modzie i zrobiliśmy stary krój garnituru, albo niemodne jakieś zupełnie oprawki do okularów, które się nosiło, nie wiem, 10 lat temu, no to to jest kiepsko wtedy, nie? Więc troszkę trzeba trzymać rękę na pulsie.
1: Już znalazłem płytkę i już uruchamiam, za chwilkę dostarczę.
0: Dobra. Co jeszcze mogę wam powiedzieć o projektowaniu bohaterów, lokacji? Zauważyłem, róbcie wysokie sufity. Jak projektujecie lokacje, zapełnijcie dobrze przestrzeń. Jeśli zobaczycie, że to tak trochę banalnie brzmi, ale całe pomieszczenie powinno być jakoś zagospodarowane. Nie powinno być takich pustych miejsc, że tutaj się jest ściana, jest jakiś kąt i tam nic po prostu nie ma. To wygląda słabo, nie? Trzeba odrobinę, jak nic tam nie ma, to powieście chociaż tam jakiś obrazek, postawcie jakiś stolik i jak zapełnicie całą przestrzeń, oczywiście dbając o to, aby nie było zagracone, żeby nie było przesytu. Jak zagospodarujecie, powinno już być dużo, dużo lepiej. Jakby wam to nie wyszło, to będzie przynajmniej ten efekt, że przestrzeń została zagospodarowana. To się wiąże z, to są te same zasady, które obowiązują też i w malarstwie, i w rysunku. No, jak jedną połowę obrazu zapełnicie bohaterami, że siedzą sobie na kocykach, na trawce, jest drzewo i tak dalej, a na drugiej połowie obrazu będzie tak pusto i nijako, to będzie po prostu jakiś błąd kompozycyjny, nie? Że cała waga jakby tego obrazu poszła w prawo. I tak samo jest z tymi lokacjami. Wszystko trzeba jakoś zapełnić, żeby... Bo inaczej ma się wrażenie, że projektant, grafik najzwyczajniej w świecie już mu się albo nie chciało, albo nie wiedział jak, czy zapomniał, no to i to się jawi jako błąd, nie? No i po prostu głupio to wygląda, jak tam nic nie ma. No i tyle.
1: Tak. Tutaj chyba faktycznie to, co Adriano wrzucił, to jest jedyna grafika koncepcyjna, która była wokół Lutera. A szkoda, bo naprawdę piękna postać.
0: Wiesz, czym mi się to kojarzy? Myślę, że inspiracją były takie modele pokazujące anatomię ludzkiego ciała z naciskiem na mięśnie, na układ mięśniowy. I bo te jasne obszary wyglądają jak tkanka tłuszczowa, no i widać też jakby właśnie schemat mięśni, nie? Tylko, że kolor się zmienił, bo z reguły to, co jest tutaj niebieskie, to jest czerwone. Myślę, że inspiracją był właśnie manekin pokazujący ludzką anatomię od środka, jakby zdarta skóra, nie?
1: No tak, tutaj Luther jest mięśniakiem. Jeszcze tutaj jedną rzecz wam wrzucę, albo nawet dwie, moment. Tylko sobie muszę wydać punkty historii.
0: Warto też pamiętać, że pomimo tego, że trzeba się jakoś tam trzymać, że trzeba mieć przynajmniej jakieś podstawy, jakieś wyobrażenie, jak to wszystko działa, znaczy właśnie nie wyobrażenie, tylko jakąś konkretną wiedzę na temat mechaniki, jak projektujemy roboty, czy urządzenia, czy pojazdy, to jednak to nie będzie oceniane przez techników, mechaników i można popełniać błędy. Może być tak, że gdyby naprawdę tego waszego robota ktoś skonstruował, to te zawiasy, te stawy by nie pracowały tak naprawdę. Nikt nie będzie tego aż tak głęboko analizował. Grunt, żeby nie popełniać takich oczywistych błędów, które wychwyci nawet laik, nie? Że on wam od razu, zwykły szary człowiek, zauważy, że coś jest nie tak. Tak samo z realiami historycznymi. Nikt nie będzie na tyle... świetnie się znał, że wam zaraz tam powie, a podeszwa nie mogła być taka tu syntetyczna, tylko słomiana czy coś. Walić to, no grunt, żeby mniej więcej to przypominało starożytną zbroję z danej epoki. No, problematyczne może być już na przykład robienie w klimatach średniowiecznych zbroi jakiejś po prostu, nie wiem, z epoki, ze starożytności, nie? No to już troszeczkę się tutaj może ktoś przyczepić i to się trzeba się zastanowić. Oczywiście, no, świat może pozwalać na to, że miesza się ze sobą starożytność i średniowiecze, no ale żeby tutaj się właśnie nie zapędzić za daleko, jakoś tam trzeba się trzymać i wiedzieć mniej więcej, jak wygląda zbroja gotycka, jak wygląda zbroja samuraja i tak dalej, nie? Chociaż mieszanie tych elementów też może być wskazane, no ale tutaj ostrożnie bym polecał.
1: No, w zależności jak bardzo jesteś, wiesz, oderwany od rzeczywistości, bo jeżeli robisz sobie Wiedźmina, który jest gdzieś tam oderwany, no to można sobie pozwolić na taki crossover, a jeżeli robisz coś, nie wiem, jakiś taki historical fiction, czy to w ogóle ma znaczenie? Istnieje coś takiego jak historical fiction?
0: No są takie odmiany fantazy, które są bardziej historyczne, nie? Mhm.
1: Natomiast tutaj właśnie wrzuciłem świeży screen z Detroit Become Human, gdzie mamy jedną postać w siedmiu smakach. I tak mniej więcej wyglądają grafiki koncepcyjne, gdzie nawet sobie nie wyobrażam. Puściłem podczas jednego z live'ów dotyczących Heavy Raina fragment, który pokazywał, w jaki sposób to zostało zrealizowane. Nie wyobrażam sobie takiej dynamicznej roboty, naprawdę.
0: No, troszkę się trzeba napracować. Niby projekt jednej postaci, a faktycznie tyle różnych odmian stroju. To trochę jest roboty, trochę jest roboty. Wiem, bo czasami sam muszę niestety takie rzeczy robić i jest trochę roboty. To taki bohater, który kojarzy mi się trochę z kloszardem jakimś, z takim, wiesz, niezamożnym gostkiem, który sobie gdzieś tam po ulicach wędruje, rozchełstany trochę. Właśnie ład i nieład to też jest coś, co warto podkreślić. Jak robimy, powiedzmy, projektujemy lokacje do gry apokaliptycznej, gdzie bohater w mieszkaniu jest zabarykadowany, gdzie ludzie wyginęli i tak dalej, on się gdzieś tam kryje, zapasy ma, to wiadomo, że tam musi być nieład, muszą być jakieś skrzynki, porozwalane trochę wszystko, zakurzone, brudne, ten brud trzeba troszkę pokazać. No a czasem możemy znaleźć coś fajnego właśnie w ładzie i zrobić pomieszczenie, które jest jakimś laboratorium i tam jest wszystko poukładane, sterylne, czyściutkie i to może też robić wrażenie niesamowite, czyli może być siła ładu, siła nieładu też, nie?
1: No to akurat jest Hank Anderson, który jest partnerem jednego z głównych bohaterów Detroit Become Human. To jest taki policjant, ale taki policjant, wiesz, z Teksasu, którego znajdziesz w barze z whisky, który nienawidzi androidów, który nie lubi wszystkich i który będzie bardzo brutalny wobec ciebie.
0: Ach, ci konserwatyści, oni zawsze muszą kogoś nienawidzić i zawsze są niechętni temu, co jest nowe, bo kiedyś to było, panie. Kiedyś nie było tego robotstwa całego.
1: No, tutaj sobie tak przeglądam właśnie te postacie, które mam do odblokowania i między innymi mam tutaj gołębia. Moment, mam psa i mam gołębia. Jest tutaj jeden taki cybernetyczny pies, ale... Wiem, że... O, jest gołąb, za chwilkę wam wrzucę. Gołębie, wzrost, waga nie dotyczy, data urodzenia nie dotyczy, gołąb miejski, czekaj, zaraz wam to wrzucę. Są wariacje? Są wariacje. O, jest śnieg. Okej, jest ciemno, moment. Wariacja.
0: Jest też tak, że pewne elementy stroju zawsze się kojarzą z czymś konkretnym, na przykład czapeczka z daszkiem zawsze się kojarzy z jakimś luzakiem, z kimś młodszym, tak samo krótkie spodenki raczej właśnie też sugerują kogoś, jakiegoś młodego, lekko ducha, no na pewno jest to niezobowiązujący też strój, no ale możemy się tym posługiwać, jak chcemy podkreślać, że jest jakiś młody chłopak, luzak, no to czapeczka, krótkie spodenki są w sam raz, nie? Garnitur też coś sugeruje i to bardzo dużo, no. Co leci w podkładzie? No to ostatnio taki jakiś podkład znalazłem, chyba na jednej stronie, gdzie jest muzyka Creative Commons. Blue Baloo Tonight, jeśli kogoś interesuje.
1: Okej, jeszcze tylko sobie gołąbka wrzucę.
0: Myślę, że świetną robotę zrobili projektanci postaci od Cyberpunka z CD Projekt. Naprawdę fajni są bohaterowie. Charakterystyczna kurtka głównego bohatera z LEDami na kołnierzu. świecące tatuaże, to wszystko są elementy, które trzeba było gdzieś tam rozpoznać i przypisać je do tego cyberpunka i używać ich. Więc tutaj myślę, że brawo. I po prostu fajna taka punkowa moda, troszeczkę właśnie dawne lata, ale to wszystko uwspółcześnione sprawnie. Tutaj jakieś trampeczki, tu kolorowe ciuszki, tu irokes, ale nie czuję się, że to trąci myszką, nie? Więc jak najbardziej jestem tutaj pod wrażeniem. W ogóle jestem pod wrażeniem też, jak ta gra wygląda. Na początku coś tak myślałem, że kurczę, mogło być lepiej, ale teraz patrzę na gameplaya i widzę, no, świetnie zaprojektowane modele, wszystko, grafika doskonałej jakości, cienie, światło, ruchy ust, synchronizacja ust z mową, fajnie bronie zrobione, no wszystko na najwyższym poziomie. Brawo Polacy!
1: Nie mogę się doczekać, aż to wyjdzie i będę miał okazję w to zagrać.
0: Ja też. Ale to oni chyba trochę znowu na wyrost zrobili i gra będzie miała dosyć duże wymagania. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak to wszystko pójdzie na twoim nawet PS4, nawet jak masz Pro czy co tam masz. To ciężko mi sobie wyobrazić, że to ruszy, bo tam jest olbrzymi tłum na ulicy. Jest otwarty świat, który też troszeczkę, wiesz, żyłuje ten procesorek, tą kartę. Bo wszystko musi być w jednym momencie wyświetlane. Nawet jeśli te modele w tle są zamieniane na uproszczone, no to masz cały olbrzymi świat. Lokacje się nie doładowywują, przynajmniej, znaczy nie widać tego. Jest to bardzo sprawnie też zrobione, nie ma żadnego tam przyładowywania. Kurczę, no, ja na swoim rupieciu to w ogóle nie mam szans, no to oczywiście, że tak.
1: No dobra, ale...
0: Ja tu liczę na was, że mi do tego czasu kupicie nową kartę graficzną.
1: Ty, ale przecież widziałeś na tym, widziałeś na strumieniu z Heavy Rain tę scenę na dworcu, tak, gdzie było mnóstwo postaci i to było skopiowane jeden do jednego z PlayStation 3, to wyglądało dokładnie tak samo. To jest do zrobienia.
0: Jest, ale tych postaci raz, że tam było troszkę mniej. Dwa, że lokacja nie była zbyt obszerna. To była jakaś taka zamknięta lokacja. To nie był otwarty świat, gdzie musisz mieć jeszcze całą resztę świata gdzieś tam załadowaną, nawet jeśli jest wygaszona. I tych postaci było jednak mniej niż w Cyberpunku, gdzie to miasto naprawdę wygląda przebogato, nie? No więc tu... Ale to jak z Redsami to bywa. Oni robią trochę tak, wiesz, o generację wyżej w danej chwili. To jeszcze będzie wychodziło z rok. Znaczy będzie robiona gra jeszcze z rok. Do tego czasu się jeszcze, myślę, nieco pozmienia. Może wyjdzie nowa konsola nawet, nie? Jakieś PlayStation 5 czy tam coś. Czy tam PlayStation Pro 2 XL.
1: Nie, już piąteczka będzie w tym roku.
0: No to myślę, że to będzie jakaś taka uproszczona wersja na PS4 i pełnowartościowa na PS5, nie? Tak jak było z GTA.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o te uproszczone wersje, to widziałem GTA 5 na PlayStation 3 i na PlayStation 4. Może miałem zbyt mały monitor, żeby się tym zachwycić na PlayStation 3, ale za dużej takiej, nie wiem, takiego wow graficznego nie widziałem. Jeżeli grałem w GTA Online, no to faktycznie tam były problemy, bo były sytuacje, w GTA Online masz coś takiego, że budujesz misję w kilka osób i to są kompletnie, jeżeli sobie nie zrobisz swojego teamu, to są to kompletnie losowe osoby z internetu. No i raz miałem taką sytuację, że trzy osoby z czterech umarły. No i jeżeli i mogłeś śledzić tych, którzy jeszcze żyją. No i koleś tam zapitala sobie na jakimś motorku i tam widać jedną taką płaszczyznę, która wygląda mniej więcej jak piasek. Jego motor, który nie wygląda jak motor, tylko on sobie siedzi tak sobie w powietrzu i sobie jedzie.
0: Tak, dokładnie, bo jest upraszczany model kości, wiesz? I niesamowite rzeczy, jakbyście w ogóle mieli możliwość zobaczyć, co się dzieje na tych obszarach, które są przed wami ukrywane i upraszczane, to zobaczylibyście na przykład bardzo zdeformowanych bohaterów niezależnych, którzy nagle im szczęka gdzieś odpada, albo głowa się robi dwa razy większa i po prostu i koszmarnie to wygląda. A to się bierze stąd, że sam model kości do poruszania postacią jest zamieniany na dwa razy prostszy. Dużo się trików stosuje, żeby optymalizować.
1: Ale wiesz, ale tutaj akurat Redów bardzo szanuję, ponieważ to była, nie wiem czy jedna z pierwszych gier, ale na pewno była w czołówce, która stwierdziła, że nie będzie robiła wersji na PlayStation 3. Bo nie, nie będzie Wiedźmina 3 na PlayStation 3. Po prostu nie. No i zrobili i faktycznie to się, wiesz, to się sprzedało, niczego nie żałuję. Nie wiem, być może miało to swoje uzasadnienie. Cieszę się, że w Wiedźmina trójkę zagrałem dopiero na czwórce.
0: Redsi są takimi trochę wirtuozami, nie? Oni dużą wagę zawsze przywiązywali do technologicznej strony. I to się czuje, że po prostu nie ma lipy, nie? Że oni nie idą na kompromisy tak łatwo, że tu uprościmy, tu tekstury zmniejszymy, tu przeportujemy. Nie, oni widać, że po prostu szanują to, co robią, dużą wagę przywiązują do efektów swojej pracy, no i za to ludzie ich szanują. Za to też, że wydawali te wszystkie dodatki niedrogo, robiąc taki ukłon dla graczy, którzy tam kupili Wiedźmina trójkę, to mogli sobie tam chyba za darmo te dodatki, nie? Tam krew i wino czy coś, a dla...
1: 42 zł.
0: No nie śladało się, że już za 20 zł chyba były. A może teraz są?
1: Może teraz. No nie wiem. Z rok temu kupiłem za 42 zł i...
0: To drogo trochę.
1: Nie żałuję niczego,
0: no,
1: matko.
0: Nikt nie żałuje, bo te dodatki naprawdę były świetne, no. Z tego, co słyszałem, bo mi się już w zasadzie nie chce grać w gry. Ja wolę sobie majstrować przy silniku. Dosłownie, no, mi się za bardzo nie chce. Są tylko takie pojedyncze tytuły, w które muszę zagrać. Jak na przykład Cyberpunk, no w to muszę zagrać. We Fallouta też czułem, że muszę zagrać, ale się rozczarowałem niestety. Swoją drogą Bethesda już zalicza zgon po...

0: Oblivion był świetny, Skyrim, co by o nim nie mówić też, no, zapisał się gdzieś tam na stałe w historii gier, jak najbardziej pozytywnie, no i nie wiem, czy Bethesda jeszcze coś fajnego wypuści, a zagrałbym sobie, okazało się, że ludzie tęsknią za, chcą grać w tego single playera, a niekoniecznie z bandą jakichś dzieciaków, którzy tam, ej, mam miecz plus 5, chce ktoś zamieni na kamienie nieskończoności, kurwa, biegają tam coś, kurwa, jakieś czaty, coś. Nie, ja chcę się zagłębić w przygodę, fajny scenariusz mieć, czuć, że ktoś mi jakąś historię opowiada, jakiś mistrz gry, a nie, że siedzę z bandą dzieciaków i biegają, skaczą, kurwa, jakiś zbrojami się wymieniają. Dajcie spokój, strzelać się.
1: Fallout 76 w zeszłym tygodniu był za darmo dodawany do nakładek na gałki napada. O kur... To jest prawda, o ja pierdolę.
0: On jakoś tak na początku kosztował bardzo drogo, potem zeszli z ceny, potem jeszcze, potem już za pół darmo, a teraz wcale bym się nie zdziwił, gdyby go dodawali do nakładek na gałki.
1: Do gumy do rzucia.
0: A w końcu go zaczną za darmo rozdawać, a już nikt nie będzie chciał. Idź pan z tym gównem. No, ale tak to jest, jak ktoś tak bezmyślnie dąży za trendami i modą, bo zawsze... Tych gier, które wydawała Bethesda, tych Elder Scrollsów, to mało było takiej konkurencji, czyli RPGów z otwartym światem, z takim specyficznym klimatem, typowym dla Bethesdy, nie mieli konkurencji i mogli to spokojnie ciągnąć, a oni, nie, teraz trzeba w multi iść, wszyscy tak robią, trzeba iść z duchem czasu, znalazł się jakiś młody japiszon, nowy dyrektor, no i pociągnął ich za nogi w dół i niech spierdalają.
1: No i tak to mniej więcej się kończy taka wizja waszego amerykańskiego dreamu w Dolinie Krzemowej. Nie, to się nie sprawdzi. No są fajne rzeczy, jest Overwatch, jest Apex, jak to, Apex Legends, jest Fortnite. Są rzeczy, które zostały napisane od początku do końca w ten sposób, ale angażowanie tego świata Fallouta, na którym się kuźwa wychowaliśmy, bo Fallout 1, Fallout 2, nawet Fallout Tactics, to było coś zupełnie innego. To było coś, co... Ten Fallout 3, tak jakbym dostał śledziem po ryju w ryj.
0: A ja byłem zaczarowany z kolei. Mi się podobał i podobała jedynka i dwójka, a trójka była czymś nowym, ale zupełnie innym, ale bardzo mi się spodobał klimat, nie? To, że mogę się w końcu zagłębić w ten świat swoimi oczami, go pooglądać w przenośni, no bo w trybie FPP, no szczególnie mi się na początku to podobało, ta krypta, gdzie, wiesz, gdzie od dzieciaczka tam jestem, nie, gdzie młodzieńcze lata przeżywam, to było coś zupełnie nowego, fajnego i całkiem nieźle to zrobione było nawet. Megatona potem, całkiem fajne miasteczko, takie postnuklearne. A ty się zawiodłeś? Mówisz to w sensie negatywnym, że śledziem po ryju dostałeś, czyli co?
1: Tak, na trójce się bardzo zawiodłem, bo nie miałem tej imersji. Nie miałem tego, nie wiem, tego przyjemnego doświadczenia wczucia się w postać. Jak się wczuwałem w jedynce, w dwójce, nawet w Tacticsie, kuźwa, gdzie Tactics był zajebiście chujowy. Nie.
0: No był. Kurczę, to się zdziwiłem. A New Vegas też oceniasz, tak?
1: New Vegas dużo, dużo lepiej, bo odrobili swoją pracę domową i zrobili coś, co dużo bardziej się skupiło na fabule niż na durnej, wiesz, strzelance. Bo w momencie, kiedy wyszedł Fallout 3, to wychodziliśmy z pewnej ery gier turowych. Tych starych gier turowych, znanych jeszcze z lat 90., które były widoczne właśnie w Falloutie 1, 2, tak? I jeszcze w Tacticsie, gdzie można było włączyć tryb turowy, gdzie traciłeś sporo na tym trybie turowym. Ale w Falloutie 3 możesz sobie włączyć VATSA, ale to się nie sprzedaje. To nie ma sensu, to się nie dodaje. To jest FPS, to jest strzelanka, to jest jebany Doom.
0: pierogi z grą Fallout 76.

0: Cześć, na płycie DVD, płyta gratis. no. Ja się najbardziej zawiodłem czwórką. Nie czułem jakoś w ogóle klimatu już tego świata falloutowego. Jakieś przekombinowane to było. W New Vegas czułem, w trójce czułem, a w czwórce... Może to też kwestia tego, że mi to już słabo zaczęło chodzić, no bo 1-gigowa karta graficzna to już nie dawała rady. A jak się źle gra w jakąś grę pod względem płynności, to też to się przekłada na odczucia.
1: A to się z tobą zgodzę, że też Vegas mi się z tych nowożytnych Falloutów bardzo przyjął jako jedyny. Czwórka nie.
0: A Morrowind i Oblivion i Skyrim w te RPG grałeś?
1: No oczywiście.
0: No i jak to oceniasz? Moim zdaniem Morrowind już z dzisiejszego punktu widzenia nieco archaiczny. Oczywiście można go sobie trochę przymodować, ulepszyć, ale mimo tego archaizmu miał swój taki niepowtarzalny klimat. Wiesz, te dziwne, te robaki wielkie, te grzyby, ten mrok taki, nie? Te pustkowia takie. No to i dźwięk, wszystko, no jakoś to tworzyło fajny klimat. Oblivion taki bardziej słoneczny, bardziej taki heroik fantazy, od razu pierwsze odczucia, kolorowiutki taki, ale też dawał radę. No, Skyrim może już trochę zmęczenie materiału, wiadomo, wszystkiego więcej, wszystko już jakby lepsze, ale źle zrobiły uproszczenia, interfejs, troszkę jakby gorszy scenariusz w tym Skyrimie, wydaje mi się, niż w Morrowindzie i w Oblivionie, no ale dawał radę jeszcze. W Bethesdę online, już nie grałem, bo nie lubię online'ówek, jakbyś mnie denerwują to, że tam wszystkich tak dużo biegają, skaczą, podskakują, wymieniają się pierścionkami plus 5. Psuje mi to klimat i imersję, no więc już nawet po to nie sięgałem. Poza tym w to trzeba dużo grać, żeby do czegoś dojść i ciągle coś tam dokupywać. Nie. A jakie ty miałeś odczucia związane z tymi starymi grami Bethesdy?
1: No Skyrim przede wszystkim, tak? Który jest chyba definicją całej... Przepraszam, muszę wyciszyć. Okej. Który jest definicją całej historii Bethesdy. I tyle. Nic więcej, nic mniej.
0: No. Bethesda trochę jedzie na jednym schemacie, nie? Zawsze, że zawsze startujesz jako jakiś tam więzień, wybraniec. zawsze więzień, wybraniec jesteś na początku.
1: A właśnie, bo my się jutro musimy się umówić, żeby wylosować ci postać, bo już dla Zenka i Oli wylosowałem.
0: To wylosuj mi więźnia, wybrańca i zaczynam w więzieniu skrępowany Przychodzi nie. Cesarz i mnie uwalnia. I mówi, you are the chosen one. Widzę to w twoich oczach. You are the chosen one.
1: Nie dam, come with me. Nie dam wam takiego dobrego openingu.
0: Ciekawe, co to będzie jutro. Przypomnijmy, o 21 gramy.
1: O 21 gramy w Warhammera. Pierwszą edycję będzie z nami Zenon, Ola oraz Krawiec oraz ja jako mistrz gry zagramy sobie w Warhammera pierwszą edycję. Na razie takiego jednostrzałowca. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Będzie wesoło, będzie przyjemnie. Mamy już dwie z trzech postaci wylosowane. Także szykujcie dupy, będzie śmiesznie.
0: No nie wiem, czy losowanie to jest najlepszy pomysł, a co jak komuś nie przypasuje zupełnie postać, a nie lepiej przypisać tak, żeby jakoś względnie to pasowało to i pokrywało
1: się.
0: Wtedy
1: wylosujemy raz jeszcze, bo mam już dwie postacie wylosowane.
0: To co to za losowanie? Jak nie będzie po naszej myśli, to losujemy jeszcze raz. To jest losowanie u potrzeby.
1: Nie, no dobra, okej. Okay. Moment.
0: Dobra, Krawiec, to dam ci taką postać, żeby pasowała do ciebie. Taki żałosny błazen, level zerowy.
1: Dobra, powiedz. Nie, tak. Dobra. Losujemy postać, aż udostępnię ekran Krawcowi, żeby nie było. Cyk.
0: Cyk i znik, bo nic nie widzę.
1: Już widzisz. Jakiej chcesz być płci?
0: Mężczyzna. Niech będzie.
1: No dobrze. W jakim chcesz być wieku?
0: Kurde, mam predyspozycję na dziada całkiem niezłe.
1: Czyli stary. Jakiej chcesz być rasy? In before Żyd.
0: Człowiek. Rasa Żyd. To w tym, w South Parku, w Kijku Prawdy był do wyboru Żyd. Profesja Żyd.
1: No to cyk. Klasa.
0: Daj mi się chwilkę zastanowić. Dobra, niech będzie uczony. Uczony dziad. Będę się wymądrzał.
1: Wieszczek? Pasuje ci wieszczek?
0: Nie!
1: No to losujemy raz jeszcze. Uczeń alchemika.
0: Dajesz dalej. Wiek 27 to stary? To co ja mam o sobie powiedzieć? To ja już jestem, kurde, to ja już nie żyję. Zwłoki. Mój
1: aptekarz.
0: Wiek.
1: Aptekarz.
0: Aptekarz. Dzień dobry, nazywam się Jurek Z.
1: A to są chujowe te. Weź sobie
0: daj mi szarlatana i nazwę się Zięba. Gdy miał ten... Poborca podatkowy. Dzień dobry, witam szanownych bohaterów. Zdaje się, że mamy tutaj podatki do zapłacenia.
1: A może chcesz być zielarzem?
0: Zielarz? Będę handlował ziołem w Starym Świecie?
1: No tak, szósty zmysł.
0: No niech będzie zielarz.
1: No dobra, no to zapisujemy sobie postać do jutrzejszego RPGa. No i będzie wesoło.
0: Stary, 27 lat. No super. To w ten sposób losujesz. A, myślałem, że kurczę ten...
1: Masz gotowe postacie. Wszystkiego.
0: Pytajmierz pisze gender, rasa gender, 44 lata. Zawód szarlatan. Na przykład mógł być. Słuchajcie, ja tu mam urządzonko, które pozwoli wam skutecznie zabijać wszelkie potwory. Nazwałem to Magra.
1: Zabijać wszelkie otwory.
0: A jest taka profesja teoretyk spisku? Będę jakieś głupoty opowiadał cały czas,
1: że... W Warhammerze 44. edycja.
0: A wiecie, kto stoi tak naprawdę za chaosem i za spaczeniem? Tu mieszka taki, słuchajcie, jeden, Bździsław się nazywa, ja już go wykryłem tutaj, on nas naświetla promieniami, słuchajcie, chaosu.
1: Dobra, kurde, półtorej godziny już jestem to. Może jeszcze ktoś będzie chciał zadzwonić, a ja tutaj wszystkich płoszę i blokuję.
0: Ja też już kończę. Zobaczę, co to za konkurencji jest napisane. Gość Krzysztof. To wszystko. Gość Krzysztof.
1: Z Bożej łaski.
0: A to ten Krzysztof. Wow, sam Krzysztof dzisiaj jest gościem. Ludzie.
1: Ludzie, co wy Boga w sercu nie macie?
0: Musi być jakiś zajebisty Krzysztof. Dobra, to idziemy, idę posłuchać też. Dobra.
1: Idziemy tak, wiesz, tak w cichości. I usłyszymy się jutro o 21. No, bądź tak 10 minut przed. Ustalimy tam szczegóły.
0: Dobra. Trzymaj się.
1: Na razie.
0: Nara.
1: I cichosza. Bek. Przepraszam, musiałem.
0: Ork się odezwał. Dobra. Mam tutaj ekranik. Dobra, sobie też zapiszę. Pieniądze. 9 złotych koron. Włosy ciemny blond. Oczy niebieskie. Zielarz. Człowieku, mam tutaj ziółko, które ci pomoże w twojej przygodzie. Rozumiesz? To ziółko plus 5 do wszystkiego. Nie no, dobra. Zobaczymy, co to będzie za zielarz. Krzysztof Caroń? Krzysztof Kononowicz, myślicie? Tak, że Kononowicz? O, kto wie? Dobra. No to trzymajcie się. Tymczasem, Borem Lasem. Nie no, Borem Lasem to będzie jutro o 21:00, także wpadnijcie koniecznie posłuchać prawdziwej sesji RPG na antenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, do usłyszenia jutro. Trzymajcie się, cześć.

0: Mamy imieniny miesiąca, 10 października roku 2017 i 21 godzina nastała, w związku z czym ja, czyli Byte Eater, jak co tydzień zwykle rozpoczynam odcinek na żywo audycji Epicentrum. I dzisiaj zrobimy sobie taką pogadankę futurystyczną, drodzy słuchacze. Futurologia to jest taki dział, no można powiedzieć, filozofii, zajmujący się przyszłością, coś w pewnym sensie przeciwnego do historii, ale bardziej mieści się w filozofii, no bo opiera się na gdybaniu, a nie na faktach, które mamy jakoś zbadane, mamy po nich jakieś namacalne czy inne świadectwa utrwalone, już pozostawione w przeszłości ślady, które teraz możemy badać. Nie, to jest projekcja, ekstrapolacja tego, co może się wydarzyć, czego możemy dożyć. No i dzisiaj chciałbym porozmawiać o takim aspekcie, no bo to ma różne aspekty, prawda? Można się zastanawiać nad polityką, jak będzie wyglądał kształt społeczeństwa, jaka będzie w ogóle rola polityków, rola państwa, czy państwo zniknie, czy wręcz przeciwnie, zaciśnie swoje macki jeszcze mocniej na naszych szyjach. No ale dzisiaj, jako że to jest audycja Epicentrum, no to pewnie się spodziewacie, że o nauce, o technologiach, o tym będzie głównie mowa. Chociaż to, o czym będzie mowa, zależy też w dużej mierze od Was, dlatego że chciałbym, żeby ten odcinek był właśnie taką pogawędką nie tylko moją, ale też z Waszym udziałem, to znaczy zachęcam do dzwonienia i do podzielenia się tym, jakie technologie według Was upowszechnią się jeszcze za Waszego życia, może i nawet za mojego, bo no, prawdopodobnie większość z Was będzie żyła dłużej niż ja, ale pewnie będą też wyjątki. No, statystyka, wiadomo. Pewnie gdzieś tam w którejś statystyce pozycyjnej wypadnę, czy w którymś tam centylu, ale i nie skrajnym, ale właśnie. No i mam tutaj przed sobą taki artykuł z Wikipedii, więc możecie go sobie teraz też otworzyć, jeżeli chcecie. Taka mapa za przewodnika będzie nam może tutaj służyć, bo oczywiście można mówić o wszystkim, co komu na język przyniesie, natomiast wskazane byłoby, no, jakiś tutaj porządek. Znaczy nie, dobra, no, jakiś punkt wyjścia, o, może tak to nazwę, punkt wyjścia. I punktem wyjścia jest bardzo dobry taki artykuł, który znajduje się w Wikipedii angielskiej, który się nazywa, właśnie się zamknął, więc wpisuję jeszcze raz, List of Emerging Technologies, czyli lista technologii, no, emerging, czyli wynurzających się, pojawiających się, wchodzących, wschodzących, no jak to na polski przetłumaczyć. Powiem, że po polsku wersji tego artykułu nie ma. Jest, słuchajcie, po arabsku, to nie rozumiem, w ogóle nie umiem czytać tych literek, pewnie jakieś pojedyncze rozpoznałbym, ale czytać nie umiem. Espanol, to jest hiszpański, no, zacząłem się uczyć. Urdu, czyli hinduski, taki najbardziej standardowy, mongolski, portugalski, tamilski, słuchajcie, ukraiński, no to bym zrozumiał i nawet tam zaglądałem, wietnamski, no i oczywiście chiński, a jakże, no Chiny, to można taką przepowiednię poza technologiczną podać, że Chiny mogą przejąć rolę światowego lidera od Stanów, no i że właśnie to robią, przy czym robią to tak typowo po chińsku, czyli bez jakichś wielkich fajerwerków, tylko tak, no, postępem, zakulisowo. Jedno ze wskazań strategii chińskiej jest takie: nie ujawniaj swojej mocy, dopóki nie będziesz miał przewagi miażdżącej, tak? To niech się nie spodziewają, co ich zajdzie od tyłu i ugryzie w część ciała poniżej szlachetnych pleców. No i to są 24 znaki denga i tam jedna z tych wskazówek, które w ramach tych 24 znaków się znajdują, czyli to jest takich 6 wskazówek, to jest właśnie ta ukrywaj swoją potęgę, którą już osiągnąłeś, i buduj ją dalej. Więc słuchajcie, tutaj jest podział na rolnictwo, lotnictwo, no kto nie czyta po angielsku, ten jest stratny, może sobie w jakimś innym języku otworzyć, chociaż tam nie jest dokładnie to samo. Budownictwo, tutaj jest architektura i materiały, taki podział w ramach budownictwa. Wyświetlacze, elektronika, energia, rozrywka, IT, czyli Information Technology, czyli informatyka, no plus coś tam. And communications, czyli i komunikacja, telekomunikacja i wszelka komunikacja. Medycyna, w tym szczególnie wyróżniona neuroscience, czyli neurochirurgia, neurologia. No, w ogóle nie wiem, jaka jest różnica między neuroscience a neurology. Może ktoś wie, to mi powie. Dalej, wojskowe technologie, kosmos, tak, podbój kosmosu, obserwacja kosmosu, robotyka, transport, no i w sumie tyle. Tak więc, słuchajcie, ponieważ tak jak już mówiłem, ten odcinek bardzo, no o wiele by zyskał, jeżeli by nie był tylko moim monologiem, tylko gdybyście zadzwonili i możecie to zrobić nawet więcej niż jedną osobę na raz, zachęcam ochotników odważnych do zgłaszania się, a czas na to, żeby wam dać i również na przygotowanie, ogarnięcie mikrofonu, cokolwiek tam macie, to będzie teraz przerywnik muzyczny trwający 5 minut, mianowicie piosenka. No, to jak ktoś chce zadzwonić, to teraz jest ten moment właściwy. W sumie cały czas jest moment właściwy, ale teraz jest taki najbardziej polecany. A zanim ktokolwiek to zrobi, no to ja się zabiorę za tą listę, która, jak powiedziałem, będzie nam tutaj służyć. Jest, myślę, bardzo dobrze zrobiona. W ogóle listy w Wikipedii. Żyjemy, słuchajcie, w czasach list. Jedno z przewidywań na rok miniony, chyba już 2016, jaki czytałem, bo czasem czytuję takie przewidywania na dłuższy, na krótszy okres w różnych dziedzinach i technologicznych i nie tylko. I jednym z tych przewidywań ostatnim było fewer listicles, czyli mniej takich artykułów, które są po prostu listami czegoś, tak? No, a jednak listy są wciąż popularne i w Wikipedii coraz lepsze są artykuły, które właśnie mają taką postać list, zawierają wiele linków do ciekawych dalszych artykułów, można tak eksplorować wychodząc od tego. Dzwoni, słuchajcie, Jacek Welblacha.
1: Czy słuchacze także mnie słyszą? Oto jest pytanie.
0: Słyszą cię, Jacku Welblacho, witam cię na antenie i powiedz, co ciekawego, z czym dzwonisz?
1: Ja myślę, że to tak anegdotycznie i pół żartem, pół serio. W przyszłości, żeby w sposób normalny używać Skype'a, to trzeba będzie go potraktować fazerem. Ostatnio sobie czytałem na temat tego, czym są fazery. Pewnie się lepiej orientujesz niż ja, to takie... Tak, narzędzie chaosu w informatyce, to bardzo ciekawe. Ten kto to wymyślił, to powinien dostać jakąś po prostu nagrodę za trolling.
0: Dobre czekoladki, za stworzenie czegoś takiego. Facer jak najbardziej, i miętowe, i inne smaki.
1: Łahaha, jakie zabawne. No to ty też powinieneś czasami dostać nagrodę za trolling, ale troszeczkę inną. Ale do rzeczy, tak? Jakich technologii dożyjemy? Już jakiś ładnych parę lat temu, nie wiem, czy mnie nadal słychać.
0: Tak.
1: Jakiś ładnych parę lat temu, na co niewiele w sumie zwróciło uwagę, na Business Insider między innymi gruchnęła informacja o tym, że Chińczycy stworzyli kwantowy router. I o dziwo później już więcej informacji na ten temat się nie pojawiło, co też świadczy tylko o jednym, znaczy w sumie to o dwóch rzeczach. Albo projekt upadł, albo Chińczycy, no mówiąc metaforą, się zbroją. Się zbroją i to będzie takie pierwsze duże osiągnięcie po azjatyckiej stronie, gdzie Amerykanie ich nie wyprzedzą. No jest jeszcze taka teoria pod tytułem, że oni mają to od Amerykanów, a tak naprawdę Google już od dawna ma komputery kwantowe. Natomiast ja myślę, że wydanie routera kwantowego będzie łatwiejsze, ponieważ no, przynajmniej do desktopów to jest na tyle, na ile czytałem, jakie są problemy z tą technologią, to byłoby to bardzo, bardzo trudne, żeby na dzień dzisiejszy upowszechnić komputery kwantowe. Z routerem jest to o wiele, wiele łatwiejsza rzecz. No po prostu to, co jest wewnątrz tej puszki routera, ten software, który tam śmiga, jest w swoim zastosowaniu o wiele łatwiejszy niż, to znaczy jest o wiele mniej skomplikowany w swojej strukturze niż to, co mamy na komputerach stacjonarnych czy na laptopach. Jest to dużo, dużo prostsze.
0: Nie zawsze tak jest. Ja może dopowiem.
1: No tak, jak masz switche serwerowe, no to pewnie, że nie, ale my mówimy teraz o takich routerach i to było pokazane na Business Insider. Było nawet zdjęcie. Mówimy o takich routerach domowych, tak?
0: No tak, wiesz co? Ja cię tutaj nie chcę próbować przegadać, więc sam jakby się...
1: No nie no, zdisuj mnie, ja na to liczę, tak? Ale... Znaczy, podważ moją wiedzę. Ja wiem, że ty jesteś w tych tematach bardziej ogarnięty, ale dzięki temu ja się czegoś nauczę.
0: Blacha,
1: zdeptaj blachę, czekam.
0: Nie chodzi mi o merytorycznie, tylko chodzi mi o możliwość dojścia do głosu. Ja jako prowadzący mógłbym zawsze użyć czerwonego przycisku, ale bardzo nie chcę tego robić, więc no, jak już zacznę mówić, to racz no, mi dać dokończyć. A więc, powiedzmy słuchaczom, bo może nie wszyscy wiedzą, co to jest ten router, tak? No więc to jest takie urządzenie, które w sieciach, a w szczególności w internecie, służy do kierowania ruchu. Jak jest jakiś pakiet, który no, serwer wysyła do nas, bo na przykład zażądaliśmy jakiejś strony, żeby się nam załadowała, czy wysyłamy e-maila do kogoś na jakąś jego skrzynkę, która gdzieś tam jest na jakimś pewnie też serwerze, no to wtedy to jest dzielone na pakiety. No i protokół IP, czyli Internet Protocol, jaką strukturę mają, jak są zaadresowane, tak żeby dochodziły do swojego celu, jak potem z tych pakietów, które mogą iść każdy inną trasą, złożyć z powrotem tą wiadomość, która została wysłana. I routery odpowiadają za wysyłanie do siebie nawzajem, do kolejnych routerów oraz do docelowego tego węzła, tak, czyli serwera czy klienta, no tych takich pakietów właśnie. I kwantowy, powiadasz, no to kwantowy, jaką ma przewagę nad klasycznym? Co on potrafi, czego taki zwykły nie potrafi?
1: No ma przewagę taką, znaczy w ogóle technologia kwantowa ma przewagę taką, że jest w stanie nieprawdopodobnie większą ilość informacji przetwarzać. To znaczy, że na przykład router taki specjalistyczny, który dzisiaj by był na przykład tobie, grupę 20 programistów, na taki router musiałbyś wydać jakiegoś tam rzędu kwotę. Wiadomo, że na początku te routery pewnie też będą kosztować sporo, tak? Dla większości będą nieosiągalne, ale z czasem ich cena zacznie spadać i na przykład zamiast wydawać na taki router, że tak powiem, do zadań projektowych, nie wiem, 3000 zł, tak? Gdzie to będzie podpięte pod jakąś maszynkę, pod jakiś lokalny serwer, to wydasz 700 zł i on będzie dużo, dużo mniejszy, tak? I też dużo więcej będzie w stanie znieść, tak?
0: Tak, ja dodam, że są routery jak najbardziej, które mają pełne systemy operacyjne i teraz to już nie jest trudność, bo teraz już drukarki mają procesory lepsze niż 20 lat temu miały komputery, ale więc można spokojnie tam postawić jakiegoś minimalistycznego, no bez, prawda, bez obsługi monitora i takich tam rzeczy, no bo tego nie ma router, ale można tam postawić Linuxa, no i fajne są takie routery, w których to faktycznie jest i są nawet wersje Linuxa spreparowane do specjalnie, żeby mogły działać na routerze i dają dostęp do możliwości, które no, zwykłym śmiertelnikom normalnie producenci nie dają, bo są związani jakimiś tam oczekiwaniami od władz często. Natomiast też mi się obiło o ten news, że Chińczycy coś takiego zrobili. No i tak właśnie sobie teraz wyszukałem na szybko, że jak najbardziej jest to rozwijane, ale naukowo. To znaczy być może Chińczycy są już do przodu, zwłaszcza chińska armia wojskowych. Wiadomo, że wojskowe badania, które są niejawne, często wyprzedzają to, co publicznie wiadomo. Natomiast publicznie wiadomo i można przeczytać sobie na przykład pracę naukową z 19 maja zeszłego roku Manuela Erharda, Mehula Malika i Antona Zeilingera. A quantum router for high dimensional entanglement, czyli router kwantowy dla wysokowymiarowego splątania. Splątanie kwantowe tutaj pewnie jest wykorzystywane w takiej komunikacji. No i to umożliwia taką komunikację no prawie że szybszą niż światło. Mówię prawie że, bo jednak eksperymenty typu gumka kwantowa, quantum eraser, no jednak według żadnego schematu dotychczas wymyślonego nie dały sposobu na komunikację szybszą niż światło, czy też w szczególności komunikację wsteć w czasie, no bo to na jedno wychodzi, biorąc pod uwagę też teorię względności. No ale jednocześnie też są pytania otwarte i to takiej natury bardzo filozoficznej, na styku interpretacji fizyki kwantowej i samej natury rzeczywistości, to znaczy czy obserwator tak naprawdę zmienia układ, Na czym polega i na czym polega taka regularność, że niezależnie od tego, jakim sposobem pomiaru byśmy chcieli mierzyć, na przykład przez którą z dwóch szczelin przechodzi tam elektron, to tak czy tak go założymy tak samo. Dokładnie do takiej samej dekoherencji dojdzie i na ekranie otrzymamy wzór nie taki jak przy falach nakładających się, prążki interferencyjne, tylko dwa takie skupiska, że albo przed jedną, albo przez drugą szczelinę. Czy to jest może jakieś splątanie obserwatora z układem, przez to, że on obserwuje ten układ? Wiele tutaj jeszcze rzeczy jest dla fizyków i dla filozofów także do docieknięcia. Ale to nie przeszkadza temu, żeby w międzyczasie robić na tym dobry biznes. Tranzystory działają w końcu w oparciu o fizykę kwantową. I też rozwijać informatykę kwantową, w tym i takie sprzęty jak routery kwantowe. Czemu nie?
1: Czy mogę przejść do następnej rzeczy, panie prowadzący?
0: Jak najbardziej.
1: Więc również przeczytałem white paper Mysterium Network z wypiekami na twarzy i mówiąc szczerze, jestem zachwycony. I to ma gdzieś związek z tym, z tą pierwszą kwestią, czyli z wykorzystaniem kwantowej informatyki, tak to nazwijmy ogólnie. Wbrew temu, co się gdzieś tam powszechnie mówi w ramach częściowo teorii spiskowych, a częściowo faktów politycznych, temu, że zostanie nałożona na internet jakaś cenzura? Otóż moim zdaniem nie. Znaczy to, że powstaje coś takiego jak Mysterium Network, moim zdaniem wróży wiosnę dla internetu. Dla internetu takiego, jaki mieliśmy powiedzmy na samym początku, czyli internetu, który w dużym stopniu był anonimowy. Dlaczego? Z tego powodu, że przy użyciu technologii kwantowej, dzięki temu, że ta moc jest dużo, dużo większa, można sobie wyobrazić, to skoro powstanie kwantowy router, to powstanie również serwer, który będzie oparty o taką technologię i można sobie wyobrazić ilość i skomplikowanie połączeń wewnątrz takiego serwera. Znaczy żadna kryptoanaliza nie będzie w stanie dojść do tego, gdzie tu tak naprawdę jest moment wejścia, a gdzie tu jest moment wyjścia. A w przypadku, kiedy będziemy mieli pierwsze data center oparte o technologię kwantową, to ja myślę, że wystarczy ci na tyle wyobraźni, żeby chociażby w większości przyznać mi rację, że będzie rzeczą niemożliwą albo graniczącą z cudem, żeby namierzyć konkretnego użytkownika, który będzie schowany za warstwami kilkudziesięciu, kilkuset maszyn, wykorzystujący do tego Mysterium Network, wykorzystujący jeszcze jakąś prywatną instancję w innej chmurze. To jest nie do ogarnięcia. To jest taka...
0: Laha, tak? Więc mówisz o warstwach, tak jak sieci Tor, przypominam, były o tym dwa odcinki, można sobie sięgnąć, więc ja będę znowu tym tutaj takim adwokatem zrozumiałości dla słuchaczy i powiem trochę, co to jest ten Mysterium Network, chociaż masz nade mną tę przewagę, że czytałeś ten white paper, czyli taką pracę naukową opisującą tą ideę, jak to działa, tak od strony naukowej.
1: Nie ukrywam, że nie wszystko tam rozumiem, to co tam jest opisane. Znaczy raz, że moje umiejętności językowe tam kuleją, a dwa, że nie mam odpowiedniego backgroundu takiego informatycznego, żeby wszystko zrozumieć z tego, co oni tam opisali. Natomiast jeżeli to powstanie, to myślę, że takich sieci powstanie więcej i one będą miały przewagę, o czym ty sam mówiłeś, nad na przykład siecią Tor, że będą w pełni użyteczne. Znaczy nie będzie takiego spowolnienia, z jakim obecnie mamy do czynienia w sieci Tor. Będzie to w pełni używalne i anonimowość, stopień anonimowości wzrośnie co najmniej kilkunastokrotnie.
0: Tak, więc ja już sobie jakiś czas temu dodałem to do zakładek, ale jeszcze jestem przed lekturą tego white paperu. Niemniej jednak powiem, że to jest, ogłaszają się jako zdecentralizowany VPN, czyli wirtualna sieć prywatna, powered by blockchain, czyli że oparty na właśnie łańcuchu bloków, każdy może dołączyć, być węzłem, tak bez jakiejś szczególnej tam konfiguracji. To jest grupka młodych Litwinów. No, bardzo pomysłowa rzecz, to znaczy chętnie się dowiem, jak to ich zdaniem ma działać, no bo to rzeczywiście jest tak jakby VPN, ale z dodatkiem powiedzmy czegoś takiej idei jak Tor, tak, i całkowicie zdecentralizowane, no i pewnie jakoś się tym węzłom płaci, tak, że za ich usługi, przy czym jakieś grosze w porównaniu oczywiście z takimi komercyjnymi ofertami VPN-ów, jakie w tej chwili możemy spotkać. No bo słuchajcie, to jest taka ogólna uwaga. Jeżeli coś się da zrobić jako, no, jako działalność rozproszoną, gdzie możemy korzystać, gdzie możemy świadczyć usługi w internecie i nikt nas nie może zamknąć, żaden rząd, bo działamy w wielu krajach na świecie, każdy właściwie może się do nas dołączyć jako kolejny usługodawca, każdy się może dołączyć z wolnego miejsca na świecie jako klient i płacić za tyle, za ile korzysta, i to jest dzielone uczciwie między tych, którzy zasoby swoje udostępniają, żeby świadczyć usługę, no to odpadają wszystkie podatki, odpadają wszystkie starania się o zezwolenia, wszystkie raportowanie, prawda, no, rządowi, tak, no a to są koszty. No więc jeżeli jesteś w stanie zrobić to, wystartować tak z dnia na dzień, od kiedy masz gotowość technologiczną i biznesową, i no, odpada ci cały ten dział prowadzenia firmy, cała ta dziedzina, która jest wymagana, żeby być firmą legalną, wymagana przez regulacje, no to słuchajcie, to może rozkwitać taka branża, no i dlatego też wielu się do niej teraz pali i entuzjazmuje się nią wielce. No i stąd też gorączka ICO, tak, o której już też mówiłem, i wielu pewnie potraci dużo na tym, nie rozumiejąc, w co wchodzi, bo dadzą się nabrać na obietnicę szybkich zysków, widząc, że inni, o, patrzcie się, ile oni zyskują, wy też tak możecie. No właśnie, nie możecie. Jak nie rozumiecie, to pewnie stracicie. Słuchajcie, więc tak, jeszcze jakieś...
1: Do następnej kwestii, tak, mogę przejść? No tego będzie więcej. Pytanie, na ile ci cierpliwości starczy? No to takie rzeczy, powiedzmy, które... To
0: takie... Może tak, aż zadzwoni jakiś słuchacz inny. Może tak się umówmy.
1: Aha, czyli jak ktoś zapuka do Bytetera, to ten pochylnia się, obsunie i blacha spadnie. No niech tak będzie.
0: Nie, czekaj, bo nie, spokojnie, będziesz mógł dokończyć akurat ten, który już zacząłeś, nie, że cię tak w połowie zdania zrzucę, ale tak, no.
1: No to są takie rzeczy, które ja szacuję, bo ty lubisz wróżyć z fusów, tak? To ja też teraz sobie powróżę. Co prawda nie z fusów, ale z resztek kawy, ale niech będzie. Następną rzeczą, która wydarzy się już w najbliższym czasie, znaczy początek tego procesu dzieje się już dzisiaj. I żeby to opowiedzieć, żeby przybliżyć tą tematykę słuchaczom, to muszę im opowiedzieć pewien proces. Mianowicie mało kto wie, że dokumenty Office'a w chmurze, które dzisiaj na przykład dostępne są przez Google'a, to kiedyś była web aplikacja zarządzana przez jedną prywatną firmę. To się bodajże nazywało Editor Writely. Zresztą to jest... Ekipa tego edytora Writely jest przedstawiona w jednym z filmów dokumentalnych opowiadających o firmie Google, o tym, jak oni przyłączyli się w szeregi Google'a, i na tej podstawie powstała, jakby w oparciu o to powstała aplikacja dokumentów, arkuszy osadzonych w chmurze. I, I to, jak poszczególne usługi zaczęły się, że tak powiem, wokół wyszukiwarki Google, jak poszczególne usługi zaczęły się tam pojawiać, to pojawiły się artykuły także ze strony byłych inżynierów Google'a albo aktualnych inżynierów Google'a o pytanie, na czym oni tak naprawdę tam zarabiają. To jakby z tego względu, że no nie wszystko mogą opowiedzieć i nie ze szczegółami, wiadomo, duże korpo, to najczęściej spotykaną taką odpowiedzią było to, że Google w największym stopniu zarobił na tym, że chciało mu się schylić po zwykłych użytkowników. Czyli nie robił czegoś takiego, co dzisiaj jeszcze IBM robi nadal, co robi Dell i robią inne te wszystkie duże firmy, czyli przytulają do siebie wielkich klientów korporacyjnych, tylko Google schylił się po tych użytkowników i to za jakiś czas stosunkowo krótki, ja myślę, że w przeciągu 5 lat będziemy mieli do czynienia w przypadku rozwiązań chmurowych. Znaczy dzisiaj 3 gigantów, Google, Amazon i Microsoft, tak naprawdę walczą o chmurę. Na razie ta chmura jest skierowana typowo do klientów biznesowych, bo wiadomo, oni finansowe zaplecze muszą sobie zbudować, ale moim zdaniem ten, kto wygra ten wyścig, to będzie ten, który sięgnie po tych klientów, że tak powiem, najniżej, czyli wtedy, kiedy Kowalski mieszkający w jakimś tam Zamościu czy Sopocie zapomni hasła do swojej poczty i będzie w stanie na przykład w oparciu o hasła do innych serwisów, które sobie wytworzył, za pomocą, dajmy na to, chmury Google'a czy chmury Amazona, odtworzyć swoje własne hasło. I to będzie stosunkowo tanie, będzie powszechne i to też będzie skutkowało tym, że prawdopodobnie przy logowaniu się do sieci społecznościowych będziemy używali jakichś tokenów albo czegoś, co będzie właśnie opartego o system bloków, bo już dzisiaj, jak się posłucha specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa na różnych konferencjach IT, to oni mówią, że hasła są tak naprawdę archaizmem. Są archaizmem i za chwilę one znikną. Zresztą o wyciekach danych z najróżniejszych serwisów społecznościowych i nie tylko, z samego PayPala czy też banków dowiadujemy się średnio co kilka tygodni. Tak więc ten panel dla takiego przeciętnego użytkownika, który ma jakieś tam konto pocztowe na wirtualnej Polsce czy w jakimś innym dużym serwisie, ten panel logowania, do którego on jest przyzwyczajony, no to będzie taka duża zmiana, ponieważ ten panel logowania zniknie, tak? Znaczy to ze względów bezpieczeństwa, z różnych względów, to po prostu przestanie się opłacać. No i też trochę będzie przykre dla tych, którzy jakoś tam nie nadążają, powiedzmy, za tą obecną technologią, bo oni zdążą się na przykład nauczyć, powiedzmy, pokolenie 50-60+, zdąży się nauczyć obsługiwania procesu logowania, taki jakie znamy dzisiaj, a tutaj nagle wejdzie next big thing, które po prostu zupełnie zmieni cały ten proces. Czy ty też to widzisz podobnie jak ja, Bajtiderze?
0: Ja też widzę, co słuchacze piszą na czacie i na przykład tutaj jeden słuchacz powiada, ale przyznacie, że blacha na więcej. No, więc cieszę się, że i takiej rozrywki, prawda, no epicentrum uczbawi mogę wam dostarczać. No więc możecie zadzwonić tak w ogóle. Tymczasem, no właśnie, no też się zgadzam, że wklepywanie haseł, no warto tego uniknąć na ile się da. No i tak się coraz częściej robi. Są aplikacje, które to zastępują, KeePass, LastPass i tym podobne. Są wreszcie technologie biometryczne, które identyfikują użytkownika. Tak, no ale tak samo jak myślę, że pozostanie jakieś niszowe zastosowanie dla klawiatury, nawet gdy się upowszechni interfejs głosowy i będzie on na tyle bezbłędny, że no, że będziemy mówić do naszych komputerów zamiast pisać na klawiaturze cokolwiek. Myślę, że nawet programiści, w ogóle programowanie myślę, że będzie wyglądać nieco inaczej i dużo więcej będzie wykorzystania dwuwymiarowych, trójwymiarowych może nawet no, interfejsów, a nie tylko tekstu, ale o tym w odcinku o programowaniu, tak, zapowiedzianym w drugiej części. Natomiast myślę, że do jakichś takich bardzo niskopoziomowych rzeczy, że tam trzeba wejść gdzieś pod jakąś rurę, podłączyć się do jakiegoś portu kabelkiem, jakimś takim staroświeckim urządzeniem i coś tam klepać, no to jednak klawiatura pozostanie przynajmniej taka możliwość i będzie czasem wykorzystywana. Tak jak teraz już mało kto wykorzystuje assemblera do czegokolwiek, ale jacyś tacy specjaliści, którzy się parają rzeczami gdzieś tam głęboko w czeluściach systemów operacyjnych, sterowników, no to tak, to owszem.
1: A to może jeszcze to może jeszcze dodam taką rzecz, bo jakby nie wiem, czy wszyscy, czy słuchacze sobie jakby wyobrażają, jakie to będzie miało w takim realnym internecie, jakie obserwujemy dzisiaj, jakie to będzie miało bardzo konkretne implikacje. Już dzisiaj częściowo pojawiają się takie jaskółki, po których widać, że to będzie działać w ten sposób. Mianowicie setki, jak nie tysiące serwisów będą zamieszczone na jednym adresie. I tak naprawdę ciężko będzie zidentyfikować, kto, tak jak dzisiaj powiedzmy możemy wskazać, że po, nie wiem, korzystając chociażby z takiego narzędzia jak Whois, tak, możemy wskazać mniej więcej, do kogo należy dany adres, tak? Kto tam stoi za danym adresem. W przypadku tego, co dzisiaj, nad czym dzisiaj bardzo intensywnie pracuje Amazon, czy nad czym dzisiaj bardzo intensywnie pracuje Google i Microsoft, o co za chwilę zaczną się wojny także cenowe między nimi, to już niedługo będziemy mieli do czynienia z jakby z anonimowością, ale od tej drugiej strony, czyli z anonimowością tego, że tak naprawdę bardzo ciężko będzie ustalić, do kogo należy dana strona www, do kogo należy dany serwis, czy też do kogo należy dana usługa w sieci, ponieważ to gdzieś wszystko będzie zbanglowane w jednym data center. I też ponieważ to ulegnie takiej kustomizacji, to co dzisiaj jeszcze ma ceny dla wielu nieosiągalne, to ulegnie kustomizacji, to ja też myślę, że ulegną kustomizacji takie usługi, jaką na przykład jest Cloudflare. Cloudflare jest w dużym uproszczeniu taką usługą, która chroni serwis przed różnego rodzaju atakami, tak? No jakby wiadomo, tam po drugiej stronie nie siedzi żaden spec od bezpieczeństwa informatycznego, tylko jest to robione przez automaty i w przypadku na przykład ataku DDoS, to taki Cloudflare, zresztą nie tak dawno na Cloudflare był dosyć spory atak DDoS, to możecie sobie przeczytać na ten temat. To ja myślę, że takie serwisy jak Cloudflare, znaczy osadzone w tym segmencie, również za jakiś czas zaczną się schylać po tych zwykłych użytkowników. Co to będzie oznaczać dla zwykłego użytkownika? Dla zwykłego użytkownika to oznaczać to, że nie będziemy mieć firewalla czy antywirusa w takiej postaci pudełkowej, w jakiej znamy to dzisiaj. Tylko każdy ze swojego adresu, z jakim łączy się z siecią, będzie korzystać z pewnego pośrednika. będzie korzystać z pośrednika, który będzie filtrował cały ruch i robił z nim różne rzeczy, tak żeby ten zwykły użytkownik nie był atakowany. I myślę, że to się wydarzy nie dalej jak
0: czy ty mnie słyszysz?
1: Teraz Jacku, cię słyszę, ale...
0: Kontynuuj. Netu nie będzie nigdy korzystał z chmury. Oni wolą mieć bezpieczne dane u siebie, a nie gdzieś rozproszone poza jego kontrolą. Ta chmura danych dla plebsu. No, więc ja pozwolę się sobie nie zgodzić. Nie wiem, jak ty, blacha. Chcesz się zgodzić, nie zgodzić?
1: Też się z tym nie zgodzę. Patrząc na usability, jakie sobie stworzyło Windows Azure, to nie jestem w stanie się z tym zgodzić. Znaczy, tam dosłownie wyklikanie sobie i postawienie serwisu na 10 maszynach jest, no, nawet dla osoby, powiedzmy, nawet dla osoby takiej jak ja, która jakby nigdy zawodowo nie miała z tym do czynienia, jest bardzo, bardzo proste, a ja myślę, że Microsoft cały czas pracuje nad tym, żeby to było jeszcze łatwiejsze.
0: Tak, no również, znaczy... Oni chcą, żeby ludzie tam nawet za darmo wchodzili i dostawali na rok mnóstwo rzeczy za darmo. To samo robił kilka lat temu Amazon. Dużą część swoich usług dawał na 12 miesięcy za darmo, jak tylko się człowiek tam zalogował i coś chciał sobie poklikać, pobawić się, pokonfigurować. No, też być może poużywać nawet, zarabiając na tym nawet w jakimś komercyjnym zastosowaniu, czemu nie. Natomiast no i dalej dają dość dużo, na przykład Amazon Lambda ma kilka milionów miesięcznie chyba wywołań można do skryptów, które są u nich tam można umieścić. Jest za darmo, tylko jak się chce więcej, to wtedy już trzeba zacząć płacić. Ale to nie jest tylko pierwszy miesiąc,
1: mogę wtrącić,
0: każdy miesiąc.
1: Mogę wtrącić pewną ciekawostkę? To taka ciekawostka dla słuchaczy, a może bardziej zagadka. Nie zgadlibyście, jaki serwis dużo nie brakowało i by zarżnął infrastrukturę Google'a. Znaczy, to jest najlepszy przykład tego, że sieci społecznościowe są nieprawdopodobnie kosztochłonne i że naprawdę trzeba mieć big cojones, żeby na poważnie w ten biznes się pakować i nie sprzedawać go w momencie, jak zaczyna rosnąć do większego podmiotu, tylko samemu to utrzymywać. Snapchat niedługo by zarżnął. Snapchat, to jakiś czas temu gruchnęła taka informacja, że cały Snapchat przeniósł się do właśnie chmury Google'a i dużo nie brakowało. Snapchat by zarżnął infrastrukturę Google'a, to z tego względu, że przyrost użytkowników był po milion jednostek tygodniowo. I Google był na skraju wyczerpania, tak?
0: Słuchacz zgaduje, że to Pornhub.
1: Nie wiem, czy było mnie słychać, czy mam powtórzyć to, co mówiłem.
0: Mówię, słuchacz zgaduje, że to Pornhub.
1: Czyli tej mojej poprzedniej wypowiedzi nie było słychać.
0: Było słychać, ale słuchacz zgaduje, że to Pornhub tego Google'a tak...
1: Ja mówiłem właśnie, że to nie był Pornhub. To nie był Pornhub, to był Snapchat. Snapchat, który przyrastał o milion jednostek użytkowników tygodniowo, tak? Oczywiście w pewnym momencie przyrósł do takiej granicy, gdzie już się zatrzymał, tak?
0: Dobra, to momentami były jakieś chyba przerwy, nie wiem, czy dla słuchaczy, czy tylko dla mnie. W każdym razie, że ja się nie zgadzam z tą tezą co do Januszy, dlatego że dla Janusza to, że w jakiejś maszynie, w jakimś pudełku, w komputerze tutaj takim są jakieś jego dane, to już jest dla niego abstrakcja. A czy one są w tym komputerze, czy gdzieś tam w internecie? No to niewielu sobie tak naprawdę zdaje sprawę z różnicy i coraz mniej będzie sobie zdawało sprawę z różnicy. Coraz mniej ludzi sobie zdaje sprawę z tego, czy na przykład ich lista kontaktów telefonów, tak, numerów telefonów jest u nich, czy gdzieś tam na serwerze Google'a. Co gorsza, pieniądze, tak? Ludzie przyzwyczaili się do tego, że pieniądze ich są nie w ich rękach, tylko że jest jakiś kawałek plastiku i co, w tym kawałku plastiku, w tej karcie są ich pieniądze? No nie, są one gdzieś tam jakimś zapisem w jakimś banku, który dość dużo ludzi, łącznie z pracownikami banku, a już tym bardziej z ludźmi z rządu, którzy mogą przyjść z papierkiem odpowiednim w ręku, z legitymacją, albo nawet i bez zdalnie to zrobić, po prostu wykasować te pieniądze, a nawet zapisać minus, dług, tak? I to jakoś ludzie z tym żyją. No i takie rzeczy, mimo że takie rzeczy się dzieją, tak? Ludzie są na tym, że ten system bankowy jest pod kontrolą, manipulowywani w różne rzeczy, jak najbardziej. Są bail-iny na przykład, tak jak na Cyprze. Nawet na masową skalę, a już nie mówię o tym, że pojedynczo. Chociażby pojedynczo przykładem czegoś takiego był Jerzy Jachnik, obecny poseł. Ale to, co mówimy tutaj, nie będzie miało tych wad, bo to będzie wsparte silną kryptografią, tam gdzie trzeba, także i łańcuchem bloków. W związku z tym nikt, ani rząd żaden, ani usługodawca nawet, zakładam, że nawet będzie jeden, a nie będzie to rozproszona całkowicie zdecentralizowana usługa, nie będzie w stanie złamać umowy z nami zawartej, nie będzie w stanie manipulować przy naszych danych, środkach, czytać ich w ogóle. Tak działa na przykład Saya Coin, tak? I zbudowana wokół tego aplikacja rozproszona, gdzie każdy może udostępnić swoje miejsce na dysku, dostając wynagrodzenie oczywiście za jego wykorzystywanie, na to, żeby tam ktoś inny zaszyfrowane pliki składował. Oczywiście to są części plików, bo musi to przeżywać coś takiego, że tobie na przykład się rozłączy internet, czy też na przykład stwierdzisz, że już nie chcesz i nie powiesz im, żeby mogli ściągnąć, zdążyli, tylko wyłączysz po prostu wtyczkę. No więc to musi być w wielu kopiach i to musi działać trochę tak jak BitTorrent. No i działa faktycznie, tak? Tylko, że jeszcze do tego są inteligentne kontrakty, dzięki którym ty, udostępniając miejsce, otrzymujesz zapłatę, a chcąc korzystać, to znaczy składować w takiej chmurze dane, zaszyfrowane oczywiście, może za dobra nowinkarskie takie, często to są dobra luksusowe, ale nie tylko, to jest mechanizm wbudowany w rynek, mechanizm redystrybucji, bo tymi pierwszymi, tymi early adopterami są głównie ludzie, czy to bogaci, czy tacy jacyś maniacy, geecy, geekowie, jak to się liczę, nogą tworzy, którzy chcą nową technologię spróbować, pochwalić się, że oni już to próbowali, tak, coś o tym napisać, gdzieś zrobić sobie z tym zdjęcie, pochwalić się, że znają się na tym trochę, bo to już, prawda, testowali, i kupić sobie coś takiego, i kupić sobie taką usługę, czy kupić sobie taką rzecz nową, na przykład portfel do kryptowalut taki fizyczny, tak, typu Trezor czy Ledger Wallet. No i to jest początkowo to jest najgorszej jakości i najdroższe, bo produkuje się w niewielkich ilościach tylko dla tych właśnie, co chcą być pierwsi. I oni płacą na rozwój tego i upowszechnienie i 2 lata później dużo tańsze będzie mógł jego sąsiad Kowalski, który wcale się tym tak bardzo nie pasjonuje, ale po prostu mu potrzebne, bo coraz szerzej jest potrzebne, widzą oni, że jest przydatne, to już są ten early majority, czyli to są już ludzie, którzy dopiero coś przyjmują, dopiero z jakiejś technologii zaczynają korzystać, kiedy widzą, że ktoś inny już korzysta z ich znajomych i jest zadowolony. No i oni sobie to kupią 10 razy taniej i będzie już zdecydowanie lepsze, bo już po poprawkach, tak? Więc oni, ci pierwsi, płacą drogo za te pierwsze egzemplarze, czy pierwsze wersje usługi, czy pierwsze egzemplarze produktu, te niedopracowane, i są takimi testerami dobrowolnie i jeszcze płacą za to wielokrotnie więcej, czyli oni tak naprawdę, ich majątek jest, dotuje to, żeby to się stało tanie i szeroko dostępne dla mas.
1: To zanim przejdę do trzeciej kwestii, to zadam ci pytanie, czy twoim zdaniem jako człowieka z branży, tak? Bo ja tutaj muszę podkreślić, że nie jestem z branży, jestem, jak to Minimal określił, entuzjastą. Pozdrawiamy Minimala, jeżeli nas słucha. Czy twoim zdaniem z ochroną sieciową też tak będzie? Znaczy też będzie, że będzie jakiś odpowiednik tego, czym dzisiaj jest Cloudflare i na przykład będziesz płacić $2 miesięcznie za to, że twój ruch będzie odfiltrowywany i w momencie, jak ktoś na przykład będzie chciał cię zaatakować, czy nie wiem, nawet przemycić jakiegoś wirusa, tak, czy dostać się do twojego systemu po nie takim porcie, jaki ty sobie sprecyzujesz, to w tym momencie on, że tak powiem, no,

0: należy do Cloudflare, tak? I on będzie za ciebie wykonywać tą pracę, którą wykonuje antywirus czy firewall dzisiaj na twoim komputerze.
1: No, ja myślę, że w pewnym zakresie jest to możliwe i to się już dzieje. Na przykład dostawcy poczty, jak na przykład Google czy inni, skanują załączniki przeciwko wirusom i nawet części formatów plików. Niestety uważają się, że użytkownik jest zawsze idiotą i że nie powinien mieć pewnych opcji, nawet nie może sobie kliknąć. Tak, wiem, że to ryzykowne, wiem, że mnie oszczegliście, ale mimo to chcę to ciągnąć. Nie, pewnych formatów exe na przykład rozszerzeń, no nie pozwoli, trzeba sztucznie dodawać rozszerzenia tam exe. .txt na przykład. Tak samo zresztą z Facebookiem, jak się przesyła pliki tym ich komunikatorem. No, wkurza mnie to, no ale cóż. No, w każdym razie, słuchaj, tak, inni się domagają szansy wejścia na antenę. Słuchajcie, macie cały czas szansę wejścia na antenę. Słuchajcie, do blacha, jeszcze, jak masz jeszcze jakąś rzecz, to
0: trzecią
1: do 10:10
0: będę się żegnał.
1: Do 10:10 mamy tutaj przewidziane. A potem ja coś pogadam solo albo z kimś innym. Jaka trzecia kwestia?
0: Czy było mnie słychać? Że było. Trzecią kwestię i będę się
1: no,
0: żegnał,
1: cię.
0: Tak?
1: Proszę cię.
0: To tak może odejdźmy od tego software'owego świata, tak? I takie moje zaskoczenie, zresztą nie tylko moje, jak miałem jakiś tam krótki epizod pracy w podpoznańskim Amazonie, to pamiętam wtedy tam pojawiły się takie ulotki dotyczące Amazon Robotics. To już jest to jest system zautomatyzowanej produkcji. Myśmy wtedy myśleli, nie będę jakby wam opisywał, na czym polega Amazon Robotics, to każdy może sobie wklepać gdzieś tam w Google'a, czy w jakąś inną wyszukiwarkę, czy w DuckDuckGo, czy gdzieś tam i sobie sprawdzić, o co w tym chodzi i dlaczego jakby taka firma jak Amazon pracuje nad czymś takim, a zatrudnia taką ilość osób. No właśnie przez to, że zatrudnia taką ilość osób i że ich praca w dużej mierze jest nieefektywna, to właśnie przez to, to wtedy, i to było parę lat temu, jak zobaczyliśmy te ulotki, to pamiętam, że ze znajomymi mówiliśmy, że no tak, to Amazon Robotics to w Stanach, w Polsce to pewnie będzie za 15 lat. No okazało się, że nie, że minęło parę lat i oddział Fulfillment Center, który powstał niedawno w Szczecinie i z tego co słyszałem za parę miesięcy ma ruszyć, już wykorzystuje system Ksiva albo Ksiv. Jeżeli ktoś teraz sobie wyszukuje informacji na ten temat, to ewentualnie w późniejszym czasie może mnie poprawić i to będzie najbardziej zaawansowany technologicznie system obsługujący produkcję w Europie.
1: Wiesz co, nie wiem jak to się pisze, ale po hebrajsku kecef znaczy gniew, więc być może jakiś gniew maszyn na nas... I nas czeka w związku z tym i to jest taki code, taka nazwa kodowa.
0: Ja nie powiedziałem kecew, tylko ksiwa, albo ksiwa, albo ksiw, jakoś tak.
1: Powiedziałeś też kesiw, tak? Co jest chyba w jakimś innym języku.
0: Z S w środku, nie z C.
1: Ale wiesz, w jakimś innym języku semickim przypuszczam, żeby to mogło tak brzmieć. No, w każdym razie...
0: Znaczy, ja troszeczkę też popadałem ten przykład po to, żeby skłonić ludzi do pewnych refleksji, tak? Że jak szybko, w jakim szybkim tempie następują zmiany. I to tyle ode mnie. Tutaj kolejny słuchacz uwolnił zapadnie. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, aż po samy kul.
2: Cześć, Blacha.
1: Blacha, cześć. Żegnamy cię i dzięki za wrzucenie nam kilku ciekawych tematów, więc ja się może krótko odniosę. Jak najbardziej automatyzacja produkcji i automatyzacja w ogóle transportu i automatycznie jeżdżące ciężarówki, również samochody osobowe, rozładunek, załadunek. To wszystko są rzeczy, które wymagają coraz mniej ludzi. Generalnie ludzie tam są tylko do nadzoru tych maszyn w coraz większym stopniu. Całe hale produkcyjne są obecnie, czy magazynowe, czy jeszcze inne, czy porty, czy miejsca jakiegoś przeładunku, gdzie

0: gdzie po prostu ludzi jest coraz mniej i może nawet być tylko jeden człowiek, a pewnie w przyszłości będzie ich nawet zero, bo będą sobie siedzieć wygodnie w kanciapie i może mieć nawet kilka takich na
1: Ja
0: oku
1: mam takie pytanie
0: hal.
1: idealistyczne.
0: Tak?
1: No bo pewnie Max z tej strony. Jeżeli skończą się jakieś takie prace dla mas, no to w jakiej branży, jeżeli to jeszcze jest możliwe, poza informatyką, mogą miejsca pracy powstać?
0: O, w mnóstwie,
1: Jak
0: w
1: pan?
0: mnóstwie. Wiele zawodów, które istnieją dziś, 50 lat temu nie istniało. Miejsc pracy przybywa szybciej niż ubywa w związku z rozwojem technologii. Wiele już było obaw, co ludzie będą robić, tak. Oczywiście przedstawiciele tych
1: A nie, nie,
0: zawodów, które znikają,
1: sekundę, bajt,
0: biją.
1: bajt, sekundę, sekundę, bajt. Ja nie pytam się, powiedz mi coś dobrego, czyli A na pewno będzie, tylko coś konkretnego. Jak ty to widzisz, że na przykład jaka może powstać, co teraz wzrasta i tak dalej? Bo ja mam akurat jedną koncepcję, to cię trochę zachęcę do omówienia troszkę bardziej szczegółowo. Więc moim zdaniem
0: Okej.
1: tutaj miejsca pracy będą się kończyć. Natomiast jeżeli będziemy gatunkiem międzyplanetarnym, no to trzeba przecież zbudować całą drugą planetę. Więc moim zdaniem po prostu w najbliższym stuleciu będziemy po prostu tam się ewakuować powoli. Bo tam będzie co robić, serio. Pomimo tego, że będą maszyny, to przynajmniej nam pozwolą zrobić z tego nasz drugi dom szybciej.
0: Tak, jak najbardziej. No ja ten wstęp tutaj taki zacząłem, zanim powiedziałeś, że nie o to ci chodziło w tym pytaniu. Ja jednak uznałem za słuszne powiedzieć taki wstęp, że to już od dawna jest podnoszone i od dawna się nie spełnia ta przepowiednia bezrobocia technologicznego i nie widzę powodu, że się miała spełnić. Brak tego powodu jest no, fundamentalny, to znaczy potrzeby ludzkie są nieograniczone. Znaczy możliwość wzrostu ludzkich potrzeb jest nieograniczona. W tej chwili korzystamy z wielu dobrodziejstw, które byłyby niebotycznym luksusem nie tylko dla ludzi prehistorycznych, ale nawet dla naszych przodków 100 lat temu. A teraz mamy je na wyciągnięcie ręki, no i prawie każdy ma je w domu, no, na przykład lodówkę, tak. No a
1: No, prawda, prawda.
0: również, no więc. I w związku z tym myślę, że nasze wnuki będą się pławić w takim dobrobycie, jakiego teraz zaznają, powiedzmy, monarchowie, tak? Natomiast, no i w związku z tym, skoro będą mieli na wyciągnięcie ręki tanio albo wręcz za darmo wiele rzeczy, za które my sobie raz na czas pozwalamy jako na jakiś drogi luksus, to potrzeby ich będą jeszcze bardziej, myślę, wyrafinowane, gdy chodzi na przykład też o rozrywkę. No słuchaj, czy pomyślałbyś 10 lat temu, no 10 lat temu może jeszcze tak, ale czy 20 lat temu pomyślałbyś, że ktoś będzie zarabiał na życie, prowadząc w internecie cotygodniowe filmiki, wideo ze swojego życia, czy ze swoich tam spacerów po jakichś ruinach, tak, czy no o tym, jak jeździ na koniu, tak, czy, no cokolwiek,
1: Absolutnie
0: tak.
1: nie, absolutnie nie podejrzewałbym.
0: No i właśnie,
1: Także
0: a teraz takie
1: to są
0: kanały na
1: takie fajne
0: YouTubie
1: rzeczy.
0: zyskują no, setki tysięcy albo i więcej subskrybentów, którzy, no powiedzmy, 1% z nich wrzuci tam raz na miesiąc kilka złotych, część z nich więcej niż kilka, i już można spokojnie sobie z
1: Złociszy,
0: tego żyć.
1: złoty sztabek. No. A jaki materiał według ciebie będzie też no, warty właśnie jakieś takie materiały szlachetne, czy to może jakieś inne materiały, jeżeli weszłaby, powiedzmy, może nie antymateria, tylko też jakieś takie dziwne cząstki, no to one też mogą być dość wartościowe, w które tak czy technologii, czy po prostu materiały warto by inwestować poza kryptowalutami.
0: Tak, no klasycznie takim sposobem na przechowanie wartości było kupowanie metali szlachetnych. No i tutaj złoto, srebro, platyna, pallad jest taką czwórcą. Pallad bardzo podrożał. Pozostałe trzy w ostatnich latach taniały, no i już nawet przyznano znaczy pewnie jest wiele rzeczy, których nie przyznano, ale już ten Deutsche Bank, jeżeli się nie mylę, został przyłapany i przyznał to, potwierdził, że manipulował cenami złota, robił takie ruchy na rynku globalnym, żeby to złoto było tańsze niż wynikałoby to z popytu. No, ale myślę, że to się też odbije, tak? Znaczy, że już ratowanie dolara, ratowanie euro, no to ma krótkie nogi, to znaczy średnio waluta żyje 23 lata. Te mogą żyć dłużej, bo prawda, bo są większe, grubsze ryby, mają interes w tym, żeby te waluty utrzymywać przy życiu, reanimować. No ale i żeby to nie wyglądało tak dramatycznie. Żeby to nie wyglądało tak dramatycznie, jak jest, ale sytuacja jest naprawdę dramatyczna, gdy chodzi
1: tak, o... Tak, jest dramatyczna i zawsze była dramatyczna. Nie zgodzę się tu niestety, Bajcie. Trochę wbije ci szpilę i się nie zgodzę. Moim zdaniem wszystko będzie cały czas drożyć i inflacja będzie górowała, tak? Więc i pensje też będą rosnąć. To będzie taki stały, powolny, grzeczny po prostu spadeczek, tak? Czyli to nie będzie żadnych jakichś, no chyba, że będzie jakiś taki mega kryzys. Wtedy wszyscy się po prostu jakoś opamiętają, ale czy wiesz, czy jakieś takie kryzysy, które zmieniają serio...
0: Słuchaj, to generuje bańki i cykl koniunkturalny, to znaczy inflacja, która jest czymś arbitralnym, która nie jest czynnikiem wynikającym z gry rynkowej, powoduje zaburzenie informacji na rynku, powoduje nietrafione inwestycje, powoduje właśnie bańki, tak? Takie jak na przykład bańka nieruchomościach w Stanach i nie tylko 10 lat temu. Więc jeżeli damy jakimś ludziom, politykom, banksterom do ręki możliwość takiego regulowania, to oni oczywiście na swoją korzyść będą ten podatek inflacyjny generować i tutaj tworzyć właśnie coś takiego, jak mówisz, ale historia pokazuje, że to nieraz przyspiesza do hiperinflacji, wymyka się spod kontroli, a nawet jeżeli nie wymyka się, to generuje właśnie takie bańki i kryzysy i cykl koniunkturalny. Jest
1: no to ja cała mam kolejne
0: cyklu koniunkturalnego. Jest właśnie książka, którą polecam w tym kontekście, Inflacja, wróg publiczny numer 1 Henry'ego Hazlita, i tam to wszystko jest bardzo dobrze przedstawione i bardzo przystępnie. No w jaki sposób to nie jest możliwe, żeby tak powiedzmy sobie powoli, neutralnie w zasadzie dla gospodarki no sterować tą inflacją.
1: Okej. Mam kolejne pytanie, bo wyciągam taki związek przyczynowo-skutkowy. Mianowicie, jeżeli zadałbym ci mam nadzieję, że jest to teraz.
0: Teraz lepiej chyba.
1: No dobra. Więc to jest takie pośrednie pytanie. Kto jest teraz producentem, czy po prostu digerem bitcoinów, kryptowalut?
0: Wiesz co, powiem ci zagrywać, że nie zrozumiałem. Czy kryptowalut się bardziej opłaca kopać, czy kupować złoto? Takie było pytanie?
1: Nie, moje pytanie było, kto jest największym producentem, kopaczem kryptowalut?
0: Aha, no nie no, największym produktem koparek jest Bitmain. Największym kopalń jest Antpool, tak? I tam kopią ludzie, w zasadzie oni kopią na swoim sprzęcie, ale bo w tej chwili bycie górnikiem w kopalni kryptowalut, zwłaszcza Bitcoina, już zmieniło swoją rolę. Już nie jest tak, że kopiesz na swoim sprzęcie i przydzielone kawałki tam powiedzmy haszujesz, które ci przysyłają na twój komputer lokalnie. Tak było kiedyś. Natomiast w tej chwili dzieje się to tak, że to jest w zasadzie wykupywanie udziałów, to znaczy to jest sponsorowanie ich, żeby oni mogli sobie kupić więcej i szybsze koparki takiej kopalni i oni się dzielą z tobą zyskiem z tych urządzeń, które jak gdyby no oni kupują, ale ty jesteś jak gdyby ich no nie do końca współwłaścicielem, ale masz z nimi taki układ, że co wykopią przy ich użyciu, to ty masz w tym udział swój, więc to po prostu kredytują się, tak? Znaczy biorą od ciebie pieniądze normalne na nie kryptowalutę, na, albo może i kryptowalutę, na zakup koparek, no i kupują i kopią. I tak polega, na tym polega bycie górnikiem w dzisiejszych czasach. No i no największym to, taką kopalnią...
1: No dobra, jeszcze... Okej, jeżeli która, powiedzmy... podałeś nazwę, ale nie podałeś krajów, bo ja podejrzewam, że
0: Chiny,
1: są to Chiny. Tak, to dobra, Chiny, sorry, są. Przepraszam, nie dosłyszałem. Więc okej, jeżeli to są wcześniej. Chiny, no to powiedzmy w rękach jednego państwa jest największa produkcja jakiejś waluty. Czy nie jest to przynajmniej trochę podejrzane?
0: Ale to nieważne, czy państwa, bo wiesz, jeżeli to jest firma, a nie chiński rząd, no to spoko, nie? Natomiast owszem, niby tak, te firmy ale... muszą podlegać chińskim regulacjom i na przykład ostatnio był pewien wstrząs na rynku kryptowalut, kiedy w Chinach wydano zakaz prowadzenia giełd kryptowalut, no i giełdy chińskie musiały się zamknąć bądź przenieść poza Chiny. No dziwny ruch, prawdę mówiąc, ze strony Chińczyków, ale kto wie, co tam towarzystwo z komunistycznej partii Chin przychodzi do głowy.
1: Mi się wydaje, że to jest akumulacja po prostu kapitału. Oni nie chcą, żeby wypływały te bitcoiny z tych Chin i tyle. I kopią, i kopią, i kopią, i tyle.
0: O, możliwe. Też jest to pewna hipoteza. Tak.
1: No dobra, dziękuję. No. Ja się rozłączam. Ja się rozłączam, przechodzę do odsłuchu i pozdrawiam też Blachę, który był moim poprzednikiem. Cześć.
0: No, pozdro Max, akurat jak cię zaczęło być lepiej z powrotem słychać. No, cześć. No, więc to był Max. Jak ktoś chce jeszcze zadzwonić, to zachęcam, a jak nie, to będziemy zmierzać do końca przez jeszcze jeden punkt, a mianowicie taki, że miałem się odnieść w końcu, przydało mi się, skoro od tego zacząłem, do tego artykułu w Wikipedii, który zapowiedziałem, że dzisiaj będziemy go eksplorować i warto go poeksplorować, także i samodzielnie, nie tylko ze mną na antenie, ale też warto, jeżeli władacie językiem angielskim lub którymś z innych, w których on jest, ale pewnie mniej obszerny w nich, mianowicie List of Emerging Technologies. No i ponieważ było dużo o informatyce, o fizyce też było, o kwantach tutaj, tak, no to ja powiem o rolnictwie. Więc w kategorii rolnictwo mamy tutaj tak, roboty rolnicze, czyli całkowita automatyzacja pól uprawnych, bo to głównie o to chodzi. No co prawda hodowla zwierząt też tutaj, tak, no ale to są różne rzeczy. No, są te dojarki, są jakieś tam te inne rzeczy, dojenia krów, no ubój raczej też się, trudno, tak? No karmi się te kury, sypie im automat to ziarno, ale zwierzęta są różne. Zwierzęta są bardziej różne niż rośliny. Roślinom się niezależnie od gatunku robi to samo w większości przypadków. Podlewa się je tam, wcześniej się to pole orze, nawozi się, no i zbiera się plony. No zbiera się już trochę inaczej, to już się bardziej różni w zależności od rośliny. Ale też nie jest to aż taka różnorodność jak pozyskiwanie produktów zwierzęcych od zwierząt, bo to tak jest, że jedno zwierzę daje mleko, inne znosi jajka, inne jest na mięso, na futro, na co tam jeszcze. A część jest na wiele rzeczy naraz, owce z kolei się strzyże, tak, a nie zdziera się z nich skórę, chociaż też się zdziera, też jest skóra owcza jak najbardziej. No, ale to już nie żywa wtedy jest, jak już się z niej zedrze. Znaczy najpierw jest nie żywa, a potem się zdziera, tak, nie odwrotnie. Jeszcze są co? Inne rodzaje zwierząt. Pszczoły są przecież, które w ulach mieszkają. To jest wartnictwo, to też jest dział rolnictwa. I są stawy z rybami, skarpiami czy jakimiś innymi, tak? No a jak masz pola uprawne, gdzie rośnie sobie jakieś zboże, czy drzewa owocowe, czy buraki, czy jeszcze co tam innego? No to może jeździć taki traktor, taki ciągnik rolniczy, całkowicie bez kierowcy, sterowany automatycznie, tu z GPS-em, tu jakieś drony mogą latać, badać. O właśnie, to jest jeszcze jedna powiązana rzecz. Precision agriculture, czyli rolnictwo precyzyjne, gdzie się robi, używając satelity, czy samolotu, czy dronów jakichś, robi się taką, bada się ciepło, bada się wilgotność właśnie w różnych częściach tego samego pola i teraz wiadomo, że dobra, to teraz będziemy rozpylać na przykład nawóz, nie? Albo środek owadobójczy. I wiemy, gdzie tych owadów jest więcej, wnioskujemy to z tych zebranych danych, więc tam rozpylamy tego więcej odpowiednio i nie zużywamy równomiernie, tak, tego no, paliwa do samolotu, no i tego środka, co rozpylamy, tak, na przykład, tylko tam, gdzie trzeba go więcej, to go zrzucamy więcej, a tam, gdzie trzeba mniej albo w ogóle, no to w ogóle, tak. Dalej, zamknięte ekosystemy. No, Biosfera 2 był taki projekt na przykład, czyli stworzenia biosfery zamkniętej w takiej kuli, czy w takiej półkuli, oddzielonej od reszty. No, raczej to słabo idzie, bo wszystkie łańcuchy pokarmowe, które są no, w przyrodzie, no ciężko odtworzyć, ciężko przewidzieć, jakie gatunki są tam potrzebne, jaką rolę one odgrywają, ekologia. Przypominam, ekologia to jest co innego niż ekoterroryzm. Ekologia to jest dział biologii zajmujący się ekosystemami, czyli takimi układami, gdzie są, no, gdzie jest jakieś środowisko nieożywione, czyli biotop i jakaś biocenoza, czyli jakiś zespół organizmów, zespół gatunków powiązanych jakimiś zależnościami pokarmowymi, zajmujących jakieś nisze ekologiczne właśnie, które są całkiem podobne do nisz rynkowych w ekonomii. No i badaniem takich tam populacji, zależności, rodzajów oddziaływań między tymi gatunkami, no z tym się zajmuje właśnie ekologia. Powstawaniem tych nisz ekologicznych. Są takie projekty tutaj, nie wszystkie nawet znam, ale jest Greenhouse, Seawater Greenhouse, Eden, projekt BioShelter. No, one wszystkie są z tej kategorii właśnie. No i pewne innowacje z nich mogą wynikać. Możemy na przykład, słuchajcie, wiecie co jest fajnego? Widziałem takie urządzenie, prezentowane było na YouTubie, możecie sobie znaleźć, które produkuje, ma metr sześcienny objętości, taka skrzynka to jest, i produkuje tlen, bo w środku jest taki właśnie bioreaktor z jakichś tam właśnie bakterii i innych organizmów i on produkuje tlenu więcej na dobę niż hektar lasu chyba, czy jakaś tam w każdym razie duża połać lasu tropikalnego. No i dalej mięso, hodowane mięso, to znaczy mięso, które nie jest ze zwierząt, albo nie wiem, czy o to chodzi, ale też, dobra, to też. Więc mięso drukowane na drukarce trójwymiarowej z białka, czy też mięso, które jest hodowane w jakimś właśnie zawiesinie soli fizjologicznej, a nie w organizmie zwierzęcia. No, swoją drogą to ma też inne zastosowania. Można tak na przykład hodować jakieś organy do przeszczepów. Nie wszystkie się udaje, tak? Ale na przykład skórę jak najbardziej. Jak się poparzycie, no to pobierają wam kawałek skóry gdzieś z tyłka, czy gdzieś tam w każdym razie, gdzie nie bardzo ktoś zagląda na co dzień. No jak zagląda nawet, to na tyle jest to intymna relacja z nim, że no, że spoko. No więc pobierają wam skądś tam skórę i namnażają te komórki skóry, także powstaje skóra, nawet tkanka, także nie jakieś osobne komórki, tylko że po prostu warstwa skóry powstaje duża, no i jak to po kilku dniach już jest ona na tyle duża, to wam ją nakładają, dokonują właśnie transplantacji, czyli przeszczepu własnej skóry wyhodowanej, powiększonej przez to, że się rozrosła w warunkach laboratoryjnych. Stworzyli takie warunki, żeby szybko rosła. No, na to miejsce coście mieli poparzone. Ale w przyszłości będzie można tak wątrobę, nerki, śledzione, co tam jeszcze? No, mózg nie bardzo może. Ale może nawet i tkankę, może nie cały mózg, ale jakieś tam ubytki w tkance nerwowej. Już w tej chwili się regeneruje nawet rdzenie kręgowe. Do pewnego stopnia oczywiście jest to wysoce eksperymentalne, ale już ludzie, którzy wcześniej byliby skazani na inwalidztwo, na paraliż od miejsca przerwania rdzenia kręgowego w dół, no to już mają szansę, czasami się udaje. No, więc skoro można do takich zastosowań medycznych, to można też jako mięso po prostu zwierzęce mięśnie, tak, no, hodować in vitro w warunkach, in vitro znaczy w szkle, czyli w warunkach laboratoryjnych poza organizmem. Pionowe rolnictwo, vertical farming, to jest związane z tym, że znaczy miejsca na ziemi jest mnóstwo, więc żadne tam przeludnienie nam nie grozi, ludzie by spokojnie mogli mieszkać przy mniejszej gęstości zaludnienia niż w polskich miastach w jednym stanie, powiedzmy w Arizonie, tak, skupić całą ludzkość. Więc żadne bajki o tym, że grozi nam przeludnienie, nie wierzę. Ludzie sami po prostu chcą mieszkać w gęstym zaludnieniu, ci, którzy tam mieszkają. A jakby chcieli mieszkać bardziej z dala od ludzi, to spokojnie by mogli się przeprowadzić gdzieś, gdzie jest odludzie, bo jest mnóstwo odludzi wciąż. Natomiast z ziemią, która się nadaje i to się dobrze nadaje do uprawy rolnej, no to jest słabo, a zwłaszcza tam, gdzie jest dużo ludzi, no bo w mieście, załóżmy w środku Nowego Jorku, gdzie w promieniu kilkudziesięciu kilometrów nie masz dobrej ziemi uprawnej, no bo nawet jak miałeś, to już została dawno pokryta betonem, tak, czy innymi obiektami i nie można tam zrobić nagle pola uprawnego. Znaczy, można by było, ale to się nie opłaca, bo to w jaki sposób ta ziemia jest w tej chwili wykorzystywana, czy za chwilę będzie, nawet jeżeli chwilowo nie jest, to jest, daje dużo większy zysk, niż gdyby tam mieć pole uprawne. Swoją drogą polecam w tym kontekście też komedię, mądrą komedię, Zróbmy sobie wnuka polską. No, ale właśnie, więc można oszczędzić na miejscu, jakie zajmuje no właśnie rolnictwo, tam gdzie ono już jest, robiąc nad tak jakimś polem drugie pole, jak na jakimś takim tarasie wiszącym i tak ileś tam pięter nad ziemię. No i no, można też oczywiście jednopiętrowo na dachach budynków, coraz częściej się tam sadzi jakieś drzewa, nawozi się tam ziemi, jakieś takie ogrody się robi właśnie na dachu, nie tylko z krzewami i ziołami jakimiś tam, czy kwiatami i trawnikami, ale też właśnie nawet i drzewami. Co prawda ciężkie to jest i musi być wzmocniona struktura budynku tak, żeby nagle komuś przez dach, przez sufit korzenie czy całe drzewo nie wpadło do środka, tak jak urośnie jakieś duże i ciężkie. No i też pilnować, żeby się nie przewróciło, zwłaszcza na wietrze, no bo to też pewnie uszkodziłoby budynek. No, ale nie o tym mowa. Mowa po prostu o wielu piętrach, takie jak wiszące ogrody, semiramidy, ale nie dla ozdoby, tylko właśnie dla użytków rolniczych takich, żeby z tego było pożywienie przede wszystkim. No i to można robić dużo mniej miejsca zajmując, tam, gdzie miejsce jest no, cenne i tam, gdzie na taką inwestycję, bo to oczywiście drogie jest, to jest droższe niż gdzieś tam na odludziu obsadzić po prostu większy obszar płasko na ziemi, bez wychodzenia w trzeci wymiar, no tymi roślinami, które chce się uprawiać. Natomiast tam, gdzie miejsce jest droższe i gdzie lepiej na nim oszczędzić, no to można właśnie to rolnictwo rozciągnąć w pionie i takie rzeczy już się robi gdzie niegdzie i myślę, że także i w naszych miastach w Polsce, czy gdzie tam na emigracji mieszkacie, to może widzieliście, zadzwońcie, jeśli tak, na ostatek. I to tyle, gdy chodzi o rolnictwo. Natomiast następna kategoria i chyba na niej poprzestanę, bo już 22:31 to są mikro urządzenia latające, czyli takie owady na przykład szpiegowskie. Trochę o nich mówiliśmy w odcinku o dronach i o robotyce ławicy. No, więc dalej są tutaj takie rzeczy jak arkologia, słuchajcie. Wiecie, co to jest arkologia? Arkologia to jest takie połączenie architektury z ekologią. I to z taką ekologią, nie taką polegającą na badaniu tylko ekosystemów, ale na wdrażaniu tej wiedzy w praktyce, żeby dbać po prostu o nasze środowisko, tak? No bo stąd się to bierze też.
2: to, że Januszom kojarzy się ekologia właśnie z ekoterrorystami. No więc, czyli taka architektura, która się wpisuje i wykorzystuje jak gdyby jako swoje ramy to, co już istnieje w danym miejscu, tak? Czyli no ja wiem, że to można się śmiać z takiego przykładu, że budują budynek tak, że ma jakieś tam wcięcia dziwne, bryły takie, które omijają istniejące drzewo, no bo to drzewo nie będzie tam wiecznie, tak? Ale na przykład możecie zobaczyć na projekty urbanistyczne Liberlandu niektóre, które no bardzo biorą pod uwagę to, że tam jest piękny teren, jest Dunaj, jest wyspa, jest las, drzewa, tak, no i że większość z tego tak naprawdę może tam zostać, a wcale nie zostać wyparta, wykarczowana pod planowane miasto. Również środowiska wodne też tutaj, myślę, że ci, którzy projektują miasta nawodne, seasteading, też tutaj bardzo na to kładą nacisk. Myślę, że nie tylko ze względu na poprawność polityczną i na to, że przychylnie się i politycy, i sponsorzy różni będą na to patrzeć i państwa, przy których brzegu by pewnie na początku coś takiego istniało, a później dopiero na pełnym morzu. Tak większość projektów zakłada taką kolej rzeczy. Najpierw jakiegoś gospodarza, jakieś stowarzyszone, sprzymierzone z umową, związane umową z takim projektem państwo, gospodarz, przy którego brzegu takie miasto by na początku było. No więc w związku z tym, że polityków trzeba przekonywać, ale nie tylko w związku z tym. Myślę, że też tak po prostu, że to jest też eksperyment taki technologiczny w kierunku właśnie takiej samowystarczalnej, samoodnawialnej no, ekosystemu, może nie tak jak ta biosfera druga, oddzielonego całkowicie, tylko zintegrowanego właśnie z morzem, z ekosystemem morskim, czyli akwaponika. No, więcej możecie posłuchać w odcinku, w którym gościem była Karina Szapiewska, seasteading, czyli kolonizacja mórz. Sięgnijcie sobie do archiwum, polecam. No i ostatnia rzecz też z architektury, domed city, czyli miasto przykryte pokrywą, jakąś taką z sztucznym nieboskłonem, tak? Swoją drogą za tydzień będziemy pewnie o tym mówić z Zenonem w odcinku, który będzie o science fiction nowoczesnym, a już zwłaszcza o współczesnych produkcjach, które są oparte na motywach Star Treka, aczkolwiek nie są Star Trekiem, przynajmniej nie wszystkie są. Nie wszystkie tą nazwę mają, bo stało się to wielce nielegalne, a przynajmniej tupnęli nogą właściciele praw autorskich do marki Star Trek. No i to spowodowało pewne ciekawe tutaj bifurkacje i rywalizacje. A tymczasem dzwoni Woods, więc temat miast pokrywą, no to sobie sprawdźcie sami. W Dubaju coś takiego między innymi robią w tej chwili, fajnie to wygląda na zdjęciach. A tymczasem Wudzu, witam cię na antenie i z czym dzwonisz na sam koniec?
3: Witaj serdecznie, Bagiterze. Otóż dzwonię z bardzo ważną wiadomością do wszystkich ludzi wierzących w bodźce technologiczne. Jaka to jest bardzo ważna wiadomość? Wyszukajcie sobie w Google. Pozdrawiam.
2: Aha, no więc hasło ważna wiadomość, słuchajcie, to jest hasło, które możecie wyszukać i to jest przesłanie od Wudza dla was, tak na zakończenie odcinka. No więc dzięki Wudzu za ten humorystyczny akcent. A ja przypomnę, że był to odcinek o technologiach, które jeszcze za życia naszego, czyli pewnie w XXI wieku, bądź no w trochę późniejszym, jeżeli ktoś tyle dożyje, ja powiem, że chyba nie dożyję XXI wieku, natomiast myślę, że około połowa z was, którzy teraz słuchają, to dożyją, tak? Że to będzie ten przeskok. No więc uświadczymy, tak? I trochę tutaj tak futurologicznie żeśmy pospekulowali. No i to jest odcinek, który daje pewne pomysły na kolejny odcinek. Napiszcie w komentarzach, co z tego, co tutaj było mówione, czy z tego, co nie było też, chcielibyście, żeby było w jakichś kolejnych odcinkach. A może część już była, na przykład sobie przypomnijcie jakieś starsze odcinki, w których takie rzeczy, poszczególne tematy bardziej w głąb a nie tak wszerznie, tak perspektywicznie, jak dzisiaj były omawiane. Żegna się z Wami prowadzący audycję Epicentrum, Krzysiek Maczyński, Welbeit Iter. Do usłyszenia za tydzień.

0: Ray Bradbury, mały morderca. Nie potrafiła powiedzieć, kiedy dokładnie przyszło jej na myśl, że jest zabijana. Były jakieś subtelne oznaki, jakieś podejrzenia ostatnich miesięcy, jakieś sprawy głębokie niczym przypływ morza. Było tak, jakby patrzyła na absolutnie spokojny pas błękitnych wód, jakby chciała się w nich zanurzyć i dostrzegała, właśnie w tej chwili, gdy fala unosiła jej ciało, że tuż pod powierzchnią żyją potwory, stwory niewidoczne, opasłe, o chwytnych mackach i ostrych płetwach, groźne, przed którymi nie ma ucieczki. Pokój falował wokół niej w oparach histerii. Widziała zawieszone nad sobą ostre narzędzia, słyszała głosy ludzi w sterylnych, białych maskach. Nazwisko, pomyślała. Jak ja się nazywam? Alice Leiber, nadpłynęła myśl. Żona Davida Leibera. Lecz nie przyniosło jej to spokoju. Była samotna wśród tych szepczących cicho białych fartuchów. Samotna ze swym bólem, mdłościami i strachem przed śmiercią. Jestem mordowana na ich oczach. Ci lekarze, te pielęgniarki nie zdają sobie sprawy. David nie wie, nikt nie wie oprócz mnie i zabójcy, małego mordercy. Umieram i nie mogę im powiedzieć jak. Śmialiby się i mówili, że majaczę. Zobaczą mordercę, będą go tulić, polubią i nie pomyślą, że jest odpowiedzialny za moją śmierć. Oto stoję przed Bogiem i człowiekiem, umierająca. I nie ma nikogo, kto by mi uwierzył. Wszyscy będą wątpić, uspokajać mnie kłamstwami, zasypywać ignorancją, opłakiwać mnie i ratować mojego zabójcę. Gdzie jest David? Zastanowiła się. Czeka na zewnątrz, paląc jednego papierosa po drugim i wsłuchując się w rzadkie tyknięcia bardzo powolnego zegara? Pot trysnął z jej całego ciała jednocześnie, a wraz z nim krzyk i cierpienie. Teraz! Teraz! Spróbuj mnie zabić! Krzyczała. Spróbuj, spróbuj, ale ja nie umrę! Nie! W jej wnętrzu była pustka. Próżnia. Nagle nie czuła bólu. Zmęczenie, ciemność, po wszystkim. Było już po wszystkim. O Boże! Runęła w dół, w czarną nicość, ustępującą miejsca nicości i kolejnej nicości i następnej, jeszcze jednej. Kroki. Delikatne, zbliżające się kroki. Głosy ludzi starających się mówić cicho. Śpi, odezwał się daleki głos. Proszę jej nie niepokoić. Zapach tweedu, fajki, znajomego płynu po goleniu. Wiedziała, że stoi przy niej David. A obok nieskazitelny zapach doktora Jeffersa. Nie otwierała oczu. Nie śpię, powiedziała cicho. To było zaskoczenie, ulga, że mogła mówić, że nie była martwa. Alice, powiedział ktoś i wiedziała, że to David znajduje się za jej zamkniętymi powiekami, że to jego ręce ściskają jej zmęczoną dłoń. Chciałbyś zobaczyć mordercę, Davidzie, pomyślała. Po to tu przyszedłeś, prawda? David pochylał się nad nią. Otworzyła oczy, spojrzała na pokój, osłabłą dłonią odsunęła kołdrę. Morderca patrzył na Davida Leibera spokojnymi, błękitnymi oczami w czerwonej twarzy. Oczami, które skrzyły się gdzieś w głębi. O rany, zawołał wesoło David Leiber. Jakiś liczny chłopak! Doktor Jeffers czekał na Leibera, gdy ten zjawił się w szpitalu, żeby zabrać do domu żonę i nowonarodzone dziecko. Wskazał mu fotel w swoim gabinecie, podał cygaro. Sam także zapalił, usiadł na krawędzi biurka i z ponurą miną wypuszczał dym. Potem odchrząknął, spojrzał Davidowi prosto w oczy i oświadczył. Twoja żona nie lubi tego dziecka, Dave. Co? To było dla niej ciężkie przeżycie, ten poród. Przez najbliższy rok będzie potrzebowała więcej uczucia. Nie mówiłem ci o tym, ale na izbie porodowej wpadła w histerię. Mówiła dziwne rzeczy. No cóż, być może całą sprawę wyjaśnią dwa pytania. Zaciągnął się cygarem. Czy chcieliście tego dziecka, Dave?
1: Tak, planowaliśmy je razem. Alice była taka szczęśliwa, kiedy w zeszłym roku...
0: Więc to trudniejszy problem. Ponieważ gdybyście nie planowali tego dziecka, mógłby to być prosty przypadek matki, która nienawidzi samego macierzyństwa. Ale to nie pasuje do Alice. Doktor Jeffers wyjął cygaro z ust i potarł dłonią policzek. A zatem to coś innego. Być może jakieś utajone wspomnienie z dzieciństwa, które teraz się ujawniło. Może po prostu chwilowe zwątpienie i nieufność matki, która przeżyła wielki ból i przeczucie bliskiej śmierci. Jeśli tak, to czas powinien wkrótce wyleczyć te rany. Ale jeżeli sprawy nie wrócą do normy, to wpadnijcie do mnie we trójkę. No zawsze chętnie widzę starych przyjaciół, prawda? Proszę, weź sobie jeszcze jedno cygaro dla dziecka. Było jasne wiosenne popołudnie. Wóz sunął po szerokich, obramowanych drzewami alejach. Błękitne niebo, kwiaty, ciepły wiatr. David mówił bez przerwy, zapalił cygaro i mówił dalej. Alice odpowiadała krótko, cichym głosem, trochę uspokojona podróżą. Lecz nie przytulała dziecka na tyle mocno, ani na tyle po matczynemu, by ukoić dziwny ból w duszy Davida. Mogło się zdawać, że trzyma porcelanową figurkę. Spróbował serdeczności. Jak mu damy na imię? Zapytał. Alice Leiber spoglądała na migające za oknami drzewa. Nie decydujmy na razie, odparła. Wolałabym zaczekać, aż znajdziemy mu jakieś wyjątkowe imię. Nie dmuchaj na niego dymem. Jej zdania płynęły monotonnie, bez żadnej różnicy w tonie. Ostatnia uwaga nie zawierała niepokoju ani wyrzutu zatroskanej matki. Po prostu została wypowiedziana. Zaniepokojony David wyrzucił cygaro przez okno. Przepraszam. Dziecko leżało w zgięciu matczynego ramienia, a cienie słońca i drzew raz po raz zmieniały jego twarz. Błękitne oczy otwierały się jak dwa świeże wiosenne kwiaty. Z jego ruchliwych, różowych warg dobiegały ciche mlaśnięcia. Alice spojrzała na dziecko i David poczuł, że drży wsparte o jego ramię. Zimno? Zapytał.
1: Chłodno, lepiej podnieś szybę, Dave.
0: To było coś więcej niż chłód. Zamyślony zamknął okno. Kolacja. David Leiber przyniósł malca z dziecinnego pokoju i usadowił go w niezwykłej pozycji, wspartego o stos poduszek w świeżo kupionym dziecinnym krzesełku. Alice w skupieniu obserwowała ruchy swego noża i widelca.
1: Jest jeszcze za mały na krzesełko, zauważyła.
2: Ale to tak przyjemnie, jak tu siedzi, odparł radośnie Leiber. Wszystko jest przyjemne, w biurze tak samo. Mam zamówień po same uszy. Jeśli nie będę uważał, to zarobię w tym roku następne 15 tysięcy. Oj, popatrz na juniora, zapluł się cały.
0: Wyciągnął rękę, by wytrzeć dziecku brodę. Kątem oka zauważył, że Alice nawet nie spojrzała. Powoli odłożył serwetkę.
2: Cóż, nie było to pewnie szczególnie ciekawe,
0: stwierdził, wróciwszy do swego talerza. Był lekko zirytowany i to tłumiło inne argumenty.
2: Ale można by oczekiwać, że matka zainteresuje się własnym dzieckiem.
0: Alice gwałtownie uniosła głowę.
1: Nie mów tak. Nie przy nim. Później, jeśli już musisz.
2: Później? Krzyknął. Przy nim czy nie? Co to za różnica?
0: Uspokoił się nagle. Zastanowił. Zrobiło mu się przykro.
1: Już dobrze. W porządku. Wiem, jak to jest.
0: Po kolacji pozwoliła mu zanieść dziecko na górę. Nie powiedziała, żeby zaniósł. Pozwoliła mu. Kiedy wrócił, stała obok radia. Słuchała muzyki, lecz nie słyszała jej. Miała zamknięte oczy, jakby zastanawiała się, wsłuchiwała w siebie. I nagle była przy nim, szybko i cicho, ta sama. Nic się nie zmieniło. Jej wargi odnalazły go, zatrzymały. Był oszołomiony, nagle roześmiał się mocno. Teraz, kiedy dziecko było na górze, poza tym pokojem, znowu zaczęła oddychać, znów żyła. Była wolna, szeptała do niego pospiesznie, bez końca. Dziękuję, dziękuję, kochanie, za to, że jesteś sobą. Zawsze niezawodny, tak bardzo niezawodny. Musiał się roześmiać.
2: Ojciec powiedział mi, synu, musisz dbać o swoją rodzinę.
0: Zmęczonym gestem złożyła na jego szyi swe ciemne, lśniące włosy.
1: Przedobrzyłeś. Czasami chciałabym, żeby znów było jak wtedy, kiedy się pobraliśmy. Żadnej odpowiedzialności, nic prócz nas samych. Żadnych dzieci.
0: Zbyt gwałtownie chwyciła go za rękę. Nienaturalnie skupiona twarz zapłonęła odmiennością.
1: Pojawił się trzeci element. Przedtem byłeś tylko ty i ja. Chroniliśmy siebie nawzajem. Teraz chronimy dziecko, lecz od niego nie zyskujemy ochrony. Rozumiesz? Kiedy leżałam w szpitalu, miałam czas na myślenie o różnych sprawach. Świat jest zły.
0: Tak sądzisz? Przerwał.
1: Tak, ale bronią nas przed nim prawa. A tam, gdzie nie ma praw, chroni nas miłość. Moja miłość osłania cię przed krzywdą, jaką mogłabym ci wyrządzić. Jesteś podatny na moje ciosy, przede wszystkim na moje, lecz miłość to twoja tarcza. Nie czuję lęku przed tobą, gdyż miłość tłumi twoje irytacje, nienaturalne instynkty, nienawiści, niedojrzałe odruchy, ale Co z dzieckiem? Jest za małe, by znać miłość albo prawa miłości, wiedzieć cokolwiek, póki go nie nauczymy. A do tego czasu jesteśmy wobec niego bezbronni.
2: Bezbronni? Wobec dziecka?
0: Odsunął ją od siebie i zaśmiał się cicho.
1: Czy dziecko zna różnicę między złem i dobrem? Spytała.
2: Nie, ale nauczy się.
1: Ale dziecko jest tak niedoświadczone, amoralne, pozbawione sumienia,
0: argumentowała. Potem przerwała nagle i wypuściła go z objęć. Ten hałas, co to było? Leiber rozejrzał się.
2: Nic nie słyszałem.
1: To stamtąd, powiedziała powoli, wpatrzona w drzwi do biblioteki.
0: Leiber przeszedł przez pokój, otworzył drzwi, zapalił i zgasił światło.
1: Nic nie ma, stwierdził wracając do żony. Jesteś zmęczona, marsz do łóżka, ale już!
0: Zgasili światło i w milczeniu ruszyli schodami w górę. Na piętrze zatrzymała się.
1: Mówiłam głupstwa, skarbie. Wybacz, jestem przemęczona. Rozumiał i powiedział jej to.
0: Na chwilę zatrzymała się z wahaniem przy drzwiach pokoju dziecinnego. Potem gwałtownie szarpnęła mosiężną klamkę i weszła do środka. Patrzył, jak podchodzi do łóżeczka, niezbyt ostrożnie, jak pochyla się i sztywnieje, jakby ktoś się uderzył w twarz.
1: David!
0: Leiber podszedł do łóżeczka. Twarz dziecka była jaskrawo-czerwona i silnie spocona, małe różowe wargi poruszały się. Jasno-niebieskie oczy wyglądały, jakby ktoś wyciskał je na zewnątrz. Chłopczyk machał drobnymi, czerwonymi rączkami.
2: O, płakał przed chwilą, stwierdził Leiber.
1: Tak sądzisz?
0: Alice osłabła nagle, chwyciła mocno poręcz łóżeczka.
1: Nic nie słyszałam.
2: Drzwi były zamknięte.
1: Czy to dlatego tak ciężko oddycha i ma zaczerwienioną twarz?
2: Oczywiście, biedny maluch płakał zupełnie sam po ciemku. Lepiej niech dzisiaj śpi w naszym pokoju. Może się znowu rozpłakać.
0: Rozpuszczasz go, stwierdziła.
1: Leiber wiedział, że Alice przygląda się mu, jak przetacza łóżeczko do ich sypialni.
0: Rozebrał się bez słowa i usiadł na brzegu łóżka. Nagle uniósł głowę, zaklął pod nosem i pstryknął palcami.
1: Niech to diabli, zapomniałem ci powiedzieć, w piątek muszę lecieć do Chicago.
2: O, Davidzie, wyglądała jak mała, zagubiona dziewczynka. Tak szybko.
1: Odkładałem ten wyjazd przez 2 miesiące i teraz sytuacja jest taka, że muszę lecieć.
2: Boję się zostać sama.
1: Do piątku będziemy mieli nową kucharkę. Będzie z tobą przez cały czas. W razie czego wystarczy zawołać. Wyjadę tylko na parę dni.
2: I jednak się boję.
1: Nie wiem czego, nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedziała.
2: Chyba tracę rozum.
0: Leżał już. Zgasiła światło. Słyszał, jak obchodzi łóżko dookoła, jak odsuwa kołdrę i wślizguje się do środka. Poczuł obok siebie ciepły, kobiecy zapach.
1: Jeśli chcesz, żebym został jeszcze przez kilka dni, to może mógłbym...
2: Nie, odparła bez przekonania.
1: Wiem, że to ważne. Bo ja po prostu cały czas myślę o tym, co ci mówiłam. Prawo, miłość i ochrona. Miłość chroni cię przede mną, ale dziecko...
0: Odetchnęła głęboko.
1: Co chronicie przed nim, Davidzie?
0: Zanim zdążył odpowiedzieć, zanim zdążył ją zapewnić, jak niemądre są jej obawy, włączyła nocną lampkę. Popatrz, wskazała palcem. Dziecko leżało całkiem rozbudzone w swoim łóżeczku i wpatrywało się w niego uważnie i badawczo swoimi błękitnymi oczami. Światło zgasło. Czuł, jak drży przytulona do niego.
1: To niezbyt ładnie bać się czegoś, co urodziłam. Ściszyła głos, mówiła gwałtownie, szorstko i szybko. Ale on próbował mnie zabić, leży tam, słucha tej naszej rozmowy i czeka, aż wyjedziesz, żeby mógł znowu spróbować, przysięgam.
0: Zaczęła szlochać. Proszę cię, powtarzał, starając się ją jakoś uspokoić. Przestań, proszę. Długo płakała w ciemności i uspokoiła się bardzo późno. Drżała jeszcze, lecz jej oddech stał się spokojny, ciepły, regularny. Drgnęła raz jeszcze i zasnęła. On drzemał. I na moment przed tym, jak zaciążyły mu powieki, nim zatonął w głębokiej fali snu, dosłyszał osobliwy, cichy dźwięk czuwania i świadomości. Głos małych, wilgotnych, różowo-elastycznych warg. Dziecko. A potem sen.
1: Rankiem świeciło słońce. Alice uśmiechała się. David Leiber kołysał swoim zegarkiem nad łóżeczkiem.
2: Patrz, maluchu, coś błyszczącego, coś ładnego. Tak, tak, ślicznie błyszczy.
1: Alice uśmiechnęła się. Kazała mu ruszać, lecieć do Chicago. Postara się być dzielną dziewczynką. Nie ma się o co martwić.
0: Samolot odleciał na wschód z Leiberem na pokładzie.
2: Było dużo nieba, dużo słońca, dużo chmur, a potem Chicago wyskoczyło zza horyzontu. Leiber wpadł w gorączkę zamówień, planowania przyjęć, wizyt, telefonów, kłótni na konferencjach. W przerwach pospiesznie przełykał kawę, ale codziennie pisał listy i wysyłał telegramy mówiące Alice i dziecku krótkie, miłe, proste słowa. Wieczorem 6 dnia wezwano go do telefonu. Los Angeles.
1: Alice? Nie, Dave, tu Jeffers.
3: Doktorze!
1: Nie denerwuj się, synu. Alice zachorowała. Najlepiej wracaj pierwszym samolotem do domu. To zapalenie płuc?
3: Zrobię, co będę mógł, chłopcze. Niedobrze, że to tak krótko po porodzie. Potrzebuję teraz dużo siły.
2: Leiber upuścił słuchawkę na widełki. Hotelowy pokój rozpływał się i rozpadał.
1: Alice.
2: Powiedział nieprzytomnie i ruszył do drzwi. Samolot leciał na zachód. Pojawiła się Kalifornia i dla Leibera już w domu nagle zmaterializowała się leżąca w łóżku Alice. Doktor Jeffers stał koło okna, a Leiber czuł swoje stopy, jak przesuwają się wolno i coraz bardziej materialne, a kiedy stanął przy jej łóżku, wszystko znów było całe, trwałe, rzeczywiste. Nikt się nie odzywał. Alice uśmiechała się blado. Jeffers zaczął coś mówić, lecz niewiele z tego docierało do Davida.
1: Twoja żona jest zbyt dobrą matką, synu. Bardziej martwiła się o dziecko niż o siebie.
3: Policzek Alice drgnął, a potem zaczęła mówić. Nareszcie mówiła jak matka, ale czy naprawdę? Czy to nie cień gniewu, strachu, odrazy brzmiał w jej głosie?
1: Mały nie chciał spać, mówiła Alice. Myślałam, że jest chory. Leżał w swoim łóżeczku i patrzył, a późno w nocy płakał, głośno. Całą noc do rana. Nie mogłam go uspokoić, nie mogłam spać.
3: Była tak zmęczona, że wpadła w zapalenie płuc, pokiwał głową Jeffers. Ale teraz jest napchana po uszy sulfonamidami i nic jej nie grozi.
2: Leiber poczuł, że słabnie.
1: A dziecko, co z chłopcem?
4: Zdrów jak ryba.
1: Dziękuję, doktorze.
2: Jeffers pożegnał się, cicho otworzył drzwi i odszedł. Leiber przysłuchiwał się jego krokom.
1: David!
2: Obejrzał się, słysząc jej szept.
1: To znowu dziecko, powiedziała. Próbowałam się przekonywać, jaka jestem głupia, ale on wiedział, że jestem osłabiona po szpitalu, więc krzyczał całymi nocami, a kiedy nie krzyczał, był zbyt spokojny, gdy zapalałam światło, leżał i patrzył.
2: Leiber zadrżał. Pamiętał, że sam widział dziecko czuwające w ciemności, czuwające późno w nocy, kiedy dzieci powinny spać. Odepchnął od siebie tę myśl. To było szaleństwo. Alice mówiła dalej.
1: Chciałam go zabić. Tak, chciałam. Godzinę po tym, jak wyjechałeś, poszłam do jego pokoju i chwyciłam go za szyję. Stałam tak bardzo długo i myślałam. Bałam się. Potem przykryłam mu twarz poduszką, odwróciłam na brzuszek, przycisnęłam i wybiegłam. Próbował jej przerwać. Nie, pozwól mi dokończyć, powiedziała szorstko, wpatrzona w ścianę. Kiedy wyszłam z pokoju, pomyślałam, to takie proste. Dzieci codziennie umierają od zaduszenia, nikt nigdy się nie dowie. Ale kiedy wróciłam, żeby zobaczyć go martwego, on żył. Tak, Davidzie, żył. Odwrócił się na plecy, żył, uśmiechał się i oddychał. Potem nie potrafiłam go już dotknąć. Może kucharka się nim zajmowała? Nie wiem. Wiem tylko, że jego krzyk nie pozwalał mi zasnąć. Zastanawiałam się po całych nocach, chodziłam po pokojach, a teraz jestem chora. Kończyła już. To dziecko leży tam teraz i obmyśla sposób zabicia mnie.
2: To było wszystko, na co wystarczyło jej sił. Zamknęła oczy i po chwili już spała. David Leiber stał nad nią jeszcze przez długi czas. Mózg zastygł w jego głowie. Nie drgnęła nawet jedna komórka.
3: Następnego ranka mógł zrobić tylko jedno. Wkroczył do biura doktora Jeffersa, opowiedział mu wszystko i słuchał pełnych wyrozumiałości tłumaczeń lekarza.
1: Rozważmy to wszystko na spokojnie, synu. To całkiem naturalne, że czasem matki nienawidzą swoich dzieci. Jest na to specjalny termin, ambiwalencja, zdolność do nienawidzenia kogoś, kogo się kocha. Kochankowie często czują do siebie nienawiść, podobnie jak dzieci do matek.
3: Ja nie nienawidziłem swojej matki, przerwał Leiber.
1: Nie przyznasz się do tego, to oczywiste. Ludzie nie chcą się przyznać do nienawiści do swoich najbliższych.
3: A więc Alice nienawidzi swojego dziecka.
1: Najlepiej ująć to tak, ma obsesję.
3: poszła o krok dalej niż zwykła normalna ambiwalencja. Wini dziecko za ciężki poród i za chorobę. Dokonuje projekcji swoich problemów, przerzucając odpowiedzialność na pierwszy z brzegu obiekt, którego może użyć. Wszyscy to robimy. Potykamy się o krzesło i klniemy na meble, nie na własną niezgrabność. Nie trafiamy w piłkę golfową i obwiniamy murawę albo kij. Mogę ci tylko powtórzyć to, co raz ci już mówiłem. Poszukaj sposobów okazania jej swojego uczucia. Postaraj się udowodnić, jak nieszkodliwe i niewinne jest dziecko. Po jakimś czasie Alice uspokoi się i pokocha je. Jeżeli nie przyjdzie do siebie mniej więcej w ciągu miesiąca, to wpadnij, poleci ci jakiegoś dobrego psychiatrę. A teraz leć już i przestań być taki ponury. Nadeszło lato i sprawy stały się łatwiejsze i bardziej normalne. Leiber nigdy nie zapominał być opiekuńczym wobec żony. Ona z kolei chodziła na długie spacery i wracała do sił. Rzadko zdarzały się jej wybuchy emocji. Aż pewnego razu o północy, kiedy nagły letni wiatr szalał wokół domu, wstrząsając drzewami niby lśniącymi tamburynami, Alice obudziła się drżąca i wsunęła w ramiona męża. Coś jest w pokoju, powiedziała. Patrzy na nas. Zapalił światło. Przyśniło ci się, stwierdził, ale i tak jest coraz lepiej. Już dawno się nie bałaś. Westchnęła, a on zgasił lampkę. Wciąż trzymał ją w ramionach, myśląc, jakim jest niezwykłym i słodkim stworzeniem. Aż usłyszał, że drzwi sypialni otwierają się na kilkanaście centymetrów. Nikogo przy nich nie było, otworzyły się bez powodu, wiatr ucichł. Czekał. Zdawało mu się, że leży tak w ciemności przez godzinę. Potem, jakby z jękiem małego meteoru, ginącego w olbrzymiej, atramentowo-czarnej otchłani kosmosu, w pokoju dziecinnym zapłakało dziecko. To był delikatny, samotny dźwięk, gdzieś pomiędzy ciemnością, oddechem kobiety w jego ramionach i wiatrem, znów zaczynającym poruszać koronami drzew. Leiber policzył do 50. Płacz trwał nadal. Wreszcie, ostrożnie wysunąwszy się z objęć Alice, wstał z łóżka, włożył pantofle i na palcach wyszedł z pokoju. Zejdzie na dół, myślał zmęczony, podgrzeje trochę mleka i... Ciemność usunęła się spod niego. Jego stopa ześliznęła się i odskoczyła. Odskoczyła w pustkę! Wyciągnął przed siebie ręce i rozpaczliwie uchwycił się poręczy. Jego ciało przestało padać. Zaklął. Potknął się o coś miękkiego. To coś zaszurało, spadło kilka stopni w dół i zatrzymało się. W uszach mu dzwoniło. Serce tłukło się gdzieś pod krtanią, dusząco i boleśnie. Dlaczego ludzie zostawiają różne rzeczy porozrzucane po całym domu? Macał ręką w poszukiwaniu przedmiotu, przez który nieomal zleciał na głowę ze schodów. Jego ręka zamarła w zaskoczeniu. Głośno wciągnął powietrze. To, co trzymał, było zabawką. Dużą, niezgrabną, szmacianą lalą, którą kupił dla dziecka. Następnego dnia Alice odwiozła go do pracy. W połowie drogi zwolniła, zjechała na krawężnik i zatrzymała się. Potem spojrzała na męża. Chcę pojechać na wakacje. Nie wiem, czy teraz dasz radę, kochanie, ale jeśli nie, to proszę, pozwól mi jechać samej. Na pewno znajdziemy kogoś, kto zajmie się dzieckiem. Po prostu muszę wyjechać. Myślałam, że wyrastam z tego uczucia, ale nie. Nie mogę wytrzymać z nim w jednym pokoju. On patrzy na mnie, jakby też mnie nienawidził. Muszę wyjechać, zanim coś się stanie.
0: Wysiadł. Obszedł samochód dookoła i kiwnął ręką, by się przesiadła, i otworzył drzwi. Najlepiej będzie, jak zobaczysz się z dobrym psychiatrą. Jeśli on ci zaleci wakacje, dobrze. Ale to dalej nie może tak trwać. Żołądek skręca mi się od tego. Siadł za kierownicą i włączył silnik. Ja poprowadzę. Opuściła głowę, z wysiłkiem powstrzymywała łzy. Spojrzała na niego, kiedy hamował koło biura.
3: Dobrze. Zamów mi wizytę. Porozmawiam z kim tylko będziesz chciał, Davidzie.
0: Stał na krawężniku i patrzył, jak odjeżdża, a wiatr rozwiewał jej długie, lśniące włosy. Chwilę później zadzwonił z biura do Jeffersa i załatwił wizytę u godnego zaufania psychiatry. To było to. Praca nie szła mu zbyt dobrze. Wszystkie sprawy plątały się i przez cały czas widział Alice we wszystkim, na co patrzył. Tak wiele swoich lęków zdołała mu przekazać. Właściwie przekonała go, że dziecko jest jakieś nienaturalne. Pod koniec dnia odczuwał już tylko zmęczenie, pulsujący ból głowy i przemożne pragnienie powrotu do domu.
3: Co by się stało, gdybym powiedział Alice o tej lalce, o którą potknąłem się na schodach? Zastanawiał się w windzie. Boże, to doprowadziłoby ją do histerii. Nie, nigdy jej nie powiem, w końcu to tylko przypadek.
0: Był jeszcze jasny dzień, gdy wracał taksówką. Przed swoim domem w Brentwood zapłacił kierowcy i wolno ruszył betonowym chodnikiem, ciesząc się wciąż padającym z nieba światłem dnia. Biała, kolonialna fasada domu robiła wrażenie dziwnie cichej i opuszczonej. Przypomniał sobie, że to czwartek, kucharka ma wychodne i Alice musiała upichcić coś sama albo zjeść gdzieś na mieście. Odetchnął głęboko. Słyszał samochody jadące aleją, dwie przecznice dalej. Przekręcił klucz w zamku. Wszedł, odłożył kapelusz i neseser na krzesło. Zaczął zdejmować płaszcz i rozejrzał się. Gasnące światło dnia spływało po klatce schodowej z okna w dachu. Tam, gdzie padało, nabierało jaskrawych barw szmacianej lalki leżącej w dziwacznej pozycji u stóp schodów. Nie zwracał uwagi jednak na szmacianą lalkę. Mógł tylko patrzeć, nie ruszać się i znów patrzeć na Alice. Leżała blada, z rękami wyciągniętymi w groteskowym, przerwanym geście. Leżała u stóp schodów. Nie żyła. W domu słychać było jedynie uderzenia jego serca. Alice nie żyła. Uniósł jej głowę, dotknął palców, podniósł ciało, ale ona nie żyła. Wypowiedział jej imię głośno, wiele razy i znów próbował, tuląc ją do siebie, dać jej trochę ciepła, które utraciła. Nie pomagało. Wstał, musiał gdzieś dzwonić, nie pamiętał. Nagle był na górze, otworzył drzwi do pokoju dziecinnego. Wszedł do środka i pustym wzrokiem popatrzył na łóżeczko. Coś gniotło go w żołądku, widział niezbyt wyraźnie. Dziecko miało zamknięte oczy, lecz jego twarz była czerwona i mokra od potu, jakby płakało długo i głośno. Ona nie żyje, powiedział Leiber do dziecka. Nie żyje! Zaczął się śmiać. Ciągle jeszcze się śmiał, gdy wszedł doktor Jeffers i uderzył go mocno w twarz. Przestań! Weź się w garść, synu! Spadła ze schodów, doktorze. Potknęła się o tę szmacianą lalkę i spadła. Ja sam potknąłem się o nią poprzedniej nocy, a teraz... Lekarz chwycił go za ramiona i potrząsnął. Doktorze, doktorze... Powiedział niezbyt przytomnie Leiber. To zabawne, zabawne. Wymyśliłem wreszcie imię dla dziecka. Jeffers nie odpowiedział. Leiber podparł głowę drżącymi dłońmi i oświadczył. Mam zamiar ochrzcić go w przyszłą niedzielę. Wie pan, jak mu dam na imię? Będę go nazywał Lucyfer. Była 11 w nocy. Przez dom przewinęło się mnóstwo dziwnych ludzi, którzy zabierali ze sobą najważniejsze. Alice. David Leiber usiadł w bibliotece naprzeciwko doktora. Alice nie była szalona, powiedział wolno. Miała powody, żeby bać się dziecka. Jeffers westchnął. Teraz sam wpadasz w ten wzorzec. Ona obwiniała dziecko o swoją chorobę, a teraz ty obwiniasz je o jej śmierć. Alice potknęła się o zabawkę, pamiętaj, nie możesz mieć pretensji do dziecka. Do Lucyfera? Przestań go nazywać Lucyferem! Leiber pokręcił głową. Alice słyszała jakieś hałasy w nocy. Jakby ktoś nas szpiegował. Chcesz wiedzieć, co to było? Powiem ci. To było dziecko. Tak, mój syn. Czteromiesięczny, pełzający nocą ciemnym korytarzem, słuchający naszych rozmów, słyszący każde słowo. Złapał się za poręcze fotela. A kiedy zapalałem światło, dziecko jest małe. Może się doskonale schować za jakiś mebel, za drzwi, pod ścianką, poniżej poziomu wzroku. Przestań! Zażądał Jeffers. Pozwól mi powiedzieć, co myślę, bo zwariuję. Kiedy wyjechałem do Chicago, kto nie pozwalał Alice zasnąć, zmęczył ją i osłabił tak, że dostała zapalenia płuc? Dziecko! A kiedy nie umarła, próbował zabić mnie. To było proste. Zostawić lalkę na schodach, a potem krzyczeć tak długo, aż ojciec, mając dość tego płaczu, wstanie, żeby zejść na dół i podgrzać mleko. I potknie się. Prymitywna szczurka, ale skuteczna. Mnie się udało. Lecz Alice nie żyje. David Leiber przerwał na chwilę. Na tyle długą, by zapalić papierosa. Powinienem się zorientować. Zapalałem światło w środku nocy. Wiele razy on leżał z otwartymi oczami. Większość dzieci śpi prawie cały czas, bez przerwy. Ale nie to. To czuwa i myśli. Niemowlęta nie myślą, przerwał Jeffers. Więc czuwa i robi to, co może robić ze swoim mózgiem. Do diabła, co właściwie wiemy o mózgu niemowlaka? Miał powody, żeby nienawidzić Alice? Podejrzewała, że jestem czym jest? Na pewno nie jest zwyczajnym człowiekiem.
3: Leiber pochylił się w stronę doktora. To wszystko się wiąże. Przypuśćmy, że kilkoro dzieci z tych wszystkich milionów rodzi się takich, że natychmiast potrafią poruszać się, widzieć, słyszeć, myśleć. Wiele owadów jest samowystarczalnych od momentu narodzin. W ciągu kilku dni przystosowuje się większość ssaków i ptaków. Małym ludziom potrzeba lat, zanim nauczą się mówić i poruszać na niepewnych nogach. Ale przypuśćmy, że jedno dziecko na milion jest dziwne. Urodzone z pełnią świadomości. Instynktownie zdolne do myślenia. Czy nie byłby to doskonały kamuflaż, znakomite maskowanie tego, co chciałoby zrobić? Mogłoby udawać zwykłego, słabego, płaczącego, nic nie wiedzącego molucha. Zużywając tylko trochę energii, potrafiłoby raczkować po ciemnym pokoju i słuchać. Jak łatwo by mu było podkładać pułapki na schodach. Jak łatwo płakać po całych nocach, żeby zamęczyć matkę. Jak łatwo podczas porodu być tak blisko niej, że kilka zręcznych działań spowoduje zapalenie otrzewnej. Na miłość boską! Jeffers zerwał się na równe nogi. To co mówisz jest odrażające! To, o czym mówię, jest odrażające. Ile matek zmarło przy porodzie? Ile wykarmiło niezwykle małe niesamowitości w ten czy inny sposób przynoszące śmierć? Dziwne, czerwone stworzonka z mózgami, które działają w szkarłatnej ciemności, jakiej nie możemy nawet się domyślać. Pierwotne małe mózgi, przepełnione pamięcią gatunku, nienawiścią i okrucieństwem. Pytam cię, doktorze, co jest na świecie bardziej samolubnego niż dziecko? Nic! Nie istnieje nic tak egoistycznego, a społecznego, samolubnego. Nic! Jeffers zmarszczył brwi i bezradnie pokręcił głową. Leiber odłożył papierosa.
1: Nie przypisuję dziecku dużej siły, tyle tylko by słuchać przez cały czas, by płakać po nocach. To dosyć, to nawet więcej niż dosyć.
3: Jeffers spróbował żartu. Więc to morderstwo, a morderstwo musi mieć motyw. Wymyśl jakiś motyw dla dziecka. Leiber miał już gotową odpowiedź.
1: Czy jest coś bardziej spokojnego, bardziej sennie szczęśliwego, zadowolonego, wypoczętego, nakarmionego, zaspokojonego, nieznającego kłopotów niż nienarodzone dziecko? Nie. Unosi się w sennym, mrocznym wirze bezczasowego cudu, ciepłego pożywienia i ciszy. Senne marzenie. Spowija jego świat i nagle jest skłaniane do opuszczenia legowiska. Zmuszane do wyjścia, wypychane w hałaśliwy, nieczuły, egoistyczny, nerwowy i bezlitosny świat, gdzie musi polować i żywić się tym, co upoluje. Poszukiwać ginącej miłości, która kiedyś była niezaprzeczalnym prawem. Spotykać zamieszanie zamiast wewnętrznej ciszy i zachowawczej drzemki. I noworodek odrzuca to. Odrzuca wszystkimi miękkimi, delikatnymi włóknami swojego maleńkiego ciała. Nienawidzi ostrego, zimnego powietrza, ogromnych przestrzeni, nagłego odejścia znanych rzeczy. A kto odpowiada za rozczarowanie? To okrutne zdjęcie zaklęcia? Matka. I tak dziecko ma kogoś, kogo może nienawidzieć i nienawidzi całą mocą swojego umysłu. Matka odepchnęła go. Odrzuciła. Ojciec nie jest lepszy. Jego też zabić. Na swój sposób też jest winien.
2: Gdyby to, co mówisz, miało być prawdą, przerwał mu Jeffers, to każda kobieta na świecie musiałaby patrzeć na swoje nowonarodzone dziecko jak na coś przerażającego, na coś przyprawiającego dreszcze.
1: A dlaczego nie? Czy dziecko nie ma doskonałego alibi? Chronią go tysiące lat uznanych wierzeń medycznych. Ze wszystkich obserwacji wynika, że jest bezradne, że za nic nie odpowiada. Dziecko rodzi się nienawidząc i z biegiem czasu sprawy pogarszają się, zamiast polepszać. Niemowlęciu poświęca się z początku sporo uwagi i troski, ale czas mija i to się zmienia. Zaraz po urodzeniu dziecko dysponuje wielką siłą. Siłą zmuszającą rodziców do robienia różnych głupstw, kiedy się rozpłacze albo zakaszle, do podskakiwania, kiedy krzyknie. Ale w miarę jak mijają miesiące, dziecko czuje, że nawet ta siła wymyka mu się szybko, na zawsze, by nigdy już nie wrócić. Dlaczego nie ma się starać jej utrzymać? Dlaczego nie może walczyć o pozycję wtedy, kiedy przemawiają za tym wszystkie okoliczności? W przyszłych latach będzie za późno, by wyrazić swoją nienawiść. Trzeba uderzyć teraz!
3: Mój mały chłopczyk, leżący w nocą w swoim łóżeczku, ze spoconą czerwoną twarzą, nie mogący złapać tchu.
1: Od płaczu?
3: Nie, od upartego, boleśnie powolnego wychodzenia z łóżeczka, od czołgania się po długich, ciemnych korytarzach. Mój mały synek, chce go zabić.
0: Jeffers podał mu szklankę wody i kilka tabletek. Nikogo nie będziesz zabijał. Prześpisz się ze 24 godziny, to może zmienisz zdanie. Zażyj to. Leiber popił tabletki i pozwolił zaprowadzić się na górę do sypialni. Płakał, kiedy doktor układał go w łóżku. Następnego ranka Jeffers podjechał pod dom Leibera. To był bardzo ładny ranek i doktor przybył tu, by zalecić pacjentowi odpoczynek na wsi. Tamten pewnie będzie jeszcze spał. Dostał dość środków nasennych, żeby nie obudzić się przez co najmniej 15 godzin. Jeffers przycisnął dzwonek, żadnej odpowiedzi, służąca jeszcze nie wróciła za wcześnie. Popchnął frontowe drzwi, stwierdził, że są otwarte i wszedł do środka. Odłożył walizeczkę na najbliższe krzesło. Coś białego usunęło się z pola widzenia. Coś jakby wrażenie ruchu na szczycie schodów. Jeffers nie zwrócił na to uwagi. W domu śmierdziało gazem. Jeffers pognał na górę i wpadł do sypialni Libera. Mężczyzna leżał nieruchomo na łóżku, a w pokoju aż gęsto było od gazu, uciekającego z sykiem z otwartego palnika pod ścianą koło drzwi. Jeffers zakręcił go, poodsuwał wszystkie okna i biegiem wrócił do ciała. Było zimne. Liber nie żył od kilku godzin. Kaszląc gwałtownie, z załzawionymi oczami doktor wybiegł z pokoju. Liber nie odkręcił gazu sam. Nie mógł. Te proszki go powaliły. Nie obudziłby się do południa. To nie było samobójstwo. Może jednak, może istniała choć minimalna możliwość? Przez 5 minut Jeffers stał nieruchomo w holu. Potem podszedł do drzwi pokoju dziecinnego. Otworzył je, wszedł do środka i pochylił się nad łóżeczkiem. Było puste. Przez 5 minuty stał przy nim, kołysząc się lekko, po czym powiedział, nie zwracając się do nikogo konkretnego. Te drzwi się zatrzasnęły. Nie mogłeś wrócić do łóżeczka, gdzie byłbyś bezpieczny. Nie uwzględniłeś zatrzaśnięcia drzwi. Taki drobiazg jak drzwi może zniszczyć najlepszy nawet plan. Znajdę cię gdzieś w domu. Będziesz się krył, udając, że jesteś czymś innym niż jesteś. Był oszołomiony. Położył dłoń na czole i uśmiechnął się blado. Zaczynam mówić jak Alice i David. Ale nie mogę ryzykować. Niczego nie jestem pewien, ale nie mogę ryzykować. Zszedł w dół, otworzył swoją lekarską walizeczkę, wyjął z niej coś i ukrył w dłoniach. Coś zaszeleściło w głębi holu. Coś bardzo małego i bardzo cichego. Jeffers odwrócił się gwałtownie i zrobił kilka pewnych, szybkich kroków przed siebie. Musiałem operować, by sprowadzić cię na świat. A teraz mogę chyba operować, by...

Jaki jest twój ulubiony kolor? Czy patrzysz na świat przez różowe okulary? Jesteś jasnowidzem czy czarnowidzem? A może częścią ciemnego ludu, który wszystko kupi, jak wiadomo. Ewentualnie przydałaby ci się koloroterapia, bo inaczej wpadniesz w depresję, zwana też chromoterapią, polegającą na ekspozycji pacjenta na światła różnych kolorów, no dobieranych ich intensywność, ich zestawienie tych kolorów, czy też jeden kolor, w zależności od tego, no na co, jak ma na pacjenta podziałać i co mu wyleczyć, bo jest to stosowane jako uzupełniająca terapia przy wielu dolegliwościach oraz profilaktycznie na poprawę nastroju, coraz chętniej stosowana jako jedna z najbezpieczniejszych form medycyny alternatywnej. Nazywam się Krzysiek Maczyński, Wellbite Eater i zapraszam na kolejny odcinek audycji Epicentrum popularno-naukowej, geekowskiej, technologicznej. Audycja ta jest nadawana we wtorki o godzinie 21 przeważnie i przeważnie na żywo w co najmniej 3 radiach internetowych. I dzisiejszy odcinek nosi datę 25 kwietnia 2017. Tak właśnie mamy w tej chwili podczas nadawania na żywo. W związku z tym zachęcam też do dzwonienia, no bo jak jest na żywo, to taka możliwość jest, na antenę, Skype'em lub telefonem i podzielenia się swoimi pytaniami i spostrzeżeniami związanymi z dzisiejszym tematem, którym właśnie są kolory. Kolory w życiu człowieka, kolory w kulturze, znaczenie kolorów, no i trochę o samym zjawisku, chociaż tej fizyki nie będzie jakoś bardzo dużo, ale też trochę będzie. No i umiejętne posługiwanie się kolorami, tak dla wszystkich, nie tylko dla grafików, chociaż graficy też pewnie coś z tego wyniosą, ale tak stricte graficznie to polecam jednak uderzyć do ojca dyrektora Nocnego Radia, który grafikiem jest profesjonalnym. No to on wam powie, jakie kompozycje kolorów, techniki, aplikacji kolorów i tak dalej. Ja natomiast podejdę do zjawiska, do zagadnienia szeroko właśnie. Tak, więc ludzie, jak pewnie wiecie, widzą kolory bardzo dobrze, jak jest w miarę jasno, bo mają w oczach dwa rodzaje komórek światłoczułych, które odpowiadają za widzenie. Są to komórki pręcikowe, które odpowiadają za widzenie nocne. One są bardziej czułe na światło, ale nie rozróżniają w ogóle, czy tam są jakieś badania, że trochę rozróżniają, ale generalnie nie rozróżniają kolorów. W związku z tym, jak obudzimy się w nocy i widzimy takie półcienie, słabo oświetlone jest pomieszczenie, księżyc nie jest w pełni, no to widzimy, co gdzie jest, jakie ma kształty, ale kolorów już no nie bardzo. Jak się trochę przyzwyczajimy, to może coś dojrzymy więcej, tak? Jak przystosujemy oko do tych warunków oświetlenia. Natomiast są też komórki czopkowe, które są 3 rodzajów, w zależności od tego, jaka tam jest ta substancja światłoczuła w nich. One widzą kolory mniej więcej zielony, mniej więcej czerwony, mniej więcej niebieski. Choć oczywiście światło jako fala elektromagnetyczna zawiera w sobie różne częstotliwości, różne fale. Wiązka światła białego to jest światło z całego spektrum od czerwonego do fioletowego. I jak się wszystkie te kolory zmiesza z równą intensywnością, no to my to odbieramy jako światło białe. To światło białe można pryzmatem rozszczepić na poszczególne kolory, dlatego że kolor zależy od długości fali, w związku z tym długość fali jest odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości. W pryzmacie następuje, ponieważ w szkle czy w materiale, z którego jest zrobiony pryzmat, światło biegnie wolniej, na granicy ośrodków, gdzie jest różna prędkość fali, w tym i fali właśnie elektromagnetycznej, następuje załamanie, którego kąt jest zależny od częstotliwości. W związku z tym najsilniej załamuje się światło niebieskie, fioletowe nawet, tak? A najsłabiej czerwone. W związku z tym, jak światło białe wpadnie do pryzmatu, promień światła białego, który jest taką mieszanką wszystkiego, to wyjdzie z tego tęcza, czyli no fioletowe, najbardziej ugięte, a najmniej ugięte pod najmniejszym kątem w stosunku do kąta padania światło no czerwone, tak, bo no wiecie, jak wygląda pryzmat,
każdy być może to widział. Każdy też pewnie widział tęczę, bo drobinki deszczu, drobinki wody w powietrzu wyglądają, no działają tak jak pryzmat właśnie, więc też rozszczepiają światło słoneczne. No i widać tęczę właśnie w takiej kolejności. W niej są kolory ułożone od czerwonego do fioletowego. No, my widzimy nieskończenie wiele częstotliwości. Mamy te substancje w komórkach czopkowych czułe na pewne określone częstotliwości, tak naprawdę nie jakieś punktowe, tylko też bardziej na jedne, bardziej mniej na inne. To, co widzimy, nie jest jakąś czystą barwą, jedną konkretną częstotliwością, a że innych nie widzimy w ogóle, tylko każdą czystą częstotliwość jakoś tam zobaczymy, jakoś tam ona pobudzi w mniejszym czy większym stopniu poszczególne z tych komórek i one dadzą nam, z tych rodzajów komórek, i one dadzą nam sygnał do mózgu, który to zinterpretuje jako określony kolor. I to jesteśmy my ludzie, i my ludzie lubimy się uważać za takich szczególnie obdarzonych przez naturę, przez Boga, przez ewolucję, że widzimy właśnie i trójwymiarowo dużo lepiej niż inne organizmy widzące zwierzęta i dużo barwniej. I to jest prawda, ale tylko do pewnego poziomu. Tylko w

tego typu zwierzątkami, żyjącymi głównie nocą. To nie potrzeba im za bardzo widzieć kolorów, no bo bardziej potrzeba czułego narządu wzroku, który jest w stanie widzieć rzeczy właśnie nawet w ciemności dobrze, jak kot, a nie jest szczególnie, znaczy odbywa się to kosztem widzenia kolorów, o, tak powiem. I w związku z tym wśród ssaków rzeczywiście człowiek, czy ogólnie naczelne, są tutaj królami widzenia barwnego, widzą też barwnie na przykład bezkręgowce, ryby, niektóre ryby tropikalne na przykład potrafią widzieć w czterech kolorach, motyle z rodzaju papillo widzą nawet, mają sześć barwników, no ale tam chyba dwa z nich widzą to samo, więc widzą pentachromatycznie, więc do nich kolorymetria trójchromatyczna, nasz podział na RGB, czy HSL, czy inne schematy kolorów, których używamy choćby w komputerze, no nie byłby wystarczający. Również gdy chodzi o spektrum widzenia, że my widzimy promieniowanie elektromagnetyczne jako widzialne, czyli jako coś jakiegoś koloru, od czerwonego do fioletowego, ale na niższych częstotliwościach jest podczerwień, potem poniżej tego jeszcze coś, fale a powyżej jest promieniowanie gamma, między tym fale radiowe, mikrofale, takie jak w mikrofalówce są obecne. No i tego nie widzimy. Pszczoła na przykład owszem widzi, no może nie w stronę czerwieni, ale widzi więcej w stronę fioletu. Widzi trochę nad fioletu swoimi owadzimi, złożonymi oczyma. I na przykład kwiaty, które dla nas są białe, dla nas to jest biały kwiatek, to jest biały kwiatek, to też jest biały kwiatek. No a dla pszczoły, która, no, w której życiu kwiatki są ważną rzeczą, to widzi różne kolory właśnie na tych kwiatkach. Że ich płatki właśnie się różnią. Gołębie prawdopodobnie też widzą pięć kolorów. Często cztery kolory są u ryb tropikalnych, u ptaków. Płazy i gady też są tutaj całkiem niezłe. Natomiast ssaki zwykle inne niż naczelne, czyli psy, koty, łożyszkowce ogólnie inne niż naczelne, mają tylko dwa rodzaje receptorów w czopkach, więc dwa rodzaje takiej czopki z dwoma rodzajami substancji, więc w związku z tym widzą dwa kolory. Widzą taki zielony, no, niebieski, jakieś takie odcienie, żółty też tam jakoś widzą, zielono-żółty powiedzmy tak i niebieski i wszystko pomiędzy tym, ale czerwonego nie widzą. No dla naczelnych czerwony jest ważny, bo owoce są często czerwonego koloru i kiełkujące liście mają jakąś taką czerwoną owódkę często, więc są bardziej pożywne, trzeba je identyfikować, jeżeli się nimi żywi. No i też czerwony kolor wśród ssaków, a także wśród ludzi ma znaczenie seksualne. Tak, o tym też będzie dzisiaj też jeszcze mowa. I dlatego też tak to wygląda, gdy chodzi o widzenie u ludzi, a u innych organizmów. Jak działają na nas poszczególne kolory? Niebieski kolor. Wydaje się, że niebieski, zielony to są takie kolory uspokajające, to jest prawda, ale niebieski kolor też powoduje bezsenność, zwłaszcza światło takie z ekranu emitowane niebieskie. Dużo urządzeń właśnie ma dużo tego niebieskiego, ekrany laptopów, ekrany telefonów komórkowych, więc jeżeli się wieczorem tam pisze SMS-y, czy coś tam na telefonie komórkowym robi, czy siedzi długo przy laptopie, to potem ciężko jest zasnąć. Niektórym przynajmniej wrażliwym na takie rzeczy. No i jest to niezalecane. Ewentualnie można sobie włączyć, o ile urządzenie ma takowy tryb nocny i wtedy profil kolorów wyświetlanych się zmienia, tak żeby odfiltrować znaczną część tej niebieskiej składowej. Widać te kolory trochę inaczej, no i takie to one są, po których się łatwiej zasypia. Także w tunelach, które jeżeli

są na drogach, tak? Jeżeli ciężarówki czy samochody osobowe przejeżdżają przez tunel nocą, to zdarza się kierowcom zasnąć, no zwłaszcza w tunelu, gdzie nie widać nieba, gdzie nie widać jakichś tam kolorowych czy różnorodnych rzeczy malowanych przy ulicach, na tych betonowych barierkach, żeby nie zasnęli pasów, tylko jest tak bardziej monotonnie, zwłaszcza w dłuższym tunelu, no to tam się stosuje właśnie takie podświetlenie niebieskie. Też czasem takie świecące się cały czas, czasem takie, że jak ktoś przejedzie, to wtedy akurat się ono zapala. Lampki właśnie LED, czyli z diodami LED, Light Emitting Diode. Niebo za dnia jest niebieskie, to wynika z rozpraszania światła akurat w atmosferze. Natomiast w nocy, kiedy jest ciemno, no to niebo jest czarne. I w sumie to wydaje się naturalne, bo czarny kolor to jest brak światła, ale czy na pewno, czy niebo nie powinno przypadkiem być białe? Takie pytanie zadał sobie sto kilkadziesiąt lat temu niemiecki astronom Olbers, Heinrich Olbers. I on zapytał się, dlaczego niebo jest czarne w nocy? Takie dziecięce wydawałoby się pytanie, nie? To dzieci się mogą pytać, tato, a dlaczego niebo jest niebieskie? A dlaczego niebo jest czarne nocą, tak? On policzył, że ponieważ objętość rośnie wraz, jakiejś powiedzmy kuli, jakiegoś obszaru, rośnie wraz z trzecią potęgą jej promienia, a natężenie światła spada wraz z kwadratem odległości od źródła, no to gwiazdy, które są coraz dalej, to ich jest co prawda, one są coraz dalej, więc każda z nich pojedyncza widać ją coraz słabiej, tak średnio, jeżeli by wszystkie świeciły tak samo jasno. Czyli gwiazda jakiejś tam średniej jasności, załóżmy, że nie jest tak, że te bliżej nas są jaśniejsze, a te dalej ciemniejsze, tak średnio, tylko że są wszędzie takie same. To co prawda ich, one są dalej, ale ich jest więcej. I to, ile ich jest więcej, rośnie szybciej niż słabnie to światło od nich. W związku z tym całe niebo powinno być w nocy, a nawet i za dnia, rozświetlone światłem tych gwiazd. No i był to ten paradoks Olbersa jednym z takich przyczynków do teorii wszechświata, który nie ma gdzieś jakiejś granicy, ale jednak nie jest nieskończony. Jest tak jakby powierzchnią trójwymiarową, czterowymiarowej kuli, czy jakąś inną tam rozmaitością o jakiejś bardziej złożonej geometrii, tym już się teoria względności zajmuje. No i też, ponieważ nawet gdyby był nieskończony, to i tak nie widzielibyśmy białego nieba, gdyby był skończony w czasie, to znaczy gdyby miał swój początek. No i też teoria wielkiego wybuchu tutaj to wyjaśnia, bo po prostu światło od tych najdalszych gwiazd mogło nie zdążyć do nas dotrzeć, bo światło, jak też już wiadomo od czasów co najmniej Newtona, nie rozchodzi się z nieskończoną prędkością, tylko właśnie ze skończoną, a jak mówiłem na początku, nawet zależną, oczywiście w próżninie, ale tak w jakimkolwiek ośrodku, w powietrzu, w szkle, w wodzie, zależną od długości fali, czy też częstotliwości, czyli w przypadku widzialnego zakresu, od koloru. Czerwony kolor. Słyszeliście o płachcie na byka, która go rozjusza. Jak byk widzi czerwoną płachtę, to nachyla głowę rogami do przodu i taranuje ją. I tego tam toreadora też czasem taranuje, jak jest korrida. Ale okazuje się, że czerwony kolor działa też, zwłaszcza taki może nie jaskrawo odróżniający się od tła, tylko taki, że delikatnie, ale jednolicie otacza nas ta czerwień, działa też uspokajająco. Być może to jest uwarunkowanie ewolucyjne, być może dziecko, które jest w łonie, zanim się urodzi, widzi dużo czerwieni, bo widzi generalnie światło za dnia prześwitujące przez organizm ludzki, przez organizm swojej matki, który ma dużo krwi w każdej swojej części, jaka tam jest po drodze między tym dzieckiem a zewnętrzem. No i się zabarwia na czerwono. To tak jakby intensywnie poświecić sobie na rękę z drugiej strony światłem i popatrzeć się na tą rękę, to widać, że prześwituje właśnie na czerwono. I też działa dobrze na sen.
Jeżeli macie nocną lampkę, to z abażurem, no raczej czerwonym. Jak będzie niebieski, to się nie wyśpicie dobrze. W bibliotekach są zielone, no może to służy dobrze tam odprężeniu wzroku męczącego się czytaniem. Lampki LED, słuchajcie, są takie do kontaktu, świecące się czy to całą noc, czy też z czujnikiem ruchu jeszcze, że jak się przechodzi, to się zapalają. Wtyka się takie coś do kontaktu i jest w tym kontakcie na stałe. Ewentualnie się wyciąga, jeżeli chce się skorzystać z kontaktu w innym celu. Niektórzy lubią, zamiast tam po omacku, po ciemku chodzić w nocy do łazienki, czy dokąd tam chcą, potykać się, to żeby taka poświata, takie rozproszone światło właśnie padało z takiej lampki skonstruowanej właśnie w tym celu, to sobie w nocy podłączają na noc, albo podłączają cały czas, a one mają jakieś czujniki, czy jest noc, no coś takiego. I właśnie dobrze, żeby one były w jakichś kolorach takich czerwonych, różowych, może jakichś żółto-pomarańczowych też, bo wtedy nie wybudzają, można z powrotem się położyć i spać spokojnie. Zielony kolor, jak już mówiłem, relaks, odpoczynek, to też jest pewnie przystosowanie ewolucyjne, jak i do innych kolorów. Relaksuje oczy, relaksuje no, i fizycznie, i umysłowo też. Okazuje się, że pomaga w odpoczynku. Odpoczynek na łonie natury, wśród zieleni jest jak najbardziej wskazany. No i psychika, i oko tutaj są podatne na zieleń właśnie w pozytywnym sensie. Dlatego też w szpitalach chętnie się korytarze maluje, czy sale właśnie na zielono. Natomiast niepopularny jest to kolor, tak zauważyłem, dla kościołów. Mało jest zielonych kościołów. Chociaż taki nowy kościół świętego Pawła w Bielsku zbudowali. I on się wyróżniał z daleka, bo był właśnie zielony, taki dość jasno zielony. To był dominujący kolor jego elewacji. No niestety go kilka lat temu przemalowali i teraz jest taki beż, tak odrobinkę wpadający w zieleń, trochę tego zachowali, ale no nie jest już, mniej mi się podoba. Natomiast dużo bardziej znany kościół zabytkowy przy opactwie benedyktyńskim założonym w 1055 roku, jakbyście kiedyś byli na Węgrzech nad Balatonem, to tam jest taki największy półwysep na Balatonie, nazywa się Tihany i leży w nim właśnie taka wioska Tihany, gdzie jest od 1055 roku założone przez króla Andrzeja I opactwo benedyktyńskie. I ten kościół tam był przebudowywany, pewnie początkowo był drewniany, jak zwykle się wiele razy palił. No, obecna jego wersja stylistyczna pochodzi z baroku, z 1754 roku. Jakbyście kiedyś byli, bardzo polecam. Najpiękniejszy kościół barokowy, jaki widziałem i też jeden z bardziej nietypowych ze względu właśnie na zieleń. Głęboka, ciemna zieleń jest dominującym kolorem we wnętrzu. Bardzo się fajnie komponuje z tymi złotymi, typowymi barokowymi zdobieniami. No, niesamowite wrażenie. I dobrze jest też mieć coś zielonego obok komputera, może ścianę, może jakiś, no coś na co można odwrócić wzrok, wpatrzyć się w to co jakiś czas, tak żeby no, wzrok odpoczął, tak? Jak mówiłem, zielony kolor dobrze tutaj działa na wzrok. Co godzinę też warto oderwać wzrok w ogóle od ekranu, wstać, rozprostować się trochę, popatrzeć przez okno, popatrzeć w dal, zwłaszcza jak się pracuje na wysokim piętrze jakiegoś wieżowca. No to poakomodować to oko, żeby te mięśnie cały czas nie były w jednej takiej skurczonej pozycji dostosowującej ogniskową oka do tego, żeby dobrze widzieć to, co jest na ekranie, tylko tak spoczynkowo patrzeć w dal i po paru minutach wrócić do pracy. No i to zwłaszcza wiosną czy latem jest fajne, bo przy okazji mamy wtedy też zieleń. No ale nawet w innej porze roku też ze względu właśnie na tą akomodację oka. Wnętrza wychodzą ciemniejsze, więc jakbyście wybierali kolory do malowania u siebie wnętrz, no biały to jest taki standard, tak? Popularny też, ale wielu lubi mieć jakieś kolorowe wnętrza, nawet w każdym pomieszczeniu jakiś być może inny kolor. No niebieski to ewentualnie do przedpokoju czy łazienki, nie do pokoju mieszkalnego, bo wpadniecie w depresję. Ewentualnie jakiś ciepły odcień. No, można by. Zielony się nadaje, ale do pokojów mieszkalnych
Najbardziej się nadają właśnie kolory takie żółty, to też jest taka klasyka, słoneczny kolor. Ciepłe, słoneczne kolory w niezbyt krzykliwych odcieniach, stonowane i raczej jasne. Jak się wam wydaje za bliski białego, za jasny, to prawdopodobnie taki nie jest, bo ściemnieje z czasem po pierwsze. Po drugie, jeżeli to nie jest centralnie od południa pomieszczenie i z wieloma oknami z trzech stron, to będzie ciemniej niż się wydaje. Jak widzicie na próbniku kolorów, czy w sklepie, czy gdzieś tam, czy na jakichś wizualizacjach, które są rozjaśniane przeważnie, to znaczy dobrze oświetlone, to u siebie będziecie mieć ciemniej niż się wam wydawało. Tak to wyjdzie. No, ja niestety mówię to z własnego doświadczenia. Mam tutaj, otacza mnie nieco ciemniejszy odcień takiego brzoskwiniowego niż chciałem mieć. Wybrałbym jaśniejszy, gdybym to wcześniej wiedział. No i jeszcze z czasem ciemnieją, bo wiadomo. Nawet jak się czyści ściany, to no to i tak nie jest to samo, co na początku. Słuchajcie, jak mówiłem już, trzy kolory są takie, które można przypisać temu, co widzi człowiek. Zwykle to się robi tak na potrzeby cyfrowej reprezentacji koloru z trzema składowymi. Czerwony, zielony i niebieski. Tworzą one w przestrzeni kolorów na takiej dwuwymiarowej, pokolorowanej płaszczyźnie, gdzie nie liczy się, powiedzmy, tam jasność, ale właśnie no, jest osobny suwak na jasność i wszystkie te kolory naraz na tym kwadracie wtedy ciemnieją lub jaśnieją w mikserze kolorów. Natomiast jest to reprezentowane jako kwadrat, ale tak naprawdę to przy tym samym nasyceniu to jest trójkąt. Gdzieś tam jest czerwony, gdzieś tam jest czysty niebieski, gdzieś tam jest czysty zielony i da się, mieszając je, otrzymać dowolny kolor z wnętrza tego trójkąta. Natomiast jasność się otrzymuje wszystkie proporcjonalnie, czyli jakoś tam według jakiejś funkcji skalując, jak się da wszystkie maksymalnie, czyli wszystkie na przypadku, kiedy od 0 do 255 są te składowe, a tak typowo w komputerze jest, to jak się wszystkie da na maksimum, czyli 255, to jest biały, to jest mieszanka wszystkich kolorów, no, czyli wszystkich tych trzech, tak to jest skalibrowane. Jak jest 0, no to jest czarny, nie ma żadnego koloru. Jak jest tam, powiedzmy, po 100 każdego, to jest taki dość ciemno-szary, dajmy na to. Szare to są wtedy, kiedy wszystkie trzy są porówno, pomiesza się wszystkie kolory, ale nie przy jasności maksymalnej, no to wychodzi taki no, przygaszony biały, czyli szary, tak? Każdy kolor, jak się przygasza, to dąży do czarnego, więc biały, jak się przygasza, to jest taki biały, coraz mniej biały, no właśnie szary. Natomiast to, co człowiek tak naprawdę widzi, bo tak jak mówiłem, to nie jest cyfrowy układ, to jest biologia. To są komórki, które reagują na pewien zakres, na pewne częstotliwości, które są obecne w tym świetle, co do nas dociera, które ma tak naprawdę jest mieszanką nieskończenie wielu różnych częstotliwości i na poszczególne z nich w większym czy mniejszym stopniu niektóre z tych trzech substancji reagują i przekazują impulsy nerwowe potem do mózgu. Wytwarzają napięcie elektryczne, potem nerwami ono idzie do mózgu. I to powoduje, że to nie jest tak, że jest dokładnie trójkąt w przestrzeni barw, który jesteśmy w stanie widzieć. Tak naprawdę jest to taki bardziej owalny kształt, bardziej charakterystyczny dla zjawisk przyrodniczych, z takimi nie ostrymi granicami. Niektórzy widzą więcej kolorów, niektórzy mniej, też ludzie po prostu. Tak samo jak słyszą dźwięków. Niektórzy słyszą wyższe dźwięki niż inni. Generalnie im człowiek starszy, tym większej części tych wysokich dźwięków o wysokich częstotliwościach już nie słyszy. Też są daltoniści oczywiście, którzy nie mają jakiegoś jednego, czy dwóch, czy nawet wszystkich trzech z tych barwników. Nie produkuje ich organizm, no i nie ma tych komórek w oku z takimi właśnie receptorami, substancjami, natomiast no i wtedy zlewają się im niektóre kolory i widzą tak jak pies, albo jeszcze gorzej, jak antylopa. A tymczasem mamy trzy
Więc są kolory, których nie da się reprezentować w RGB. I w związku z tym nie da się ich uzyskać też na komputerze, a mimo to człowiek jest w stanie je zobaczyć. Też co innego jest w komputerze czy na wyświetlaczu jakimkolwiek, bo tam kolory się dodaje, to znaczy światło zielone, czerwone, niebieskie, jeżeli już taki model przyjmiemy, miesza się ze sobą w różnych proporcjach. Natomiast gdy, może się zastanawialiście kiedyś, dlaczego jak się pomiesza czerwony z zielonym w komputerze, to wychodzi żółty. Czyli jak naraz świecimy, albo latarki, poświecimy naraz to samo miejsce latarką czerwoną i zieloną, to otrzymamy żółty. Natomiast na papierze, jak się kredkami, jako dzieci może żeście to próbowali robić, się tutaj zakreśla dwoma różnymi kolorami, to działa inaczej. Jak się czerwony wymiesza z zielonym, to powstanie brązowy. A jak się pomiesza zielony z niebieskim, to powstanie turkusowy jakiś taki, tak? A jak żółty z niebieskim, to zielony. Czyli zupełnie inaczej niż w przypadku komputera. Dlatego, że w przypadku, gdy mieszamy ze sobą światło, czyli na przykład tak jak jest na wyświetlaczu, na ekranie komputerowym, czy w tych latarkach, to jest addytywny model barw, czyli dodają się te kolory ze sobą. A gdy rysujemy coś, czyli to zapełniamy powierzchnię jakimś woskiem, czy jakąś substancją, z której jest zrobiona tam ta kredka, czy flamaster, czy czymkolwiek to rysujemy, czymś, co pochłania światło, a odbija tylko, czy głównie, czy takie częstotliwości w takich proporcjach, że widzimy to jako zielone. Poprzestajmy na tym przykładzie powiedzmy zielonego i czerwonego. Więc jak narysujemy coś kredką zieloną i potem na tej samej powierzchni kredką czerwoną, to znaczy, że i światła inne niż zielone, tak generalnie inne niż zielone, no nie wszystkie, ale że są pochłaniane najbardziej takie rzeczy, że to, co jest odbijane, to, co zostaje, jest odbieramy jako zielone. I również wszystko oprócz czerwonego, znaczy różnica, dopełnienie koloru czerwonego jest odbijane. I takie coś pochłania łącznie jedno i drugie, tak, w jakiejś tam proporcji, załóżmy 50-50, więc to, co zostaje, to, co się odbija, wygląda na brązowe. I to nie jest to samo, co przy dodawaniu, które jest, kiedy promienie światła różnych kolorów łączymy ze sobą w jeden promień, bądź odbijamy od tej samej powierzchni, tak jak przy świeceniu latarką w to samo miejsce latarkami różnych kolorów. Słuchajcie, teraz coś dla projektantów będzie, więc słuchajcie uważnie, również dla ludzi, którzy chcą komunikować coś przy użyciu kolorów. Więc jeżeli chcecie coś komunikować przy użyciu kolorów, to pamiętajcie o takim opracowaniu, które w 1986 opublikował Jock McKinley w pracy naukowej pod tytułem Automating the Design of Graphical Presentations of Relational Information. I on tam badał, właściwie rozszerzył badania, które były czynione wcześniej, między innymi wcześniej była mowa o kolorach tylko w tych badaniach, a on to rozbił na gęstość koloru, nasycenie i odcień, czyli model H-Hue, czyli odcień, to jest to, czy to jest kolor, powiedzmy tam żółty, czerwony, fioletowy, niebieski, zielony, taki przy pełnym nasyceniu to go nie można ani rozjaśniać, ani ściemniać na brzegu tego takiego, bo to się w trzech wymiarach reprezentuje jako stożek, bądź jako dwa stożki sklejone podstawami, to jest brzeg tego, więc tutaj nie można iść na brzegu w górę i w dół, żeby nie wyjść poza tą bryłę. Natomiast im bliżej szarego, tym większy mamy zakres możliwości zmieniania tego koloru przez rozjaśnianie i ściemnianie od białego do czarnego. No jak mamy jakiś taki, powiedzmy, czerwono-żółty, powiedzmy jakiś taki pomarańczowy, ale trochę taki wyszarzony, o trochę mniejszym nasyceniu, to już mamy możliwość manipulacji w pewnym zakresie tą jasnością też. Tak? A im bliżej szarego, tym większe znaczenie, tym większa różnica między pełną jasnością a żadną.
Natomiast czysty czerwony, czysty żółty w tym modelu no, nie mają żadnej możliwości rozjaśnienia ani ściemnienia. Jest możliwość zbliżenia się do szarego bądź oddalenia od szarego w ramach danego odcienia i to jest saturation, czyli nasycenie. Nasycenie zerowe daje szary, nasycenie pełne daje tą pełną barwę, którą nie można ani rozjaśnić, ani ściemnić. Nasycenie zerowe daje szary, który można w pełni rozjaśniać lub ściemnić. I teraz to rozjaśnianie i ściemnianie, czyli bądź stożek, bądź dwa stożki sklejone podstawami, czyli albo mierzymy to od czegoś, co jest jakimś kołem u podstawie stożka, a u góry punkt i nie ma możliwości pójścia w żadną stronę, zmieniając pozostałe parametry, albo od punktu do punktu z tą obręczą na środku będącą reprezentującą czyste barwy. I to są dwa takie najczęstsze warianty dodatkowo do HS tego trzeciego parametru i to jest albo L i to jest luminance, czyli rozświetlenie, świetlistość koloru, bądź value, czyli wartość koloru, tak? Czyli są modele HSL i HSV. Bardzo podobne, McKinley używa tutaj pojęcia density, żeby uchwycić jedno i drugie, bo tak naprawdę jego wyniki są dobre i dla modelu HSL i dla modelu HSV. Co badał McKinley mianowicie? Badał to, jak człowiek rozróżnia poszczególne wielkości. To znaczy, jeżeli ma reprezentowane graficznie, jak na jakimś wykresie, czy na jakimś wykresie tortowym, kołowym, czy na jakiejś infografice, ma jakieś wielkości, czy jakieś zależności między danymi, jakieś dane mieć reprezentowane, to wtedy czym najbardziej efektywnie można przekazać, tak żeby na pierwszy rzut oka widział, co jest co, tak żeby się w tym połapał, żeby te informacje no, był w stanie rozróżnić. Otóż okazuje się, że on to robił dla trzech rodzajów informacji. Dla informacji ilościowych, czyli takich, że zmierzyliśmy coś, temperaturę załóżmy, czy współczynnik samobójstw w różnych krajach, czy jeszcze powiedzmy odległości od między miastami. Tak? I to są dane ilościowe, je można porównywać ze sobą, są mniejsze bądź większe, dwie takie dane, jedna z danych jest większa, druga mniejsza i wiadomo o ile, jak się ma trzy takie dane, to nie tylko wiadomo, że ta pomiędzy jest pomiędzy nimi, ale też wiadomo, czy jest bliżej i ile razy bliżej jednej z nich od tej drugiej. Następnie są dane porządkowe, czyli takie, że możemy tylko porównywać, że nie mamy tam struktury metrycznej i możliwości mierzenia odległości między tymi danymi. Jak są dwie z nich, możemy powiedzieć, czy one są równe, czy jedna jest większa, czy mniejsza. Jak są trzy, to możemy powiedzieć, która jest między, ale czy jest bliżej tej, od której jest mniejsza, czy bliżej tej, od której jest większa, to już nie potrafimy powiedzieć. No i przykład ten tutaj pewnie wielu słuchaczy, wielu słuchaczy zna taką szkołę w ekonomii, która się nazywa Szkoła Austriacka, gdzie mówi się o preferencjach klientów właśnie jako ordynalnych, czyli porządkowo, a nie kardynalnie. To znaczy obserwujemy tylko klientów wolących w danej sytuacji jedno dobro od drugiego, w związku z tym skłonnych przehandlować jedno dobro za drugie, czy za jakąś określoną sumę pieniędzy, jak widzą dwa dobra w tej samej cenie, czyli że tak samo są cenione przez ich sprzedawcę jednego, czy przez dwóch różnych sprzedawców, to wolą sobie kupić to jedno dobro niż to drugie, to znaczy, że cenili to, które kupili bardziej niż to drugie, ale o ile, no nie wiadomo. To jest subiektywna decyzja, za każdym razem w innym czasie może być inna, dla innego klienta może być inna, nie ma czegoś takiego, że obiektywnie coś jest dwa razy więcej warte od drugiego. Chwilowo poziom cen może coś takiego odzwierciedlać, jeżeli mamy ceny wyrażone w jakimś pieniądzu, ale to jest tylko jakaś taka uśredniona reprezentacja preferencji klientów. Dla każdego pojedynczego uczestnika rynku z osobna można jego tylko dobra uszeregować w jego preferencjach tylko porządkowo. Nie można mówić, że dwa razy bardziej chce mieć czekoladę niż pomarańcze, dajmy na to. No i trzeci rodzaj jest jeszcze danych, mianowicie dane nominalne, czyli to tylko takie, że możemy je podzielić na kategorie,
ale nie ma za bardzo sensu mówić, że jakaś kategoria jest lepsza, większa od drugiej, a już tym bardziej o ile mierzycie jakoś ilościowo. No i tutaj można rasy ludzi na przykład tak podzielić, nie? Że nie ma tak, że biały jest większy od czarnej, większy od żółtej, albo odwrotnie, po prostu są trzy i tyle. I na przykład pacjentów, którzy chorowali w ciągu ostatniego roku w danym szpitalu, zgłosili się z chorobą, powiedzmy, weneryczną, no to można ich tak podzielić. Czyli mamy jakieś tam dane na wykresie, być może on przedstawia jakieś punkty, być może one przedstawiają jakiś tam wiek, coś jeszcze innego, ich położenie przedstawia ich wiek, czy czas, jaki byli leczeni, czy koszt leczenia. Natomiast to, w jaki sposób możemy też reprezentować, oznaczając te punkty, ich rasę, ich kolor skóry. Na przykład trójkątami możemy oznaczać białych, kółkami murzynów, a kwadratami żółtych ludzi. Albo kolorami. Możemy czarna kropka niech oznacza murzyna, albo jeszcze jakoś inaczej. No i właśnie tym, w jaki sposób różne rzeczy najlepiej oznaczać, to się zajmował McKinley i wam o tym teraz opowiem. Widzę, że tu pytajmierz zadał na czacie Nocnego Radia jakieś pytanie chyba do mnie, ale ono już przepadło, wiele ekranów chyba wyżej, więc napisz na Skype'ie lub napisz na czacie jeszcze raz, żebym zdołał to zobaczyć. Właśnie, więc wracając do McKinley'a. Gdy chodzi o dane ilościowe, w ogóle gdy chodzi o każdy z tych rodzajów danych, najlepszym takim wskaźnikiem, najłatwiej dostrzegalnym przez człowieka, wśród tych ludzi, którzy byli badani przez niego, no ale on to robił na takiej dużej próbie, że to jest reprezentatywne, było potem też potwierdzane, jest pozycja. Czyli na przykład, jak mamy układ współrzędnych, to jak daleko jest od osi, czy bardziej jest na prawo, czy na lewo, czy wyżej, czy niżej, widzimy to na pierwszy rzut oka. Jesteśmy w stanie porównać i co więcej powiedzieć o ile. Że to jest dalej w górę od tego ten punkt, niż tamten jest w dół od tego jakiegoś wybranego. Następnie, gdy chodzi o dane ilościowe, jest długość. I to się wydaje, że to jest różnica między wykresem punktowym a słupkowym, ale niekoniecznie, bo ta długość może być też do jakichś takich nierównoległych rzeczy. Dwa odcinki, wyobraźcie sobie, nierównoległe, różnej długości. Trochę trudniej ocenić, który jest dłuższy, trochę trzeba się dłużej wpatrywać, więcej uwagi skupić na tym obrazku, niż żeby dostrzec, że jakiś punkt, załóżmy koniec jednego odcinka, jest bardziej w prawo, czy bardziej w lewo, czy w górę, czy bardziej nawet po ukosie, w stronę rogu, niż inny punkt. Więc pozycja jest łatwiej dostrzegalna, gdy chodzi o dane ilościowe, również ile razy coś jest bliżej czegoś, ile razy bardziej w prawo, niż długość. Następną rzeczą jest kąt. Następnie nachylenie, czyli bez kontekstu, kąt do jakiegoś wyobrażonego poziomu, tak? Potem powierzchnia, pole powierzchni, czyli czy coś jest większe, czy mniejsze. A właśnie, z tymi kątami jeszcze jedna rzecz. Kąty to jest coś, co widzimy w wykresach kołowych. Tam to, jaki kąt, jak duży kąt zajmuje dana wartość, oznacza, no, ile wynosi ta wartość. No i też porównać na wykresie kołowym, załóżmy wyniki wyborów, jak są, kto dostał więcej tych głosów, no to trzeba porównywać kąty. To się robi jeszcze trudniej niż długości rzeczy, które nie są równoległe. Następnie nachylenie, tak jak już mówiłem, następnie pole, następnie objętość. To już mamy trzy wymiary. I to nie tylko w rzucie trójwymiarowym, również objętości w dwuwymiarowym rzeczy trójwymiarowych, również objętości, jak widzimy jakąś trójwymiarową wizualizację, załóżmy holograficzną, czy wyrzeźbioną, czy jakąś jeszcze inną, to też jest trudno porównać, trudniej niż powierzchnię. Długości łatwo, powierzchnię trudniej, objętości jeszcze trudniej, im wyższy wymiar, no tym generalnie trudniej. Dalej jest ta właśnie gęstość, czyli dla koloru jego jakaś miara jasności. Następnie nasycenie i następnie barwa. Słuchajcie, barwa jest najgorsza. Jeżeli chcecie reprezentować temperatury, dajmy na to, kolorami, czy wysokość terenu na mapie takiej, gdzie są wysokości, kolorami, że czerwony jest załóżmy najniżej, a fioletowy najwyżej, albo temperatury właśnie, że fioletowa jest najniższa, a czerwona najwyższa. Trudno to będzie ludziom rozróżnić, o ile jest wyższa czy niższa. Nawet jak dacie legendę.
Lepiej to zrobić czymkolwiek innym, choćby właśnie nasyceniem koloru, czy jasnością, jeszcze lepiej. No a jeszcze lepiej czymś jeszcze innym, ale to już się nie za bardzo nadaje do takich celów kartograficznych. Tam raczej się wypełnia właśnie kolorem. Gdy chodzi o dane porządkowe, no to też wygrywa pozycja. Dalsze rzeczy, to znaczy długość, kąt, nachylenie, powierzchnia, objętość, są w tej samej kolejności, ale pod kolorami. Kolory tutaj mają większe znaczenie, gdy chodzi o porządkowe dane, porównywanie co jest większe, a co mniejsze od innej rzeczy, a już nieważne w jakiej odległości, czy bliżej tego, czy tamtego, ważne tylko, które jest większe, to wówczas po pozycji na drugim miejscu powyżej długości, znaczy na miejscu powyżej długości, bo jeszcze powiem za chwilę o tym, jakie rzeczy dochodzą, wyszło McKinleyowi, że jest właśnie kolor, a dokładnie w takiej kolejności. Gęstość, czyli jasność, nasycenie i odcień. Potem mamy właśnie od długości do objętości, ale jeszcze nad nimi, czyli nad długością, a poniżej odcienia, mamy rzeczy, które nie za bardzo mają sens dla danych ilościowych, ale dla porządkowych już owszem, mianowicie teksturę. Dlatego też mówiłem o gęstości, a nie o teksturze, o tam zakropkowaniu, bo można wyobrazić sobie też zakropkowanie czy zakreskowanie gęstsze bądź rzadsze, to wtedy też by... No i to jest bardziej pod teksturę w sumie, bo to nie jest kwestia informacji dotyczących koloru, to jest jakieś ustalone symbole, nimi gęściej lub rzadziej teksturujemy dany obszar, albo załóżmy, że może być bardziej chropowata tekstura, albo mniej, ale zwykle chodzi o kropkowanie lub kreskowanie. Może być gęstsze lub rzadsze, no i to jest lepsze od długości, a gorsze od odcienia, gdy chodzi o dane porządkowe. Dalej po teksturze mamy też coś, co ma sens tylko dla, co nie ma sensu dla danych ilościowych, czyli natomiast porządek między danymi możemy określić tym, połączenia. Czyli na przykład strzałki. Mamy jakieś tam sobie rzeczy wyrysowane, jakieś punkciki, one coś tam oznaczają, załóżmy jakieś klasy w UML-u czy coś takiego i rysujemy między nimi linie, na nich, na środku lub na końcu dajemy strzałki i teraz mówimy, że to połączenie oznacza jakiś porządek między nimi. No i to jest trudniej dostrzegalne niż rozróżnienie teksturą, ale bardziej o dziwo niż długością, gdy chodzi o porządek, o możliwość uporządkowania rzeczy. No i jeszcze jest diagramy Vena, czyli zawieranie. Coś jest w środku czegoś, albo coś jest na zewnątrz czegoś. Jak coś jest w środku czegoś, to jest mniejsze, jest jakby pod kategorią tego. I to też jest lepsze niż długość, kąt, nachylenie, powierzchnia i najgorsza objętość. Najgorsza, gdy chodzi o porządkowe. I dalej mamy jeszcze też coś, w czym kolor będzie bardzo przydatny. Ale uwaga, tylko barwa. Tym razem barwa awansuje na pierwsze miejsce. Powyżej nie tak jak w poprzednich dwóch przypadkach, czyli będzie powyżej gęstości i nasycenia, mianowicie dane nominalne, gdzie nie interesuje nas, że coś jest większe, mniejsze lub w ogóle nie ma to sensu porównywać jabłka przeciwko orzechom. I tutaj okazuje się, że pozycja, że jak mamy pogrupowane, powiedzmy po lewej mamy ssaki, po środku mamy ryby, a po prawej mamy bezkręgowce, to jest albo w jakiejś trójkątnej takiej postaci, ale pogrupowane, oddzielane od siebie przestrzennie na papierze, to łatwo dostrzeżemy, co jest w której kategorii. Najłatwiej. Pozycja w każdym z tych trzech rodzajów danych wygrywa. Ale na drugim miejscu jest tutaj barwa, ten odcień. To znaczy, jeżeli rzeczywiście damy tych murzynów na czarno, białych na biało, żółtych na żółto, albo pacjentów z HIV-em na niebiesko, z żółtaczką na żółto, akurat to się jeszcze kojarzy dodatkowo, a chorych psychicznie na zielono, no to wtedy też jest łatwe rozróżnienie. Następnie dla danych nominalnych mamy teksturę, połączenie, zawieranie, dalej dwie rzeczy dotyczące koloru, czyli gęstość, czyli jasność, oraz nasycenie. Potem mamy coś, czego nie mieliśmy. Jedna rzecz doszła w przypadku nominalnych, mianowicie kształt. Trudno powiedzieć, że koło jest większe od kwadratu, no i może mieć większą powierzchnię, ale że jako kształt sam sobie, że koło jest większe od kwadratu, czy kwadrat od trójkąta, czy trójkąt od elipsy, ale
są one różne, w związku z czym nadają się do rozróżniania danych nominalnych. I w sumie to chyba nawet na początku mówiłem taki przykład, że tam biały może być trójkątem, a murzyn kołem. I też możemy tak te punkciki danych nasze tutaj kategoryzować. Bez możliwości porównywania, a już tym bardziej porównywania z odległością, jak bardzo się różnią. Czyli nie są to ani ilościowe, ani porządkowe dane, tylko właśnie nominalne. Możemy kształtem. No i po kształcie są znana już nasza litania, czyli długość, kąt, nachylenie, powierzchnia, pole powierzchni i objętość na końcu. Tak, no więc tyle McKinley. Słuchajcie, jeszcze taką rzecz dotyczącą wizualizacji trójwymiarowych. Jeżeli w trójwymiarze oddajecie jakieś dane, załóżmy macie jakiś skan kości i teraz chcecie na tych kościach na przykład jakieś naprężenia, czy jakiś proces chorobowy, stopień zaawansowania tego procesu chorobowego zwizualizować na kości w trzech wymiarach. No, właściwie co pozostaje do użycia? No, coś związanego z kolorem. No można też teksturować, tak? Ale jeżeli chcecie użyć koloru, najgorzej, jeżeli użyjecie nasycenia. Bo nasycenie spowoduje zaburzenie, a zwłaszcza jeżeli to potem ma być prezentowane w postaci rzutów dwuwymiarowych. Trójwymiarowy skan w postaci, czy wizualizacja w postaci rzutów dwuwymiarowych, bo to zaburzy odbiór trójwymiarowości. Zaburzy to, co jest wypukłe, co jest wklęsłe, jakie powierzchnie, oświetlenie też, jeżeli jest różne, jeżeli są jaśniejsze i ciemniejsze miejsca, tak naturalnie w tym obiekcie, to pokolorowanie tego skalą, załóżmy tam od czerwonej, znaczy nasycenie, o, czyli pokolorowanie tego tak, że coś, co jest szare, ma załóżmy tam najmniej jakichś tam uszkodzeń, czy mikropęknięć na jednostkę powierzchni, a tam, gdzie jest intensywniejszy kolor, tam więcej, spowoduje, że to w ogóle przestanie, zdeformuje się. Wrażenie trójwymiarowe będzie zafałszowane, będzie jakieś właśnie złudzenia optyczne tutaj nam wejdą i w paradę. Gdy chodzi o jasność, trochę lepiej jest, można, ale w połączeniu z odcieniem, a już sam odcień najlepiej, czyli wybierzcie sobie jakiegoś od różowego do jakiegoś takiego seledynowego, załóżmy taką gamę kolorów, która ma jednolite nasycenie, załóżmy są jakieś takie pastelowe bardziej, bo duże powierzchnie lepiej pastelowe dawać, a nie jakieś jaskrawe, bo męczą oczy po prostu i są takie no, ciężkie graficznie. Ale to, tak jak mówiłem na początku, odsyłam już po takie rady bardziej artystyczne do krawca. Natomiast co mają właśnie stałe nasycenie koloru, co mają też stałą jasność, a zmienia się tylko właśnie odcień. Taką skalę, jeżeli nałożycie na trójwymiarowy obiekt, on zachowa swoje trójwymiarowe cechy dobrze widoczne. To, gdzie jest wklęsło, gdzie jest wypukło, światło się odbija, to, gdzie jest ciemniej, to, gdzie jest jaśniej. Tak, i jeżeli chcielibyście też fajnych zestawów kolorów, akurat to jest do map przeznaczone, ale nie tylko do map, również gdy projektujecie strony i chcecie fajny zestaw kolorów, który się dobrze komponuje, pasują do siebie te kolory, nie widać, że to jest takie pstre, że no jak stróż Boże ciało tak zwane, czy ogon pawia, tylko tak naturalnie pasujące do siebie kilka kolorów chcecie wygenerować, to wejdźcie sobie na stronę colorbrewer2.org. Color Brewer, mówię teraz takie po polsku, jak się pisze, 2, cyfra 2, potem jest kropka i org. Słuchajcie, czy moja czerwień jest taka sama jak twoja czerwień? Czy jak ja widzę czerwień, to i ty widzisz czerwień, to widzimy to samo. Czy mamy takie same doświadczenie psychiczne, subiektywne? O ile w ogóle doświadczenia można porównywać. Ja widzę to, co jest czerwone, bo mi od małego, jako dziecku mówili, ej, to jest czerwony kolor, nie? To taki kolor nazywaj czerwonym. No i nazywałem czerwonym, ale być może to jest kolor, który ja postrzegam tak, jak oni postrzegają zielony. Nie? Trudno to porównywać, więc to trzeba pobadać mózgi i wniknąć w to głębiej. Nie jest to bynajmniej oczywista rzecz. O kapitalizmie i wolnym rynku i o lataniu z prędkością światła i o Korei Południowej i Japonii jest na czacie.
Może by ktoś zadzwonił. Bardziej w temacie może tym, co mówimy, nie? Co mówię, a nie koniecznie tym, co jest na czacie. Zobaczę też inne czaty przy okazji, bo... Aleksowaty przyszedł. Cześć, witam cię. No, zadzwoń. Okej, czerwony. Nie, niebieski. Aha, to było dawno. Ja lubię żółto-czarne, pisze Lukas Small. O, i bardzo dobrze, że lubisz żółto-czarne, bo o tym też będzie mowa. O tym, co symbolizuje połączenie żółtego z czarnym, zwłaszcza na fladze takiej ukośnie przedzielonej. Więc kolory, uczymy się od małego kolorów, uczymy się ich nazywać w języku naszym ojczystym. I języki mają różne kolory. To też jest ciekawe zjawisko, bo większość języków ma przynajmniej takie te podstawowe kolory. Czerwony, zielony, niebieski, żółty. No, czarny i biały też to są powszechne dość słowa. One są często przymiotnikami, czasem są rzeczownikami pochodzącymi od rzeczy, które nazywają w ogóle tak słowa, powstają bardziej abstrakcyjne przeważnie, że jest coś, co ma jakąś cechę i potem to, ewentualnie lekko się potem zniekształca, zaczyna oznaczać coś abstrakcyjnego, właśnie tą cechę, którą to ma. Tak? Czyli na przykład jak coś jest okrągłe, to znaczy jak coś jest jak jest koło, to okrągłe, tak? Krąg jest okrągły, to okrągły powstaje przymiotnik, który oznacza właśnie jakieś kształty tego typu. Więc jasny, biały i czarny, czy też jasny i ciemny, odkryto takie plemię w aborygenów w Australii, co mają właśnie tylko te dwa słowa, albo to na którejś z wysp wokół Australii, gdzie mają tylko słowa mili, czyli ciemny, i mola, czyli jasny. Chociaż nowsze badania pokazują, że może mają też kolory, ale mówią na nie tak jak na inne rzeczy, które są po prostu tych kolorów. Dość późnym kolorem w wielu językach indoeuropejskich jest pomarańczowy, no bo pochodzi od owocu pomarańczy, tropikalnego, egzotycznego owocu. I w angielskim, i w polskim tak jest. I tak na przykład wiewiórka. Wiecie, jakie są wiewiórki po angielsku? No ja wiem, że teraz i na Wyspach Brytyjskich, i u nas coraz częściej są szare, bo takie przywieźli z Ameryki, no i wypierają te nasze pomarańczowe, tradycyjne wiewiórki. No ale wiewiórka taka pomarańczowa jest po polsku pomarańczowa. A po angielsku ona nie jest orange squirrel, ona jest red squirrel, czyli czerwona. Tak samo jak red hair, jak czerwone włosy. Nie rude. Po polsku rude pochodzi od właśnie z germańskich. Rot, czerwony po niemiecku, red po angielsku. I dlatego włosy są rude. A wiewiórka, no można też powiedzieć, że jest ruda, ale generalnie jest pomarańczowa, ale na pewno nie czerwona. A po angielsku jest czerwona. Jakoś tam bardziej są tak przywiązani do tego, że rzeczy, które tradycyjnie miały pewien kolor, to nawet jak wprowadzono nazwę na ten kolor, która go odróżnia od takiego, od czegoś, czego wcześniej był tylko odcieniem, to nadal się używa tego mniej precyzyjnego określenia koloru, czyli na przykład jest właśnie red squirrel. Jak powiesz orange squirrel, to od razu poznają, że nie jesteś native speaker. Również granice między kolorami, takimi co istnieją i w danym języku i w innym, mogą być inne. Taki na przykład kolor głębokiego, sosnowego lasu. Dla nas to jest taki odcień takiego wpadającego w niebieski, ale jednak zielonego, tak? Korona drzewa, nie? Nie powiedzielibyśmy, że to jest niebieski. No a dla Anglika to jest niebieski. Owszem, istnieje precyzyjniejsze określenie teal na taki kolor. Ale jakby on miał, jakby ktoś właśnie anglojęzyczny, native speaker, miał sklasyfikować ten kolor jako jeden z, jako odcień jakiegoś podstawowego koloru, to powiedziałby, że to jest odcień niebieskiego, a nie zielonego. Mamy też skojarzenia kulturowe, na przykład błękitna krew. No, przy bladej, delikatnej skórze, tak jak szlachcice mieli, oni się przechadzali, budowali podcienia sobie, żeby się nie opalić za bardzo, bo opalony ktoś, kto pracuje w polu, chłop, ktoś z niższego stanu, nosili parasolki przeciwsłoneczne, tak, chodzili tymi podcieniami przy budynkach, nie wychodzili za bardzo na zewnątrz w ogóle, żeby się nie opalić. Więc przy takiej bladej skórze to żyły są bardziej widoczne, żyły są niebieskie, jak wiadomo, no i wyglądają, jakby mieli tam niebieską krew. Również, ponieważ często kąpali się w misach, w naczyniach, baliach posrebrzanych, czy pili ze srebrnych kubków, czy srebrną zastawę używali, albo i złotą. No ale częściej srebrną, bo to tańsze i więcej jest srebra na świecie, no to popadali w taką, klasyfikowano to jako chorobę srebrzycę, chociaż
czy to jest jako choroba, że tam w skórze gromadzi się to srebro i nadaje taki kolor szarawy. No, można powiedzieć, że w związku z tym ma niebieską krew pewnie, skoro ma taki odcień skóry. No, ale nie stwierdzono jakichś skutków negatywnych oprócz tego, a wręcz przeciwnie, wręcz jony metali szlachetnych są zdrowe, antybakteryjne i... Więc jeżeli macie złotą jakąś zastawę, czy jakąś srebrną łyżkę, czy coś takiego, czy kubek, to spokojnie jedzcie, pijcie z tego, jeżeli chcecie, na zdrowie wam wyjdzie, a to, że wam się trochę skóra, no nie wiem, może można uważać to za chorobę, jak za jakieś oszpecenie, ale chyba nie, no niekoniecznie. Inne efekty w każdym razie nie są negatywne, a wręcz przeciwnie, w związku z tym klasyfikowanie tego jako choroby, no chyba nie ma za bardzo sensu. Natomiast krew niebieska, czy ta jakaś zielonkawa, jak najbardziej istnieje, bo o ile barwnikiem i odpowiedzialnym za przenoszenie tlenu substancją w naszych komórkach, krwinkach czerwonych, i dlatego one są czerwone, jest hemoglobina, która jest żelazem i w związku z tym jest czerwona, tak też, no właśnie hemu z globiną połączenie, tak w przypadku niektórych bezkręgowców, zamiast hemoglobiny w ich krwi występuje hemocyjanina, która jest właśnie niebieska. Więc jeżeli kiedyś będziecie jeść jakąś gąsienicę czy coś tam, znajdziecie się na survivalu w dżungli w Ameryce Południowej, gdzie jak wiadomo najpożywniejszą rzeczą dostępną, taką źródłem białka, na które nie trzeba polować jakoś z dużym wysiłkiem i ryzykiem, są takie właśnie gąsienice. Tylko trzeba uważać, które, bo są też śmiercionośne. Ale takie białe, no fajne gąsienice, to możecie w nich znaleźć właśnie krew niebieską. Jest też purpura królewska. I uwaga, o ile szlachcice mają krew niebieską, tak już królowie mogą mieć czerwoną, no bo ich kolor odzienia, kolor płaszczy zwłaszcza, to jest kolor krwi, królewska purpura. Mnóstwo jeszcze jest odniesień kulturowych, gdy chodzi o kwiaty, róże zwłaszcza. Róże, jak się komuś daje, to muszą być odpowiedniego koloru, znaczą bądź przyjaźń, bądź miłość, bądź takie sakramentalne zostańmy przyjaciółmi, bądź zazdrość, nawet tam róże żółte są, czarne, jakieś odmiany wyhodowane nawet są, których nie było w przyrodzie, o takich kolorach fantazyjnych, pstrokate, wielokolorowe. Więc trzeba uważać, bo jak się da komuś róże nieodpowiedniego koloru, no to można wtopić. Lepiej się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą, znaczy ze specjalistą stosownym. No, biała flaga jest też, służy do poddawania się, bądź do sygnalizowania, że się chce negocjować, że się chce pokojowo, że się przychodzi nie po to, żeby zaatakować, tylko żeby do negocjacji na przykład posłów do kwatery obozu wrogiego po drugiej stronie frontu wysyłano z białą flagą. Wtedy do niego nie strzelano, tylko pozwalano mu się zbliżyć i przekazać wiadomość. Może nawet go sadzano po skontrolowaniu, czy jednak nie ma broni, czy to nie jest podstęp. Sadzano go do stołu i z nim gadano i odsyłano nim też jakąś wiadomość. Słuchajcie, w jakie stroje się ubiera małych chłopców, a w jakie małe dziewczynki? Pewnie mi powiecie, że chłopców w niebieskie, a dziewczynki w różowe, bo jak inaczej to wyrośnie na zboczeńca. Zboczucha, tak? No, takie jest ewentualnie wyobrażenie, że to jest niemęskie takie być na różowo ubranym, czy mieć różowy ręcznik, o, leży właśnie obok mnie, czy też czy w przypadku dziewczynki mieć za dużo niebieskiego. Tak, w XIX wieku i jeszcze w początkiem XX ubranka dla dzieci były unisex. To znaczy generalnie był to kolor biały. Białe sukienki. Franklin Delano Roosevelt, prezydent Stanów Zjednoczonych, ma takie zdjęcie jako dziecko, że jest w sukience, bo zarówno chłopcy, jak i dziewczynki chodzili w białych sukienkach wtedy. No natomiast w początku XX wieku zaczęło być takie promowane jednak pewne rozróżnienie. No, firmy, które produkują ubrania, oczywiście na tym zarabiają, no bo siostra po bracie nie będzie nosić, ani brat po siostrze, jeżeli inne kolory są przypisane do różnych płci, prawda? Więc oczywiście bardzo to popierali kreatorzy mody dziecięcej. Ale początkowo właśnie było to odwrotnie, to znaczy kolorem takim agresywnym, kolorem męskim jest czerwony,
No, dzieci to nie można za bardzo agresywnie, więc tak stonujemy trochę, będzie różowy, nie? Swoją drogą różowy jest ciekawą rzeczą, bo to jest jeden z niewielu przypadków, kiedy ten sam kolor, czyli czerwony, nazywa się inaczej w pełnym nasyceniu, a inaczej, gdy jest właśnie taki rozjaśniony. Znaczy nie na nasyceniu, tylko... No tak, nasyceniu też. Bo tak jak mówiłem, trzeba nasycenie zmniejszyć, żeby się dało rozjaśniać i ściemniać w ogóle dany kolor. Więc w przypadku zielonego na przykład tak nie ma. Możemy powiedzieć jakiś taki bladozielony, czy jasnozielony, czy ciemnozielony, ale nie jest to inny kolor po prostu. Natomiast dziewczynki, no to co niebieski, niebieski kolor, maryjny kolor, kolor odcień białego w liturgii, tak? O kolorach liturgicznych jeszcze będę mówił później. Więc bardzo taki no, stonowany, spokojny, pasujący dla dziewczynek. No i taki ubierano, takie ubranka. Natomiast w latach 60. feministki po wojnie stwierdziły, że od początku się wpycha te dziewczynki w podległość, między innymi kolorem ubrań, uświadamia się im, że są gorsze, tak, to my będziemy właśnie na przekór temu promować ubieranie dziewczynek na właśnie kolory takie dotąd męskie, czyli różowe. No, projektanci mody, jak wiadomo, moda na pstrym koniu jeździ, podchwycili to, zrobili nowe kolekcje właśnie mody dziecięcej, gdzie te kolory były odwrócone. No i do lat 80. się to zdążyło przyjąć i od lat 80. jest już, po latach 80. jest już niekwestionowanym dogmatem w modzie dziecięcej, że no, że chłopiec ma być na niebiesko, a dziewczynka na różowo. Ten róż też ma działanie, tak podobne jak czerwień, a nawet jeszcze bardziej niż czerwień, bo jest taki łagodniejszy, jeszcze zwłaszcza w związku z tym skojarzeniem kulturowym, że to taki kolor grzecznych dziewczynek. Ma też działanie takie uspokajające. Zamkniesz kogoś w pomieszczeniu pomalowanym na różowo, na taki delikatny róż, znaczy może nawet intensywny, ale jakiś taki no, delikatny, w sensie nie za czerwony, to ktoś będzie spokojny jak baranek. Nawet najzatwardzialszy więzień, ten wielokrotny gwałciciel, seryjny zabójca i terrorysta, będzie no się uspokoi, tak, choćby kipiał agresją przed wsadzeniem do takiej celi. W USA to znają od bardzo dawna. Również w Szwajcarii w 2013 roku rząd postanowił pomalować 30 cel w takich więzieniach dla ciężkich, zatwardziałych przestępców na różowo. Cała cela jest w środku na różowo wymalowana. No, więzienia bywają też z zewnątrz, mury więzień malowane na taki kolor, jak więźniowie wychodzą na spacer, to go widzą. Na uniwersytecie stanowym w stanie Iowa z kolei na różowo jest pomalowana szatnia dla gości przy boisku futbolowym do futbolu amerykańskiego. Trener tamtejszej drużyny futbolu amerykańskiego tak postanowił o takim przemalowaniu, bo pomyślał, no to jak ci nasi przeciwnicy, co przyjeżdżają z nami grać, będą siedzieć w tej szatni różowej, no to będą mieli mniej takiego bojowego ducha, mniej może sportowej złości, jak wyjdą na boisko i ich łatwiej będzie nam się udawało pokonać. Kolor biały kojarzy się powszechnie w naszej kulturze z czystością, niewinnością, również boskością, nie tylko w naszej kulturze. W naszej kulturze to jest jeszcze ponadto kolor takiej harmonii, równowagi, spokoju. A w kulturach wschodu, w Azji, jest przeznaczony dla śmierci i żałoby. No może dlatego, że tam są takie choroby, trąd czy inne, które powodują bielenie danego fragmentu chorego ciała. No, mumia też jest na biało zabandażowana, tak, w Egipcie. Również w białe płótna się owijało ciało przed pogrzebem. Znamy to chociażby z Ewangelii, tak, Jezusa złożono, czy wcześniej Łazarza, no, w białych płótnach do grobu. Więc to jest kolor śmierci, kolor żałoby w tamtych krajach. W Indiach oznacza smutek i żałobę, ale jednocześnie jest symbolem też świętości i czystości. Jakoś tak jest, że ta świętość i czystość w chrześcijaństwie jest rzeczą taką radosną, natomiast u Azjatów no niekoniecznie właśnie. Jest bardziej taka zaduma, taka może wyzbycie się, tak jak w buddyzmie, wszelkich pożądliwości, w związku z tym niegonienie za jakimiś uciechami. No, w Europie też to było u stoików, czy
epikurejczyków, którzy no, dalej jest, bo oni swoją spuściznę nam pozostawili, ale oni nie wiązali tego raczej z kolorami. No, epikurejczycy mówili, że należy się cieszyć tym, co można, z umiarem, ale a nie gonić za tym, nie uzależniać się od tego, a stoicy, że w ogóle przyjmować powodzenia, niepowodzenia, szczęśliwe, nieszczęśliwe wydarzenia tak samo, bo spotka nas coś szczęśliwego, a to następne może spotkać nas nieszczęście, no i co z tego będziemy mieli, albo odwrotnie. Nie,

dużymi garściami z chińskiej kultury. Tam biały oznacza odwrotnie, nie starość, młodość. Ogólnie młodość, no panny młodej też jest kolorem, tak podobnie jak u nas. I także niewinność i brak doświadczenia. A czerń odwrotnie, dorosłość, szlachetność, taki ten ninja, samuraj, nie? I doświadczenie życiowe. W afrykańskich kulturach biały to kolor demonów. Jest takie plemię, gdzie mają figurki swoich bogów, taki politeizm, prawda, taką religię, gdzie bogów jest wielu. No i ci wszyscy bogowie są czarni. Jak ktoś zauważył bodajże Seneka, pisząc, starożytny rzymski pisarz, że bogowie traków mają krótkie nosy i są rudzi, tak, czy jakoś tak, no, że w każdym narodzie ci bogowie, jak jest taki panteon bogów, jest wielobóstwo, czyli politeizm, to wyglądają podobnie do tych ludzi. No więc u Murzynów te figurki bogów, bo akurat mają figurki w tym plemieniu, są czarne, ale diabeł jest biały. No, czyli to odwrotnie niż u nas, nie? U nas zwykle diabeł jest czarny, jak smoła, jak piekło, jak ogień. No może nie jak ogień, ale takie połączenie właśnie czerwonego z czarnym, anarchokomunistyczne. Jest anarchokomunizm w piekle, gdy chodzi o przynajmniej barwy, tak, kolorystykę. Czarny, żałoba, ale też szczęście w wielu kulturach. U nas w kulturze europejskiej smutek, żałoba, śmierć, w religii zło, grzech, piekło, jak mówiłem, szatan, cierpienie, a w Chinach szczęście. U Indian, czyli ludów pierwotnych Ameryk, czarny to kolor życia. W Egipcie też jest kojarzony z życiem i z odrodzeniem. I mimo tego, że otaczanie się czernią może działać na człowieka przygnębiająco, wywoływać depresję, to ten kolor też ma symbolikę pozytywną, nawet u nas, bo osoby ubierające się na czarno są postrzegane jako ludzie pewni siebie, tajemniczy, silni, posiadający władzę. W modzie też jest tak powszechnie przyjęte, że klasyczna elegancja wymaga stosowania czerni. Też jest to uniwersalny kolor w modzie, to znaczy z każdym innym kolorem współgra, więc pasuje, jak się ma czarną suknię, czy czarną marynarkę, czy cokolwiek czarnego, to dowolny inny kolor można do tego ubrać i będzie to dobrze wyglądać. W barwach liturgicznych, słuchajcie, powiem o liturgii rzymskiej, ale w innych to wygląda podobnie, zwłaszcza na zachodzie, zwłaszcza w anglikańskiej, czy w jakichś u innych protestantów, którzy w ogóle stosują coś takiego jak stroje liturgiczne, bo wielu nie stosuje. Więc tam mamy tak, kolor biały, kolor paschalny, kolor zmartwychwstania, kolor światłości Chrystusa, który jest światłością świata, kolor właśnie też niewinności, czystości, święta maryjne się go stosuje, chociaż można wtedy zastąpić niebieskim jako odcieniem białego, że tak się wyrażę, również odcieniami białego są złoty i srebrny, takie bardziej podniosłe. Gdy chodzi o liturgię, tak jak mówię. Mamy też zielony, kolor okresu zwykłego, kolor nadziei, kolor wiosny, jakby to powiedzieć, no taki kolor radosny, powiedzmy sobie, taki jaki chrześcijanin powinien być na co dzień. Kolor czerwony, kolor krwi, kolor męczeństwa, święta męczenników, się go stosuje, również apostołów, no bo oni wszyscy prawdopodobnie z wyjątkiem Jana byli męczennikami, zginęli święcią męczeńską. No, na Jana akurat jest biały, tak. To trzeba powiedzieć. Również związane z krzyżem, na przykład 14 września, święto podwyższenia krzyża świętego. Wielki Piątek oczywiście, czyli męka Chrystusa, czerwony kolor przedsoborowy, według przedsoborowego mszału fioletowy, czyli taki wielkopostny, żałobny, ale nie ma już Wielkiego Postu, jest już Triduum Paschalne. No i w związku z tym w posoborowej reformie liturgii zdecydowano się na to, że lepiej oddaje symbolikę tego dnia kolor czerwony szat liturgicznych. No powiedzmy, co to jest. To jest ornat księdza, to są też cingula, czyli te sznurki, którymi są przewiązani noszący alby, o ile stosują
O ile nie przylega ona ściśle do ciała, to wtedy trzeba stosować

0: cingulum. No, również ten welon na kielich, czyli taki kawałek materiału, którym się przykrywa kielich do czasu, kiedy on jest używany, czyli kiedy do niego jest wlewane wino. Tak. Co dalej? Mamy kolor czerwony, tak? Mówią o czerwonym. Kolor krwi, kolor miłości, kolor męczeństwa, ale również kolor Ducha Świętego, kolor ognia, Ducha Świętego, który wstąpił pod postaci wiatru i ognia na zgromadzonych w wieczerniku apostołów, Marię i innych jeszcze tam uczniów, nie wiemy, w sumie nie jest podana liczba, ilu ich tam było. Kolor miłości, tak? Więc na zesłanie Ducha Świętego, pięćdziesiątnicę, też będzie kolor czerwony ubierany w kościele. Fioletowy, kolor do spowiedzi, do pokuty, do Wielkiego Postu, do Adwentu, czyli czasu takiego przygotowania, takiego oczyszczenia się przed Bożym Narodzeniem. Również kolor w święto zmarłych, czyli drugiego dzień po wszystkich świętych, który jest biały. Natomiast dzień później jest fioletowy, czyli dzień zaduszny. Można go nazywać świętem zmarłych, natomiast wszystkich świętych nie można nazywać świętem zmarłych. O tym też już kiedyś mówiłem. Pogrzeby się sprawuje właśnie też z fioletowym, imsze żałobne i pogrzeby. Pogrzeb to jest takie sakramentalium, zwykle poprzedzone mszą żałobną właśnie. Można też czarnym, tam gdzie taki zwyczaj jest, przed soborem ten czarny częściej występował. Nawet Wielki Piątek, tam część liturgii sprawowano w czarnym, część w fioletowym. Natomiast czarny generalnie jest na aucie, tak, wycofuje się czarny, gdzie tam zostaje, można użyć, nie jest to jakiś błąd, no ale nie jestem zwolennikiem. Taki wybitnie niechrześcijański kolor, gdy chodzi o liturgię, no tak można powiedzieć ze współczesnej perspektywy. Można fioletowy, można czarny, można też, słuchajcie, gdy chodzi o pogrzeb i mszę żałobną towarzyszącą mu, można kolor biały. I podobnie jak przy chrzcie, czy przy ślubie. Podkreśla to paschalny wymiar śmierci chrześcijanina, że śmierć to nie jest koniec, to jest narodzenie do nowego życia w niebie właśnie, w Królestwie Bożym. Przejście, brama, nie koniec. I że w związku z tym, że jest to pascha, czyli przejście, kolor paschalny, kolor biały. Dla tych, zwłaszcza tak mówi instrukcja polska z kolei chyba, którzy sobie tego życzą. No więc ja sobie tego życzę, ci, którzy ewentualnie by się zajmowali moim pogrzebem, o tym też wiedzą. No i teraz w sumie publicznie też już jest wiadomo, no ale tym bardziej teraz, kiedy to tutaj powiedziałem, że jakby ktoś z was zawitał na mój pogrzeb i byłby tam kolor inny niż biały, to wiedzcie, że mnie nie posłuchali. Że zrobili sobie, zakwili sobie z mojej, albo zapomnieli po prostu, niestarannie podeszli do rzeczy.
1: Ślub też jest na biało, tak jak mówiłem, też się łączy z mszą, sprawowanie ślubu według rytuału rzymskiego. Można też sprawować osobno, natomiast trzeba osobno. Jest wskazane, żeby z mszą, natomiast można osobno, a trzeba osobno, kiedy jest to ślub jednostronny, to znaczy tylko jedna strona jest chrześcijańska. Kiedy druga strona jest niechrześcijańska, czyli niewierząca bądź jakiejś innej religii, to się ten ślub robi poza mszą, no ale też w białym kolorze. Biały kolor jest też panny młodej. Panna młoda jest ubrana na biało przeważnie. Przy czym dawniej, no i w sumie dzisiaj też można tak temu obyczajowi hołdować, to już nie jest wymóg liturgiczny, w ogóle tego nie jest wymóg liturgiczny, jak ma być ubrana panna młoda, ale może być jakiś stroju regionalny na przykład. Są takie śluby, że są w strojach regionalnych, które wcale białe nie są. Albo w jakichś innych kulturach. Natomiast u nas przeważnie jest ubrana na biało, nawet kiedy nie jest panną. A dawniej było taka była norma, że tylko panna do ślubu się ubierała na biało, a jeżeli to była wdowa, czyli miała już wcześniej męża, lub była nawróconą prostytutką, czyli panną, nie była wcześniej prostytutką, ale postanowiła porzucić swoją profesję i związać się z jednym mężczyzną i zawrzeć z nim ślub, no to miała suknię niebiałą, jakąś taką, załóżmy, błękitną czy różowawą, no ale wyraźnie, żeby to nie był biały. Pozostając w ramach chrześcijaństwa, to jeszcze powiem coś takiego, że zielonoświątkowcy, czytałem tak, chociaż żaden z zielonoświątkowiec, którego znam, nie powiedział mi, że spotkał się z tym, więc to może jest rzadkie, albo tylko w niektórych miejscach, akurat nie tych, z których oni pochodzili, ale że stosowane jest tam takie w liturgii taki obrzęd uwielbienia flagami czasami. Polega to na powiewaniu flagami różnych kolorów. Każda flaga ma jakiś jeden kolor jednolity, te kolory są różne, symbolizuje to, nie wiem, jakąś taką jedność, że cały świat, ludzie różnych ludów, różnych barw, tak, skóry, wielbią razem Boga. Islam z kolei, kolorem islamu jest zielony. Ulubiony kolor Mahometa. Podłogi meczetów często są właśnie w kolorze zielonym. Turban zielony może nosić tylko ktoś, kto jest potomkiem Mahometa, czy tam różnie to zrozumiane, czy potomkiem jego rodziny, czy z tej samej rodziny. Ale jak widzicie kogoś w zielonym turbanie, no to prawdopodobnie jakimś takim rodowodem się szczyci aż do Mahometa, czy jakiegoś jego kuzyna, czy kogoś takiego. Jest napisane też w Koranie, że zbawiony będzie nosił szatę z zielonego jedwabiu. No i wiele krajów islamskich, począwszy od Arabii Saudyjskiej, ma właśnie kolor zielony dominujący w ich flagach. Słuchajcie, tak, teraz również, gdy chodzi o te flagi i o ten kolor żółty i czarny, to anarchiści używają flag takich właśnie, które mają kolor czarny plus jeszcze jakiś w zależności od rodzaju anarchizmu. Mianowicie te flagi wyglądają tak, że górny trójkąt są przedzielone po przekątnej od lewego górnego, dolnego do prawego górnego rogu są przedzielone taką ukośną linią. Powyżej niej jest czarny trójkąt, a poniżej jest kolor zależny od odłamu anarchizmu. Jeżeli jest to kolor żółty czy też złoty, no ale złoty nie zawsze da się łatwo, powiedzmy, reprezentować, to żółty czy też złoty jest kolorem bogactwa, kolorem kapitalizmu, więc jest to anarchokapitalizm. Odwrotnie, słuchajcie, źle powiedziałem. To ten dolny trójkąt jest czarny, a górny jest kolorów rozmaitych, zależnych od tego. Anarchopacyfizm jest biało-czarny. Anarchizm taki queer, czyli właśnie z mniejszości seksualnych, skojarzony z mniejszościami seksualnymi, jest różowo-czarny. Anarchofeminizm jest fioletowo, znaczy powiem tak ciemno-różowo, czarny. Anarchoprymitywizm lub zielony anarchizm, taki ekologiczny, zielono-czarny. No i czerwono-czarny jest anarchokomunizm, czy też anarchosyndykalizm. Również można się spotkać z agoryzmem szaro-czarnym, mutualizmem pomarańczowo-czarnym, transhumanizmem anarchistycznym, niebiesko-czarnym, chociaż sam mutualizm też się posługuje kolorystyką właśnie też niebieską, więc tutaj nie zawsze wszyscy się zgadzają co do tego, jaka flaga powinna jakiemu ruchowi czy jakiemu odłamowi anarchizmu przyświecać. Słuchajcie, zadzwoniłby ktoś może, tak zachęcam jeszcze raz, bo można. Natomiast rzucę okiem w międzyczasie na czaty. O, i dzwoni do nas wódz. Odbierzemy wódza. Witam cię, wódzu, na antenie. Widzę, że jesteś Hell in Hell, piekłowe województwo, tak? Coś takiego. Czy ty już jesteś, czy cię nie ma? Jeszcze chyba cię jeszcze nie ma. Dzwoni do nas wódz z piekła.
2: O, jesteś. Cześć. Chciałbym mi słuchać, bo przez moment cię nie słyszałem.
1: No bo tak to Skype robi, ale już jesteśmy połączeni, więc jak tam u ciebie w piekle? Pewnie dużo czerwieni i czerni.
2: Nie, u mnie akurat jest bardzo dużo czerni i złotego koloru.
0: No bo na Skype'ie masz napisane, że dzwonisz z piekła.
2: Ja?
0: No. Przed chwilą to czytałem, ale chyba nie słyszałeś, więc przeczytam jeszcze raz. There, hell in hell, piekłowe Pitcairn.
2: Faktycznie. Tak, tak, jest tu ciepło, nie da się ukryć. Dlaczego do ciebie dzwonię? Bo zacząłeś mówić tutaj, oczywiście przez chwilę się bałem, że pominiesz kwestii symboliki flagi anarchokapitalistycznej, ale widzę, że jednak pamiętałeś o tym.
0: Jestem dobrze przygotowany.
2: Więc tak po pierwsze, tam jeszcze zdaje się, że anarchokapitaliści kolorowi czarnemu dodatkowe znaczenie przypisują poprzez nazywanie, znaczy poprzez nazywanie czarnego kolorem węgla, a więc kolorem paliw kopalnych, tak, i ropy naftowej, czyli no, takiego symbolu przemysłu, tak, też tak naprawdę źródła bogactwa.
0: A to o tym nie słyszałem. Bardziej słyszałem o tym, że czarny tak uniwersalnie przez anarchistów jest jako kolor braku władzy, kolor właśnie tak, taki, że żaden, tak. Żaden kolor w związku z tym. Czarny to brak światła, brak jakiegokolwiek dominacji, jakiegokolwiek kolor. Nie wyróżniamy żadnej arystokracji, żadnych takich, którzy by mieli jakieś większe prawa niż inni, byliby jakąś kastą po prostu, która by z definicji, a nie poprzez swoje osiągnięcia, miała jakieś przywileje w społeczeństwie.
2: No to jest podstawowe jakby znaczenie koloru czarnego, natomiast gdzieś się tam się spotkałem jeszcze z dodatkowym przypisywaniem mu właśnie symbolu paliw kopalnych.
0: A to przez wszystkich czy anarchistów, czy tylko przez
2: AKP? Możliwe, że to była czyjaś, wiesz, licencja poetika.
0: Ale może tak, to tylko...
2: Tylko przez akapów, oczywiście. Jako takie dodatkowa symbolika znaczenia flagi libertariańskiej. To pierwsza sprawa, jaką chciałem poruszyć. Druga to jest kwestia koloru żółtego. Otóż w heraldyce nie występuje kolor żółty. Występuje tylko i wyłącznie kolor złoty. To takie informacje. No,
0: też Wit Jedliczka mówi, że mu powiedzieli heraldycy, że nie może mieć takiego bordowego koloru, jaki ma w herbie i na fladze, w godle, bo to godło występuje też na środku flagi, i że będzie musiał ten kolor zmienić na jakiś heraldyce istniejący, bo taki odcień akurat nie istnieje. No ale chyba nie zmieni, chyba po prostu wprowadzi innowacje.
2: No owszem, heraldyka ma to do siebie, że trzyma się pewnych zasad, jeżeli chodzi o kolory, to nawet ma swoją nazwę. Niestety już teraz nie pamiętam, ale kiedyś się tym dość interesowałem. Tu ciekawie dość wygląda heraldyka polska, która jest bardzo rygorystyczna, jeżeli to chodzi, nawet na tle heraldyki europejskiej.
0: Tam polska flaga podobno ma nieistniejące w heraldyce powszechnie kolory. Więc...
2: A tak, nawet jest jakaś reforma przygotowywana w kwestii flagi oraz godła państwowego również, tak aby było zgodne z zasadami heraldyki, bo aktualny nie jest de facto.
0: No i ten orzeł jest taki, powiedzmy, dużo mniej symboliczny niż kiedyś. Lepszy był ten orzeł, powiedzmy, międzywojenny, czy nawet sprzed pierwszej wojny.
2: I także to w ustawie najnowszej o symbolach narodowych ma być podobno zmienione. Tak czy gdzieś czytałem niedawno. Tak. A kolejną rzecz jeszcze...
0: Konstytucyjny orzeł był swoją drogą też zmieniony. Czarny orzeł, bo kula u nogi, którą ma przypiętą łańcuchem i zerwaną, ten łańcuch jest przerwany, to w niektórych rozdzielczościach właśnie takich mniejszych nie widać było przerwy w tym łańcuchu, więc została wersja zmieniona na taką, gdzie ta przerwa w tym łańcuchu jest większa.
2: No i to w sumie chyba tyle z ciekawostek, które chciałem tutaj z tobą na prędce poruszyć. Bardzo fajna audycja. Muszę część odsłuchać niestety z offu, bo trochę mnie minęło z początku, ale nadrobię. Tyle. Pozdrawiam, trzymaj się.
0: Trzymaj się, dzięki, cześć. To był Wódz, czyli Lucjan. A my wróćmy, akurat jesteśmy przy religiach. No, na moment byliśmy przy anarchizmie, czyli przy ruchu antyreligijnym w stosunku do jednej określonej religii, bardzo strasznej, mianowicie statolatrii, tak? Etatyzmu. Posuniętego do wymiarów rozbudowanego wręcz do postaci religii, bałwochwalstwo, takie właśnie, że państwo jest Bogiem. Ale wróćmy do religii takich no, normalniejszych. Indie, słuchajcie. W Indiach mamy, w hinduizmie zwłaszcza, mamy święto wiosny, które się nazywa Holi. Ono jest właśnie w takim luty, marzec, w takim miesiącu przypadającym wtedy, w pełni księżyca, obchodzone. I to jest święto wiosny, na powitanie wiosny, takie radosne. I święto też wspólnoty, przyjaciele się spotykają, wtedy mają wielkie takie zebrania, właśnie świętują tam coś, pewnie jedzą, no, cieszą się, tańczą i również obrzucają się kolorowymi proszkami. Mają przygotowane takie proszki, które są różnych kolorów, no i to jest eksplozja kolorów, takie święto, taki obrzęd właśnie rzucania w siebie tymi proszkami, zabarwiania się swoich ubrań. Przy tym Festiwal Kolorów też to nosi taką nazwę, to święto. I zostało też ono oderwane od kontekstu religijnego i często teraz jest po prostu wykonywane, organizowane jest to Święto Kolorów czy Festiwal Kolorów, tak, no, bez konotacji religijnej, w szczególności w Europie. Na przykład w moim mieście już parę razy chyba był i teraz też znowu już będzie. I jakoś tam się płaci chyba za ten zestaw proszków. No nie wiem, różnie to pewnie bywa, w różnych formach robione, ale jest to zabawa, którą niektórzy bardzo lubią, bo widzę, że część moich znajomych się na takie wydarzenia zapisuje. W Indiach mamy też Bindi, w religiach brahmicznych, pochodzących od brahminizmu, gdzie jest, czyli w hinduizmie, również w buddyzmie, w sikhizmie też, mamy takie pojęcie jak czakra. Czakra znaczy w ogóle koło. Koło, jako koło takie, które no, jest u wozu, czy w samochodzie, czy w jakichś innych właśnie zastosowaniach, gdzie się coś kręci, coś się toczy, albo coś się obraca właśnie na kole. Ale też koło jako symbol zmian, że koło, w którym następują, tak jak w kole fortuny, powiedzmy, są różne te sektory, tak też w sensie metafizycznym przemiany są pewne następstwa pewnych stanów psychicznych, stanów duchowych, postaci, w których istnieje dusza. Tak więc to też jest używane, na to jest pojęcie czakra, związane jest właśnie z takim losem tej duszy, czyli z dharmą, zgromadzoną karmą, czyli takimi punktami na plus bądź na minus za dobre bądź złe postępowanie, przy czym tam dobro i zło nie są jak gdyby, no, nie mają obiektywnej miary, nie są określone przez byt najwyższy, czyli Boga, tylko są jakby bardziej immanentne w naturze, znaczy w bytach zarówno w świecie fizycznym, jak też w bytach nadprzyrodzonych. Więc czakra, pochodzi to słowo od słowa queklos, z praindoeuropejskiego języka, właśnie praindoeuropejczycy wymyślili w ogóle koło. Indianie na przykład w Ameryce Północnej czy Południowej nie mieli koła, no bo tam jest dżungla, tam koło nie jest takie przydatne. Natomiast na euroazjatyckich równinach, czy stepach, czy takich otwartych przestrzeniach, to koło i koń jeszcze, zwłaszcza, bo udomowili też konia, są w połączeniu, zwłaszcza dając rydwan, są bardzo pożytecznymi wynalazkami, więc potrzeba matką wynalazku, wynaleźli te rzeczy, nazwali koło właśnie queklos od czasownika quel, co znaczy obracać. I od tego queklos pochodzi i czakra w sanskrycie i w językach, no, pochodzących od sanskrytu, indoeuropejskich właśnie. I w innych językach europejskich, no, queklos, koło po polsku, tak, od tego samego pochodzi. Nawet wheel angielskie też od tego samego. No i oczywiście też jakieś staroeuropejskie, typu kuklos po grecku, od tego mamy z kolei nie od oryginalnego queklos, od czego jest koło, tylko w polskim od greckiego, przez greckie. Kuklos mamy cykl, cyklon, cyklop, cyklotron, cyklista, motocykl. Po łacinie circulum też pochodzi od praindoeuropejskiego queklos. Circulum to jest koło, a od tego w polskim mamy cyrk, cyrkiel, cyrkulację. Ale może wyłączmy tryb miotka i wróćmy do tematu dzisiejszego, czyli kolorów. Więc w tychże Indiach wierzy się, w hinduizmie zwłaszcza, że ludzie mają te czakry i w różnych miejscach na ciele mają te właśnie czakramy, czyli miejsca, gdzie te czakry się, które są takimi otworami w ciele na świat duchowy, gdzie energia wewnętrzna człowieka może się dostawać przy pewnych rytuałach przez te czakry, ale tak normalnie na co dzień, w codziennym życiu, zwłaszcza jeżeli się złą karmę gromadzi, jeżeli się robi coś takiego, powiedzmy, pospolitego i się tam nie przestrzega wszystkich wymogów tej religii, no to uciekać może właśnie ta energia. I w związku z tym, żeby temu zapobiec, to się zamyka, zakleja się te miejsca. I najważniejsza taka czakra jest na czole. W związku z tym sobie malują, czy naklejają, czy jakoś w każdym razie no, sobie umieszczają czerwoną kropkę, zwłaszcza kobiety, na środku czoła. I to się nazywa bindi. I są różne zwyczaje, zależy od tego, czy to jest północ Indii, czy południe. Częściej się to spotyka u kobiet starszych, zamężnych, że po zamążpójściu to robią, a na południu, tak na północy jest, z kolei na południu u młodych, które są pod protekcją swojego ojca czy brata, jako taki symbol, nie waż mi się jej zgwałcić, bo, no, bo będziesz miał kuku na czole. Nie, no, to jest akurat już wolne skojarzenie moje. Nie, po prostu no, jest znak, nie tykaj się tej kobiety. Jest chroniona. Nie tylko w takim sensie duchowym, ale też właśnie dodatkowo ma to takie znaczenie kulturowe. Że ta młoda kobieta no, nie jest samotną młodą kobietą, tylko jakiś mężczyzna się na tobie zemści, jakbyś jej chciał coś złego zrobić. Rasy ludzi, słuchajcie, też są kojarzone z kolorami. Rasy psów niekoniecznie. Mogą być psy, rasy, załóżmy tam dalmatyńczyki, nakrapiane na czarno, mogą być na brązowo, nie? Albo jamniki mogą być jakieś takie, czy czarne całe? Ja nie wiem, czy mogą. A może to już jest mieszaniec jakiś. A mogą być, to jest taki bardziej klasyczny dla jamników kolor, taki brązowy. A może być nawet taki dość jasny brązowy taki jamnik, nie? A może być taki brunatny bardziej. Natomiast człowiek, no też różny, zwłaszcza Murzyni. Słuchajcie, Murzyni, czyli rasa pierwsza, jaka była, ma też naturalnie najbardziej, największą różnorodność genetyczną. No może nie w Ameryce, bo tam ci niewolnicy tylko z kilku plemion przeważnie byli brani, ale w samej Afryce to znajdziemy i jakichś takich czarnych jak smoła Murzynów i takich bardziej czekoladowych, jak czekolada mleczna, takich jasno-brązowych i takich w grafitowym takim kolorze, lśniąco-czarno-szarym, takim głębokim też, no, najrozmaitszych. Są najbardziej zróżnicowani, też kolorystycznie. No i są, a jeszcze oprócz tego, że Afryka to jeszcze czarna rasa zamieszkuje też Australię. Aborygeni są też pewną gałęzią rasy czarnej. No i mamy rasę czarną, rasę żółtą i rasę białą. Natomiast nie mamy rasy czerwonej. Rasa czerwona bierze się stąd, że znaczy nie wiadomo nawet, czy ci ludzie, którzy przypłynęli, ci Europejczycy, ci marynarze, co tam na morzu spędzili dużo czasu na słońcu, to czy oni się tak różnili za bardzo od tych Indian. Indianie, nawet czytałem takie opracowanie historyczne, że najbardziej ich uderzała taka różnica w wyglądzie w tych Europejczykach w stosunku do nich, taka, że byli owłosieni. Mieli włosy na klatce piersiowej, na nogach, na rękach, na twarzy. No jak wiemy, rasa żółta jest znacznie mniej owłosiona. No natomiast później dopiero zaczęto Indian nazywać czerwonoskórymi, zwłaszcza takie plemiona, które się malowały na czerwono cynobrem. Taki minerał to jest czerwony i z niego się robi proszek to jest, i się barwi nim skórę. I dlatego czerwonoskórzy. Słuchajcie, Polska jest Polska Czerwona. Co to jest Polska Czerwona? Jak myślicie? No więc Polska Czerwona to nie jest Polska z czasów PRL-u, czyli pod władzą komunistów, tylko to jest rasa bydła, które jeszcze po wojnie II światowej stanowiło 25% krów w Polsce było właśnie tej rasy. Natomiast teraz wydajniejsze pod względem i mleka, i mięsa rasa, nie Schleswig-Holstein, tylko holsztyńsko-fryzyjska, dominuje, a rasa polska czerwona jest uważana za zagrożoną i podlega właśnie oficjalnym państwowym wysiłkom konserwacji, żeby przetrwała tradycyjna polska rasa bydła, bliższa naturalnej, znaczy bliższa takiej krowie, jaka była w stanie dzikości przed udomowieniem, bardziej odporna na choroby, łatwiej też rodząca, te, jak się nazywa, cielęta i też bardziej znosząca, bardziej dzikie warunki, czyli mniej jakąś klimatyzowaną tą no, stodołę. No, w większej dzikości, bliżej natury może sobie dobrze radzić, natomiast ta holsztyńsko-fryzyjska wymaga, żeby ją tam huchać na nią, no ale też rośnie taka bardziej mięsista i też więcej mleka daje. Wielka Biała Polska. Tak, to wiem, co pomyśleliście teraz. Nie, to nie jest. To jest też rasa. I to jeszcze gorzej, bo to jest rasa świni. Tak. Polnische Schweine, polska świnia, nie człowiek, świnia. Jest Wielka Biała Polska. Bardzo ceniona rasa, z kolei wysokomięsna. Tak, to jej jest dużo w Polsce. Wciąż. A nawet chyba więcej niż kiedykolwiek. Jak już mówimy o rasach, to jest też czysta biała rasa. Też brzmi bardzo tak nazistowsko, prawda? Czysta biała rasa. Chodzi jednak o konie. To jest tytuł książki o koniach po prostu. O białej rasie koni. No i konie, jak wiemy, mogą być białe. Mogą być też całkiem czarne. Dobra, do koni wrócę za chwilę. Tak przy okazji też napomknę jeszcze, że jest książka Masaż konia receptą na zdrowie. No i nie wiem, to chyba geniusz marketingu wymyślał ten tytuł, bo domyślam się, że część kupujących tę książkę no, kupuje ją wcale nie ze względu na to, że są miłośnikami czy posiadaczami koni jako zwierząt. No i konie mogą być... Co do nazw kolorów, gdy chodzi o konie, to mamy trochę inny zestaw niż normalnie do kolorów. O ile powiedzmy myszka, taka komputerowa, a nawet myszka, takie zwierzę, może być czarna, to koń nie jest czarny. Znaczy, nie jest to błąd powiedzieć, że jest czarny koń, ale tak profesjonalnie koń jest kary. To jest z języka tureckiego. W tureckim właśnie kara znaczy czarny, znaczy też ziemię, tak? Czarny to jest kolor ziemi, tak oni na to słowo nazywające kolor wpadli. No i są też konie, prawda, tam gniade, kasztanowe, jeszcze tam inne. O dziwo czarny kolor konia się uważa za podstawowy, czyli kary kolor w Polsce, natomiast w anglojęzycznej terminologii się klasyfikuje go nie jako podstawowy kolor konia. No, pewnie trzeba by zrobić jakieś dokładniejsze badania genetyczne koni, kto ma rację, czy polscy biolodzy od koni, czy i hodowcy, czy też anglosascy. Włosy też się nazywa kolorami inaczej niż normalnie. To znaczy, mogą być blondowe włosy, brunatne, szatynowe. Raczej byśmy nie powiedzieli, no brunatny tak, to jest jeszcze kolor, ale raczej nie powiedzielibyśmy o spodniach, że są szatynowe, czy o ręczniku, czy o ścianie, że jest farbą pomalowana na kolor szatynowy, czy że jest blondowa ściana, tak? No, a włosy owszem. No, oczy też piwne, tak? Prawie, że na nic innego nie mówimy, że jest piwne, a na oczy owszem. Słuchajcie, kolory w przyrodzie, tak jeszcze omówię. Pomarańczowy i żółty to typowo kolor trucizny, ostrzegawczy. Nie jedz mnie, nie skup moich liści, nie połykaj mnie, bocianie, bo ja mam truciznę w swoim ciele i będzie ci niedobrze i uszkodzi ci coś i zachorujesz, a może nawet zdechniesz. Albo jak cię dotknę, jakby od samego dotknięcia, nie próbuj się do mnie zbliżać. Od czego to pochodzi? Być może od tego, że jad często ma ten kolor właśnie, więc łatwo było gruczoły, gdzie się on gromadzi, zabarwić tym kolorem, a w związku z tym potem się barwić. Ale to też powoduje ewolucyjne takie przystosowanie się do tego, do unikania takich kolorów, możliwość oszukiwania, to znaczy możliwość barwienia się przez niektóre owady czy inne stworzenia na taki kolor, produkcję barwników, pomimo że trucizny w sobie nie mają. Czerwony. Krew, jak mówię, łatwo uzyskać, łatwo zabarwić część ciała jakąś na czerwono, no jeżeli są tam naczynia krwionośne blisko powierzchni ciała, blisko skóry. I czerwony kolor wśród ssaków, bo ssaki są wrażliwe na czerwony, tak jak już mówiłem, widzą owoce czy młode liście dzięki temu, czyli swoje pożywienie, ale czerwony kolor to też seks, kolor seksu, pośladki, na przykład małpy, mają czerwone pośladki, zadzierają ogony do góry w okresie właśnie, kiedy są płodne samice. No i to znaczy, że dla samców jest to sygnał, że mają się nimi zainteresować. Genitalia generalnie są czerwone. U ludzi penis bywa czerwony, no różnie, to już są bardziej indywidualne cechy. Niektórzy mają bardziej, niektórzy mniej, ale małpy zdecydowanie bardziej. Tak. Twarz jest też się czerwieni i zwłaszcza, że człowiek ma nieowłosioną twarz za bardzo, w związku z tym to widać, taki rumieniec, jak krew uderzy do twarzy, no czy to ze wstydu, czy też jest to jakiś rumieniec właśnie o podtekście seksualnym, tak? I co więcej, można to symulować i dokładnie to robią kobiety, malując się, pudrują się jakąś tam, czy malują sobie wargi, o też mocno ukrwione są wargi, malują sobie wargi na jakieś czerwone czy różowe, intensywne kolory, jakimś pudrem, takim różem pudrują swoje policzki, no właśnie, żeby wyglądać bardziej atrakcyjnie, żeby się to podświadomie kojarzyło z seksem. Czerwony to też kolor prostytutek, sukienki czerwone ubierają często, chętnie w burdelach też mamy takie właśnie ściany czy światła czerwone. Słuchajcie, tęcza. Tęcza, kolor przymierza z Bogiem. Abraham ujrzał tęczę pierwszy raz na świecie, gdy była tęcza. Być może pierwszy raz był deszcz, zdaniem niektórych biblistów, przynajmniej w alegorycznym sensie. Tęczę, łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza i już nigdy nie będzie wód potopu, które by miały zgładzić z ziemi ludzkość. No, z wyjątkiem jakichś tam wyjątków właśnie tych 8 osób, co się uratowały w arce. To był też od dawna symbol pokoju, no bo tęcza ma wiele kolorów, w związku z tym ludzie o różnych kolorach, kolorach skóry, być może odcieniach, bo bardziej opaleni, mniej opaleni, raczej o to tutaj chodziło, ale też ludzie różnych kolorów, w różnych kolorach budynkach mieszkający, czy też no, w krajach, gdzie jest różny kolor, dominuje, bo załóżmy bardziej takich zalesionych, zielonych, albo bardziej pustynnych, jakichś tam żółtych, szarych. Właśnie, ta różnorodność kolorów symbolizowała różnorodność ludzi. Jeżeli różnorodność ludzi występuje razem w jednym symbolu, czyli właśnie w tęczy, to znaczy pokój, tak? Bo oni współistnieją ze sobą, znaczy, że są w stanie ze sobą pokojowo sąsiadować. Natomiast w XX wieku zostało to też przejęte przez, no, przez mniejszości seksualne, tak to nazwijmy, tak? Więc flaga dewiacji seksualnych, tęczowa flaga, ale też flaga pokoju. Na przykład w pizzerii przy Schönhauser Allee w Berlinie, tam w ogóle wiele lokali, tam w ogóle jest, nie wypada, żebyś miał w Charlottenburgu, czy no, zwłaszcza w takich bardziej homoseksualnych dzielnicach, tam gdzie chodzą parady co tydzień, czy nawet częściej, to, ale też na Schönhauser Allee wiele lokali ma, większość nawet, tak myślę, a już w Charlottenburgu to tym bardziej nie wypada nie mieć wręcz flagi tęczowej na drzwiach, czy gdzieś w pobliżu. No a tamci, no nie wiem, no może właśnie chcieli zaznaczyć, że owszem, damy tęczową flagę, ale ona oznacza pokój, więc mają flagę tęczową, na maszcie nawet w dodatku, i na niej napis pace, czyli pokój po włosku. Mówiłem już, że tęcza powstaje też w pryzmacie, bądź też na kropelkach wody, taka w przyrodzie, gdy się światło białe, światło słoneczne, które jest no nie do końca białe, ale słońce jako gwiazda z głównego ciągu na tym etapie swojego życia, zanim zamieni się w czerwonego olbrzyma za jakieś 5 miliardów lat, no to ma światło takie właśnie białe, żółte, no w tej okolicy. Słuchajcie, jest mało niebieskiego jedzenia. Jak myślicie, dlaczego? Może ktoś zadzwoni i powie. Ja powiem za chwilę, jeżeli nikt tego nie zrobi, a w międzyczasie powiem o tym, że czarnego koloru nie ma światła. Czarny kolor to jest brak światła, brak jakiegoś koloru. To jest nic. I żarówka pomalowana na niebiesko, zwłaszcza tak na ciemno niebiesko, bo po rozświetleniu to będzie taki normalny niebieski, wygląda jak czarna, więc jak wisiały sobie takie kolorowe żarówki na takim sznurze, owinięty kabel na takim sznurze rozciągniętym na jakimś festynie, czy w jakimś takim miejscu turystycznym, jak byłem mały, kilka lat miałem, pytam się mojego ojca, no czemu jest tam taka, te lampki są no żółte, czarne i żółte, czerwone i czarne. No to mówi, że nie czarne, czarne by nie miało sensu, tak, bo to by blokowało tylko światło, a świeciłoby i tak jakoś tak takim ciemniejszym, po prostu mniej intensywnym kolorem, ale białym. No, że to musi być właśnie jakiś być może ciemno-niebieski czy ciemno-zielony. Także wygląda bez tego osiedlenia, jak się to nie świeci, jakby była to czarna żarówka. No ale jednak nie jest. No nie miałoby to za bardzo sensu. Niebieskiego jedzenia nie ma, dlatego że niebieski kolor, jak mówiłem, jest najbardziej energetyczny. To są promienie o największej częstotliwości, największej też w związku z tym energii na jednostkę, na jeden foton. Bo ona jest proporcjonalna, ta energia do częstotliwości. I w związku z tym się opłaca roślinom, z których głównie bierze się nasz pokarm, pochłaniać no, ten kolor. Skoro roślinom się opłaca go pochłaniać, to również zwierzętom też się nie za bardzo opłaca mieć kolory jakieś takie, które no, w ogóle widzieć ten kolor jakoś szczególnie, chociaż widzą, bo co, bo niebo jest niebieskie, bo woda jest niebieska, ale i są, słuchajcie, ośmiornice są na przykład niebieskie, to jest, ale ponieważ nasze jedzenie ma źródła organiczne w większości, no to niebieskiego tam mało. Dobra, borówki są niebieskie, znaczy takie ciemne są, granatowe, ale jak się je rozrobi, powiedzmy, ze śmietaną czy z czymś, to dają morze i w pewnych proporcjach, z pewnymi składnikami można otrzymać niebieskie jakieś jedzenie. Lody na przykład można otrzymać niebieskie, bez barwników. No i przeźroczysty kolor, czy istnieje? No nie istnieje kolor przeźroczysty też, to jest stopień prześwitywania. Jeżeli coś jest całkiem przeźroczyste, to widać kolor, który jest za tym, o ile jakikolwiek jest. Przeźroczystość to jest stopień, w jaki kolor, który coś ma, coś przeźroczystego, się miesza z kolorem tego, co jest za tym, czyli z tym, co prześwituje. No i jest też, słuchajcie, kolor ósmy, kolor tęczy. Według książki The Color of Magic, kolor magii, Terry'ego Pratchetta, pisarza. No i w tejże powieści wprowadza on kolor magii i kolor wyobraźni, kolor oktarynowy. Widzą go magowie dzięki swoim magicznym zdolnościom oraz koty. Według magów jest to taki, gdyby opisać, do czego jest podobny, to jest taka zielonkawo-żółta purpura, taka emanująca z magicznych przedmiotów zawierających oktiron, czyli pierwiastek magii, poświata tego oktironu jest i ona pochłania, emituje lub pochłania pole magiczne lśniące się właśnie w kolorze oktarynowym. Pojawia się często też przy zaklęciach, promienie jakieś tam z różdżek magicznych czy z czegoś mogą wystrzeliwać i mieć kolor oktarynowy. Pierwiastek o liczbie atomowej 117, który syntetyzowano w Dubnej pod Moskwą, tam gdzie dużo pierwiastków w ogóle takich poza uranowych, o wysokich liczbach atomowych, niewystępujących w przyrodzie, otrzymano. Nazwano ten pierwiastek Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej. Nazwała go, znaczy przyjęła nazwę, propozycję nazwy Tennessee, od nazwy stanu Tennessee, Oczywiście, nawet Rosjanie na cześć Amerykanów przez Rosjanów odkryty pierwiastek potrafi być nazwany. Jakoś tak jest, że naukowcy z różnych krajów mają ze sobą lepsze stosunki niż politycy. To jest normalne zresztą, że normalni ludzie, artyści, naukowcy, murarze, nie wiem, śmieciarze, taksówkarze potrafią żyć ze sobą, dogadać się przeważnie, a politycy jakoś tak chcą tylko wojować. I to co więcej, nie oni, tylko chcą innych, właśnie tych zwykłych, nas posyłać na wojnę. Taki to zawód. Niewiele się różniący od najstarszego na świecie, jak to powiedział Winston Churchill, jeżeli się nie mylę. No więc, ale do tejże Międzynarodowej Unii Chemii Czystej stosowanej był wystosowany taki list, takie podanie o to, żeby ten pierwiastek nazwać właśnie Oktiron, tak? Czyli właśnie tak jak ten pierwiastek magiczny w książce Kolor Magii, czyli The Color of Magic w oryginale. No to co, będziemy kończyć, bo już 2 godziny prawie. Mówił do Was Bite Eater, był to odcinek Epicentrum o kolorach. Życzę Wam, żeby Wasze kolejne dni były jak najbardziej magiczne, a Wasze noce pełne kolorowych snów.

Hello. Hello, bello, salcy sonik, róbcia dupcia w dupę słonik. Witam. Tak w ogóle to przypominam, że nie należy dzwonić przed audycją. I nie należy dzwonić po audycji. Pozdrawiam tutaj Erkada i Jana Wojtale. Niektórzy to mają takie parcie na dzwonienie, że nawet audycji nie ma i dzwonią. To ci dopiero gagatki. No, a ja sobie siedzę... I już. I tyle. Jakiś taki jestem lekko przymulony. Zamulony, ale mam nadzieję, że przejdzie. Piję sobie whisky i mam tu trochę tematów w zanadrzu i jakaś taka melancholia lekka. Może to z powodu tego, że wszystko jakieś takie parszywe się zawsze okazuje na końcu. Troszkę mnie dotknęło jakby to, że jeden z moich ulubionych rysowników, animatorów, John Krikfalusi, no mówiłem o nim ostatnio przy okazji wspominania o serialu animowanym Ren i Stimpy, kultowa rzecz, choć nie w Polsce, bardzo mało znana. Była na jakimś jednym kanale puszczana i to jak w kablówce, na jakimś tam egzotyka zupełna. Mało kto to zna, a to był serial, który dał podwaliny właściwie pod takie rzeczy jak South Parki różne, Family Guy, Simpsony i tak dalej. Ren i Stimpy byli wcześniej, z tego co wiem. No, na pewno przed większością tych seriali, przed znakomitą większością. I to był pierwszy taki serial, który dawał treści bardzo hardkorowe, dorosłe, ale w formie animowanej i śmiesznej, kreskówkowej, nawet do bólu kreskówkowej. Właściwie było to wtedy jeszcze tak rzadko spotykane zjawisko, tego typu kreskówka. Niesamowicie sarkastyczna, dotykająca takich tematów życiowych, jak praca, rodzina, seks, pieniądze, śmierć, co po śmierci. I to wszystko w niesamowicie hardkorowej formie, wręcz takiej szokującej dla wielu. Ten serial wręcz zawstydza czasami, jest tak okrutny, po prostu tak pokazuje.

0: różne rzeczy w tak okrutny sposób, z taką jeszcze typową dla animacji przesadą, przejaskrawieniem, przerysowaniem, że to było coś nowego i to było puszczane w paśmie dla dzieci. Tak jakby ludzie nie dopuszczali jeszcze do siebie takiej myśli, że no, że co, bajka dla dorosłych, to chyba nie, to dla dzieci trzeba dać, nie? Nie skumali po prostu tego za dobrze. No, było wiele takich odcinków, które zostały wręcz zbanowane, nieprzepuszczone przez cenzurę. No, Pies i Kot, nie? Ren i Stimpy. Ren w jednym odcinku ma zrobioną lobotomię na przykład i bez mózgu funkcjonuje i wydaje z siebie dziwne dźwięki. Taki jest na maksa głupi. Albo jak nasi bohaterowie mieszkają w dupie żula. No naprawdę, leży sobie bezdomny na ulicy, a oni tacy mali mieszkają sobie w jego dupie. Urządzili się w tej dupie. My mamy takie powiedzonko, że to nie jest problem, że jesteśmy w dupie, tylko że zaczęliśmy się w niej urządzać. No to Ren i Stimpy w sensie dosłownym potrafili się urządzić w tej dupie Menela. Ale potem się przeprowadzają do spluwaczki w knajpie. Kiedyś w knajpach było coś takiego jak spluwaczka. Ludzie se pluli po prostu tam do tej spluwaczki. No i odbierają to jako taki wielki awans społeczny i w tej spluwaczce jedzą te gluty, które po prostu, no bo ludzie tam nie dość, że plują, to smarkają jeszcze, a oni to wszystko jedzą na takiej wykwintnej zastawie stołowej, te smary, te gluty i w takich dżentelmenów się zmieniają i zaczyna ich dotykać dekadencja i zaczynają wręcz też uprawiać seks ze sobą, bo Ren i Stimpy w niektórych odcinkach są gejami. Śpią ze sobą w jednym łóżku i tam się miziają i kokietują się, tak gejowacieją na przykład w niektórych odcinkach. W ogóle oni mają w każdym odcinku inny dom, to jest też ciekawe. I przeróżne te domy są. Raz śpią w jakimś zdechłym wielorybie, raz w jakiejś beczce sobie mieszkają, raz w dupie żula. No tacy to bohaterowie, Ren i Stimpy. Domyślacie się już, jak hardkorowa jest ta kreskówka. Ale teraz wyczytałem sobie, że ten mój ulubiony John Krikfalusi, no to molestował nieletnie. Zepsuło trochę mi to odbiór, niestety. Niby nie powinno się mieszać jakby sfery zawodowej z życiem, ale to ciężko, nie? Wszyscy mamy chyba tak, że jednak troszkę mniej lubimy Michaela Jacksona. Trochę mniej zaczynamy lubić tego Michaela Jacksona, jak się dowiadujemy o jego wyczynach, nie? Inaczej trochę patrzymy na jego piosenki. Ciężko to oddzielić. No cześć, Erkat. Hej.
1: Dziękuję, że mnie odebrałeś.
0: Proszę bardzo.
1: Jak się odnosisz co do konkurencji głównoradyjek, bo wiadomo, ja tutaj dzwonię jako przedstawiciel głównoradyjka, wiadomo jakiego.
0: No jakiego?
1: Ale w regulaminie jest, że nie będziemy reklamować.
0: Nie, w zasadzie nie ma żadnego regulaminu. Co najwyżej lubię, kiedy ktoś mnie zareklamuje, jak ja jego, taka wiesz, wzajemność. Jeśli mogę liczyć na wzajemność, to reklamuj. Chcesz swoje zareklamować, czy...
1: Nie, raczej nie. Raczej nie chciałbym siebie reklamować. Mi się wydaje, że ludzie bardziej... A czy mogę się rozłączyć komisyjnie?
0: Ale to coś zacząłeś mówić i się chcesz rozłączyć nagle? Coś się stało? Gdzieś musisz biec, czy co? Srać ci się nagle zachciało? Drogi Erkadzie, czy co? Halo.
1: Halo, halo.
0: No halo.
1: Jesteśmy?
0: No jesteśmy.
1: Nie, no poczułem się tak bardzo, wiesz, zadbany z siebie. Tak.
0: Jak? Zadbany się poczułeś? No to dobrze chyba.
1: Tak powiedziałeś, że...
0: Że co? Główna, no, że, wykrztuś z siebie, no.
1: Dobra, że te gówno radyjka, no, mimo że są, jakie są, a to my jesteśmy tymi twórcami, jakby w tym sensie, nie? Ja bardzo właśnie nie chciałem się podłączyć w stanie wysokiej nietrzeźwości na twoje radio, bo wiadomo, że się w tej chwili skompromitowałem.
0: No trudno się mówi,
1: I to na każdym poziomie. Także bardzo przepraszam, czy mógłbyś mnie rozłączyć?
0: Mogę, proszę. Widzicie, zbyt pijany, żeby mówić, zbyt pijany, żeby się rozłączyć, ale zadzwonił. No to dobrze.
1: Dziękuję ci. Wpłacajcie donaty Krawcowi.
0: Proszę,
1: jemu się należy.
0: Nie, proszę nie agitować tutaj.
1: A dobra, no, to tak dobra. Za darmo.
0: No dobra, no to dzięki za telefon. Dobra. Trzymaj się.
1: Ja się rozłączam.
0: No hej.
1: Bye.
0: Dziwny telefon jakiś. No i kontynuując, John dobierał się troszkę do dziewczyn, które brał do pracy jako animatorki. Młode dziewczyny brał. No ale cóż, ale dorobek niezły. Myślę, że John mógł się trochę inspirować takimi sławami jak Robert Crumb. Pewnie nie znacie, nie? To jest gość, który okrutnie rysował po prostu i bardzo undergroundowy był zawsze w swoim podejściu. On stworzył kultowy, legendarny komiks Fritz the Cat. To taka też dorosła opowieść o kocie Fritzu. Jest taki świat antropomorficznych, trudne słowo, postaci zwierzęco-ludzkich i no, policjanci to świnie. Co ciekawe, no właśnie niby po angielsku gliniarz to pies. Nie, to u nas właśnie pies, a w Ameryce świnia. Świnie. No i Fritz the Cat tam na melinie z kumplami sobie imprezują. Hippies, taka komuna hippisowska, pamiętam, tam wpadają te świnie, pałują ich. No i na podstawie tego powstał też film. Jest ekranizacja Kota Fritza. Też u nas w sumie mało znana rzecz. No i tym się reżyserią zajął się Ralph Bakshi. On też robił projekty postaci do filmu konkretnie, rysował trochę, animował razem z Johnem Sparejem i Charlesem Swinsonem. Też świetna rzecz. Wszyscy na tym pracowali. Myślę, że John się inspirował takimi rzeczami. To zawsze była świetna kontra dla tego disneyowskiego, takiego pięknego, disneyowskiego, grzecznego, upudrowanego rysowania. No, ale John, mimo że rysuje takie połamańce, takie te postacie są zawsze fajnie powykrzywiane, takie bardzo groteskowe, to są bardzo dopracowane i zawsze ceniłem go za to, że na przykład on nie robił, nie używał takiej techniki, jakiej używało wielu animatorów i rysowników, szczególnie w trochę dawniejszych czasach, że powtarzały się bardzo ujęcia, powtarzały się kadry, znaczy taki jakby animatorski recycling. Hanna-Barbera to w ogóle doszła do perfekcji w tym. Na pewno kojarzycie takie charakterystyczne powtarzanki, że He-Man się pojawia w tych samych ujęciach, że jest przygotowana animacja.

0: No, a mnie to zawsze interesowało, bo w sumie troszkę też się zajmuję animacją. Zrobiłem w życiu pewnie z kilkadziesiąt animacji, tylko że to takie reklamowe raczej rzeczy. Nawet dla takich marek jak Ceneo robiłem, czy tam ci od chipsów, jak oni się tam nazywają. Kto tam jest właścicielem Crunchipsa, zapomniałem. I Carly, Lorenz, o, a teraz już ktoś inny, chyba nie Lorenz. No dla różnych robiłem. A teraz mnie ciągnie, żeby w końcu, kurde, się muszę się zmużdżyć, muszę się spiąć, napiąć, żeby mi tylko żyłka nie pękła i w końcu coś narysować, bo pęknę, po prostu zaczynam czuć potrzebę, żeby coś stworzyć. Jak nie stworzę, to kurwa będę nikim. Chyba umrę zapomniany, a jak coś zrobię, stworzenie jakiegoś dzieła to jest dla twórcy przepis na nieśmiertelność w pewnym sensie. Każdy ma jakiś inny przepis O, mucha. Muchy się budzą. A może to jest dron? Ona mnie podgląda. Tylko powiedziałem, że coś zacznę robić, jakąś kreskówkę wywrotową, i już wysłali drona, muchę w postaci muchy, żeby mnie nagrała tu Pegasusem. Patrzcie, widzicie? I łazi, i nagrywa. Ale nie ze mną te numery. Wyczaiłem was. Zaraz ją czymś rzucę. Puch. Prawie trafiłem. Ale nie odleciała, tylko dalej pełza, mimo że centymetr od niej. Normalna, prawdziwa mucha by poleciała gdzieś, a ta nic. A teraz ją dosłownie trafiłem, a ona dalej łazi. Trafiłem ją papierkiem. Wspina się do góry. Zmienia ujęcie kamery. Pójdziesz ty. Nienawidzę robali. Nie wiem czemu. Mam jakąś awersję do robali. Nieważne. No. Tak więc może się w końcu uda. Trzeba tylko odpowiednio dobrać technikę. Oczywiście, no taki John to miał pomocników, miał animatorów po prostu, nie? W ogóle ciekawostka. John Crickfalusi był konsultantem przy tworzeniu programu Macromedia, jeszcze wtedy Flash. No, Flasha to wielu kojarzy, nie? Słynny program Flash. I on tam był konsultantem. Jego zadaniem było sprawić. Jego zadaniem było sprawić, żeby ten program przypominał
1: Halo?
0: trochę. Zaraz,
1: Halo?
0: zaraz. Żeby przypominał ten program trochę takie normalne metody animatorskie, tak jak prawdziwi animatorzy. Mają takie koło animatorskie, tablety do podświetlania klatek i tak dalej. I dlatego to trochę przypomina. Już, cześć Janie, witam cię.
1: No cześć, no bo ja chciałem, słyszałem, że tam otworzyłem, że ty urodziny dzisiaj masz, tak?
0: No, ale tak nie obchodzę za bardzo. No co, chciałeś
1: No
0: mi
1: to
0: złożyć życzenia, tak?
1: życzenia, tak, na tutaj, no, wszystkiego dobrego, dużo łask Bożych, jak tu jestem wierząco, opiekę Matki Boskiej.
0: Nie, nie,
1: Nie?
0: nie!
1: Nie? Dlaczego?
0: Satan! Satan!
1: O, dobra, dobra. A co ja, co jeszcze powiedziałem, chciałem powiedzieć, żebyś uważał na klątwy od Anglików, no i przede wszystkim, żeby wszystko było dobrze, o.
0: I żeby mnie Hellboye nie odwiedzały.
1: Nie, żeby nie.
0: No.
1: Żeby nie. Nie życzy się. Ja bym też nie chciał takiego czegoś jeszcze raz przechodzić, nie? Dobrze. A o czym dzisiaj ta audycja jest, tak z ciekawości?
0: O wszystkim, wiesz, akurat teraz o filmach animowanych trochę gadam, ale pewnie za minutę będzie już inny temacik.
1: Aha, no to stary koń, 44, 45, tak? W takim razie już masz. Coś tu, tak?
0: Czy ja wiem? No, chyba tak, jakoś tak w sumie. A ja chcę
1: No.
0: mieć dalej 44. Kurde, to niedobrze, że mam 45. 44 taka fajna liczba, nie? A 45 to już
1: No.
0: tak.
1: Adam Mickiewicz mówił tam, jego imię 44 było. Adam Mickiewicz. Pan Tadeusz, nie? To było.
0: No, tak. 44, krew jego dawne bohatery. No.
1: O, no dobra, dobra, to już tyle. To pozdrawiam, trzymaj się i cześć. Tyle to chciałem tylko.

0: Dobra, dzięki za życzonka. Trzymaj się, Janie. Hej, hej.
1: Fejki, fejki, jeszcze raz fejki. Próba wmówienia opinii publicznej, że się działo coś, co się nie działo.
0: O, słuchałem sobie dzisiaj komisji z Kaczorem, dyktatorem. No i jak to podsumować? Myślę, że Kaczor to jest wytrawny gracz, a jak wchodzimy na grunt jeszcze spisków, jakichś wałów na szczytach władzy, manipulacji, grania głupa, manipulowania ludźmi albo ogrania tych mniej doświadczonych różnych posłów i poślin, no to Kaczor jest dobry, dobry. Grał głupa troszeczkę, stworzył taki wizerunek swój jako takiego zatroskanego, co prawda, o dobro narodu przywódcy, szefa partii, ale takiego, który zostawił, prawda, pewne rzeczy różnym ludziom, którym ufa bezgranicznie. To są świetni ludzie, najlepsi, patrioci. Nie to, co wasze ugrupowanie. Wiemy, jakie to jest ugrupowanie. Cały czas się zwracał do jednego posła z komisji per członku, co nawet wzbudziło w końcu takie rozbawienie, bo to było takie dość jasne, że nasz capo di tutti capi tak sobie drwi trochę ze swojego rozmówcy i nazywa go specjalnie tak złośliwie trochę członkiem. No, tamten mówił, panie świadku, pośle świadku. Powinien mówić tak jak członek pisowski, członek z ramienia PiSu w komisji. Panie prezesie, doktorze Jarosławie, habilitowany wielki. No, a tutaj członku, świadku, no, Kaczyński nie jest przyzwyczajony, żeby się do niego tak zwracali w taki sposób. No i cóż można tu powiedzieć? O.
2: 100 lat chujku. Masz przepić tą stówę, a jak nie, to przejarać z wiadra. Najlepszego uśmiech.
0: Stuwasz? Czy też sprawdzę? Niemożliwe. A jednak. 100 lat chujku. Ja myślę, że za stówę to można mnie nazwać chujkiem. To domyślam się, że ktoś, kto daje stuwala, to ma sporo sympatii tutaj i to tak pieszczotliwie chujku. Lepszy chujek niż pisior w sumie. To bym się mógł obrazić. Wow. Dzięki. Domyślam się. Właściwie się nie zupełnie nie domyślam, kto to jest, ale sobie zaraz sprawdzę. Jak będzie chwila tutaj wytchnienia, to sobie sprawdzę zaraz. Ja muszę wszystko wiedzieć, jak prezes Kaczyński. Obiecuję, że przepiję. W sumie czemu nie? Ostatnio dobrze mi idzie w przepijaniu. Nawet. Wow. Wielki brat jest pod wrażeniem, naprawdę. Aż muszę sobie odsapnąć. I zapalić papierosa, wow. I od razu humorek lepszy. No właśnie, tam był Kaczor tak fotografowany, no naprawdę wielka gwiazda. Jak to napisał Morawer u siebie, gdzieś tam na Twitterze chyba, na komisji 8 gwiazdek, gwiazda była tylko jedna. No, ale tam strasznie darli japę gdzieś ludzie spod znaku 8 gwiazdek chyba, bo przez długi czas na tej komisji było słychać takie jakieś wrzaski w tle. Takie wiecie, jakieś... I I, tam, i cały czas było takie w tle, słychać takie ciche jakieś wrzaski, jakby gdzieś tam się pod budynkiem ustawili. Nie wiem, gdzie ta komisja, może w jakichś tam pokojach sejmowych, ale cały, chyba z 2 godziny tą japę darli. To Kaczyński nawet się odniósł w końcu do tego, bo to było tak trochę słychać. Nawet te mikrofony zbierały, chociaż to są jakieś mikrofony, no takie, które nie zbierają z dużej odległości, bo to muszą być takie, żeby jak jeden gada, to żeby drugiego nie było słychać, kto ma wyłączony, nie? No ja też się wzruszyłem tymi życzeniami, naprawdę, aż mi łza spod pachy poszła. No tak, oszczędzaj, faktycznie wraca, znaczy nienormalny, tylko 5% VAT, słyszałem, tak? No, a prąd też, faktycznie, no. Prąd bardzo mocno wzrośnie, będzie luksus. Ale jak to napisali w jednym artykule, my Polacy musimy nabrać nowych przyzwyczajeń. Tak już mówiłem, żeby nie chodzić w nowych, tylko używanych ubraniach, ale jak tu chodzić w używanych, skoro Unia Europejska chce zabronić eksportu używanych ciuchów. Także drżyjcie, lumpeksy. Czy w Polsce lumpeksy mogą w ogóle, mają rację bytu bez odzieży z zagranicy sprowadzanej? Co? Skąd ta odzież? Z Polski? Wolne żarty. Także trochę nieelegancki ruch to może być dla tych, którzy prowadzą taką działalność, jak na przykład Szmatex. Nagle co? Nagle zęby w ścianę, nie? I chleb z cebulą wpierdalać, bo Unia sobie wymyśliła, że nagle, cyk, zamykamy interesik. Nie powinno się takiego czegoś robić. Powinien być bardzo długi okres przejściowy, z kilka lat przynajmniej, żeby ktoś miał szansę sobie coś innego rozkręcić, zamknąć na spokojnie, odłożyć coś, a Unia pewnie sobie nagle zrobi cyk i zamykamy. Strasznie po prostu mnie to wkurza takie coś. To jest po prostu, to jest bandyctwo tak naprawdę. Ktoś sobie wziął kredyty, lokal wynajął, odłożył, coś rozkręcił, a tu nagle pyk i zamykamy. Beknąłeś, pisze mi tu. Skądże? To ty beknąłeś. O, właśnie to jest przykład trollingu. Sam beknął i mówi, że ja... No to co za ludzie? No idiokracja po prostu. Ale to, cóż, ja nie wiem, co ci ludzie w głowach mają. Piątek, wieczór, a oni słuchają tutaj. Mają rację bytu. Ocież z Ukrainy. Ale co? Z tych, co tam zginęli? Zdjęta, czy co? No, to takie okrutne poczucie humoru. No, tak może nie powinienem tak żartować. Wiem, że niektórzy się obrażą na pewno, ale trudno. No cóż, wracając do Kaczora, dyktatora, cały czas się zasłaniał brakiem jakby... zwolnienia go z ujawniania tajemnicy państwowej, że on jakby nie został zwolniony, a to może zrobić na przykład premier, ktoś bardzo wysoko postawiony, ważniejszy od niego, ktoś, kto ma dużą władzę, może go zwolnić z tej tajemnicy państwowej i on wtedy mógłby jakby udzielać informacji wykraczających poza no taką wiedzę ogólnie dostępną, tak, z mediów to podkreślał i że bez tego to nie będzie składał nawet tej przysięgi, w której w tej rocie, nie wiem czemu rotą to nazywają, ale niech będzie, jest taki fragment, w którym on deklaruje, że powie wszystko, co wie z wiedzy, jaką posiada, prawda, bo to poseł, on nie wie, tylko posiada wiedzę, to nas odróżnia. On też nie chodzi, tylko kroczy, nie mówi, tylko przemawia, prawda, nie siada, tylko zasiada i tak dalej, bo to jest poseł. No więc z wiedzy, jaką posiada, nie będzie mógł przekazywać wiedzy, którą posiada, bo z wiedzy, jaką posiada, nie został zwolniony z ujawniania wiedzy niejawnej, posiadanej. Takie tam. No i więc się bardzo długo handryczył, z godzinę się handryczyli tam ze sobą. Potem te posły zaczęły się i poślice zaczęły się ze sobą handryczyć. O.
3: No ptaki.
4: No to...
3: Które robią w ten sposób.
0: A!
2: Furiat, 10 zł. No ptaki.
0: No ptaki. No ładne ptaszki. Furiat to jest taki niebieski ptak. Czasami tak się mówi o takich ludziach, że to jest taki niebieski ptak. Czyli takie dziwo troszeczkę. Bo ile widzieliście niebieskich ptaków?
2: Jan Wojtala, 12 zł. Dzień dobry, pozdrowienia, wszystko wszystkiego najlepszego na urodziny, aby wszystko było dobrze w życiu twoim i abyś uważał na klątwy, szczególnie od Anglików i na fałszywych ludzi, co wkurzają bardzo, zazdrości, tyle to tylko.
0: Co wkurzają bardzo, zazdrości, tyle to tylko. No, wszystko dużymi literami, pięknie napisane, tak ozdobnie. Tutaj każdy wyraz dużą literą. Troszeczkę nieskładnie tak, ale od serca właśnie. No i SMS-em plus, co mnie cieszy, bo się napełniło tutaj to konto SMS-owe właśnie też. No, to dzięki. Kochacie mnie chyba. O, tu ktoś zadzwonił i się sam rozłączył. To nie wiem, jakiś nieśmiały ktoś bardzo. Tylko drzyndnął i sam się rozłączył. Dzięki, Furiacie, dzięki, Janie. Bardzo miło. To takie dobra intencja poszła pieniężna tutaj. No i cóż. No i co ciekawe, najpierw Kaczyński stwierdził, że właściwie to jemu bardziej chodzi o tą legislację, o te zasady takie tutaj, żeby wszystko było legitnie, prawilnie i że premier, nie będzie problemu, żeby premier go zwolnił z tej tajemnicy, prawda? On chętnie powie, co wie, tylko niech się o takie pozwolenie postarają, prawda? A sporo później już oświadczył natomiast, że uwaga, są pewne rzeczy, o których nie będę mógł mówić, nawet po zwolnieniu mnie z tajemnicy, nie podając jednocześnie powodów, zaznaczył, czyli nie powiem i nie powiem, dlaczego nie powiem też. To ciekawe, nie? Także spore zamieszanie było tutaj.
5: To, że bardzo pani nie proszę, zna prawa.
6: Bardzo proszę, wykluczeni bardzo... oczywiście mają prawo odwołać się do prezydium, tak jak zostało to powiedziane. Bardzo proszę, poseł Zębaczyński.
5: Bardzo dziękuję, szanowna pani przewodnicząca, wysoka komisjo. W nawiązaniu do zaistniałej sytuacji ja zwrócę uwagę, że osoby wykluczone z posiedzenia nie mają prawa przebywać w tej chwili na sali. Proszę ich o opuszczenie tej sali. Dziękuję, pan Gosek właśnie wyszedł. Wracając do pytania do świadka Kaczyńskiego, to proszę powiedzieć, czy w związku z jak gdyby kumulującymi się nad pana głową czarnymi chmurami wokół gigantycznej afery nadużycia uprawnień i władzy, jaką jest afera Pegasusa, rozważa pan zostanie 60, to znaczy rozważa
7: pani przewodnicząca,
5: zostanie...
7: prośba o reagowanie.
6: Przywołuję pana, zgodnie
7: pani przewodnicząca, dlaczego pani nie reaguje na taki język?
6: Zgodnie z artykułem 155.
7: Pani przewodnicząca,
0: no czy... Z racji tego, że się zaczyna panu dymić pod dupskiem, powinien to powiedzieć jeszcze, to czy nie rozważa pan zostania sześcioną do Kaczyńskiego? No, moim zdaniem Kaczor powinien w tym momencie wstać i powiedzieć, co frajerze, jeden, frajerska pało, jedna, ja ci dam, i się powinien rzucić na niego, tak jak na tych konferencjach MMA, freak fightowych, powinien się rozbiec i tak wjechać w niego z buta po prostu na ryj. Po prostu, bo co frajerze, mnie nazywasz sześcioną? I powinien się rzucić, taki mały jeszcze na niego, w tym momencie powinni na tą komisję wbiec dwaj faceci tacy w czarnych podkoszulkach z napisem Sejm MMA na plecach, złapać tego Kaczora, ociągnąć go tam, a Kaczor jeszcze tak na do widzenia z buta powinien temu posłu, no, dziadu, spieprzaj dziadu i z buta go wryja tak jeszcze, żeby mu się perełki posypały. I to by był i to by była komisja śledcza. To bym jeszcze chętniej oglądał, chociaż i tak się dużo uśmiałem, w sumie rechotałem sobie, bo tam dużo było takich niewychowane te posły. Nie, tak mówiąc serio, to taki język typu, że rozważa pan zdaje sześciono, mordo, elo, elo, ryju, sześciono, frajerze, kurwa, niedługo w więźniu wlądujesz, tam chłopaki z tobą zrobią porządek. Tak powinni gadać z sobą. No super gadka w ogóle, podoba mi się, to nabiera rumieńców ta komisja po prostu.
5: Ale świadek, pan poseł, na moją pierwszą turę pytań, jak przytoczyłem pana wywiad z 27 grudnia 2021 na zadane to samo pytanie kilka godzin temu, powiedział, że nie było tego tematu na Komitecie Bezpieczeństwa. No to jak? 2 godziny temu pan zeznał, że nie było o tym dyskusji, a teraz pan mówi, że prawdopodobnie była dyskusja?
1: Bo sobie w tej chwili przypomniałem, że taka sugestia... Okay. Sugestia, że coś na ten temat gdzieś na początku 2021 roku pan Stróżny mówił, ale...
5: To posiedzimy jeszcze trochę, to pan sobie poprzypomina.
1: To jest informacja...
8: I przewodnicząca, prośba, żeby zwracać uwagę na takie niegrzeczne komentarze, no bo inaczej tego nie nazwę. To jest po prostu wybijanie z rytmu.
1: Ale
5: wybija pan z rytmu pana...
1: Ja się nie przejmuję, no przecież wiem, z kim mam do czynienia.
5: Ja też.
1: Czasem też trzeba rozmawiać z ludźmi z tej niższej półki.
5: Ja też, widzi pan? Też tak muszę, no. Też tak muszę.
1: To jest dobrze. Tak do mnie
6: bardzo proszę, szanowni panie.
5: Jaśnie panie Kaczyński. Ale panie. Czemu pan ma te członki w głowie?
9: Jeśli mogę.
0: Członki w głowie, to raczej członek z ramienia, jeśli już, no ale to tak się zwracał potem już do końca. Panie członku właśnie do tego posła niewychowanego. No i tak, no dobre, no posiedzimy, to se przypomnisz, koleżko, se przypomnisz. No nie lubią tego Kaczora, ale niektórzy to tak z taką estymą z kolei tam, panie doktorze, profesorze, Jarosławie, szanowny, wielki, panie prezesie, premierze, doktorze, santo subito i w ogóle, a inni z kolei ty, Kaczor, będziesz tu sześcioną zaraz, posiedzimy, to sobie przypomnisz, Kaczor. Co Kaczor? No, ale Kaczor nie pozostawał dłużny i tam, panie członku, prawda, że tak się do pana zwrócę. No, także... No i tak kluczył, troszeczkę kluczył, no mało co też mówił na początku przynajmniej, bo to tam po prostu posły z PiS-u wpadły na pomysł, że zrobią obstrukcję. Zagłuszali, składali wnioski.
2: Kowal, 10 zł.
0: Wtrącali się.
2: Ta komisja to jakiś patostream. Nie wiem po co się jarać tak tym cyrkiem dla plebsu, a tak poza tym to Unia Europejska powinna zostać zniszczona.
0: No proszę, bo nawet 2 donaty od Kamila chyba się nie wyświetlił nawet. O, chyba zaraz się wyświetli. No, o właśnie.
2: Kamil Dębica, 15 zł. Najlepszego. Dzięki za tę audycję. Świetna robota.
0: O, no miło mi, że komuś się podobuje. Pojawił się taki głos, że dobrze jest, że są takie... dłuższe i wielotematyczne, luźniejsze, ale też dobrze, że na przykład w ciągu dnia jest jakaś tematyczna bardziej, jak dzisiaj, nie? O tych rusycyzmach i anglicyzmach. No myślę, że to tak, że to dobry kierunek chyba właśnie, żeby i to było, nie? Na przemian. No patostream, no może, ale to wiesz, taki patostream, ale taki, co właśnie można prędzej chyba pooglądać, nie? Kowalu, bo... No takie patostreamy z żyganiem, sraniem i tam i zdawaniem se po mordzie.
2: 20 zł.
0: O proszę.
2: 100 lat. Oglądajmy i bawmy się w uśmiechniętej Polsce. Ciekawe, kiedy 60 tysięcy kwota wolna od podatku? Podwyżki czas zacząć.
0: A, to Jola. Jola tak tutaj troszkę ironicznie, sarkastycznie, ale dobrze, bardzo dobrze. Dzięki Jolu. Panie Jolu. No, uśmiechnięta Polska. Właśnie, to Jola tutaj pije do tych tęczowych, uśmiechniętych, kolorowych, co zamiast spełniać obietnice, to robią nam cyrk i igrzyska. A gdzie chlebek? A gdzie chlebek? No i gdzie ta faktycznie kwota 60 tysięcy wolna od podatku obiecana też i gdzie inne obiecane różne rzeczy? Z tych obietnic Tuska to już się z niektórych wycofał. Nawet z których on tam się wycofał? Z jakichś podwyżek dla kogoś się wycofał, bo nie ma pieniędzy. Z czegoś tam się wycofał, bo nie ma pieniędzy. No nagle sobie po wyborach przypomniał, że nie ma pieniędzy, bo wcześniej to były. Ale teraz się okazało, że nie ma. A to ci dopiero, no. Ja będę bronił Donalda, bo Donald nie wiedział, Jolu, że nie ma pieniędzy. Bo mu nie powiedzieli źli ludzie. Kaczor go okłamał może. Dzięki, dzięki. No i jeszcze Kamil tutaj. Najlepszego, świetne audycje. Kurde, jak miło. Nie dość, że donecik, to jeszcze pochlebstwo i aprobata. No proszę. Dzięki, moi mili. Moi mili państwo. No właśnie, była obstrukcja. Kaczyński się potem zrobili przerwę, bo wywalili dwóch członków. Obrzezali dwóch członków z suwerennej Polski obaj. A no w ogóle zwróciłem uwagę na to, jak się wysławia Kaczyński. On mówi bardzo niepoprawnie z jednej strony, bo on mówi o włączaniu do obrad, włączam, wyłączam, bedę, podjąłem zamiast podjąłem oczywiście, podjąłem się tego zadania, mają...
2: Lejzam Falik. 13 zł. Pan Jarek jest debeściak i jego mafia też.
0: No, debeściak, no pewnie, że tak. Ciężko inaczej mówić o kimś, kogo się całuje po rękach i się przed nim płaszczy i się mu kurteczkę nakłada i jest najważniejszy i ma ochronę i jest szeregowym posłem zwykłym, ale jest jednocześnie szefem wszystkich szefów i szeregowym posłem, zwyczajnym, szarym, małym takim kaczorkiem, a jednocześnie jest szefem wszystkich szefów. To w jakimś mafijnym filmie, nie wiem, czy to w Ojcu Chrzestnym, któryś z tych mafiozów jeździł śmieciarką też przy okazji, nie? To tak mi się kojarzy troszeczkę. No proszę. Ja wątpię, czy to jest prawdziwa Eliza Michalik. Jakby to była prawdziwa Eliza Michalik, to bym się zsikał tutaj, bo ja ją lubię nawet. Dziękuję pani, chyba nie Elizo, ale podpisała się jako Eliza. Tak bardziej światowo. Nie wiem, czy to chyba może to ktoś inny. Ale sympatycznie, sympatycznie. No i właśnie, podjęłem, mają je inne państwa. Mlask, mlask. Ale słuchajcie, Kaczor mówi niepoprawnie, ale z drugiej strony ciężko mu odmówić bogatego słownictwa i on się w zasadzie dość barwnie wysławia. Nie ma problemów z jakimś tam zakałapućkaniem się, nie jest tak, że brakuje mu słów. Używa dość fachowej terminologii. Często też na prawie się zna. Właściwie to jest takie dziwo to znowu troszeczkę, nie? Bo z jednej strony często jak się wysławia, to mamy wrażenie, że słuchamy jakiegoś takiego wsioka, ćwierć inteligenta żoliborskiego, no ale to jest jednak właśnie żoliborski inteligent. Wiecie, dziury w butach, łupież tam na marynarce starej, stara Nokia, bo on ma stary telefon jakiś taki też bardzo, na który, jak się okazało, jednak ponoć można Pegasusa by też zainstalować. No ale jak mówię, on się wysławia bardzo sprawnie, barwnie, tak? Ma bogate słownictwo. Jest wygadany przede wszystkim. On sobie nie daje w kaszę dmuchać. Nie ma, że ktoś go zapędzi w kozi róg i on się tam zacznie jąkać i... Tak naprawdę jest jednym ze sprawniej wysławiających się posłów, na przykład na tej komisji, nie? Więc, no. Jednocześnie to, na co niektórzy zwrócili uwagę, że Kaczor ma jakby takie problemy trochę z koordynacją ruchów, jakby, no, troszkę tak coś tam chciał wyciągnąć, to mu wypada z rąk, tam nie wie gdzie wcisnąć, te ręce mu się jakby trzęsą trochę, no ale wiecie, to on już jest leciwym też człowiekiem, nie? Więc to może kwestia tego, może jakieś takie chorobowe kwestie, nie wiem sam. No, chciałbym, żeby to było w protokole. W protokole, nie? No, ale no, tak on po prostu mówi, może on po prostu, to jest taka jakby niedbałość też, taka wielka niedbałość z jego strony. On jest tak niedbały w tym mówieniu, tak się nie stara, że on się nawet nie chce nauczyć mówić poprawnie. A może to jakaś taka kreacja znowu, że on ma jakiś cel w tym, żeby być tak postrzegany jako trochę taki niewydarzony, nie wiem. No w każdym razie cały czas zasłaniał się tym, że on się nie interesuje, on nie wie, nie posiada wiedzy, to inni robili, to nie leżało w jego kompetencjach, bo on zajmował się czym innym, ale są zaufani ludzie i tak dalej, i tak dalej. No, ale oczywiście Kaczor jest też bardzo spiskowy, taki trochę szurski wręcz, bo on... Ale to znów może być taki sposób, taki chwyt erystyczny, retoryczny, że on jakby często sięga po spiski.
2: 10 zł. Dajcie lajka.
0: Dajcie lajka, bo wam wygryzę jajka. Dzięki Wojtku G, szanowny. I SMS-em znów. Co ciekawostka. Zaskoczenie tutaj. Ten SMS-y, to przypominam, to nie jest taka zbytnio dobra metoda, bo tam strasznie zdzierają. To jest ćwierć inteligent, brak skrupułów i kręgosłupa, bardzo pomaga. No Kaczyński, wiemy jakie ma podejście do władzy. Władza jest narzędziem do tego, żeby rządzić wszystkim, trzymać wszystko w garści, wszystkim sterować. Trochę tak na rosyjską może właśnie modłę bardziej. Demokracja to jest mu nie w smak na pewno i te wszystkie demokratyczne przeszkadzajki, nie? No, ale to właśnie to ciągłe, jak już jest jakaś sytuacja krytyczna, niebezpieczna, trudna, to zawsze można sięgnąć po rosyjskie lub niemieckie lobby, które tu działa, prawda? Potem była taka część, gdzie już były coraz konkretniejsze pytania, jakby się z czasem pojawiały, no to padała odpowiedź, nie pamiętam, nie posiadam wiedzy i tak dalej, ale też trochę potem się rozgadał, tyle że no cały czas ta sama retoryka, że inne kraje też mają Pegasusa, że to było potrzebne do walki z przestępcami, że wy to byście chcieli właśnie, żeby państwo pozostało bezbronne, bez takich urządzeń jak Pegasus, bo on cały czas podkreślał, że ten Pegasus, całe to urządzenie, nie wiem, może miał na myśli tą konsolę do gier Pegasus, tak jak tam któryś z pisiorów grał głupa, nie, że no, konsola do gier, tak, no, nic nie wiem, no, coś tam było, do gier, tak. No, a członkiem nazywał Pawła Ślisa, sobie tu zapisałem. No, panie członku. No i on używa tej retoryki spiskowej, bo jak zresztą wielu, myślę, zwolenników PiS, też zauważcie, że jak Jola na przykład dzwoni, to też często ucieka się do tych takich spiskowych jakby klimatów troszeczkę, nie? Gdzieś tam na końcu są zawsze pewne siły, jest spisek pewnej finansjery, banksterów, rzeczy takie nie do końca oczywiste i nie do końca... Znaczy, nie to, żebym ja to wszystko negował, bo wiadomo, że takie rzeczy są, ale... To jest trochę niebezpieczne, ale też wygodne, można powiedzieć, bo to jest wytrych, którym można wszystko zawsze otworzyć, nie? Takim, ja bym to nazwał argumentum ad surum burum, bo to jest dobre na każdą okazję, taki właśnie wytrych. Złapią posła, jak skacze, drze mordę i robi z siebie małpę i robi se na rękę i rzuca zawartością w innych, to ktoś mu dosypał pewne siły czegoś do wody mineralnej, nie? Wiemy, kto za tym może stać, no. Ktoś poda jakieś przytłaczająco niekorzystne dla rządzących dane, czy to ekonomiczne, czy inne, to media kłamią, spisek mediów i pewnych sił, nie? Nie wiem, z magazynów zniknęły dowody rzeczowe, tak jak w przypadku Mejzy właśnie, bo to były już takie dowody zabezpieczone, które potwierdzały, że SMS-y zostały zmanipulowane, przekręcone, połączono kilka w jeden, wyrwano z kontekstu, manipulowano tym i to było na płytach gdzieś zgrane. I to oczywiście zniknęło, jak to w Polsce, dowody często giną z magazynów policyjnych różnych i tak dalej. Różne laptopy, dyski się kasują, laptopy zachlapują albo giną i tak dalej. No to też, jak takie coś się zdarzy, to też pewne siły, prawda, specjalnie wykradły, żeby nas pogrążyć, żeby było na nas i tak dalej, i tak dalej. Argumentum ad shurum, gdzie pojawiają się te pewne siły, to jest zawsze bardzo wygodna rzecz na każdą okazję. No. Jak ja coś też dam dupy tutaj, to też powiem, że pewne siły tutaj po prostu chciałyby, żeby to tak wyglądało i tak dalej. No, właśnie dwóch posłów zostało wyrzuconych. Poseł Marek Gosek i... I kto tu jeszcze? To znajdę. W każdym razie walił te podwórkowe dosrywy swoje, całkowicie tak jakby nielicujące z powagą jakiejkolwiek komisji, nawet takiej komisji...
2: Mirek Jankowski z pociągu. 25 zł.
0: O kurde.
2: 45 zł na 45 okrążenie wokół Słońca w naszym Układzie Słonecznym.
0: No, ale to, Mirku, jest 45 zł bez 20 zł, ale i tak bardzo dziękuję. No, 45, nie podoba mi się ta liczba, będę chyba dalej, będę kłamał jak poseł, że mam 44 i już. No, co za problem. I też SMS-em, to ciekawe. Się dzisiaj zmówiliście z tymi SMS-ami. Rzadko kiedy takie donaty przychodzą. No proszę. Karmcie złego wilka. To się z ręką w nocniku obudzicie tutaj. W nocniku zaznaczam. Ale dziękuję. No właśnie, i przegłosowano i usunięto posła Ozdobę, o, i posła Goska. Bo oni cały czas przerywali i takie głupie teksty walili, coś tam, takie ad persona cały czas. Takie podwórkowe trochę te teksty mieli. Obaj z suwerennej Polski. Straszne chamidła takie. No, jak przystało na takich właśnie posłów z tego typu ugrupowań, to tak troszkę mało honorowo i mało klasy, bo jeden z nich głosował już jak był wykluczony, łamiąc regulamin, ale ja i tak zagłosuję. Potem, jak już ich wyrzucili, to pakować się zaczęli, ale tak ostentacyjnie wolno. Tu długopisik, prawda, wezmę, pyk do torby. Dobrze, gdzie mój notesik? Poszukajmy, gdzie ja go tu miałem, he. I tak się pakował i zrobili przerwę w końcu, która trwała, nie wiem, z 40 minut albo pół godziny. Bo może oni nie chcieli wyjść, tam szamotali się, ja tu będę stał. Wczepili się pazurzyskami i po prostu trzeba było ich odrywać. I wrzeszczeli tam, ja nie muszę wychodzić, ja mam prawo, ja mam immunitet. Ja zostaw, weź te łapy, ja będę siedział. I może trzeba było ich po prostu wynieść za ręce i za nogi, nie wiem. Dobra, co ja tu jeszcze mam za jakieś fragmenty?
1: Członek jest przedstawicielem sił, które działają na niekorzyść państwa polskiego.
5: Pytam się, jakich sił, skoro zeznaje pan to przysięgu.
1: Niekorzyść państwa polskiego, albo też, to jest moje przypuszczenie, albo też no, po prostu brak mu ze względu na jakieś
5: deficyty tak,
1: intelektualne czy inne.
6: Bardzo proszę, świadka przywołuje do porządku, naprawdę. Tak, bardzo świadek, proszę, nie...
5: Przepraszam, pani przewodnicząca.
6: Bardzo proszę nie obrażać osoby, która przysłuchuje pana. Proszę, bardzo proszę odpowiadać na pytania.
1: Pani przewodnicząca, ten pan, czy tam ten członek mnie nieustannie obraża. skądinąd samą swoją obecnością tutaj, bo tyle razy mnie obrażał w różnych wypadkach publicznie, że nie powinien tutaj po prostu...
6: Dobrze, że... Rozumiem, że obecność czyjakolwiek może pana obrazić. No,
5: ja bardzo nie przywołuję świadka do porządku, naprawdę.
0: Także Pisior nazwał innego posła członkiem. Ten członek mnie obraża. No, niektórzy twierdzą, że w tym Knesejmie to są członki właśnie, ale takie no, obrzezane, to jak też tak powiem, nie? Właśnie, członki. Obrzezane członki w Sejmie. Członkowie w sumie się mówi, członkowie. Tak ładnie, nie członki, tylko członkowie. No, w ogóle świadek, znaczy świadek ekspert się wypowiadał też i potwierdził jakby moje przypuszczenia, że Kamiński i Wąsik przypuszczalnie kłamią zwyczajnie. Jak to mają tacy ludzie w zwyczaju, bo można podrzucić fałszywe dowody, jakieś pliki, zdjęcia, modyfikować SMS-y, czy dokonywać tak tego typu operacji dzięki Pegasusowi. Tak właśnie zrobiono z tym... ciągle mi się myli, czy to Mejza, czy Brejza. Brejza i Mejza, Bolek i Lolek. No w każdym razie tam właśnie wgrano 1 gigabajt danych na telefon. To, czy jak to zrobiono, skoro się nie da, a się da jednak. Więc no, kłamali, to wiecie, ale to tak też. Jak mówiłem, płyta z dowodami, która by miała potwierdzić, że się jednak da, zniknęła, zniszczona. To jest mafia. Mafia, ludzie, po prostu mafia. Nie wiem, jak można tak bronić ich zaciekle. Grzesiek zadzwonił. Cześć, Grzesiu.
9: Siema, cześć. Wszystkiego najlepszego.
0: A, dziękuję.
9: Tak, przekraczasz złą stronę 40. Ja przekraczam złą stronę 30. Leci szybko czas. A tak chciałem zapytać. Zrobiłbyś jakąś ankietę, jak wiele osób interesuje to, co Kaczyński na jakiejś komisji mówił, bo nie wiem, czy jestem może jakiś dziwny, czy mnie to w ogóle nie interesuje. Tak, ale tak w ogóle.
0: Dobra, to robimy, czekaj, rozpocznij ankietę.
9: Rozgadałeś się o tym Kaczyńskim, tak jakby, no nie wiem, jakimś był... królem świata.
0: Dobra, to robimy ankietę. Nie, to faktycznie skończę ten temat, bo to faktycznie trochę przeginam. Już ile to... prawie godzina audycji, a ja o tym kaczorze, dyktatorze cały czas. No ale jednak jest to jakieś wydarzenie, że ktoś taki, wiesz, najważniejsza osoba do tej pory na komisji się wypowiadała, nie? No więc... Ale masz rację, dobrze, że mnie tutaj kopnąłeś w dupkę troszeczkę. No.
9: To spoko.
0: To rzuć przynajmniej jakiś inny temat, ciekawszy.
9: Bardzo ładnie, efektywnie i efektownie jarają się rafinerie w całej Rosji. To mnie mierzi. Po prostu aż mnie mróweczki chodzą po kręgosłupie z radości. Tak się cieszę. Niedługo Rosja będzie benzynę, ropę skupowała. Kurwa, nie wiem, z Wenezueli. Największy eksporter do niedawna. Węglowodorów. Tak jest, jak się jedzie na tym złym zachodnim sprzęcie, bo oni wszystko z zachodu mieli. No a swoich nie mają. Chińskie rafinerie są innego typu. Nie da się przełożyć bedechów i uruchomić produkcję, więc no, są skończeni na grube lata. Sankcje im dają po dupie. Nawet chińskie banki się wycofują z pośredniczenia transakcji z innych krajów. Turcja się wycofała. Także fajnie. Cieszę się, że dobro zwycięża pomalutku.
0: If you only knew the power of the dark side. No, to też się cieszę, że jasna strona wygrywa, chociaż widzisz, no dla niektórych ta Rosja to jest ta jasna strona, a ten zgniły Zachód to właśnie... A wiesz, ten Zachód, czytałem sobie ostatnio o Zachodzie i tak naprawdę eugenika to była pierw w Stanach Zjednoczonych, a potem u nazistów. Jedyny kraj, który zrzucił bombę atomową na inny kraj. Kraj, który wznieca najwięcej wojen i najwięcej konfliktów się angażuje. I taki trochę jest to taki szatan też, można powiedzieć, bo tam jest dużo satanistów różnych i ciemnych sił też. Nie taka słodka ta Ameryczka. Ciekawe, czy jak przyjdzie to do czego, to pomogą nam w ogóle, czy wyjdą sobie z NATO w tym momencie i czy nadal będziemy ich tak lubili wtedy. Ale mimo wszystko ja się Rosji bardziej boję. I mówisz, że płoną, no, płoną rafinerie. No w ogóle też operacja pod fałszywą flagą, można powiedzieć, bo tam ci rebelianci uderzyli, na Moskwę chcą, zdobyli jakieś wsie, tam się strzelają, jakby chcą Putina obalić, ale to są tak naprawdę Rosjanie, którzy zdradzili jakby Rosję, przeszli na ukraińską stronę, tak?
9: Nie przeszli, oni są niezależni, to są wolni Rosjanie, w Białgorodzie tak zrobili rozpierduchę i co ciekawe, Czeczeni podobno do nich chcą się przyłączyć, zrobić trzeci batalion i będą pluć tam Rusków u siebie, bo tego Kadyrowa nie lubią. Także no, są jeszcze wolni Rosjanie, jak widać. I takim trzeba klaskać, żeby ten reżim tych Bantustan, który no ta mafia, która przejęła po ZSRR zarząd, zrobili sobie folwark prywatny no, dla swoich gangsterów. No trzeba to rozgonić, to łatajstwo biczem i niech się Rosja cywilizuje, tak? Sankcje się zdejmie i będzie lepiej. Z głowy im się ten nacjonalizm wpajany przez ostatnie 30 lat wybije. Oni zresztą zarobią dobrze, to im się nacjonalizm kończy. To nacjonalizm jest im wpajany przez to, że jest bieda i muszą czymś żyć. No to Wielką Rosją żyją. No czymś trzeba, no tak? Jak nie mają na cebulę i na jajka, no to niech ta Wielka Rosja będzie przynajmniej w głowach.
0: No właśnie, no bo niby tak się zwala na Gorbaczowa, że on zniszczył Związek Radziecki, pierestrojkę zrobił, ale tak naprawdę no przyszła... On może, to nie on się uwłaszczył i rozkradł to, co wypracował Związek Radziecki. I tak sobie myślę, nie wiem, może się mylę, poprawcie, ale ci, którzy tak wielbią Związek Radziecki i całą tą ideę, to powinni nienawidzić tej ekipy właśnie tych oligarchów i Putina, że oni jakby rozkradli, przywłaszczyli sobie to, co Związek Radziecki wypracował i na tym się uwłaszczyli. No to oni zdradzili jakby ten Związek Radziecki, nie? Trochę.
9: Tak, zdradzili, tylko wysysali energię z ludzi ze starych technologii, nie potrafią samolotu zrobić, Chińczycy nie chcą im sprzedać, nikt im nic nie chce sprzedać, nawet sojusznicy. I fajnie, niech się sypie te Bantustan. Wiesz co, ja dojechałem na miejsce, muszę kończyć. Może jak skończę pracę, a jeszcze będziesz na antenie, to zadzwonię normalnie z chaty. I tam. Tak, że mniej Kaczyńskiego, więcej urodzinowego klimatu życzę i do usłyszenia. Hej.
0: Dobra, dzięki, trzym się, hej. No a w międzyczasie Mirek tutaj napisał, że nie można SMS-em więcej niż 25 wysłać. I stąd taka była tu rozbieżność. A to lekką rączką jeszcze 45 blikiem. A co, kto bogatemu zabroni? No pozdrówka. Strasznie miło, ja w ogóle tak, kurczę, trochę nawet chciałem uniknąć takiego klimatu, że będą tu życzenia i donaty i tak się urodzinowo zrobi, bo tak nie obchodzę w sumie, ale jak już się zaczęło tutaj, to w sumie nie tak źle. No. Miki pisze, opowiem wam anegdotę. Pracowałem na budowie z Ruskim, który był wnukiem Sybirata ze Słońca z Polski na Syberię. Bardzo równy chłop, studiował rusystykę na UJ w Krakowie i generalnie do rany przyłóż facet, dopóki nie zeszło na politykę. Wtedy powiedział, bliat. Oh. Stalin uratował Polskę i budował szkoły, i budował linie telegraficzne, żeby była elektryczność. Pisze Miki tutaj. No cóż. No, ankieta mówi jednoznacznie. Dosyć z Kaczorem. Kaczora chowamy zatem do wora.
8: Proszę, może pan nie przerywać, nie przerywał.
10: Jest mój czas.
8: Nie ma czegoś takiego jak doktor, tylko doktor, panie pośle.
10: Dziękuję bardzo. Będę starał się poprawić.
11: Tak, tutaj jest, że profesor Polski dzwonił. No tak, tylko że to nie profesor dzwoni, ktoś, kto się podaje za profesora. Jeżeli to byłby prawdziwy profesor, to profesor nie dzwonił do tej audycji, a poza tym właśnie sprawdzałem tego pana całego profesora, to jest człowiek trolujący. No.
12: Szanowny panie przewodniczący, nie przypominam sobie tego maila, czy nie przypominam sobie dokładnie, nie przypominam sobie, że panie przewodniczący, nie przypominam sobie wysłania tego maila. Nie przypominam sobie o... Panie sobie przypomnieć...
13: Nie pamiętam.
12: Nie pamiętam. Nic pan nie pamięta. Nie pamiętam teraz dokładnie, znaczy nie przypominam sobie... Nie pamiętam. Nie przypominam sobie okoliczności. Nie pamiętam po prostu, czy rozmawiałem z panem ministrem Soboniem. Nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć. Nie przypominam sobie. Nie.
0: No i tak trzeba odpowiadać właśnie. Nie przypominam.
2: Profesor Albert Sosnowski, 10 zł. Pozdrawiam pana redaktora oraz wszystkich słuchaczy tego wyjątkowego polskiego radia. Nie jakiś radziecki bełkot, tylko czysto polski głos w naszych domach. Nie lękajcie się, kochani. Będzie dobrze.
0: Ale popatrzcie, o wilku mowa, bo to o profesorze w sumie był dżingiel wcześniejszy, że to Klot niby sprawdził i to jest troll, a nie profesor. Profesor trolujący. Może taki, który ukończył wyższą szkołę trollingu. Może można by zrobić taką szkołę trollingu. I biorąc pod uwagę, że to z opóźnieniem jest puszczane, a tu zaraz po tym donejcik wpadł, to profesor tak może telepatia jakaś, widzicie? Bo tak od razu donate od profesora tutaj przyszedł, po tym dżinglu. To profesor by nie zdążył wklepać nawet, co by tam szybko tak na klawiaturze się zalogował, wszystko tu do banku. No dziwne, widzicie? Cuda. Dziwy, takie dziwy. Dziękuję panie profesorze za profesorskiego donejcika. No właśnie, za dużo tej polityczki, nie? Już nie będę gadał o taśmach Obajtka, o tych sprawach. Opłata medialna. Niedługo będzie coś takiego jak opłata medialna. To świetny news. Likwidujemy abonament telewizyjny. Cieszycie się? No, bo teraz będziecie mieli opłatę medialną, która będzie automatycznie z konta schodziła. Jak to przeczytałem, to myślałem, że mnie szlak trafi i że kwaśnej sraczki dostanę. Jak w ogóle coś takiego może być, że automatycznie z konta schodzi? W ogóle nie ma czegoś takiego, nie? No, z konta schodzi. Jak za coś wcześniej zapłacisz w sklepie, to później ci tam z opóźnieniem czasem schodzi z konta. Jedynie opłaty bankowe mogą schodzić z konta, albo komornik może ci automatycznie z konta. I to będzie taki wyjątek po prostu, że za telewizję to z konta.
2: 10 zł. Wszystkiego dobrego, krawiec. Wiem, że mieliśmy swoje przejścia, ale chciałbym ci życzyć wszystkiego, co najlepsze. Ta. Nie szura i mniej audycji narzekających, a więcej tematycznych. Kocham cię.
0: Akurat. To tu mi czołg ruski do tego jedzie, jak to jest prawdziwy Michał Giereś, to on by nie karmił trola.
2: Barto, 50 zł. Nadawaj dla nas. Nadawaj dla nas. 100 lat.
0: No co to się dzieje w ogóle? Kurwa! No nie wierzę, po prostu ludzie, rozpieszczacie mnie. Dość już tego, bo mi woda sodowa uderzy do głowy normalnie. Michał Giereś, nie ma jak sprawdzić, bo blikiem, nie ma jak sprawdzić, bo może to naprawdę on. Nie szuraj. I co, on napisał, żeby nie szurać jeszcze? i nie narzekać? Przecież on lubi narzekać, na przykład. Że idiokracja jest i że 90% ludzi to są głupki. Co akurat się zgodzę w sumie. Ogólnie 90% wszystkiego to gówno. Jak mawiał Tymon Tymański. I więcej tematycznych. No, a sam nie robi za dużo tematycznych. I jeszcze nigdy by nie napisał, że kocham cię. Ewentualnie mógłby napisać, że nie nienawidzę cię aż tak strasznie, ale że kocham, to przesada jest. Tak więc ktoś się tu podszył. No i Barto. Kto by to... Był, żeby to kto? Nadawaj. Dobrze, będę. 100 lat. 100 lat to nie, jeszcze maksymalnie 10 pożyję, tak coś czuję. Mam takie przeczucie, że to już... Jak przeżyję 10, to będzie sukces. Przy tak niezdrowym trybie życia... Alkohol, narkotyki, brak ruchu, niezdrowe jedzenie, śmieciowe, a niedługo śmieciowe w sensie dosłownym być może po tych podwyżkach. Będę sobie wychodził wieczorkiem, żeby tak, bo nieśmiały jestem, to tam do śmietnika, mam klucz, bo przynajmniej do tego tutaj. A specjalnie, widzicie, specjalnie pozamykali na klucz te śmietniki. Specjalnie pozamykali śmietniki na klucz, żeby ludzie nie wykradali teraz. Zenon zadzwonił, który być może coś o śmieciowym jedzeniu wie, bo na Śląsku to takie ta wodzianka, takie śmieciowe smrakloki różne, to tradycja taka troszeczkę, bo tam no, tak bieda była.
13: Był, cześć najlepszego. Była taka sytuacja ostatnio, że Ola zrobiła pad thai. I mnie spakowało, nie? Za ostre było, za kwaśne. No to tak na mnie spojrzałem, mówię, ty pad thai fuj, ale wodzionkę byś zjadł, co?
0: No. A co to jest to pad thai?
13: Pad thai. No to ty nie wiesz, masz jakieś thai chuje, kurcze pieczone, wszystko, żywisz się w restauracjach, nie wiesz, to jest pad thai?
0: Pad thai, tak? Takie tajskie jakieś.
13: Tak, tak. To powiedzmy, to jest taka ichniejsza kuchnia, fusion, ale generalnie główne skrzypce tam gra dodatek pasty z tamarendowca i orzeszki ziemne często, powiedzmy, że to jest taka jak gdyby, bo wariantów tego pad thai jest multum. My robimy taki o masło orzechowe bardziej oparty, ale ogólnie to jest taka tajszczyzna, bym powiedział, podstawowa. Polecam. Jak kiedyś gdzieś tam będziesz i nie będziesz wiedział, co z tym, co sobie zjeść w jakimś thai chuju, weź sobie pad thai. No, pad thai nierówna, ale na ogół dobre.
0: Ja powiedziałem właśnie pa thai i już tam nie chodzę za bardzo.
13: Dlaczego?
0: Nie wiem, jakoś mi się odechciało, tam wszystko tak samo smakuje jakoś.
13: No dlatego weź sobie pad thai smakuje inaczej.
0: Ciekawe, czy będzie, bo tam wszystko w 7 smakach, albo w 5.
13: A smakuje tak samo, bo ładują glutaminian monosodowy, nie?
0: Moje najulubieńsze żarcie to jest chyba kebab. Ja to ci powiem, mordo, że z takich rzeczy do jedzenia to najbardziej lubię kebsa.
13: No nie, ja nie. Kebab naprawdę mnie jakoś nie porywa. W ogóle tak żywić się cały czas fast foodami to bym nie dał rady. Nie wytrzymałbym. Ani też jakoś nie wiem, czy by tam było coś, co mnie... Co nie znaczy się, że jakoś turbo tam fit, mega zdrowo jem, nie? Czy coś. To nie. Ostatnio robiłem... Znaczy robiliśmy razem z Olą tego... Tonkatsu, czyli nic innego jak po prostu schabowy po japońsku.
0: Ale ty wykwintne rzeczy jesz normalnie.
13: No właśnie jakieś. Nie jest nic z tonkatsu wykwintnego, nie? To wszyscy tak reagują, że tonkatsu, japońska kuchnia. To jest po prostu taki trochę grubszy schabowy. No i tyle, że go jeszcze 2 dni marynowałem w sosie ten. No w sosie tonkatsu. No, tak sobie wymyśliłem, że go przymarynuję. No i w panko 2 razy obrobione i tyle. Do tego surowetka.
0: No. A słuchaj, a zadam ci pytanie z kategorii gry komputerowe i kuchnia jednocześnie, bo to dwie pasje twoje. Ciekawe, czy będziesz wiedział, jakie było jedyne... Była jedna gra, która w wersji kolekcjonerskiej miała do kartonu powrzucaną cebulę, jakiś ryż i inne składniki przyprawy i trzeba było sobie przyrządzić danie z tego diabelskie teriyaki. Bardzo takie ostre i to było takie dziwo troszeczkę. I wiesz, może, co... ostre?
13: Nie wiem, ale jakbym strzelał, to bym powiedział, że Parappa the Rapper. Tak mi się tylko kojarzy, nie wiem dlaczego.
0: Nie, Shadow Warrior.
13: W życiu bym nie powiedział. Shadow Warrior... Nie, to wiesz, chłopie, zapomnisz.
0: Pasuje, bo tam było takie... bo tam było takie danie, ale to, było te, to był ten Shadow Warrior, wiesz, nowy, nie ten klasyczny, stary na silniku Duke Nukem, tylko jak nowy Shadow Warrior, które polskie studio zrobiło...

0: You know, ja miss ten... with the low wang.
1: To chłopie, 2 euro, nie?
0: O, to mnie stać.
1: No. I ten, a u mnie w domu się PS5 w końcu pojawiła. Prosiak zaszedł, znaczy powiedział mu, że na emeryturę, ale poszedł w takie ręce, gdzie będzie używany. I tak ogólnie to muszę powiedzieć, że jakościowy przeskok, jeżeli chodzi o grafikę, jest jeszcze mniejszy niż się spodziewałem.
0: Ale co ty mówisz, że Play 5, tak?
1: Tak, tak.
0: W końcu. Marzyłeś, w końcu masz.
1: Ja, to Ola głównie. Ola jest tutaj ten, strasznie zajawiona. I siedzi teraz, gra w Cybera. I Cyberpunk akurat, w porównaniu do tego, co było nawet na prosiaku, nie na tego zwykłej czwórce, Cyberpunk wygląda dużo lepiej, chodzi dużo lepiej. W ogóle Ola stwierdziła, że jednak zagra całkowicie od nowa, no bo też nie było tego patcha 2.0 do Cyberpunka, tylko był jeszcze ten jeden coś tam. I jest, stwierdziła, nowa gra, praktycznie nowa gra, nie? Znowu przechodzi, będzie miała to widmo wolności z tą Somi nieszczęsną i zobaczymy. Teriyaki jest bardziej aromatyczne niż ostre. Dokładnie, teriyaki nie jest ostre. To jest takie umami, tak cholernie umami. Zresztą jak masę tych sosów, tych właśnie sagi, tonkatsu, nie, unagi chyba się nazywa. Tonkatsu i tej teriyaki. Wszystkie teriyaki, kurczaka teriyaki nauczyłem Ole robić, mi się przejadą na to zawsze. Jak ja jadę gdzieś tam w delegację, to ona zawsze sobie robi kurczaka kurczaka teriyaki z sezamem i makaronem ryżowym.
0: No ale to było akurat nawet nie diabelskie, tylko demoniczne teriyaki się nazywało, ale świetny pomysł, żeby do kolekcjonerskiej wersji powrzucać jakąś cebulę do środka, do kartona.
1: Nie wiem, jak to się tam utrzymało, nie mam pojęcia.
0: To Energlon dostał taką właśnie może specjalną wersję kolekcjonerską, z tego co pamiętam właśnie. No, także ciekawie. A, ciekawe, jak ta gra o Torgalu wyjdzie, nie? Torgalu, czy ci nie żal?
1: Torgalu, czy ci nie żal? Już tu są na ten wyrazy oburzenia na Discordzie, że coś ty powiedział, partaj z masłem orzechowym. Jak wyjdzie, no po pierwsze to przygotówka. Wiem, że Rysław się strasznie jarał i pewnie nawet się oferował za darmo, że tam będzie konsultantem, że fanów jest strasznie masa. Ja to mam w dupie, jak mam być szczery, nie? Bo ani mnie ten Torgal jakoś komiksowy wybitnie nie porwał, ani ten, ani jakoś...
0: Bluźnierca.
1: Nie papie, że to ma być przygodówka. Otóż Transmetropolitan się troszeczkę odbiłem, bo tak jak mówiłem, czytałem, miałem zrobić audycję, ale w pewnym momencie trafiłem na taki zeszyt, i nie wiem czego czytałeś, gdzie po prostu były nieletnie prostytutki i wymiękłem, nie? No po prostu nie byłem w stanie tego czytać.
0: No, są takie klimaty. A to jest chyba francuski też komiks, tak jak Rank Xerox, nie? Francuski czy belgijski?
1: A to, że Transmetropolitan? Oni...
0: No.
1: Wątpię. To Garth Ennis, tak?
0: W każdym razie mi się wydawało, że europejski jest.
1: Nie, amerykański, że jak mordę strzelił.
0: Nieletnie prostytutki. Właśnie w tych europejskich komiksach, takich dystopicznych, to się pojawiają takie klimaty. O, czasami w Rank Xeroxie też były, nie? Takie momenty dziwne.
1: No. I powiem ci, że to troszeczkę jest mocne. Nie dałem rady, może jakoś spróbuję się przemóc. Natomiast zauważyłem, że faktycznie ty pamiętasz ten motyw z tymi nieletnimi prostytutkami?
0: O, już nie pamiętam. Ja w ogóle jakoś tak zapomniałem w ogóle przygody Pająka i Jeruzalema.
1: No to
0: dosyć mocno.
1: Jeszcze raz, bo coś mi się wydaje, że nie wszystko było na polski przetłumaczone, a już na pewno nie w tych takich tańszych wydaniach.
0: Mam w ogóle jakiś syndrom dziada coraz bardziej i lubię wracać do tego, co już znam, wiesz, i sobie po raz któryś Jansa i Torgala czytam i wiesz, i takie... rzeczy trochę, ale to tak się robi. Kurczę, znowu donate, normalnie...
2: Tu ma być kulturka.
0: Czekaj.
2: Kurwa, no kurwa, ty szmato pierdolona. Tu ma być kulturka. Coś, kurwa, coś jest jakby na rzeczy. Coś tutaj, kurwa...
0: Głosowy.
3: Znajomych, 20 zł.
0: Proszę.
3: Żyj nam zdrów, kapitanie Pijawko.
0: No dzisiaj to się tak nachapałem, już napęczniałem, aż pulsuję po prostu...
1: Jeszcze się powiem.

0: Ja z tobą pokłócić, wtedy są największe donate.
1: Jak się pokłócisz, to mogę już nie wytrzymać i mi siknie krew nosem po prostu. Be
0: Możliwe.
1: nice. Dzisiaj, to chociaż może to taki prezent od Zenona mi tu nawrzucać na koniec, żeby podkręcić atmosferę.
0: No, dokładnie.
1: Ale to ja
0: Wódz
1: to,
0: tutaj
1: ale
0: przed...
1: no, mów, dobra.
0: Wódz pisze, Zenek, nie śpisz? Myślałem, że życie masz czy coś. Jego dupa boli, że on nie może do moich audycji zadzwonić, bo ja zawsze tak, znaczy na ogół mam w takich godzinach, że jemu nie pasuje, nie? A się zdarzają tematy, gdzie by mógł się fajnie wypowiedzieć. Ja też nad tym Wódzu w gruncie rzeczy ubolewam, ale to w takich godzinach to będzie, w jakich jest, nie? No i tyle. Jak zawsze zaczynam w nieregularnych odstępach o nieregularnej porze.
1: A powiedz, przeczytałeś w rezultacie przygody agenta Jansena?
0: Nie. Jeszcze
1: Spróbuj,
0: nie.
1: spróbuj.
0: Niestety.
1: Pierwsze cztery tomy są rewelacyjne, potem to padaka i kiszka świętego Franciszka trochę, ale pierwsze cztery tomy, jak Rosiński i Van Ham robili, to genialne jak dla mnie.
0: Spróbuję. Tam od razu mówią na starcie, że jest ten, że jest agentem. Więc takie trochę spoiler już zaraz jest na pierwszych stronach. Anyway, no nie ten, nie czytałem też tego Jansa, no bo tak czuję się, że z jednej strony muszę dokończyć tego Pająka Jeruzalem, z drugiej strony jest sytuacja taka, że te Helldivers 2 mnie... Aha, jeszcze ogłoszenie parafialne, audycja o zwojach z Qumran na za tydzień, żeby była bardziej świąteczna atmosfera
1: O,
0: przesunięta.
1: to ja na pewno chętnie przeczytam. Zwoje z kufra, tak? To bardzo chętnie.
0: Tak, swoje z kufra. Co tu pisze, to twój był między słuchalnością, partycypacją, a w sumie nie wiem czym. No dokładnie, nie wiesz czym. Wybieram raczej nie wiem czym. Plus jeszcze musisz pamiętać, że to nie jest do końca mój wybór wódzu, bo to też jest kwestia tego, kiedy goście czy współprowadzący mają czas. No. I pod nich się przede wszystkim ustawiam. Tak, dla twojej informacji.
1: No, część tych zwojów to zginęła w ogóle, już nie odnaleziono, bo słyszałem taką teorię, że Pan Jezus sobie nimi dupę podcierał.
0: No to ciekawe. No będzie o tym troszeczkę właśnie tych różnych historiach. Kiedy przystanek Alaska? Szczerze, nawet myślałem, czy by w tym tygodniu nie zrobić przystanku Alaska, ale obawiam się, że współprowadząca teraz ma wirusa PS5 i może być niedysponowana.
1: O, to teraz. A ona tak się dziewczyna wciągnęła chyba w te gry. Ja ciągle słyszę, że ona gra. Wzrok sobie popsuje, zacznie się garbić. I z ładnej dziewczyny nagle będzie takie pingle, jak musztardowy, zgarbiona taka, włosy jej wypadną.
0: To na dobrze wygląda w okularach. Mi
1: Pryszcze.
0: się podoba, jak nosi okulary.
1: No, ale nie musztardowy takie. Nie można tak grać cały czas.
0: To się kupi indeksowane, nie będzie widać. No. Patrz, bo straciłem wątek. A, no i też gram w te Helldivers nieszczęsne. No muszę powiedzieć, że jest przechuj, kurwa, mega hit. I po prostu ludzie grają w takich różnych kombinacjach, że to głowa mała, nie?
1: A to
0: No.
1: Arena Istimpiego widziałeś?
0: Nie widziałeś. I jak
1: Ja
0: dzisiaj chwilę słuchałem, jak
1: pierdolę.
0: opowiadałeś o tym, że z odbytu Menela zaawansowali społecznie do spruwarski i jedli gluty, to nie wiem, czy chcę to obejrzeć.
1: Tam są lepsze rzeczy jeszcze.
0: Baton Rouge to nie może iść do wuja Anku, wuja Eda, wyleczy ją. On tylko, wiesz, tam psychologia, efekt placebo, takie sprawy. Poza tym wujek Anku musi brać leki na prostatę.
1: Z Rena i Stimpiego można się nauczyć dużo też mądrych rzeczy, na przykład, żeby nie sikać na elektryczny płot. Don't swiss on electric fence. Taka gra planszowa jest z elektrycznym płotem. No, nie będę spoilerował tutaj.
0: Bieruć się tutaj odgraża, Zenek, wiesz, że zwoje z Qumran to temat rozległy i wymagający. Znaczy, Z mojej perspektywy to w gruncie rzeczy jest temat tak prosty jak Biblia i Koran. To są po prostu bajki takich tępych kretynów, nie? Którzy sobie snuli pierdoły. A niestety niektórzy ludzie to biorą szczególnie za poważnie i myślą, jakie to ma wielkie konsekwencje. Ale temat będzie opowiadany przez kogoś, kto jest zajawiony. Bierut, mógłbyś zadzwonić, ale ja wiem, że ty jesteś czarna czacza, nie wybacza i za chuja nie zadzwonisz już nigdy, ani do Krawca, ani do mnie. Szkoda. No ale to sam sobie tak kasuje życie.
1: Obraziło się maleństwo. Bu, bu.
0: Nie no, fajnie by było, jakby zadzwonił. Miałby
1: pewnie, że fajnie, ale... No, ja myślałem, że on się wstydzi, ale on się obraził, tak? Ale co to za obrażanie się, jak słucha?
0: Nie wiem.
1: To tak się jednak chyba nie obraził. Jakby się obraził, to by nie słuchał. Bierut, może na urodziny moje przynajmniej zadzwonisz, to by było miło. Naprawdę. No. Możesz nawet zadzwonić i się zbekać i rozłączyć. To zawsze coś. Albo bardziej w taki wyrafinowany, trollerski sposób poopowiadać tutaj mądre rzeczy o religiach, o starych kultach, a na końcu dopiero beknąć i się rozłączyć. Tak jak u Michała Gieresia jest w zwyczaju.
0: W sumie powiem kontrowersyjne rzeczy, bo patrzę teraz na mojego Discorda, patrzę na ten PlayStation, ta wersja nowa, zwana kolokwialnie Slimem, jest ładniejsza moim zdaniem. To raz. Dwa, ma większy dysk, a ta cała haptyka tak zwana na tym padzie DualSense moim zdaniem póki co przynajmniej jest kurwa przereklamowana, nie? To jest po prostu słabsze wibrowanie w trochę dziwniejszych miejscach i tyle. Więc ja tam nie wiem, nie? Czy to taki jest, żeby dupę jakoś strasznie się tam strasznie zajarywać. Krakowski bliźnia moja.
1: A czy można by takiego wibrującego pada, myślisz, czy kobieta mogłaby używać na przykład?
0: Myślę, że za słabo wibruje.
1: No i tylko w niektórych momentach, a ciężko go ustawić tak, żeby cały czas wibrował, nie?
0: Jest tak demo na peceta, które jest w stanie te różne dziwne wibracje obsłużyć. Jak ja to odpaliłem na pececie, to myślałem, że coś jest popsute i źle to działa, bo to takie słabe i w ogóle. No ale tak samo na konsoli to wygląda. No. No. Teraz wrzucili 3 długie wykłady na YouTube o zwojach z gumnem, naprawdę polecam. No powiem wam tak, ja tylko się tak pobieżnie z tym zapoznawałem i jakoś szczególnie nowego światła na to wszystko to nie rzuca. Jest to utrzymane dokładnie w tym samym duchu co oryginał, czyli totalne bzdury, odklejone od rzeczywistości i sprzeczne ze sobą.
1: Marcin Majewski, tak, też sobie go słucham, bardzo, no, olbrzymią wiedzę posiada, on robi jakieś takie wielogodzinne wręcz wykłady i cały czas przytacza różne ciekawostki, fakty, daty, tłumaczenia, takie, owakie. Jedna, w tej Biblii mamy tłumaczenie, które mówi, że w innej mamy inne, co sugeruje, że teoria tutaj numer 5 może być prawdziwa i naprawdę, no, niesamowity człowiek. To po prostu mało jest takich, którzy tyle wiedzą o Biblii. On też hebrajski chyba zna w ogóle i tłumaczy sobie.
0: Wiesz, to jest niesamowite, nie? Jak można życie poświęcić właśnie tutaj, jak napierała się powinienem rzucać jakimś kurwa bajkom, nie? To jest tak, jakby ktoś strasznie się pałował do Dune. Znaczy, Dune ma większą wartość moralną i jest mądrzejsza niż Biblia, ale no powiedzmy, no czy jeszcze takiego podrzędnego, słabo napisanego tekstu, nie? I się tym pałuje, nie? I do tego wielokrotnie źle tłumaczonego.
1: Też mam takie odczucia troszeczkę, że to jest taka jakby jednocześnie często nadinterpretacja, próba udowodnienia, że te niespójne ze sobą rzeczy, które se tu pozmieniali, bo inny kult, tu tam się o coś pokłócili, tu se coś dopisali, ale to jest wszystko takie mądre i natchnione, nie? I to
0: tak,
1: się,
0: tak,
1: to się
0: no wiesz,
1: da wytłumaczyć.
0: No to powstały uniwersytety, nie? I pierwsze wydziały teologii, żeby tego kretyńskiego, chorego psychicznie satrapę Jahwę tak nakręcić ludziom pierdoły na uszy, żeby uwierzyć, że to jest jakiś super mądry, omnipotentny, omniscjentny Bóg, który ma nieskończoną mądrość. No kurwa, ten tekst o tym nie mówi, nie? To jest jakiś popierdoleniec chory psychicznie, nic więcej. No.
1: To znaczy, wiesz, mi się wydaje, że religie z zasady są czymś takim, co stara się być po prostu bajką, która brzmi bardzo, bardzo mądrze i ma sprawiać takie wrażenie, że to po prostu wszystko tutaj w bardzo taki tajemniczy, wręcz mistyczny sposób wyewoluowało, że te wpływy jednej wiary na drugą, że to było, że to być może nawet jest jakiś wpływ sił wyższych, a tak naprawdę żarli się o to tam, ktoś coś komuś podkradł, drugi się miał jakieś plemię swoje i wkurwił się i nasłał na tamtych i i kurwa, jeb z dzidy. I wiesz, a potem pan profesor duma nad tym wszystkim, nie? Że tutaj, prawda, wpływy,
0: no to są, wiesz, kult to bala. To są tak jak te bajki tych, no dokładnie, bajki wikingów, nie? Gdzie się postacie historyczne z sagi, tak? Z postaciami wymyślonymi z dupy, z okrężnicy wyciągniętymi, mieszają i jakimiś rzeczami, które jeszcze pamiętają neolit, czy nawet paleolit, jakby się uprzeć. No przecież ten cały Herakles, no to jest nic innego, tak jak to już wiele osób zauważyło, jak personifikacja tego bambusa z wielką maczugą, którego się znajduje w jaskiniach. No to jest po prostu przedłużenie tego kompletnie, nie? I to się to od paleolitu w zasadzie się ta bajka tyczy i do tej bajki jest dośpiewywana coraz to nowa historia. Tak jak później mamy Supermana w zasadzie też de facto z tego Heraklesa i tak dalej. I co? To w dalszym ciągu jest po prostu kurwa bajka, nie? Ludzi, którzy nie mieli co ze sobą zrobić.
1: No, może taka bajka, która ma pewną ważną funkcję, ludzi jakoś też zorganizować i pełnić przez wieki różne role, na przykład rolę taką, że społecznościową, rolę zarządczą w pewien sposób, albo nakłonić ludzi chociażby do tego, żeby skłonili się ku higienie, bo jak powiesz im myjcie się tak,
0: no,
1: po prostu,
0: to jest tak, to zarządzenie bydłem się... to jest nic innego, tak, tak, nie, wiesz, tylko że no trochę myślę, że mamy inne sposoby na to i trochę mądrzejsi jesteśmy, żeby, no teraz się nas próbuje co prawda dalej jak bydło traktować i tym zieloną religią się nas bije po głowach. Tak, że ziemia płonie, co za kurwa absurd. Ale ten... Nie no, stary, tak ty wierzysz, że aż przykro. Ja mówię o ostatecznej wartości merytorycznej tego, co jest w środku, wyjąwszy te już tysiące lat próbowania dorobienia do tego jakiejś mądrości, ideologii czy coś. Tam nie ma tej mądrości. Tam nie ma faktów, tam nie ma wartości dodanej. Ta wartość dodana i ta mądrość dopiero jest później nadbudowana przez ludzi, którzy też próbowali z tego żyć, na tym jakoś zarobić, skapitalizować to i wykorzystać to jeszcze lepiej do zarządzania motłochem. Po prostu. Nie ma czegoś takiego, że ten Jahwe to jest jakaś turbo super mądrość i ta religia jest super mądra. Jahwe jest moralnie niski. To, co tam jest pokazane, te historie są obrzydliwe dla współczesnego człowieka i w ogóle dla człowieka jako takiego, tak? Zakładając, że nie żyje na skraju właśnie bycia rozszarpanym przez jakiegoś pustynnego kota.
1: No, wiesz, można się spierać w sumie, wydaje mi się, bo na przykład dzisiaj możemy mówić, że Jahwe, no to jest taka strasznie barbarzyńska jakaś postać, psychopatyczna wręcz, ale na tamten czas, kiedy no, przyszedł ten etap, że Jahwe zakazywał robienia ofiar z ludzi, to mogła być nowa jakość na przykład jakaś, nie?
0: On zakazywał, a sam się najpierw nimi jarał przez w chuj długo.
1: No, ale potem mu przeszło.
0: No widzisz, no i to też jest właśnie o przełożenie tego etapu właśnie tej ewolucji człowieka, nie? Bo ja, sam Jahwe jako postać obiektywnie to jest po prostu moralne dno, nie? Natomiast to, co później jak to jest interpretowane i jakie fenomeny wokół tego są społeczne, to jest coś, o czym warto powiedzieć. No i mój gość, który będzie o tym opowiadał, już mi troszeczkę to ładnie naświetlił, ma bardzo ciekawe przemyślenia na ten temat. Jak tak żeśmy sobie rozmawiali przygotowawczo w tym temacie, to faktycznie można ciekawe paralele zobaczyć, ale to właśnie, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy takiej troszeczkę szerszej, tak? Nie samego, na surowo patrząc, bez kontekstu tego, co się działo wokół tych tekstów, skąd one się wzięły, kto je odkopał, kto je propagował. To są te ciekawe rzeczy, nie? Bo jakby ten sam tekst w oderwaniu od tej całej historii wokół niego traktować, to przypuszczam, że nie będzie różny, szczególnie od Biblii i każdej innej bajki napisanej przez kiepskiego literata.
1: No.
0: Jakim bez wątpienia byli autorzy Biblii?
1: No, też zawsze trzeba patrzeć trochę z perspektywy tamtych czasów na to wszystko, nie?
0: No a tak, no jeżeli na to popatrzymy jako proces właśnie, to to będzie ciekawe, nie? Tylko jeżeli przyłożyć to do dzisiejszych czasów, wyrzucić jakiś sentyment, wyrzucić właśnie to, o czym będziemy głównie rozmawiać, no to, to dalej będzie słabizna, tak jak wszystkie te teksty, nie? Jakieś pseudomądrości, nie? Typu tam, o, tam, umyj pindola. Wiesz, islam był wielkim odkryciem, tak jak powiedziałeś, islam był wielkim odkryciem dla tych bambusów arabskich, bo oni faktycznie przez higienę byli w ryzach trzymani, tak? Zdychali przez to od tego piasku, od tych chorób zakaźnych, tego wszystkiego. A ten islam ich nauczył tego, że się muszą myć, jakoś rudymentarnie przynajmniej, nie? Owszem, później to się skończyło do tego, że oni dosłownie dwa palce sobie maczają w wodzie, tak sobie przejadą po uchu, po pindolu i tyle, i to jest nie do mycia. Jednak natury nie oszukasz. Ale jednak w pewnym momencie te nakazy religijne mycia się dały im pewną przewagę, także ta populacja się mogła troszkę zwiększyć i już była zagrożeniem dla państw ościennych, no w tym do Imperium Sasanidów, które było zmęczone wojnami z Rzymem, tak?
1: No, albo to, że się myli, to właśnie medycy byli dobrzy, bo przed odbieraniem porodów na przykład myli ręce, czy takie tam coś, co no, było tak uważane jeszcze przez długi czas właściwie za bobą czasami.
0: Bardzo długi czas.
1: No, ale też tego Boga stara się współcześnie tak przerobić na kogoś, kim on właściwie nie był. Dokładnie. Nigdy i z Biblii nie wynika, że on taki jest. Kwintesencja tak miłości czystej i wybaczania, to nigdy o to zupełnie nie chodziło. Ten trochę Bóg raczej się jawi jako taka ostra sprawiedliwość, taka po prostu, jeśli już, bardziej sprawiedliwość niż miłość i wybaczanie. No Jezus to oczywiście trochę co innego, ale Jezus też nie był takim, Jezus też nie był, jak niektórzy go przedstawiają.
0: Mocno zaburzony narcyz, mocno zaburzony. Zaburzony narcyz. Tak bardzo ciężko zaburzony. Jak przecież zwróć uwagę, trochę, żebym za dużo nie zaspoilował, ale zwróć uwagę, jakby to powiedzieć, jak on się do swojej matki odnosi. Ja bym mu strzelił w pysk, nie? Nawet bym się chwilę nie zastanawiał. Ja bym mu od razu strzelił w pysk. Jest tylko pogarda wobec tej matki w tym tekście źródłowym. Nic więcej. Jednocześnie w Polsce jakoś widzisz, jest ten kult maryjny, że tutaj Matka Boska, tak ją Jezus kochał i tego. No gdzie ją kochał? W którym wersecie, przepraszam.
1: No tak jest. Ale w sumie o tym już mówiliśmy. Zenonie, zrobisz mi taki prezent na urodziny normalnie, to nie śmiałbym cię...
0: Chcę oddać. Dobrze.
1: O, wiedziałem, że mnie zrozumiesz. Dziękuję.
0: Co my tutaj mamy? Kurde, marna literatura, no wiadomo, że w tym czasie po ziemi chodzili sami tacy ludzie jak Joyce. Jeszcze raz, Wudzu, obiektywizm, obiektywnie patrząc, to jest marna literatura. Nie ma czegoś takiego, o, bo kiedyś tam, jeżeli patrzysz obiektywnie, to wyciągasz też, wyrywasz też kontekst czasu na tyle, na ile jesteś w stanie. Myślę, że my dosyć nieźle jesteśmy w stanie już to wyrwać. Jasne, że być może ktoś nam później udowodni, że o, nasz Tolkien to też jest jakieś ścierwo. Chociaż nie sądzę. Pewne jest jedno. Przepaść pomiędzy nawet takim Tolkienem a Biblią jest po prostu gigantyczna, nie? I w zasadzie szczerze to nawet Ary Salvatore, który pisał te pulpy z Forgotten Realms, lepiej prowadzi narrację, kreuje świat niż autorzy Biblii. No, no powiedzmy, no i to, i teraz tak, możemy to przyjąć, że okej, to inne czasy, inni ludzie chodzili po ziemi i tak dalej, tylko że zapominasz o jednej rzeczy, że rzekomo autorem tego czegoś, że tak powiem, zwanego Biblią, jest ktoś, kto jest lepszy od każdego człowieka. No? To napisał rękoma ludzi, napisała to kreatura, która jest mądrzejsza od wszystkich ludzi razem wziętych, którzy byli, są i będą. Nie jestem pod wrażeniem, naprawdę. Powiem więcej, nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że znalazłoby się z tamtych czasów, szczególnie jeżeli chodzi o Nowy Testament, znalazłoby się coś lepszego. Brakuje mi literatury i gierek osadzonych w czasie epoki brązu. Tu się zgodzę, nie? Jest mało takich współczesnych tekstów kultury, które się wtedy dzieją, ale powiem ci, że z Total War'a, poza tym ciulowym Total War Faraon czy coś takiego, jest modyfikacja bodajże do Rzymu II Age of Bronze, bodajże. Do któregoś Total War'a musisz sobie zobaczyć, Age of Bronze 2.02 teraz jest całkiem nowa wersja, mieli pewne problemy i myślę, że to będzie lepsze niż ten faraon wstępny. Nie napisał tego Buka, a jedynie lubię pod jego natchnieniem.
1: O, ja rozumiem.
0: Okej, ale w dalszym ciągu nie jestem pod wrażeniem, a że nie napisał tego Buka, to jest już karalne, że ty powiedziałeś, że ty tego nie napisał Buka, tak? Pamiętaj, nie?
2: Wszystkiego najlepszego.
1: Jestem. I akurat
0: pisze, Zenon to świeża osoba na tym kanale, no w sumie chyba go słyszałem, ale jakoś soli brak, nie wiem, co znaczy soli brak.
1: Tak, bardzo świeża osoba, tak, bardzo świeża. Nagrywała tu już dawno temu audycję, tutaj dzwoni od lat, ale świeżutki nadal jest, bo się dobrze trzyma, jest zakonserwowany taki, dużo...
0: Różnych rzeczy
1: w nim jest, to tak.
0: A
1: to
0: różnych rzeczy. Akurat, dzisiaj wino Porto.
1: Akurat przyszedłem i tu Ubek, od Ubeka mam nawet donate'a. Wszystkiego najlepszego, pozdrowienia. Z Kingdom of Five, Królestwo Pięciu.
0: A to Ubek to będzie ktoś pewnie z tych towarzystw szablowych, bo tam jest co jeden to Ubek. Nawet jest tam jeden taki dosyć znany dzwoniący, który jest udokumentowanym Ubekiem, ale to już zachowam do siebie.
1: Ale to Ubek by tak pięknie zaśpiewał, bo to był też głosowy donate. Happy birthday to you zaśpiewał. To Ubek, to rozśpiewany Ubek, patrzcie, no. Aż po prostu wzruszenie łapie. Niesamowite. Oh.
0: Co zrobisz? Także powiem tak, merytorycznie, znaczy... Może nie tyle merytorycznie. Jakby to spojrzeć w to wszystko, to nie ma prawa zrobić wrażenia takim suchym, bezwzględnym okiem. Natomiast ta historia wokół tego i przedstawienie tego kontekstu, co się działo wokół tego, to jest zajebiście fascynująca rzecz, nie? I podziwiam ludzi, którzy ten temat zgłębiają właśnie z tej przyczyny, nie? Że oni potrafią wejść w takie detale, potrafią, wiesz, to wszystko ogarnąć, pamiętać, znaleźć te zależności i szukać zarówno w piasku, jak i w źródłach, wśród innych dokonań innych osób. No to jest nielicha rzecz, nie? To jest nielicha rzecz.
1: Rzecz nielicha, nie rozkminisz bez kielicha. Po prostu. Aż się
0: A to tam
1: napiję.
0: Właśnie jakiego masz kielicha?
1: A whiskacza z kolą sobie piję, ale ostatnio zasmakowała mi herbatka po irlandzku, czyli wiesz, dolewam sobie
0: whisky. Ale jakiego
1: whisky.
0: Whiskacza?
1: Najlepszego na świecie, złota locha. Pewnie.
0: Ja pierdolę, jak ty to umiesz pić? Ja pamiętam, nie wiem, mieliśmy 18, 19 lat, coś takiego, jak robiliśmy domówkę u kumpla, i taką fest i pamiętam, że byliśmy już nieźle najebani. Dalej ta złota locha nam nie smakowała i zrobiliśmy taki kniw, że miał Jasia Wędrowniczka, jego ojciec, w takim barku globusowym słynnym, którego kojarzycie, i patrz, jak mnie tu wszyscy rozpraszają,
1: I było to dobre.
0: Nie, po prostu nie było dobre. Przelaliśmy, zamieliliśmy je miejscami, tak? Złotą lochę nalaliśmy do tego wędrowniczka żeśmy spożyli i sytuacja była taka, że to ciekawe, gospodarz, nieświadomy gospodarz, tak? Ojciec sąsiada się nie szczaił. Że coś tam nie bardzo...
1: To słaby z niego smakosz był tutaj. A tu przypominam, wycięte monety... Jasiek z Toronto Coiny, tutaj, bo też to padło na czacie, właśnie, czy można w takich wpłacać. No ja pozostanę przy standardowej walucie. To jeszcze nie jest ten czas, żebyśmy takimi pieniędzmi płacili. To po apokalipsie, to w akapie będziemy takimi sobie płacili na przykład. Każdy będzie miał swoje takie powycinane z kartoników, będziemy sobie płacili takimi.
0: U Keltus napierały, słuchałem chwilę i... Kaltuk chyba nie umie tak na żywca gadać za bardzo. A napierała w ogóle. Ja nie wiem, muszę na to zwrócić uwagę i zauważyć, czy ja mam problem z tym, że wolę napierał jak gada solo i jestem przyzwyczajony i mi przeszkadza, że on robi wywiady, albo on nie umie wywiady. Obawiam się, że on nie umie wywiady.
3: Zenon, stara lewacka kurwa, która krytykuje audycję z Keltuzem, mimo że odsłuchał tylko kawałek, bo jego lewacki komunistyczny pogląd nie pozwolił mu docenić wartościowych treści.
0: No tu nie chodzi o wartościowe treści, bo widzisz, w robieniu wywiadów sztuka też polega na tym, żeby odpowiednio kierować gościa, porcjować to wszystko w taki sposób, żeby jego wypowiedzi nadać dynamikę w taki sposób, żeby on nawet sobie nie zdawał sprawy, że ty tym kierujesz.
1: Ale i tak miło było posłuchać sobie, jak debankowali, jak rozwiewali różne mity co do wolnościowych Chin i wolnościowej Rosji, na przykład.
0: No ciekawe rzeczy tam są, ja polecam, nie? Bo właśnie nie słuchajcie mnie do końca, ja troszeczkę jestem uprzedzony, być może, że napierała taki, jestem do solo, do niego przyzwyczajony, ale merytorycznie Keltuz tam pokazał i bardzo ciekawe rzeczy opowiadał i się nie pieścił, to nie było tak, że on tam tylko dobrze o libertarianizmie, bo też tam solidne baty sprzedawał, nie?
1: W każdym razie nigdy nie śpiewajcie razem na Skype'ie, bo to nigdy nie wyjdzie, ponieważ jest opóźnienie małe i to ciężko się zgrać.
0: Czekaj, bo już muszę się zwijać, a tu mnie wkurwił Mario Siaków. Napierała jedzie po Bartosiaku, a nie przedstawiał argumentów, w zamian przebiera się w historyczne stroje niczym pacjent z choroszczy. Kolego!
1: Kolego,
0: pchasz się tutaj w bodnięcie Zenon. Przedstawia. Masz jego opracowanie Armii Nowego Bzduru, gdzie on strona po stronie jedzie ten pamflet dla debili w wykonaniu jeszcze doktora, który mam nadzieję, że niego będzie spierdolony ze stanowiska. Jestem w osobistym kontakcie z ludźmi, którzy nad tym pracują, żeby go spierdolić ze stanowiska. I po kolei jedzie z tym, o co chodzi, tak? Przede wszystkim, jak chcesz zdemankować Bartosiaka, to wystarczy się cofnąć i posłuchać jego bredni, które gadał, powiedzmy, nie wiem, miesiąc temu, 3 miesiące temu, rok, 3-4 lata temu. Do tego jeszcze polecam troszeczkę wiedzy, jeżeli chodzi o militaria i tego typu rzeczy. To można się bardzo szybko zorientować, że to jest człowiek, który ani nie ma wiedzy militarnej, ani nie ma wiedzy o stosunkach międzynarodowych, które mylnie nazywa geopolityką. I ogólnie to jest Hochstapler, który używa bardzo dużo chwytów erystycznych i takich różnych metod, żeby ludzi lubić w chuja. Jest człowiek ewidentnie niekompetentny, do tego, jakby to powiedzieć, tonący w swoim hybris, które jest podlewane C2H5OH, z tego co widzę. No. I
1: Piotr nagrał dużo audycji, dużo ma nagrań, gdzie wyjaśnia Bartosiaczan i Bartosiaka i robi to bardzo starannie i konkretnie, chyba z, nie wiem, z 10 różnych takich nagrań.
0: To sobie Mario sobie próbuje tutaj mnie teraz zrobić, wiesz, pod chuja mnie wziąć, bo też się zgadzam, że napiera to Hochstapler, tak mnie próbuje tutaj przytegować. Ja się nie obrażę za napierały. Ja nie jestem człowiekiem, który się w imieniu innych ludzi jakoś szczególnie obraża. Rzadko mi się coś takiego zdarza. A już w imieniu innych rzeczy się nigdy nie obrażam. Myślę, nigdy bym się nie obraził, że ktoś szkaluje, nie wiem, pecety, konsole czy coś takiego. To jest dla mnie absurd. Albo muzykę jakąś, dla mnie totalny absurd, nie? Polecam też właśnie od kolegi Marcinsa generator, jak to było? Bartosiaka, coś takiego. O, proszę, generator Bartosiaka. I teraz, no niestety z przyczyn technicznych tutaj rzuć to proszę cię na wideo i kliknij parę razy. Nie jest źródło podane za każdym jednym razem, ale powiem tak, 85% tych rzeczy to jest wnet, gdzie on się tam nazywał, plus jakieś jego osobiste jeszcze na wykłady i rzeczy, które chyba parę rzeczy, które ja tam Emacinsowi rzuciłem. To są wszystko, wbrew nazwie, to nie jest generator, to są wszystko autentyczne wypowiedzi Bartosiaka, nie doktora, bo nigdy nie powinni być. I zobaczcie sobie, jaki to jest bełkot. To jest totalny bełkot i to mówię jako człowiek, który zna takie trudne słowa. I z tym was zostawiam. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Cześć.
1: Dzięki. Trzymaj się, Zenon. Hej. Wyczuwam, że Amerykanie mogą przejść w obszar balansingu. Wzajemne lewarowanie USA i Ukrainy polega na określeniu, czym jest wiarygodność. W korytarzach Pentagonu są obawy co do implozji Ukrainy. To za bełkot. Polska musi mieć zdolność kontroli dominacji, eskalacji w konflikcie zbrojnym. Dominacja, eskalacji. Właśnie. Technologia cywilna zasadniczo zmienia się na digitalnym polu walki. No dobra. To trochę ucięło, widzę. Dobra. No fajne. Wklejam wam, jakbyście chcieli sobie wygenerować więcej bartosiaczanych mądrości. No, jak ktoś jest wrogiem Piotra, bo na przykład jest za mało nacjonalistyczny i za mało bogoojczyźniany i hura optymistyczno-polski na przykład, i nie mówi o tym, jak to byliśmy imperium i jak to szlachta wcale nie była zła, tylko właśnie dobra i różne tam rzeczy takie, co miłe są dla uszu. Trochę to ponoć taki historyk populista trochę właśnie. Wielu tak uważa, nie?
4: Anyway, what do you want now? You want me to say happy birthday? David?
5: David.
4: Who is David? Who is David? I mean, okay, happy birthday, David. I mean, okay.
5: Thank you.
6: 25 złotych. 100 lat. Radiomanie Krawiec. Niech twoje fale radiowe będą równie mocne jak twoja kawa, a playlista równie szalona jak stado tańczących wiewiórek. Wznoszę toast za ciebie.
1: O, to misiu, nie trzeba było, naprawdę. O, no ale jak już tutaj, no to dziękuję. Ja akurat słabą kawę lubię. Dużo, słaba kawa, dużo mleka, dużo cukru, taka wiesz, babska trochę kawa, nie? Czy kawę można mieszać z whisky? Napiszcie mi na czacie, czy można kawę z whisky mieszać. Z herbatą to już wiem, że tak. A z whiskaczem? Chyba też, nie? W sumie whisky lepsze niż woda, bo można sobie dodawać do różnych rzeczy. No, wody nie nalejesz do herbaty, nie? To dobre, to jest przewaga. Jeszcze raz dzięki, Tomisiu. Pozdróweczka. No, widzicie, jak to jest. Zastanawiałem się dzisiaj, jacy są moi ulubieni komicy. No to już był ten temat, już kiedyś w sumie mówiłem, nie? Chyba bym mógł taką piątkę powiedzieć. Na pewno Andy Kaufman. Andy, did you hear this one? No, to Andy Kaufman za oryginalność, za odwagę, za to, że miał w sobie takiego artystę, który szukał nowych form, nowych sposobów na robienie swoich numerów, swoich stand-upów. Dużo eksperymentował. I lubił szokować, lubił, no, to, co powinna sztuka robić. Trochę powinna czasami szokować, zmuszać do zastanowienia, być kontrowersyjna. Interakcja z publicznością. To w tamtym czasie to nie było takie wśród stand-uperów być może popularne, nie? Claude zawsze lubił Billa Hicksa na przykład. Dla mnie Hicks jest za krzykliwy, za spiskowy chyba też trochę. No, ale to nie dziwię się, że Claude na przykład lubi Higgsa, bo on lubi spiski. No więc ciężko, żeby nie lubił bardzo, tak bardzo spiskowego komika. I Andy'ego Kaufmana zawsze szanowałem za to, że szedł swoją drogą. Potrafił się zbuntować przeciwko różnym tam producentom i postawić na swoim. Tak było, jak zaczął czytać poezję na scenie w bramach pewnego buntu, aż wszyscy wyszli z sali. No i numery typu zapasy z kobietą, coś takiego, co ludzi oburzyło. Nic, nikogo tak nie szanuje jak artystę, który zdecyduje się oburzyć publikę, publisie swoją, a nie cenię zbytnio kogoś takiego, kto włazi w dupę publisi i nawet degraduje sam siebie, ograniczając się do takich czerstwych, płytkich, rubasznych, jakichś plebejskich żartów z dupy i z baby i z księdza i tak dalej, żeby tylko bilety się sprzedały, nie? W sumie nasz Cejrowski trochę też ma taki swój charakterek, bo on na przykład nie przeklina, ma taką zasadę swoją, że nie przeklina na swoich numerach. Dzięki czemu można pójść sobie z dzieckiem i z babcią, i z zakonnicą znajomą, jak on to powiedział, na jego stand-up. Bo nie każdy wie, że Cejrowski jest stand-uperem i daje występy też normalne. Andy w sumie grał też w filmie, grał Latkę, takiego mechanika dziwaka, absurdalnego totalnie, który się dziwnie zachowywał, bo on pochodził z jakiegoś dziwnego kraju, takiego jakiejś zadupie świata, gdzie dziwne zasady panowały. Coś jak Kazachstan troszeczkę, nie? Troszkę takiego Borata przypominał, chociaż był inną postacią. Mowa oczywiście o jego roli w serialu Taxi, mało u nas znanym, ale bardzo dobrym, satyrycznym, komediowym serialu, gdzie Danny DeVito też gra szefa takiej zajezdni taksówkarskiej. I właściwie wszystko się dzieje w tej zajezdni. Też jeśli tęsknicie za takimi filmami, gdzie wszystko się dzieje jak w sitcomie, często w jednym domu, w jednym pokoju i cała siła polega na rozmowach, na przykład na dialogach, no to się nie rozczarujecie, bo to jest tego typu produkcja. Bardzo lubię serial Taxi. Ciężko to znaleźć u nas trochę, bo u nas są takie rzeczy, które nigdy nie były u nas puszczane, nigdy niewiele osób o tym wie, no ale myślę, że dla Amerykanów kultowa rzecz, serial Taxi. Zdecydowanie. O, świetnie Elvisa udawał, chociaż właściwie to chyba lepiej Jim Carrey udawał Elvisa i to jest na pewno drugi komik, którego bym wskazał. Jima Carreya za to, że stworzył po prostu jakość samą w sobie i swój własny, niepowtarzalny styl, którego właściwie nikt chyba do dzisiaj nie podrobił. Jim Carrey od małego ćwiczył w ogóle te mięśnie twarzy, robił miny przed lustrem i stąd ta jego niesamowita twarz, niesamowite miny, bardzo unikatowy sposób bycia. Jim też w zasadzie jest bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, wygimnastykowany. On ma taką budowę ciała, trochę taki klocuch. Są tacy ludzie, co mają taką klockowatą, jakby taką jakby toporem ciosany troszeczkę, ale on jest tak naprawdę bardzo sprawny. On potrafi niesamowite wygibasy robić ciałem i jest jednym z tych komików, którzy grają całym ciałem po prostu. I każdy ruch często jest tak dopracowany, widać, że on to ćwiczy. To, co pokazał w takich filmach jak Maska na przykład, nie? Ace Ventura, Maska, Kłamca. Najlepsze chyba jego produkcje. Jim Carrey podobno doprowadził do samobójstwa swojej dziewczyny. I jeśli patrzysz na to od tej strony, że... Znaczy to, wiesz, to było tak, że on po prostu rozstał się z tą dziewczyną i ona tak to przeżyła, że aż się targnęła na własne życie ze skutkiem śmiertelnym. I więc to tak nie do końca jego wina, prawda? No nie mógł tego przewidzieć. On też to bardzo przeżył. Więc no... Nie było to przykrywane w żaden sposób. Wszyscy to o tym się rozpisywali i to zdjęcia z pogrzebu, na którym był, jakby no, doprowadził. No, po prostu dziewczyna tak zdecydowała, że ciężko przeżyła to rozstanie. To, co miał z nią być do końca życia wbrew sobie i przewidzieć, bo inaczej ona samobójstwo popełni. Carey występował też w stand-upie normalnie, dużo świetnych numerów zrobił. I jedne z pierwszych jego właśnie występów to był taki stand-up dosyć, znaczy ciężko powiedzieć, że klasyczny, bo on tam właśnie naśladował różne postacie, Clinta Eastwooda, czy Elvisa, czy inne, czy Jamesa Deana, jakieś tam znanych prezenterów różnych, czy Kosmite, Itiego na przykład i takie różne postacie, bardzo różnorodne. I to go łączy chyba trochę z Saszą Baronem Cohenem, myślę, ta wszechstronność, że potrafi się w tak różne postacie wcielić, nie? No bo Sasza Baron Cohen to moim zdaniem też... Współczesny, jeden z najlepszych współczesnych komików, zdecydowanie. Stworzył niesamowite postacie, po prostu. Jego taką cechą unikatową jest to, że on tak tworzy te postacie, że często ludzie są skołowaciali i nie potrafią skąsać, że to są postacie zagrane, stworzone. Tak było troszkę z Boratem, że ludzie często nie wiedzieli, że mają do czynienia z komikiem i brali na serio, że to jest tak dziwak przyjechał do Ameryki. Cohen specjalnie na tą okazję, tworząc te postacie, się mocno w to zaangażował, bo specjalnie nie prał na przykład tego garnituru, który nosił Borat. Jak się masz? My name is Borat. From Kazakhstan. No i to po prostu on nie prał specjalnie tego garnituru, żeby śmierdzieć też troszeczkę. No i inne postacie. Ali G, taki raper, parodia rapera, dyktator. Świetna postać też, dyktator Al-Adin, jak Aladdin trochę, nie? Al-Adin. Czy ten gej, Bruno chyba się nazywał, Bruno, tak? Gdzie była ostra szydera z tej całej, z tego genderyzmu, z tego adoptowania murzynków. Więc to, co wyróżnia Cohena, to na pewno bardzo duża odwaga, bo nie każdy komik by się zdobył na robienie sobie jajec akurat z takich tematów, bo wiedziałby, że może być ostracyzm i że zaraz cię media zjedzą i tak dalej. To takie... kontrowersyjne dosyć na dzisiejsze czasy. Więc duża odwaga, zresztą czy on w wielu scenach biega na golasa też, to też trzeba mieć dużą odwagę, żeby biegać na golasa i dać się sfotografować z włochatym tam pindolem, nie? Jak grał tego dyktatora, to są takie sceny, gdzie on na jakieś linie z tym kutasem na wierzchu tam gdzieś frunie, no i po prostu bardzo duża odwaga jakby w grze, w kreowaniu tych postaci. Także na pewno Sasza Baron Cohen i dorzucę jeszcze Pablo Francisco. Genialny stand-uper, który ciężko go podrobić, nie ma chyba drugiego takiego. To jest najlepszy imitator głosów, jaki chyba jest na świecie. Nikt nie potrafi tak naśladować różnych głosów, nie? Raz wciela się w członka zespołu Backstreet Boys, tam girl, I don't understand. Raz w Schwarzeneggera się wciela. Get down! Get to the chopper! Raz się wciela w kogo? No, w całą masę postaci. W Jackiego Chena, do którego przychodzisz do restauracji, który najpierw wrzeszczy na pracowników swoich tam. Potem enjoy, enjoy, I kill him, enjoy. Leave me alone. What happened? Uncle, uncle. I tam się bije. Bo on jest też beatboxerem. On jest świetnym beatboxerem. Nie tylko komikiem, impresjonistą, nie tylko głosowo jest niesamowity. Słynny jego trailer guy, nie?
3: Double action. Double excitement.
1: No i... Ale też rusza się niesamowicie, tańczy, nagle wciela się w postać z gry komputerowej, jakieś wczesne GTA, gdzie biega w miejscu po prostu, nie? Jak te postacie takie jeszcze wczesne, które się ruszały tak nieporadnie. No, niesamowity jest po prostu... I wpada na absurdalne pomysły, takie, że Schwarzenegger na National Geographic, nie? Oh no, here comes a spider. No i śpiewa, tańczy. Ja szanuję takich komików, a nie... jakiegoś sztywnego typa, co wyjdzie, stanie na scenie i no, co jest, kurwa? Ja pierdolę, nie? Kurwa, powiem wam tak, no. Kurwa, czekajcie. No, bo wy się tu śmiejecie, a ja tu jeszcze, kurwa, nic nie powiedziałem, nie? Idę, spotykam Ziutka, mówię, Ziutek, weź, kurwa, kurwa. No i to po prostu mnie żenuje. Nie widzę tu żadnego talentu, ani do śpiewania, ani do ruchu, ani do naśladowania kogoś. Nie widzę polotu, nie widzę absurdu, nie widzę ciekawych skojarzeń. Ten komik nie wymaga ode mnie wiedzy o niczym. Tylko przyszedł i przeklina, a ludzie się śmieją. I mam cię w dupie, komiku taki polski. Nie widzę nikogo na polskiej scenie, kto mógłby wiązać sznurówki albo całować stopy niemyte któremukolwiek z tych komików, którego wymieniłem. Naprawdę. No, to są, ale dorzuciłbym jeszcze dwóch bardzo współczesnych komików, właściwie których być może znacie z YouTube'a. Mam na myśli Epic Lloyda i Nice Petera. Oczywiście mowa o słynnej serii Epic Rap Battles of History. No, to są dla mnie niesamowici ludzie. Ich talent jest... niesamowity. Lloyd Leonard Alquist, to jest prawdziwe imię Epic Lloyda, to jest aktor, komik, tancerz, pisarz, on pisze teksty, niesamowicie inteligentny facet, studiował psychologię, ale też jest, potrafi zrobić salto, jest wygimnastykowany niesamowicie. Wcielał się w takie postacie jak Albert Einstein, jak Superman, Gandalf i 50 innych jeszcze, nie? Czy John McClane ze Szklanej Pułapki. Po prostu cała plejada postaci, w które on się wciela i zawsze rewelacyjnie je parodiuje i naśladuje. Nie jest takim komikiem jak... jak polski jakiś komik, naśladowca, że perułkę se ubierze, zrobi se nos z kartofla i naśladuje kogoś. Okej, niech będzie. Ale tutaj mamy świetną charakteryzację, że on zaczyna nagle przypominać faktycznie Billa Gatesa, nie? No, tych dwóch komików, o których mówię, Nice Peter to z kolei gitarzysta, muzyk też, pisarz tekstów. Obaj startowali w stand-upie, obaj udzielali się w czymś takim niegłupim jak teatr eksperymentalny też. I to się czuje, że to jest klasa po prostu. Nie bez powodu mają miliony odsłon. Więc tutaj szacun pełen, nie? Ja tu spróbuję odtworzyć może coś.
5: Odkryj rok nowości Skody. O! Nowa Skoda Kamiq. Ikona miejskiego SUV-a. Ten styl.
1: No, niestety nie mam teraz adblocka, ale już.

No, dla mnie klasa. To akurat było alternatywne wideo z rapu właśnie Bill Gates versus Steve Jobs, gdzie tańcowali sobie po prostu. 1 600 000 odsłon, nie? No, genialne, genialne dla mnie po prostu rzeczy to są. Ale to tylko taki mały fragmencik. Jak ktoś nie zna tej słynnej serii, no to coś go ominęło ważnego na YouTubie, bo to jest jedna z popularniejszych rzeczy na YouTubie. Popularna nie znaczy, że od razu zła. To nie zawsze tak jest, że jak coś popularne, to od razu musi być jakaś kicha dla plebsu, nie? Tutaj są zawsze świetne stroje, charakteryzacja, tam jest cały zespół. Mają klientkę, która szyje stroje, bardzo się w to zaangażowali, po prostu dużo trudu w to włożyli. No, dorzuciłbym jeszcze Rowena Atkinsona na pewno, czyli Jasia Fasole. Kiedyś nie przepadałem, wydawało mi się to takie głupkowate, ale z czasem doceniłem jakby kunszt tutaj, nie? Humor nie musi być jakiś głęboki, nie wiem, ambitny, wielce, żeby był dobry i żeby był na poziomie. Najlepszy jest Mrs. kontra Keynes. Był taki epic rap też? To też nie wierzę, że to jakaś inna seria, rozumiem, wudzu, tak? Ale też rapowy pojedynek, tak? Dużo rzeczy z tego, co piszecie, to nie znam nawet za bardzo. No ja też wolę poczucie humoru. Inne lepuj się. Lalunę, Boxdela czy Wojtka Gole. Tak? Mam nadzieję, że trolujesz tutaj. W sumie na tej mojej liście debeściaków nie znaleźliśmy.

kategorii komicy na pewno, czy w kategorii zjeby? Nie wiem. Poza tym obawiam się trochę, że Mises kontra Hayek to będzie tak hermetyczne, że tylko Wudzu się będzie tutaj śmiał do rozpuku i rechotał, a my będziemy tutaj trochę jacyś skonfudowani.

Wychodzi, tworzony jest niesamowity RTS, gra komputerowa z gatunku RTS, czyli Real Time Strategy, z mrówkami. Będziemy się w mrówki wcielać i prowadzić różne boje mrówkowe, budować mrowisko. Moim zdaniem genialny pomysł. Widziałem trailera, świetnie to wygląda na silniku Unreal 5. Wiecie, takie trochę fotorealistyczne są te mrówki. To nie są takie umowne mrówki, jakieś kreskówkowe, czy tam z góry widziane cały czas, tylko po prostu one łażą po tym fotorealistycznym lesie sobie. Fotorealistyczne jakieś kępy trawy, lekkie tam rozmycie w tle, nie? Jakby to obiektywem jakimś było kręcone. No genialne, genialnie to wygląda. Myślę, że to jedna z tych gier, w które bym zagrał sobie właśnie.

bagieta kulturalny? No, chyba że ktoś Jana Pawła obrazi, to się rzuca na niego jak dzika nutria, nie? Jak Jaś Kapela pokazał swój tatuaż JP2 GMD, to się rzucił na Jasia i kurwa, nie jebał, i tam się zaczęli trachać. No. Ale to nikt, w zasadzie nie powinno się mówić, że jebał. Krył to tych, co jebali, co najwyżej. I pozwalał jebać. Ale że jebał sam? Tego nikt nie udowodnił. Chociaż może jebał. Kto wie. A, Bagieta czy sierżant Bagieta? Ale chyba chodzi tutaj Jozjaszowi Gutenbergowi. Wcale nie trollerskie tutaj. Nie trollerski nick w ogóle. Nie sugeruję, że mamy do czynienia z lekko trolującym Anonkiem tutaj. Kurde, wkurwia mnie ta mucha. Ona się uwzięła po prostu na mnie i ja jej nie mogę nawet tutaj przegonić. Ona chyba mnie lubi. Nie wiem, a przecież się kąpałem dzisiaj. Kojarzysz John Lajoje, Lajoje? Nie wiem co to. Najlepiej to, gdybyście tutaj na przykład zadzwonili i opowiedzieli coś o swoich upodobaniach, o swoich jakichś ulubionych komikach. Bo tak wkleić linka i krawiec puść, to trochę mało może być. Nie zachęca mnie na przykład, nie? Jak ja nawet nie wiem kto, co, czy to dobre, czy nie. Szukać mi się nie chce za bardzo. Jakiś rozleniwiony jestem przez te donaty. No więc lepiej na przykład zadzwonić, coś tu opowiedzieć może. Albo jakiś inny temat rzucić w ogóle. Ja nie wiem, czy ja mam na dzisiaj jeszcze jakieś tematy. Już troszkę się wypstrykałem. Widzieliście trailer do Fallouta? Nowy, bardzo mi się podoba i z racji tego, że powodzi się, to chyba sobie kupię tego Amazona. To na Amazonie będzie, nie? No i trzeba obejrzeć. Przy okazji, jak sobie już kupnę, nabędę drogą kupna, to nie obędzie się bez obejrzenia Niezwyciężonego. Invincible, sezon drugi. Same dobre rzeczy.

aż mnie to zachęciło, żeby Amazona sobie sprawić, naprawdę. Mówię to bez cienia ironii. Czektul tu coś wkleił. Ciekawe, co to może być. No dobra. Jak już tego linka tutaj posłał, to może zobaczymy, co to...

Jakieś takie czerstwe. Dobra, nie, tutaj jakoś mnie nie zachęciło. Będę wybredny strasznie. Jak nawet wara nie dygła, nie widzę tu żadnego kunsztu. Widzę jakiegoś sztywniaka takiego, który coś tam sobie plumka pod nosem, to wyłączam. Nie będę tutaj puszczał byle czego. Rozczarowałeś mnie, Czektul. Naprawdę. Myślałem, że coś dobrego. Tego się właśnie bałem, że... A to odwudza. No, to mnie nie dziwi. Czektul tylko linka tutaj przekazał. Aha, no to tak myślałem, że to będzie coś takiego, co wudza to śmieszy, bo w tym jest jakaś libertariańska mądrość tam, tak? I coś tam o posiadaniu broni i to go śmieszy. Ale co w tym śmiesznego? Parodia gangsta rapu, ale to tak, to parodia, no tak, taka. Jakieś takie polskie to jest, takie po prostu czerstwe i takie słabo zrobione i słabo nakręcone i gówniane jakieś takie. I nudne, i nieśmieszne. O, wódzu, wiesz co, ciebie takie rzeczy bawią.

Nie, no wszystko dobrze z donatami. A nawet jakby się zepsuło, to już się nachapałem. Wystarczy. Nie jestem pazerny jak jakiś kapitalista. Jak jakiś Jan Fior, który mnie kiedyś zbeształ dlatego, że nie jestem chciwy i pazerny. I to go strasznie ubodło, jak można takim być człowiekiem. I strasznie się oburzył. Po raz pierwszy widziałem go zdenerwowanego, naprawdę, bo po prostu powiedziałem, że mi tak nie zależy na jakiejś wielkiej forsie, żeby firma, Bóg wie ile tam zarabiała. Nie mam dużych potrzeb i to go tak rozjuszyło. Nie wiem czemu. To było prima sort wtedy, tak? No 15 lat temu to może. Czy kojarzę? Whose line is it anyway? Nie kojarzę. Anyway. Whatever.

0: Ja też nie mogę za dużo rzeczy puszczać, widzicie, rozumicie, bo im więcej rzeczy puszcza się na YouTubie, tym rośnie ryzyko, że audycja zostanie zablokowana i że nie, a przy takich dłuższych audycjach nie można już wybrać wytnij po prostu ten fragment. I na przykład jedno nagranie, okej, prawa autorskie przeniesione, okej, żółte kółeczko, drugie żółte kółeczko, trzecie żółte kółeczko, a czwarte zablokowane na dany kraj, na przykład na Polskę, bo tak. I nie można tego już wyciąć, więc trochę jest ryzyko, żeby tak puszczać, żeby tak dużo puszczać. No więc nie będę chyba ryzykował, bo audycja całkiem spadnie, a taka dzisiaj nawet chyba w miarę to. Chociaż teraz
1: taka
0: może...
1: luźniejsza audycja dzisiaj.
0: No, dokładnie, taka luźniejsza audycja. Cześć, psycho.
1: Cześć, siemam mordę wszystkim tam dookoła, którzy tutaj słuchają. Podsłuchują. Co chciałeś mi powiedzieć?
0: Nic.
1: Dobra, taki żarcik, kurwa. Sztywny, nie?
0: No.
1: Ile ci tam już lat wybiło? Wiem, 48 albo 9. Nie, chyba.
0: 5.
1: No to kurde, to już kalendarz przekręcił. Już 44 się nie spełniło ta przepowiednia.
0: No właśnie, nie okazało się, że krew moja dawne bohatery, nie zawojowałem świata, nie zostałem mesjaszem, nawet nic.
1: Nawet dobrym radiowcem nie zostałeś, ale to między nami tak.
0: No, trudno się mówi, nie można mieć, nie, wszystko, nie można mieć wszystkiego. No.
1: Nie, chciałem się zapytać, czy to nie jest, nie leci na żywo, nie?
0: Nie,
1: to,
0: nie.
1: To słuchuj.
0: Już nie troluj, bracie, już nie troluj.
1: Ej, bracie.
0: A ty powiedziałeś coś kiedyś na serio? Takie pytanie.
1: Tak.
0: Tak? A kiedy? Bo nie pamiętam.
1: Ale chodzi ci o to, że tutaj gdzieś tam jak dzwoniłem do kogoś, czy...
0: Tak, bo
1: między
0: tak,
1: ludźmi.
0: Tak, bo jak ciebie słucham nawet na innych streamach czasami, bo jesteś taką kurwą radiową trochę, to tu temu dajesz, tam temu dajesz.
1: Dziękuję za uznanie.
0: To cały czas zadajesz takie absurdalne pytanka, prowokujesz, trolujesz, a tak się zastanawiam dlatego, czy ty kiedyś coś serio powiedziałeś?
1: Pewnie zdarzyło mi się kiedyś, czy ja kiedyś kłamałem? Dobra, nie o to chodzi. Ale chodzi mi o tych komików, co wcześniej, stand-uperów. Jakich doceniasz w Polsce stand-uperów? Bo ja znam chyba tylko trzech, którzy są dobrzy i nawet nie pamiętam, jak się nazywają.
0: Oglądałem wielu, bo co jakiś czas mi tam kogoś właśnie rekomendujecie, sprawdźcie tego, sprawdźcie tamtego, sprawdzam i nie wytrzymuję dłużej niż pół minuty zazwyczaj i wyłączam, bo to jest... Tak biedne, po prostu takie jakieś bez polotu, prymitywne, wulgarne, nieśmieszne i wyłączam po prostu. Czasem dłużej tam staram się, przewinę sobie, patrzę dalej, nieśmieszny. A po prostu i też ilość wulgaryzmów jest przytłaczająca. Podobno teraz mniej bluzgają, ale nie chce mi się już nawet za bardzo... Po prostu słabi są i tyle.
1: No właśnie, ja kiedyś pamiętam, był jakiś koleś, ale on był tym mimem, taki to się nie odzywał, tak jak Jaśka Sola, nie? Nie pamiętam, jak się nazywał, nie przypomnę sobie w tej chwili, nie będę sprawdzał.
0: Ireneusz Krosny, genialny artysta, tak.
1: I gdzieś zniknął nagle, nie wiadomo, nigdzie go nie widać.
0: Nie tyle zniknął, on występuje, tylko w internecie może jest go mało po prostu, ale on jeździ gdzieś, występuje, normalnie działa, nie, sobie. Chociaż może już teraz powoli jakaś emeryturka, bo on już chyba nie jest najmłodszy, ale bardzo świetny koleś, po prostu jego numery są genialne. Zobaczcie sobie takie numery jak Historia Tańca na przykład, czy no różne, przeróżne ma fajne. Tak, to dobra marka, masz rację.
1: Ale to chyba się nie zalicza do stand-uperów, tylko do, nie wiem, do czego.
0: No właśnie, ciężko powiedzieć, bo on nic nie gada, stand-up to gadanie i interakcja z publicznością, a tutaj nie ma ani interakcji, ani gadania. on po prostu robi występy, jest mimem, nie? Bardzo utalentowanym, on jest bardzo sprawny. W numerze Historia tańca on przedstawia jakby różne tańce z różnych epok i że niby to ewoluuje i tańczy w sposób zabawny po prostu. Zaczynając od jakiegoś takiego uga-buga z dzidą, a kończy na współczesnych, takich tańcach techno, nie? Gdzie rusza tak zabawnie głową, jak robot się rusza. Przechodzi przez tam takie momenty w historii jak Everybody was kung fu fighting i tam i z karata, i z wyskoku. Niesamowicie sprawny koleś w ogóle też, nie? Musiał dużo ćwiczyć, żeby osiągnąć taką sprawność.
1: No, jakąś gimnastykę musiał na pewno trenować. Bo to nie jest, że kulturysta, czy coś tam, że się czary ponosi, tylko zajebiście wygimnastykowany musiał być, nie?
0: Dokładnie.
1: No i mi się tak wydaje.
0: No przede wszystkim widać kondycję. Jak on występuje, to ten występ trochę trwa i weź tak sobie tańcz, ruszaj się, skacz i pełzaj i uga buga, a tutaj robot, a tu głową, a tu nogą i to trochę trwa, więc każdy by, przeciętny człowiek by się zmęczył ostro, a on się trzyma, więc widać, że kondycha jest i to jest power, to po prostu widać, że koleś ćwiczył. I nie tylko choreografię ma świetnie dopracowaną i pomysł na to wszystko i no, po prostu no, to jest artysta, a nie wyjdzie i pogada i popierdoli coś sobie nieśmiesznego.
1: No właśnie, ja nie pamiętam stand-uperów polskich, żeby któryś, no może ten Lech Wałęsa, jak tam pójdzie na przemówienie jakieś do Ameryki, pojedzie i zacznie gadać bzdury, to może być stand-up. Chociaż dobra, to nieśmieszny żart jest.
0: No, zabawne jest może to, że tłumaczy zupełnie coś innego niż to, co mówi Bolek, bo inaczej to by był taki bełkot, nie? Po prostu więc tłumaczy co innego, a wszyscy się zachwycają potem. O, jaki mądry przyjechał były prezydent z Polski.
1: Dobrego tłumacza. Ma, tak, żeby wstydu nie było. Kto tam jeszcze z polskich? No ten był, Cezary Pazura się starał. Jakoś mu to nie wychodziło za bardzo, nie?
0: Jerzy Kryszak. Nie, Pazura to taki sobie, taka straszna...
1: A nie, Kryszak był dobry.
0: Kryszak był dobry, tak. No bo Kryszak parodiował różne postacie właśnie. Ale Dańca na przykład nigdy nie lubiłem. Taki mi się prymitywny wydawał właśnie.
1: Ja wiem... Jeszcze dzieciakiem byłem, jak Dańca tam oglądałem w telewizji, TVP chyba to leciało, nie? Nie, on cały czas na to samo leciał. Na to samo kopyto.
0: Są tacy komicy, którym się wydaje, że jak wykrzesają z siebie jakąś ekspresję wielką i zaczną coś pokrzykiwać, tupać i krzyczeć, to że to jest śmieszne. I Dan jest trochę taki, jest. On tam krzyczy, Polska gola, kurwa, gołota, gołota, gołota. I tak się drze, dużo się drze, macha rękami, ale to nie jest śmieszne w ogóle, nie?
1: No, może w tamtej chwili było śmieszne, wiesz? W tamtych latach.
0: Wtedy teraz trochę tak,
1: jakbym to obejrzał.
0: Tak.
1: Teraz jakbym to obejrzał, to nawet bym nie wiedział, czy się śmiać, czy płakać. Dobra,
0: Chociaż dobre były jego numery z Marcinkiem. On stworzył taką postać Marcinka, że wcielał się w dziecko po prostu takie, nie? Tylko takie popieprzone to dziecko. Miał takiego misia bez oczka ze sobą i gadał coś tam. Jakiś tam Jasiu skarże pyta i powiedział... że Jolka jest głupia i tak, no i to nawet było.
1: No, a teraz to już chyba nie ma takich rzeczy. Nie puszczają tego. Zresztą, słuchaj, bo ostatnio ktoś powiedział, dobra, nie będę sobie przypominał kto, że stand-uperzy w Ameryce mają dobrze, bo jeden wymyślał sobie numer i latają po tych wszystkich występach i cały czas to samo. A żeby sobie dobry program zrobić w telewizji, znaczy w telewizji, jak występujesz, to musisz codziennie coś nowego robić, nie? Nie ma, to, że to samo w telewizji będzie powtarzane. Nie wiem, czy łapiesz, o co chodzi, ale tak chyba jest.
0: Amerykańscy stand-uperzy często muszą przejść całą drogę kariery, tak trochę od zera do bohatera, bo oni zaczynają w jakichś drugorzędnych, trzeciorzędnych knajpkach zapyziałych. Tam ich ktoś zauważy. No tak wielu zaczynało, i Kaufman, i Jim Carrey, i wiesz, i wielu.
1: No. Chodzi mi o coś innego, że w telewizji nie możesz puścić 5 razy dziennie tego samego stand-upera, tylko wiesz, coś innego musi się dziać. Jakiś program jest, na przykład Śmiejmy się ze ściany albo z drzewa, i ktoś inny musi być. A tak sobie stand-uper jeździ i cały czas ten sam sketch ma, tak samo dobrany, i tam zbiera publiczność po tych swoich klubach, czy gdzie oni tam występują.
0: Dobry komik modyfikuje te numery swoje, bo wiadomo, że ciężko jest tak powymyślać, cały czas nowe rzeczy wymyślać, nie?
1: No tak, nie wymyślisz nic nowego, nie?
0: No ciężko, ciężko, chociaż właśnie ci polscy stand-uperzy to trochę jakby szli w improwizację albo wymyślali te numery swoje jadąc na występ samochodem w drodze, bo to jest na poziomie takim trochę, ale jak się powtarza, to można zawsze coś pozmieniać trochę, i wielu komików tak robi, i to nabiera trochę świeżości, to jest dobry numer, tylko też trzeba mieć jakiś polot do tego, nie? I fantazję, i mózg.
1: Okej, okay, no wiem, podmieniać w drodze, dobrze, ale to będzie trochę zmodyfikowane, ale jak nagrają cię na jednym występie i zaraz to obleci cały kraj na YouTubie, że taki był występ, to już będzie śmieszne na drugim występie to samo, co obejrzysz?
0: Myślę, że będzie czasem śmieszne, jeśli jest naprawdę dobre. No przecież i Laskowik, i Smoleń, i Kabaret Potem, i Kryszak, i Daniec, wszyscy powtarzali swoje numery i nie raziło to, nie było z tym problemu większego, bo to były tak dobre numery często, że dało się je wielokrotnie sobie odtwarzać i co ciekawe, one cię bawiły po raz piąty nawet, po prostu, bo były fajnie aktorsko na przykład zagrane, nie? No przecież Jima Carreya możesz sobie na YouTubie włączyć jakąś scenkę i będziesz się po raz tam czwarty czy piąty śmiał z tego nawet, nie?
1: No tak, tak, masz rację. I nawet Jasia Fasolę, jak sobie puszczę, chociaż to oglądałem 10 razy, to chociaż to nie jest stand-up, dobra, ale...
0: Tak, bo to jest takie zabawne, jak on gra tym całym ciałem, te miny robi takie debilowate, nie? I te scenki są tak kretyńskie. Po prostu to się tak nie dewaluuje, nie traci na jakości po pierwszym oglądnięciu. Tak samo Monty Python, też możesz sobie drugi raz obejrzeć Monty Pythona i będziesz się śmiał ze Świętego Graala, nie?
1: No tak, ja uwielbiam angielski humor ogólnie. Te sitcomy... Humor, tak się mówi? Absurdalny. Angielski. Lubisz angielski humor?
0: Bardziej może abstrakcyjny, nie? Aha, poprosiłem ostatnio sztuczną inteligencję, żeby mi wymyśliła jakieś żarty, i okazało się, że słabo sobie radzi AI, przynajmniej chat GPT, z wymyślaniem zabawnych scenek, dowcipów, zabawnych skojarzeń. Ale kiedyś samo to AI, jak tam sobie właśnie o tym gadaliśmy, pamiętacie, był odcinek o sztucznej inteligencji, to przyznało mi rację, że my ludzie mamy cały czas bardzo dużą przewagę w wymyślaniu scenariuszy, żartów, bo po prostu my mamy uczucia i to pomaga w kreatywności.
1: Tak ci powiedział ChatGPT?
0: No tak.
1: Aha. Nie wiem, bo ja nieraz powiedziałem czatu, jak się mówi, czatu, czy czatowi, bo nie wiem, jak jest poprawna forma. Czatu GPT, wymyśl mi jakiś humor, ten dowcip. I taki bezsensowny zrobił, że aż się sam z tego śmiałem. Teraz ci nie przytoczę tego, było tak bez sensu. No dobra, nieważne. I życzę ci, krawiec, na koniec dnia, żebyś jutro był o dzień starszy. I przeżyj te swoje urodziny. Ty ogólnie to mówiłeś, że nie obchodzisz urodzin. Tak?
0: No tak, siłą rzeczy dzisiaj trochę obchodzę, bo tak mi tutaj składacie życzenia, donejciki się posypały, miło jest, fajnie, to tak se obchodzę se.
1: Aha.
0: W sumie nawet trochę.
1: Dobra, tam donejciki donejcikami, ale miło, że wszyscy cię słuchają, jak jeszcze gadasz.
0: No, chociaż dzisiaj taka sobie w sumie audycja, ale się nic tam... No, czasem Słucham? Są lepsze, czasem gorsze, a dzisiaj taka po prostu zupełnie improwizowana.
1: Ale dzisiaj jest zajebista, bo ja zadzwoniłem.
0: No, wiadomix.
1: Wiadomix.
0: A powiedz coś zabawnego po raz pierwszy w życiu.
1: W życiu? Kurwa, teraz... Zagwozdkę, tak? A, dobra, opowiem wam historię. O. Albo nie, bo to wstydzę się.
0: Dawaj, nie wstydź się.
1: Nie, wstydzę się.
0: I tak nikt nie wie, jak się nazywasz, Rafał, no.
1: No, ale ważne, co zrobiłem. Weź, przestań. Kiedyś wam opowiem, jak ja będę miał urodziny.
0: Wsadziłeś dziewczynie na pierwszej randce palec w pupę. To miał być mój żart, taki trochę wulgarny i w sumie trochę
1: czemu
0: taki
1: w pupę?
0: Niesmaczny. Nie wiem, tak mi się wymyśliło.
1: Czemu palec, czemu w pupę?
0: Nie wiem.
1: Dobra, nie śmieszkujmy się z mojej dziewczyny. Po pierwsze, bo cię dojedzie.
0: Dobra, przepraszam, to było faktycznie trochę niegrzeczne. Pozdrawiam szanowną panią psycho.
1: Nie, no żartuję. Nie dojedzie się.
0: Zachęcają cię, żebyś powiedział, co zrobiłeś.
1: Nic nie zrobiłem takiego, żeby to nie było odzwierciedlone na taśmie magnetofonowej, która się nagrywa w nocnym radio. Ty, podobno to wszystko jest nagrywane.
0: No tak ludzie gadają.
1: A potem kasowane.
0: I się psycho się stara być śmieszny na siłę teraz i coś tu
1: cwaniakuje. No, teraz na
0: siłę, cwaniakuje coś.
1: Bo ja już mi się nie chce gadać z tobą, wiesz?
0: Jesteś ja czekam, teraz tylko, wiesz? Śmieszny jak polski stand-uper. O, tu zadzwoniłem, to podobno nagrywane jest wszystko. Te tam komputery, te internety, tak? A, to się nie znam tam, kurwa. Tego, a, ale to
1: które
0: fajne
1: te
0: takie.
1: Komputery mają? Gdzie taki komputer jest, co tu nagrywa? Który to? No, to już, teraz to już mam przejebane, kurwa. Taki nieśmieszny jestem.
0: Najśmieszniejsze jest to, że ty wyglądasz jak pan Japa. No to jest śmieszne właśnie.
1: Nie, wcale nie. Pan Japa jest starszy ode mnie.
0: Tak wyszedłeś na zdjęciu po prostu. Takie światło było akurat. Ale naprawdę, no pan Japa, no kurde.
1: Co pierdolisz,
0: głupot. Jak w mordę strzelił pan Japa. No, syn pana Japy.
1: O, kolego. Tak to my nie będziemy rozmawiać.
0: Powiem ci, że tak szczerze ci powiem, że ostatnio ciebie słuchałem, chyba u Szabla to było i po prostu rechotałem z twoich odzywek, bo ty musisz na spontanie coś po prostu być zupełny.
1: Ale co tam było, bo nie wiem, było...
0: Jakieś takie, miałeś cały czas kretyńskie takie, widać było, że tak trolujesz chamsko. I ten, co coś tam mówi, ja wam teraz coś powiem, najważniejszą rzecz, a ty tam, oj, czekaj, to najważniejsza, to ja to powiedz, bo ja to mnie bardzo interesuje, co to za jest ta najważniejsza rzecz, ty, no mów, co to, ja chcę wiedzieć. I tak jakoś, nie wiem, na spontanie tak jakoś gadałeś, ja słabo to naśladuję, ale po prostu się klepałem po łydkach i rechotałem po prostu i mówiłem, my man. This is my man from Night nie. Radio, man.
1: Mogę coś powiedzieć?
0: Nie.
1: To nie. To ty mów.
0: Nie,
1: u
0: mów.
1: Szabla jest...
0: No.
1: U szabla jest trudno się dopchać, bo tam pięć osób naraz gada, nie? A my tu razem we dwoje.
0: Tak, i tam każdy ma takie parcie, bo tam każdy ci prawdę objawioną przedstawia i po prostu nie da ci powiedzieć. I kobieta jakaś zadzwoni, to każdy normalny człowiek powiedziałby, oddajmy pani teraz głos, witamy, a ten nie. Bo ja wam jeszcze powiem, że wszystko to, co wam mówią, ale czekajcie, bo ja muszę skończyć myśl. I teraz takie czasy, że 5G, ale czekajcie, bo to jest ważne, kurwa. I nie da, nie odda mikrofonu, po prostu wow.
1: Kto ma lepszy mikrofon, ten tam się przebije. Nie? Tak no. Mi się wydaje.
0: Tak, a to naprawdę tak działa, wiesz, że kogo lepiej słychać, to on jakby przebija się, przynajmniej na Skype'ie tak jest, że ten, co ma go troszkę ciszej i niewyraźnie słychać, to on jest traktowany jako tło po prostu i ten, co go wyraźnie słychać, ma super mikrofon, to zagłuszy, momentalnie się przebije.
1: Trzech naraz jednocześnie mówi, to słychać i nie wiadomo, który to mówi. Nie?
0: No.
1: Ale pozdrawiamy pana Szabla nawet 12 tysięcy.
0: No pewnie, że tak. Czemu nie?
1: I wszystkie gówno radyka, które się kręcą wokół nocnego radia. Pognąłeś?
0: Tak, żeby było tak gówno radyjkowo właśnie trochę. No, nie wiem, czy wszystkich gówno radyjkowców, ale na pewno większość.
1: A kogo masz na myśli?
0: A kogo byś nie pozdrowił, psychopowiedz?
1: Nie wiem. Wszystkich bym pozdrowił. Ja nie mam do nikogo żadnych awersji.
0: A rewersji? A absencji, a ablucji, a inkluzji, a infazji, a absmak, a może masz absmak do kogoś na przykład lekki?
1: Nie mam.
0: Nie? To nie ja beknąłem, to psycho się zbekał. I troluje tutaj, że to ja.
1: Teraz ja beknę. O, teraz to ja.
0: Ale ja tak nieładnie. Ja to tak elegancko bardziej bekam, tak, a ty tak jakoś spod gardla, tak obślizgle. Ale czasem trzeba usłyszeć od kogoś coś, żeby się skapnąć, że to jest niekoniecznie dobry pomysł, żeby to robić w radio. Jak teraz usłyszałem, jak psycho beka, to pomyślałem, że to nie brzmi dobrze jednak w radio. Ale to widzisz, czasami właśnie tak jest, taki efekt, że trzeba od kogoś to usłyszeć, nie? Żeby sobie zdać sprawę, że to nie za bardzo.
1: A to nie możesz sobie kiedyś nagrać na dyktafonie, jak bekasz i potem posłuchać, jak to zrobiłeś, czy to dobrze wyszło, czy źle?
0: Ale mi się będzie nadal wydawało, będzie mi się wydawało, że to fajne, super, bo to ja beknąłem, a właśnie trzeba od kogoś innego usłyszeć, żeby sobie zdać sprawę, że to...
1: Czyli wchodzisz w taką narrację, że jak ty bekniesz, to jest dobrze, a jak ktoś inny, to jest źle.
0: Tak, bo tak słucham siebie, jak beknąłem, myślę, o, to takie dowcipne, zaskakujące trochę i nowatorskie, nikt tego nie robi, fajne. Nawet to nieźle zabrzmiało, jeszcze może echo ewentualnie dodać, ale jest okej, jest fajnie. Ale to jest takie właśnie mylne. To w dwie strony działa, bo czasem nasz głos nam się nie podoba, jak słuchamy samego siebie. Ja tak mam i wielu z was, ale...
1: Ale jak bekniesz, to słychać przyjemnie.
0: To, że fajne, tak.
1: To tak samo jak jest, jak pierniesz i twoje bąki nie śmierdzą. Dla ciebie pachną fiołkami, ale dla innych mogą być uciążliwe, nie?
0: Coś jest na rzeczy, no.
1: Ty, ja tak powiedziałem dla żartu, a ty od razu bierzesz to na poważnie.
0: Ale to jest prawda, że faktycznie no, nasze bąki własne nam nie śmierdzą aż tak jak czyjeś, nie?
1: No, nie wiem, zrób ankietę.
0: też tak są takie powiązania. Czasami musimy partnerkę sobie znaleźć taką, żeby jej zapach nam odpowiadał, nie? A może nie być tej kompatybilności właśnie zapachów i może nas drażnić czyjś zapach i nie podobać się.
1: No, to trzeba partnerkę po tym, jak piernie, czy się spodobają jej pierny tobie, to może być do końca życia już miłość.
0: Tam dzwoni ktoś w tle, może to partnerka właśnie twoja. Usłyszała, słuchała. No,
1: już wyjaśniamy.
0: Może słuchała, usłyszała o tych zapachach, o tym pierdzeniu i chce przyjść i ci piernąć w twarz. Żebyś ocenił. To dobrze się dobrać już tak na wczesnym etapie co do tych zapachów, bo wiesz, no jednak ta chemia też ważna, nie? Ale no, kobiety nie pierdzą, to wiemy, nie?
1: Czy tylko skąd? Tylko... Niech napisze, któraś na czacie. Niech napisze na czacie, która pierdzi. Chyba żadna.
0: Jest taka teoria, że pierdzą, ale w skrytości, po cichu.
1: I bezzapachowo.
0: Ojciec Pio chyba, jak pierdział, to fiołkami właśnie pachniało.
1: Dobre, krawiec, ja będę kończył chyba.
0: Nie kończ.
1: Dajmy szansę innym.
0: Zostań jeszcze chwilę, co już idziesz?
1: Przełączę się na odsłuch.
0: Co, tak sam zostanę?
1: No, ktoś zadzwoni zaraz. Czy nie?
0: No może.
1: A, chciałem przypomnieć, że Psycho ma urodziny 1 kwietnia, także można dla Krawca wpłacać donaty. Tylko z napisem dla Psycho. Ale to jutro dopiero.
0: W prima aprilis. Tak.
1: No.
0: Czemu mnie to nie dziwi? Ty jesteś w ogóle jednym wielkim żartem, Psycho.
1: Jestem jedną wielką niewiadomą x do kwadratu.
0: Jeden wielki żart Pana Boga.
1: Dobry.
0: Jak Pan Bóg lepił Psycho, to akurat oglądał Pana Japę w telewizji.
1: O, słyszałem, coś wypiłeś. Co to?
0: Cały czas piję whiskacza sobie dzisiaj.
1: Jajku. Od rana?
0: Whiskacz z rana jak śmietana.
1: Dobrze, że się trzymasz jeszcze.
0: Ja tak właśnie sobie żyję. Z rana wstanę, napiję się, zajaram szluga, pójdę spać. No.
1: Przepraszam, chciałem się zapytać, jak z tą książką? Dokończyłeś to składanie, czy nie? W końcu.
0: Tak, tylko to teraz trzeba na drukarnię tam poczekać, żeby wyliczyli liczbę na podstawie liczby stron, szerokość lub wysokość, jak to woli, brzegu książki, bo ona jest różna.
1: Okej, bo ja słucham ciebie w tamtym tygodniu, to mówiłeś, że będziesz składał tą książkę. Tak się mówi, składać książkę.
0: Tak.
1: Czy jakoś inaczej?
0: Łamanie tekstu, projekt okładki. No.
1: Czyli dałeś radę. No i jestem dumny z ciebie.
0: No, już troszkę mam wprawę, już parę książek się poskładało. To jednak musiał się człowiek parę rzeczy nauczyć. Na przykład, żeby marginesy wewnętrzne były trochę większe. I takie tam.
1: I dużo hajsu z tego jest? Tak, ogólnie, średnio.
0: Panie członku komisji, odmawiam, nie posiadam wiedzy, odmawiam, nie pamiętam. Nie, to słuchajcie, jak na małe wydawnictwo, to Skała dobrze płaci i uczciwie. I jest... jest okej. Okay. No. Ale to trzeba brać zawsze pod uwagę, że to jest Teatrum Illuminatum, to jest małe wydawnictwo, które zaczyna, to nie ma wielkiej kasiory, wiesz, żeby płacić krocie jak w jakimś wielkim. Znaczy, to paradoksalnie można się czasem zdziwić. Jakaś duża firma czy duże wydawnictwo zapłacą wam, są bardziej skąpi i bardziej obracają każdy ten pieniążek w paluchach brudnych swoich, chciwych, zanim wam go dadzą, niż taki ziomek, który powie ci, a masz tu stary, się napracowałeś, proszę. Tak też bywa, nie?
1: A właśnie interesuje mnie to, bo to jest jakaś tam umowa zlecenia, nie? Czyli od zlecenia masz spłacone.
0: A co ty z Urzędu Skarbowego jesteś, kurwa, spierdalaj, weź takimi pytaniami tutaj. A jeszcze się spytaj, kurwa, ile płacę podatku i kiedy PITA obliczę i czy wysłałem, no.
2: Jakie pytania
1: do 30 kwietnia masz.
0: Nie, ja, tak, ja nigdy nie wyliczam żadnych PITów. Nie trzeba wypełniać. Jeśli se tam czegoś nie odpisujecie, nie chcecie jakichś zwrotów czy czegoś, to zdajecie się, mogą to skarbówka wam sama oblicza PITa i ja tak od lat robię.
1: A skarbowa wie, że książkę przetłumaczyłeś. Jak to się mówi, złamałeś.
0: A kij im w nery, jak tu przyjdą, to z czarnoprochowca, jak wypierdolę, to kurwa, to smród jedno zostanie po nich, kurwa.
1: Dobra, ty wiesz co,
0: ja jak, też... jak słyszę państwo, czy tam to jakiś urząd, narząd, członek z ramienia, czy coś, to uciekam, ja się nienawidzę.
1: O, już, gadasz jak ten, kontestacja. Jakby nie państwo, to by ci policja nie broniła. Jakby nie podatki nasze. To by był dziki zachód. Tutaj. I byś nie miał służby medycznej darmowej.
0: Poszedł doktor Zięba. Jest przecież różni inni szamani. Coś by się tu poradziło. Zrobiłoby się obronę, straż obywatelską. Bym sobie biegał tutaj z AK-47. I krzyczał Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma ta i nie ma. Był i nie ma.
1: Aha, no to na pewno.
0: A ty, psycho, wierzysz w Pana Bozie?
1: Przecież ja już nieraz mówiłem, w co ja wierzę. Czemu mi zadajesz pytanie takie,
0: które... A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Ty, tak jak cię, już nie pamiętam, ale coś tam mówiłeś, ja to tak, mordo, wierzę, że coś tam jest, nie, ale nie wiem, czy jest, czy nie ma, ale jakby było, to może być tam, że coś jest, nie, ale tego, no, coś takiego, nie?
1: Nie, to niech moi psychofani podpowiedzą na czacie, w co ja wierzę.
0: W co wierzy psycho, to jest to pytanie właśnie. A, w siebie, B, w Pana Bozie, C,
1: o nie, to prawo dżungli. Ankiety, to nie rób.
0: Nie. W absolut.
1: Dobra, nieważne.
0: Ja wierzę, że powstaliśmy. Zróbmy taką jakąś syntezę, że Pan Bóg nas ulepił z małpy i nie wiem sam.
1: No ja idę, wiesz co, idę się odlać, ale telefon biorę ze sobą. Także można mnie słuchać, jakby te siku robił. A jak chcesz, to możesz wyciszyć.
0: No, to może usłyszymy, jak psycho robi siku. Słuchajcie, tylko w nocnym radio. Już dziś, tylko w nocnym radio. Psycho zrobi
1: uno, start.
0: Siku.
1: Słychać?
0: Słychać, coś było słychać troszkę.
1: To czekaj.
0: No piękne, niepowtarzalna okazja. Tylko u nas. Na innych streamach tego nie usłyszysz. Psycho zrobi siku. Exclusive content.
3: Michał Giesz,
0: aż donate wpadł. Złotych.
3: Popełniłem błąd. Niepotrzebnie odszedłem od nocnego radia. Wiem, że możemy mieć dawne porsejścia, ale myślę, że gdybyś był dość wyrozumiały, zadzwoniłbyś dziś do Teorii Chaosu.
0: Michał Giereś niby. Pseudo Michał Giereś. ktoś się bezczelnie podszywa tutaj pod słynnego radiowca, legendarnego już dziś, myślę, mogę tak spokojnie powiedzieć, Michała, zwanego Klodem też, taki ma pseudonim. No, nie jest to zbyt ładne, ale za pieniążki dziękuję. Ale no, tu popełniłem błąd, niepotrzebnie odszedłem z nocnego radia. Michale, gdybyś to był naprawdę ty, nie pisałbyś takich rzeczy, takich bzdur.
1: Wiadomo, wiadomo. A ile płacił, bo ja nie patrzę na ekran?
0: 10 zł, minimalny donate, co akurat pasuje mi do Kloda, ale... No, i tak, będę niewiernym Tomaszem tutaj. No. Poza tym dzwoniłem do Teorii Chaosu i nie chciał odebrać. No, nie chciał ze mną gadać, więc...
1: No. A co tam?
0: A to też mnie wtedy jakieś karaczany nakręciły, żeby dzwonił. I tam, o, słuchaj, Michał chce się godzić z tobą, sam mówił na audycji Krawcze, że chętnie by pogadał z tobą, jakby była okazja. Dzwoń, chłopaku, dzwoń. I tam nakręcali. To są, wiesz co, to są naprawdę perfidni ludzie, nikczemni, strasznie. No, ale cóż, nakręcili, dzwonię, a potem słyszę na audycji, o, tu dzwoni pan K, albo inna K, już nie powiem, prawda, kto, ale to nie ma co z takimi ludźmi. Jest, słuchajcie, prosta zasada, nie gada się z kłamcami, z oszustami, z gwałcicielami, z hakerami, z rozbijaczami rodzin, z trollami, z obszczymurami, z menelami. I dlatego nie będę rozmawiał i nie dzwoń tutaj, ty głupi chuju, przepraszam, że tak powiedziałem, ale wiecie, pewnym ludziom trzeba powiedzieć wprost po prostu, kim są. No i to... I tyle było z komunikacji. Także proszę nie trollować, na Kloda, trollnik na Kloda, no.
1: Trolling na słaby internet. Na ten. Trolling na nic nie mówienie. Też tak było, nie?
0: Halo? O. Słabo jakieś zakłócenia. Halo? Kurde, piąte przez dziesiątek. Coś masz kiepski internet, psycho.
1: Szumy słyszę. Ja świętuję twoje urodziny dzisiaj.
0: No to napijmy się, nie?
1: No to właśnie piję.
0: To, a za co pijemy? Bo tak wiesz, to nas może odróżnić od żuli, że za coś wypijemy. No.
1: Za przyszłość. I za przeszłość.
0: Dobre, kwaskowate.
1: Ale jutro będą komentarze, że dwóch najebanych, kurwa, z Gredów gada przez nocne radio, na nocnym radiu. Może tak być czasem.
0: Wesołe jest życie, staruszka. Wesołe jak piosenka jest ta. Ha, ha.
1: Ale ty masz talent do naśladowania tych głosów.
0: Nie taki jak Pablo Francisco, ale zawsze coś tam można popierdolić, nie? Zawsze ludzie te parę złotych dadzą.
1: Ludzie nie wiedzą, że to się nagrywa?
0: Chyba wiedzą.
1: Wiesz, że to cytat z filmu jest.
0: Z jakiego?
1: Nie pamiętam, ale był taki polski film.
0: Lubię sobie pomilczeć z niektórymi ludźmi i psycho jest jedną z takich osób, z którymi lubię sobie pomilczeć. Amatorzy mówią, właśnie powtarzają ten mit, że radio nie znosi ciszy. Ale tak naprawdę dlaczego nie miałoby być ciszy? Co to? Właśnie. Zawsze musi być tylko power i musi być rozrywka właśnie teraz. Teraz specjalnie dla was, nasi kochani słuchacze, będziemy dla was nadawać. A teraz reklamy. I tam chcesz się nie zesrać? Kup Srakostop i już do was wracamy, bo radio nie lubi ciszy. A teraz konkursik. Jak nazywa się planeta? Mars, Snickers czy Bunty? No i takie spierdolenie, oszopienie. No, a my sobie jesteśmy bardziej tacy głębocy, poważni.
1: Nie wiem, o co ci chodzi, ale niech ci będzie.
0: Ja też już nie wiem, już chyba pijany trochę jestem.
1: No dobra, a, bo wiesz, bo są konkursy. Konkursy, powiedziałem, przepraszam.
0: Konkurs.
1: Konkursy są w radiu, że tam się wygra 1000 złotych gdzieś tam, albo 20 000. Tylko powiedz liczbę od 1 do 5 i wygrasz 1 000 000 złotych. Powiedz liczbę, cyfrę od 1 do 150 000. To do ciebie jest takie ten...
0: 17.
1: I tu się kręci koło frutne. Trrr, trrr, trrr, trrr. No niestety, nie ta liczba. 18 było. A byłeś blisko.
0: O, no trudno się mówi. Ale jak to mawiają, raz się wygrywa, a raz się przegrywa. No to ja pozdrawiam i do widzenia.
1: No to wyślij jeszcze SMS-a drugi raz za 3:44.
0: No. Nie no, dzisiaj już chyba nie ma w ogóle w radiach żadnych takich audycji, gdzie rozmawiają ludzie ze sobą. No może w Tok FM-ie jeszcze, nie? I w Radio Maryja tylko.
1: Tok FM...
0: Ale słyszałem, chyba Zenon mówił, że posłuchał sobie Tok FM-u i mówi, że się strasznie zepsuło. Takie się zrobiło strasznie jakieś ugrzecznione, asekuranckie, ale ja się nie dziwię się, jakim Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dopierdalała raz po raz kary tam po milion złotych. Co oni myślą, że takie Tok FM to zarabia ile? To nie są takie pieniądze jak, nie wiem, jak Gazeta.pl czy Onet, gdzie za jedną reklamę bierzesz te 20 000, nie? Tylko myślę mniejsze trochę i takie kary to mogły sprawić, że w końcu ktoś pani Ewa Wanat, świętej pamięci chyba już, w końcu powiedziała stop, od dzisiaj jesteśmy grzeczni. Witam cię, Macieju.
2: No, cześć, krawiec. Nie wiem, patrzyłem na YouTubie, znowu jakaś szklanka tam whisky i tak dalej. Znowu pijesz, tak? Ja zawsze trafiam na audycję, kiedy ty pijesz i jeszcze psycho jest w dodatku ponownie. Słuchaj. Cześć, psycho, witam cię.
1: Cześć, Macieju. Dzisiaj krawiec ma urodziny, także celebrujemy.
2: Żartujesz, kurwa, nie, żartujecie. Tak, naprawdę masz krawiec urodziny?
0: Nie, to syćko prawda, panocku. Ale
2: to ja...
0: tak nie obchodzę tam wielkie mi urodziny. Tam. No ale proszę, proszę, no jakieś życzonka proszę, ale ja nie obchodzę, ale no dobrze, słucham, no, czego mi
2: krawiec,
0: życzysz?
2: Krawiec, życzę ci, no. No czego ci życzyć, nie wiem. Słuchaj, żebyś rozwijał tą audycję i... jakoś tam, nie wiem, samorealizacji, żebyś ty się rozwijał, nie chodzi tylko o audycję, ale wiesz, bo jako, no to... nie wiem, poza radiem chyba masz jakieś życie. No ale ostatnio mówiłem, że nie masz, okej. Ale no, nie wiem, no życzę ci, żebyś był zdrowy. No, dużo donate'ów dostawał i...
1: Macieju.
0: To piękne, te donate'y właśnie mi się... To fajnie, no.
2: Przynoszą ci szczęście, tak? Przynoszą ci szczęście. Nie, ja rozumiem. Tak, psycho, słucham.
1: Macieju, bo donate'y zależą od ciebie, bo ja kiedyś wysłałem.
2: Tak, ja wysyłałem kilka razy, ale ostatnio jak rozmawialiśmy na tym,
1: no
2: ja chciałem...
1: Wyślij.
0: Ale ty nie...
2: No właśnie nie mogę, bo trzymam...
0: Nie molestuj tutaj kolegi, proszę, nie wymuszaj.
2: Nie, nie, nie, nie chodzi
0: nieładnie
2: o to. Ja trzymam komórkę przy uchu, bym musiał do komputera, tak? Bo właśnie o to chodzi, że jak z komórki wysyłam, to mi przychodzi zwrot, że nie doszło, tak? Że jest jakiś tam problem.
1: Gdzie to wysyła?
0: Zwrot.
2: Ale jak robię to z komputera, to wszystko jest okej. Okay. Nie wiem, nie zastanawiałem się na tym dlaczego, ale,
1: dobra,
2: ale tak jest.
1: Zostawmy Macieju ten temat. Ogólnie co u ciebie słychać i jak, dlaczego tak chujowo? Że jesteś zbetoniony już w szydupy?
2: Nie, słuchaj, psycho, nie jest chujowo, właśnie chciałem zadzwonić, bo wy tak mówicie, że tak jest chujowo jakoś i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie,
1: no
2: jest wiosna, widać wiosnę, naprawdę, dzisiaj była 17 stopni, w Berlinie wiem, że w Polsce tak samo, tam w niektórych regionach było tam fajnie, wszystko kwitnie, wiosna się zbliża, jak się budzę, słuchaj, o godzinie tam przed szóstą, mów do szóstej, to już jest jasno. Jak wracam do domu, nie wiem, około siódmej, to też jeszcze nie jest ciemno. Mija to depresja, nie wiem, bo ja rzeczywiście miałem chyba, kurwa, jakąś depresję zimową, bo cały czas było, kurwa, ciemno, tak?
1: No skąd ty wracasz już tutaj do domu?
2: O szóstej, o osiemnastej chodzi, po osiemnastej. A o szóstej czasami też wracam rano, no tak bywa, ale to w weekendy raczej.
1: Okej, okay. Dobra, bo niezrozumienie było sytuacji.
2: Nie, że o szóstej, przed szóstą wstaję do pracy. A. Czasami, bo nie zawsze, ale tak muszę ten wstać, wiesz, i do tej pory dopiero się robiło ósmej tam, jaśniało coś tam.
1: A ty potrafisz mówić po niemiecku? Ogólnie znasz niemiecki? Jak w Berlinie mieszkasz? Nie wiem, nie będę się pytał, czy dużo lat mieszkasz, tylko czy potrafisz zaśpiewać dla Krawca Happy Birthday to you, tylko po niemiecku. No ale po niemiecku.
2: No poczekaj, niech sobie przypomnę, oczywiście, niech sobie przypomnę, jak po niemiecku to szło. Bo oni nie mają Happy Birthday to you, tylko mają... Chodzi o to, że to nie jest, wiesz, na tą melodię.
1: No dobra, ale, to kurwa, no inną melodię zaśpiewaj. Czemu nie?
2: No dobra, ale ja muszę przypomnieć...
0: Właśnie, jak to szło? Jak to szło po niemiecku?
2: Nie pamiętam, no właśnie jak to szło po
0: coś
2: niemiecku.
0: Coś tam, Stille Nacht, Gute Nacht.
1: Heila.
2: Nigdy nikomu nie śpiewałem 100 lat po niemiecku, ale wiedziałem, bo się uczyłem, bo przecież się uczyłem tam.
1: Tak się nauczyłeś, że nie pamiętasz.
2: Nie, rzeczywiście nie pamiętam, ale sprawdzę.
0: Tutaj mam coś, alles Liebe, zum Geburtstag.
2: Ja dokładnie, coś takiego jest, brzmi to bardzo sztywno i tak dalej, tak. Tak, ale to przeczytałeś, przeczytałeś życzenia, a nie piosenkę, a piosenki nie znam. Naprawdę.
1: Ile ty lat mieszkasz w tych Niemczech, że nie znasz piosenki?
2: Ile lat mieszkam w Niemczech? No myślę, że jakieś 8 lat, ale nie znam. Nie znam, nie byłem nigdy u Niemca.
1: Dobra, spokojnie. Macieju, a jaką piosenkę znasz po niemiecku?
2: Jaką piosenkę znasz po niemiecku?
1: No to jest dobre pytanie, bo ja po polsku znam w chuj piosenek.
0: Stille Nacht, gute Nacht, alles schläft, einsam wacht, für das trau dich hochheilige Paar. I tak dalej.
2: Nie znam piosenek po niemiecku. Dajesz mi bardzo trudne pytania, bo rzeczywiście ja się nigdy nie zastanawiałem nad tym, ale nie znam nie znam niemieckich piosenek jakby jakieś. To znaczy znam jest jakieś popowe i tak dalej, ale nie potrafię ich śpiewać, tam powtórzyć, ale chodzi ci o folklor, jakieś tradycyjne niemieckie piosenki, przyśpiewki, tak.
4: Nie, tam folklor. Normalne piosenki, takie co się śpiewa na co dzień. Albo na obiesiadach.
2: Na co dzień, co się w Niemczech śpiewa, ten, no to nie wiem, no w Berlinie się mało ten na co dzień śpiewa tradycyjnie.
4: No na pewno to. Gang Albanii się śpiewa, a rap jakiś niemiecki z swojego regionu znasz?
2: Co, jeszcze raz? Jeszcze raz powtórz, bo ten nie zrozumiałem.
4: Czy znasz jakieś rapowe zespoły ze swojego regionu, z dzielnicy swojej?
2: Nie znam, bo nie słucham rapu i na pewno nie niemieckiego, ale rzeczywiście na Spotify, jeżeli ten, to mi tam cały czas proponują.
4: Ale
2: to...
4: co mnie obchodzi Spotify? Mi chodzi tak z dzielnicy, od

0: to nawet za wcześnie, to za wcześnie, to ja jestem, wiesz, tam Lady Punk, Tiraf i tak dalej, to moja młodość tam.
1: Okej. A kto to śpiewał, Lady Punk, to jakaś piosenka jest, czy co? Dobra, przestanę cię męczyć.
0: Nie
1: uznajesz ironii, tak? Krawiec, uspokój.
2: Nie uznajesz ironii. Ja też nie uznaję ironii. To mi babcia mówiła, że to jest nieładnie ironizować sobie.
0: A nie, ironizować potrafią tylko tak uważam.
2: Trole.
0: Okej.
1: Okay. Tylko trole? Nie, no wszyscy.
2: Ein, zwei Polizei, drei, vier, Brigadier, no, fünf, no, no, sechs, oh, ein Glück, sieben, acht, gute Nacht.
0: Zajebista niemiecka piosenka na przykład.
1: No. Tak, najlepsza na świecie, bo innej nie znasz.
0: No to pewnie był jakiś tam doktor, tam DJ i tak
1: Alban.
0: Dalej. Tam. A nie Alban, no kurwa nie ten, to wiem, że było tam jakieś techno, coś takiego i coś, co tak leciało, tak? Podobne.
1: O, tak było, no.
0: Było czy nie? Taka piosenka.
1: Było. Ja pamiętam, to był, dostali nagrodę nawet.
2: Ich bin das Rotkäppchen. Ich gehe zur Oma, sie ist krank.
0: A co te rozmówki teraz jakieś tam polsko-niemieckie tam czytasz?
2: Jo.
0: Ale ty nie ich bin krank, nie jesteś ich bin krank, jesteś ich bin bisschen besoffen, ja?
2: Sie ist krank, Oma ist krank, ich gehe zur Oma.
0: No okej, okay, no i co z tą twoją omą? Dlaczego jest krank?
2: Nie wiem.
1: A dlaczego ma nie być? A wytłumacz, co to jest krank.
2: Ale słuchajcie, jak babcia była chora, to wilk nie powinien jej jeść, bo wyczułby, że tam jest chore to mięso i stare i chore. I czemu on tą babcię zjadł?
1: Ja ci to wytłumaczę, bo był taki głodny, żeby wpierdolił wszystko.
0: Nie, ja podejrzewam, że babcia w tym lasku tam, ona tam spiryt robiła, rozumiesz? I ona była co dzień najebana po prostu i przez te lata wszystkie i tak dalej, to ciało, rozumiesz, to organizm z tym spirytem nasiąknął, że wilk miał taki odjazd po tym, jak ją zjadł. Ale to moja interpretacja bardzo dziwna, pokrętna i...
1: A czerwony kapturek po co tam polasł do tej babci?
0: Bo słuchaj, bo wiesz, bo jak babcia ten nawalona, tak, to zawsze można tam jakoś od niej nie pieniądze podejrzewam, ale grzyby halucynogenne wyciągnąć, nie? Na imprezę.
1: Obcze. Dobra, nie przyjmij audycji, bo to wiesz, jest tematyczna audycja. Dzisiaj są urodziny pana Krawca.
0: Nie, no to są już legatki, ale rzeczywiście, Krawiec, masz urodziny?
1: Nie.
2: Jak zostało tutaj zauważone wcześniej już na czacie, to już nie są urodziny, bo już jest 16 marca.
1: Właśnie. Dzień się w kalendarzu przekręcił. To już wyjebane mamy na Krawca. Teraz nie Krawiec spłaca donaty dla nas.
2: Czyli ile jak powiedział wilk po zjedzeniu babci.
0: Ile kończyłeś dzisiaj? 43 czy 44?
2: 45.
0: 5, no. No to słuszny wiek, no jestem blisko ciebie, tylko 2 lata starszy jestem, także.
2: Czuję się taki stary.
0: Tak, czujesz się stary, no ale dlatego ja ci mówię, że to mnie zupełnie nowa energia, że słońce i tak dalej, cieplej. Bo w zimie strasznie się czułem niestety.
1: Ty, Macieju, a ty w ogóle wierzysz w te wszystkie szurskie opowieści?
0: W jakie? Jeszcze raz. W śląskie opowieści?
1: Szurskie, nie śląskie. Tam
0: Szurskie opowieści, czyli... No ale dokładnie z precyzu.
1: Wszystkie te,
0: no ale jakie? O co ci chodzi?
1: No, że księżyc jest hologramem.
0: Nie wierzę, że księżyc jest hologramem.

0: ramen.
1: A że jest sera? A że jest sera?
0: Że sera nie, też nie wierzę.
2: O. A skąd się wziął księżyc na świecie?
1: Sceptol.
2: Skąd się wziął księżyc na świecie?
0: Skąd się wziął co?
1: Księżyc
2: na świecie. Na niebie.
1: Odprysnął, to był kiedyś kawałek ziemi, to tylko znaczy, przypierdoliło no, i się odprysnął.
0: No właśnie to chciałem powiedzieć, prawdopodobnie tak było, no nie wiemy tego na pewno, ale prawdopodobnie to był kawałek ziemi. No.
1: W komiksie widziałem kiedyś inną teorię pokazaną, że to bogi takie różne były, jeden ze świńskim ryjem, drugi jakiś tam inny i oni tak nos wydmuchiwali i smary tak poleciały i z tych smarów zrobiła się Ziemia, Księżyc i inne Marsy.
2: Dobra, to są...
0: No bo jeżeli chodzi o twoje szumskie teorie, no to tak, no to Księżyc jest, wiesz, jakąś bazą tam kosmitów i tak dalej, czy i jest takim nienaturalnym naszym satelitą, tylko sztucznym i o czym mówisz, tak? Jeżeli chodzi o szumskie teorie, tak?
2: No tak, tak. A myślisz, że ogólnie ludzie wylądowali na Księżycu kiedyśkolwiek? Czy tak ci się wydaje, że to był fake?
0: Nie wydaje mi się, że to był fake. Myślę, że wylądowali rzeczywiście. Myślę, że to nie było stworzone w studio. Teraz można już odmawiać ten odmieniać. Można mówić w studiu i można mówić w radiu. Nie wiem, czy wiesz.
1: Niektórzy twierdzą, że słowa radio nie powinno się odmieniać.
0: Ale już jest zatwierdzone przez Radę tam Polityki, nie wiem, Języka Polskiego, czy taka istnieje imienia Tuska i że można odmieniać. Ale pytałeś o to, że ludzie wylądowali na Księżycu. Tak, uważam, że wylądowali na Księżycu, nie widzę. A że stworzyli inni pasjonaci teorii spiskowych, że stworzyli jakiś tam spisek, że to było gdzieś nakręcane, coś tam słyszeli i tak dalej. No to jest...
2: Ale no przecież wiem. Przecież są taśmy filmowe z tego, że to było w studiu nakręcane.
0: No nie ma takich taśm.
2: No nie ma, bo spłonęły przypadkiem, bo jakaś tam baba spaliła to.
0: No nie ma takich dowodów, że to było w studiu ten. I miał to kto na Kubrick, tak? Miał to reżyserować?
2: Nie miał to reżyserować, tylko to zrobił. I sam chwalił się potem.
0: Sam się przyznał. No oczywiście, ja bym też się przyznał, jeżeli bym, wiesz, tracił popularność i tak dalej, to miałem fajny film, a później była jakaś posłucha, to też bym powiedział, że nakręciłem ten, żeby było mnie głośno. Dziwne jest raczej coś innego. Ja myślę, że ludzie wylądowali. Dziwne jest to, że potrzebujemy znowu tyle lat, 60 ponad lat, 70 prawie lat, żeby taka misja, no bo jest planowana na chyba na 2030, tak? Że mają ten, ma być załogowa misja.
2: A że ludzie mają tam wylądować, tak? A po co tam ludzie w ogóle potrzebni są? Jak tam maszyny wszystko ląduje, jakieś tam roboty, łaziki. Po co ludzie tam potrzebni są? Do czego?
0: No nie wiem, no pewnie Stanom Zjednoczonym, czy Chiną, czy innym jakimś europejskim mocarstwom po to, żeby udowodnić, że można. Tylko po to, no bo ludzie tam niewiele zrobią, no bo te maszyny, tak jak mówisz, zbierają próbki i przesyłają te dane na Ziemię, także ja nie widzę potrzeby, żeby tam leciał kosmonauta i astronauta, tak? Nie, kosmonauta czy astronauta, no.
1: Astronauta amerykański, a kosmonauta to rosyjski. Dzięki, Alojzy Topór. Ludzie nigdy nie byli na Księżycu, napisał tutaj.
0: No ale to jest, no, taka, i... to jest taka dyskusja, ale ani on nie potrafi udowodnić, że nie ma żadnych jakichś mocnych ten, dowodów na to, że nie byli. Ja też nie mam...
2: Ja potrafię udowodnić, że nie byli. Ja potrafię udowodnić, że nie byli.
0: No w jaki sposób? Nie wiem. No to przekonaj mnie. Nie, ja oglądałem wiele jakichś tam filmów dokumentalnych, słyszałem o wielu teoriach spiskowych i tak dalej. No przekonaj mnie, które mnie nie przekonały, były taką szurią właśnie i robieniem
2: hałasu. Nie ma... Posłuchaj mnie. Nie ma możliwości, żeby się przedostać przez kopułę, która jest nad ziemią.
0: Aha.
2: Nie ma takiej technologii. Ogólnie.
0: Rozumiem.
1: Ta kopuła już pękła, bo za Noego Bóg rozwalił i pierw była woda nad kopułą.
0: Chodzi ci o tą kopułę, tak, na której są wyświetlane słońce, gwiazdy, księżyc i tak dalej, tak?
2: Tak, to wszystko jest hologramem.
0: No. No jeżeli przez hologram nie ma żadnego problemu, żeby się przedostać, bo...
2: Nie, to wszystko jest hologramem wyświetlanym na kopule.
0: No to nie hologramem, to jest raczej ten...
2: Dobra, to w innym temacie. A czy wiesz, że w Jezusa Chrystusa ze zmartwychwstał?
1: Zmartwychwstał? Ale to
0: co? Zmartwychwstał? I czy urodził się z kapusty, czy nie z Marii Dziewicy? Okej.
1: Narodzony z kapusty, zrodzon, z marchwi wstał.
2: Z marchwi. Marchwi
0: Dziewicy. Kurwa.
2: Nie śmiejmy się z religii żadnej, bo to jest niewybaczalne.
0: Nie chcę się śmiać. Ja jestem niewierzący, ale w Jezusa Chrystusa jako postać historyczną oczywiście wierzę, bo jest, wiesz, opisana jako postać historyczna, ale że on był zbawicielem jakimś tam wyjątkowym i tak dalej, nie wierzę. Uważam, że był jednym z wielu tych proroków takich, które były setki, tysiące w tamtych czasach, w tamtym regionie i on się po prostu, mu się udało, on się przedarł, tak?
2: Dlaczego on się przedarł?
0: On się wybił,
2: a nie
0: się
2: ktoś
0: wybił.
2: Inny? A dlaczego on, a nie ktoś inny?
0: Ale nie, oczywiście, że inni się też ten wybili. No, słuchaj, to jeżeli byś poczytał dokładnie, to było tam wiele proroków i byli do siódmego czy tam do ósmego. Ja ci nie powiem teraz dokładnie, ale jeżeli się wgłębisz temat, to poznasz to, ale to wiesz, no tak jest, jeżeli on już wpadł na falę, tak, to już poszło to.
2: Ale co myślisz, że...
0: Jak kula śniegowa i po prostu on był już tylko... Był on, tak? A już nie wiesz.
2: Ale myślisz, że ta cała historia o tym ukrzyżowaniu jest niewiarygodna, czy tak było i akurat on był ofiarą?
0: Nie, słuchaj, ty mnie nie zrozumiałeś. Ja wiem, że Jezus żył, istniał, ale uważam, że był człowiekiem, nie żadnym Synem Bożym. Był zwykłym człowiekiem, sprytnym, no jakby to powiedzieć, sprytnym założycielem pierwotnie pewnie sekty jakiejś, tak? No, tak byśmy to dzisiaj nazwali, ale że Jezus Chrystus żył oczywiście. Nie neguję tego, absolutnie.
1: Ja po raz zasnę, zasnę przy was. Ten zadaje takie na siłę, wymyśla, tutaj troluje.
0: No właśnie,
1: ten odpowiada 10 minut, tak. No to są takie rzeczy.
0: Obiecuję, że odpowiadam w dwóch zdaniach najszybciej. Uważam, że Jezus żył. Nie, ja nie wierzę w Jezusa, jestem...
2: Uważasz, że żył, ale nie wierzysz w niego, tak?
0: Nie wierzę w niego jako tam przedstawiciela Boga w ten sposób, a wierzę, że żył.
2: Okej, dobra, zmieńmy ja temat.
1: A to jest Skramy też taki, to jest taki temat, właśnie dyżurny temat dla półgłówków, bo każdy półgłówek może sobie pogadać, a Pan Jezus to był, a Bóg, jeśli Bóg jest, to czy może podnieść taki ciężar, którego sam nie jest w stanie stworzyć? I tak sobie mogą godzinami gadać o religii.
2: Krawy, poczekajcie chwilę, bo to już jest trzecie ten bingo odkreślone, o czym będziemy gadać dzisiaj. Wiesz, że jest takie bingo, nie? No to jeszcze o Chucku Norrisie pogadajmy.
0: O Chucku Norrisie, ja pierdol. No mów, o co ci z nim chodzi?
1: No, psycho cwaniaczek rzuci tylko jakąś myśl głupkowatą, a wy rozmawiajcie, a wy mówcie i wy tutaj róbcie content, a on se rzuci jakąś tam głupkowatą myśl, a wy rozmawiajcie. No. Cwaniaczek z bombą w nosie. Dobra, bo ja im bardziej zawsze tak mam, jak się robię pijany, to się robię agresywny i zaraz mogę być niemiły dla was tutaj, więc może zakończmy już teraz, kiedy jeszcze jestem
0: twoje
1: miły.
0: Twoje urodziny to możesz być niemiły, ale oczywiście zakończymy. A powiedz, słuchaj, jak się czujesz? Stary, naprawdę? Ja 2 lata temu kończyłem te lat, co ty. I rzeczywiście czułem się stary, a dzisiaj się 2 lata czuję bardziej starszy.
1: No niestety, młodsi się nie robimy. No. Jakoś tam się trzymam. Nie mam takich rzeczy, co starzy ludzie czasami mają. Jakieś nagniotki, jakieś przybarwienia, kurwa, to się cieszę.
3: Tak wyglądam dosyć młodo w sumie.
0: Sport jakiś uprawiasz? No tak, podnoszenie ten, tak, kliszka.
2: Jadę na rowerze na pewno.
1: Dobre geny może, to też jest takie niesprawiedliwe, że jeden ma lepsze geny i nie musi nic robić, a drugi ma fatalne geny i szybko raka dostanie. No.
0: Ale nie masz na przykład problemu ten, nie wiem, z otyłością, czy tam jakieś takie, wiesz, choroby cywilizacyjne, czy cukrzyca, no nie wiem. No,
1: no właśnie nie mam nic, no. Przykro mi.
0: Nie masz, zdrowy. Ale i tak, ostatnio ci mówiliśmy, nie wiem, czy pamiętasz, że masz się iść przebadać na prostatę, tak? I to...
1: Na prostatę?
0: Nie, no
1: prostatę...
0: bo pochodziłeś, bo rozmawialiśmy co prawda kilka godzin tam i chodziłeś do tego kibla co chwilę, co nie wiem, co 20, co pół godziny. I nie pamiętam.
1: Coś zmyślasz, ja rzadko nie chodzę tak często wcale. Chodzę raz na parę godzin, to chyba normalne, nie? Że się pójdziesz wypryskać.
0: Nie, to jest normalne, nie. Ale
1: nie,
0: to
1: jest okej, wszystko. Ewentualnie serducho może mi stanąć, ale to... Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Nie chodzę do lekarza od 30 lat i jest okej.
0: No, okej.
2: A nie robisz badań sobie jakichś tam profilaktycznych krwi?
1: Nie.
2: A spermy?
1: Nie.
2: Czemu? Nie lubisz?
1: Moja sperma nie musi być koniecznie jakiejś super jakości. No.
2: Nie, nie, no to wiesz, taki żart był głupi z mojej strony, ale krwi badań sobie nie robisz? Ile masz tych przeciwciał?
1: Nie.
2: Czy chory jesteś na to?
1: Nie.
0: No. Ale to też niedobrze, słuchaj, Krawiec, to też niedobrze, że ja rozumiem, że można nie wierzyć lekarzom i tak dalej, że czuć się dobrze, ale jednak powinno się jakieś, wiesz, tam okresowe, ja nie mówię, że masz chodzić do lekarza, wiesz, tam co miesiąc, co kilka miesięcy, ale takie, wiesz, są tam określone, co? Że tam po 30 czy po 40 się bada prostatę, tak? Po 40 chyba prostatę,
2: ty,
0: później
2: ty
0: tam...
2: Badałeś, ty...
0: Tak, badałem, Macieju. Tak,
2: badałem sobie prostatę?
0: Badałem, tak. Badałem.
2: Jak to się robi?
0: Jak to się robi? No. Słuchaj, wkłada mi taki pan takie urządzenie do tyłka, ale nie bardzo...
1: Palca! Głęboko. Proktolog ci palca wkłada do dupy.
0: Nie, to nieprawda. Palca to wkładali tam może, wiesz, za komuny i tak dalej. Ale tak też można zbadać. tak też można zbadać. Nie, no, coś na styl jakiegoś takiego wibratora czy coś, no, ale to... No.
1: A podobało ci się? A podobało
2: nie, nie,
1: ci się?
2: Nie, nie, tak
0: ale nie głęboko jakoś. Żelem mnie, rozumiesz, na tam sparuje i nie jest jakieś głęboko, nie jest jakieś to bardzo nieprzyjemne. Nie, palcem mi nie badał.
2: Nie, nie, raz dupę to nie padał. Wiadomo.
0: Nie, to jest coś podobne do ultrasonografii, ale do odbytniczenia. Nie wiem, jak to nazwać. No nie wiem. No, to pierwszy raz miałem takie doświadczenie tam.
2: Nie zachęciłeś mnie do tych badań.
1: Mnie też nie.
0: Nie było to, zresztą... nie było to bolesne, nie było to... Nie było
2: nieważne.
0: To...
2: Ale było na pewno krępujące, ja
0: no było krępujące, no bo, no Jezu, no nie każdy ci tam, wiesz, w kakaowe oczko coś wpycha, czy zagląda, niektórzy lubią, ja nie lubię akurat, ale nie było to ani bolesne, ani jakoś tam bardzo niekomfortowe, ale wiem,
1: a że... nawet przyjemne, a zanim tam poszedłeś, to sobie wygoliłeś ładnie pupę, nasmarowałeś kremem Nivea, no poszedłeś na solarium i tak dalej, żeby zrobić dobre wrażenie, czy nie?
2: Właśnie, dobre pytanie jest to. Czy musiałeś sobie golić dupę, czy tak normalnie ci wsadzili sondę, czy coś tam?
0: Nie, na chama mi wsadzili przez zarośniętą dupę. To znaczy, przez te włosy nie mogli się, nie rozumiesz, tam przedrzeć, nie, ale przez te gąszcze, ale tam jakoś się wdarli. Właściwie nie wiem, co wy macie z zarośniętymi dupami. Ja nie mam zarośniętej dupy, ale współczuję wam, także ten, no.
1: Wkradli ci się do dupy i zostawili tam niechcący całą aparaturę. I... Dobra, zostawmy takie
0: ale
1: tematy.
0: Ale dzięki temu się dowiedziałem, że mam lekki przerost prostaty. Nie mam raka. Jestem spokojny i po 40 się nie martwię o raka, że będę miał prostatę. Mam lekki przerost prostaty. Na razie nie cierpię, nie sikam więcej czy coś i tak dalej, ale może nie być, tak? Że...
2: Dobra, bo to nudna audycja się robi. Może,
1: a widzieliście taki film Mikrokosmos? Kiedyś dokładnie. Faktycznie będą tak miniaturyzować lekarzy w specjalnej takiej kapsule w stateczku i oni będą... odbywali podróż do waszej dupy i tam będą wlatywali do tej dupy, będzie cała misja i tam będą oglądali na horyzoncie hemoroid, uruchomić działko tam laserowe.
0: Ale notabene fantastyczna kreskówka, bo to ten, francuska to była, tak? Chyba, o ile pamiętam.
1: To nie była kreskówka, to był film. Nie, ty mówisz o było sobie życie, tam nie było
0: było mikrokosmos
1: podróży
0: też,
1: do
0: też...
1: dupy.
0: Jak nie było tam wszędzie, była podróż.
1: A wszędzie, no tam była.
0: Nie, mikrokosmos też. Wiem o filmie też. Już teraz to przypomniałem, tak, dokładnie.
1: Może kiedyś będzie taka właśnie nie wiem, misja czy do dupy.
0: No, taka misja do dupy, no. Ale mikrokosmos też pamiętam, ale już teraz w tej chwili są jakieś tam... wysyłają jakieś tam kapsułki, roboty i tak dalej, żeby naprawiały jakieś rzeczy. No, już się to robi, może nie na dużą skalę, ale próbuje się, tak?
2: No to by nie wyślał, bo to kosztuje miliony dolarów, także się nie przejmuj.
0: No nie jest to powszechne, no mówię, ale wiem, że tam jakieś prace, nie wiem jak są bardzo zaawansowane, ale są już tam prowadzona, ale to już to nie jest jakaś nowość, to już tam pewnie od 10 czy nawet więcej lat słyszałem o tym.
1: Misja wyciągnięcia kija z dupy może być na przykład...
2: O kurwa, daj mi tytuł, biorę ten tytuł, ja będę robił filmik na to.
1: Ja tam nie chodzę do lekarza, bo w sumie okazało się, nie będę miał prawdopodobnie żadnej emerytury, no to może jakaś renta przynajmniej, to muszę zachorować, żeby jakąś rentę dostać, nie?
2: No to renta tak około 500 zł góra chyba, mi się wydaje.
1: Zawsze coś.
0: Nie, o, no 500 zł, no chyba przesadzasz. Za mało. Nie, rzeczywiście 500 zł jest najniższa renta jakaś?
2: No.
0: W Polsce?
2: Tak, w Polsce. Emerytura najniższa jest 2800 chyba teraz. Na rękę mówię.
0: No okej, okay. Nie, nie, emerytura najniższa chyba jest ten 1700 ileś. To jest taka już taka chyba socjalna, ale emerytura, ale to musisz przepracować.
2: A to renta, mówię o rencie, to chyba jest 1800. Dobra, nieważne, nie wiem, i tak się nie opłaca.
0: Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia.
1: 1800, ale... nice. Ja se sam, sam nogę opierdolę i tak dużo nie chodzę. I renta 1800 jakby była, to ja bym sobie naprawdę opierdolił nogę. Poszedłbym do jakiegoś rzeźnika, znieczulił piła.
2: Poważnie?
1: No.
2: Poważnie, a stać by cię było na opłacanie mieszkania i rachunku?
1: No, 1800, to resztę bym tam sobie jakoś dorobił, jakieś hałturki. Wiesz, 1800, kurde, naprawdę. Aż się zapaliłem do tego pomysłu. No.
0: Krawiec, słuchaj. Ale ty nie przepracowałeś w ogóle jakiś...
2: Cały czas pracuję, co ty pierdolisz.
0: Czy ja rozumiem, że pracuje, ale pracuje na swój rachunek i rzeczywiście nie będzie miał emerytury, bo by musiał te 30 tam...
1: Przepracowałem, no to ci odpowiadam, przepracowałem i to w sumie ładnych parę latek, to tu, to tam i w Polsce i za granicą, tyle że po pierwsze tak, w większości przypadków nie zdobędę już potwierdzenia, że pracowałem, bo albo tych firm nie ma, albo to jest za granicą, albo coś. Po drugie, jest coś takiego, że trzeba mieć jakąś tam ciągłość. Jak tak. Na przykład pracowałeś, masz przerwę dłuższą niż tam okres, 1/3 okresu pracy ostatniego, cały wzór jest na to jakiś, to już ci przepada. Nawet jak zdobędziesz te zaświadczenia, że pracowałeś, to jeszcze inne zaświadczenia, że tam było ubezpieczenie zdrowotne, osobne, coś tam. Więc ja mam... Będę miał zero emerytury, więc nic, tylko sobie nogę opierdolić i jakaś ręcina...
0: Albo do śmierci, kurwa, radio prowadzisz, no, i jakoś liczysz na donaty, no.
2: Czy będziesz
0: starszy, te będą, wiesz, cię bardziej żałować, może będą większe, no ale jeżeli będziesz miał, wiesz, cały czas takich słuchaczy... Jak masz w twoim wieku, to też się będą starzyć, to będą cię pierdolić, bo im też będzie na leki brakować, nie?
1: Taki za 10 lat taki żałosny, śliniący się żebrak. Potrzebujący prosi o wsparcie. Kierowniku, zadzwoniłeś, witam na antenie. No, jak tam zdrówko, bo zdrówko u mnie to nie tęgo. O, 10 zł wpadło. Dziękuję, Bóg zapłać, dziękuję, kierowniku.
0: No ale słuchaj, za 10 lat może ten stworzysz jakieś tam radio. Radio geriatryczne porady dla starzejących się ludzi, czy tam nie wiem i coś tak dalej, jakaś tam odnoga nocnego radia, także no możliwe, wszystko jest możliwe, nie wiesz co będzie za 10 lat, nie?
2: Słuchaj, ale o to chodzi, że teraz sobie planujemy, co może być, a nie, że tam sobie wymyślamy, może tak być, może nie być.
0: Planujesz? Ty potrafisz zaplanować sobie na 10 lat
2: właśnie...
0: do przodu.
2: Właśnie nie, najgorsze opcje się bierze na myśl w tej chwili, co może nas czekać za 10 lat, że nie sobie stworzymy radio jakieś, czy tam będziemy kokos zarabiać, nie wiem, z bitcoinów, czy z czegokolwiek. Po prostu teraz jest chujownia i nie da rady przeskoczyć tematu, jeśli korporacje będą nami rządzić do tej pory.
1: A słuchajcie, a jak to jest, bo tutaj Zofia pisze, że minimum 5 lat w danym kraju zagranicznym trzeba mieć przypracowane, żeby tam to coś dostawać, to jak to, to u nas co, kurwa, trzeba mieć 25 lat przepracowane, czy tam ileś, a w innym kraju 5 lat?
2: A wiesz co, to zależy od kraju.
0: Nie wiem, jak jest w Polsce, ale w Niemczech jest minimum 5 lat, żebyś tam dostał. Musisz opłacać te składki, tak zwane na ubezpieczenie ZUS-owskie, tak, żeby coś tam dostać. No ale to jest, wiesz, to są jakieś tam marne pieniądze, nie? Tam
2: no, zawsze to, czy... nie?
0: No ale no, to tak, no są, dostaniesz to stałe, no i reszta musi ci dopłacić tam socjal, tak, do tego minimum życiowego, czyli w tej chwili to tam jest... No muszą ci opłacić mieszkanie przynajmniej i muszą ci dać na jakieś takie życie, przeżycie.
2: Po pierwsze, to musisz być rezydentem w tym państwie, co chcesz.
0: No tak, to prawda, no to nie możesz sobie przyjechać i od razu na socjal, to musisz trochę pomieszkać.
2: Chyba, że Ukraińcem będziesz, to tak.
0: No tak, no to i w Polsce, i w Niemczech, no i wszędzie na świecie ostatnio tak było, że Ukraińcy mieli fory. No ale to prawda, nie mieli ich bez powodu. No chociaż teraz no nie, to nie chcę nic mówić, ale nie powiem.
2: Niedobra tak mówię.
0: Nie. W Niemczech jest 5 lat. Musisz minimum 5 lat, żeby się ubiegać. Przepracować w Niemczech, przynajmniej opłacać składki, nie musisz tam pracować, bo jeżeli masz pieniądze, to możesz opłacać składki, tak? I
2: nie jak musisz dostajesz socjal, to od razu opłacają ci składki, tak?
0: Jak dostajesz socjal, jak dostajesz...
2: Skąd masz opłacać składki, jak nie pracujesz? Bo powiedziałeś, nie musisz pracować?
0: Nie. Słuchaj, psycho, to jest, jak dostajesz socjal, to jest trochę inaczej. Opłacają ci skład, ubezpieczenie zdrowotne, ale ci nie opłacają tego rentę Versicherung, czyli ubezpieczenia tego rentowego.
4: Fejki, jeszcze raz fejki.
0: To się do renty nie liczy. Nie. Jeżeli jesteś na socjal, to renty to się nie liczy.
2: A ty mieszkasz w Berlinie, tak? Mówiłeś.
0: Tak, no. Opłacają ci ubezpieczenie. Tak jak w Polsce masz ubezpieczenie, jesteś ubezpieczony zdrowotnie, ale do renty to się zupełnie nie liczy.
2: To alkohol! Czyli w ogóle największa bez renty trucizna. Zostanie.
0: Ja? Bez renty? Dlaczego? Nie.
2: Nie chodzi mi o ciebie, ale ktoś tam przyjedzie, będzie dostawał socjal i nie będzie miał renty później. Każdy będzie miał renty. Nie przejmuj się.
0: Nie, no ktoś przyjedzie z Polski, to załóżmy na to, że on w Polsce przepracował tam swoje...
2: Dobra, przestań. My jeszcze młodzi jesteśmy, kurwa, co ty pierdolisz. Jeszcze przed nami 50 lat pracy. W Europie.
0: Nie,
5: dzień dobry, słuchaj mnie?
0: Będziesz pracował.
5: Gówno cię, kurwa, słychać! No pierdalaj!
0: Te składki i tak dalej. Jeżeli pracujesz legalnie... No to możesz.
2: Dobra,
0: mieć
2: zostawmy
0: polską,
2: to.
0: Niemiecką
2: zostawmy
0: rentę,
2: to. No. Dzisiaj impreza jest, kurwa, piątek, sobota już.
4: Maryjo,
2: tydzień tygodnia, kurwa. Pierdolmy te wszystkie renty, ZUS-y.
0: Bawmy się, ale jaką wy, kurde, zabawę proponujecie? Nie wiem.
2: Ja też nie wiem.
0: Krawiec prowadzi audycję. To musi być jednak tam przy tam tej konsolecie, słuchawki, telefon.
2: Tak właśnie.
0: A co ty byś tak chętnie dzisiaj w piątek, powiedz, psycho, co ty byś dzisiaj chętnie zrobił? Nie wiem, poszedł sobie gdzieś na miasto, czy nie wiem.
2: Tak, na pewno, kurwa, o tej godzinie to już lecę.
0: No jak o tej godzinie? No to kurwa się dopiero życie zaczyna w piątek. No nie wiem, gdzie mieszkasz, nie wiem, ale...
2: A ty co byś zrobił, jakbyś nie słuchał naszego radia? Gdzie byś poszedł?
0: Słuchaj, jestem tak zmęczony, kurwa, dzisiaj, że pomagałem przy prowadzce.
2: Ale to nie o to chodzi. Gdzie byś poszedł?
0: Gdzie bym poszedł?
2: Jakbyś nie był zmęczony. W Berlinie gdzie byś poszedł?
0: W Berlinie dzisiaj bym poszedł, obok mnie jest taka polski klub, który...
2: Czemu do polskiego, dlaczego do polskiego klubu od razu, a nie do niemieckiego?
0: Albo do niemieckiego klubu, no nie wiem, no. Bo nie robiłem prawa, lecisz. Nie wiem, gdzie bym czemu, poszedł.
2: To dlaczego nie jedziesz, tylko tutaj siedzisz, na jakimś gówno radyjku?
0: No dlatego ci mówię, że jestem tak zmęczony, że tak mnie nogi bolą od kurwa dźwigania tych mebli i tak dalej. A jak już wspomniałem, jestem najmłodszego wieku i raczej pracę mam siedzącą, także taki wysiłek dla mnie trochę jest męczący, że po prostu jestem padnięty i mi się nie chce.
2: No i dlatego tutaj siedzisz i gadasz głupoty, tak? No nie, przepraszam, no, nie głupot.
0: Staram się nie gadać głupot, no ale...
2: Nie, chodziło mi bardziej o to, że plotkujesz tutaj na jakimś kanale.
0: No świergam sobie, no bo fajnie się was słucha i ten fajnie się słucha.
2: A z Polski? Skąd pochodzisz z Polski? Tak ogólnie.
0: Z Pomorza.
2: No tak, mówiłeś z Pomorza.
0: Niedaleko Gdańska.
2: No widzisz, tu kurde, dużo w nocnym radiu jest właśnie z Pomorza.
0: No, tak?
2: No.
0: No, z Pomorza nie wiem, kto jest. No, raczej znam wszystkich ten, ale z Pomorza jestem...
2: Ania jest z naszego radia.
0: Z Gdańska. Chyba ona jest... Ania jest chyba z Gdańska nawet.
2: No, widzisz.
0: No. No, ja jestem taką... pochodzę z takiej miejscowości, która jest niedaleko Gdańska. Także jeżeli Ania jest z Gdańska, to na pewno ją znam.
2: No to spoko. Dobra, krawiec, gospodarz audycji, solenizant, czy jak to się mówi? Solenizant? Czy iluminat?
0: Krawiec właśnie w kiblu i robi piszu.
1: Nie, jestem.
0: Jesteś.
2: Jesteś, to przepraszam cię, ja już będę się rozłączał i przychodzę na odsłuch.
1: Dobra.
2: Bo ja już sobie dryna wypiłem.
1: Dobrze.
0: No właśnie, ja mam taki problem, że zamknęli mi tutaj obok mnie ostatni sklep taki. To są takie, wiesz, takie małe, tam tureckie, tam takie sklepy. I nie mogę nigdzie, kurwa, wódki. Znaczy mogę, ale muszę kawał, znaczy nie kawał, ale no kawałek jednak iść. A tu miałem, przez ulicę przeszedłem i miałem, a powiedział mu, że mu się nie opłaca, że za mało wódki pije i że on po prostu nie wyżyje z tego sklepu. Jakbym, nie wiem, 3-4 flachy kupował dziennie, to on jeszcze by przeżył, a tak nie przeżyje. No oczywiście, okay, żartowo.
2: Okej, okay. Okay, a opowiedz coś tak na co dzień, to tam oprócz tam picia wódki, kupowania w sklepach, jak to się odbywa życie w Berlinie? Czy znasz tych... Nie, czy znasz tych wszystkich uchodźców ciapatych, czy bardzo się wyróżniają na tle środowiska białego?
0: To znaczy się nie wyróżniają, bo oni zawsze tu byli, także wiesz, Berlin jest jakiś taki international, także tutaj czarni, brązowi, wszystkie kolory skóry możesz znaleźć i nigdy się nie wyróżniali, ale rzeczywiście nie widać tych uchodźców i tak dalej, bo oni są pozamykani, co prawda tu nawet niedaleko mnie, ale na Tempelhofie słyszałem, że tam są dla przesiedleńców i tak dalej. Ale jeżeli jesteś z polskiej jakiejś małej miejscowości, nie z Warszawy i tak dalej, jakbyś przyjechał do Berlina, to byś się trochę, wiesz, zdziwił, no bo to tak jak w innych jakichś ten dużych miastach, stolicach i tak dalej, no to masz mieszankę kulturową całkowitą. Całkowitą. I wszystkie kolory skóry i wszystkie jakieś nacje, kultury i...
2: Okej, okay, chyba się pytam już ciebie, tylko nie wiem, czy odpowiedziałeś. A czy tam Polacy się trzymają razem, czy bardziej są tacy...
0: Oj nie, jeden, nie, ale to...
2: Jeden
0: ale to,
2: do drugiego agresywnie nastawieni.
0: Słuchaj, no przez te lata tak myślałem, że można tu stworzyć... W Berlinie, słuchaj, w Berlinie jest około 130 tysięcy Polaków. No Berlin ma około 4 milionów, no już ponad, tak? Oficjalnych, no wiadomo, że jest więcej i tam nie ja mówię o takich zarejestrowanych, którzy są rejestrowani, jak jest badanie tam ludności i tak dalej, tak? 130 tysięcy Polaków. Język polski słychać właściwie na każdym kroku, tak samo jak i trudno mi odróżnić, czy to jest rosyjski, czy ukraiński, ale też słychać.
2: A Chińczyków tam dużo jest?
0: Chińczyków tak na ulicach może się nie widać za bardzo, ale mają knajpy, mają opanowane te szybkie knajpy, tak.
2: Dobre mają żarcie te chińskie?
0: No to zależy, to zależy.
2: Okej. Okay. To nie znaczy się. Także powróćmy do głównego tematu. Krawiec, coś na zakończenie dzisiejszej audycji?
0: Jakaś refleksja nad twoim życiem dalszym, Krawiec? O Jezu, Krawiec zamilkł.
2: Krawiec, już dzisiaj podziękuję dla pana Krawca. Jest teraz twoja rola, żebyś pociągnął tę audycję, chyba że ktoś zadzwoni do nas.
0: To raczej mi pomóż, ty jesteś takim stałym słuchaczem, ja takim, wiesz, raczej rzadszy. No,
2: wiem,
0: słuchającym, ja tak słuchającym, ale...
2: Weźmy Krawiec, pociągnijmy to...
0: Krawiec robi...
2: Czekaj, ja teraz będę mówił. Krawiec, obudź się i pociągnij to na weselsze tory, a nie gadanie o jakichś głupotach. No chyba nic z tego nie będzie.
0: A psycho powiedz mi, co ty w ogóle robisz? Czy czymś się zajmujesz, czy... Tylko do radia dzwonisz nocnego?
2: Nie tylko do nocnego radia, do różnych radiów dzwonię. Ale czym teraz się zajmuję?
0: Teraz ja cię trochę powkurwiam.
2: No, proszę cię bardzo. Spróbuj mnie wkurwić, to ja ci dam 100 zł, jak mnie wkurwisz.
0: Okej. Okay. No pytam się, czym się na co dzień zajmujesz, no bo podejrzewam, że... Niczym. Nic nie robisz, no. Jesteś...
2: Tak, jestem lumpem. Nic nie robię. Tylko no, tak sobie siedzę i gadam.
0: No, nie wierzę, że jesteś lumpem i nic sobie nie robisz. No, coś tam musisz robić. Może nie chcesz mówić?
2: Słuchaj, to nie jest audycja na mój temat. Po pierwsze.
0: No w tej chwili jest. No w tej chwili jest, bo nie ma prowadzącego. No to okej. Okay. To porozmawiajmy o czymś innym. Jak myślisz?
2: No, myślę. Ja w ogóle nie myślę.
0: Ja nie wiem, ty próbujesz się taki robić trochę, wiesz, taki siebie z siebie próbujesz robić takiego trochę prymitywa i tak dalej, ale to tak się ukrywasz pod tą maską, nie? Tak trochę, nie?
2: Tak no, specjalnie. Dokładnie tak jak mówisz, tak jest.
0: Nie, ale nie, ja mam takie wrażenie, że ty specjalnie to robisz, tak? Że specjalnie to robię.
2: Ale ja ci mówię, że tak, specjalnie to robię. I co? Słuchaj, nie będziemy tutaj się kłócić, kto jest kim. Ja ci mówię, że tak, że robię tak, jak mówisz. A ty dlaczego wyjechałeś z Polski ogólnie?
0: O, to długa historia, no to...
2: Nie chcesz mówić?
0: Nie, no mogę powiedzieć. No, ja wyjechałem...
2: Nie, proszę cię. Bo nie, to będzie nudzić naszych...
0: Nie, no oczywiście, że to będzie słuchaczy nudzić, ale wyjechałem dlatego, no, też za pracą, no pracę właściwie znalazłem tutaj, ale wyjechałem dlatego, że ze względu na matki, leczenie, a mój brat
2: dobra,
0: mieszkał. No i dlatego kończę, a mój brat tu mieszkał i udostępnił to i po prostu zostałem, tak?
2: Przestań. Macieju, nie uzewnętrznej twoich sytuacji, bo to, kurde, wiesz...
0: Ja wcale nie chciałem wyjechać z Polski, to...
2: Dobrze, tylko zostawmy ten temat twój i mój.
0: Słuchaj, co radosnego cię spotkało dzisiaj?
2: Dzisiaj?
0: No.
2: Nic.
1: Jan Rodzyn się wywalił i se głupi ryj rozwalił. Dobra, panowie, to co? To może troszkę świeżości wprowadzimy tu na antenę.
2: Tak, właśnie.
1: Nie wiem, czy, no, bo trochę już męczycie Wacka, już się trochę chyba wyeksploatowaliście. No.
2: Bo Krawiec, ja czekam na ciebie, aż nas wyrzeczy z antenę. Tylko się bałem, że już poszedł spać. Jesteś
1: tu. Ale też już jestem śpiący i też już raczej nic tu ciekawego nie wniosę tu, więc też już powoli chyba będę się zbierał.
0: Krawiec tak jak powiedział, wymęczył Wacka, czyli swoją prostatę tam opróżnił.
2: Zwalił konia.
0: Nie tam zwalił konia od razu. Wiesz, nie sądź po sobie od razu tam.
2: Zmęczył Wacka.
0: Dobra, słuchaj, fajnie się gadało, fajnie ten było was słyszeć. Ja się przełączam na odsłuch.
1: Dobra, dzięki za telefonik, Maciej i psychonauta. Trzymaj to się tam.
2: Na razie stąd.
0: Na razie psycho, na razie Krawiec. Hej.
1: No heja.
2: Ale smenty, kurwa, były...
1: No trochę.
2: Przepraszam za to.
1: Jakoś tak smętnie się zrobiło troszkę. No. Ale to no, spoko, taka pora i już tyle godzin. Dobra, no to co, psycho? To też tymczasem, Borym Lasem. Hej, hej.
2: To mówiłem już. Wypierdalaj.

Ja też już jakiś wypalony, wyeksploatowany dzisiaj, tym bardziej, że dzisiaj była audycja wcześniej trochę jeszcze nadawana. No więc tu parę godzin, tam parę godzin. Może to nie był taki super pomysł, żeby w dzień nadawać, to teraz by więcej sił było. Ale jak jeszcze się wcześniej wstaje, no bo też dzisiaj jakoś tak wstałem o 6 rano, no to wiecie, też robi swoje. Matt tutaj się deklarował, że zadzwoni, tu się dopytywał, ale w rezultacie nie zadzwonił. Chociaż obawiam się, że jak ja już jestem taki jakiś slaczały, a istnieje spora szansa, że Matt zadzwoni i o tej porze to już może być na przykład dziabnięty troszeczkę też. No więc nie będzie najlepszy efekt. No ale zobaczymy. Może coś tu się jeszcze wykluje z tego. Cześć, Matt, witam. Masz wyciszony mikrofon. Mikrofonik nadal masz wyciszony, więc cię nie słychać. Musisz się tam odciszyć sam. Ja nie mogę tego zrobić. No, mogę być, słuchajcie, tutaj dobrym wieszczem, dobrym Jackowskim i Matt nie może tego mikrofoniku odciszyć, bo tam palcem nie może trafić po prostu w tą ikonkę. Halo, halo. No właśnie. No to już taka pora.

0: i się rozłączył. Nie dał rady. Zbyt skomplikowana operacja. No tak to jest, no. O, a tu niespodziewanie. Kotek Mruczek, czyli Kotkiewicz. Dobry wieczór panu.
1: Mrówry wieczór. Jak tam szanownemu solenizantowi?
0: Całkiem git. Całkiem git. Trochę jakiś taki jestem sponiewierany już. To taka pora dzisiaj nadawane było. No.
1: Widzisz, mam taką spiskową teorię. Wydaje mi się, że ten tydzień, który minął, który właśnie mija, jest jakiś taki nie do końca się zdarzył, nie do końca się wczytał. Jest jakiś taki nieuczciwy i wszyscy, z którymi tylko rozmawiałem, coś komuś zawsze było na głowie nie tak.
0: Tak mówisz.
1: Mhm.
0: Znaczy, ze mną wszystko jest okej w sumie. Wiesz, takie zwyczajne zmęczenie po iluś tam godzinach nadawania. Powiedzmy, że teraz 4 godziny, wcześniej chyba z 3 we wcześniejszej audycji. No i wstawanie o 6 rano, no to robi swoje. Ale to, broń Boże, nie jest wina alkoholu. Alkohol to akurat...
1: Krawiec, proszę cię, wstawasz o 6 rano?
0: No, tak bywa czasami, nie? Czekaj, bo tu Mark coś nagrał. O. Mark chyba próbował znowu tu zadzwonić, bo dzwonił chwilkę przed tobą, ale miał mikrofon wyciszony. Się trochę boję, że Mata odbiorę i będzie... Zaraz mnie chyba słuchać, czy nie? Słuchać kurwa, czy nie? Bo to Matt ostatnio lubi sobie wypić troszeczkę. No, tak to bywa właśnie. Ale spoko.
1: No, ale nie wiem, no. To jest chyba okej. W piątki, wieczorem, w nocą.
0: A dołączę go. Zobaczymy, co to będzie. Najwyżej mu powiem, że z pijakami nie rozmawiam i będzie tyle. Jak tutaj nie zabłyśnie teraz czymś, nie rzuci jakiegoś naprawdę fajnego tematu, ciekawego takiego, żebyśmy sobie tu w trójkę porozmawiali, to tego. Cześć, Matt.
2: No cześć. Słychać mnie w końcu?
0: Tak, teraz tak.
2: O Boże, dzięki Bogu.
0: Dzięki Bogu. A któremu?
1: Allahowi.
0: To za trudne pytanie było.
2: Cześć. Cześć, Kotkiewicz. Dobry wieczór.
1: Siema, Matt.
2: Nie wiem, coś mam z tym Skype'em nie tak, bo się rozłącza, połącza. A dzięki Bogu, jakiemu Bogu? No, dzięki Bogu, Leszczyna.
0: Leszczyna? Taki Bóg jest?
2: Tak. To jest moje ulubione drzewo, Leszczyna.
1: Leszczyna. Tak jakby Leszczyna, mógł, tak. Jakby mógł się wczuć w Ewerlipkę. Leszczyna, tak z francuskiego. Le, a potem szczyna. Na kogo szczy ta Leszczyna?
2: No, jak to z Leszczyną, no. Kiedy za bardzo ją przegniesz w lewo, to w prawo się odgina. Taka jest Leszczyna.
1: Absolutnie uwielbiam orzechy leszczyńskie.
2: Tylko trzeba sprawdzać, żeby nie były robaków. Nie
0: było. A z Leszczyny to co, są orzechy laskowe? Czy co?
2: Tak.
0: Smaczne i podobno bardzo zdrowe.
2: I ulubione drzewo kleszczy, Leszczyna.
0: I ulubione drzewo leszczy, tak? Tak.
2: Kleszczy.
0: Leszczy.
1: Leszczy. Te ryby, które mają skrzydła i ten, no.
2: 100 lat, drogi przyjacielu. Wszystkiego najlepszego.
1: Umrzyj szybko i zostaw atrakcyjne zwłoki.
0: W trumnie z Baltony wyglądasz jak żywy. No tak, było takie hasło właśnie też. No... Słuchajcie, zbieram na czarno prochowca.
2: Idziesz do lasu?
0: Ale to coraz, już nawet, kurde, z czarnoprochowca ciężko sobie w łeb wypalić, bo to kosztuje trochę, tak z cztery koła kosztuje dobry czarnoprochowiec.
1: Podstawowy 1500? Aż sprawdzę, ale 1500 ostatnio, kiedy sprawdzałem.
0: Kurczę.
2: Fajne są takie repliki takich markowych broni, jak Colt, czy tam jakieś takie pistolety. Tylko że są atrapami czarnoprochowymi. Wojtek Olszanski, nie? On tam nosi Colta, jak ten amerykański generał, ten taki, wiecie.
0: Generał Custer chyba, bo...
2: Nie, ten co z Coltem chodził, taki był. Może Kotkiewicz, pamiętasz? Jaki był? Taki, bo on się tak lansował strasznie.
1: Było ich sporo, nie
2: z
1: wiem.
2: Z drugiej wojny światowej.
1: Z drugiej? Nie, to kompletnie nie pamiętam.
0: Czekaj, mam na końcu języka, generał...
2: No właśnie, no, taki był, on chodził w kasku, w czapkach, lubił stroje i Colta nosił zawsze za pasem.
0: No, w każdym razie święty od morderców w kultowym komiksie Kaznodzieja też miał chyba takiego właśnie czarnoprochowca jeszcze, ale z bębenkiem, nie? Który strzela wiele razy, ale to był pistolet wykuty w piekle, który zawsze trafiał i każdy strzał był śmiertelny.
1: Nazwijmy go roboczo Jan Paweł II.
0: Święty, to jest święty od innych rzeczy, od rzeczy ukrytych, Jan Paweł II.
1: Święty od małych chłopców.
0: Nie, Jan Paweł II to jest święty od rzeczy, które... Takie przeciwieństwo świętego Franciszka chyba od rzeczy znalezionych. Nie, jaki jest od rzeczy znalezionych? Święty...
2: Święty Juda.
0: Bo Jan Paweł II to jest święty od rzeczy, które mają być nieznalezione, zakryte właśnie, ukryte.
1: Ale kurde, krawiec, pobawmy się w to trochę. Jakim byś chciał być zapamiętanym świętym?
0: O, dobre pytanie. Święty jebnięty?
1: No, to już wszyscy wiemy, tak? To jest oczywiste. Ale kim byś chciał być patronem? Grafików? No, chyba nie... działkowców? A, nie, Jezu, nie. To był etap.
2: Patron Leszczyny, na przykład.
0: Patronem rzeczy niedokończonych.
1: Ja pierdolę, tak, jakie to jest idealne.
2: Patron... A żeby kończyć, to był Patton, ten generał, Patton.
0: No właśnie, zagadaliśmy o patronach i matce przypomniał, że chodziło o Patona. No.
1: Przypadek? Nie sądzę.
2: Obsując ze świętym od rzeczy niedokończonych, sobie właśnie dokończyłem tą rzecz.
1: Santo subito. Na drugie kopyto.
2: A jeżeli chodzi o tych jeszcze, o tych świętych, jednym z moich ulubionych filmów jest Święty Franciszek, którego to Franciszka gra Mickey Rourke. No widzieliście, proszę. Panowie, może?
0: Nie.
2: Mickey Rourke wcielił się świetnie w postać Świętego Franciszka w jednej z włoskich produkcji. To była jakaś taka, początek lat 90. taki film. Mickey Rourke jako Święty Franciszek. I mówię poważnie, to sobie sprawdźcie, nawet możesz krawiec trailera puścić, ale to jeden z moich ulubionych filmów. Mickey Rourke jako Święty Franciszek sprawdził się cudownie.
0: A wy jakimi świętymi byście chcieli być?
1: Ja to jedynego świętego, którego znam kawałek biografii, to jest Święty Tomasz. Tomasz z mojego imienia bierzmowania, jego imię na bierzmowaniu przyjąłem, który został stracony, któremu głowę ucięto za szerzenie wiary.

0: Umiarść, tak?
1: Sorry, nie weszło mi to.
0: A ty, jakbyś miał umiarść, Macie, to jakim byś świętym chciał być po tym, jakbyś już umiarł?
2: No chyba, nie wiem, święty Kaczyński od ripost komisji i od wykluczania jej członków.
1: Właśnie, wypuścili go z tej komisji?
0: Ale jakoś tak długo go trzymali, chyba z 10 godzin, może liczyli, że on kojfnie na tej komisji.
2: No i ja miałem wrażenie, że to była, wiesz, klasyczne odegranie roli Franza Maurera, który się stawia przed komisją, gasi peta i mówi, przyrzekam do końca jej i tak dalej, ale no, i jeszcze uwielbiam to, że w tym człowieku jest ta totalna przekora na temat tego, że on jest silny, bezwzględny i mówi do nich, chyba się nie widzieliśmy, chyba się nie spotykaliśmy, chyba panowie i panie nie mają takiego doświadczenia w rządzie jak ja. Strasznie się bawiłem, słuchając tej komisji. Dostają wytrawnego gracza, który porozkładał ich po kątach. Ach, nie, no tak. Że tyle jestem fanem jego Jarka poglądów i kierunku, w którym chciałby zaprowadzić nasz kraj, ale no ale jeżeli grasz w piłkę z takim graczem, no to musisz się spodziewać tego, że cię ogra. No strasznie, cudownie ograł wszystkich.
1: No to faktycznie, tutaj się trochę zgodzę. Nawet bardzo się zgodzę, że ta komisja, to przesłuchanie na tyle, na ile je słuchałem, gdzieś do godziny, nie wiem, 18:00, było naprawdę zjebane od początku do końca. Wiem, że grali na to, żeby go wkurwić i mam wrażenie, że Kaczorowi po prostu zrobili taką wszywkę z Xanaxem. Żeby on się uspokajał, żeby nie dał się sprowokować, a oni grali na prowokację.
0: No i wiesz, nie dał się skubalić.
2: No, jego mocną kartą było to, że on już jest... Ja już jestem starszym człowiekiem i nie mam takiej pamięci.
1: Tak, tak. To, Krawiec, słuchaj, jeżeli kiedykolwiek znowu staniesz przed sądem, to pamiętaj, ja już mam tyle i tyle lat, ja już tak nie pamiętam za bardzo.
0: Tak, no. Ale on dobre teksty czasami tam walił, bo panie członku, że tak się do pana zwrócę, rozłożyć na łopatki plackarnie, tak jak pan, bo pan jest jakimś tam mistrzem od placków, tak? Sieć placków, to trzeba mieć talent.
1: Krawiec to zjebało się od początku do końca, bo to było panie członku. I wszyscy się zaśmiali, nie? Panie. To było panie członku. I to już wystarczyło. To był taki źródłowy dowcip, idealny, naprawdę. Jak rzadko szanuję Kaczora, to za to pod kątem stand-upu, panie członku, to przejdzie do historii stand-uperskiej.
0: No, to dobre było. Ale on, i on na koniec, jak to powiedział, to jeszcze z takim uśmieszkiem, takim szyderczym. I oni tam coś zaczęli protestować, a on, no przecież macie napisane, że jesteście członkami wszyscy. Po prostu dobry był. Na swój sposób mi się nawet spodobał Kaczor. Kaczor dobry był.
2: A jeszcze, no bo z kim miał się bawić? No, kogo miał przed sobą? On jako gość w polityce widział wszystko. Przemiany ustrojowe, protesty, strajki, głodówki. On przerobił wszystko. No i teraz on tak widzi przed sobą takich swoich pionków. On nie wiedział w ogóle nawet, kto to jest w ogóle, wiesz, bo jak on tam się rozbija po tym Sejmie,
3: fejki,
2: to ci wszyscy ludzie umykali gdzieś tam, ustępowali mu miejsca, jak starszemu panowi w tramwaju i tak dalej. A nagle oni próbują coś od niego wyciągnąć, a

0: Jak? Dlaczego? Po co? Co oni mogą
1: znaczy,
0: zrobić?
1: Wiesz, no, wiesz co, mieli oczywiście, bo miał swoją ochronę i był, nie wiem, czy widziałeś, tak, był otoczony całymi, kurde, ludźmi, którzy go otaczali. Więc
0: Tak.
1: no, to nie jest aż tak bardzo uczciwe, wiesz, bo to jest naprawdę bardzo smutny człowiek i wiesz, wychodzi... No. Więc ma swoją, wiesz, ochronę. No i to jest mało fajne. To jest mały, smutny człowieczek. I tam było też parę dowcipów co do jego niskiego wzrostu, które bardzo dobrze zrobił.
0: No ale to tylko na tyle było stać tą komisję. Żeby w ten słaby, krótki sposób, nie wiem, gdzieś uzasadnić swoją wyższość nad tym człowiekiem, posiłkując się tym, żeby go przyrównać do osoby starszej, niskiej, czy tak dalej. A on w otoczeniu swoich prawników, bo on, nie wiem, czy on chyba jest prawnikiem, tak? Z wykształcenia.
2: Tak,
1: coś tam o Leninie pisał doktorat, z tego co pamiętam.
0: I nie wiem, ta jego grupa tam wykluczyła jednego z członków tej komisji?
1: Dwóch.
0: No, dwóch. No, pokazał dwie czerwone kartki z jego przygotowaniem i aparycją, elokwencją. Zresztą no, nie spocił się nawet.
1: A jego to nawet potu szkoda.
2: Bezgranicznie ufałem w zasadzie tylko jednej osobie. Mojego świętej pamięci bratu. A komisje się zmieniają, tak. A ludzie od Tuska zawsze są w komisjach. Ale cóż, taki wasz obraz i taki wasz... No, już nie będę mówił. No, on ma taki charakterystyczny strasznie sposób mówienia. Chyba zaczynam to wyłapywać. On jest bardzo specyficznym człowiekiem. To ciężko szukać takiego drugiego, nie?
1: Wiesz co, to jest typ, o którym jakbym miał go na wyciągnięcie ręki, to bym mu przypierdolił i bym się z nim, wiesz, minął.
0: Ja myślę, Kotkiewicz, żebyś tego nie zrobił.
2: Nie dałbyś rady, Kotkiewicz. No nie dałbyś rady, Kotkiewicz.
0: Ja też nie chodzi o to, że ktoś by mu... Kotkiewiczowi tutaj ograniczył tą przestrzeń, ale jeden na jeden, bo on ma taką aurę, wiesz? On ma taką aurę.
2: Przede wszystkim silną. Ochroniarzy ma, dlatego byś nie dał rady.
0: Właśnie, chodzi o to, że bez wszelkiej otoczki jego osoby, on jest bezwzględnie silny swoją taką aurą, swoim sposobem bycia, wiesz? To jest taki wilk z Wall Street, taki gość, nie?
1: A akurat bym tutaj bardzo chętnie takich ludzi podejmuje. Bo on jest jednym z wielu.
0: Ale byś go nie uderzył, bo nie jesteś agresywnym człowiekiem, to wiesz.
2: Z nim jest ciężko, Kotkiewicz, bo byś mu przywalił z liścia czy coś, to on by został męczennikiem i bohaterem, którego zaatakował człowiek z ruchu 8 gwiazdek. Chciał zrobić to samo, co zrobiono już z pewnym politykiem na scenie za pomocą noża, ale nie udało się to. Tusk znów przegrał. I wiesz, i on brylował, on by był gwiazdą, a ty byś wylądował w pierdlu.
1: W sumie masz rację. Muszę zabrać broń.
2: To jeszcze bardziej byś męczennika z niego zrobił i bohatera, a sam byś wylądował...
1: Albo bym sam był bohaterem?
2: Dla niektórych tak. Dla mnie na pewno.
0: No bo czym żyje taki Jarek? On sobie siedzi, dostaje świeżo wypraną piżamę wieczorem, spędza czas przy herbacie sypanej w metalowym, niklowanym koszyczku. No i dla niego to taki Pegasus. No, to są jakieś zjawiska. Ludzie go otaczają, popierają. No i to jest specyficzna osoba. I z tego wynika jego bezwzględność, właśnie oderwanie od rzeczywistości i tego,
1: Ej,
0: że...
1: kurde, ale to nie jest aż tak bardzo głupie, jakbym chciał na przykład odbić kota z jego domu. Każdą możliwą flanką.
0: Ja myślę, że on codziennie ma innego kota.
2: Ten kot mógłby się, Kotkiewicz, okazać jakiś taki przerażający. Dziwnie by się patrzył na ciebie i miałbyś wrażenie, że on coś wie, ten kot, i byś się zaczął go bać, czy coś, nie wiem, tak mi się to kojarzy.
0: Aha, żeby on mógł mówić, to pewnie wiele książek by napisał ten kot.
1: Wiesz co, krawiec, ja prędzej zaufam kotu niż kaszorowi.
2: A tymczasem inna specyficzna osoba do nas tu dołączyła. Halo, halo.
3: Siema, cześć. To ciekawe zagadnienie. Jeśli dostać by Jarka na wyciągnięcie ręki, tak? Czy ktoś by z nas przyjebał mu, czy nie? Ale ekstrapolujmy to zapytanie. Gdybyście mogli dostać na wyciągnięcie ręki na kilka sekund jakąkolwiek osobę z żyjących lub nieżyjących osób, kogo byście wybrali?
2: Chyba właśnie Kaczyńskiego. Ja tam go uważam za takie źródło wszelkiego zła, taką reprezentanta takiego Lorda Vadera, tej ciemnej strony. No, nie ukrywam tego. Zawsze to mówiłem.
1: Dobrze zadane pytanie Putina.
2: O, jeszcze lepiej.
3: Też raczej Putina. I to nie dlatego, że jest wielki jakiś tam kurwa pan, tylko jest tchórzem. Dlatego właśnie.
0: No ja to bym wybrał Natalie Portman.
3: O kurwa.
2: Żyć teraz tutaj. Ale słuchajcie, Baton Rouge pisze, komisja wysłała, że pieniaczy, tak? Bo myśleli, że zwracają się do niego per świadek, a nie panie prezesie, pośle. Łatwą grę miał... Potem Kaczyński i w sumie ubaw z nich. Tak, to trochę tak wyglądało, jakby wysłali po prostu pionki, takich cwaniaczków, pieniaczy do walki z wytrawnym graczem, nie? Z bardzo mocnym pionem na szachownicy i polegli. Faktycznie Kaczyński dosyć dobrze wypadł, szczególnie jak na niego. No.
3: Jestem ciekawy tej Natalii Portman. Mów, Matt.
2: No właśnie, co tam czemu, się jebało?
0: Ale co? Bo na wyciągnięcie ręki. No, chętnie bym...
2: Aha, w ten sposób.
0: I ją pogłaskał.
3: O, w ten sposób.
2: No, zacycam.
0: Ale a co myśleliście, żebym ją uderzył? Co wy jesteście, chorzy?
3: No tak, pomyślałem tak.
1: A wiesz co? Grzesiu, odbiję to pytanie i zapytam cię, jaką pizzę byś dostarczył do Jarosława Kaczelnika, do Putina i do trzeciej osoby, którą ty sobie wybierzesz. Dobrze, twojej ulubionej.
3: Do Kaczyńskiego bym nie pojechał, bo dla mnie zerem. Do Putina musiałbym pomyśleć, ale tak, żeby go przez 9 godzin zatruć, zabić prosto, ale tak, żeby coś bardzo radioaktywnego, żeby szmata przez 2 tygodnie, kurwa, umierała. Te resztki włosów po bokach uszu wychodziły w bólach, męczarniach. Tkanki łączne od trwałych się odwarstwiały, żeby to trwało tygodniami. No, jakie bardzo
0: Grzegorz, to może praca
3: radioaktywna substancja w wolnym rozkładzie. Sorry, Matt?
0: To może prace społeczne byś mu zadał jako kasjer w Biedronce na przykład w piątki, soboty po godzinie 17.
3: No, sroga kara, jak za morderstwo, za wymordowanie tylu setek tysięcy ludzi.
2: A ciekawe, jakby wpłynęło dorwanie Jezusa na przykład. Nie powstałoby chrześcijaństwo na przykład. Chociaż z nim to właśnie jest tak, że go zabijesz. Co byś nie zrobił, to powstanie, bo jak go zabijesz, to też powstanie. Ale załóżmy, że jakoś tam go przyćmić, skompromitować, nie powstaje chrześcijaństwo, mamy ten XXI wiek i nie było chrześcijaństwa, nie było tego średniowiecza zapyziałego, klerykalnego, gdzie kościółek rządzi Europą całą. I nagle mamy lek na raka, latamy, teleportacja, skolonizowane inne planety, bo Kościół nie hamował nauki na przykład. Aż zatkało kakao.
0: Za nie mówiłem, za szybko.
1: No okej, okay, no to może taki czwarty punkt. Jaką pizzę byś dostarczył do krawca? Tak, jeżeli byś miał wszystko, całą możliwą, wiesz, całą możliwą kuchnię, jaką pizzę byś dostarczył do krawca?
3: No to dowiedziałbym się, jaką najdroższą mogę dostarczyć. Załóżmy na to, jest jakaś, kurwa, kawiorowa pizza za 500 zł. Wysłałbym, przejechałbym z najtańszą za złotych 30 i dał kod 470 zł na zbadanie krwi, wizytę u lekarza. Taki bon w tym pakiecie.
2: Co? No. Coś przekombinowane jakieś.
3: Nie, no dostarczyłbym pizzę taką malutką za nie, dwie dyszki, a tam w środku by był bonus. Po prostu.
2: Ja lubię pepperoni zwykłą. Pepperoni lubię.
3: Gift card do...
2: A wy jaką kliki w ogóle pizzę lubicie?
0: Ja bym krawcowi wysłał pizzę rozłożoną segmentami setek hotelowych buteleczek zapieczonych w komiksy Spidermana z dodatkiem łupieżu Marvela.
2: Też nietrafione. Spider-Man nie jest, Macie, moim ulubionym bohaterem. A. Nie trafiłeś też.
0: Batman.
2: Już bliżej. Ciepło. Już było okej.
0: Okay. Kajko i kokosz.
2: No. Mówimy tutaj o superbohaterach. Proszę nie zmieniać tematu. Kajko i kokosz.
4: No, trochę byli.
2: Kim byli?
1: Superbohaterami.
2: Dla ciebie chyba super bohaterami byli.
1: No a nie?
2: Dlaczego?
1: Dobra, pokłócimy się o to innym razem.
2: O Kajka i Kokosza. Słuchajcie, znamy się z Kotkiewiczem tyle lat i się pokłócimy o Kajka i Kokosza. A to by było takie w stylu właśnie tutaj tych naszych gównoradykowych uniwersów trochę. A ty, Kotkiewicz, jaką lubisz pizzę?
1: Ostrą. Mięso i ostro.
2: A, taki ostry chłopak, patrzcie.
0: Aha. A grawka?
2: Grzesia to nie pytam, bo jak widzi pizzę, to go na wymioty pewnie już zbiera. Kiedyś nawet to mówił, że on nie lubi pizzy. W ogóle już ma dość tego tematu w ogóle. A ty, Macie...
0: Grzegorz to chyba tylko hawajkę roznosi, czy jak tam?
3: No tak się zastanawiam, ile jeszcze pytań o pizzę dostanę teraz.
2: No, to takie, to jest jak jest jakiś punkt zahaczenia, to wszyscy cię już o to będą pytać, tak jak mnie do końca życia o logo dla Jacka. Już nawet ktoś sobie dał pseudonim logo dla Jacka i gdzieś tam komentuje.
1: Właśnie, co z logiem dla Jacka, bo obiecałeś, że po świętach będzie.
0: To jest takie domino dyskusji z tym logiem.
2: Ja już nigdy tego loga nie zrobię, bo ktoś inny zrobił, a konkretnie doktor Pajchiwo. No to co ja będę teraz robił? Chujem byłbym. Bym się bardzo brzydko zachował, gdybym teraz zrobił logo dla Jacka.
1: Nie no, słuchaj, jeżeli byś zrobił lepsze, no to wtedy byś się jakoś tam z tego wybrnął.
2: A co z doktorem Pajchiwo? On mnie znienawidzi i to będzie niezręczna sytuacja. On się napracował, zrobił za mnie. Ja teraz nagle wkraczam z lepszym logiem dla Jacka i mówię, o, ja tu lepsze zrobiłem, tak?
1: No, ale czemu? To jest normalny flow biznesu, tak?
2: To teraz ja... Było nieeleganckie z mojej strony.
3: Zadam pytanie. czas szybko leci, dopiero była jesień, a skończyła się zima, jest zaraz za wiosna. Do czego zmierzam? Za rok będą następne krawy z twoje urodziny. Chciałbym, żebyś zadeklarował coś, co zrobisz. Albo czy się podejmiesz takiego czynu, takiej deklaracji i cię rozliczymy za rok.
0: Jezu, ale się na nim wyżywasz.
2: Bo ja tak mam właśnie, że jak coś powiem, jak coś zadeklaruję, to po prostu to mur beton, więc może faktycznie coś obiecam. A mogę obiecać, że nie zrobię nic na przykład? To też to spełnię na pewno.
3: Coś tam zrobisz w tym roku przyszłym.
2: Dużo, obiecuję, że zrobię dużo niczego.
0: Grzegorz, nie znęcaj się nad nim.
3: Mała rzecz, może być mała rzecz i to się nagra i potem taśmy zostaną Pegasus nocno-radiowy zasie i będzie na wieki wieków się przynajmniej do roku z czego chwycić.
0: Mała rzecz, krawiec może w przyszłym roku zrobić małą rzecz, to może zrobi kupę.
2: Ale żeś błysnął, Matt. Naprawdę.
3: Bardzo możliwe.
1: W sumie to nie jest aż tak bardzo głupie, bo kiedyś krawca sprowokowałem i zainwestowałem, żeby zrobił film z działek z menelami. To było coś. To się zdarzyło. I to już abstrahując od tego, czy jakie to było, jak to tego dotknąć, ale zrobił, pokazał. Dogadaliśmy się, założyliśmy się. Ja dostarczyłem hajs, krawiec dostarczył materiał i cool.
2: A coś ja było
0: widziałem to wideo. Ja widziałem to wideo. Ono było przerażające. Coś w rodzaju Blair Witch Project.
2: Ale to widzisz, Kortkiewicz, to się tu aferka mała robi, bo są takie słuchy, że Jacek z Australii odszedł z radia, jak zobaczył ten film, a ty go sfinansowałeś.
1: Nie, z całą pewnością nie było to przez ten film. To było przez cały twój wątek miłości z żulami. Ja tylko dorzuciłem cegiełkę, żebyś dostarczył. To nie jest moja wina. To jest twoja wina.
2: Przyczyniłeś się do tego, że Jacek odszedł.
1: Nie,
2: to twoja wina.
1: Nie,
3: była drama z Jaśkiem, z Jankiem, muzykantem. Taka
2: byłeś Kotkiewiczem, gruba. Stałeś się niszczycielem radiów.
3: O ile dobrze pamiętam.
1: Kurwa, od samego początku
2: rozbijaczem rodzin, niszczycielem radiów. Jeszcze za pieniądze sfinansowałeś jakby odejście Jacka.
1: Nie, Jacek odszedł wcześniej niż stało się to na ekranie.
0: Kotkiewicz jest niszczycielem radiów.
1: No tak, to prawda.
0: Skacze z radia na radio i zbiera pierścienie zniszczenia.
3: Okej, ale krawiec, sprytnie uciekasz od, w cudzysłowie, wyzwania, czy też tej deklaracji. No pójdź śmieszno, nie bądźmy tacy poważni. Wcześniej mówiłeś o animacji, że w końcu chciałbyś coś jednak zrobić. Niech będzie pilot. Pilot albo trailer do pilota, 1,5 minuty animacji.
2: Mam taką koncepcję, posły, taka kreskówka. Właśnie i bohaterem będzie poseł Nachapał. Na nazwisko będzie miał
0: albo Nachapał. Interwencja. Oni będą robić interwencję.
3: Gdzie jeden nachapał, drugi nie chciał, nie wiedział.
2: Wyrwał.
3: Trzeci nie pamiętam, nie mam wiedzy.
2: No, będzie poseł wyrwał, poseł nachapał, poseł, no, jakiś tam.
0: Wiesz. I poseł, ty wiesz, kogo ja znam?
3: I piąty mnie broni immunitet i nigdy na nic nie odpowiedział.
0: Tak. A krawiec, jeżeli chodzi o te działki, to chciałem się zapytać, czy tam w środzie to są takie działki klasyczne, typu druciana brama na wejściu z napisem nie Arbat McFry, tylko relaksuj się, a obok przebiegają tory? To jest taka działka?
2: O, takie w polskim stylu działeczki, to są specyficzne. Nie wiem, czy tak na świecie są tego typu działeczki gdzieś. No, w każdym razie też przez płot musiałem tam przeskakiwać nieraz. Raz nawet sobie głupi ryj rozwaliłem, jak przeskakiwałem przez płot, bo tam sroka nigdy klucza nie miał. A słuchajcie, no tak. On ciekawe, że bez nogi i przez ten płot przeskakiwał. Bez nogi.
0: No. No może łatwiej. Bo
2: może bez nogi łatwiej, no właśnie.
0: No bo on na przykład się ma punkt oparcia taki deklasujący i on się wybija wtedy na tyczce, przeskakuje i zdobywa złoty medal.
3: Krawiec, jak sroka ma na imię? Wiesz? W ogóle. Tylko nie mów, że Mateusz, bo mi się z panem Kleksem kojarzy.
0: Tadeusz.
2: Adam.
3: Nie z Grudka. Też blisko. Bo słuchałem audiobooka niedawno Akademię pana Kleksa. Franckiewicz czyta, genialnie on czyta.
2: Tak, on ma dobry głos.
3: No i ten Krug Mateusz mi się ze sroką mi się wiem. Trochę kojarzył, nie wiem czemu.
0: Hej panowie, bo nie wiem, co Kotkiewicz ma taką, to czyta Kleksa, tak?
3: Możliwe, nie wiem. Ja słuchałem audiobooka. Nie
2: też ciekawostka, że ta posłanka szefowa komisji to też jest sroka. Tak się nawet zastanawiałem, czy pokrewieństwo może jakieś.
0: No, rodzina, no wiesz... Taki wpływowy gość działkowy, to wiadomo, że wypuszcza też swoje sieci na całą Polskę.
3: Bo Akademia pana Kleksa też była okrążona murem i jak Adaś Niezgódka się napompował, tak jak pan Kleks fruwał, on się powietrzem pompował i tylko nie każdy tak potrafił. Adaś Niezgódka kiedyś tak sam z siebie dobrze się napompował i poleciał do innych bajek właśnie przez płot. Przefrunął i oglądał inne bajki z góry, więc tak jak na tych działkach jest płot, no też trochę Akademia pana Kleksa, no i też Mateusz Szpak go uratował, bo Szpak jako ptak też mógł latać właśnie. Dużo pokrewieństwa jest.
2: Tu Szpak, tu Sroka. No, tam się dziwne rzeczy działy. Przecież Sroka opowiadał o tym, że raz jak... Bo on miał taki sposób, by się nawet chwalił. Co? Ja se zdejmę se protezę, siądę se na chodniku i mam kasiorę zaraz. No. I on tak kiedyś żebrał o kasę, gdzieś tam sobie przesiadywał i przyszedł murzyn i dał mu 20 koła. Nie pamiętam, czy złotych, czy euro, ale jakaś taka... I Sroka jakby nie zajarzył, że on mu tyle dał. To chyba było w dolarach, bo jak nie zajarzył, to nie musiało to być tak dużo banknotów, bo 20 tysięcy złotych to jest tak pół reklamówki, nie? Ale jakoś mu tam dał, w tej reklamówce właśnie rzucił mu, a Sroka nawet tak za bardzo nie podziękował, bo nie zajarzył i tam, a dobra, dzięki tam kierowniku. No ale potem dopiero podobno zauważył, że dostał majątek jakiś tam, nie? No i tutaj kupił to, kupił tamto i w ogóle.
0: Kupił mieszkania, poszedł deweloperkę i tak dalej, ale dostał 20 koła od murzyna?
2: No jakoś tak, to coś, jakąś taką ogromną kwotę. Znaczy,
0: może to był Kmicic.
2: Ja się tak dopytywałem, czy to murzyn, taki murzyn, a taki ciemny, no tam to mógł być równie dobrze jakiś Hindus, ale wiecie, dla Sroki to każdy, kto ciemniejszy, to murzyn. No, nie?
0: No to wiadomo, no bo to może z Podkarpackiego podchodził ten, dlatego.
3: No to ciekawe. Bo taka to jest generyczna historia. Słyszałem od niejednego.
0: Geriatryczna?
3: Nie, że przyszedł gość i położył mi dwie skrzynki wódki, bo chciał się zapytać, znasz tego i tego? A powiedziałem, znam. No i zostawił mi te dwie skrzynki wódki. Albo jakąś dużą nagrodę ktoś dostał, jakieś kurwa złotą monetę, no, która ileś tam była warta. Chyba to jest takie marzenie.
0: No Grzegorz może miał wesele. Albo piratem.
2: Kotkiewicz się chyba oddalił po angielsku, albo mu się zachciało coś, nie wiem, do toalety bardzo nagle. Pożegnałbyś się, Bucefale jeden.
0: A ty, krawiec, masz urodziny dzisiaj? Tak, dokładnie dzisiaj?
2: No dzisiaj już nie, bo jest 16.
0: Aha, czyli to my wczoraj, tak?
2: Około 2 godziny temu jeszcze miałem.
0: No i co z tym upływem czasu zrobisz?
2: Nie wiem. Nic. Jak zwykle, nie zrobię nic. To jest moja recepta na sukces. Nie robić nic.
0: A w tym nierobieniu nic, jak się poskładasz?
2: Zadaj to pytanie w inny sposób.
0: Jak się masz?
2: Dobrze, już pytasz, już się pytałeś.
0: Bo nie, bo chcę, bo ja na przykład widzę po sobie, że upływ czasu gra na moją niekorzyść. I najgorsze co jest, to to, że moi znajomi, rodzina porównuje mnie z moim ojcem, że coraz bardziej go upodabniam. Czego bym nie chciał. Bo byłem piękny, młody, miałem długie włosy, chodziłem w ramonesce i jeździłem na koncerty. Szalałem, a nagle wyrósł mi wąs. Włosy mi się przerzedzają i nie jest tak wesoło, jak mówili.
2: No cóż, co ja ci mogę powiedzieć?

0: Mat nie pamiętam, pewnie mówiłeś, ale nie pamiętam. Ile masz lat około? Nie wiem, czy dokładną liczbę lat twoich mi mówiłeś. 38. Okej. Okay. Mówisz, że ci się włosy przerzedzają.
1: Tak.
0: Ja miałem długie włosy w technikum. Pod koniec gimnazjum zacząłem zapuszczać i dziewczyny w klasie zazdrościły mi takich gęstych włosów, bo że ja nie myję codziennie i nie czeszę, tylko tak sobie rosną do ramion, takie trochę dłuższe włosy. I no, wręcz tam dotykały, bawiły się, o też chciałbym takie mieć, takie kręcone, a moje takie proste, coś tam, coś tam. Miałem 21, 22 lata. W jednym tygodniu wypadło mi prawie wszystkie. Musiałem się ogolić na zero i do dzisiaj tak jest. Nie wiem czemu, czy to genetyka.
1: A to było w tym chwili, gdy reaktor wybuchł na Ukrainie? To...
0: Tak, kurwa. Mam 67 lat.

Witam szanowną gawieć w ten piękny poniedziałkowy wieczór 26 listopada 2018 roku. Niestety Krawca dzisiaj nie ma, jestem za to z wami ja. Dzisiaj jest marsjańsko, dzisiaj jest wesoło, ponieważ tuż przed chwilą lądownik InSight wylądował na powierzchni planety Mars, na powierzchni płaskiego Marsa, a ja tutaj z wami jestem, żeby was troszkę pozabawiać, porozbawiać. Dzisiaj niestety sam i dzisiaj niestety, ponieważ coś mi nie tak poszło w update'cie, nie będę w stanie odbierać telefonów Skype'a, ale zapraszam was wszystkich na czata. Parę sobie fajnych rzeczy w dzisiejszym nocnym Marku omówimy. Nie będzie to tylko i wyłącznie skupianie się nad tym, co właśnie się stało, ponieważ sami widzieliście, wylądowaliśmy lądownikiem marsjańskim na Marsie. Ciężko, żeby było to zrobić gdziekolwiek inaczej, indziej, ale w show, piękny show, który zrobił, kiedy będzie wiercenie dziury. Wiesz co, nie wiem, myślę, że za jakieś 3 tygodnie, z tego co pamiętam. Musiałbym dokładnie sprawdzić, to będą bardzo długie eksperymenty. NASA obiecała, że udostępni wszystkie informacje, wszystkie dane sejsmiczne, czyli tak naprawdę trójwymiarową mapę, trójwymiarową w zasadzie, nie wiem, trójwymiarowy model Marsa, który uda im się dzięki w ten sposób osiągnąć. Więc to, co jest szczególnie ciekawe, jeżeli się bierzemy za badania sejsmiczne, to znaczy jedną prostą rzecz, przynajmniej dla mnie. Oczywiście poza taką zwykłą, wrodzoną, chłopięcą ciekawością, zdecydowanie jest to pewne przygotowanie się do górnictwa, ponieważ przy użyciu tych sejsmografów możemy wykryć coś takiego jak złoża, a o ile tam za bardzo się nie spodziewamy ropy naftowej, to takiego uranu spokojnie już moglibyśmy się spodziewać. Dla słuchaczy, którzy cały czas dochodzą czołem furiacie, przypomnę tylko, że dzisiaj niestety jestem sam, ponieważ Krawca wysłaliśmy na Marsa. Nie ma tutaj w tym żadnego trollingu, naprawdę Krawca wysłaliśmy na Marsa. Tutaj wcześniej na czacie zaznaczałem, że dnia 10 kwietnia i to nie była przypadkowa data, ponieważ wtedy dowiedziałem się o tym, że InSight, sonda, która przed chwilą wylądowała na Marsie, z całkowitym sukcesem i przesłała swój pierwszy obraz, na której, gdzie na szybie rozbili całe mnóstwo much. 10 kwietnia 2017 roku dowiedziałem się o tym, że sonda InSight w pewnym chipie, w pewnej pamięci będzie przechowywała informacje o imionach i nazwiskach ludzi, którzy się zgłosili w pewnym programie. I do tego programu się zgłosiłem. A w zasadzie nie wpisałem swojego imienia i nazwiska, tylko wpisałem nocne radio, więc mając cały czas z tyłu głowy mój taki wielki, pewien sekretny obowiązek, że jestem tutaj tylko po to, żeby nocne radio zniszczyć, postanowiłem je wysłać na Marsa. I co się okazuje? Dzisiaj mamy 26 listopada 2018 roku i radio cały czas istnieje, o co się troszkę bałem, natomiast okazuje się, że jesteśmy prawdopodobnie pierwszym radiem we wszechświecie, które osiągnęło zasięg dwóch planet. Więc teraz, jeżeli was jest teraz na antenie ze 44, nie ma się czym przejmować, cały czas jest dobrze, cały czas jest fajnie, cały czas nadajemy. I jeżeli kiedykolwiek jacyś kosmici, którzy zobaczą, jak wyrżnęliśmy się w naszej cywilizacji i nie zostało po nas absolutnie nic, i zobaczą ten biedny lądownik i uda im się to rozszyfrować, zobaczą, że było kiedyś takie nocne radio. Trąba słonia, czy jesteśmy Marsjanami? Jeżeli czujesz się Marsjaninem, to jesteś... Moja, wróć! Jeżeli czujesz się nocnikiem, to jesteś w tym momencie Marsjaninem. Tak jakbyś jedną nogą, tak jakbyś, nie wiem, wysłał na przykład pocztówkę na Malediwy, to tak jakbyś jedną nogą był właśnie na Malediwach. I właśnie to zrobiłem. Właśnie to zrobiłem specjalnie dla was. I dzisiaj taki mój wielki coming out z tą całą historią. Więc tak, zdarzyło się... Myślę, że fajny incydent, co prawda podobno wszystkich wpisów było jakieś 2,5 miliarda z tego, co dzisiaj sprawdzałem. Nie zdziwię się, jeżeli wielu ludzi na przykład wysłało swojego szefa albo swoją nauczycielkę na Marsa. Natomiast ja wysłałem nocne radio, więc tak. Czy Mars jest płaski? To pytanie do naszego eksperta. Pytaj mierze, a ja jeszcze tylko przypomnę. Dzisiaj Krawca wyjątkowo nie ma, ponieważ czyści opony, tylko szyby na Marsie. Jestem tylko ja, no i niestety coś mi się popsuło i nie będę w stanie odbierać waszych Skype'ów, także liczę na waszą dynamiczną obecność na czacie nocnego radia. Jeszcze jedno słówko, bardzo istotne słówko dla naszych sponsorów, którzy na naszą odezwę zareagowali.

Bardzo fajnie i całkiem to nieźle zaczęło działać. Mam nadzieję, że spełnimy wasze oczekiwania. Mam nadzieję, że to się mniej więcej jakoś fajnie sprawdzi i będziecie zadowoleni tak samo jak i my będziemy zadowoleni i będzie wszystko fajnie. Nie chcę za bardzo dzisiaj, co prawda, tutaj się władowywać i szeroko za bardzo omawiać tematu. Może tak troszkę zwolnię, bo się jeszcze okaże, że znowu po 15 minutach skończą mi się tematy, więc może troszkę... Może troszkę spowolnię swoje tempo mówienie, tak na poważnie. Czy na Marsie też są chemtrailsy? W trakcie lądowania lądownika Insight... Bardzo dużo, to znaczy pewna przewidziana część osłony termicznej, która miała się rozpaść, rozpadła się, wobec czego doszło do swego rodzaju zanieczyszczenia i wytworzenia smugi dymu, smugi pyłu nad niebem na Marsie, więc o ile możemy powiedzieć, że no, możemy z całą z taką stanowczością i pewnością siebie powiedzieć, że chemtrailsów na Marsie nie było, dopóki my tam nie stanęliśmy i nie wysłaliśmy tam naszych robotów, ale to wiecie, chemtrails, jakieś tak geoinżynieria, tak żeby przygotować tę całą atmosferę, no bo jak tu tam polecieć, kurde, jako, nie wiem, tlen wytworzyć i nagle byśmy mieli oddychać czystym powietrzem? O nie, tam już są drukarki 3D, które robią szczepionki, które robią chipy. Tutaj nie ma się co oszukiwać, musimy przygotować odpowiednio powierzchnię Marsa dla naszych potrzeb, dla naszych, to znaczy mówię tak w imieniu rządu światowego i Illuminati oczywiście, dla naszych celów. O, może to będzie najbardziej dokładne słowo. No i tutaj pytajmierz zaznacza geoinżynieria. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w pierwszej części, jeszcze grubo przed lądowaniem, dziennikarka NASA, która była na kanale NASA Live, miała na imię Gay. Tak, Gay, tak, po prostu Gay, więc tutaj na pewno to jest spisek, to jest jakieś takie podprogowe tłumaczenie, wmawianie ludziom pewnych rzeczy, tak żeby się przyzwyczaili do tego, że kobieta może również być gejem, to jest przerażające. Na Marsie kiedyś była wojna atomowa, widziałem film na YouTubie o tym, ja widziałem film na YouTubie naprawdę o różnych dziwnych rzeczach i nie jestem szczególnie przekonany, żeby YouTube był najlepszą, jakby to powiedzieć, najlepszym sposobem, żeby pewne rzeczy, nie wiem, wnioskować z tego. O, i tutaj Etam już wrzuca nam zdjęcie pierwszych chemtrailsów, które z czerwonej planety. No, niestety tak właśnie było. A wy słuchacie Nocnego Marka. Dzisiaj wyjątkowo ja sam, jeszcze tutaj jakiś Adon wrzuca linki do dziwnych portali, reklamuje jakieś dziwne rzeczy na stronie Nocnego Radia, a w NTV to jakoś nikt nie reklamował. Dobra, nie, może ktoś reklamował, ale w NTV jakoś nie reklamowałeś Nocnego Radia, to jest bardzo ten ciuś, nieładnie. Swoją drogą niedawno mieliśmy bardzo zabawną sytuację, gdzie pewna osoba się zgłosiła do tego w komentarzach do Nocnego na Nocnym Radiu, zgłosiła się do tego, że chciałaby zrobić jakąś audycję o kryptowalutach na przykład i podała mnóstwo linków, w ogóle w 6 miejscach ten sam komentarz rzuciła, więc mechanizm antyspamowy ją w miarę szybko wychwycił. To też swoją drogą jest kwestia taka, że jest tak w komentarzach Nocnego Radia, że jeżeli wrzucicie za dużo linków, to wtedy automat może was uznać za spamerów i ta sytuacja bardzo dobrze to obrazuje, ponieważ właśnie owa osoba, pozdrawiam Jana, nie pokazuj mi się tu więcej, wrzucił linka do tak zwanych sadzawek Bitcoin i właśnie powiedział, że napisał w tym komentarzu, że to, czego potrzebuje radio, żeby się rozwijać, to właśnie kryptowaluty. I o ile w zakładce wsparcie możecie znaleźć nasz adres bitcoinów, one już nie są nic warte, już w ogóle możecie, wiecie, tam wrzucić po prostu, bo to kompletnie się nie uda. Wszystko, co macie, oddajcie nam. To jest najlepsza inwestycja, bo inwestujecie w
przyszłość. Nie, nie był to Jacek Blacha. Jacek Blacha aż tak bezczelny nie jest, zresztą też ma swój kawałek głowy na karku. Natomiast postanowiłem sobie, bo wkleił tutaj już wam mówię raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć różnych sadzawek Bitcoin i postanowiłem sobie obliczyć, ile można na tych sadzawkach zarobić. Wziąłem sobie, to jest generalnie taka strona, sadzawka Bitcoin jest taką stroną, która za oglądanie reklam daje wam jakieś takie homeopatyczne ilości Bitcoina. Więc sobie policzyłem, ile takich bitcoinów można by było... A, jeszcze tutaj jest taki piękny, piękny cytat, czekajcie. Otóż wszem i wobec każdy, kto da tej przecenie, która zaczęła się 2 tygodnie temu, kupi sobie Bitcoina, XRP, Stellar, Zcash, Dash, Litecoin, Ethereum, Lisk, to za 10 lat będzie milionerem. No właśnie, po czym wrzucił te wszystkie linki. Gdzie wyliczyłem sobie, że w najlepszym wypadku z tych wszystkich linków zarobię jakieś 100 zł rocznie, pod warunkiem, że nie będzie, że będzie co 5 minut klikał, a w najgorszym wypadku 30 zł rocznie. Zacząłem to przeliczać, ile czasu by wymagało, żeby nie wiem, żeby zarobił sobie 1 000 000 zł, pod warunkiem, że nie będzie jadł i spał, no to tak optymistycznie to by zajęło jakieś 360 lat. No właśnie, moi drodzy, tak, sadzawki Bitcoin to oszustwo. Na sadzawkach Bitcoin zarabiają tylko ich twórcy. Więcej wydacie na prąd, więcej wydacie na czas, więcej wydacie na cokolwiek innego. Nie wierzcie w darmową kiełbasę, jak to mówi Ryszard Petru, nawet obiad nie jest darmowy. Gdzie tam zacytował jakiegoś kogoś tam dziwnego niedawno. No ale wróćmy do paru rzeczy, które przygotowałem wam. No i znowu mi się, kurde, nie pozapisywały. Jejku, nie, to tak nie może być. Tak nie może być, jeszcze sobie tylko drugie miejsce. O, w drugim miejscu mi się akurat zapisały. Także nie będzie dzisiaj za dużo o lądowaniu. Już się tutaj chyba stream skończył. Nie, cały czas tutaj gadają, ale sobie wyciszyłem. Pan siwy, miły, uśmiechnięty. Można zdecydowanie mu ufać. Nie, naprawdę, kurde, jaram się, kurde, naprawdę niesamowicie, że to się wszystko udało. Jesteśmy naprawdę fantastyczną cywilizacją, która wchodzi w drugą prędkość swojego rozwoju i jestem niesamowicie dumny i gratuluję tym wszystkim wspaniałym ludziom, którzy dokonali tytanicznej pracy i byli w stanie puścić taką petardę gdzieś tam, gdzieś daleko, 481 milionów kilometrów stąd i wylądować dokładnie w bezpiecznym miejscu, tam gdzie sobie założyła i jeszcze odebrać od niego sygnały. Także zdecydowanie tak. Właśnie, pierwszy artykuł, o którym chciałem wam dzisiaj powiedzieć, będzie o szczepieniach. Nie? Dobra, nie będzie o szczepieniach, będzie o autyzmie. Chciałbym, mam nadzieję, że gdzieś na czacie, bo tutaj, jak mówiłem, nie można dzisiaj dzwonić, więc dawajcie mi znać na czata. Pierwsza rzecz, na którym, czy są wśród nas rodzice, nie wiem, czy Etam już tutaj, Etam chyba już wrócił z psem. Albo bez psa, nie wiem. Moim marzeniem jest, by Polska sama coś wysłała w kosmos. Ja polecam na przykład Krystynę Pawłowicz. Takie, kurde, satelita Pawłowicz 1. To by było coś. To naprawdę, bardzo bym Krawiec nie lubi, jak się o nim mówi, więc nie mów o autyzmie. Trafiłem na pewien... 10 oznak autyzmu się to nazywa. I dotyczy to kilkuletniego chłopca, nie wiem, czy tutaj jest gdzieś podany jego wiek, natomiast jest to chłopiec, który ma mniej więcej, no nie wiem, wrzucę wam zdjęcie i powiedzcie, ile on tu ma, ile on może mieć lat. W ogóle muszę się nauczyć troszkę bardziej tego mojego programu do nadawania, ponieważ kompletnie nie wiem, w jaki sposób na przykład sobie robić jakieś przerwy muzyczne, bo tutaj... Nie wiem, mam jeszcze dużo do nauczenia się, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało i czy to się sprawdzi tak bardzo, jakbym chciał, by się sprawdziło, no ale najwyżej znowu sobie w przerwie muzycznej będziecie słuchać Alexa Jonesa albo kurzego rapu. No właśnie, w ogóle dla wszystkich miłośników muzyki, którą również lubię, nie wiem czy wiecie,
Natomiast Roki Czanka wydała nowy album z kolędami, więc jakby co, to zapraszam. Jest nowy album dostępny na większości różnych serwisów typu Google Music, Spotify. No i tutaj większość słuchaczy tak mówi 4-5 lat, więc prawdopodobnie tyle mniej więcej chłopiec będzie miał. No i właśnie, chciałbym wam opowiedzieć o 10 wczesnych oznakach autyzmu, gdzie już autyzm w wieku 4-5 lat powinien całkiem nieźle się rozwinąć. I pierwszą taką oznaką jest łopotanie dłońmi. Jeżeli dzieciak siedzi, nie wiem, bawi się czy coś takiego i zaczyna wymachiwać łapami. Nie wiem, czy kiedyś coś takiego widzieliście. Ja jestem przekonany, że sam coś takiego robiłem. Na pewno moja siostra robiła, a wyrosła na całkiem, no nie do końca autystyczną, bardziej akustyczną dziewczynę. No i właśnie, no dobra, łopotanie dłońmi, okej. Drugi punkt, chodzenie na palcach. Ja nie wiem, ja się naprawdę nie znam. To znaczy troszkę się znam, no ale nie jestem ojcem, tak? No ale chodzenie na palcach jest właśnie oznaką autyzmu. Czekajcie, dalej. Konsekwentne grymaszenie i płacz w publicznych miejscach. Proszę teraz kogokolwiek, kto miał kiedykolwiek dziecko, które dożyło 4 roku życia, czy... Jeżeli wasze dziecko kiedykolwiek płakało w publicznym miejscu, to pamiętajcie, jest to wczesna oznaka autyzmu. Punkt 5. Przelewanie napojów z kubka do kubka. No czegoś takiego, to znaczy może inaczej. Jeżeli trafia w kubek, to już jest dobrze moim zdaniem. To jest taki, nie wiem, jakaś taka wyższa taka artystyczna forma autyzmu. A zazwyczaj jednak się to kończy tym, że trzeba szybko biec ze szmatą. Mój dzieciak chodził na palcach, a nie jest autystykiem, no bo to wczesne objawy, prawdopodobnie się objawi tam w 14 pokoleniu, czy coś takiego, czy może w następnym wcieleniu, to byśmy musieli pana profesora Sanjayi zapytać. Punkt 6. Cały czas pamiętajcie, mówimy o chłopcu, 4-5 lat, gryzienie i agresja. Czy kiedykolwiek się spotkaliście z tym, że wasze dziecko było kompletnie, zupełnie bez sensu agresywne? Ono ma miautyzm. Punkt 7 jest moim ulubionym. Brak odpowiedzi na pytania werbalne. Dziecko udaje, że was nie słyszy. Nie, że się obraziło, nie, ono ma autyzm i nie wiem, coś tam kosmicznie mu się nie zgrało w główce. Grzeczne dziecko, nie płacze nawet po porodzie. A grzeczne dziecko, a niegrzeczne dzieci dostają klapsa po porodzie, bo są brzydkie. Brak odpowiedzi na pytania werbalne w wieku 4-5 lat jest również wczesnym objawem autyzmu, więc no niestety, jeżeli mówicie... Kubuś! Kubuś, słyszysz mnie? A Kubuś się dalej bawi zabawkami. Kubuś, zostaw to! A Kubuś się dalej bawi zabawkami. Kubuś! Ale Kubuś się dalej bawi zabawkami. Kubuś, pożar! A Kubuś się dalej bawi zabawkami. Zdecydowanie ma autyzm. To dziecko po prostu nie jest pochłonięte swoją zabawą, ma zdecydowanie autyzm. Unikanie kontaktu wzrokowego, no bo tak, wszystko o czym dzieci marzą, tylko to, żeby się wlepiać w twoje durne oczy przez 24 godziny na dobę i dostać streeta i widzieć dwie durne matki, a dwie idiotki na jedno małe dziecko, to jest zdecydowanie za dużo. Oj, się troszkę rozpędziłem. Oj, chyba będę na streamie u zięby. Krawiec! Krawiec! No i co? Odpowiada, nie odpowiada. Okazało się prawdą. Brak mowy i komunikacji, co jest chyba takim miksem remiksem w zasadzie braku odpowiedzi na pytanie. Brak postępu w mówieniu. Synku, powiedz Gibraltar. Synku, ale powiedz Gibraltar. Gibraltar. Jeżeli coś takiego się zdarzy nawet u, nie wiem, 16-letniego syna, możecie być pewni, że to dziecko ma autyzm. No i punkt 10. Problemy z jedzeniem, ubraniem. To jest straszne. Wyobraźcie sobie, że dzieciak na przykład nie chce chodzić w ubrankach, które mu zaproponowaliście. Że dzieciak nie chce jeść tego, co mu przygotowaliście i rozrzuca to jedzenie. No i nie, to jest w 100% autyzm. I nie wiem, ja mogę być po prostu głupi. Dajcie znać, jeżeli słuchacie tego na live, dajcie znać na czacie. Jeżeli słuchacie tego z offa, dajcie znać w komentarzach. Ale czy mi się tylko wydaje? Czy ja jestem kompletnym durniem? Czy ja jestem kompletnym idiotą? Czy może każde
poprawnie rozwijające się dziecko te cechy właśnie ma. Nie wiem, nie znam się, ale spokojnie macie prawo dojechać mnie na czacie. Dzisiaj niestety nie mogę odebrać, bo mi się spsuły rzeczy. No dobra, także skoro już mamy pewną... Tutaj jeden słuchacz na czacie mi pisze, że jestem ignorantem, przynajmniej w dzieciach. Mam nadzieję, że słuchaczu wejdziesz na czat, albo tutaj mi napiszesz o historii związanej z twoimi dziećmi i jak to u ciebie wyglądały. Natomiast ja zdaję sobie sprawę z tego, że ja mówię tutaj z perspektywy jakiegoś takiego orangutana, jakiejś takiej małpy, jakiegoś takiego obserwatora rzeczywistości, który tak siedzi i mówi, o, no to tutaj mam takie zdanie na ten temat, tutaj mam takie, a tutaj mam takie, no. Widziałem, co prawda nie zawsze z pierwszej perspektywy, nie zawsze ze wszystkiego tak od początku, no ale wygląda na to, że to jest po prostu autyzm, no i w takiej sytuacji ja nie mam żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z tak zwaną epidemią autyzmu i że tutaj... Aj, zostawmy ten temat, bo się tylko będę unosił. Natomiast, no, moi drodzy, no jest autyzm, jest nie autyzm, tak, jest Asperger, są zaburzenia ze spektrum autyzmu i jest zwykłe po prostu bycie dzieckiem. Jest po prostu zwykłe bycie dzieckiem. Przypomina mi się też taki jeden klip antyszczepionkowy, gdzie jakiejś dziewczynce... Nie. Autyzm jest poważnym zespołem zaburzeń. To nie jest jak dysleksja, dysortografia i dyskalkulia. Jest to coś dużo bardziej skomplikowanego, trąba słonia, i jest to faktyczne... To znaczy, to też są faktyczne, nie wiem, ułomności, niedoskonałości. Są to pewne, nie wiem, błędy w oprogramowaniu. Natomiast autyzm jest czymś, co faktycznie będzie ci przeszkadzało w, co będzie ci przeszkadzało w działaniu, co uniemożliwi ci samodzielne funkcjonowanie. Sam pamiętam właśnie, przechodząc do tego wątku, jakiś film właśnie z rzekomo autystyczną dziewczynką, która podobno bardzo sobie gryzła ręce i założyli jej takie, jakby nie wiem, coś w stylu rękawic bokserskich, tylko właśnie na jakieś bardzo trudne dla takiego dziecka zamki do rozłożenia. Więc to dziecko gryzło te rękawice. Ale nikt nigdzie nie pokazał na żadnym filmiku, skoro już, kurde, robicie pośmiewisko ze swojego dziecka i wrzucacie jego filmik do internetu, gdzie później ich koledzy ze szkoły się... dowiedzą o tym, że taki film powstał. Jeżeli by was trzymali w rękawicach 24/7, no to czy byście nie byli w stanie odpiąć tych rękawic, to byście ich nie gryźli. No ludzie, umówmy się. Tak, wylądowało, rąbnęło Marksa. Nie wiem, czy wszystkie muszą być naraz, czy nie. Natomiast jeżeli chcemy diagnozować mi autyzm, to róbmy to, kurde, u ludzi, którzy się tym zajmują zawodowo, a nie czytajmy durne artykuły. A miałem nie moralizować, oj nie. Było założyć tej dziewczynce... A takie coś jak psu na głowę, taki stożek z plastiku, to by się nie gryzła. Taki ten, jak to się nazywa? Nie, abażur, kołnierz, no. No właśnie, mam jeszcze dla was parę newsów na dzisiaj. Troszkę się tak, nie wiem, strasznie mnie drażni to takie szafowanie autyzmu na lewo i prawo, ale moje podejście do antyczepionkowców znacie, więc to, co mnie najbardziej swoją drogą boli, to jest to, że muszę sobie znaleźć troszkę... Bycie dzieckiem to nie jest bycie idiotą, pisze Anon. Nie trzeba w wieku 5 lat jebać symfonii, wystarczy normalnie się zachowywać. W tym wieku dzieci już czytają, piszą na ludzie. No ale nie bardzo rozumiem, do czego zmierzasz. Bo tutaj mówimy o jakichś takich typowych zachowaniach dziecięcych, które są przez pewne grupy identyfikowane jako takie pierwsze stadia autyzmu, i w momencie, kiedy wydaje ci się to, co jest szczególnie przerażające, że twoje dziecko jest autystyczne, to zmieniasz absolutnie wszystko, zmieniasz cały proces wychowania. Bardziej się skupiasz na tym, żeby to dziecko było w stanie sobie samo zawiązać buty, a nie na to, żeby było
było w stanie zagrać na trąbce czy na gitarze, więc to nie do końca chyba jest, nie do końca w ten sposób działa. Ale przechodząc może do dalszych newsów, tutaj być może jeszcze się pojawi, dalszy komentarz. Serwis Ostrzegamy Online, czyli coś tak troszkę z mojej, z mojego poletka, czyli serwis, który teoretycznie miał być takim, można by rzec, niebezpiecznikiem, serwisem, który jest dziełem, już wam mówię, Funduszu Sprawiedliwości, na projekt Bądźmy Bezpieczni, który został wyceniony na 15 tysięcy złotych. Cały projekt Bądźmy Bezpieczni to jest 416 tysięcy złotych. No i między innymi tutaj czytamy o zagrożeniach różnych i tutaj są piękne cyberzagrożenia. Naszymi komputerami zarządzają cyberprzestępcy, co zrobić, żeby się uchronić? O, jak dobrze zabezpieczyć swoje istotne dane? I tutaj piękna grafika, freepik.com, tak, wiadomo, zaoszczędzono. W jaki sposób? Kopia zapasowa, ochrona danych przez szyfrowanie, to chyba zostało gdzieś skądś skopiowane, bo ja już to kiedyś widziałem. Okej, okay. No może zostało to przez jakiegoś copywritera, no ale jeszcze wracając do strony głównej Ostrzegamy Online, mamy informację w miarę nową, już wam mówię, zagrożenia społeczne. Gdzieś tutaj powinna być data dodania informacji o tym, data z 21 listopada 2018 roku w kategorii zagrożenia społeczne, dopalacze, czyli nowe narkotyki. Bardzo poważny artykuł o bardzo poważnym problemie. Tylko że z 21 listopada 2018 roku. Problem w tym, że okazuje się, że za tym portalem stoi Fundacja Ojca Rydzyka. I jak czytamy na niebezpieczniku, niestety, ale tym razem się tutaj na to źródło powołam, artykuły są niesamowicie płytkie i przyjrzenie się, no choćby właśnie takiemu niebezpiecznikowi, który może na odpowiednim poziomie technicznym nie jest szczególnie rzetelny, ale dla takiego zwykłego, codziennego zjadacza internetu jest w stanie wyjaśnić pewne trudne problemy w sposób na tyle uproszczony, żeby mnie zirytowały, a żeby dla ciebie były zrozumiałe. No oczywiście też musimy wziąć pod uwagę to, że na przykład niebezpiecznik mógł

Koleżanki na stronach internetowych, które przejrzała przed wizytą, reklamy przekonywały, że mężczyzna jest skuteczny zarówno w problemach duchowych, jak i przy chorobach somatycznych. 26-latka z dużą nadzieją udała się więc do gabinetu bioenergoterapeuty, który miał jej pomóc wyzdrowieć. Cena jednej wizyty to koszt kilkuset złotych, a wizyt zwykle było kilka. Do tego samego uzdrawiacza postanowiła się również udać 48-letnia matka dziewczyny, informuje małopolska policja. Obie panie, jak się potem okazało, najpierw były dotykane przez mężczyznę, a następnie uzdrawiacz odbywał z każdą z nich stosunek płciowy. Żadna z kobiet nie przyznała się drugiej do tego, co za każdym razem działo się w gabinecie. Wobec podejrzanego zastosowano policyjny dozór. Ma również zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 50 metrów, a także nakaz powstrzymania się od wszelkiej działalności bioenergoterapeutycznej. Jak to kurde, dlaczego dopiero kiedy... Dlaczego trzeba wyroku, żeby mieć zakaz działalności bioenergoterapeutycznej? To przecież nie działa, to jest oszustwo. Ludzie, kochani, kurde. Ja pierniczę. Ludzie, umówmy się. No właśnie, i tutaj, w tym momencie, kochani, słowa ręce, które leczą, a nabiera zupełnie nowego znaczenia. Ale to też jest takie przerażające, w jak bardzo ciężkiej sytuacji musiały być te dwie młode, bo druga ma 48 lat, to nie jest tam szczególnie dużo. To nie jest szczególnie dużo, więc wydaje mi się, że kurde, w jak ciężkim psychicznie one musiały być w stanie, żeby zgodzić się na coś takiego, żeby tak dać się manipulować. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest to pewna sytuacja taka, że no, nie wiesz, czy wyjść, nie wiesz, czy zaprotestować, wiesz, że nikogo tam nie ma, że on być może jest silniejszy, no ale z drugiej strony, kurde, on ma 62 lata, to aż taki jurny dziadek, to nawet jeżeli był tam, nie wiem, jakimś kulturzystą, no to za bardzo by się to nie sprawdziło. No, warto by to było dalszego sprawdzenia, natomiast jest to sytuacja, no, zdecydowanie przerażająca, dziwna bardzo, no ale... Tak to już wyszło. Dobra, to ja tutaj sobie zrobię krótką przerwę od mojego monologa Minoga. Sobie jeszcze tutaj wyklikam to i owo. O, i tutaj będzie. Jejku, naprawdę, nie rozumiem, nie umiem tego nowego programu, a muszę się w końcu nauczyć, bo już niedługo pewien bardzo ważny dzień, w którym będzie mi bardzo potrzebny. Tymczasem do znanej i lubianej przerwy muzycznej zapraszam i przypominam, Rokiczanka wydała nowy album.

A tymczasem wysłuchacie Nocnego Marka. Dzisiaj jest poniedziałek, 26 listopada 2018 roku. Wylądowaliśmy na Marsie, teraz zostało nam tylko i wyłącznie Słońce. Wysyłamy... Kogo załogowo byśmy wysłali na Słońce? Jak myślicie? No właśnie, dzisiaj jest Nocny Marek. Dzisiaj jest Nocny Marek samo jeden, w którym... Grzesiek, był tydzień temu potrzeba, kiedy powiedziałeś o godzinie bez prądu, by ludzie mogli zobaczyć raz na jakiś czas gwiazdy bez zanieczyszczenia świetlnego. Wywaliło mnie prąd na kilka godzin w całym mieście. Dzięki, spoko, nie ma sprawy. Nie ma sprawy, pozdrawiamy. Tak trzeba robić. No właśnie, bo mam jeszcze tutaj... w ogóle słuchajcie, wojna nam się za granicą szykuje, a w zasadzie stan wojenny został wprowadzony. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii na ten temat, ze względu na to, że sam ze swojej bańki informacyjnej strasznie mało wiem na ten temat. Wiem, że doszło do jakiejś dziwnej kolizji na morzu... Ojejku, muszę otworzyć sobie na Morzu Czarnym bodajże, gdzie się Rosjanie z Ukraińcami odrobinkę nie dogadali, no i się okazuje, że nagle teraz na granicach mamy mnóstwo różnych szpitale mają awaryjne zasilanie, no nie zawsze, na Morzu Azarskim, tak, Azirskim, no. Gdzie właśnie doszło do sprowokowanej troszkę kolizji, ale to też tak sobie troszkę tłumaczę, że okej, dobra, przede wszystkim zajęcie Krymu nie było zgodne z jakimikolwiek, ciężko w ogóle ustalić formalną, nie chcę tutaj się wypowiadać, broń Boże, jako jakiś specjalista, to chcę bardzo wyraźnie zaznaczyć, bo się na tym nie znam, nie znam się na prawie międzynarodowym, powtarzam tylko, co mi ślina na język przyniesie, bo dzisiaj jest poniedziałek i dzisiaj jest Nocny Marek. Ukraińskie zwierzęta nie chciały stosować poleceń wojska na swoim terenie, co to radio notorycznych pedryli. Znowu temat zszedł. Okej. Ukraińskie, jedni i drudzy są tak naprawdę sobie winni, bo to jest naprawdę jakieś prymitywne zachowanie. Co kurde, oni płynęli rzeką o 20-centymetrowej szerokości, że nie byli w stanie się gdzie zmieścić. No nie, no się okazało, że że zaczęli sobie grać w cykora, no i zaczęli, no nie wiem, no jakaś taka kompletnie bezsensowna sytuacja, która zaognia sytuację geopolityczną, no i niestety na tym cierpią oczywiście biedni ludzie, którzy nie wiedzą do końca, czy mają rzucić wszystko, nie tylko swój dom, ale też swój kraj i szybko uciekać za granicę, czyli do nas. Czy może sobie zostać i poczekać, co z tego wyniknie? No bo nie wiadomo, czy no tutaj okej, tutaj holownik, a kiedy się okaże, że Rosja stwierdzi, że oni będą sobie jeździli lewym pasem i będą sobie się rozbijać po autostradach. Nie wiem, nie mamy pojęcia. Pewnie Ukraińcy prowokowali, no być może zobaczymy o tym wszystkim już niedługo. Usłyszymy tam, z tego co pamiętam, wczoraj doszło do jakiejś wymiany ognia tak naprawdę, czy w zasadzie do ostrzelania Ukraińców przez Rosjan, no ale w dalszym ciągu, no zajęcie Krymu, zajęcie tej okolicy, tej okolicy nie jest czymś nowym, to nie stało się wczoraj, oni tam pływali cały czas. Chyba, że się okaże, że nagle, nie wiem, że... Bo to wyjdzie, bo prędzej czy później powinno wyjść. Więc no zobaczymy, tak? Natomiast jeżeli mamy sytuację, że sobie pływasz z jednego portu ukraińskiego do drugiego portu ukraińskiego i pływasz sobie tym samym korytarzem, a to nie jest do końca tak, że sobie możesz pływać tam, gdzie chcesz. No dobra, nawet to były te... No właśnie nie do końca to były tereny wodne Rosji, ponieważ zakładając, że uznajemy aneksję Krymu, no to były tereny wodne Rosji. Ale jeżeli nie uznamy aneksji Krymu, to wtedy nie były tereny wodne Rosji. Więc no, poza tym to nie była jednostkowa sytuacja, tak? Zajęcie Krymu było dawno, kawał czasu temu, a tutaj nagle jest wielkie halo, że ktoś nagle stwierdził, że trzeba zrobić tutaj jakiś problem. O, Morze Azorskie. Oj, bardzo ładnie, bardzo mi się ten obrazek spodobał. No właśnie, ale właśnie wracając wymiana ognia. Ej! Sasza, daj ogień! Uj! Tak to mniej więcej wyglądało. Nie wiem, sytuacja jest dynamiczna. No nie zazdroszczę Ukraińcom na pewno, bo
no, nie ma co zapominać o ludności cywilnej. O ludności cywilnej, która tutaj puka nam do granic, która teraz stoi gdzieś tam na wschodniej granicy w kolejce, żeby tutaj się do nas osiąść i, nie wiem, prosić o azyl czy coś takiego, więc nie chciałbym w żaden sposób, nie wiem, brać którejkolwiek ze stron. Natomiast zdecydowanie można to było załatwić tak, żeby jednak do stanu wojennego nie dochodziło. Głupio się stało, na pewno głupio się stało. Kto na tym straci? India na tym nie stracę, no ale straci na tym wielu dumnych, prawda, ludzi. Więc no nie wiem, czy taki incydent w ogóle według was, dajcie znać na czacie, czy on był potrzebny, czy to jest po prostu jakaś prowokacja, czy jednej, czy drugiej strony. Kto tutaj bardziej dąży do tego, żeby postawić całość na ostrzu noża, być może wyrwać jeszcze jakieś troszkę tereny, czy nie wiem, czy przygnieść niczym młot i kowadło. Ej, kurde, zróbmy rozbiór Ukrainy. Weźmy sobie jakieś parę ładnych miast, podzielmy się z Rosjanami. Co wy na to? Zróbmy sobie rozbiór Ukrainy i weźmiemy sobie jakieś miasto i nazwiemy je Nocne. Albo Marek, o. I przez 24 godziny na dobę ze szczekaczek takich propagandowych grałyby tam nasze powtórki. To byłby najlepszy gułag, słuchajcie, do tego, przepraszam, Putin by swoich wrogów politycznych wysyłali tylko po to, wszyscy Ukraińcy do nas spierdolą, a Putin potem zrobi aneksję Polski. No i właśnie tak mniej więcej to polega. Wydzielasz sobie teren kawałek po kawałku, no i zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Stan wojenny to pokazał, jak przewrażliwiona jest Ukraina. Stan wojenny, bo wojsko rosyjskie zatrzymało holownik kupański na wodach Rosji. Szanujmy się. Co do kwestii terytorialnej, no to już mówiłem. Natomiast gdybyś był żoną takiego marynarza na tym holowniku, to by ci to przeszkadzało. To jest pewna taka, nie wiem, forma reakcji państwa, które nie bardzo ma wystawić jakieś, nie wiem, działa czy coś takiego. O, zaczyna, dobra, ten incydent to tylko przykrywka dla innych działań. To będzie dobre. Dla jakich działań? Adwokat, błagam cię, stań na wysokości zadań, liczę na ciebie. Ojej, to będzie dobre, słuchajcie, to przykrywka dla innych działań. Słuchajcie, co tutaj się w ogóle, muszę sobie wyjść poza swoją bańkę informacyjną i wejść sobie na Infowars.com wejdę i zaraz się dowiem, co tutaj przykryło. I na Infowars.com czytamy, że Macron dąży do wojny domowej. W sumie. Jak dla mnie w Niemczech policja zatrzymała... Jak mnie w Niemczech policja zatrzymała, to Polska nie wprowadziła stanu wojennego. No, ale nie byłeś holownikiem, prawdopodobnie dlatego. Nie byłeś holownikiem i nie stratowałeś. Kocie, zostaw. Ja tu radio robię. Wiem, że słabe, no ale zaraz do ciebie przyjdę, no. Ale w sumie to by było dobre, tak, kurde, jeżeli kogoś gdziekolwiek zatrzymają, dam pal diabli stan wojenny, od razu wojnę wypowiedzmy. Żeby takie wojny, żeby cały świat zapłonął. Okej, spokojnie, pamiętaj o swoich przodkach, ale nie wczuwaj się w nich. Dobra, to tak może... Zostaw te kanapy, jest. Dobra, okej. Robienie audycji z kotem to żadna przyjemność, powiem wam szczerze, bo ciężko jest reagować na jego drobne wybryki. No właśnie, ale co z tym Macronem, bo tydzień temu nie rozmawialiśmy o tym, a przecież były bardzo poważne protesty przeciwko podwyżce akcyzy na paliwo, jeżeli mnie pamięć nie myli. Protest żółtych kamizelek, w których rannych zostało mnóstwo osób, w których też polała się krew, gdzie ludzie stracili życie tylko i wyłącznie w kwestii...
tylko i tak trąba słonia. Myślę, że trzeba tutaj uskutecznić uspokój się, Jesus. Uskutecznić właśnie te kwestie. Nie wiem, czy badaliście tę sprawę, bo szczerze mówiąc dało się zauważyć, tak z mojej prywatnej perspektywy, bardzo duże embargo na informacje, że wewnątrz tej mojej bańki informacyjnej nie pojawiły się w zasadzie żadne doniesienia dotyczące tego protestu żółtych kamizelek, a jak się okazuje, tutaj faktycznie i samochody płonęły, i różne inne dziwne rzeczy się działy, więc jest to coś, na co tak naprawdę trudno zignorować, tak? I to, powiedzmy, nasz Marsz Niepodległości to jest przy tym pan Pikuś, nie? Wypuść Magrawa z szafy. No właśnie, zaraz go, kurde, w szafie zamknę. Wracając do tematu, jaka to jest skala podwyżek? Bo się, kurde, nigdy nie interesowałem. No właśnie, zobaczmy sobie. Gaz łzawiący, działka wodne, wielkie protesty, kurde, niech ktoś mi powie, o ile euro groszy mówimy na litrze. Nigdzie tego mi się nie udało znaleźć. 8 tysięcy osób w samym Paryżu i 80 tysięcy w całym kraju, to jest też piękne takie, znaczy może nie piękne, ale charakterystyczne obywatelskie nieposłuszeństwo, że byli w stanie zorganizować coś w zasadzie w każdym jednym możliwym miejscu w swoim kraju. Że nie było, że mieszkasz, nie wiem, gdzieś w Bryździowach Karpackich, tak, czy na innym Podlasiu i was jest tam czterech w wiosce i nie zrobicie protestu. To jest was dwóch, no to zróbcie ten protest i całkiem fajnie się udało, ale jeżeli ktoś byłby w stanie mi powiedzieć, bo widzę jakieś takie szacunki wyższe, ale nie jestem w stanie znaleźć żadnej informacji, która... Przepraszam za szuranie mojego kota. Naprawdę się dzisiaj Mars Niepodległości. Oj tak. Okej. Widziałem różne przeliczenia, że ktoś płaci, nie wiem, że ktoś będzie musiał zacząć dopłacać do swoich miesięcznych wydatków na benzynę 50 euro czy 100 euro i to bardzo wpływa na jego życie przy zarobkach rzędu 1700, ale nigdzie nie spotkałem informacji, kurde, naprawdę, jeżeli możecie, to dajcie mi znać, jaka to jest wysokość, o ile eurocentów ta benzyna ma zdrożeć we Francji. Bo jestem za głupi, bo jestem kompletnie za głupi i się tutaj kompletnie pogubiłem, a nie mam sidekicka, który by wypełnił moją ciszę, także zostawię może ten temat na razie i przejdę do kolejnego, a do niego za chwilkę wrócimy. No właśnie, jeszcze jeden temat, który mam dla was na dzisiaj przygotowany. Pan Lisicki, pan Paweł Lisicki, czołowy publicysta polskiej prawicy, wydał powieść Epoka Antychrysta. Wszystko dzieje się za 200 lat, w XXIII wieku, zaraz po tym jak papież Judasz ostatecznie zniszczył chrześcijaństwo, zrównał wszystkie wyznania religijne i udowodnił, że Jezus nigdy nie zmartwychwstał. Muszę sobie kupić tę książkę, bo jest naprawdę parę ciekawostek i cytatów, które tutaj mam, sobie pozwolę przytoczyć. Najwięcej uwagi przyciągała jedna demonstrantka, która zwykle przebywała nieco z boku i co musiało uderzyć patrzących, w przeciwieństwie do pozostałych nie była wytatuowana ani wydepilowana. Demonstrowała całkiem naga. Zamiast stać i krzyczeć, chodziła na czworakach z przyczepioną do szyi tabliczką „Ruchajcie mnie”. Obok niej biegał, pokwikując przyczepiony sznurkiem do jej kostki, malutki różowy warchlaczek. A z innych cytatów, kandydat w XXIII wieku, kandydat na księdza, musiał przejść test, w którym ma zaakceptować m.in. takie materiały.
Na jednym ze zdjęć Chrystus przybity był nie do krzyża, lecz do penisa w stanie wzwodu. Na innym trzej królowie wspólnie dopuszczali się gwałtu na niewieście. Można było dokładnie i namacalnie niemal dostrzec ich genitalia. Szczególną popularnością papież Judasz, cieszył się wśród studentek Uniwersytetu Sapienza, które dzień i noc wystawały pod jego bokiem i dodawały mu otuchy. Reprezentowały różne stowarzyszenia, ruch lesbijski i antyfaszystowski, nazywany w skrócie RUCHAL, organizacje Radosna Cipka, aktywistki feministki, siostry lubią siostry, dziewuchy dziewuchom dziewuchami oraz Stowarzyszenie na rzecz przywrócenia sierści. Chłopcy zaczęli chodzić w sukienkach, przezroczystych majteczkach i stanikach, ćwiczyć nakładanie makijażu i malowanie paznokci. Dziewczynki pojawiały się w bokserkach i bluzach. Także jestem pod wrażeniem tego całego literackiego majstersztyku i choć jestem pewien, że w opracowaniu, które mam w tym momencie przed oczami, prawdopodobnie wybrano najbardziej mięsne kawałki, to jestem cały pod wrażeniem plastyczności tych scen, ponieważ sam jako twórca zdaję sobie sprawę z tego, że pewne rzeczy to trzeba sobie zwizualizować, nim je opiszemy, a im bardziej, to jest niesamowicie właśnie plastyczne. Okej, dostałem informację odnośnie tego, co chciałem. Jeszcze wracając do kwestii paliw. Protestujący domagali się, aby rząd zrezygnował z planu podniesienia akcyzy na benzynę o 15%, a na paliwo dieslowskie o 23%. Czyli przy udziale akcyzy jest to dość konkretna kwota. Jeszcze sobie zobaczmy. Cena to jest 1,49 euro za litr, czyli jakieś 6,42 złotego za litr, tylko pytanie jeszcze, jaki jest udział akcyzy, biorąc pod uwagę te ceny, no to podejrzewam, że nieco większy niż w Polsce, no to faktycznie byłaby jakaś złotówka na litrze, czyli nie tak nie w kij dmuchał, ale wracając natomiast wracając do naszego rozerotyzowanego, w ogóle dzięki wielkie anonimowy słuchaczu. Dosłownie się poczułem, jakbym miał jakiś taką, nie wiem, głos z reżyserki, takiego po prostu researchera, asystenta, który tutaj, kiedy jestem rzucony na głęboką wodę i jestem, bo na pewno by zadzwonił, gdzie jestem w ogóle wrzucony tam, siedzi i mówi: ej, potrzeba nie, Pitel, głupot, bo to jest tak i tak, ja ci zaraz tutaj pokażę. Dzięki, reżyserko, jest fantastycznie, jest spoko, jedziemy dalej z tematem. Naprawdę fajne uczucie swoją drogą. Bardzo, bardzo przyjemne mieć taki, nie wiem, głos rozsądku, głos czegokolwiek, który by cały czas ci gadał do ucha. Ja to swoją drogą bardzo podziwiam dziennikarzy, którzy cały czas z tą słuchawką w uchu są w stanie wyprowadzić bardzo konkretną narrację, opowiedzieć swój temat, wysłuchać tego, co im się pojawiło w uchu i później do tego się w jakiś sensowny sposób odnieść. Ja sam na przykład czasami sobie tak tutaj pomagam, żeby mówić odrobinkę płynniej, pomagam sobie tutaj moim mikrofonem, który ma fajne wyjście słuchawkowe z zerową latencją, gdzie słyszę sam siebie, co pozwala mi mówić dużo dynamiczniej, nie robić przerw, nie robić i całkiem fajnie odrobinkę się to sprawdza, chociaż przyznam, że po dłuższym czasie, kiedy korzystam z tego rozwiązania, jestem zwyczajnie wściekły i wyrywam sobie tę słuchawkę z ucha, ale to już parę razy mieliście okazję usłyszeć na antenie nocnego radia, tym bardziej nocnego, marka, tak, mam suflera, mam całą budkę suflera. No właśnie, także tutaj iluminaci pilnują, żebym nie mówił żadnych głupot, tak ten cytat już... No właśnie, i jeżeli mówimy o takich pięknych cytatach, jeszcze tutaj krótkie podsumowanie. Nazwiska głównych bohaterów. Zacytuję jeszcze z tej książki pana Lisickiego. Chrum chrum, chujko, cipko, pupko, rucha. Jak sam Lisicki opowiada o swoim dziele,
to jest spełnienie snu o świecie pozbawionym Boga, religii, a gdzie ostatnie atrybuty religijne zostają przejęte przez ateistów, ludzi niewierzących. Staram się pokazać, jak ten świat wygląda, jak można w nim żyć i do czego on doprowadza, do czego on doprowadza człowieka. Mówiąc krótko, człowiek bez Boga staje się zwierzęciem. No właśnie, moi drodzy, pytanie, czy wy byście byli w stanie skonstruować tak bardzo plastyczny scenariusz, tak bardzo piękną, tak bardzo malowniczą scenę, jak papież Judasz macha kością z balkonu Bazyliki Świętego Piotra, do wiwatujących tłumów wszyscy są zadowoleni. Nie wiem. Wiecie co, ja naprawdę tę książkę kupię. Aż zobaczę sobie, ile ona... Bo jeżeli to będzie, nie wiem, coś jak 60 zł za ukryte terapie, to podziękuję, ale... czy dych jest spoko. Wiecie co, nawet po prostu... Sorry. Nawet mogę to przeczytać i, nie wiem, wysłać komuś później, żeby się nie marnowało, bo podejrzewam, że nie docenię tego pięknego dzieła sztuki, jego niepohamowanej radości. No i właśnie, kurczę, tutaj jeszcze coś jeszcze miałem na sam koniec, ale zgubiłem. A, bo rozmawialiśmy o tych paliwach jeszcze tak z góry i tutaj już tak powoli kończąc, bo no niestety nie mam za bardzo możliwości tutaj, nie sprawdziłem. Przepraszam za to, nie udało mi się. Nie udało mi się skonfigurować i sprawdzić wszystkiego przed aktualizacją, która wydawała się być szczególnie drobne. Jak chcesz, to mogę ci pożyczyć ukryte terapię. Czytałem. Książka telefoniczna była bardziej wiarygodna. I wiele innych książek. Czytałem obie części. Są dostępne na Piracie, bo nie będę temu sukinsynowi płacił złamanego grosza za całą szkodę, którą wyrządza. No właśnie, także ja tutaj będę powoli kończył, natomiast tak się właśnie zastanawiam, ponieważ się okazuje, że przestanę być razem z profesorem Leniuchem naczelnymi ekspertami do spraw Formuły 1 w przyszłym sezonie, ponieważ Robert Kubica wraca do łask, dostał fotel królewski w Williamsie, co będzie dość ciekawe i cieszę się, że wreszcie to wyniknęło, ponieważ Robert zawsze był znany z tego, że bardzo dobrze dogadywał się z inżynierami, z którymi pracował i może się okazać, że te biedne samochodziki Williamsa, które nie do końca sobie dawały radę w tym sezonie, w przyszłym zaczną konkurować, no może nie od razu z Ferrari i Mercedesem, ale spokojnie z wyższą średnią stawką i może być całkiem ciekawie. Zastanawiałem się, czy przypadkiem nie zrobić jakiegoś takiego docelowego podcastu w tym temacie, jednak z drugiej strony też mam wrażenie, że jest to, szczerze mówiąc, wygadane całkowicie od początku do końca, już wyczerpane i ten kawał pracy, który musiałbym dokonać, który też musiałbym się... No właśnie, dokładnie, ale po co, tak? Że są ludzie, wielu, nie wiem, dziennikarzy, tak, którzy prowadzą na przykład blogi, którzy tam jeżdżą i którzy zawodowo są na każdym Grand Prix, zrobiliby tę robotę lepiej, więc to prawdopodobnie się nie stanie. Być może, słuchajcie, zrobię przed rozpoczęciem sezonu jakieś takie moje własne wprowadzenie, ewentualnie razem z profesorem Leniuchem, bo też nie chciałbym... Już to dzisiaj w pracy przy obiedzie odczułem, że się okazało, że przestałem... Kocie, zostaw, to jest moje. Że odczułem, że właśnie dyskusja o ostatnim Grand Prix w Abu Dhabi i rozmowa o tym, jak Kubica sobie jeździł na pierwszym treningu i tak dalej, no i się okazuje, że pierwszy lepszy Janusz się teraz wypowiada w imieniu eksperta, no i to mnie będzie troszkę na pewno bolało, bo będzie głośno, będzie mało przyjemnie. No co mogę mówić? Na pewno się cieszę, bo to jest jeden z największych powrotów w historii F1 i szczerze mówiąc, gdy została wyrzucona informacja prasowa z Williamsa, że faktycznie ten kontrakt został podpisany, a żeby było śmieszniej, Williams nawet tego nie potrafił zrobić, ponieważ udostępnili na parę godzin przed oficjalną informacją, udostępnili na parę minut film o tym, że Kubica wraca, bo komuś się źle kliknęło w Facebooku.
Także brawo Williams, ale mam nadzieję, że to również zostanie w jakiś sensowny sposób ogarnięte. No nic, czekamy na przyszły sezon. Ja myślę, że zrobię jakąś taką rzetelną wprawkę. A wy póki co, no nie wiem, no róbcie co chcecie, ale też nie słuchajcie wszystkich, których słyszycie. Mnie też nie słuchajcie. To jest też bardzo ważne, bo ja również mogę się mylić, natomiast będziemy mieli mnóstwo ludzi, którzy tak naprawdę Kubice kojarzą z tego, że są Kubicą i nie są w stanie powiedzieć, kto zdobył tytuł Mistrza Świata 2 lata temu. To mi będzie bardzo przeszkadzać i będę o to bardzo marudny, ale ostatnio się robię swoją drogą zupełnie jeszcze bardziej marudny, więc nie będę może was swoim marudzeniem zanudzał. No dobra, to jeszcze tylko szybki przegląd, ale chyba już więcej wam dzisiaj nie powiem. A właśnie, obejrzyjcie sobie Ślepnąc od świateł od HBO. Fajny serial. Podziękujecie mi potem. Ślepnąc od świateł. HBO. No właśnie, także w tym momencie... Okej, okay, jeszcze sufler mi tutaj podrzucił jedną informację. Dużo newsów. A właśnie, 1983 wychodzi w tym tygodniu. Kurde, zapomniałem, bo przecież kto ma Netflixa, niech da Netflixa, kto nie ma Netflixa, to niech lepiej szybko wyskakuje z hajsu, ponieważ nadchodzi serial pod tytułem 1983, którego premiera odbędzie się 30 listopada, już za parę dni. Akcja serialu toczy się w Polsce, w alternatywnej rzeczywistości, w której zimna wojna nie została zakończona z powodu ataku terrorystycznego z 1983 roku, który zapobiegł upadkowi ZSRR. Więc ja mam coś takiego, że nie oglądam trailerów, bo nie lubię trailerów, bo one spowodują, że bardzo się uprzedzam, że mi coś przeszkadza, a zazwyczaj przez trailery się uprzedzam, ale to jest taka moja prywatna wada. Natomiast jest to coś, co na pewno wchłonę. Jest to serial swoją drogą kręcony w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu i na Śląsku, więc będzie można zobaczyć pewne hodowle klatkowe, znane niektórym z różnych miejsc. Także tak, jest to jedno z najważniejszych chyba. No, za rok będziemy mieli Wiedźmina, ale mniejsza o to. A jeszcze z newsów filmowych. Widziałem dziś trailer nowego Króla Lwa. I tutaj może zostanę i tutaj może postawię kropkę, bo Król Lew live action, w którym występuje Beyoncé, jest pewną abominacją całego mojego dzieciństwa. Także może w tym momencie po prostu postawię jedną wielką kropkę nad Z i się z wami pożegnam. A krawiec, jeżeli to słyszysz, wrzuć do... Nocnego Marka z zeszłego tygodnia. Ja się z wami żegnam. No właśnie, raz jeszcze dzięki wszystkim za obecność, za słuchanie, za sponsoring. Zbliża się cały czas 19 ton do kwadratu. Już niedługo jestem dużo bardziej zmotywowany, więc będzie fajnie, będzie dobrze. Coś jeszcze z doskoku. Tak, Król Lew 2019 dość. Także nie dajcie się zwariować i oglądajcie właściwe seriale. Trzymajcie się, cześć.

0: Dobry wieczór, kochane nocniczki. Witamy was serdecznie w audycji Nocny Marek, jak co tydzień o 21:00, a teraz mały potrzebuś opowie wam wierszyk.
1: Na górze róże, na dole fiołki. Potrzeba i krawiec, to durnie i ciołki. Dziękuję, to byłem ja, Andrzejek.
0: No bardzo ładnie, bardzo ładnie. Zdolny chłopak, ja zawsze mówię, że to zdolny chłopczyk.
2: Staramy się jak możemy, przyszliśmy do was z kolejną dawką głupot, codzienności i różnego dziwnego bełkotu, który się pojawił w ostatnich czasach na różnych falach internetu i przedstawimy je, skomentujemy. Na sam początek jednak chciałbym zaznaczyć, że troszkę musimy przypomnieć jedną rzecz, że Nocny Marek to nie są aftery, Nocny Marek to nie są luźne gadki, dlatego bardzo bym prosił, ja i krawiec tutaj zgromadzony z nami, żeby wszelkie telefony, które wykonujecie, jednak były zwięzłe jakieś z jakimś konkretem czy coś takiego, żebyśmy nie mieli jak ostatnio i w paru innych audycjach, także będziemy to egzekwować, także uprzedzam, będziemy dzisiaj straszni i opowiemy wam dowcip.
0: Tak, pamiętajmy, że to nie jest domofon, tak?
1: Tak.
0: Pamiętajmy, że to nie dzwonicie do swojej starej, żeby wam zrzuciła piłkę, na przykład, czy coś w tym stylu, tylko dzwonicie do radia, do bardzo profesjonalnego radia i to trzeba się przedstawić. Przede wszystkim należy wyłączyć radio, tak?
1: Radio komputer. Wyłącz komputer i zadzwoń z telefonu stacjonarnego. Podajemy numer 997.
0: No, do niektórych to moglibyśmy mieć nawet taki apel, taką prośbę właśnie, zanim zadzwonisz, to wyłącz komputer.
1: W sumie tak. A przynajmniej dmuchnij walkomat albo się nagraj na echo i sprawdź, czy jesteś w stanie zrozumieć i zapamiętać to, co zostało tam powiedziane. Ale wiesz co, dzisiaj chciałbym zacząć pewną przypowieścią o psie, która jest strasznie świeża, ponieważ pochodzi dosłownie sprzed 15 minut, kiedy poszedłem do żabki po chleb. I powiedz mi, krawiec, czy sądzisz, że ludzie tak samo okłamują swoje zwierzęta, jak na przykład okłamują swoje dzieci? Bo że okłamują swoje dzieci, że dziecko czegoś się dopomina i coś tam mówi, że no nie może, bo cię ukradną cyganie albo coś takiego. No każdy rodzic takie coś w taki kit wciska. Ale ja na przykład jak rozmawiam ze swoim kotem, no to zazwyczaj jest bardziej kulturalnie. Swoją drogą tym razem kota nakarmiłem mokrą karmą przed audycją, więc nie będzie, mam nadzieję, takich chórków jak tydzień temu. No właśnie, pytanie, czy ludzie okłamują tak swoje zwierzęta tak samo jak swoje dzieci? Bo to jest dość istotne dla dalszej części historii.
0: Czy ja wiem? No ostatnio jest popularny taki prank, że ktoś się chowa za szmatą, którą trzyma w swoich dłoniach, tak zakrywa sam siebie i tak wygląda trochę z tej szmaty, stoi w drzwiach, nie? Wygląda, chowa się, a nagle puszcza tą szmatę i właściciela tam psa czy kota już nie ma w tym momencie, bo on robi skok w bok szybki.
1: Taki
0: popularny trik, jakby taki iluzjonistyczny. I fajne są reakcje psów i kotów, tak różne są, bo pies się tak ożywia i tak się dziwuje i tam biegnie zobaczyć, gdzie zniknął ten pan i tam... A kot tak podchodzi wolno, sprawdza, co tu się dzieje i kładzie się zwykle na tej szmacie, bo tam jest wygodnie, prawda, szmata. Tak, różne są te reakcje, to pokazuje nam coś.
1: To mi przypomina pewien eksperyment, to znaczy eksperyment, coś w stylu eksperymentu, gdzie facet właśnie wrzucił nagranie na YouTube, że udawał przed swoim kotem, że ma zawał serca, czy coś takiego. W każdym razie, że złapał się za serce, tam zaczął krzyczeć, nie, i się przewrócił i udaje, że nie oddycha. Kot podszedł, tak powąchał. I pierwsze, co zrobił, to poszedł do misek i sprawdził, ile ma wody i żarcia. Tam nic nie zjadł, tylko sprawdził, nie? A potem przyszedł, tak się położył, tam powąchał, nie? I gdzieś tam poszedł sobie robić swoje kocie rzeczy. Natomiast wracając do dzisiejszej przypowieści o psie, co się zdarzyło dosłownie kilkanaście minut temu, no mamy upał zelżał, tak? Jest mokro, jest mroźno, jest mało przyjemnie, natomiast właśnie wracając z tej żabki, zauważyłem pewnego mężczyznę, który miał psa na smyczy i pies zaczął lizać latarnię i tak, wiesz, się zatrzymał przy tej latarni i ją oblizuje, a koleś krzyczy do niego: ja ci zaraz wylizę, ja ci wylizę! I pies momentalnie za nim pobiegł.
0: głębsze uczucia są między właśnie psami i ludźmi. Z kotami to taki bardziej jest właśnie dystans, a pan i pies to tak właśnie głębsza jakaś relacja jest. Jest pytanie, czy masz drapak dla kota. Aha, taki do tak, ostrzenia już pazurów. No, moja no, Zuzia na przykład nigdy nie chciała o to ostrzyć pazurów.
1: Już zaraz wrzucę zdjęcie, tylko znajdę, to jest... Zaraz wrzucę zdjęcie, bo jest bardzo fajny, kosztował mnie jakieś 40 zł czy coś takiego. No, także całkiem się fajnie sprawdził. Zaraz tutaj znajdę, także Krawcze, zacznij z pierwszym tematem.
0: No to pierwszy temat, epidemia spice. Czy wiecie, co to jest spice? Nie chodzi to tutaj jakaś... o przyprawę z Diuny.
1: Ułanina pewnie sztuczna.
0: Chyba najpopularniejszy dopalacz, przynajmniej tu w Polsce, był dosyć popularny, a taki miał to być niby zamiennik marihuaniny, ale teraz czytam, że w Wielkiej Brytanii straszna epidemia i młodzi ludzie się po tym zachowują jak zombie, nieruchomieją w ogóle, w dziwnych pozach zastygają i że to właściwie powinno się mówić o zamienniku heroiny wręcz. I tu się mocno zdziwiłem, bo ja paliłem tego spice'a. I jeszcze go mieszałem z innymi rzeczami i co? I że to, że jak się zaczynam modlić do Jana Pawła II, to taki wielki haj od razu?
1: To znaczy, wiesz co, ze spice'em, to jest pewna taka, to nie jest nazwa konkretnego narkotyku, tylko ten spice się pojawiał, odkąd się pojawiły syntetyczne kanabinoidy i to cały czas powraca. Także jeżeli coś się nazywa spice, to tam może być naprawdę mnóstwo różnych dziwnych rzeczy. Nie wiem, czy pamiętasz, pewnie nie pamiętasz, na twojej ostatniej audycji w strefie premium, gdzie sobie rozmawialiśmy odrobinkę na tych dopalaczach, gdzie rozmawialiśmy sobie troszkę o tych dopalaczach i właśnie pojawił się ten temat syntetycznych kanabinoidów, które są naprawdę strasznym gównem i nie do końca wiesz, bo to dostajesz, wiesz, od Chińczyka taki biały proszek, który musisz sobie rozrobić na jakichś liściach, które masz, czy to będzie tytoń, czy to będzie jakaś damiana, czy to będzie coś, czy jakiś inny majeranek, musisz ten kryształ, wiesz, rozpuścić i te liście muszą go wchłonąć. I jeżeli dealer spieprzy te proporcje, to sobie możesz w jednym buchu zaciągnąć się czymś, co jest proporcjonalnie porównywane do 100 jointów.
0: Oh man. Oh dude.
1: No właśnie, więc to jest raczej ten problem, tak, że to nie jest konkretny spice, tylko komuś po prostu nie wyszło zrobienie maczanki, tak, to jest bardziej ten problem, no i faktycznie można różne dziwne rzeczy po tym odwalać, no bo no, działa. Tak, ja paliłem proszek pod... Jezus Maria, pierdziele. To ja się nie dziwię, że trafiłeś w końcu do Nocnego Radia, bo to gorzej niż psychiatryk.
0: Zaraz się dowiemy, że słuchacze Nocnego Radia to albo jakieś sole do kąpieli wąchają, albo sobie wstrzykują jakieś dopalacze
1: pewnie
0: inne.
1: Pewnie piłeś heroinę i wąchasz hasz, ale ty mnie nie oszukasz.
0: Maszka, haszka. Ale tutaj Aspreol pisze, że spice był spoko 10 lat temu. Tylko szybko tolerancja się wyrabiała, znaczy wzrastała, tak? I że tamten spice to już nierówny dzisiejszemu. Kiedyś to były dopalacze, kurwa.
1: Znaczy wiecie, no chodzi generalnie o to, że to, co mamy pod nazwą spice i to, co wtedy mieliśmy pod nazwą spice, to dalej są syntetyczne kana, ale to są zupełnie inne substancje, tak? Nie ma narkotyku, który się nazywa spice. Nie ma czegoś takiego. To równie dobrze moglibyśmy, nie wiem, mocarza albo tajfuna teraz wypuścić, który tak cię by delikatnie, wiesz, relaksował czy coś takiego i miałby zupełnie inne działanie. Także jeżeli nie jesteście w stanie ustalić, jaki dokładnie związek chemiczny czai się za daną substancją i nie jesteście w stanie tego sprawdzić, nie wiem, na Aerovit czy na Blue Light'cie, no to wtedy no, nie ma co w ogóle wydawać na to pieniędzy, bo ktoś was może nakarmić, nie wiem, jak to Magda Gessler mawia, to jest gówno, dlaczego wytrujecie ludzi?
0: A potrzeba, jak widzicie, jaki obeznany w slangu, zna różne stronki, tutaj dopy, kana, no tutaj tego.
1: Nie, akurat Aerovit to jest fantastyczne źródło wiedzy, bo to też chodzi o takie, no nie oszukujmy się, ludzie będą używali narkotyków, fajnie, żeby przynajmniej wiedzieli, z czego korzystają. I jeżeli masz napisane na karteczce coś tam, no to sobie wchodzisz na Erowit i wtedy wpisujesz tę nazwę i masz tam i raporty ludzi, którzy tego zażywali, i jakieś, wiesz, źródła, jak to działa, ile czasu to będzie cię klepało. A jeżeli masz Spice, no to w tym Spice może być wszystko. Tam może być Old Spice, tam może być Spice Girls, nie?
0: No właśnie, bardzo są, to już wielokrotnie nawet mówiliśmy, że te wszystkie dopalacze to jest straszna ruletka i raz zadziała słabiutko, raz słabiutko, a raz jak was kopnie, to będziecie te trzy dni do tyłu chodzić. I podobnie tutaj trochę jest chyba z tym puszczaniem sobie tych dziwnych dźwięków, brainwave.
1: No to jest akurat bullshit.
0: No nie jest bullshit, bo ja kiedyś zasnąłem ze słuchawkami, całą noc mi to dawało w banie, no i następnego dnia autentycznie chodziłem zakręcony, jak słoik.
1: Ale to jest dowód anegdotyczny, bo ty się nastawiłeś, że będzie cię, wiesz, że cię będzie, że cię skopca. Nie, to jest błąd myślowy, tak? Teraz popełniasz bardzo charakterystyczny błąd myślowy i wiem, że to trudne, bo musisz się oderwać od swojego prywatnego doświadczenia i zweryfikować to zewnętrznie, tak? Że twoje doświadczenie prywatne nie musi być do końca dobre. Ja, wiesz, na tej samej zasadzie możesz, nie wiem, sobie pomedytować, a potem mieć tripa jak po LSD, tak? Takie rzeczy też się zdarzają. Tylko i wyłącznie dlatego, że sobie wmówiłeś i nie wiem, i twoja szyszynka stwierdziła, że a to ci dam teraz, kurde, pół litra DMT, nie? I tam. I letasz.
0: Dowód anegdotyczny. To teraz najpopularniejszy kontrargument w nocnym radio, jak się ktoś nie zgadza z kimś, to może zawsze powiedzieć, to jest dowód anegdotyczny.
1: No nie do końca, tu chodzi o to, że to jest twoje prywatne doświadczenie, jeżeli to doświadczenie nie jest szczególnie powszechne, tym bardziej, że wiesz, oni mieli bardzo fajną szeptaną kampanię reklamową i to tak samo na takiej zasadzie działa homeopatia, tak? Ale pamiętaj, że placebo, które wiesz, działa na twój mózg, tak? To jest mniej więcej skuteczność 40%. Twoje prywatne odczuwanie. Jeżeli sobie wmówisz, że nie czujesz bólu, to tego bólu nie będziesz czuł. Na polach, na wojennych polach I wojny światowej, kiedy zabrakło morfiny, wstrzykiwano ludziom sól fizjologiczną, ludziom, którzy byli postrzeleni w paru miejscach, wstrzykiwano sól fizjologiczną i w większości się poprawiło, bo im powiedziano, że to jest morfina. I przestali czuć potężny ból rozerwanej tkanki. I tyle jest wart twój dowód anegdotyczny. A z tym iDozerem jednak było tak, że co ciekawsze, te dźwięki były sprzedawane tam pierwotnie po $2, tak? No, potem oczywiście trafiło to na wtórny rynek torrentów, ale to nie jest coś, w co warto by było wierzyć, bo to jest takie sobie wmawianie. Medytacją możesz osiągnąć dokładnie to samo.
0: To będzie też dowód anegdotyczny, jak ci zadziała, ci powiem wtedy. Nie, no, wiem co czułem, na pewno nie było to żadne placebo, tylko było to konkretne bardzo, takie oszołomienie. To...
1: Ale placebo potrafi też być konkretne.
0: Ale ja sobie nawet nic nie wmawiałem, do niczego siebie nie przekonywałem. Po prostu zdjąłem te słuchawki i poszedłem sobie gdzieś tam coś załatwiać na miasto i nawet nie myślałem o tym zupełnie. Tutaj nie miało to placebo jakby się
1: ale
0: wzmocnić,
1: placebo nie,
0: zaktywować.
1: Nie jest mechanizmem świadomym. Placebo działa z tyłu głowy. Weźmiesz tabletkę, która jest, nie wiem, witaminą, bo cię boli ząb i sobie pomyliłeś i buprom z witaminą C, weźmiesz tabletkę witaminy C i przestanie cię boleć ząb, bo twoja podświadomość skojarzyła, że skoro teraz wziąłem tabletkę, no to warto, no to alarm można zdjąć, tak? Więc to nie działa na zasadzie świadomej. Polecam film o placebo z kanału Uwaga Naukowy Bełkot, gdzie jest to bardzo dobrze wyjaśnione.
0: A skąd ty wiesz, że te dźwięki nie działają?
1: Bo dlatego, co? Że gdyby działały, to byśmy mieli troszkę więcej tych przykładów niż iDozer i one byłyby teraz szczytem popularności.
0: Ale tego jest dużo. Są takie generatory i owakie, i ten wypuszcza swoje, i darmowe, i płatne. Sam testowałem chyba z 3 różne software'y do nadawania tych dźwięków.
1: Dobrze, ale porównaj to na przykład z dopalaczami, które faktycznie działają, które faktycznie coś robią i popularność dopalaczy i iDozerów.
0: I to ma być dowód, że gdyby to działało, to by tego było więcej, a że jest trochę mniej, to znaczy, że nie działa, tak?
1: Nie jest trochę
0: bardzo
1: mniej.
0: Bardzo logiczne.
1: Jest, jest niezaprzeczalnie mniej. Też troszkę przerzucasz ciężar dowodu, bo mówisz mi, żebym ci udowodnił, że to nie działa, kiedy to ty powinieneś udowodnić, że to działa. To działa na ciebie, bo sobie wmówiłeś, jeżeli dobrze pogłaszczę kota, to potem mam zajebisty sen, tak? I to jeszcze nie znaczy, że głaskanie kotów powoduje zajebiste sny, tylko to tak działa na mnie. Jeżeli mama ci stawia bańki i od tego się czujesz lepiej i masz mniejszą gorączkę, to jeszcze nie znaczy, że bańki działają, to znaczy, że to na ciebie podziałało, ale to nie jest w dalszym ciągu coś, jakaś skuteczna metoda.
0: Myślałem, że mi podasz jakieś konkrety, że na przykład sprawdzałeś jakieś badania, jakieś właśnie wyniki badań masz, albo
1: wiesz co, powiem ci nawet więcej.
0: A ty tylko taki masz argument, kontrargument, że gdyby to działało, to by to było bardziej popularne.
1: No tak, bo to jest tanie, łatwo dostępne i tak dalej. Sam te iDozer
0: jest popularne. Sam znam, kurczę, z kilka osób, które tego używały. No to chyba całkiem niezła popularność, skoro tych osób...
1: No dobra, słuchaj, ja stosowałem iDozery w akademiku z parę osób, które znam, też stosowały i to nic nie dało, więc no wiesz, no słowo kontra słowo, tak?
0: Bo to trzeba mieć też dobre słuchawki, może ktoś na głośnikach słuchał i po prostu nie używał tego zgodnie
1: albo miał złą intencję. Albo miał złą intencję i wiesz, no niestety wtedy magraf nie daje prądu. Ciężar dowodu leży w dalszym ciągu po twojej stronie. To, że tobie pomogło, czy na ciebie zadziałało, nie ma absolutnie żadnego znaczenia.
0: No w każdym razie, jak lubicie ostry haj i to jest wręcz sens waszego życia i wasze główne hobby, to możecie się udać do Kanady i tam pewna firma płaci niezłe pieniądze. Firma Achlot, ach co za lot, tak się nazywa, z Toronto. I płacą pieniądze za testowanie marihuany, bo chcą, aby ich produkty były jak najlepszej jakości. W Kanadzie można, w wielu krajach można, tylko w Klechostanie nie można, bo tutaj ksiądz zabronił. Ksiądz zabronił, powiedział no, za ucho wziął tam pana prezydenta i nie wolno. No, a i tu żadnego haczyka nie ma, po prostu jaracie i wam jeszcze za to płacą, ale no, to nie jest takie hop-siup, bo poszukują naprawdę tych, co się znają. I ja na przykład, mimo że jestem w sumie no tyle nie jakimś wielkim miłośnikiem, ale lubię oczywiście, cenię sobie tą używkę, ale no absolutnie nie można mnie tutaj zaliczyć do koneserów, ani do znawców, żebym rozpoznawał te odmiany, że ta tam kwitła w słońcu kalifornijskim, a ta w polskim namiocie jakimś, no to nie, za bardzo. A ty się znasz? Tak dobrze, żebyś się tutaj mógł zatrudnić?
1: Ja nie jestem wielkim miłośnikiem zioła, także zdarza mi się, ale tak umiarkowanie i tak, nawet jeżeli mam możliwość, to nie zawsze chcę.
0: O, to ciekawe. To niewiele znam takich osób, które palą, a jak im się da, to nie zawsze chcą. Raczej znam tylko takich, co zawsze chcą. Sam chyba się zaliczam do takich, co zawsze chcą, jak jest. A no tu widzicie, niespodzianka. Dać nie, potrzebie, a on powie, nie, dziękuję.
1: Nie zawsze mam na to
0: humor. Do pracy.
1: Nie, no, nawet nie od tego zależy, tylko wiesz, know your body, know your substance, know your source. Jeżeli źródło by dla mnie nie było znane, to na pewno odmówię. Jeżeli to byłoby, nie wiem, z jakiejś rekomendacji, no to w zależności od mojego humoru, nastawienia, bo to też jest tak, że wiesz, że nie zawsze czuję konieczność czy potrzebę, żeby się tak fajnie, przyjemnie zrelaksować, tak? No, bo to nie jest mi zawsze potrzebne. Ja mam swoje cukierki, które mi się całkiem dobrze sprawują i nie chcę zamęczać mojego organizmu dodawaniem nowych substancji, które będą go tylko bardziej męczyły.
0: A jaki jest skład chemiczny tych twoich cukierków?
1: A ty już dobrze wiesz. I wszyscy, którzy są w strefie premium, też dobrze wiedzą.
0: A, to takie cukierki. To jesz jak cukierki. Potrzeba sobie, nie dziękuję, nie chcę tutaj trawki, a pan zajada sobie cukierasy. To nieźle. Tak myślałem właśnie, jak tak ciebie czasem słucham, to tak myślałem, że takie cukierasy zajadasz. $50 za godzinę płacą, kurczę, i darmową jeszcze macie marihuanę, ale ja. Kurczę, nic tylko do Kanady jechać.
1: Ale dzisiaj gdzieś mi, bo też gdzieś mi w mojej bańce informacyjnej się pojawił ten news, ale pojawił się w postaci, że jest na jedno miejsce 2000 chętnych, także to jest więcej niż w MIT.
0: A czy znane jest ci takie słowo ojkofobia?
1: Tak, dzisiaj jest mi znane. Oj.
0: Widzisz, tak, to właśnie prezes gdzieś się naumiał i powiedział i teraz wszyscy w PiS klepią o tej ojkofobii i powtarzają się. Naumieli od prezesa i powtarzają. To takie pisiorki małe właśnie, jak dzieci od tatusia. Coś tam zasłyszały i chodzą i szpanują, że nowe słówko znają. No.
1: Ale wiesz co, ale mam takie wrażenie, że oni dostają chyba tak, wiesz, co jakiś czas takiego SMS-a jakoś tak, wiesz, przez system wysyłane, że każdy od nich dostaje SMS-a słowo dnia. I tak było na przykład z astroturfingiem, gdzie zrobili wielką kampanię, że właśnie w zeszłym roku, kiedy były protesty w sprawie reformy sądów, że to jest astroturfing, że tutaj jest sztucznie właśnie podbita popularność, no i wszyscy mówili o tym astroturfingu, a najwięcej o tym mówiły oczywiście rosyjskie boty na Twitterze. No i teraz się wzięła ojkofobia, ale skoro zacząłeś krawiec, no to opowiedz nam, oświeć nas wszystkich, oj, czym jest ta ojkofobia. Bo to tak, tak oj, to tak boli, oj, nie?
0: Doktor oj boli. No, to jest taka fobia, lęk przed własną kulturą, ojczyzną i wartościami. I to niby właśnie wielu z nas to ma. I prezes to zauważył, zdiagnozował tutaj, że Polacy mają taką fobię, ojkofobię. No i zaczęło się. I teraz będziemy słuchać o tej ojkofobii. A pisiory to tak mają, że jak już sobie coś tam usłyszą, jakieś nowe słówko poznają, to potrafią tak po prostu klepać miesiącami nawet. I myślę, że to się szybko nie skończy.
1: No, zobaczymy. Może jakieś nowe słowo, bo wyroby nadchodzą. Mam parę newsów wyborczych, także będzie ciekawie. No, ale zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Myślę, że ma to związek z premierą filmu Claire, gdzie się to odbiło wielkim echem, gdzie nasza ulubienica, pani posłanka Pawłowicz właśnie stwierdziła, że to jest nienawiść do ojczyzny.
0: Czyli no, ale tak zwana ojkofobia, jakby ktoś nie wiedział?
1: Także nie wiem, może sobie wyrobię jakąś taką legitymację ojkofoba. Nie wiem, czy to można gdzieś do partii Razem na przykład napisać albo do Platformy Obywatelskiej, żeby ci wystawili i wtedy masz zniżkę do kina na bilet na Claire.
0: No chyba, że mieszkasz akurat w Ostrołęce, bo tam właśnie prezydent to chyba sołtys powinien być, a to prezydent, bo tam mają jedno kino i ono jest w ośrodku kultury, w domu kultury, jak to się dawniej nazywało. No i w tym mieście, którego patronem jest Jan Paweł II, któż by inny, prezydent, który się wywodzi z partii PiS i jest byłym katechetą po teologii, w ogóle no, zabronił, nie będzie oglądania, chce chronić wrażliwe umysły mieszkańców Ostrołęki. No i wcześniej już to samo kino, Jantar, dostało w teczce odgórny zakaz puszczania 50 twarzy Greya i Pokłosia. Też widzisz, no więc pilnują.
1: Pokłosie sobie obejrzałem późno, bo obejrzałem je na Netflixie i kompletnie nie rozumiem, skąd się wziął ten cały hejt, bo to jest, wiesz, część naszej historii, część naszej kultury, która, to ja rozumiem, że zwycięzcy tworzą historię, tak jak powiedzmy chrześcijaństwo stwierdziło, że wymaże wszelkie dokumenty dotyczące narodu polskiego sprzed dnia chrztu Polski, no i nie wiemy o tym kompletnie nic, tak, no i to samo niestety się teraz próbuje dziać, no ale, no co, no to co, Ostrołęka, nie wiem, gdzie jest Ostrołęka, zaraz sobie zobaczę. Powiem szczerze, że jeżeli miałbym dojechać na ten film, powiedzmy tak 50 kilometrów, to bym pojechał, a prawdopodobnie się jutro dopiero na niego wybiorę. Gdzie to jest? Jest pół Tusk niedaleko. No pół Tusk to prawie jak cały Tusk, no to takie niebezpieczna okolica, nie? Co tu jest jeszcze? Łomża. A, no to jest to słynne Podlasie.
0: To jest słynne piwo. No... U mnie w Środzie Śląskiej też jest tylko jedno kino i ciekawe, czy puszczą tam. 28 września ma być puszczany w kinach Claire i to jest film, którego nikt jeszcze, no którego mało kto widział.
1: Filma. To jeszcze nie było? Kurde.
0: Nie, 28, a już się wszyscy wypowiadają i już mają wyrobione zdanie. No, niby na podstawie trailera można sobie już wyrobić jakiś pogląd i wiemy już, czego się spodziewać, no ale jednak wypadałoby obejrzeć, zanim się zacznie krytykować i posądzać tutaj o wściekłe ataki na chrześcijaństwo. Ale chrześcijanie chyba to lubią, bo oni lubią robić z siebie ofiary, bo czują się wtedy jak Jezus, tacy ukrzyżowani, biedni, jeszcze włócznią ich dźga, ten lewak, dildem ich dźga w bok.
1: No ale co, ale sobie wyobraź na przykład, że wyobraź sobie tak, i to tak całkiem konkretnie, że jakieś kino, nie wiem, jakieś lewackie kino w Warszawie stwierdza, że nie będzie, czy nie, czy jakieś kino w Środzie Śląskiej, żeby to było, wiesz, że taka równowaga, że jest jedno kino na miasto i jakieś kino stwierdzi, że ono nie będzie wyświetlało Smoleńska, ponieważ tutaj pan sołtys zabronił.
0: No...
1: I wyobraź sobie, jakby coś się to wtedy rozkręciło. Aż kurde, chyba sobie kupię kino, kupię sobie jakąś wieś, wybuduję kino. Grzesiek, notuj, bo tam trochę twojej kasy będę potrzebował do tego. I właśnie jak wyjdzie jakiś taki patriotyczny film, to wtedy stwierdzimy, że tego nie wyświetlimy.

0: Totalne, kurde. Uzurpuję to sobie do 19 ton, które już niedługo, może mi się uda jeszcze w tym tygodniu, ale sobie kupiłem nową aplikację do robienia sobie jaj w radiu, ale o tym usłyszycie już bardzo niedługo w bardziej jajcarskich audycjach. No, takie coś właśnie bardzo pod 19 ton, co pozwala w łatwy sposób zarządzać bardzo wieloma dekami, bardzo wieloma samplami. Zobaczymy, muszę sobie to dobrze przećwiczyć, żeby to się fajnie udało.
1: 19 ton, gdyby ktoś nie wiedział, to jest audycja taka, w której są fragmenty krótkie, różne takie dżingielki. Co zabawniejszych albo, nie wiem, kontrowersyjnych czy zabawnych wypowiedzi, które tutaj są zgrywane z radia i potrzeba to wymyślił, to mu wyszło akurat.
0: Nie ja wymyśliłem, to wymyślił Blacha. To
1: A, Blacha wymyślił,
0: oddać.
1: O,
0: tak,
1: to
0: Blacha wymyślił, Blacha zaproponował, też pojawiła się bardzo dobra odpowiedź ze strony społeczności Nocnego Radia, którzy dostarczyli już do mnie bardzo wiele sampli, które trafią do drugiego odcinka. Na razie jeszcze tutaj muszę parę technicznych rzeczy ogarnąć, no ale odłóżmy to na bok, przyjdzie to przyjdzie i drążyć temat. Pamiętasz, jak opowiadałeś mi o tym, że Daniel Magical dostał na YouTubie bana na ryj, że jeżeli jego twarz się pokaże, to zostanie od razu kasowany.
1: No tak miało być, ale potem się okazało, że jednak tak to nie działa, chociaż już dostał ostatnio kolejnego bana i kanał Urzędnicza zniknął, ale znowu się pojawił kanał o nazwie PZPZ. PZ to jest jeden, ma taką ksywkę, jeden chłopak z ekipy też i to niby jest jego kanał, no ale wiadomo, że chodzi tu o Magicala. No i to już jest chyba 10. ban, którego on wyłapał, a cały czas jest na tym YouTubie. Obawiam się, że YouTube mógł teraz już wydelegować jakichś takich obserwatorów, którzy śledzą no, tak znaną osobę, bo kiedy Magical się pojawił w TVN Uwaga, no to stał się już taką personą, którą można obserwować. Może być żywy człowiek, który tam sprawdza, czy nie wrócił.
0: Natomiast to, nie do końca ci uwierzyłem, że istnieje coś takiego jak ban na ryj. Okazuje się, że na Twitterze istnieje, ponieważ Alex Jones nie tak dawno dostał właśnie bana na ryja na Twitterze i się okazuje, że udało mu się obejść tego bana. W swoim filmie z 7 września 2018 roku Alex Jones poradził sobie z banem z Twittera, występując w masce osła. Nie od razu rozpoznałem Alexa Jonesa, że on jest tutaj w jakiejś masce, ale w momencie, kiedy troszkę przytłumiony ten głos był, no to zauważyłem. Taki osioł troszkę, jak wiesz, jak są te furfagi, ludzie, którzy się przebierają za zwierzęta i robią jakieś tam marsze, mniej więcej tak to wyglądało. Natomiast nie na tym się skończyło, ponieważ Alex Jones opowiedział właśnie w tym swoim filmie na Twitterze w masce osła o tym, że rozpoczęła się operacja 666. I wnioskuje on, że ponieważ 6 sierpnia zostało zbanowane Infowars na 27 platformach, wliczając w to YouPorn, gdzie naprawdę trzeba się postarać, żeby tam dostać bana, okazuje się, że 6 września dostał bana na Twitterze. To już są dwie szóstki, więc zgadnij, co się stanie w trzeciej szóstce, 6 października.
1: Nadejdzie antychryst. Nie wiem.
0: 6 października zostaną zniszczone Stany Zjednoczone.
1: No, a ja słyszałem w jednej takiej audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, jak ona się nazywała? Kiedyś to było, chyba taki jest tytuł tej audycji, bo tam prowadzący mówi o tym, że kiedyś to było właśnie, że fajnie było kiedyś, a teraz to do dupy wszystko. To tam usłyszałem, że Alexa Jonesa przyłapano na oglądaniu tak zwanych Shimaili.
0: Tak, Iwony Szymali, tak.
1: To może ty potrzeba wyjaśnisz słuchaczom, co to znaczy Shimail.
0: To jest transgender, czyli taka międzypłciowość, tak? Czyli Jeżeli ktoś jako mężczyzna zaczyna przyjmować kobiece hormony, to zaczynają mu rosnąć piersi, ale sobie zostawia penisa. No i właśnie w taka Miriam, tak? Taka kobieta z penisem, to jest tak zwana she-male. No i właśnie Alex Jones podczas swojego live'a, dlatego też, moi drodzy słuchacze, jeżeli robimy live'a, no to tak bardzo musimy zwracać uwagę na pewne formy, dlatego zaczynam coraz bardziej lubić

0: lubić podcast, bo wtedy można wyciąć pewne kompromitujące rzeczy. Otworzył sobie, jak korzystacie z różnych przeglądarek mobilnych, to jest taki ekran, gdzie te wszystkie karty, które macie otwarte, one się tak pojawiają, nie wiem, w formie siatki czy w formie czegoś takiego. No i właśnie w ostatnio odwiedzanych, w takiej karcie w tle na swoim telefonie czy tam na tablecie, Alex Jones miał film z jakąś popularną Szymalą. No i nawet nie miałbym do tego żadnej pretensji, gdyby nie to, że Alex Jones jest osobą, która na transgenderowców bardzo najeżdżała i hipokryzja się wylewa uszami i nogami.
1: No to na tej samej zasadzie księża ciągle krytykują gejów właśnie. Może na podobnej zasadzie. A to co ty mówisz, że takim shemalem to nie można się po prostu urodzić, tylko to się bierze z hormonów zażywania?
0: Tak, bo jeżeli, to znaczy tak, jeżeli się, bo możesz się urodzić na przykład z, są takie hermafrodyty, tak, które się rodzą z obydwoma narządami płciowymi, natomiast twój genom, tak jak wygląda twój ostatni chromosom, definiuje, czy ty jesteś bardziej mężczyzną, czy ty jesteś mężczyzną, czy ty jesteś kobietą. No i zasadniczo w cywilizowanych krajach się po prostu usuwa te narządy, które są nadmiarowe, ponieważ one są bardzo takie skarbowaciałe i one za bardzo nie będą sobie dawały rady nawet, tak? I co prawda istnieje nawet możliwość operacji, żeby twojego penisa zmienić właśnie w pochwę i żebyś nawet odczuwał z tego przyjemność, z penetracji, z pobudzenia pewnych rzeczy, no to są osoby, no to jest bardzo droga operacja, dużo droższa niż kuracja hormonalna, są osoby, które się na to nie decydują, no i właśnie potem no, potrafią wyglądać te słynne tajlandzkie prostytutki, gdzie tak naprawdę nie masz podstaw, żeby wiedzieć, czego się spodziewać w momencie, kiedy trafisz z taką do łóżka.
1: No i mogę wam już teraz powiedzieć, że potrzeba gada bzdury, bo ja się urodziłem właśnie i mam właśnie piersi i penisa, a nie zażywałem żadnych hormonów. Kłamie, wykazał się ignorancją, no, ale musiałem to powiedzieć, bo po prostu miałem nie mówić, właśnie, bo ja się dlatego nigdzie nie wychodzę, bo się wstydzę swoich piersi, ale musiałem to powiedzieć.
0: Ja mam większe piersi niż ty.
1: Ale pierwsi będą ostatnimi, to wiesz, że w Biblii jest napisane.
0: No tak, skoro jesteśmy już troszkę w temacie kleru, ale nie będę mówił o filmie, pamiętasz, jak tydzień temu rozmawialiśmy o historii księdza, który ma zapłacić... Ile to było? 100 tysięcy? Milion? Nie, milion złotych.
1: Milion złotych i to nie ksiądz, tylko jego zgromadzenie, jego tam wspólnota religijna, czy tam zakon. I 800 złotych renty, dodajmy jeszcze miesięcznie.
0: Krzysztof Wyrwa, pełnomocnik Towarzystwa Chrystusowego, stwierdził, że Kościół nie może brać odpowiedzialności za czyny jednego człowieka. W przeciwieństwie do policjanta w mundurze, za którego błędy płaci skarb państwa, ksiądz ten w momencie popełnienia tych czynów nie był na służbie. Czyli skoro gwałcił po godzinach, no to wtedy to już się do stowarzyszenia nie będzie dodawało. Oh yeah!
1: Bo nauczyciel na przykład jak po zajęciach zgwałci jakiegoś ucznia na sali gimnastycznej, ale już jest po godzinach, to też nie ma sprawy. A policjant jak się tam jedzie sobie 200 na godzinę, łup zdryngolony samochodem, po godzinach też nie ma sprawy, jak wiadomo przecież.
0: No kurde, no ale wiesz, wyobraź sobie, jakie to wygodne, jak bardzo musiałby się taki, nie wiem, czy ten, bo to jest jakiś zakonnik, tak, czy on musiałby gwałcić w trakcie, nie wiem, posługi, w trakcie, nie wiem, zapalania świec w kościele, czy coś takiego? Żeby faktycznie się zgromadzenie poczuło do odpowiedzialności, jakby takiego księdza pedofila, no to nie wiem, ten ołtarz jest zawsze taki zabudowany, nie, bo normalne stoły, to wiesz, masz cztery nogi, tam jest przezroczysto pod stołem, nie? No a tutaj te ołtarze wszystkie są zabudowane.
1: Żeby więc... nie było widać tam, co tam się dzieje pod sutanem?
0: No właśnie tak się zastanawiam. No.
1: Taki rysunek satyryczny gdzieś widziałem na portalu. Dwóch księży, młodych kleryków sobie śpi w jednym łóżeczku i inny ksiądz im mówi, księża muszą spać właśnie dwaj w jednym łóżku, żeby się móc obronić przed hordami dzieci, które tam się lgną do tego łóżka.
0: No tak pijąc do zeszłotygodniowego cytatu z Korwina, który stwierdził, że szok, niedowierzanie, Jezus, Matko Boska, że teraz będą się dziewczynki małe pchały księżom do łóżek, żeby sobie załatwić taką rentę, tak? No i wiesz, no, jeżeli by się ci 13-latka pchała do łóżka, Ale to jest dobre, nie? Że na przykład wiesz, że zostałeś oskarżony o gwałt na 12-latce i że to była na przykład 12-latka, która słuchała nocnego radia, ale ponieważ nie zgwałciłeś i nie wiem, zgwałciłeś ją podczas audycji. I wtedy to przechodzi na nocne radio, to my nocne radio zamykamy i ogłaszamy stan niewypłacalności i ty wychodzisz sobie wolno.
1: Dzwoni Katol. Tylko pytanie, czy było już pite wino mszalne, czy nie? No nie wiem, zaryzykować?
0: Jak coś, to trzymam rękę na pulsie. A uprzedzam, będziemy dzisiaj bardzo egzekwować, bo zupełnie niepotrzebne było to, co się stało tydzień temu. I na twoich czasach ostatecznie też.
1: No to trzymaj rękę, tylko wiesz, tam trzymaj ją tam, gdzie trzeba. No, witamy na antenie. Halo, halo?
0: Uszanowanko.
1: No właśnie, tak myślałem. Halo?
0: Raz, dwa, trzy.
1: Baba Jaga patrzy.
0: No dobra, no to zakończ rozmowę, ponieważ no proszę sobie sprawdzić z Echo 1, 2, 3, jeżeli macie, zanim zadzwonicie, ponieważ no, ludziom na OFF-ie bardzo ciężko się tego słucha. Też dostaliśmy parę głosów krytycznych w związku z tym, więc to kompletnie się mija z celem i nie ma absolutnie żadnego sensu. Tymczasem, na pewno spotkałeś się z czymś takim, że ludzie typu Karoń, żeby ominąć bana na czasie, Karoń albo jakiś taki Jerzy Zięba czy Hubert Czerniak organizują sobie wykłady po Polsce, które są płatne. Tadeusz Rydzyk podniósł to na kolejny poziom i poleciał do Kanady, gdzie dawał wykłady w kościołach, wierni płacili po 80 zł.
1: Jak wymówiłeś słowo na K, to znowu zadzwonił. Wielki fan tego Karonia. Ja starałem się słuchać tego pana, ale jego sposób wysławiania się to...
0: No tutaj,
1: to mi jakoś się skojarzył z taką czynnością fizjologiczną, tylko wykonywaną za pomocą ust, a nie dupy. Halo, halo? No i znowu w świecie ciszy. No coś tam, masz mikrofon niepodłączony. Nie wiem, czy nas słyszysz, furiacie. Mogę już chyba zdradzić, ale chyba się domyśliliście. No nic.
0: Tajmierz tutaj na czacie wrzucał bardzo fajny kanał na YouTube, właśnie z wycinkami Karonia, które są bardzo fajne, a ciebie, furiacie, poprosimy o zweryfikowanie swojego połączenia, zanim będziesz się tutaj do nas dodzwaniał.
1: Tak, zanim do nas zadzwonisz, to zadzwoń pierw na Audacity i tam sobie spróbuj podyskutować chwilkę, no tak. I zobacz, jak to wyjdzie. No właśnie, co z tym Karoniem? Bo ja 10 sekund wytrzymałem jakoś tak właśnie.
0: Wrzuciłem właśnie link, jeden z linków, który wcześniej wrzucał Pytajmierz, gdzie właśnie pojawiły się takie krótkie sample, takie wiesz, 3-6-sekundowe, które chyba sobie przerobię na dżingle do jakichś luźnych galotów, gdzie właśnie pan Karoń się wypowiada, no ten Karoń, ten jakiś tam, ten, no debil, po prostu debil. I takie wycinki, złoty kanał, naprawdę polecam. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest Pytajmierz, który zaraz tutaj nas mnie będzie chciał po subskrypcjach wystalkować, ale zdecydowanie fantastyczny content, ubawiłem się po pachy. Pach, pach.
1: No fantastyczny. To takiego Karonia to za karę możecie mi dawać do słuchania. A sobie tak ostatnio czytałem o tym, jak chrześcijaństwo wpłynęło na niewolnictwo, że się w zasadzie tym niewolnikom w starożytności bardzo pogorszyła sytuacja, jak chrześcijaństwo opanowało Rzym. I w ogóle potem o tym, jak Kościół przez całe wieki uważał niewolnictwo za coś naturalnego i tak dalej. I wpisałem sobie na YouTubie właśnie niewolnictwo i Kościół, taką frazę, i pojawił się pan Karoń, który pierwsze co powiedział to, jak wszyscy wiemy, Kościół przez całe wieki, prawda, walczył z czymś takim jak niewolnictwo. No i to takie zaklinanie rzeczywistości. Wygląda mi na kolejnego zaklinacza, który będzie nas przekonywał, że czarne jest białe, białe jest czarne, i to tak zero jakichś tam dowodów, argumentów, źródeł, tylko takie po prostu zaklinanie, bim salabim. No ale...
0: No troszkę tak, takie wiesz, takie gadanie dla samego gadania. To, co mnie bardzo ubodło właśnie w Karoniu, to jest to, że on redefiniuje pewne takie wręcz abstrakcyjne pojęcia typu wolność, nie? No zdefiniuj wolność. No nie zdefiniujesz wolności, bo to jest pojęcie, które jest na poziomie subiektywnym, tak? Inną wolnością będzie... Inną wolność ty zdefiniujesz, inną wolność ja zdefiniuję, inną wolność zdefiniuje Andres Breivik, który powie, że dla niego wolnością to jest mieć PlayStation, tak? No i no nie oszukujmy się. I wiesz, i on przez godziny potrafi tłumaczyć, czym jest dla niego wolność. No i wow. I tak jak zawsze, jak już parę razy mówiłem, ale powtórzę to raz jeszcze, że no, Karoń przez 2 godziny potrafi tłumaczyć, że woda jest mokra. I komentarze pod spodem, no wow, no dawno nikt tego tak głośno nie powiedział, że woda jest mokra. On ma rację. Mówi jakieś takie, wiesz, suche pierdy z octem, które nie znaczą absolutnie nic, tak? Które są jego jakąś interpretacją. Jest to dobre, żeby sobie usnąć, ale jest wiele bardziej wartościowych materiałów.
1: Mm-hmm. To się nazywa truizm, nie? Takie gadanie właśnie rzeczy oczywistych. Oraz lanie wody, czyli gadanie o niczym, bardzo niekonkretnie. Kiedyś, znaczy ostatnio jeden ze słuchaczy dzwoniących do innej audycji to przedstawił jako zaletę, że zięba wspaniale leje wodę, ale chciał go tak pochwalić, że on jak on wspaniale leje wodę, ale chyba nie znał znaczenia tego słowa.
0: Ale może leje ustrukturyzowaną po 20 zł za szklankę.
1: Może o to chodziło. A tymczasem IPN, wyobraź sobie, że wypuścił billboarda już jakiś czas temu. Na billboardzie jest hasło Poland first to fight. Tylko że fight zrobili literówkę, tak. Tak jak się pisało kiedyś fuck w FCUK. W cuk. To tutaj też taka troszkę w tym stylu literówka. Ale mało, że tą literówkę zrobili, to teraz wyszło, że podpierdolili jeszcze plakat Marka Żuławskiego bez zgody spadkobierców. To w ogóle no, mistrzostwo świata. Brawo, brawo ten grafik, który tam w IPN-ie pewnie wziął milion, bo to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch, za projekt, za wpisanie tam Poland first to fight i pojawiły się komentarze, że powinno być raczej hasło IPN, first to fail, albo hałwa walczącym, na przykład można by taką literówkę zrobić, albo first to fight, last to think, też takie. No i grozi im 100 tysięcy kary teraz, ale co to jest dla IPN-u 100 tysięcy, to zapłacą
0: to
1: już.
0: To nie ich pieniądze, to nasze, no. Moje i twoje i naszych słuchaczy, tak? No to nie jest pierwsza tego typu wtopa, bo nie wiem, chyba nie wyciągałem tego na nocnym marku, ale jakiś czas temu chyba Wojsko Obrony Terytorialnej czy coś właśnie podległego pod Ministerstwo Obrony Narodowej wstawiło właśnie taką grafikę na Face'a o Wojsku Polskim i wykorzystali do tego grafikę promocyjną z Battlefielda.
1: Tak, dokładnie. Tapetę jakoś ściągnęli ze strony Battlefielda. Ale co trzeba mieć w głowie, żeby takie rzeczy robić, nie? Kto tam pracuje? Jakieś małe dziecko, czy kuzyn brata, szwagra, szefa, czy o co chodzi?
0: Ale wiesz co, pamiętasz te billboardy, że PiS wziął miliony od złodziei i rozdał je dzieciom. To może te dzieci, o które chodzi, to są dzieci notabli, które zostały zatrudnione na stanowiskach w dziale promocji.
1: Jak oni nie płacą za takie rzeczy, to już widzę, jak zapłacili za fonta, nie? Pewnie ściągnięte tam z chomika czy skądś, a czcionki to jest dosyć droga rzecz. No,
0: no też, to prawda.
1: Wiem, bo wielokrotnie kupowałem. Akurat to, takich to... rzeczy nie opłaca się pirać.
0: Z czcionkami akurat, to tutaj mam takiego jednego newsa zupełnie z tyłu głowy, którego kompletnie nie mam przygotowanego, natomiast niedawno się pojawiła wariacja na temat czcionki Times New Roman, gdzie litery są minimalnie szersze. Jeżeli na przykład piszesz pracę na zaliczenie w swojej uczelni i masz ją na 7 stron, ale użyjesz tej fantastycznej czcionki Times New Roman, czy jak ona się tam nazywa, nie pamiętam tego, no to wtedy wychodzi 12 stron, bo ona jest tam o grubość włosa szersza.
1: Times New Roman. No to piękna, piękna czcionka. Myślę, że to na plakaty IPN-u właśnie można by Times and New Rumuna, to nie trzeba płacić chyba wtedy, jak się ma oczywiście legalnego Windowsa, bo przypuszczam, że jak użyjesz Times and New Rumuna ze spiraconego Windowsa, to chyba też i font spiracony, prawda?
0: Uważaj, nie wywołuj stałego słuchacza, czasami dzwoniącego z lasu, miłośnika Microsoftu. Mam do ciebie, krawiec, pytanie. Wrzucam teraz obrazek na czata. Ile byś dał za takie trampki?
1: O, co za piękny but. A i te dziureczki. No i ten taki wzór wygląda jakby sklejony taśmą był, ale to rozumiem, że taki nadruk, że taki właśnie, że takie modne teraz jest.
0: Nie,
1: że
0: to jest prawdziwa
1: posklejane.
0: Taśma.
1: Nie, no co?
0: To jest prawdziwa taśma. Nie, i to jest do kupienia. To jest do kupienia. Firma włoska marka, włoska zaprojektowane, wiesz, przez włoskich stylistów, niczym Deutico. Włoska marka Golden Goose wypuściła na rynek trampki udające zużyte do tego stopnia, że są one zlepione taśmą klejącą. Parę tych butów kosztuje $530, a różne wersje kolorystyczne nawet do $590. Firma tak opisuje swoje buty. Skrzypiące, dosłownie załatane na taśmie. Trampki zestylizowanej na zużytą skóry o retro profilu z grunge'ową gwiazdą na boku i klasycznym gumowym czubkiem. Gdzie czubek jest chyba najlepszym słowem, który może to podsumować. $530, kurde, ludzie miesiąc przez coś, dzięki takim pieniądzom potrafią przeżyć u nas i to nawet całkiem nie głupio.
1: Tymczasem Jacek Blacha próbuje się dodzwonić tak jakby, ale robi tylko tak pyk i się rozłącza, pyk i się rozłącza. Co to za głupie dowcipy tutaj?
0: Albo... Oczko nam puszcza.
1: No, albo nadaje alfabetem Morsa tutaj właśnie, jak się łączy, tak pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk. No dobra, nieważne. No, ale to ludzie są takimi czubkami, jak się potrafili ustawiać w kolejce po jakieś buty Kanye'ego Westa. Pytanie, czy to temu Kanye'emu Westowi, czarnoskóremu piosenkarzowi zabrano te buty i... czy coś i sprzedawano, no nie wiem, w każdym razie stały kolejki i te buty jakieś też koszmarnie drogie były i brzydkie do tego, no ale to są buty Kanye'ego Westa, no i tutaj trochę podobna sytuacja, no i znowu nie zdążyłem odebrać, chyba coś ma, tak się tutaj ten, droczy z nami chyba, nie wiem, o co chodzi, albo jak coś ze Skype'em. Coś ze Skype'em, w ogóle dziś chciał mi się Skype od razu już siłą zaktualizować, chyba ciężkie czasy nadchodzą, bo no ale w porę dałem tam anuluj, bo by się pewnie aktualizował na tą gorszą, syfiastą wersję, a no i znowu nie zdążyłem. Dobra, to ja spróbuję...
0: To znaczy tak, ja się tylko jeszcze może wepnę, bo mam taki pewien projekt, o którym jeszcze krawcowi nie mówiłem, który zamierzam wdrożyć, który troszkę zrewolucjonizuje właśnie naszego nocnego marka. Będzie to wyglądało mniej więcej tak, że nasze brzmienie, nas obu, będzie brzmiało tak, bo będę do niego nadawał w naprawdę wysokiej jakości. I tylko jest problem właśnie ze Skype'ami, bo jeżeli byśmy nie odbierali nikogo i byśmy sobie zrobili sami sobie takiego nocnego marka, to się już uda przy użyciu narzędzi, które w tej chwili mam. Natomiast żeby to jakoś dosztukować, żeby Skype jeszcze działał, no to potrzebuję niestety osobnego laptopa i sobie tutaj z Patronite'a zbieram na tego osobnego laptopa. No, także jeżeli chcecie usłyszeć nas bardziej w HD, no to zapraszam do zakładki wsparcie. Pomysł póki co jest, póki co właśnie krawcowi nawet o nim nie mówiłem, ale pewnie zauważył, że na Skype'ie pojawiła się grupa pod tytułem P19, proszę mi tu nic nie ruszać.
1: Pedzie? P19? No. To taka homoseksualna jakaś inicjatywa? P19.
0: No P19, muszę zmienić nika, cholera znowu. Możesz mi mówić tajny współpracownik Andrzej, bo podpisałem umowę z Kubą teraz w sobotę i teraz proszę do mnie mówić tajny współpracownik Andrzej.
1: O, wszystkie Andrzeje to fajne chłopaki, z wyjątkiem poprzedniego właściciela mieszkania mojego, co wynajmowałem. Ten się to nie był Andrzej chyba, kłamał, ja nie wierzę.
0: A jak mu z oczu patrzyło, czy mu powieka opadała?
1: Myślisz, że był zaprogramowany w programie MK Ultra?
0: Myślę, że był zaprogramowany w programie Commodore C64, ale może coś było. Może coś było na rzeczy. No.
1: Tymczasem pracownicy PZL Świdnik, to są polskie zakłady lotnicze w Świdniku, zostali zmuszeni do pracy na kolanach. I tu bynajmniej nie chodzi o to, że właśnie, że taka władza teraz jest i taki czas, taki klimat, że trzeba na kolanach pracować, że ksiądz kazał, ale po prostu zabrano im krzesła i te krzesła zabrał jakiś włoski doradca, bo powiedział, że to no, to tam są brzydkie krzesła, niegustowne, i zabrał i na kolanach pracują. I się poskarżyli, już się tam skarżą gdzieś na jakichś Twitterach, na Facebookach, zdjęcia pokazują, no i cały czas bez tych krzeseł już chyba tak zostanie. Może to jest zdrowo, ja słyszałem, że to jest zdrowo, bo wtedy kręgosłup masz prosto i wiesz, no, nie wiem. A ty pracowałeś kiedyś na przykład siedząc na piłce? Wiesz, że to jest takie modne też, masz taką gumową piłkę, i sobie na niej siedzisz i to też wtedy kręgosłup jest prosty. Taki jest teraz trend. Są też takie specjalne klęczniki. Można sobie też naprawdę takie klęczniki nie do modlenia się, tylko do siedzenia właśnie sobie i pracowania. Że...
0: Ludzka raso, powstań z kolan. Nie, ten trend z piłką akurat znam, bo kiedyś właśnie taką piłkę przyniósł jeden z moich współpracowników do naszego Open Space'a i to się, wiesz co, ta piłka po dosłownie tygodniu stała się tak jak kukułcze jajo, ponieważ nie masz podparcia dla krzyża, nie masz podparcia dla pleców, no i wtedy jeżeli siedzisz na tej piłce, to jest mniej więcej fajne, ale musisz się niestety pochylić nad tym laptopem, tak, nad tym komputerem, więc no to się niestety nie będzie kompletnie w żaden sposób sprawdzało. No, w dalszym ciągu dowód anegdotyczny u mnie się nie sprawdziło. To jest jakieś, nie wiem, może jakieś takie lobby, ten, big piłka, jakieś takie lobby producentów
1: big
0: piłek.
1: Big ball. No, kurczę, może kiedyś chętnie bym nagrał taką audycję o różnych alternatywnych sposobach siedzenia i pracowania. No to nie jest takie głupie wcale. Sam siedzę tak trochę przygarbiony, bo mi tu krzesło nie wchodzi tak w biurko, mam tu komputer taki... Ale ogólnie mam teraz bardzo takie fajne miejsce, takie bardzo przytulne, taką jakby wnękę w pokoiku i tak jestem jakby... Mam taką kanciapkę troszeczkę. Tutaj bardzo miło i sympatycznie, ale kabli tyle, kiedy nie będzie już tych kabli wszystkich, to już jest tak męczące, niby technologia do przodu idzie, a cały czas te kable się wiją, plączą, potem weź to rozplącz, człowieku, no.
0: Ja nie wiem, tak szczerze to w tym momencie Bluetooth pozwala na tak wiele, że nie potrzebujesz, no dobra, no HDMI ciężko jest przesłać po jakichś tam sygnałach. Jeżeli wejdzie się, gdy wejdzie sieć 5G, no to wtedy będzie można przesłać sygnał 4K po wietrze. Natomiast póki co nie mamy jeszcze dostatecznie szerokiej technologii. Sam ostatnio właśnie, bo sobie teraz pod koniec roku planuję zaupgrade'ować swoje tutaj kino domowe, właśnie do 4K w HDR-ze. No, także będzie, no są kable, tak? Jest mnóstwo kabli, które muszą przenieść bardzo, bardzo, bardzo dużo sygnału. I od playki, i od tutaj czegoś tam, i wszystko do telewizora, no to tutaj się kurzy. A jeżeli chodzi o sam komputer, no to te wszystkie rzeczy sygnałowe, typu myszka, klawiatura, no to spokojnie, to jest kwestia, wiesz, kwestia przerzucenia się na Bluetooth. Te technologie już mamy.
1: Mnie zadziwiało zawsze, jak można sygnał telewizyjny przesyłać i wyłapywać go anteną. To już tak dawno się dało, nie? Bez kabla przesyłać. Jedynkę, dwójkę. Trochę tak. Śnieżyło i jak ktoś przeszedł, to zakłócenia były, a czasem wujek musiał z antenę w rękach trzymać i stać przy telewizorze, ale się dało. A czy dało się odebrać Jacka tym razem? Halo, halo?
2: Dobry wieczór. Mam nadzieję, że tak.
1: No w końcu się udało.
0: Mam nadzieję, że tak. Pamiętaj o ostrzeżeniu, które poczyniłem na początku naszej audycji. Prosimy o
2: tak, wiem. Ja wiem, ale to było chwilowe. Jestem na łysym systemie. To tutaj jest zintegrowane wszystko.
0: Już tutaj gubisz zwięzłość. Tutaj żółta lampeczka mi się zapala.
1: Bo to nie o to chodziło potrzebie. Też nie o problemy techniczne, tylko właśnie o ten, o zwięzłość, trzymanie się tematu, dynamikę, bo tu wiesz, ciachu machu.
2: Mówiliście jakiś czas temu, bo przez chwilę tam się zorientowałem, że z tym Skype'em są problemy jednak, ale mówiliście jakiś czas temu tam o tych czcionkach, tak, i o tych kwestiach technicznych. Ja niby chciałem to poruszyć w przerwie technicznej, ale myślę, że to jest dobry moment, tym bardziej, że kibicowałem przez 2 lata temu projektowi. Wystartowało wreszcie Mysterium Network. I taka informacja właśnie a propos ludzi wypowiadających się w komentarzach. Jak chcecie na przykład w sposób taki kompletnie anonimowy wypowiedzieć się w komentarzach, to możecie to zrobić, instalując aplikację ze strony Mysterium Network, a to dlatego, że te aplikacje już są dostępne. I są dostępne, takie bym powiedział, no to są na razie aplikacje w wersji alfa, ale są dostępne w wersji takiej, powiedzmy, używalnej na Maca i na Windowsa. Jest wersja aplikacji alfa dla Mysterium Network. Nie wiem, czy mam w skrócie mówić, czym jest Mysterium Network.
0: Wrzuć link na czata i to może wystarczy, bo to jest tak troszkę poza tematami, może nie jest takie heheczkowe, a ja bardzo zmierzam do tego, żeby Nocny Marek był jednak nie takim wywaleniem wszystkiego, co mamy na wątrobie, tylko żebyśmy sobie tutaj robili jaja. Chyba że chcesz się pośmiać z Mysterium Network, to proszę.
2: No tak, tylko właśnie chciałem się wstrzelić w ten moment, kiedy mówiliście o takich bardziej kwestiach technicznych. Nie do końca mi się to udało, za co przeprosiłem na Skype'ie i przepraszam raz jeszcze. No może takim średnio w sumie śmiesznym, ale pewną śmieszną rzeczą jest to, że spośród tych ICO, które startowały jakiś czas temu, to Mysterium Network wypada na zgromadzeniu kapitału bardzo, że tak powiem, słabo, a mimo to udało im się wystartować, a wiele z tych takich projektów, powiedzmy, opartych o blockchain, nie wystartowało nigdy, mimo tego, że wzięli od swoich inwestorów kupę forsy i nadal ich szczują. Między innymi na wspomnianym przez ciebie Twitterze też można to obserwować.
0: Ale idzie, wyobraźcie sobie, idzie sobie 2 gości na takie zgromadzenie, na zebranie zarządu, nie? Ty stary, co ci wypadło? Mysterium Network. Ale słabo ci wypadło.
1: Co ci wypadło?
2: No ja nie wiem, czy słabo. Ja nie wiem, czy słabo wypadło. Jest, to może jeszcze tak dodam w skrócie, że jest taki filmik w internecie, który pokazuje pierwszy test, gdzie gość przy połączeniu przez Mysterium Network, oni tam na razie częściowo korzystają z serwerów centralnych, to ma być decentralizowane z czasem, gdzie gość wyciągnął 40 megabitów na sekundę. Pokaż mi taką prędkość, używając sieci Tor. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, przepraszam raz jeszcze, do usłyszenia, cześć.
0: Cześć, dziękujemy cześć, bardzo. Dziękujemy. I może, Krawiec, to jest moment na to, żeby wrzucić jakąś interludę muzyczną?
1: Dobra, no to... A co puszczamy?
0: No, tak jak się umówiliśmy.
1: Aha, dobra. Ale to...
0: Jak coś to na mnie, jak coś to moja wina.
1: No to jest twoja wina, bo nie mam linka. To ja puszczam swoje w takim razie. W takim razie, bracia Figo Fagot, gdybym zgolił wąs, taki dzisiaj utworek sobie poleci. Jesteśmy z wami za 2 minuty i 45 sekund.

jesteś tu pierwszy raz. Ja jestem drugi, ugi, ugi. Dlatego wiem, gdzie jest Bucer. Wyjdź mnie za rękę, a zaprowadzę cię do

0: A ten drugi utworek to od DJ Nida 19. Specjalnie dla was.
1: Tak, bo jest taki trend od paru lat, że ludzie się zakładają, ile dni przed świętami Bożego Narodzenia nie usłyszą Last Christmas, więc wszyscy jesteście w tym momencie kompletnie w dupie. Dzięki mnie.
0: Ale jak ten, ja domyślę, że to jest piosenka tak naprawdę o miłości gejowskiej. Tak mi się skojarzyło trochę, no bo tam I give you a something special. W pupcie. Dam ci coś w pupcie specjalnego. Ej, nie wiem, tak mi się to jakoś cały czas kojarzy. No, takim gejowskim głosem pan śpiewa. Ja nic nie mam, ale w sumie tak wszyscy... To zabawne by było, nie? Że on tak sobie wyobrażał, układając słowa do tej piosenki i śpiewając właśnie, zamykał oczy, bo on, George Michael zamyka oczy, jak śpiewa. I co on sobie tam wyobrażał?
1: Rozwalasz mi moje hemoroidy, rojdy.
0: No właśnie, i to o czym tam śpiewa, że to są ostatnie święta, bo wyjawił swojej kobiecie, przed którą udawał, że jest hetero, tak, że odchodzi do faceta i to są ostatnie ich święta. To o to tu chodzi, czy o co?
1: No wiesz co, nie wiem, natomiast co do samego George'a Michaela, no to różnie można to interpretować. Wpisałem sobie na szybko w Google Last Christmas Meaning, i według Guardiana, partner Michaela, Fadi Fawaz został zastany martwy w jego domu w Oxfordshire w poranek świąteczny i on zmarł ze względu na zawał serca. Last Christmas I gave you my heart. To jest troszkę, nie wiem, przerażające. Ale póki jesteśmy w klimacie muzycznym, mamy jeszcze bardzo gorącego newsa. Piotr Cugowski, który niedawno opowiedział o swoim pierwszym koncercie, cytuję, tego nie da się zapomnieć. To było około 94 roku. Miałem swój zespół i postanowiliśmy zagrać koncert. Pomogła nam w tym mama naszego basisty, ponieważ pracowała w szkole. Powiedziała, że jest taki pomysł, żebyśmy zagrali w akademii w szkole, na co z chęcią przystaliśmy. Pojechaliśmy, graliśmy utwór po utworze, natomiast byłem bardzo zaniepokojony, bo nie było żadnej reakcji ze strony słuchaczy między utworami. Dopiero później wspomniała nam, że szkoła ta była dla głuchoniemych.
0: Przepraszam.
1: To się nie ma z czego śmiać, ale to można było odfiltrować na tak wielu poziomach, że nie wiem, dlaczego to się nie stało.
0: Ale Cugowski ma w sumie taki głos, że nawet głuchoniemy mógł coś tam usłyszeć.
1: Jakieś takie, nie wiem, wibracje gdzieś w głębi, nie powiem czego.
0: Bo do tanga trzeba dwojga.
1: A to jest, nie wiem, to jest chyba jego syn czy coś takiego, nie wiem. To jest Piotr Cugowski.
0: A to nie jest ten z budki suflera?
1: Aż tutaj sprawdzam. Krzysztof Cugowski był z tego. Aha. Z budki suflera?
0: Tak, Krzysztof Cugowski, budka suflera. No to myślałem, że tutaj widzisz. Mylą mi się Cugowskie.
1: Jest ojcem Piotra i Wojciecha. Członkowie zespołu Bracia, o których tutaj mówimy.
0: Ale kto zaprosił muzyków na koncert w szkole dla głuchoniemych?
1: Matka basisty! Nie skąsała, że oni, kurde, tego nie usłyszą.
0: Aha. Fajnie, no. W sumie zabawna sytuacja, no.
1: Dziwna sytuacja na koncercie. No dobrze, no to jadąc dalej, bo tutaj słyszę, że się zająkujesz, w Sandomierzu doszło do skandalicznego zdewastowania plakatów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ nadchodzą nam wyroby. I z tych wyrobów będę się śmiał bardzo regularnie. Im bliżej jesteśmy tych wyrobów, tym bardziej się z tego będę śmiał. I będą się z was śmiać. Karonie, Rachonie i tak, jakoś tak było, nie? W każdym razie pojawiły się napisy 666 i swastyki na plakatach kandydatów PiS w Sandomierzu, o czym donosi nam TVP Info. Właśnie, tylko jest taki problem, że jeżeli stawiasz plakat w zasięgu sprayu i jesteś z PiSu i nazywasz się Krzysztof Szatan, to czego się spodziewasz?
0: Ale jak mogli do PiSu wziąć kogoś, kto ma na nazwisko Szatan?
1: Inni szatani są tam czynni. I wrzucam jeszcze na czata.
0: To jest dziwne. Dziwne. Ja się dziwię, że przyjęli. A ja mam ciekawostkę ze świata Marvela. Okazuje się, że Michael Jackson, świętej pamięci, planował kupić wydawnictwo Marvel tylko po to, żeby się wcielić w rolę Spidermana, bo strasznie chciał. I nawet pod koniec lat 90. W tej sprawie negocjował ze samym Staszkiem. Przypomnijmy, to jest ten człowiek, który wymyślił takich bohaterów właśnie jak Spider-Man, Hulk, Iron Man i cała masa innych znanych superbohaterów. Tak więc wielki umysł, dla mnie to jest ktoś większy od Jana Pawła II. Przepraszam tutaj, że tak powiem. Może niektórzy się poczują urażeni, ale ktoś, kto
1: ale
0: myślił...
1: Ale Michael Jackson, czy
0: Stan Lee?
1: Ziomek z Marvela?
0: Stan Lee. Staszek. Okay. Przepraszam, ale dla mnie naprawdę jest to wielka postać i Stan Lee. I myślę, że o wiele więcej zrobił dla świata niż Jan Paweł II. I jakie mądrości wkładał w usta bohaterów, na przykład Spidermana, że o tym, że wielka moc równa się wielka odpowiedzialność. Jan Paweł II nie miał takich tekstów mądrych aż.
1: Ale tutaj się z tobą zgodzę, ponieważ Stan Lee był wyższy o 2 centymetry od Jana Pawła II, więc tak, zdecydowanie był wielkim człowiekiem. Większym, na pewno większym. Nie wiem, czy wielkim, ale większym.
0: No właśnie, no, negocjacje się nie powiodły, a gdyby się powiodły, to Michael Jackson byłby jako Spider-Man. No to jak sobie wyobrażasz takiego? Może by tańczył?
1: Wiesz, to przypomina mi się taki odcinek z kreskówki Spider-Mana, gdzie to było jakieś takie, wiesz, takie budujące morale, że był jakiś taki chłopiec, który, nie wiem, na coś chorował, jeżeli dobrze pamiętam, to bardzo z dzieciństwa kojarzę. Nie jestem w stanie nazwać ani serii, ani w ogóle nawet roku, natomiast właśnie, że przesiedział cały odcinek u tego dzieciaka i tak się bawił tą pajęczyną, pokazywał mu, jak tutaj działają te wszystkie jego, wiesz, te tabletki, co sobie wkładał w nadgarstek, nie? No i sobie wyobraź, że jeżeli to byłby Michael Jackson i by wylądował u takiego dzieciaka na całą noc, u takiego wielkiego, a co to jest? A to jest moja pajęczyna.
0: Tak w twarz tą pajęczyną. No to mógłby być tak właśnie, no to dobre skojarzenie, tak by wchodził przez okno do pokoju jakiegoś tam Jimmy'ego małego i tam Don't afraid, Jimmy. It's me, Spider-Man. I mu w twarz tą. A tymczasem tak a propos, niepowtarzalny orgazm się dozwonił.
2: Już drugi raz się fajnie wstrzeliłem, prawda? No,
0: wstrzeliłeś to też właśnie.
2: Ordynarnym nickiem.
0: Michael też by się wstrzelał, no.
2: No ale dobra, ja tak z takim newsem, który właśnie wyczytałem na portalu Rzeczpospolita, newsem, który wywołał u mnie trochę gęsią skórkę w obawie przed wolnością słowa w internecie. Otóż dobrze, przeczytam... Dobrze, że nie skórkę z frędzla. No, więc przeczytam fragment tegoż artykułu, a następnie zlinkuję go na czacie. Otóż tak, dowiadujemy się tutaj. Mężczyzna został wezwany do stawienia się na przesłuchanie, ponieważ na facebookowej grupie użył niecenzuralnego słowa. Wezwanie wystosowane przez Straż Miejską dotyczy komentarza opublikowanego na portalu społecznościowym Facebook w grupie Nie ma anarchii parkingowej w Poznaniu. Autor wpisu ma się stawić w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o karanie i to jest tam ze 141 artykułu Kodeksu Wykroczeń. Już wydaję tego linka.
1: Masz treść tego komentarza?
0: Istnieje no prawdopodobieństwo dokonania wykroczenia przestępczego polegającego na wypowiedzeniu słowa dupa.
2: Nie podano tutaj treści.
1: Kurwie, ale ja wam zaraz powiem. Ja zaraz tutaj ustalę.
2: Bo jedna rzecz tylko jest jeszcze niepokojąca. Ten Sąd Najwyższy, którego ja też osobiście tak bronię, wydał 17 kwietnia 2018 roku taki wyrok, który rozwiewa wątpliwości, czy internet jest miejscem publicznym. I otóż Sąd Najwyższy twierdzi, że tak, że internet jest miejscem publicznym i w świetle tego wyroku można właśnie karać za użycie niecenzuralnych słów z artykułu 141 Kodeksu Wykroczeń.
0: Za co grozi aż 1500 zł? Albo kara nagany. To zawsze ta kara nagany mnie zastanawia, jak to w praktyce wygląda, że też dostajesz tą naganę. To
1: tak ja wiem, bo kiedyś dostałem naganę. Proszę tutaj więcej nie sikać.
2: Aha. Myślałem, że stoi.
0: Ja kiedyś też dostałem naganę, tak ale to od mamy. Na przykład. Tak pogroziła mi palcem. No.
2: No właśnie, tak też.
1: Dobra, mam treść komentarza. Czy ktoś mógłby mi objaśnić, dlaczego w wagonie 105N w tramwaju numer 12 włączone jest dziś ogrzewanie? Rozumiem, że jest lato i musi być ciepło, ale kurwa bez przesady.
0: No to faktycznie to wymaga nagany, to było naganne zachowanie.
2: Pomyślcie, jaki to tworzy niebezpieczny precedens teraz, no w dobie tej wszędobylskiej cenzury, jaką tu nam PiS próbuje narzucać. Może być tak, że ktoś na Facebooku teraz napisze coś na przykład na prezydenta Adriana Dupę i automatycznie stawi się u niego Straż Miejska czy też policja i będzie go ciągała tam po komisariatach albo jeszcze lepiej, tak jak w przypadku protestujących niektórych osób, po prostu o 6 rano wlotują do chaty i robią trzepanie mieszkania. No już po pisiorach to ja się wszystkiego mogę spodziewać, nie?
1: A w sumie przydałoby mi się takie małe trzepanie mieszkania, tutaj posprzątaliby troszkę butelek, po nie wiem, na śmieci może by wynieśli.
2: Ja nie mam dywanu, u mnie poza koniem nie ma nic do trzepania.
1: Może kotu by strzepali jego obcięte jajka.
0: Ciekawe, jak wyglądało to skontaktowanie się właśnie z tym wulgarnym człowiekiem. Czy policja napisała mu tam na priwa, że mu wyskoczyło okienko? Dzień dobry, tu komisarz Mścisław Sierżant Pięść. Proszę o niezwłoczne stawienie się w celu wyjaśnień.
1: Już ci mówię, bo mam ten dokument przed oczami. Na podstawie artykułu 54 paragraf 1 w związku z artykułem 56 paragraf 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wzywa się pana do stawienia w dniu roku o godzinie w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Poznania przy ulicy Głogowskiej 26 w Poznaniu, pokój 107, w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie celem złożenia wyjaśnień na okoliczność wykroczenia określonego w artykule 141 Kodeksu Wykroczeń. W dniu roku komentarz opublikowany w publicznie dostępnej grupie Nie ma anarchii parkingowej w Poznaniu. W serwisie społecznościowym Facebook wbrew zakazowi użył słowa nieprzyzwoitego kurwa.
0: Ale ktoś, kto tak cytuje i pisze, to też tego słowa użył. To też powinien odpowiadać. Ale to on to dostał, to mnie ciekawi, czy mu tam wyskoczyło na Facebooku, że masz wiadomość i on sobie tam na komunikator ten facebookowy kliknął i tam to było wklejone?
1: Ale ciekawe, czy policja kupiła, kliknęła lubię to.
0: Ja bym dał zbanuj od razu i zbanowałbym komiendę ten starszego aspiranta Pierdziwąsa z komendy rejonowej MO. Od razu bym zbanował i spokój, no bo co, znajdą cię? Tam przecież nie ma adresu wpisanego, kto wpisuje adres tam na Facebooku.
1: No, zdziwiłbyś się.
0: No, ale za słowo kurwa tam do służb pisali, tam sprawdzali jakieś tam ten, skąd się łączył, billingi i tak dalej.
1: Nie no, jak no kurde, no ludzie, umówmy się, jeżeli publikujemy pod naszym prywatnym imieniem i nazwiskiem, a to nazwisko i imię no jest dość mało pospolite, no to prosimy się o kłopoty.
2: Z tego groteskowe taki, i niebezpieczne.
0: Z tego wniosek taki, żeby raczej sobie wymyślić jakieś imię śmieszne, na przykład Stefan Burczymucha wpisać. Panie Stefanie Burczymucho, prosimy o stawienie...
1: Adaś Miałczyński. Dzisiaj chciałem rozpocząć kolejną kampanię dotyczącą nowego odcinku Sprawdzam Podcast i się okazało, że niestety Facebook zablokował mi możliwość publikowania reklam z mojego głównego konta, gdzie mam inne nazwisko, bo z jednego nazwiska opłaciłem, a z innego nazwiska opublikowałem reklamę. Ale do Adasia Miałczyńskiego, gdzie już mnóstwo reklam na Facebooku robiłem, nikt cię nie przypierdoli.
0: Dobrze. Masz jeszcze niepowtarzalny orgazmie? Jakiegoś niusika?
2: Znaczy mam pytanie tylko. Pytanie tylko w zasadzie, chyba że nie macie tego przygotowanego, ale podejrzewam, że będziecie mówić o transmisji tej gali przyznania nagród filmowych w Gdańsku w TVP Kultura. Pewnie powiecie, co nie?
0: No chyba tak, tak. No to od razu, od razu powiemy, że chodzi o to, że w TVP Kultura są już tacy usłużni i nadgorliwi tam cenzorzy, którzy wycięli wypowiedź Smarzowskiego na temat Jacka Kurskiego, tak?
2: Tak, dokładnie o to mi chodzi. Zauważcie, jacy oni są przerażeni. PiS-owcy są po prostu przerażeni. Oni z półgodzinnym opóźnieniem transmitują coś tak w sumie niegroźnego, jak gala rozdania jakichś nagród filmowych, tylko po to, żeby broń Boże nie wyciekły jakieś tam dwa słowa za dużo w stosunku właśnie przeciw partii.
0: No jak za komuny zupełnie, to no wtedy tak, byli to właśnie jest, tacy klakierzy.
1: Tutaj troszkę tego będę bronił, bo wiem, że istnieje coś takiego jak delay loop dla radiów. Jeżeli gdzieś dzwonisz do Radia Maryja na rozmowy niedokończone, no to wtedy mają ten delay loop i zawsze kiedy się pojawia przerwa muzyczna w takiej audycji dzwonionej, no to można założyć, że ktoś przed chwilą próbował coś tam ostro trollować, tak? No i te media bardzo szybko się uczą, natomiast to jest pierwszy przypadek, żebym coś takiego zauważył w telewizji.
0: Mają, z tego co czytałem, to mają półgodzinnego delay loopa.
2: No i to jest troszeczkę jednak różnica, jeżeli mamy do czynienia z galą, gdzie występują znamienici goście i ci wszyscy występujący przed mikrofonem, oni są z góry przewidziani, nie ma tam przypadku, a między takimi słuchaczami Radia Maryja, do którego nie wiadomo kto zadzwoni, może ktoś zadzwonić i powiedzieć trzy słowa do ojca prowadzącego, a może ktoś zadzwonić i odmówić różaniec, no tam jest ta nieprzewidywalność trochę, nie? No, nie wiem, mnie to po prostu przeraża.
1: Ja tutaj zacytuję Wojciecha Smarzowskiego i ten fragment, który został wycięty. Ja tak w swojej pysze myślałem, że tym razem nagrodę wręczy mi prezes TVP.
0: A sam zainteresowany, jak sprawa się rozeszła, to oświadczył, że to właśnie była nadgorliwość, że on wcale nie wymaga, że u niego jest luz, każdy może wszystko mówić, co chce i że winny zostanie ukarany i to surowo. Jeszcze zaznaczył, że surowo, także on jest za wolnością tak naprawdę i można mówić, co się chce.
2: Surowo ukarany, czyli zamiast trzech nagród w miesiącu finansowych dostanie tylko dwie.
1: Wszyscy niezbanowani będą mieli prawo głosu.
2: To dobra, dziękuję.
0: Dziękujemy. Trzymaj
2: dzięki,
0: się.
2: Dzięki, na razie.
1: Cześć. Dzięki, do usłyszenia.
0: To za PRL-u. O, próbuje się tutaj dodzwonić Furiat. Miejmy nadzieję, że przetestował już tym razem mikrofonik i że będzie wszystko działało. Coś tam pykło, coś tam strzeliło, więc chyba tym razem się usłyszymy. Halo, halo?
3: Chyba jest okej okay teraz, co?
0: No... Zaraz się przekonamy, czy jest okej. Okay.
1: Ale prosimy zwięźle.
3: Dobra, zwięźle temat. Ja wam powiem, nie wiem czy akurat na ten temat, który mówicie, ale chciałbym się odnieść do tego filmu Claire, prawda?
0: O, prosimy.
3: Chociaż go jeszcze nie oglądałem, ale z tej strony, z mojej strony, jako katolika i człowieka wierzącego, myślę, że takie filmy właśnie powinny powstawać. Dokładnie powinny powstawać, żeby naprawdę ubodły i pokazywały tą hierarchię, która niestety w kościele jest i ona zawsze będzie. I to zachowanie. Oczywiście, że Smarzowski pokazuje, oczywiście koloryzuje, robi karykaturę z tego wszystkiego, tak samo jak prawda w filmie o
0: policjantach.
3: Drogówka. No, drogówka na przykład. No dobra, ale załóżmy już w tym filmie, no którym, na tym poważnym filmie, który się nazywał Wołyń, to już nie przesadzał, tak. Ale miał też wesela, on lubi przesadę, lubi. I bardzo moim zdaniem dobrze, że szczególnie pokazuje te wady hierarchiczne w kościele i tych ludzi, którzy na przykład, którzy kurwa są hipokrytami, niestety, no to jak inaczej powiedzieć, no jestem, staram się być prawdziwy, staram się być kościelny, kościół to są ludzie, ale też zauważmy, że Smarzowski, on nie ma nic do dogmatów, do doktryn, prawda, również, on tylko pokazuje tą małość istoty człowieczej, która załóżmy gdzieś tam, prawda, weszła na pewien stopień i tak się pławi w tym samym luksusie. No, dla mnie to jest obrzydliwe, no i wiem o tym, że wielu takich bardzo dobrze, na przykład nie wiem, ta pani, która się nazywa, jak ona tam ma, ta, która tą sałatkę jadła.
0: Krycha.
3: No Krycha, Pawłowicz, tak, ale ona jest naprawdę bardzo mądrą kobietą i posłuchałem, wiesz, w wywiadzie tam z Rolą, jest naprawdę inteligentną kobietą.
0: A co mądrego powiedziała? Tak...
3: Słucham?
0: A co mądrego powiedziała? Czy możesz przytoczyć jakąś mądrą wypowiedź? Bo chętnie bym się dowiedział, bo się nie natknąłem niestety.
3: No, wiesz, mądrą wypowiedź. Ona po prostu mądrze i jakoś tam teologicznie broni tej natury katolicyzmu głównie, nie chrześcijaństwa, tak tylko Boże katolicyzmu. Ja ci teraz nie powiem, bo tej rozmowy całej nie słuchałem, ale chętnie sobie jeszcze ją przesłucham. Więc, dobra, pardon, niepotrzebnie przypominałem tę rozmowę, ponieważ jej nie przesłuchałem, więc nieadekwatne to było do tej rozmowy. Jaki z tym.
0: Ale to dobrze widzisz, ale jest jako katolik...
3: Jest cholernie potrzebny ten kler, jest potrzebny.
0: No to chwali ci się, że tak.
3: Czekam na ten film, zobaczyć co tam, jak to on to widzi wszystko.
0: W takiej sytuacji, jaka jest, to krytyka na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc. Cieszę się, że są jeszcze tacy w ogóle katolicy, którzy potrafią spojrzeć na tego typu filmy w ten sposób, że i rozumieją przede wszystkim, że film się rządzi swoimi prawami i że tam wszystko jest zazwyczaj przerysowane. Jak oglądamy Tarantino, to też tam jest wszystko przejaskrawione bardzo, do granic w ogóle absurdu.
3: Wybacz, że ci przerwę, ale niestety prości ludzie, którzy nie mają pewnych takich myśli wyższych, oni to odbiorą, wiesz, w jakiś sposób.
0: Prosto.
3: Atak na kościół, no niestety.

0: nie, że mają tylko w głowie zakodowane, że nie wolno kalać własnego gniazda i to jest jedyna jakaś zasada, która nimi rządzi, no to jest takie... To jest też dla złe i prostackie.
1: Po prostu hipokryzja, no po prostu. No, widzi w swoim gniedzie coś, ale jednak nie, bo to moje. To wszystko chodzi o jedyne przekonania. Masz pewne przekonanie takie, jeśli ktoś, a to jest przekonanie wyższe, ponieważ to jest przekonanie ideologiczne, a zarazem religijne, więc to jest potrójne przekonanie. Rozumiem, tam wiesz, szydzić sobie, wiesz, i drwić z drogówki, ale jednak wchodzimy w pewien rejon katolicyzmu i pewna... Ale kurwa trzeba, ale nie po to, żeby lewacy mieli wolną rękę, żeby atakować Kościół, tylko po to, żeby wykrzewić, kurwa, to jebane zło z Kościoła, bo Kościół jest ludzki. W Kościele jest zło. Oczywiście, że tak. Szatan jest w Kościele. Tylko musimy... Znaczy, wy nie musicie, wy to macie w dupie.
0: No, w zasadzie ja tak. Nie wiem, jak potrzeba. No,
2: błagam cię.
0: Ale to trzeba też dodać, że to nie jest film o pedofilii w kościele, tylko to jest film bardziej o tym, że księża są strasznie łapczywi na kasiorę. Istnieje cała masa nagrań, gdzie ludzie nagrali, jak negocjują właśnie, ile mają zapłacić za pogrzeb, za komunię, i ksiądz zawsze właśnie tak się zachowuje na tych przeróżnych nagraniach, których jest już sporo, jest takich świadectw też, jak to się mówi, tak?
1: Że, obejrzałeś film?
0: Claire?
1: No.
0: No nie, bo dopiero 28.
1: Ale dyskutujemy o filmie, o którym...
0: Ale to już jest wiadome, że nie będzie to o pedofilii. Tam jest ten wątek, tylko się gdzieś tam z boku pojawia. Natomiast nawet sam cały trailer jest właśnie o tym, że ci księża cały czas gadają o mamonie, dla odmiany o hajsie i o sałacie i o kapuście i o, wiesz, o pieniędzorach i tak dalej. To są jedyne ich tematy i wokół tego wszystko się kręci. Wokół zbiórek, wokół kasy, a ile za to. I to jest o tym film bardziej i jak najbardziej jest ten problem widoczny gołym okiem na każdym kroku, że księża są strasznie łapczywi, cały kler. I to już jest większy problem niż ta pedofilia. Znaczy większy, może w tym sensie, że większy odsetek księży jest właśnie łapczywy na hajs, niż przypuszczalnie jest, nie mówmy jednocześnie, no dobra. No spoko, mów.
1: Chodzi o to, żeby nie generalizować, nie ogólniać wszystkiego, bo to jest najłatwiej, wszystko zrobić, relatywizm. Prawda jest taka, śmaka, gdzie tam siedzisz, ty widzisz tak, on widzi tak, nie jest każdy inny.
0: Ale w tym przypadku można generalizować, bo jeśli jakieś zjawisko występuje na taką skalę, że praktycznie 3/4 pewnie księży tak się zachowuje. Słuchaj, ja nie spotkałem w życiu księdza, który by nie był taki łapczywy na kasę. Wszyscy o tym gadają, wszyscy to widzą. Nagrania są i naprawdę, no... To jest biznes, to jest biznes.
1: Mały dostęp do księży, bo ja znam wybitnych, nie może wybitnych, ale bardzo, bardzo szlachetnych księży, naprawdę pokornych.
0: Na kasę nie są łapczywi zakonnicy.
1: To robią pod sutaną tam u siebie, też nie wiadomo. Ale no, każdy ma swoje, prawda, jakieś odczucia, czy się onanizują, czy nie, no to już nie moja sprawa, to już ich sprawa prywatna, ale wiesz, no, jeśli ktoś jest mężczyzną i naprawdę wchodzi w ten cały celibat, ja naprawdę nie wierzę, bo ja też chciałem być, potrzeba też chciał być, ale on nie poszedł i też chciałem być, ale to sobie myślę, jak jest to możliwe, jeśli się ma popęd seksualny taki, albo laska, albo walenie konia, to oni po prostu sobie walą, no i to i tak jest prawda, no i pokażmy prawdę o księżach. Tylko mnie się podoba to, że mówię znowu o filmie, chociaż nie obejrzałem go, ale myślę, że ten człowiek nie pokazuje czegoś złego o dogmatach właśnie katolickich i o pewnych dogmatach i doktrynach, tak.
0: Tylko Smarzowski sam jest wierzący.
1: Szydzi i drwi z tych ludzi.
0: Smarzowski jest protestantem. Smarzowski jest protestantem.

0: Z tego, co się dowiedziałem, i pewnie jest sam osobą wierzącą, więc...
1: A może właśnie dlatego, tak, no, widzisz.
2: Ale nie ma co dzielić włosa na czworo, bo tutaj atak w jedną, w drugą stronę absolutnie nie ma sensu, bo w każdej strukturze, w każdej religii będzie jakiś rak, będzie jakiś nowotwór, który będzie toczył to wszystko, tak? I no, furia, tutaj się zgodzimy, to są tylko ludzie.
1: Tak.
2: Więc no tutaj, to tutaj może tak, furiacie, ostatnie zdanie w temacie.
0: Drogi bracie.
1: Ostatnie zdanie w temacie. Oczywiście, że to są wszystko ludzie, lecz chciałem ci powiedzieć też człowieku, potrzebę, chociaż nie wiem, jak do ciebie mówi ten, no nie ma.
3: Człowieku?
1: Obejrzyj ten film, który ci poleciłem, czyli on się nazywa Cyber Złudzenia. Tak, i myślę, że po tym filmie doszedłem do wniosku, że cała technologia, całkowita, nie można rozumieć, czy można technologię użyć w dobry sposób, czy w zły sposób. Cała technologia jest do dupy, jest wynalazkiem Lucyfera, bo zawsze, czy będziemy szli pozytywnie rozprowadzać, czy nie, to i tak w końcu będzie cel jednego tego skurwysyna. No i tym zakończę. Dobra. Być może kiedyś się zadzwonię, ale jestem dzisiaj czyziutki i się bardzo z tego cieszę. I myślę, że nie ma co pić, nie ma co się jąkać. I oka, ale gitara gra.
2: Duga, i przeszło bardzo, bardzo płynnie. Dzięki wielkie ci za ten telefon. Cześć, no, cześć. Trzyma się, cześć.
1: Cześć.
2: A ja tymczasem zacytuję wiadomości TVP, które na pasku miały: rzekome elity atakują Kościół katolicki. Cytat z pana prezesa Jacka Kurskiego. Telewizja owszem nagrodziła Wołyń, bo to świetny film pokazujący prawdę o ludobójstwie na Polakach popełnionym na kresach przez banderowców. Natomiast nigdy telewizja nie nagrodzi tandetnej prowokacji, swoistej drogówki 2, w której pan Smarzowski poprzebierał policjantów w sutannę, a patologię marginesu rozciągnął i przypisał całej wspólnocie kościoła. I wybór jury nagrody specjalnej dla takiej szmiry. W 40-lecie pontyfikatu Jana Pawła II i w 100-lecie niepodległości, której nie byłoby bez heroizmu polskiego kościoła, uważam za moralną aberrację.
0: No właśnie, to jaka piękna mowa.
2: Powinienem tutaj zacząć od złapcie się swoich foteli.
0: Aż mi łza ściekła spod pachy. Takie to było piękne, co powiedział. No właśnie, i to ciągłe podpieranie się tym Janem Pawłem II i dziećmi. Jak nie dzieci, to Jan Paweł II, a jak dziecko to zobaczy, to co to będzie? No, taka przemowa. No cóż, myślę, że kto kumaty, to sobie te słowa zinterpretuje odpowiednio i no, co tu komentować, no troszkę, cały czas mam nadzieję, że dożyjemy jeszcze czasów, że będzie tutaj bardziej jak, nie wiem, w Czechach na przykład i Kościół przestanie tutaj pełnić taką rolę, jaką pełni, wtryniać się we wszystko, mieć chody wszędzie i co druga szkoła to szkoła imienia Jana Pawła II, co właściwie sprowadza się do zaklepania takiego, że to jest katolickie, to jest nasze katolickie i tu będziemy obchodzić co roku święto Jana Pawła II i cenić sobie wartości Jana Pawła II i w ogóle kto nie jest za Janem Pawłem II, to w ogóle niech się najlepiej nie zapisuje do tej szkoły.
2: No, ale wiesz co, ale to jest taki dobry motyw. Wymień mi trzy wartości Jana Pawła II.
0: Nie wymienię, bo to jest takie wszystko rozmyte i właściwie, wiesz co, kiedyś tam próbowałem czytać te encykliki, ale to jest takie nieciekawe jakieś mi się to wydało i niedużo to wniosło. Znam, nie wiem, co drugi jakiś film, który oglądam, więcej wnosi, więcej mam po nim jakichś ciekawych przemyśleń, często i głupi komiks potrafi mnie bardziej jakoś zmotywować do tego, żeby się otworzyć na drugiego człowieka, czy jakieś ciekawe przemyślenia mam, a to Jan Paweł II to takie, wiesz, i myślę, że 90% katolików to nie kuma nic z tego, co powiedział Jan Paweł II, tylko zapamiętali to tej ziemi i nie lękajcie się i to wszystko, co znają, nie? I tak
2: poproszę
0: jest.
2: Poproszę no. 5 worków ziemi. Tej ziemi.
0: Nie lękajcie się, drodzy pedofile. Osłaniam was swoim płaszczem.
2: O ja pierdziel. Nie no dobra, heheszki heheszkami, a tymczasem chciałbym przejść do naszego Janusza Korwina, który aktywował swój protokół 1%. O. Ponieważ Janusz Korwin-Mikke w ten weekend się wydobył na plac Narutowicza w Warszawie, gdzie było jakieś... Nawet nie wiem, co to było, ale przyjechał samochodem, zaparkował i Straż Miejska założyła mu blokadę na koło.
0: Nelsona mu założyła.
2: Tak, wolność do parkowania ograniczona. Chcącemu zadziała się krzywda, gdy całe życie mówisz, że nie ma darmowego obiadu, a myślisz, że jest darmowy parking. I musiał niestety zapłacić mandat za nielegalne parkowanie w Warszawie. No, niestety. Niestety.
0: A to komuch. Myślał, że za darmo są, wszystko jest. No proszę. A ja się natknąłem dzisiaj na fajny filmik, taki bardzo miły i pozytywny, nagrany przez Maksymiliana z Ukrainy. Ukrainiec tutaj przyjechał do Polski.
2: To nie był nasz Max?
0: To nie był właśnie nasz Max. Max Par, tak się nazywa kanał. Max Par, pisane przez KS. I Max nagrał filmik o tym, jak postrzega Polskę. Przyjechał tutaj i znalazł sobie pracę. No i posłuchajmy może tego. Ty potrzeba tego nie usłyszysz, bo tam wiesz, nie mamy
2: takiego. Ja sobie
0: tak
2: włączę na odsłuch.
0: No to włącz sobie. A wy posłuchajcie w takim razie, co mówi Ukrainiec, który tu pracuje w Polsce.

Cześć, nazywam się Maksym Bogdanowicz. Chyba ciężko będzie ci zrozumieć to, co usłyszysz w najbliższą minutę. Ale postaraj się. Urodziłem się w małym miasteczku na Ukrainie. Jakbym nie przyjechał do Polski, to bym raczej studiował w Kijowie albo Lwowie na uczelni, która jest pod sam dach w korupcji i płaciłbym za każdą sesję miliony forsy. Po studiach pracowałbym na budowie, może w sklepie, może zostałbym się ochroniarzem. Zarabiałbym tylko na opłaty za media. Lałbym po pracy ze znajomymi, którzy nie dają rady i nie wiedzą po co wszystko. Ale jestem w Polsce. Nie potrafiłbym powiedzieć to 3 lata temu. Wjeżdżając do Polski nie mogłem kupić sobie nawet pakietu startowego. Nauczyłem się dziękować bez przyczyny. Nauczyłem się uśmiechać się dla ludzi w odpowiedź. Nauczyłem się przepraszać. Dzięki Polsko. Jakbym nie przyjechał, nie poznałbym Saszkę, Andrzeja, Magdę, Michała, Kaśkę. Nie pracowałbym kurierem najlepszej restauracji na Tarchominie. Nie zacząłbym studia na uczelni, gdzie wszyscy mają na ciebie wyjebane. Nie kręciłbym filmiki. Nie ćwiczyłbym na siłowni ze śmiesznymi ścianami. Nie jadłbym w Tesco za 6 zł. Nie odczułbym warszawskiego smoku. Nie pisałbym tego siedząc w tramwaju. Marzyłbym żyć tak jak już żyłem. Marzyłbym pojechać do Krakowa, zobaczyć katedrę. Nie tańczyłbym na placu. Nie patrzyłbym na Warszawę z wysokości ptaszego lotu. Nie kupowałbym orzechy, żeby nakarmić piewiórek w łazienkach królewskich. Nie przyjechałbym się na Formula 1 w Energylandii. Nie chodziłbym na targi pracy szukając pracy. Mógłbym wiedzieć więcej również mieszkając na Ukrainie. Ale czy miałoby to sens? Polska zmieniła moje myślenie. Chcę, żebyście odczuli to, co powiedział facet, którego nie znacie, ale również znacie o mnie więcej od innych.

0: No tak więc, jak słyszycie, dla niektórych przyjezdnych to Polska może być taką ziemią obiecaną i rajem na ziemi. Dobrze się tu czują, wspaniali ludzie, uśmiechnięci, perspektywy różne, no i są bardzo zadowoleni. Tu, gdzie mieszkam, w Środzie Śląskiej, jest bardzo dużo właśnie Ukraińców, bo oni tu przyjeżdżają do jakichś zakładów, pracują w jakichś tu pobliskich zakładach. No tak na oko wydają się całkiem normalnymi, sympatycznymi ludźmi. I tyle, no.
1: Nie wiem, no znam bardzo wielu Ukraińców, ale nie wiem, czy dostrzegłeś, bo ja mam takie wrażenie po odsłuchaniu tego kawałka, że tam było zdecydowanie za wiele ironii.
0: No było trochę tak jakby, właśnie z tą uczelnią, którzy wszyscy mają cię
1: taki
0: w dupie.
1: Takiej szpili, nie?
0: Było, był ten smog, to znaczy no nie były same superlatywy, były też takie właśnie ironiczne różne wtręty, nie? Jakby.
1: No, także wiesz, także no nie oszukujmy się, Polska nie jest do końca biało-czerwona, Polska jest biało-różowo-szaro-zielona. No właśnie, i tak nawet jeżeli ktoś przyjeżdża, z tej stolicy biedy, za którą uważamy współcześnie Ukrainę i pozwala sobie na coś takiego, to to o czym świadczy. To pokazuje nam, że nawet, że to nie jest żadna ziemia obiecana, że tutaj mamy jeszcze bardzo wiele do nadrobienia.
0: No, ciekawi mnie, jak co Max powie za rok, za dwa lata. Może go ktoś napadnie na ulicy i tam, ty ukraińska szmato, ty pochwalasz upa, tam upa dupa i go tam wryja. Może coś takiego
1: upa,
0: będzie.
1: Upa, upa dupa.
0: No właśnie, no mamy trochę właśnie zadrę z tym upa, no i myślę, że nie bez powodu zdecydowanie.
1: Kto ma zadrę, ten ma zadrę. Zadrę kurwa Benz. Zabijcie
0: ja
1: kogoś w tej zadrze?
0: Nie, ale wiesz, mam duży dystans do narodu, który okazał się tak bestialski, nie?
1: A co, a my nie byliśmy bestialcy w Jedwabnym?
0: No, aż tak, to nie, no, wiesz. To, co się tam działo, to w najgorszych horrorach nie ma takich scen. To, co tam
1: no
0: się
1: dobra,
0: wyprawiało.
1: Ale jadąc dalej, tak, oskarżajmy ludzi, którzy poczynili te czyny, tak, a nie ludzi, którzy wtedy byli w kołysce i tym bardziej ludzi, którzy teraz są w kołysce i są dziećmi, ludzi, którzy, wiesz, z trzeciego pokolenia, no co, do czwartego pokolenia będziesz przeklinał Ukraińców za banderę?
0: No,
1: te czasy minęły,
0: tak,
1: te czasy minęły bezpowrotnie.
0: To tak jakby do mnie ktoś mnie strasznie nienawidził i pobiłby mnie za ulicy, bo jest wnuczkiem kogoś, kogo żołnierze wyklęci spalili mu stodołę i tam spłonęła jego prababcia, nie? No to co ja mam do tego, nie? W sumie. No ale ja rozumiem tą niechęć, wiesz, trochę, bo jednak to, co te czyny, których dokona jakaś tam spora część narodu, spływają, wina jakby, wiesz, spływa faktycznie na całą grupę etniczną, narodową, bo no tak jest, gdyby tutaj, wiesz, no do Niemców też mamy prawo mieć jakiś dystans i nie lubić ich nawet za to, że masowo popierali tego Hitlera, no, jako ogół, wiesz, społeczeństwa.
1: Ale
0: nie?
1: Jeżeli się przyjrzysz historii Niemiec przed 1939, to zauważysz, że wielu z nich popierało Hitlera ze strachu. I nie miało za bardzo innego wyjścia, ponieważ jeżeli by oni Hitlera nie popierali, to by trafili do obozów koncentracyjnych razem z naszą babcią, razem z naszym dziadkiem, tak? Więc takie cross-pokoleniowe pretensje kompletnie ich nie rozumiem.
0: To jest coś więcej.
1: Nie jestem w stanie, wiesz, winić człowieka, który, wiesz, który jest nawet dzieckiem agenta SB. Za to, że był tym agentem SB. Ja winię jego ojca, ale dzieciak tworzy własne swoje życie.
0: Hitler dostawał dziennie ileś tam worków listów, w których zakochane w nim kobiety się rozpisywały, jak to go wielbią. Ludzie na ulicach skandowali, widać było jakąś taką radość i dumę i zafascynowanie tym wszystkim. To jest coś więcej niż popieranie ze strachu. Zauważ, że nie krytykuje się wielu narodów, w których rządził jakiś dyktator i ludzie też byli zmuszani do popierania go, bo się czuje, że to było właśnie takie przymuszone, a tutaj się w ogóle tego nie czuje, wręcz przeciwnie. Czuje się wielki entuzjazm, kobiety mdlały na widok Hitlera z zachwytu, ludzie wszyscy Sieg Heil, wiesz, wypięci, dupa sprężona, oficerki stukają, wiesz, no tam był szał, oni tego faktycznie czuli, że zawojują świat i że zrobią sobie z reszty ludzkości niewolników i taki mieli plan i ludzie w tym uczestniczyli, mając nadzieję, że tak będzie, no i na szczęście im to nie wyszło. I mamy prawo tych Niemców osądzać jakoś tam, nie, wiesz, nawet...
1: Niemcy po pierwszej wojnie światowej były krajem, które było na poziomie, tak jakbyśmy tak przenieśli to do współczesnych czasów, to była pieprzona Korea Północna, bo oni dostali zajebiście dużo po dupie po pierwszej wojnie światowej i tam bieda piszczała, tam ludzie umierali z głodu. I nie ma żadnej dziwoty w tym, że jeżeli się pojawił człowiek, który swoją drogą podpalił parę rzeczy, który się w niezbyt fajny sposób wybił na górę i potem, jeżeli byłeś jego przeciwnikiem, tak, kiedy już się wybił, no to mogłeś zwyczajnie stracić swoje życie na ulicy. Zwyczajnie ze strachu mogłeś sobie zakodować w swojej głowie, że powinieneś go popierać i jeżeli to ci się zakodowało, jeżeli się, wiesz, na 20 lat uśpiłeś w tym pomyśle, no to będziesz w tym pomyśle uśpiony. I nie ma żadnej dziwoty, że oni tego bronią. Ponieważ my, jako ludzie, którzy żyli w jako takiej wolnej Polsce, mimo nawet tej Polski komunistycznej, mamy perspektywę, której ciężko porównać do tego, co oni doświadczyli. Tej presji, tego przyciśnięcia butem do ściany, że jeżeli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam. Ja ich rozumiem. Ja ich naprawdę rozumiem.
0: Ja rozumiem może od tej strony, że gdybym sam się urodził jako Niemiec w tamtych czasach, przypuszczalnie też dałbym się porwać, bo to bardzo łatwo kogoś właśnie chwycić na hasła typu powstań z kolan, dość już upodlenia. Dość trzeba skończyć z tymi, którzy za to wszystko odpowiadają. To są takie hasła i taka sytuacja, że mało kto nie pójdzie za tym, kto właśnie jest w danej chwili tym nakłaniającym do tego, żeby właśnie wstać z kolan. Troszkę to tutaj sobie oczywiście mrugam okiem do naszego wstawania z kolan i do suwerena, który wstaje z kolan. Bo Kaczyński stosuje podobne chwyty na dobrą sprawę, a w propagandzie to taki mały, no to jest taki mały Hitlerek troszkę. Oczywiście o wiele mniej szkodliwy i zdaniem niektórych zrobił też i dobre rzeczy, więc nie można tu przyrównywać, ale mi chodzi tak o sposób zachowywania się, o propagandę, taką troszeczkę goebbelsowską. Więc to takie skojarzenia mam troszkę z takim, też taki mały Hitlerek, ale no z tymi Niemcami no skomplikowana sprawa. Ktoś kiedyś, w ogóle jest taka teoria spiskowa, już mówiłem, że ta fala emigrantów, która zalewa Niemcy, to jest plan oczywiście tych, którzy rządzą światem, żeby te Niemcy spacyfikować i je po prostu rozwalić tak jakby za pomocą tej emigracji, bo ci, którzy rządzą światem, doszli do wniosku, że to jest taki naród, który ciągle będzie wywoływał wojny i chciał opanować świat i wcześniej czy później znajdzie się nowy Hitler i tak dalej, znaczy, więc trzeba nie, w ten sposób.
1: Nie, jako rządzący światem chciałbym zaznaczyć, że bardziej widzimy Litwinów, którzy mają, wiesz, którzy mają port, którzy mają bardzo konkretną tożsamość narodową. Ja chciałbym, żeby Litwini rozpętali taką wojnę. I taka, wiesz, taka wielka Litwa od morza do morza, kurde, od morza Bałtyckiego do Morza Czerwonego, ale tak bardziej serio biorąc, to my tutaj sobie możemy pozwolić na różne komentarze, ale my nie jesteśmy głodni. Możemy sobie kupić kurde fajki, możemy sobie kupić piwo.
0: No.
1: I to jest zupełnie inna historia niż to, co się działo 100 lat temu.
0: Jak człowiek jest głodny, to w ogóle włączają się w nim takie najbardziej zwierzęce instynkty. To jest taka siła, z którą się nie wygra. Jak już czujecie taki głód, to włącza wam się przypuszczalnie alarm. Ja nigdy nie czułem takiego głodu, że już się bałem o życie swoje. Pewnie większość z was też nigdy nie czuła. Ale przypuszczalnie włączają się wtedy jakieś już takie alarmy w naszym organizmie, które wyłączają myślenie i włączają się instynkty pod tytułem zdobyć żywność, nie? I przeżyć. I wtedy bardzo łatwo jest człowiekiem sterować. A tutaj Pytajmierz pyta, a Hitler mało dobrych rzeczy zrobił? To jest ciekawe pytanie. Właśnie, no jest taka tendencja, żeby osądzać Hitlera bardzo jednostronnie, jako po prostu bestię i tak dalej. Ja bym wam kiedyś chętnie puścił, oczywiście na żywo, bez nagrywania i tak troszeczkę cichaczem, Mein Kampf w wersji audiobookowej i moglibyśmy się wspólnie zastanowić nad przekazem Mein Kampf i wyłuskać może z niego jakieś takie rzeczy, nie mówię, że dobre, ale mające sens na przykład, nie? Coś takiego.
1: No, jestem jak najbardziej za, ale czekaj, dobra, to jest moment, w którym wyciągam swoją słuchawkę. Bo mam już dość, bo mnie ona po prostu wkurwia. Krawiec tutaj wie, ale wy nie wiecie, bo tutaj sobie skorzystałem z mojej funkcjonalności. Jejku, jaki ja jestem, jaki się czuję wolny.
0: I'm free.
1: Ja pierdzielę, kompletnie inna. Dobra, kiedyś wam powiem, o co tutaj chodzi, ale tak.
0: A tak się zachwycałeś, tak jak na początku, jak wspaniała słuchawka.
1: Wytrzymałem 2 godziny! Dobra, wracając do tematu, to nie jest tak, że Hitler zrobił coś złego, to chodzi o to, że jeżeli, że jest dobro dla kraju i jest dobro dla, nie wiem, powiatu, dobro dla gminy i dobro dla świata. I oczywiście, że jeżeli położymy wyżej dobro kraju niż dobro świata, no to wtedy ten kraj będzie całkiem sobie fajnie żył. No i pamiętam, jak mój ojciec kiedyś dostał po mordzie od mojego dziadka przy stole, kiedy powiedział, że gdyby Niemcy wygrali II wojnę światową, to dzisiaj bym jeździł Mercedesem.
0: Miałem taki apel, że odbieramy po jednym telefonie od słuchacza, więc chyba Jacka jednak nie odbiorę już, żeby tak nie być gołosłownym, żeby nie było, że krawiec rzuca cały czas słowa na wiatr, nie?
1: No tak, tym bardziej, że już powoli kończymy na dzisiaj.
0: Tym bardziej, że powoli kończymy. No, poza tym jakoś tak, kurczę, mam taką niechęć do odbierania po kilka razy na przykład kogoś, bo tak mi się kojarzy wtedy, że tak ktoś dzwoni, bo co chwilę mu coś wpada do głowy, a jeszcze bym sobie pogawędził. Nie, nie, nie, słuchajcie, dzwonimy raz i konkretnie i tyle. No, także
1: czekaj,
0: no, kończymy.
1: Zaraz ci wyślę jingla, jeszcze na sam koniec, tylko mi się tutaj muszą wszystkie skrypty otworzyć. O, dobra, czekaj. Sekundka.
0: No, czekamy na dżingielka. Co tam przygotował? Potrzeba. Ciekawe.
1: To będzie to, na co Grzesiek dzisiaj czekał. Także się ucieszę zdecydowanie. I to będzie tak na drugą nóżkę pod to, co właśnie Jacek dzwonił.
0: No to my się z wami żegnamy i puścimy tutaj jeszcze dżingielka. Już jak zejdziemy, także tak brzydko powiem, zejdziemy. No to co? To trzymajcie się i do usłyszenia w następnej audycji.
1: Dokładnie tak. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
0: Cześć.
2: Blacha? Blacha znowu?
3: Aha, tak.
2: Kurde, czy on musi po 5 razy dzwonić?
3: No, widocznie sobie...
1: Nie musi, ale...
3: Coś przypomniał sobie, no.
4: Wtorek, 20 września roku 2016, tu Bajt Iter, jak zwykle we wtorki o 21:00, mówi do was, audycja się nazywa Epicentrum, no a Bajt Iter się nazywa naprawdę Krzysiek Maczyński, jakby to kogoś interesowało z imienia i nazwiska. I dzisiaj będzie, drodzy słuchacze, odcinek matematyczny, to znaczy dowiecie się dzisiaj, jak zyskać, tak jak właśnie na kontestacji tutaj napisałem, to jest jedno z radiów, w których tutaj to jest nadawane na żywo, oprócz tego w Enklawie i w Nocnym Radiu. Tak jak napisałem, dowiecie się, jak zyskać sławę i pieniądze pod warunkiem, że matematykę lubicie. Nie musicie się na niej jakoś natomiast dogłębnie znać, ponieważ dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, przedstawię wam 10 problemów otwartych, jak to się nazywa, czyli problemów, które są jeszcze nierozwiązane, a które są bardzo proste, przynajmniej w swoim sformułowaniu. To znaczy, nie trzeba znać zaawansowanej matematyki, żeby zrozumieć, o co w nich chodzi. No i w związku z tym, że one są takie proste, nęcące, no można się zastanawiać, czy rozwiązanie nie jest aby tak samo proste. No jednak nie jest. Jednak wielu się nad tym głowiło, nad każdym z tych 10 problemów zapowiedzianych. I nie udało im się dotychczas dojść do rozwiązania, ale czasem, wiecie, tak to jest, że wszyscy wiedzą, że czegoś się nie da zrobić, ewentualnie, że jest coś bardzo trudne. No i potem przychodzi ktoś spoza dziedziny, czy z jakiejś sąsiedniej dziedziny. No ktoś, kto w każdym razie nie zna całej tej historii, pewnego takiego schematów myślenia, sposobów, w jakie podchodzono do tego problemu i się to nie udawało. No i on właśnie to robi, bo nie wiedział, że się nie da, albo że to jest trudne, albo że no, jakimi sposobami już próbowali tacy wielcy, mądrzy profesorowie. No a on spróbuje całkiem nowym sposobem i mu się to jednak uda. Więc mam nadzieję, że tak dzisiaj będzie też z wami. Problemy, które przedstawię. No niektóre z nich czasem są za pieniądze. Słuchajcie, takie listy problemów już były ogłaszane nieraz. Nie zawsze z tym kryterium, że mają być proste, łatwo zrozumiałe. Najsłynniejsza taka lista to była lista 23 problemów Hilberta, które 100 lat temu z kawałkiem na drugim międzynarodowym kongresie matematycznym przedstawił Dawid Hilbert. I no, spisano 23. Uważał to za program badawczy matematyki na XX wiek. Duża część z nich jest już rozwiązana, ale część nie. Z nich jednak żadnego dzisiaj nie przedstawię. Mówiłem o nich w jakimś innym odcinku, no bo wymagają trochę jednak wstępu, a dzisiaj, tak jak powiedziałem, będą rzeczy proste, wręcz elementarne w swoim sformułowaniu. No i też pieniądze, tak? No bo oczywiście rozwiązanie każdego z tych problemów wiąże się ze sławą, natomiast niektóre, przynajmniej okresowo, wiązały się z pieniędzmi, no i można się spodziewać, że te, co do których nagroda już wygasła, na przykład od 2000 do 2002 roku była nagroda 100 tysięcy dolarów za udowodnienie bądź obalenie hipotezy Goldbacha, to ta nagroda już wygasła w 2002, ale może ktoś ustanowił jakąś nową właśnie, a ja jeszcze o tym nie wiem, a jak nie, to można poczekać, aż ustanowi z publikacją wyniku. Chociaż nie radzę, bo wtedy to jest taka trochę gra wtedy, tak? Czy uda się strzelić, czy nie, a przeciwnikami są inni, bo inni mogli też dojść do dowodu i do rozstrzygnięcia tej hipotezy i mogą swój wynik opublikować przed nami. No właśnie. No dobra, to problem numer jeden to problem dotyczący liczb pierwszych. Liczby pierwsze są bardzo wdzięcznym obiektem badań matematycznych. Zanim jeszcze go powiem, to przypomnę, że na żywo jest, więc czaty oraz antena zwłaszcza są do dyspozycji waszej jako współuczestników tego nagrania i możecie dzwonić standardowymi sposobami, to znaczy Skype'em bądź telefonem, tutaj na antenę o coś się zapytać, coś jeszcze przedstawić, dopowiedzieć. Tak więc liczby pierwsze, bliźniacze, słuchajcie, bliźniacze, liczby pierwsze to są takie, które się różnią o dwa. A liczba pierwsza, jak ktoś nie pamięta, to taka liczba, która się dzieli tylko przez 1 i przez samą siebie. No i jest większa od 1. Czyli na przykład 2 jest liczbą pierwszą, 3 jest, 4 nie jest, bo się dzieli przez 2, a 2 to nie jest ani 1, ani ona sama, czyli 4. No 5 znowuż jest, 6 nie jest, bo to jest 2 razy 3. 7 jest liczbą pierwszą, następna to 11, 13, No i tak dalej. Bardzo znany ciąg liczb pierwszych. No i niektóre z tych liczb mają to do siebie, że się różnią o 2. Niektóre nawet się różnią o 1 tylko. Jest tylko jedna taka para, mianowicie 2 i 3. No bo każda większa para niż 2 i 3, jak się różni o 1, czyli są to dwie kolejne liczby, to jedna z nich jest parzysta, no i większa od 2. No a w związku z tym się dzieli przez 2, więc nie jest liczbą pierwszą. 2 jest jedyną parzystą, czyli podzielną przez 2 liczbą pierwszą. No ale co do różnicy wynoszącej 2, to już takiej reguły nie ma. I w związku z tym, natomiast ta w środku między nimi, parzysta, musi się dzielić w takim razie nie tylko przez 2, ale też przez 3, czyli łącznie przez 6, no bo z trzech kolejnych liczb, która się dzieli przez 3, skoro nie jest to ani ta mniejsza, ani ta większa, te nieparzyste dwie, które się różnią o 2, no to musi to być ta w środku, no z wyjątkiem znowuż w przypadku najmniejszego, czyli 3, 5. Tak więc liczby pierwsze bliźniacze to są takie, co się różnią o 2 i obie z nich są pierwsze, czyli 3 i 5, 5 i 7, no wszystkie pary poniżej 50 podam. 11 i 13, 17 i 19, 29 i 31, 41 i 43. Tak, no i pytanie jest takie. Czy takich liczb pierwszych bliźniaczych, takich par liczb jest nieskończenie wiele? I do tej pory tego nie wiadomo. Wiadomo na ten temat jednak już trochę takich poszlak jest przemawiających za tym, że ich może być nieskończenie wiele, chociaż są też argumenty za tym, że skończenie wiele. Na przykład, jak się doda wszystkie odwrotności liczb pierwszych bliźniaczych, czyli 1 trzecia plus 1 piąta plus 1 siódma, no tą 1 piątą jak policzymy dwa razy to nie szkodzi, bo 5 występuje w obu parach i 3, 5 i 5, 7, plus 1, 11, plus 1, 13, plus 1, 17 i tak dalej, no to dostaniemy skończoną liczbę, skończoną sumę. Natomiast odwrotności wszystkich liczb pierwszych, nawet takich, co nie są bliźniacze, nie są w parze z żadną, jak wszystkie ich odwrotności sumujemy, to suma będzie nieskończona. No więc taka jest tutaj drobna różnica. Słuchacze, no i Agnesa się pyta, co jestem tak cicho. Tak, dzisiaj jestem ciszej, dlatego że komputer jest głośniej. Jakoś trzeba będzie odkurzyć ten wiatraczek. Musiałem odsunąć trochę Zuma H2 od komputera, bo inaczej szum był duży. Po normalizacji w publikacji w nagraniu to będzie jakieś znośne, a tymczasem sobie po prostu podgłośnijcie. No właśnie. No bo to jest 2 plus 2. 6 się da, no bo to jest 3 plus 3. Liczba pierwsza. 5 się da, bo to jest 2 plus 3. 7 to jest 5 plus 2. 11, no to jakbyśmy to zrobili? 11 to będzie... Co ja to w ogóle gadam? Nie tylko sumy, tylko liczby parzyste jako sumy. Dobra, czyli 6 to jest 3 plus 3. 8. No tu już nie będzie tak łatwo, to nie będzie 4 plus 4, bo 4 to nie jest liczba pierwsza, ale 5 plus 3 da 8. 10, no to 7 plus 3 na przykład. 12, no to 7 plus 5. No jakąś powiedzmy, dajmy jakąś większą typu na przykład 100. No to będzie 97 plus 3, tak. I hipoteza Goldbacha mówi, że wszystkie liczby parzyste da się tak przedstawić jako sumę dwóch liczb pierwszych. Właściwie to Goldbach początkowo w liście do Eulera w 1742 roku pisał, że każdą liczbę da się przedstawić jako sumę, znaczy większą liczbę od 4, nie od 4, od 6, da się przedstawić jako sumę trzech liczb pierwszych. No ale biorąc pod uwagę tylko liczby parzyste, można równoważnie powiedzieć, że dwie liczby pierwsze mają wystarczyć. No i tutaj rzeczywiście od, jak powiedziałem, od 2000 do 2002 roku była nagroda, której nikt nie zgarnął. Problem jest otwarty od 1742 roku, no i do tej pory nierozwiązany. Chociaż udowodnił Chen, niejaki Chińczyk, że każdą liczbę parzystą da się przedstawić jako sumę dwóch liczb, z których jedna jest pierwsza, a druga albo jest pierwsza, albo jest semi-pierwsza, czyli ma tylko dwa dzielniki pierwsze. Czyli jest iloczynem tylko dwóch liczb pierwszych. No i też zostało udowodnione nawet wcześniej przez Schnirelmana, że każda parzysta liczba może być zapisana jako suma nie więcej niż 300 tysięcy liczb pierwszych. No, taki dość zabawny wynik, bo 300 tysięcy, a w hipotezie jest, że dwie powinny wystarczyć. No, też jest dość zbadane to jest numerycznie, do jakich liczb liczby parzyste no, dają się zawsze tak przedstawić jako suma dwóch liczb pierwszych. No i obecnie to jest 4 i 18 zer, czyli 4 tryliony. Tak, 4 tryliony. Do 4 trylionów. Jeżeli szukacie kontrprzykładu takiej liczby parzystej, co się nie da przedstawić jako suma dwóch liczb pierwszych, no to musicie szukać powyżej 4 trylionów. Powodzenia. Ok, no to teraz dla odmiany problem geometryczny. Wyobraźcie sobie nieskończenie wiele prostokątów o takich bokach. Jeden z nich, największy, ma boki długości 1 i 1 druga. Drugi ma boki 1 druga i 1 trzecia, czyli pole 1 szósta. Trzeci ma boki 1 trzecia i 1 czwarta. Czwarty ma boki 1 czwarta i 1 piąta. Piąty 1 piąta i 1 szósta. No i tak dalej. I ich jest nieskończenie wiele. Można łatwo udowodnić, że suma ich pól jest równa 1. No to można się w takim razie zastanowić, czy da się nimi pokryć jakąś figurę o polu 1, na przykład kwadrat jednostkowy. Czyli macie kwadrat 1 na 1, no i trzeba tam tak ułożyć prostokąt 1 na 1 druga, no to on zajmie całą połowę kwadratu, prostokąt 1 druga na 1 trzecia, prostokąt 1 trzecia na 1 czwarta, tak żeby się nie pokrywały żadnym kawałeczkiem, no z wyjątkiem brzegu. No bo tylko wtedy, jak się nie będą pokrywały, no to suma ich pól to będzie mogła być równa 1, a takie jest pole całości. No tak, wydawałoby się prosty problem, prosta układanka, no ale fakt, że klocków jest nieskończenie wiele, powoduje, że nie da się po prostu wypróbować wszystkich możliwości i powiedzieć ułożyliśmy albo nie ułożyliśmy, tylko trzeba kombinować bardziej. Problem czwarty dotyczy też liczb, ale już nie liczb pierwszych, ani nawet nie liczb całkowitych, ani wymiernych. Przypomnę, liczba wymierna to jest taka, którą się dostaje, jak się podzieli dwie liczby całkowite przez siebie, czyli na przykład 2 trzecie, 4 piąte, 117, co jest równe 5 i 15 siedemnastych, jako ułamek mieszany. No, czyli i ujemne też. No więc są też liczby niewymierne, na przykład pierwiastek z 2 czy pi. Pi to jest stosunek długości okręgu do długości jego średnicy. I znana jest to bardzo i lubiana liczba. Są nawet wierszyki, które pozwalają kolejne cyfry pi zapisywać. Zlicza się litery w takim wierszyku, w każdym słowie i się pisze. No, pi to jest 3,14415926535 i tak dalej. No więc od 3 się zaczyna, czyli pierwsze słowo wierszyka powinno mieć 3 litery. No i taki komunistyczny wierszyk z czasów poprzedniego systemu w stylu socrealistycznym wam powiem właśnie: kuć i orać w dzień za wzięcie, bo plonów nie ma bez trudu, złocisty szczęścia okręcie kołyszesz. Kuć, my nie czekajmy cudu, robota to potęga ludu. No więc pewne wartości humanistyczne tutaj też są. Natomiast no, wiadomo, że liczba pi jest niewymierna, Wiadomo też, że nawet jest przestępna, czyli żadne podnoszenie pi do potęgi całkowitej, mnożenie przez coś, dodawanie, czyli na przykład 5 razy pi do trzeciej, odjąć 100 pi kwadrat, dodać 3 pi, to też, takie liczby wszystkie też są niewymierne. Natomiast co jeżeli by pi podnieść do potęgi pi? To już nie wiadomo. Przypuszcza się, że to jest też liczba niewymierna. Jeżeli byłaby wymierna, musiałaby mieć bardzo duży mianownik w nieskracalnej już postaci, także nie da się go zmniejszyć. No ale o takich liczbach zadziwiająco mało wiadomo. Kolejna liczba niewymierna znana w matematyce to e, podstawa logarytmów naturalnych oznaczana e na cześć Eulera wspomnianego już, który w ogóle był matematykiem bardzo płodnym. I to w podwójnym sensie, bo i miał 13 dzieci, no i napisał 900 około prac matematycznych, z czego dość dużo to były pełnowymiarowe takie książki. No i tenże Euler pracował właśnie nad tą liczbą e, to jest 2,72 około, też niewymierna. I o tej liczbie też, zwłaszcza jak się ją kombinuje z pi, czy na przykład e razy pi, czy e dodać pi, czy pi do potęgi e, takie liczby w ogóle nie wiadomo nic o ich wymierności. Też dość łatwe. No to zostanie wypłacona nagroda w monetach, być może. A z monetami wiąże się problem fałszywej monety, który kiedyś był dużo bardziej praktyczny, no bo kiedyś był porządny pieniądz oparty na złocie, monety były bite ze złota czy srebra, czy jakiegoś stopu o znanych proporcjach. No, były sposoby badania, czy są fałszywe. Teraz są jeszcze lepsze sposoby, bo są aplikacje, które badają dźwięk, jaki powinna wydawać taka moneta. Tą monetą się tak zatacza, żeby pobrzękiwała. No i aplikacja, słuchając tego dźwięku, przez mikrofon wbudowany w urządzenie ocenia, czy to jest prawdziwa moneta, czy fałszywa, czy jakieś z jakiegoś innego stopu, nie z czystego złota, czy z tego, co tam miałaby być. No, natomiast przeszliśmy generalnie na świecie na system pieniądza fiducjarnego i rzadziej spotyka takie monety, czy to złote, czy inne, a już tym bardziej nie w obiegu. Natomiast być może będzie wam kiedyś potrzeba rozróżniać fałszywą monetę takim bardziej tradycyjnym sposobem, mianowicie poprzez ważenie. Załóżmy, że te monety mają taką samą objętość, tym sposobem Archimedesa przez wypieranie tej samej objętości wody z naczynia stwierdzicie, że dobra, mają taką samą objętość, natomiast trzeba będzie porównać ich masę, czy tyle samo ważą. No i jak to zrobić, używając jak najmniejszej liczby ważeń? To kiedyś był praktyczny problem, bo dokładne wagi były rzadkością. Dokładna waga stała i dbała o to władza miejska w centrum miasta na rynku. Można było za drobną opłatą coś tam sobie dokładnie zważyć. I na przykład można było porównać, czy jedna moneta waży tyle samo co druga, albo czy jedne 5 monet waży tyle samo co drugie 5 monet. No i znacie pewnie problemy z fałszywymi monetami, gdzie się waży te monety. No na przykład 12 jest monet, no i wiemy, że jedna z nich jest fałszywa. I na przykład wiemy, że jest cięższa, albo nie wiemy. Wiemy, że tylko jest cięższa albo lżejsza, ale nie wiemy, czy cięższa, czy lżejsza. I trzeba ją rozróżnić, tak? Czyli można położyć 4 monety na jednej szali, 4 na drugiej. Jeżeli będą ważyć tyle samo, to wszystkie są prawdziwe, natomiast a wśród tych pozostałych 4 są te fałszywe, jest ta fałszywa. No i tak, jak to układać te monety, żeby dojść do tego, która jest fałszywa. Też podobny jest problem gra w 20 pytań. Mamy 20 pytań do dyspozycji, odpowiedź może być tak albo nie. No i mamy zgadnąć, nie wiem, jakieś miasto na przykład na świecie, albo jakąś roślinę, albo jakąś liczbę. Spośród ilu możliwości jesteśmy w stanie rozróżnić, gdy mamy 20 pytań do wyboru? No to ja wam powiem, jedna odpowiedź tak albo nie, bo pytania mogą być tylko na tak albo nie. To jest jeden bit, w związku z tym mamy 10 bitów, czyli 2 do 10 możliwości, czyli 1024. Czyli jeżeli liczbę nasz przeciwnik pomyślał sobie liczbę i nie może jej zmieniać, musiał ją gdzieś zapisać, podać sędziemu na karteczce od 1 do 1024, no to możemy w 20 pytaniach ją zgadnąć. Pytamy się, czy jest większa od 512. Jak tak, to się pytamy, czy jest większa od 768. Jak nie, czyli jest nie większa od 512, to się pytamy, czy jest większa od 256. No i tak za każdym razem przepoławiamy. No i takie łatwe problemy czasem można sobie w dość prosty sposób skomplikować, tak żeby się stały trudne. No i to jest jeden z przykładów. Mianowicie, co jeżeli ten, kto odpowiada nam na te 20 pytań, może skłamać. Ale no nie zawsze, bo jak może zawsze skłamać, no to my w ogóle nic nie wiemy po każdej jego odpowiedzi. Co jeżeli może skłamać tylko raz? To ile wtedy pytań potrzebujemy dla danej liczby możliwości? No, trochę więcej, bo po każdym pytaniu my możemy, znaczy na pewno nie potrzebujemy więcej niż 3 razy tyle pytań, ile potrzebowaliśmy, no bo możemy każde pytanie po prostu zadawać 3 razy. No i jeżeli może skłamać tylko raz, no to 2 razy z tych 3 musiał dać taką samą odpowiedź i to jest dobra odpowiedź. Nawet jak już się zdarzy, że w którymś takim pytaniu, jak go 3 razy zadajemy pod rząd to samo, to dał różne odpowiedzi, no to dalsze pytania już możemy zadawać tylko jeden raz z tego powodu, że no wiemy, że już to swoje kłamstwo wykorzystał, tą możliwość skłamania. No ale czy da się lepiej? Czy da się lepiej niż 3 razy więcej pytań? No da się lepiej. Jest to wymyślone, ile tych pytań potrzeba dla dowolnej liczby no, możliwości. Natomiast z 2 kłamstwami jest już zdecydowanie trudniejsze i wymyślił to całkiem niedawno, w sensie kilkanaście lat temu jakoś, polski matematyk Wojciech Guzicki, wykładowca matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. A nierozwiązany jest problem, gdy tych kłamstw jest więcej, to znaczy na przykład, gdy kłamstwa możliwe są 3. No, to pora na rzut okiem na czaty nasze. Nie przyszedłeś dopiero po tym, jak to powiedziałem, mają tę zaletę, że mogą być pieniądzem takim twardym, kruszcowym, a banknoty nie. Banknoty zawsze są bądź pieniądzem fiducjarnym, bądź certyfikatem na pieniądz, no czy czymś takim, tak? Pokrycie jest w końcu w kruszcu, no i kruszec można ukształtować w standardową formę, czyli monetę. Ćwok powiada, że woli szelest. No, powiem ci tak, tak psychologicznie. Pewnie dlatego wolisz, że w banknotach obecnie bywają po prostu wyższe nominały. Tak. A propos, jeżeli chcecie, żebym ja też miał taki przyjemny szelest w moich uszach, to możecie zasponsorować. Informacje, jak to zrobić, na podstronie danego radia dotyczącej tej audycji możecie znaleźć. A tymczasem kontynuujemy. Przypomnę, że dzisiaj w audycji Epicentrum mówię o 10 problemach matematycznych, tego w ZFT nie było, że matematycznych, których rozwiązanie przyniesie wam sławę i pieniądze, dlatego że są jeszcze nierozwiązane i są słynne. I ich rozwiązanie no, spowoduje, że stajecie się, no, może nie dostajecie Nagrody Nobla, bo Alfred Nobel nie lubił swojego takiego dość znanego matematyka, swojego rodaka szwedzkiego, tak przynajmniej taka jest fama, że nie lubił Gustawa Magnusa Mittag-Lefflera i dlatego nie ustanowił Nagrody Nobla z matematyki, że tamten wtedy mógłby tą nagrodę dostać, miałby dość dużą szansę. Natomiast medal Filca na przykład jak najbardziej. No i oczywiście renoma się z tym też wiąże. No więc kolejny problem. To problem Kolaca, Lothar Kolac. taki niemiecki matematyk, w 1937 go wymyślił. No i nie żebym mówił tak jak kiedyś, że nauka niemiecka się skończyła całkowicie wraz z II wojną światową, ale no prawie. Tak? To znaczy w każdej dziedzinie nauki Niemcy byli, no, mieli dużo większe osiągnięcia, dużo częściej, dużo większa liczba, ilość i jakość naukowców z tego narodu była przed wojną. No przynajmniej z tego obywatelstwa, no bo część tych ludzi to nie było narodowości niemieckiej, tylko Żydzi. Tak, i nie tylko. No, Węgrzy też, Austriacy. Tak, malarz jeden był, akwarelista, Austriak, którego dzieła teraz bardzo drogo są sprzedawane. I który ten w jednym memie się zastanawia, dlaczego podróżnicy z przyszłości w latach 20. Dlaczego podróżnicy z przyszłości chcą go zabić? Przecież jest tylko zwykłym akwarelistą i to wcale nie jakimś wybitnym. Więc algorytm 196. To jest pod... Nie. Dobra. Zwa kolej. Najpierw liczby gradowe. Zacząłem, a nie skończyłem. Dobra. Liczby gradowe, czyli problem Kolaca. Problem jest taki. Zaczynacie... Pomyślcie sobie dowolną liczbę teraz, słuchacze. Dowolną liczbę... naturalną, dodatnią. I jeżeli ona jest parzysta, to ją podzielcie przez 2, a jeżeli jest nieparzysta, to pomnóżcie ją przez 3 i dodajcie 1. No, wyjdzie wam wtedy z tego parzysta, czyli w następnym kroku robicie to samo, czyli dzielicie ją przez 2. No i tak robicie tych kroków, ile wlezie. Jak jest parzysta, dzielicie przez 2, jak jest nieparzysta, to mnożycie przez 3 i dodajecie 1. No to sprawdźmy, co się stanie, jak zaczniemy od liczby 1. Jak zaczniemy od liczby 1, to no co, 1 jest nieparzyste, mnożymy przez 3, dodajemy 1, dostajemy 4. Jest parzyste, dzielimy przez 2, dostajemy 2. Jest parzyste, dzielimy przez 2, dostajemy 1. No czyli taki cykl, 1, 4, 2, 1, 4, 2, taki cykl nam powstanie. No to weźmy coś spoza tego cyklu, powiedzmy 3. Nieparzyste jest, no to mnożymy przez 3, dodajemy 1, wychodzi 10. Parzyste jest, dzielimy przez 2, wychodzi 5. Jest nieparzyste, no to razy 3 plus 1 wychodzi 16. Parzyste, więc przez 2 wychodzi 8. Przez 2 wychodzi 4. No i wpadamy do tego cyklu, no bo potem będzie 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2 i tak dalej. No i pytanie, które Kolac postawił, to jest takie, czy zawsze, startując od dowolnej liczby, całkowitej dodatniej, w końcu dostaniemy 1, czyli w końcu wpadniemy w ten cykl. Czy istnieją jakieś inne cykle? No, istnieją inne cykle dla liczb niedodatnich, na przykład 0, które jest parzyste, dzielimy przez 2, dostajemy 0, jest cykl długości 1, no 0. Są cykle też dla liczb ujemnych, minus 1 i minus 2 na przykład. No bo minus 1 razy 3 dodać 1 to jest minus 2, to jest parzyste, to podzielić przez 2 wychodzi minus 1. To jest taki cykl długości 2. No, są też jeszcze dwa cykle na ujemnych. Zaczynają się one od, znaczy najbliższe 0, w nich liczby to minus 5 i minus 17. I żadnych innych nie znaleziono. A dla dodatnich znaleziono tylko ten 1, 1, 2, 4 i wszystkie inne liczby startowe, no, spowodują, że dobiegniemy do tego, do tego cyklu prędzej czy później. Czasem prędzej, czasem później. No i tutaj udowodniono, że dla liczb mniejszych lub równych od 19 razy 2 do potęgi 58, to jest mniej więcej 5 trylionów i 480 biliardów, to rzeczywiście dochodzimy do jedynki w końcu. No i taki dość wdzięczny problem otwarty, nazywa się to liczby gradowe. I kolejny problem, który już wspomniałem, czyli no jest też podobny, ale znacznie mniej znany. Nazywa się algorytm 196, problem algorytmu 196. Algorytm jest taki, bierzemy znowuż dowolną liczbę, dodatnią i przestawiamy jej cyfry w kolejności, tak żeby kolejność była odwrotna i dodajemy te dwie liczby do siebie. To znaczy liczbę i liczbę powstałą z odwrócenia kolejności jej cyfr. No i takie coś znowuż powtarzamy. Tak długo, aż otrzymamy liczbę, która jest palindromem, czyli która czytana od przodu i od tyłu jest taka sama. No na przykład liczba 11 jest palindromem, liczba 272 jest palindromem, tak, no bo jest 272, od tyłu też 272. No to spróbujmy. Weźmy na przykład jako liczbę startową 5280. No 5280, jak się odwróci, wychodzi 0825, czyli 825. Jak się doda do 5280, no to mamy 6105. No to 6105 otrzymaliśmy po jednym kroku. No to jedziemy dalej. 6105, odwróćmy, mamy 5016. Dodajmy 6105 i 5016, wychodzi 11121. No to już widzimy, że ta liczba ma prawie takie same cyfry, prawie że jest palindromem. No i rzeczywiście, jak ją odwrócimy, wychodzi 12111, jak te dwie do

bo jest to 8 bilionów 813 miliardów 200 milionów 23 188. Natomiast są liczby zwane liczbami Lycrela, o których nie wiadomo, czy z nich wychodzą palindromy kiedykolwiek. No i najmniejszą z nich jest 196 właśnie. Oczywiście wrzucono to, w dzisiejszych czasach się wrzuca takie rzeczy na komputer i niech liczy. No i liczył komputer i wiadomo, że nie dochodzi się do palindromu aż do liczb, które mają 2 miliony cyfr. A nawet wynik z tego roku jest, z 1 maja, że znaczy był wcześniejszy, 1 maja był znany taki wynik, że jak się wykona 724 756 966 iteracji na liczbie 196, tego dodawania tej liczby i odwróconej liczby z odwrotną kolejnością cyfr, no to wciąż się nie otrzyma palindromu. No ta liczba, którą się otrzyma po tylu iteracjach, to ma już ponad 300 milionów cyfr. No więc też dość wdzięczny problem. I problem następny jest z geometrii. Już nie dotyczy takich dużych liczb, ani w ogóle liczb. Chociaż można go też uważać za problem z arytmetyki, z równań diofantycznych, czyli doboru odpowiednich liczb całkowitych. Prostopadłościan to jest taka figura, taka kostka, tylko że no nie musi mieć równych krawędzi. Może mieć trzy krawędzie różnej długości wychodzące z tego samego wierzchołka. No, ogólnie ma 12 krawędzi, po 4 z nich są równej długości, tak? Te, co nie mają wspólnych wierzchołków i są do siebie równoległe. No. Więc ma długość, szerokość i wysokość, o tak powiedzmy. I 4 z krawędzie spośród tych 12 są równe długości, 4 równe szerokości i 4 są równe wysokości. No i cegiełka Eulera to jest taki prostopadłościan, który ma całkowite długości krawędzi i całkowite długości przekątnych. O, ktoś coś napisał na Skype'ie. Więc żeby długość przekątnej ściany prostopadłościanu była całkowita, no to jest po prostu przeciwprostokątna w trójkącie prostokątnym, którego przyprostokątne to są krawędzie prostopadłościanu. No taka trójka liczb całkowitych, że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, że wszystkie trzy są całkowite, czy nawet naturalne, no bo jak podnosimy do kwadratu, to można wziąć, że będą nieujemne, to będzie to się nazywa trójka Eulerowska, wszystkie są, trójka pitagorejska, wszystkie z nich są sklasyfikowane, są na nie wzory nawet. Natomiast w trzech wymiarach mamy sytuację taką, że też wiemy, jakie są te cegiełki Eulera. Nie wszystkie. Natomiast mamy dwie takie serie. Natomiast nie znaleziono jeszcze żadnej takiej doskonałej cegiełki Eulera, takiego doskonałego prostopadłościanu, i to jest właśnie ten problem, który by oprócz całkowitych długości krawędzi, przekątnych ścian, miał jeszcze przekątną całego prostopadłościanu, która idzie między przeciwległymi wierzchołkami tego prostopadłościanu, też całkowitą. Nie wiadomo, czy istnieje. Wiadomo, że jeżeli istnieje, to jedna z krawędzi musi mieć długość podzielną przez 3, jedna i nie ta sama, jakaś inna, musi mieć długość podzielną przez 16. Podobnie jedna krawędź może być to ta sama, co ma podzielną przez 4 czy przez 16, ale jedna z krawędzi musi mieć długość podzielną przez 3, a inna jeszcze, nie ta sama, przez 9. Któraś krawędź musi być podzielna przez 5, i któraś krawędź musi mieć długość podzielną przez 11. Warunki

Są cztery krawędzie o różnych długościach, tylko trzy różne długości, no więc która z nich musi być podzielna przez dwie z tych liczb wymienionych. No, natomiast co do cegiełek Eulera, które nie mają całkowitej przekątnej, czyli nie są doskonałe, całkowite mają tylko przekątne ściany, no i same krawędzie długości, no to najmniejsza, taka z najmniejszą liczbą w niej występującą, to ma 44, 117 i 240. Możecie sobie sprawdzić, że 44 i 117, a także 44 i 240, a także 117 i 240 to są przy prostokątne w trójkach pitagorejskich, czyli jak się z takich długości boków zbuduje trójkąty prostokątne, z takich przyprostokątnych, to przeciwprostokątna też będzie miała długość całkowitą. Czyli suma kwadratów tych liczb też jest jakimś kwadratem liczby całkowitej. No dobra, to też jest znowuż odpowiedni moment na rzut oka na czata. 500 zł piechotą nie chodzi, powiadać czwok do wódza, który ma półtora, nie dziecka, tylko półtora roku. To dziecko. Dobra, no to widzicie, jak zlikwidują 500 plus, to można się utrzymać z takich właśnie rozwiązań. No, to proszę ja was, problem kolejny to jest hipoteza samotnego biegacza. Wyobraźcie sobie, że jest bieżnia o długości 1, no w jakichś jednostkach, powiedzmy 1 km. Albo dobieramy tak jednostki, że ma bieżnia długość 1. I są biegacze, którzy startują ze wspólnego startu, z jakiegoś punktu biegną dookoła tej bieżni w tą samą stronę. Każdy z nich biegnie ze stałą prędkością, ale każdy z inną, czyli się rozdzielają, nabierają pewnych odległości między sobą. No i pytanie jest, czy zawsze, jeżeli wszystkie prędkości ich są różne, czy zawsze każdy z biegaczy kiedyś, po jakimś czasie w końcu będzie samotny, czyli będzie, jeżeli biegaczy jest n, będzie w odległości 1 n od niego i do przodu i do tyłu nie będzie żadnego innego biegacza. No dla przypadku n równego 2 jest to dość proste, no bo skoro mają różne prędkości, no to jeden się zaczyna oddalać od drugiego, w końcu będzie od niego oddalony o połowę tego toru, no czyli wtedy będzie samotny, bo w odległości połowy od niego nie będzie żadnego. Tamten drugi będzie w odległości połowy, ale w odległości mniejszej niż to, no bo tu jest ostra nierówność żądamy, no żadnego nie będzie. Dla trzech i więcej jest to już bardzo nieoczywiste, no i nierozwiązane. Problem trójkątów Cobona to jest następny z problemów. Wymyślił go Cobon Fujimura, taki Japończyk. Należy do geometrii kombinatorycznej i jest taki, że rysujemy na płaszczyźnie n prostych. Pytanie, ile nam może wyjść trójkątów? Takich trójkątów, przez które nie przebiega żadna linia. Czyli, że trzy z tych n linii się przecinają i wyznaczają trójkąt. I właśnie, żadna inna z tych linii przez ten trójkąt nie przechodzi. Dla trzech linii, no to jest jeden trójkąt oczywiście, dla czterech są dwa, dla pięciu jest pięć, dla sześciu jest siedem, dla siedmiu jest 11 i tak to sobie rośnie. Ale ogólnie nie wiadomo, jaka jest największa liczba, którą się da uzyskać dla dowolnego n. No i to było już 10 problemów, natomiast mam dla was bonus jeszcze. Może ktoś zadzwoni, zanim powiem, jaki jest bonus. Bonusowe są dwa jeszcze problemy. Geometryczne, takie dość nawet praktyczne. Znaczy jeden jest mniej praktyczny, drugi bardziej. Najpierw ten mniej praktyczny problem robaków Mosera. Załóżmy, że mamy, to jest teraz moja bajka do tego problemu, robaki, które sobie żyją na jakimś tam płaskim dnie jeziora, czy na kamieniu, na jakiejś płaskiej powierzchni.
No i te robaki mają wszystkie długość 1 cm i umierają, po czym zostają skamieniałościami. Przy czym umierają w jakiejś pozycji. Mogą być dowolnie poskręcane, czyli są jakąś krzywą o długości 1 w momencie śmierci. No a potem przybierają postać skamieniałości, czyli są takim bardzo cienkim, że są takim właśnie krzywą, łukiem takim o długości 1. Ale może być on bardzo nawet pozakręcany. No i pytanie, jakie najmniejsze pole może mieć naczynie takie płaskie, o takiej wysokości, tak płaskiej jak grubość tego robaka, żeby każdego robaka, każdą skamieniałość móc w nim zmieścić. No na pewno wystarczy okrągłe naczynie, którego średnica jest równa 1. No bo żaden robak się tak nie wygnie, żeby się nie zmieścił w takim kole. No ale okazuje się, że istnieją mniejsze i ale nie wiadomo, jakie jest najmniejsze. No i problem, z którym wielu z was się może zetknęło w praktyce, problem przesunięcia sofy. Problem też został postawiony przez tego samego austriacko-kanadyjskiego matematyka Leo Mosera. I chodzi o to, jaka jest największa możliwa, w sensie pola, sofa, którą możemy przesunąć przez w korytarzu zagięty pod kątem prostym. Czyli mamy korytarz, który ma szerokość 1, może być 1 metr na przykład, no czy w jakichś jednostkach 1 po prostu. Ten korytarz sobie idzie prosto. W pewnym momencie skręca w prawo pod kątem prostym. No i znowu idzie sobie prosto i tam też ma szerokość 1. Czyli od jednego rogu tego wewnętrznego do tego rogu zewnętrznego odległość jest pierwiastek z 2, no bo to jest przekąt na kwadratu o boku 1. I pytanie jest takie. Załóżmy, że mamy sofę, która jest tak ciężka, że nie można jej podnieść, nie można jej jakoś w trzecim wymiarze obrócić, żeby łatwiej przeszła przez ten zakręt. No i jakie jest największe możliwe pole tej sofy, takiej, żeby, która jest figurą powiedzmy tam spójną, taką, żeby ta sofa przeszła, żeby dało się przepchnąć przez ten zakręt. Załóżmy, że podłoga jest tak śliska, że możemy ją łatwo popychać, ale sofa jest taka ciężka, że jej nie podniesiemy. No więc jedno takie przybliżenie jest dość oczywiste. Możemy wziąć sofę w kształcie półkola o promieniu 1. No i wtedy ją sobie kładziemy w tym korytarzu, że przychodzimy z lewej strony i zakręcamy w dół. Tak? Że zakręt ten pod kątem prostym korytarza jest w dół. No to wtedy wzdłuż tej dolnej krawędzi korytarza, czyli prawej, jeżeli zakręt jest w prawo, jest sobie długości 2 średnica tego półkola. No i jest półkole i ta sofa dotyka w jednym punkcie na szczycie tego półkola drugiej ściany. No i tak sobie sunie przez ten korytarz. Dochodzi do zakrętu, wysuwa się na ten zakręt, na ten kwadrat, który jest w rogu. Połowa tego półkola go zajmuje. Środek półkola znajduje się teraz na zagięciu wewnętrznym. Teraz go obracamy. On dojechał tutaj tym swoim rogiem tego półkola, tym kantem dojechał do ściany. No i tak przekręcamy go cały czas, trzymając środek w tym samym punkcie. Przekręcamy o 90 stopni, no i jesteśmy gotowi wtedy jechać w dół. Jakie jest pole? No pole jest równe pi drugich, tak? No bo promień jest 1 całego koła, to jest połowa koła, więc pi r kwadrat podzielić przez 2, bo to półkole, wychodzi pi drugich. No więc istnieje, to jest trochę powyżej 1,5. Istnieje lepsza sofa, którą wymyślił Hammersley, która to sofa ma pi drugich plus 2 przez pi. I w związku z tym 2,2, nawet trochę więcej ma pole. I wygląda ona tak, że jest to półkole rozdzielone, rozsunięte,
czyli takie dwie ćwiartki koła są. I połączone jest to czymś takim, no nie prostokątem pełnym, tylko prostokątem z wyciętym półkolem, które ma które ma promień 2 przez pi. Czyli 4 przez pi wynosi odległość, na której rozsuwamy najpierw te półkola. Łączymy je prostokątem, a z tego prostokąta po wewnętrznej stronie wycinamy półkole no, o promieniu 2 przez pi. I jak taką sofę przepychamy? Ano, okazuje się, że podstawa taka tej sofy to jest tak, że jest odcinek długości 1, potem jest 4 przez pi, nie ma, bo jest to półkole, to wycięcie takie w sofie, no i potem znowu jest odcinek długości 1. Wysuwamy ją, aż ten dalszy odcinek długości 1 znajdzie się no, poza ścianą, tam już na zakręcie. I akurat tak się składa, że dokładnie jesteśmy w stanie tym rogiem wewnętrznym ślizgać po tym półkolu wyciętym, gdy tamte ćwierćkola zewnętrzne, ćwiartki okręgu, tamte łuki się ślizgają po ścianach. I akurat dokładnie się ta sofa wyrobi. No ale też nie jest to najlepsze rozwiązanie. Najlepsze obecnie jest rozwiązanie Josepha Gervera. Chociaż nie wiem, czy to przypadkiem nie Francuz, wtedy by się wymawiało go José Gerver. Znalazł taką sofę, która daje 2,219,53 i coś tam dalej. Czyli jeszcze troszkę większa. No dobra, to ktoś chce zadzwonić na koniec po tych 12 problemach. Może ktoś ma jakieś rozwiązanie. A może ktoś ma jeszcze jakiś inny ciekawy problem. Więc Szczwany się pyta na czacie, czy rurkowce, to pewnie chodziło o te robaki Mausera. No, mogą to być i rurkowce. Czemu nie? Nie wszyscy mogą pić. Nie wiem, do czego to jest, ale... ale tak, no jak rozwiążecie któryś z tych problemów, to będziecie mogli się napić moje zdrowie jako tego, kto wam je podsunął. A pieniędzy będziecie wtedy mieć wystarczająco wiele, żeby pić nawet i prawdziwy koniak codziennie do końca życia. Tak myślę. No dobra, to drodzy słuchacze, aha, Etam pisze, że jest jeszcze inny problem. Zadzwoń. A on zachęca innych, no zadzwońcie. Dobra, to zachęty twoje Etam tym razem poszły na marne. Może zadzwonią do afterparty, bo Etam, przypomnę, prowadzi w nocnym radiu po mnie zwykle afterparty. Tak się w ramówce, to ojciec dyrektor Krawiec ułożył. No, więc zachęcam was do słuchania w kolejnych też tygodniach o 21 we wtorki mnie, no a potem w nocnym radiu Krawca. Anon się pyta 5112, czy te problemy cokolwiek rozwiązują rzeczywistego. Dwa ostatnie z pewnością. Problem z monetami i z kłamstwami też z pewnością. Liczby gradowe i te tam na liczbach, ten algorytm 196 to nie, to są bardziej takie powiedzmy zabawowe. Hipoteza samotnego biegacza, o to nie powiedziałem też, a to warto myślę powiedzieć, jest jak najbardziej w praktyce ma zastosowania dość szerokie i w samej matematyce, i w powiedzmy w fizyce, czy w grafice komputerowej, powiedzmy w problemach takich dotyczących widoczności, jak na przykład trójwymiarowe sceny się renderuje powiedzmy w grach, no to niektóre obiekty nie trzeba przeliczać, jak one będą wyglądać, bo i tak nie będą widoczne, bo będą zasłonięte przez co innego. No i w niektórych zagadnieniach, które się pojawiają przy takich rozważaniach, przy takich algorytmach, przy projektowaniu takich algorytmów, no to się wykorzystuje takie zagadnienia, jak właśnie podobne do tego problemu samotnego biegacza. Tak, no również liczbę chromatyczną grafu,
czyli ile kolorów trzeba, żeby graf pokolorować tak, żeby tego samego koloru wierzchołki ze sobą nie sąsiadowały, co ma z kolei znaczenie przy, nie wiem, przy sadzaniu ludzi przy stoliku, na przyjęciach dyplomatycznych, takich, gdzie na bankietach, tak żeby nie posadzić jakichś wrogów, co są w stanie wojny ze sobą, czy jakichś właśnie, którzy tam jakichś wymogów honorowych jeden dyplomata względem drugiego uchybił, no to żeby ich nie sąsiadowali ze sobą, ani nie byli przy jednym stoliku. No, tego typu są to zagadnienia. Problem... Kobona z trójkątami. No to też jest problem, który ma swoje zastosowania praktyczne, dotyczące czegoś takiego jak triangulacja Delaneya. To jest podobny problem, dotyczy też w grafice komputerowej się go wykorzystuje. Dotyczy takiego podziału figury na, czy jakiegoś obszaru na trójkąty, żeby jak to się pisze? Zaraz wam powiem. Delaunae się to pisze. Triangulacja Delaneya. I jest to taka taki podział płaszczyzny, powiedzmy, na trójkąty, gdy są wyznaczone wierzchołki tych trójkątów, żeby kąty były jak największe, to znaczy najmniejszy z kątów w tych trójkątach był jak największy. No i to jest, dlatego przydatne jest to w praktyce, że w przypadku też grafiki, w przypadku pokrywania jakiejś, no, cieniowania, powiedzmy, czy teksturowania jakiejś powierzchni, no chcemy teksturować trójkąty takie, które są jak najbardziej bliskie trójkątom równobocznym, a nie takie, które są, mają jakieś tam bardzo małe i bardzo duże kąty. No, więc... no oczywiście problem przesunięcia sofy, myślę, że każdy się z nim zapoznał. Dobra, to powiem jeszcze jeden problem, który został rozwiązany w latach 30. Problem mianowicie przepychania, nazywa się to zagadnienie plateau i dotyczy przepychania, nie, dotyczy powierzchni minimalnych, czyli takich, czy istnieje zawsze dla każdej krzywej zamkniętej powierzchnia minimalna rozpięta na niej, no istnieje, wystarczy bańkę mydlaną rozpiąć i rzeczywiście Joseph Plateau eksperymentował z takimi bańkami mydlanymi. Natomiast problem otwarty, który się z tym wiąże i który też jest, no, i w fizyce, przy jakiejś tam teorii strun przydatny, i też w praktyce takiej makroskopowej. Czasem potrzebujemy, nawet dzieciom się daje taką zabawkę, gdzie są dziurki różne, gdzie z wielościan na ścianach są różne dziurki w kształcie, czy to tam gwiazdki, czy kwadratu, czy trójkąta, i klocki. I teraz chodzi o to, żeby przepchnąć, wepchnąć do środka takie klocki. Trzeba zobaczyć, która ściana, no, na której ścianie jest taka figura, która, no, przypomina kształtem ten klocek, ale klocek jest trójwymiarowy, więc być może w bardziej skomplikowanych przypadkach trzeba go obracać, trzeba go trochę włożyć, potem obrócić, potem trochę cofać. Tak, to już jest dla starszych dzieci albo nawet dla dorosłych łamigłówki takie. No i ogólnie można się zapytać o algorytm, tak? Czyli mamy opisaną, przybliżoną, załóżmy tam odcinkami takimi pod kątem prostym zawsze, do równoległym do którejś osi i o długości całkowitej przy odpowiednio małej skali, że mamy jakąś krzywą w przestrzeni zamkniętą i jakąś figurę, jakiś zbiór kostkowy, i teraz pytanie, czy da się w ogóle, a jeżeli tak, to jak, przepchnąć go na drugą stronę przez tą krzywą. No to możecie się pozastanawiać, a tymczasem brak dzwoniących, w związku z tym faktem będziemy się chylić ku końcowi.
I mówił to do Was Bite Eater, czyli Krzysiek Maczyński. Audycja się nazywa Epicentrum. Dzisiejszy odcinek był odcinkiem takim matematycznym. Podałem kilkanaście, czyli nawet więcej niż zapowiedziałem, problemów otwartych, za które rozwiązanie któregokolwiek z nich czeka Was sława i pieniądze, a są one proste, to znaczy takie wybrałem problemy, że łatwo jest wytłumaczyć, no, na czym one polegają, nie trzeba żadnej wyższej matematyki do tego. Natomiast czego trzeba do rozwiązania, czy trzeba wyższej matematyki, czy nie trzeba, czy trzeba po prostu jakiegoś prostego, a genialnego pomysłu, no tego nie wiadomo, no bo są to problemy nierozwiązane, dopiero będzie wiadomo, kiedy się je rozwiąże. Chociaż powiem na koniec jeszcze taką rzecz, że do niektórych rzeczy, na przykład do twierdzenia Fermata, które w latach 90. zostało jednak udowodnione po 300 latach bycia problemem otwartym, no to były dowody wcześniej, że pewne całe klasy metod elementarnych takich są niewystarczające, żeby to rozwiązać. No ale kto wie, może jakaś prosta, nie wymagająca jakiejś właśnie wyższej matematyki, a jeszcze nieznana w ogóle metoda, jest odpowiednia, żeby któryś z tych problemów zaatakować, czego Wam życzę z powodzeniem. Jak się Wam uda, dajcie znać w komentarzach, a tymczasem dobrej nocy, trzymajcie się.

0: Cześć, witam serdecznie słuchaczy Nocnego Radia w audycji Spoiler. Tak, nie ma czasów ostatecznych, teraz chyba przez jakiś czas będzie spoiler. No, nawet nie chyba, na pewno. Muszę trochę odpocząć od tych tematów spiskowych, od afer, od różnych takich spraw nieprzyjemnych. Chociaż dzisiaj też audycja może nie taka całkiem wesoła i optymistyczna, no bo tematem będzie właśnie trudny żywot, pieskie życie, jak to się mówi, różnych znanych aktorów. Tego, jak wyglądało ich życie przed tym, kiedy osiągnęli sukces. Właśnie o tym dzisiaj opowiem na przykładzie kilku ikon, takich gwiazd, które są znane na całym świecie. No, to są takie osoby, które pewnie każdy chyba na kuli ziemskiej kojarzy, chyba że mieszka gdzieś w jakiejś dzikiej dżungli albo w iglo, którego nigdy nie opuścił, nie wiem. No bo opowiem wam o takich postaciach jak Sylvester Stallone, Jackie Chan, Tom Cruise, ale nie tylko bohaterowie kina akcji, bo też Charlie Chaplin, przepraszam, powinno chyba się mówić, Marilyn Monroe, Ben Hill, Bill Murray, sporo różnych postaci. Przepraszam za te ostatnie audycje. Jakoś aż mi teraz głupio, że takie gówna gnioty takie ostatnio nagrywam. I jeszcze się rozpiłem. Zenon już tu wkleja śmieszne gify, jak zwykle. Pozdróweczka.
1: Zenon już tu...
0: O, sorry, tu się włączyło. Zapomniałem wyciszyć tym razem. No, bo właśnie, audycja jest na żywo, wszystko może się zdarzyć. Pozdróweczka serdeczne dla wszystkich słuchaczy już obecnych. Jest Danusia, Andrew, Tomu, Zamojskie Drogi, Ary Lamson, Klub Dżentelmenów Szarej Strefy. Też jest i Tuwumba, i Art, i nasz Tomasz Filozof pod innym nikiem trochę. Marcin też się zjawił. Sforne gacie, proszę bardzo. I Zenon, niepowtarzalny orgazm. Floki też jest, pozdrawiam.

0: No, was wszystkich ciepło. I Radka z brzegu też. I nocnego. I chyba tyle, bo przez pół audycji pozdrawiał. Czemu was jest tyle, aż więcej was mama nie miała? No. No właśnie. Z newsów to może tylko wspomnę o tym, że już niedługo, bo 28 marca, Zabawa w chowanego, nowy film Tomka Sekielskiego, właściwie druga część Tylko nie mów nikomu, o pedofilii w kościele. Myślę, że warto zobaczyć, chociaż myślę, że w Polsce to za bardzo nic nie zmienia, jeśli chodzi o nastawienie do kościołka. Za bardzo, ale i tak warto zobaczyć. Jak to powiedział Sekielski, to będzie taki film, że Jacek Kurski tego nie przykryje, choćby, jak on to określił, stanął na głowie i zaklaskał nogami. To nawet wtedy. No, to zacznijmy może od pierwszej gwiazdy, Sylvester Stallone. Matka była francusko-żydowskiego pochodzenia. Kiedyś już wspominałem o tym, że to takie dziwne tutaj pochodzenie trochę, francusko-żydowskie. Stąd może taka nietypowa trochę uroda. I ta matula była, co ciekawe, wróżką. Ciekawe, czy przewidziała, że syn w przyszłości stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych ludzi na świecie. No bo każdy chyba wie, kim jest Rambo. A ojciec był fryzjerem. No i do tego straszną mędą podobno, do tego stopnia, że młody Sylwek się kiedyś zwierzył matce, że nie chce mieć dzieci, bo się boi, że będzie też takim sukinsynem. I potworem, jak jego stary. Rodzina była biedna. Co dziwne, chyba się czasy trochę zmieniły, bo dzisiaj to wróżki i różni wróżowie, ezoterycy, chyba nieźle zarabiają, nie? Niektórzy się dorabiają nawet niezłej willi, pięknego domu, samochodów drogich i tak dalej, przez to wróżenie. No ale to lepsze metody, teraz internet pewnie sporo tutaj zmienił. Dawniej wróżka to mogła być taka kobieta, która brała na przykład udział w seansach spirytystycznych, czyli siadała przy szklanej kuli i wywoływała duchy jakieś, nie? Zmarłych ludzi. To kiedyś było bardzo popularne. Popularne było to. Taka dosyć rozpowszechniona rozrywka to była. Właśnie spotykanie się przy jakichś tam stolikach dziwnych, okrągłych i przywoływanie zmarłych. Wróżka czasami mówiła głosem takiego zmarłego: to u mnie wszystko w porządku. Czy coś takiego. W zasadzie to rodzinę Sylwka można zakwalifikować jako taką patologię trochę, bo rodzice się ciągle awanturowali, a Sylwestra i jego młodszego brata, Franka, mieli w głębokim poważaniu w sumie. A życie aktora jakoś tak doświadczało w zasadzie od narodzin samych, ponieważ były problemy z przyjściem na świat i podczas porodu były powikłania i trzeba było zastosować tak zwany poród kleszczowy. Poród kleszczowy polega to na tym, że się dzieciaka wyciąga takimi dziwnymi szczypcami i wtedy właśnie on doznał urazu twarzy, stąd ten taki częściowy paraliż i problemy trochę z mówieniem, z dykcją. No, słynna wykrzywiona gęba trochę taka, nie, Sylwka. Początkowo to było jego zmorą, ponieważ z tego powodu był obiektem szydery w szkole ze strony rówieśników. był bardzo zakompleksiony z tego powodu. Nawet takie śmieszno-straszne, no, sytuacje, śmieszno-smutne sytuacje trochę, bo żeby sobie dodać animuszu, żeby się trochę tam dowartościować, to wkładał sobie pod ubranie kostium Supermana. I któregoś dnia nauczyciel kazał mu zdjąć koszulę i pokazał przy wszystkich ten jego strój. No wyobraźcie sobie, że facet, który był taką ofermą klasową i się z niego tam śmiali, jest postawiony jeszcze w takiej sytuacji, że nagle się okazuje, że nosi sobie kostium Supermana pod tym, nie? I wszyscy się z niego śmieją. No więc to jeszcze wzmacniało jego jakieś tam problemy z aklimatyzowaniem się w szkole. Zresztą szkołę zmieniał 12 razy. No to zresztą jest typowe dla różnych gwiazd. Jak czytam sobie biografie różnych znanych aktorów, to co drugi rzucał szkołę właściwie. Brad Pitt to nawet 2 tygodnie przed ukończeniem studiów wyjechał, ruszył w świat. To jest też ciekawe, bo zastanawiam się, czym się różni na przykład takie aktorstwo amerykańskie od polskiego pod względem właśnie wykształcenia, edukacji. Wydaje mi się, że polscy aktorzy o wiele częściej są po szkole aktorskiej. A w takiej Ameryce to cała masa naturszczyków, czyli takich aktorów bez szkoły, nie? Którzy się świetnie sprawdzają. No powiedzcie, że taki Brad Pitt kiepsko gra, nie? No całkiem dobrze gra. Ale są też dziwne przypadki. Na przykład opera pekińska, do której uczęszczał Jackie Chan. Bardzo dziwna szkoła. Dziwne wykształcenie się tam zbiera. Dziwna edukacja, bo właściwie Jackie Chan do dzisiaj jest półanalfabetą. No, przez ostatnie lata się trochę tam wziął za siebie, ale jeszcze do niedawna, słuchajcie, on nie potrafił czytać i pisać właściwie. To jest taka edukacja, nie? Ale wracając do naszego Sylwka. No, jeszcze wspomnę może, że taki Bruce Lee z kolei to był wyrzucony ze szkoły po tym, jak groził nauczycielowi WF-u nożem. To nie wiedzieliście pewnie, nie? Że taki z niego zakapior. No ale Bruce Lee, zresztą podobnie jak Jackie Chan, miał epizod w gangu. Działał w gangu. I no to takie zakapiory czasami. Nam się wydaje, że to są takie miodasy, wspaniali ludzie ogółem, a tu się często okazuje, że tutaj nożem groził, tu kogoś lał, bo no Jackie Chan właśnie rzucił pracę w gangu, że tak to określę, po tym jak musiał kogoś tam ostro zmasakrować i nie dał rady po prostu, miał za słabą psychikę na gangstera i rzucił to w pierony. Miejsce urodzenia Sylwka to ciesząca się dawniej złą sławą dzielnica Manhattanu, nazywana Hell's Kitchen. Tam działała irlandzka mafia bardzo mocno i wielu znanych mafiozów podobno tam właśnie przebywało w tej dzielnicy. Ale później, kiedy matka się rozwiodła z ojcem i poślubiła drugiego męża, to się przeprowadzili z Sylwkiem do Filadelfii. I tutaj pewnie coś niektórym brzmi znajomo. Filadelfia? Tak, właśnie, bo filmowy Rocky mieszka właśnie w Filadelfii. Inna rzecz. Jeden z pseudonimów Rockiego w filmie to włoski ogier. Tak go tam nazywają w filmie przez pewien moment. I to był taki żart nawiązujący do kariery Stallone, ponieważ on na początku grał w niskobudżetowych różnych krapach, w tym w jednym filmie porno, którego tytuł to właśnie Włoski ogier.
1: Mowy Fantoma Soholera, spoiler wrócił, also Stallone grał podobno w pornosach. 5 złotych.
0: No nie gadaj, gumowy Fantomasie. No, to mnie zaskoczyłeś, w pornolach grał? Co ciekawe, ciekawe. Właśnie to powiedziałem. No ale zbiegło się. Donajcik oczywiście wysłany wcześniej. Tak, grał w jednym filmie porno. To właściwie taki erotyczny może bardziej film, no bo pornol, to wiecie, to pornol. Zresztą te pornole kiedyś też trochę inne były. Jackie Chan ma też epizod w komedii erotycznej i on się tego nie wstydzi i jak powiedział w porównaniu do dzisiejszych filmów erotycznych i porno, to bardzo nudny film był i tam się niewiele działo. Bardzo wielu aktorów ma takie epizody, no po prostu dla kasy to robią, ale czy to jest coś takiego strasznego, zagrać w filmie erotycznym? Łukasz Potocki pisze, podobno Sylwek kasuje 300 dolków od autografu. To ciekawe, to nie wiedziałem. No. Także Włoski ogier to właśnie tytuł tego filmu erotycznego, w którym grał Stallone, i tak też nazywają Rockiego. I tych nawiązań jest więcej. No właśnie ta bieda, imanie się różnych mało ciekawych prac, mieszkanie w kiepskiej dzielnicy biednej. Stallone pracował na przykład przez jakiś czas jako czyściciel klatek w zoo. I uwaga, rzucił tą pracę, kiedy go obsikał tygrys. Teraz sobie zamknijcie oczy, to radio wyobraźni i sobie wyobraźcie, jak na naszego Sylwka, na naszego Rambo boskiego sika tygrys, a on swoim charakterystycznym głosem krzyczy. A tygrys na niego sika. No i zrezygnował. Może gdyby na niego nie nasikał ten tygrys, to by do dzisiaj te klatki czyścił. Jako emerytowany już czyściciel klatek. To może, no, kto wie. Może czasami nasze życie zależy od takiego małego detalu, nie? Że coś nam się głupiego przytrafi i wszystko się zmienia i nasza droga życiowa zupełnie inaczej przebiega i gdyby na nas nie nasikał tygrys, to byśmy nie zrezygnowali z jakiejś pracy, nie ruszyli w świat, nie zajęli się czymś innym zupełnie, nie sięgnęli po marzenia. Niektórzy aktorzy też właśnie jak opowiadają z perspektywy lat o swoim dzieciństwie, o swojej młodości, to czasami wspominają, że tak było na przykład też z Sylwkiem, że on nie chciał, on trochę się bał tego, że jak się zajmie właśnie pracą, jak się wkręci w robotę, to zacznie mu to odpowiadać, bo on nie miał jakichś wielkich oczekiwań co do hajsu. Często osoby, które żyją bardzo skromnie, mają problemy finansowe, to marzą tylko o tym, żeby mieć stabilne w miarę życie, żeby jakoś przeżyć. Marcin pisze, ponoć Stallone grał w erotykach, z tego co kminie. No, nie gadaj, serio? To niezła ciekawostka, naprawdę. No proszę. No tak mówiąc serio, to pewnie teraz każdy, kto się spóźni na audycję, będzie wspominał o tym, o czym ja właśnie przed chwilą wspominałem. Bo to takie znane dosyć jest, że on grał w tych... Nawet Zenon, jak się pojawił, to na czacie od razu wkleił tego Stallonego. Ciekawe, kto mi już łapki w dół daje. Jeszcze w zasadzie nic nie powiedziałem. Temat dosyć taki bezinwazyjny. Ktoś mnie po prostu nie lubi. Ja myślę, że często jest tak, że ci ludzie, którym czymś podpadłem i mnie nie lubią, to mi od razu tak na dzień dobry dają łapkę w dół. Tak na dzień dobry łapka w dół, a potem sobie słucham, nie? To tak trochę... To fajna taka wdzięczność za audycję, przyjść i dać łapkę w dół i sobie słuchać, nie? No ale co kto tam lubi? Mnie to zupełnie nie... Mi to nic nie robi, bo łapka w dół też wpływa na zasięgi i nic nie zmienia na gorsze w sumie, jak się dowiedziałem po czasie. Tak więc dzięki za łapki w dół też. Też się przydadzą. No i też tak samo jak swój... No, a może to ten tygrys, to w Rockim nawiązanie jest też Eye of the Tiger. Tylko, że tu nie było I, tylko co innego. Tiger Penis, a tam tu Eye of the Tiger. I podobnie jak swój filmowy odpowiednik, Stallone też w pewnym momencie zainteresował się właśnie mocno sportem, siłownia, koszykówka, szermierka. Nie wiem, czy tam był też boks, tego nie znalazłem, ale nawet syn tego filmowego Rockiego, to gra go prawdziwy syn Stallone, Sage, który niestety zmarł w 2012 roku śmiercią tragiczną i taką bardzo niefajną, bo no, młody jeszcze był człowiek i on sobie wymieniał zęby. No, aktor musi mieć piękne i sobie tam dużo tych zębów powymieniał, za dużo, i brał bardzo duże ilości środków przeciwbólowych i przedawkował. No i Stallone w pewnym momencie postanowił związać swoją karierę z filmem. Uczęszczał na jakieś kursy aktorstwa. Ciekawe, jak wyglądają takie kursy aktorstwa, nie? I czy mamy u nas takich aktorów, którzy są też po kursach? U nas chyba nie. U nas nie wiem, czy coś takiego w ogóle funkcjonuje, jak jakiś kurs aktorstwa. U nas, jak mówię, najczęściej aktorzy... A w tych szkołach filmowych, z tego co czytałem, bardzo duży odsiew jest. Powiedzmy, jest 600 chętnych na a 20 miejsc, nie? Więc bardzo dużo ludzi odpada i może wtedy daje sobie spokój. Nie wiem też, czy u nas jest tak popularne dochodzenie do tak samego dołu po szczeblach tej kariery, że najpierw jakaś prosta rulka w reklamie, potem jakaś większa rulka w reklamie, potem jakaś trzecioplanowa rola w filmie, tak po troszku. Chyba też nie za bardzo. U nas to występ w reklamie jest takim jakimś uwieńczeniem kariery. Taki Marek Konrad zaczyna już tylko reklamować bank. I to jest jakieś zwieńczenie kariery i nagroda jakaś chyba taka dla aktora bardziej. U nas aktorzy nie są po kursach, tylko po znajomości i rodzinie. No, z tymi rodzinami to chyba na całym świecie tak jest. Na przykład Arnie, się fajnie wrzenił, bo jego żona, z którą się rozwiódł już, Maria, która się z nim rozwiodła po tym, jak zapłodnił gosposię i zrobił jej dziecko, no to była z klanu Kennedy i to bardzo pomogło Arnoldowi. No, nie wszystkim aktorom los nie sprzyja, z niektórymi się pieści, a wręcz rozpieszcza. Tak było trochę z Arnoldem, mam wrażenie, ponieważ on też się wywodził z biednej rodziny, ale kiedy tylko wyjechał do Stanów, to dosyć szybko się jego kariera rozwinęła. On był od razu doceniony, wszystkim się spodobały jego mięśnie, w ogóle się nie przejmowali jego dziwnym austriackim akcentem. Pierwszy taki film, w którym on się pojawił, Herkules w Nowym Jorku, wyjątkowy krab. No dzisiaj to jest, ten film jest tak słaby, że aż w pewnym sensie fajny, bo jest tak gówniany, że aż można się pośmiać. To zdubbingowano jego głos, ponieważ uznano, że miał wtedy jeszcze taki akcent, że uznano, że publiczność nic z tego nie zrozumie, co on gada. Tak więc dopiero po latach, kiedy Arnie już był mega znany, wydano specjalną wersję tego filmu, gdzie jest oryginalny głos Arnolda. Być może sobie gdzieś znajdziecie. Herkules w Nowym Jorku. Widziałem, to jest straszna nędza, okropna. A Stallone z kolei, kiedy pojawił się w Hollywood, i to on tam łaził od agenta do agenta, od agencji do agencji i goniono go ze wszystkich miejsc. 150 razy go mu podziękowano, 150 razy. bo twierdzono, że on, tak, że on głupawo wygląda, głupawo, ma głupawy akcent i dykcję, i wymowę, i gada głupio, i jest nie za mądry, głupi. I tak dano do zrozumienia, że on się zupełnie nie nadaje do tego aktorstwa, ale on się zawziął, no i starał się jakąś rolę znaleźć. Pierwsza jakaś jego rola to była, jak on siedział taki zrezygnowany, bo szukał tej pracy, nie mógł znaleźć, ten tygrys go obsikał, jak czyścił klatki w zoo, i on taki siedzi, zapłakany już wręcz, i ktoś go przyuważył i dał mu rolę jakiegoś zgnojonego, pobitego gościa, który dostał bęski. No i grał jakiegoś pobitego gościa. To była jakaś jedna z jego pierwszych, jeśli nie pierwsza rola. No potem były takie drugoplanowe, czy nawet trzecioplanowe role. Łobuz w metrze atakujący Woody'ego Allena. Tą scenę można znaleźć na YouTube, gdzie Sylwek gra. Ja nie wiem, czy to nie jest jedna z niewielu ról, jeśli nie jedyna, gdzie on gra jakiegoś złego gościa. On w zasadzie samych dobrych gra, nie? Są tacy właśnie aktorzy, którzy zawsze, prawie zawsze grają dobrych, nie? Jackie Chan też taki jest. No, pierwsza duża rola to oczywiście Rocky. I to jest ciekawa historia, ponieważ to sam Stallone napisał scenariusz do Rockiego. Poszło mu to bardzo szybko. On pewnego dnia poszedł do biblioteki się ogrzać w ogóle, bo poszedł do biblioteki się ogrzać, no przecież nie czytać książki, nie? Ale coś go tak tknęło i sięgnął po książkę o pisaniu scenariuszy i się wkręcił w to. Stwierdził, że fajnie się pisze scenariusze i dosyć szybko napisał ten do Rockiego, bo zajęło mu to jakieś 20 godzin. No to, to dosyć szybko, nie? I chciał ten scenariusz sprzedać gdzieś. Też nigdzie tego nie chciano kupić. Chodził po tych wytwórniach. W końcu ktoś się tam znalazł w jednej wytwórni, kto mu zaproponował jakiś tam nieduży stosunkowo hajs, ale z takim zastrzeżeniem, że on tam nie wystąpi, bo on bardzo chciał zagrać główną rolę i to był jeden z wymogów, jakie stawiał. A tak nie widziano go za bardzo w roli tego Rockiego, ale on się upierał, negocjował, no i w końcu przekonał producentów, wytwórnie, żeby go obsadzili w głównej roli. No i no i okazało się to olbrzymim sukcesem. To chyba największa ilość sequeli, nie? Tak w historii kina, bo tych Rockich to w sumie wyszło, nie wiem, 6, 7? 7 chyba. To dosyć sporo. Nawet takie żarty były, nie? Tam Rocky 5000 w jakimś filmie science fiction. I myślę, że on chciał zagrać w tym filmie, dlatego że właśnie to jest film o nim trochę. Może tak sobie nie wszyscy zdają właśnie sprawę z tego, że jak wiele rzeczy on zawarł w tym filmie ze swojego życia. Ostatecznie dostał 30 tysięcy dolarów za scenariusz, 600 dolarów za dzień zdjęciowy i 10% z dochodów filmu. No, czyli tam się musiał nieźle targować. No, dla porównania Arnie, no to jak mówię, jego kariera trochę inaczej wyglądała. Dobrze się wrzenił, od razu ceniono jego mięśnie, no i dosyć szybko w zasadzie dostał tą rolę tego Terminatora, który się wszystkim bardzo spodobał. To była bardzo dobrze dobrana rola po prostu, no bo ta kamienna twarz, nie trzeba, miał 5 kwestii do zapamiętania. Come to me if you wanna live. Get down. I coś tam jeszcze. Także no Rambo też dużo było, tak. No Rambo, Sylwek i Arnie zawsze ze sobą jakoś tam konkurowali. W końcu razem z Bruce'em Willisem takie trio się zebrało. Bruce Willis, Arnie i Sylwek i założyli Planet Hollywood, taką sieć knajp właśnie. No to już jak już byli znani i to był świetny ruch, bo to całkiem nieźle prosperowało, dlatego że ludzie przychodząc tam cały czas żyli taką nadzieją, że zobaczą tych aktorów na żywo, że oni tam się pojawią, ponieważ oni to dosyć mocno reklamowali, często o tym wspominali i ludzie mieli takie przeświadczenie, że no skoro tak, to chyba tam, to on chyba tam te hamburgery sam smaży, jak o tym gada, tak, to takie oczko w głowie jego, to on tam chyba go zobaczy, jak on może mi sałatkę przyniesie nawet, no. I, ale tak niestety nie było, trochę mieli w dupie jednak te restauracje. No ale to był dobry ruch. No i dużo jest nawiązań w filmach z Arnim do Sylwka i w filmach o Sylwku do Arniego to chyba mniej. No w pewnym momencie Arni też... Arni to jest w ogóle taki gość, który... Trochę jak, może jak wielu aktorów, gra trochę samego siebie. To ci aktorzy właśnie bez wykształcenia filmowego, aktorskiego, często po prostu grają trochę samych siebie. I to jest fajne, to się sprawdza, ponieważ no, samego siebie jest łatwo zagrać i można to, jeśli ma się jakiś fajny sposób zachowania, fajny sposób bycia, można to przejaskrawić, można to mocniej przerysować trochę, dodać coś jeszcze fajnego do tego i mamy ciekawą postać. I to się często zdarza. No, Charlie Chaplin, no to jako dzieciak był biedny, chodził po śmietnikach i w sumie stworzył potem taką postać właśnie trochę takiego kloszarda, Trumpa. I to się często ten schemat powtarza. Tak więc, no a potem życie Sylwka też jakoś nie rozpieszczało. No właśnie ta śmierć syna, rzeczy typu właśnie wypadki na planie, to raczej nie jest przyjemne, kiedy ci jakiś aktor ginie na planie. Myślę, że aktorzy też często mają problemy takie w miłości po prostu, bo właściwie wszyscy aktorzy to są jacyś tacy pod... No, Sylwester Stallone trzykrotnie żonaty, nie? Inni tam czterokrotnie czasami, pięciokrotnie. Często afery seksualne, afery... no, problemy z używkami. I... no, to może to jest jakoś nierozerwalnie związane po prostu z pracą aktora. Jackie Chan, to nie jest jego prawdziwe imię. Prawdziwe to Chan Kong Sang i to znaczy urodzony w Hongkongu, bo tam właśnie się urodził. Czy to przy podkładzie gra? Chyba nie. Okej, już sobie gra. Rodzice też byli biedni. I do tego stopnia, że nie było ich w pewnym momencie stać na wychowanie syna i oddali go do opery pekińskiej. Więc wnioskuję, że ta opera pekińska, no to jest taki teatr narodowy trochę, państwowy, nie? I tam ktoś jest przyjęty i on tam się uczy bardzo długo, bo aż 10 lat trwa nauka. Jak mówiłem, bardzo specyficzne miejsce, ponieważ tam jest po pierwsze bardzo straszny rygor, musztra, takie wychowanie trochę jak w jakimś domu dziecka, nie? To masz wtedy, jak jesteś dzieciakiem, albo jak w wojsku jakimś. Tam w tej operze pekińskiej to jest coś ciężko... co ciężko zrozumieć nawet Europejczykowi czy człowiekowi Zachodu, bo tam się gra w specyficzny bardzo sposób. Tam są określone zasady, ruchy, jak masz pokazywać smutek, zawsze tak samo. Pewne schematy są, których się uczysz przez lata, trenujesz, gimnastykę, śpiew, szermierkę, ale nie czytanie i pisanie. No więc, jak mówiłem, Jackie Chan jeszcze być może nawet... dalej jest pół analfabetą, na pewno do niedawna był. O tym pisał w swojej książce, nawet, że jego karta kredytowa jest niepodpisana, bo on nie potrafi swojego imienia napisać, czujecie? Facet, który jest jednym z najlepszych kaskaderów na świecie, jeśli nie najlepszym, który bardzo dużo wprowadził w tej sztuce kaskaderki i też bardzo mocno wpłynął na ten gatunek kina akcji Made

żeby baba była aktorką. Baba to jest od gotowania i prania i zmywania, nie? I w zasadzie to nie powinna wychodzić z domu, bo się sama prosi wtedy, jak kurwa się zachowuje, jak wychodzi z domu. Tak więc takie czasy. No dzisiaj to już inaczej wygląda. Mogą grać kobiety, hura. I... No ale to pokazuje, jaki był kiedyś status kobiety, że nawet nie mogła aktorką być, nie? Nie wiem, jak w starożytności było, czy to się nie zmieniało jakoś po prostu, że wcześniej mogła, potem nie mogła, potem znowu mogła, nie mogła. To zależy, nie? Też od kultury, od czasu. Tak więc... Sport, śpiew, gimnastyka, sztuki walki też, aktorstwo, szermierka, różne rzeczy. I po ukończeniu tej edukacji wyjechał do Australii na jakiś czas i u Jackiego Chana też jest takie rodzinne dziwne sprawy są, że on dopiero po latach się dowiedział, że nie jest biologicznym dzieckiem swoich rodziców, tylko jakiejś kobiety, która już nie żyje, umarła na raka już dawno temu. Także takie przykre trochę sytuacje. No ale tam wyjechał do tej Australii, pracował na budowie, miał też przyjaciela, mentora o imieniu Jack, w którego był mocno zapatrzony, na tyle mocno, że wszyscy tak się trochę śmiali i mówili, że to jest taki Little Jack, czyli mały Jack, nie? Bo... I potem to się przerodziło w Jackie, w zdrobnienie i stąd właśnie pseudonim aktora Jackie, bo on naprawdę się tak nie nazywa. No ale w końcu postanowił jednak wrócić do Hongkongu i rozpocząć karierę w filmie. I początki, jak mówiłem, były trudne, podobnie jak u Stallone. Też na koncie rola w filmach erotycznych, wiele ról drugoplanowych, trzecioplanowych, takich, że nawet nie był wymieniany w napisach końcowych. Z kolei ten film erotyczny z Jackie Chanem nosi tytuł All in the Family, wszystko w rodzinie, i aktor miał wtedy 21 lat. No ale też Kevin Costner brał udział w jakichś erotycznych tam sesjach. Był też kierowcą autobusu. De Niro też nawet. Cameron Diaz, David Duchowny też w jakimś erotyku grał. A Jackie Chan na początku współpracował jako kaskader na planie, jako jakiś tam statysta, który sobie, jakiś karateka, który stoi i nic nie robi w tle. No tak było na przykład przy okazji współpracy z Bruce'em Lee. No zresztą po latach on opowiadał różne ciekawostki o Bruce'ie Lee. Przypominam, że jest już nowa część Ip Mana, w której jest Bruce Lee też mocno dosyć wyeksponowany. Bardzo fajny film. Fajne takie zwieńczenie właśnie tej serii o mistrzu Ip Manie, mistrzu Wing Chun. No, to taka już końcówka, już nie będzie dalszych części. To jest już zakończenie. Swoją drogą bardzo wyidealizowana postać. Trochę tak go traktują jak naszego, nie wiem, Jana Pawła II tam, nie? Taki Jan Ip Man II trochę. Że same superlatywy, to co niewygodne to wykreślamy. Na przykład no, nie znajdziecie żadnej informacji, że mistrz był uzależniony od opium, co najwyżej sobie tam popala fajeczki. Albo że policjantem był. To robimy innego bohatera policjanta, nie? Żeby nie skazić boskiego mistrza, który zawsze pomoże, zawsze dobry, uprzejmy, grzeczny. A tak naprawdę Ip Man nawet osobiście nie uczył Bruce'a Lee, o czym się mówi, tylko uczyli inni uczniowie, starsi. Zresztą do Bruce'a Lee ci uczniowie, Chińczycy, mieli taki stosunek, wiecie, trochę niechętny, bo Bruce Lee był taki trochę bękart. On miał jakąś tam niemiecką krew w sobie. Nie był czysto rasowym Chińczykiem, a wbrew pozorom u Chińczyków też było coś na wzór rasizmu. To trochę to funkcjonowało, nie?
pokazuje się tylko, że w USA tak traktowano tych Chińczyków jak gorszych i że taki jak do Murzynów stosunek swego czasu, nie? Ale u Chińczyków też to wszystko było. W wielu narodach jest jakiś taki element rasizmu, tylko on przybiera różne formy i różne formy dyskryminacji.

Tak więc Jackie Chan pojawiał się jako jeden z opryszków, na przykład w filmie Wielki Szef. No to chyba taki pierwszy hit Bruce'a Lee. Bruce Lee też nie miał łatwo. On za tego wielkiego szefa dostawał takie grosze, że on się nie mógł utrzymać za bardzo, nie? Za te pieniądze, co on dostawał. Wtedy była duża dyskryminacja i aktor Chińczyk z Hongkongu to był taki ewenement. I to był czas, że Chińczyka się w kinie amerykańskim pokazywało jako takiego, wiecie, z zębami, w okularach takich, szkła, musztardowy i... Taki Chińczyk, nie? Taki głupkowaty, wrzeszczący. Tak więc... Ty, Janie Ip Manie, co kung fu uskuteczniasz na pierdalanie, pisze Zenon. Krawiec, a śmieszkowie jak Benny Hill zmarli w samotności, gdzieś niby w hotelu. Robin Williams, smutne życie śmieszków, jak i Jim Carrey. Łatkę ma już przyklejoną. No tak, tak, dobrze piszesz, Pan Bóg. Tak jest właśnie. O tym też chciałem trochę później wspomnieć. Benny Hill umarł faktycznie w samotności. On się załamał, kiedy jego kariera zaczęła trochę marnieć i on bardzo był związany tak, z show biznesem. To było całe jego życie. On nie miał wielu przyjaciół. Nie był też w sumie, on grał takiego kobieciarza, takiego sprośnego, że panienki wyrywa tak naprawdę, jemu kiepsko szło z kobietami i potem jeszcze rozkopali jego grób i tak dalej, no przykre. Robin Williams też w sumie samobójstwo, nie? Jakaś tam załamka. Jim Carrey z kolei pewnej dziewczynie powiedział, że niestety z nią nie będzie i ona się zabiła. On to ciężko przeżył. Ciężkie jest życie gwiazd, niestety. Przecież duchowny grał już po Archiwum Mix w erotyku Californication. No Californication, nie, to chodzi o inny erotyk jakiś. A Californication to jest po prostu serial o gościu uzależnionym od seksu, nie? O seksoholiku. Tak, Benny Hill w swoim mieszkaniu zmarł. Znalazł go jego jakiś tam, no taki przyjaciel, nieprzyjaciel, no ktoś, z kim on tam współpracował. Czyli mamy też trudne dzieciństwo u Jackie Chana, biedę, te różne rodzinne sprawy z jego pochodzeniem. Jego przodkowie byli w ogóle handlarzami opium, którzy musieli się tam ewakuować, jak się zmieniała władza i tak dalej, takie, no... Z przestępczego środowiska pochodził i stąd może potem wylądował w gangu, w którym się nie odnalazł. No i ta edukacja dziwna taka i bardzo wymagająca, ale też przede wszystkim myślę, że... Cała masa kontuzji. To jest człowiek, który miał właściwie złamane wszystkie kości możliwe. Złamania, skręcenia. On miał pękniętą czaszkę na planie. Mu się po prostu zaczął mózg wylewać. Miał skręcony kark lekko. Właściwie wiele razy się otarł o śmierć. Chodzi o to, że w tym kinie azjatyckim przez pewien czas, trochę tak do dzisiaj nawet jest, że oni tam się zupełnie nie pieszczą ze sobą, nie? Tam nie ma niczego nadzwyczajnego w tym, że aktor sobie coś złamie, że gdzieś tam spadnie z dużej wysokości i nie może oddychać przez pół minuty. Tak się nie pieszczą jak w kinie zachodnim czy europejskim, że tam wszystko kaskader, dubler na sznurku. Tylko tam po prostu wskacze. On, Jackie Chan, wskakując w szybę, to on nie wskakiwał, na początku przynajmniej swojej kariery, w szybę zrobioną z cukru, specjalnie przygotowaną, tylko on wskakiwał w prawdziwe szkło i poraniony normalnie był. Aż ciężko uwierzyć, prawda? Californication to taki serial o gościu, który chciałby spędzić całe życie z jedną kobietą, matką swojej córki, ale
ta go nie chce, więc on z bólem serca musi ruchać inne, pisze Wacek Lacha. No mi się ten serial w ogóle mnie jakoś nie zainteresował, więc chyba tam pół odcinka zobaczyłem i znam bardziej z opisów, nie? Zenon pisze, że tak pokazywano Japończyków, a nie Chińczyków. I jednych, i drugich, z tego co wiem. Ogólnie wszystkich Azjatów, ale może na Japończyków, no przynajmniej no, w czasie wojny oczywiście byli Amerykanie bardziej cięci na pewno i były takie kreskówki, gdzie w bardzo obraźliwy sposób ich pokazywano, ale do Chińczyków też był stosunek rasistowski. Zresztą w tej ostatniej części Ip Mana jest to bardzo też podkreślony, ten wątek rasistowski. Też jest mocno to pokazane. Próbuję tutaj znaleźć informację jakąś, momencik. Takiego właśnie rasistę żołnierza gra Scott Adkins, który no tam właśnie nienawidzi żółtków wstrętnych i kung fu całego i tak dalej. Bardziej go Japończycy kręcą i karate. No, Scott Adkins bardzo fajnie zagrał takiego trochę trepa, w jakiego wcielił się, który był trochę wzorowany na roli Jacka Nicholsona w filmie Ludzie Honoru. Całkiem fajny film, taki z tych filmów, w których akcja rozgrywa się w dużej części w sądzie, nie? I chodzi o wojskowe sprawy, o fale. No i można sobie tak popatrzeć, czym się różni film o fali w wojsku Made in USA od naszej polskiej samowolki na przykład, nie? Zupełnie inna filozofia jednak robienia filmu. Nie mówię, że samowolka jest zła, myślę, że to niezły film. Ale czuję się bardzo duże różnice. No a wracając do Jackiego Chana, no to połamane palce, pęknięcia czaszki, skręcone kostki i poparzenia też. On często brał udział w scenach z ogniem. Dosyć mocno się poparzył, wykonując numer kaskaderski, gdzie po takiej rurze zjeżdżał i pękały lampki jakieś, on sobie całe ręce wtedy poparzył. W Pijanym Mistrzu 2 bodajże była taka scena, gdzie on wpada w żar i też się mocno poparzył. To aż dziwne, nie? Ale on zawsze mocno żył tym kinem, bardzo dużo chciał osiągnąć. Niespecjalnie lubi nawet, kiedy go określają jako taki aktor zabijaka, który gra tylko w filmach kung fu. On chciałby być trochę takim chińskim Robertem De Niro. Myślę, że trochę mu się to udało, że on jest przez długi czas był mocno niedoceniony, bo to jest taki trochę człowiek renesansu. On naprawdę nieźle śpiewa. Zna się na oświetleniu. No dzisiaj już jest producentem i wszystko na planie stara się sam. Jest producentem, reżyserem i jako reżyser stara się na planie wszystkiego przypilnować. Oświetlenia, rekwizyty, wszystko tym się zajmuje i na tym się naprawdę nieźle zna, tylko pisać do dzisiaj nie umie. W jednym filmie on sobie skręcił kostkę, ale nie zrezygnował z grania, twardy jest. I przygotowano mu taką specjalną atrapę buta. To było jakiś taki gips usztywniający, który przypominał buta. Nałożono na to specjalny taki pokrowiec, dzięki któremu to wyglądało jak but prawdziwy, dzięki temu pokrowcowi. No i tak jak w przypadku Sylwestra Stallone, pierwszym takim znanym, wielkim filmem, który pozwolił się wybić, to był Rocky dla Sylwka, a dla Jackiego Chana to był Pijany Mistrz, kultowy też film. No film, który szybko stał się kultowy właściwie i właściwie często jest tak, że te pierwsze filmy to
stają się takim symbolem danego aktora. To znaczy ta postać, którą on gra, jest potem już do końca kariery danego aktora utożsamiana z nim po prostu, nie? Tak samo jak no tutaj Sylwek to Rambo, no to Jackie Chan to pijany mistrz. Może stąd w takich grach jak Tekken, Lei Wulong, postać wzorowana na Jackie Chanie, no to też taki właśnie gliniarz z Hongkongu, który walczy z stylem pijanego mistrza. Takie pomieszanie trochę różnych filmów, w których grał Jackie Chan, bo myślę, że Policyjna historia z Jackie Chanem też jest niezły film, naprawdę. Fajny, taki policyjny, dużo pościgów, fajnych scen i myślę, że właśnie policjant z Hongkongu walczący z stylem pijanego mistrza, to jest to. No, wcześniej wielu z tych aktorów, zarówno Bruce Lee grał właściwie zanim on stał się znany jako mistrz sztuk walki, to on grał w około 20 filmach, tylko że grał zupełnie takie role, w których się nie bił, nie walczył, tylko już jako małe dziecko wystąpił w filmach, jako kilkulatek występował. I tylko po prostu nie był zupełnie znany na zachodzie. Ani nawet na wschodzie za bardzo, pewnie. I Jackie Chan też w sumie wcześniej też się pojawiał w wielu różnych takich produkcjach, o których już nawet dzisiaj nikt nie pamięta za bardzo. Ale tak około 2 lata po tym pijanym mistrzu mógł w końcu pisać swoje własne scenariusze, rozwijać swoją karierę też wokalną i producencką i coraz bardziej się stawał takim człowiekiem renesansu. Tak więc w końcu się doczekał. Też ciekawa rzecz, szukałem sobie informacji dzisiaj właśnie na temat Jackiego Chana i okazuje się, że mój obraz jego to był trochę taki przekłamany, że to wcale nie jest taki ideał i taki fajny gość zupełnie w 100%. No bo on sobie bardzo mocno zjednał opinię publiczną swoją działalnością charytatywną. No to jest gość, który przeznaczył około 100 milionów na potrzebujących, to nie w kij dmuchał. No i zawsze taki uśmiechnięty, miły, a tutaj z książki, którą on napisał swoją własną biografię i tam jakby trochę się otworzył i chyba był trochę zażenowany tym, że wszyscy go uważają za takiego fajnego gościa, ale jednak okazuje się, że ma dużo za uszami, jak to się mówi, bo raz, że miał problem z alkoholem. Jak on to powiedział, zdarzało mu się jadąc po pijaku z rana rozbić Porsche, a wieczorem jeszcze rozbijał Mercedesa, nie? Stosował przemoc wobec swojego syna, też mu się zdarzało. No, jego syn został gdzieś tam przyłapany z narkotykami w Chinach. Dużo było tam załatwiania, żeby go wypuścili. No, w takich krajach to można dostać czapę, nie? Tam za posiadanie narkotyków pewnie. Źle traktował kobiety też Jackie Chan i ogólnie był palantem często. Zdradzał żonę. Zresztą to zdradzanie żony to chyba jakaś choroba zawodowa aktorów. Przypominam tutaj Arniego, który zapłodnił pokojówkę. No i nawet już kobieta z rodu Kennedy. Ja wcześniej powiedziałem Clintonów może? Czy Kennedy, już nie pamiętam. No, Kennedy oczywiście. Chyba Kennedy powiedziałem. No w każdym razie słyszałem, że te kobiety z rodu Kennedy to przyzwyczajone już do takiego czegoś, że mąż zdradza i to nic nadzwyczajnego, ale tutaj już nawet ta jego Maria nie wytrzymała, bo to była specyficzna sytuacja. No ktoś, z kim mieszkali, jakaś tam pokojówka w ich domu, no to tak podwójnie zabolało chyba Marię. Jakoś kariera i polityczna, i no bo to, że on został gubernatorem Kalifornii, to też myślę, że to z drobną pomocą przyjaciół, nie? A potem jakoś tak ta jego kariera podupadła trochę po tej zdradzie, po rozwodzie z Marią, więc przypuszczam, że pomogli trochę. No, Jackie Chan też marnotrawił pieniędzy dużo na hazard. I co ciekawe, on ma córkę z nieprawego łoża też, więc też skoki w bok i córki z nieprawego łoża i on tej córki nie uznał. Nawet o niej w książce nie wspomina
i się zupełnie jej wyparł. A wiecie dlaczego? Bo córka okazała się lesbijką. Czyli okazuje się, że nasz Jackie Chan to taki bardzo boży człowiek i tradycjonalista i może jakiś wierzący głęboko, że homo to jest złe homo, nie wiadomo. I nie wiadomo, co tu zrobić. I się wyparł. Tak więc no, to był dla niego powód, żeby się wyprzeć córki. No, każdy ma swoje podejście. Z kolei u Spielbergów to zupełnie inaczej, jak się okazuje, bo też o tym wspominałem, córka Spielberga, Stefana zresztą, ostatnio adoptowana córka, oświadczyła przy stole, sięgając po ketchup, że chce zostać aktorką porno, bo to ją kręci. No i rodzina była zaskoczona bardzo. Ale szanują wybór córki. Ostatnio znowu tą córką ją aresztowali, jakieś narkotyki, coś. No to tak... Ciekawe. Mówi się, że wiele takich dzieci, które przeszły przez jakieś domy dziecka, właśnie bez rodziców się wychowywały, no to jest większe ryzyko, że głupoty różne zaczną takie jakieś, że się jakieś patologie przylepią do takich ludzi, nie? No to w sumie normalna rzecz, no jak się w jakimś tam środowisku przebywa biedy, czy jakiś tam ludzi, z którymi są problemy, adopcja, tak dalej, no to coś tak się... No, Tom Cruise, wydawałoby się, że taki Mr. Perfect trochę, nie? On naprawdę się nazywa Thomas Cruise Mapotter. Ciekawe. Mapotter IV, bo jego ojciec to jest z kolei Thomas Mapotter III. No i on gra zawsze takich bohaterów, którzy nam się raczej kojarzą z takim młodym, wykształconym, dobrze poukładanym gościem. Taki ideał trochę, nie? Piękny, dowcipny, wyluzowany, adwokat jakiś, zamożny intelektualista, który jeszcze się bić potrafi i na motorze jeździ, nie? Albo jakiś wojskowy, który się wyróżnia spośród innych tym, że nie jest taki sztywniak, tylko luzak, jeszcze adwokat i coś. No tak było właśnie w Ludziach Honoru z Jackiem Nicholsonem. On tam gra takiego jakby wojskowego adwokata, który ma bronić gości, którzy zabili czarnoskórego właśnie stosując na nim falę. No i tak nam się kojarzy, no bo dziś faktycznie Tom Cruise to jest mega persona, tak? Magazyn Forbes uznał Cruise'a za najbardziej wpływowego człowieka show biznesu ever w ogóle, nie? Dzisiaj. Ale w młodości z tym chłopakiem, no to były problemy liczne, jak się okazuje, i też samo życie go jakby nie oszczędzało, no bo tak... On się urodził 3 lipca 62 rok w Syracuse w stanie Nowy Jork. 3 siostry, no i tak, rozwody rodziców. Rodzice się rozwodzą, kiedy on ma 12 lat. Co ciekawe, Tom Cruise później, jako już znany aktor, wynajął detektywa, żeby odnalazł jego ojca, który gdzieś tam zniknął z pola widzenia na wiele lat. I to się udało, tylko że znalazł go w szpitalu, jak na raka umierał już. Tak więc też znowu tak nieciekawa trochę historia. A jako młodzian Tom miał problemy w szkole, bo on miał dyslekcję. To nieumiejętność odrabiania lekcji, tak? Dysleksję. Ja też mam chyba dysleksję. I się z rówieśnikami też nie dogadywał za bardzo i no jak to w USA, jak kiepsko idzie z nauką, to starasz się robić karierę w sporcie, nie? I nadrabiać, i nauczyciele może przymkną oko, no ale tu też nie wyszło. On tam się starał zajmować zapasami trochę, ale doznał kontuzji kolana. Coś mu się z kolanem stało i to przekreśliło zupełnie jego karierę.
No, jakby się zajmował zapasami, to już dzisiaj może miałby tak zwane kalafiorowate ucho. To jest taka dolegliwość, która często dotyka zapaśników, że mają takie zniekształcone ucho, bo łatwo jest o urazy po prostu ucha podczas zapasów. Tom Cruise jest aseksualny. Nie wiem, jak on się może komuś podobać, pisze Floki. Ola. No, to nie podoba ci się Tom Cruise? Ja nie wiem, ja tam się, oczywiście nie będę tu za bardzo wnikał w kanony męskiej urody, bo raczej mnie interesują żeńskie, ale tak to no, jakoś intuicyjnie mi się wydawało, że raczej się podoba chyba dziewczynom. No, ale to się nie znam. No i okazuje się, że sportowcem też nie może zostać zapaśnikiem i postanowił się zająć aktorstwem. I tu mu też szło tak sobie. Chodził na przesłuchania, za bardzo go nie chcieli. W końcu dostał jakąś tam rulkę w musicalu Guys and Dolls, Faceci i Laleczki. I to tak średnio wyszło, jakoś rzucił to w pieronę i poszedł na księdza. Poszedł na księdza i tak tutaj zgaduję, że tam też go życie jakoś nie rozpieszczało. I może mu się próbował wkraść do dupy jakiś ksiądz też. Oni tak mają. I wytrzymał w tym seminarium rok i też mu się jakoś to nie spodobało. I postanowił jeszcze raz się zmierzyć z tym aktorstwem. No oczywiście pierwsza rola jego jakaś tam większa to Top Gun, gdzie zagrał pilota Mavericka. No a dziś jest i producentem. O właśnie, to jest ciekawe, że on wyprodukował film Mission Impossible. To jest jego produkcja, już pod jego szyldem, za jego pieniądze. A to jest w ogóle film inspirowany serialem. Ma swój serialowy pierwowzór z lat 80. Sprawdzałem dzisiaj, jak to wyglądało w tych latach 80. kręcone to pierwsze Mission Impossible. I to no, Tom Cruise był fanem tego serialu wielkim i dlatego go postanowił wskrzesić, jakby na nowo przywrócić. I sam siebie obsadził w roli Ethana Hunta. No, a ten pierwowzór to taki trochę śmieszny, bo robiony tak na to samo kopyto, co wiele filmów właśnie z lat 80., jeśli chodzi o kino akcji, czyli mamy tam, z tego co widziałem w czołówce i we fragmentach, grupkę, taki team, nie, typowy, że musi być twardziel, musi być czaruś, musi być mózg i laseczka, nie? No i tam mają różne misje niemożliwe, podczas których muszą ze sobą współpracować niczym drużyna RPGowa. Dobra. Jak ten serial oryginalny się nazywa? No Mission Impossible też. No. Możecie sobie wpisać Mission Impossible 80 i dodać S. To wam... Właśnie, to jest też ciekawe, że ci znani aktorzy to oni są często bardzo niscy. Sylvester Stallone to on jest malutki, ma 1,50 m w kapeluszu, kurczę, nie? Tom Cruise tutaj... Ola pisze właśnie, że Tom Cruise też malutki. Al Pacino też maleńki. No, dużo jest takich maleńkich właśnie. A często grają normalnych, tylko stosuje się odpowiednie ujęcia. Za to Arnold to jest wielkolud, straszny. On ma chyba, nie wiem, 1,90 m coś. Wielki, nabity. Ja też słyszałem, że wiele dziewczyn nie przepada za takimi mięśniakami, że to ich jakoś nie kręci aż tak bardzo. W dodatku tacy mięśniacy to bardzo często są tacy typowi macho, nie? No i Sylwek i Arnold to są uważani za właśnie za tych, którzy mocno współtworzyli ten gatunek taki machizmu, nie? Właśnie kina macho. Charlie Chaplin
cofnijmy się trochę właśnie do czasów kina niemego, czarno-białego, kiedy show business się rządził trochę właśnie innymi prawami jeszcze. Nieme, czarno-białe kino, ono wymuszało właśnie powstawanie poniekąd takich gatunków jak slapstick, kiedy bohaterowie nic nie mówią, no to na czym mogą polegać gagi, jak jest kino nieme? No właśnie na humorze takim polegającym na ruchu, na popisach różnych ruchowych, na rzucaniu w siebie czymś, na przewracaniu się, na tym, że coś spada, ktoś wyskakuje i tak dalej. I no właśnie nie sam Chaplin współtworzył ten jakby gatunek, znaczy on go współtworzył, ale prekursorami byli raczej jego nauczyciele. No ale to są też ciekawe czasy z tego względu, że kiedyś do kina chodziła w zasadzie biedota. Bogaci się nawet bali przyjść do kina, bo tam można było wszy złapać. No, ja sam za PRL-u pamiętam jeszcze czasy, jak się szło do jakiegoś kina i tam mogła cię wsza dziabnąć w dupę, pchła jakaś. Jeszcze kiedyś na Obcym byliśmy z mamą chyba i tam właśnie jakieś takie w ogóle coś nas gryzło. I wtedy raczej chodzili do kina tacy robole jacyś, można sobie z piwkiem było przyjść, się napić, się pośmiać, a zamożniejsi no to bardziej sobie szli, nie wiem, do opery, do teatru ewentualnie może, chociaż nie, no teatr, no też rewia, czyli to są czasy rewii, czyli takiego miejsca, gdzie są bardzo luźne występy i występy różnego typu, gdzie się też biesiaduje, gdzie się pije trunki, gdzie artysta często śpiewając zachęca do tego, żeby się napić, sam się też napije z widownią, gdzie z kierunku śpiewaczki rzuca się monety czasami, gdzie po tej śpiewaczce nagle wychodzi na scenę śmieszny przebrany koleś jakiś i popisy robi różne ruchowe właśnie. No to też taki pre-slapstick troszeczkę. I w takim miejscu właśnie się wychował Charlie, bo jego rodzice byli artystami i w takim miejscu on przebywał dużo, obserwował różnych artystów, akrobatów, komików, śpiewaków i na pewno miało to wpływ na późniejszą jego karierę, na to, jakich tworzył bohaterów. No i to nie był czas, że bycie aktorem, artystą oznaczało od razu jakiś w miarę normalny status materialny. A już niewielu naprawdę było zamożnych, tylko to były takie czasy, że będąc nawet całkiem niezłym artystą, można było żyć tak jak rodzice Charlie'ego, czyli przeprowadzać się do coraz mniejszej chałupy, a w końcu wylądować w przytułku. I tak się właśnie stało. Charlie w ogóle, jego wychowała ulica w dużym stopniu, bo ojciec chlał, był alkoholikiem, w końcu zmarł, matka przeżyła załamanie nerwowe i traciła głos i zmysły w sumie, bo przeżyła bardzo tą tam śmierć ojca, tą biedę i tak nieszczęśliwe było trochę dzieciństwo Charlie'ego, który się pałętał po ulicach, szukał żarcia na śmietniku, wałęsał się. I też trochę jak z tym Rockim, myślę, że ten bohater, śmieszny facecik w meloniku z wąsem, który jest takim trochę lumpem, takim trampem bardziej bym powiedział, czyli takim bezdomnym, który się wałęsa, ale jednocześnie takim gostkiem, który ma trochę maniery dżentelmena. To jest fajny kontrast, nie? Bo Charlie, ten charakterystyczny, typowy, ikoniczny Charlie, to jest koleś, który jest trochę lumpem, a trochę dżentelmenem. Raz pojawia się jako pracownik fabryki, raz jako bokser w przeróżnych miejscach i w przeróżnych rolach, ale zawsze jest trochę tym samym takim śmiesznym facecikiem. No, pierwszy taki występ Charlie'ego to był, kiedy jego mama na scenie straciła głos i nagle czuje, że nie może śpiewać i Charlie wtedy wyskoczył na scenę
I zaczął śpiewać jako 5-letni chłopiec jakąś tam piosenkę. Tak, dzisiaj trzeźwo postanowiłem, że teraz się mocno ograniczę, bo to już trochę za bardzo się za śmieszne robi to wszystko. I trochę zaczynam gardzić sobą. No wiecie, już takie bełkotanie na antenie, przeklinanie, gadanie głupot i niepanowanie też nad tym radiem w ogóle, nie? Jednak no, często strofowałem sam ludzi, że weź trochę się przykładaj, trochę panuj, to wiesz, tu chodzi, tu są ludzie, słuchają i tak dalej, a sam ostatnio się zachowuję, jakby mi w ogóle już nie zależało, jakbym tutaj przychodził sobie tylko dla śmichu i jak taki pijak. No zresztą pierwsze role Charlie'ego, kiedy on się dostał pod skrzydła takiego gościa, który się nazywał Fred Carno, to był taki impresario, nauczyciel młodych talentów, producent teatralny. No wtedy teatr to było trochę inne też miejsce, nie? Bardziej takie wesołe, przypominające trochę dzisiejszy, nie wiem, kabaret, może nie dzisiejszy, bo dzisiaj no to bardziej stand-up, dawny kabaret, gdzie się jeszcze śpiewało piosenki, gdzie się ludzie przykładali, gdzie był jakiś scenariusz, a nie, no dzisiejszy stand-up. Słuchajcie, skoro wtedy takie występy, gdzie właśnie ktoś tańczył, śpiewał, robił jakiś show, to były występy w zasadzie dla plebsu, nie? Bo też, no to dla kogo są dzisiejsze występy, gdzie stand-uper wychodzi, zaczyna od jakiejś wiązanki, że i K, i H, i tak dalej, nie potrafi ani tańczyć, ani śpiewać, ani się na aktorstwie nie zna, potrafi być tylko chamem i prostakiem i przeklinać co dwa słowa, nie? I obrażać. I jego humor polega na obrażaniu. Taki pan wkurwiacz. No to dla kogo to jest? To już chyba dla, nie wiem, co jest poniżej lumpa? Macie jakąś koncepcję? To wtedy dojdziemy, do kogo to jest adresowane. Dla debila może. Dla debila, no dosłownie, dla debila to jest w takim razie. Dla debila lumpa. No i właśnie Charlie stał się podopiecznym takiego impresario, nauczyciela i tam też była trudna nauka. Tam się artysta uczył akrobatyki, uczył się jeździć na wrotkach, na łyżwach, skakać, drobnej takiej kaskaderki. Stąd ci dawni slapstickowi aktorzy byli tak sprawni. Popatrzcie, jak sprawny jest Charlie Chaplin. Jakie on wykonuje ewolucje, nie? Jak on jeździ na łyżwach, jak on skacze, przewraca się, jak on się rzuca, jak walczy na ringu jako bokser. I no, to jest klasa, nie? I to była tania, dosyć taka rozrywka dla prostego człowieka, nie? Zupełnie. No ale niestety trochę to zeszło na psy być może. No i a propos żuli, pijaków, no to Charlie właśnie występował w tym teatrze Carno, Freda, i dostawał takie role, które zaczęły go w końcu trochę męczyć, bo na przykład on się pojawiał jako pijak, który zakłócał przedstawienie, nie? Jest przedstawienie, a nagle wychodzi Charlie i się tam odgraża, z butelką wywija. Zaczęło go to... On chciał czegoś więcej. On czuł, że ma w sobie większy jakiś potencjał. W końcu wyjeżdża do Stanów, z Anglii i... Tam właśnie udaje mu się stworzyć tą jedną z najbardziej ikonicznych komediowych postaci wszechczasów, tego charakterystycznego facecika w meloniku. No ale oczywiście też inne role czasami grał, na przykład dyktatora, no Hitlera grał, nie? No ale zwykle to był właśnie ten sam koleś, trochę dżentelmen, trochę marzyciel, trochę samotnik, trochę wędrowiec taki, kloszard, lump.
ale czasem właśnie jakiś pracownik dziwnej fabryki albo osoba, na której robiono jakieś eksperymenty, no, był wszędzie, nie? I no też potem skandale trochę, bo on się tam zakochał w jednej dziewczynie, która była bardzo młodziutka, nie wiem, tam miała 14 czy 15 lat, no to tak trochę skandal. No ale prawdziwym skandalem na tamte czasy to było to, że on miał lewicowe poglądy. Tak go wylądował w końcu na czarnej liście Hollywood. Wiecie, taka lista naprawdę istnieje, to nie jest tylko takie symboliczne, że kogoś tam się uważa za persona non grata w Hollywood, tylko jest taka lista, można znaleźć na przykład na Wikipedii całą listę z konkretnymi nazwiskami i to są głównie osoby, które właśnie zostały oskarżone o to, że mają lewicowe poglądy lub jak to woli komunistyczne. I wtedy w Ameryce był straszny, tak byli wszyscy niechętni, nie? Tym komuchom. Walka z komuchami, nie chcemy komuchów i komuchy złe i w ogóle. No i on się został właśnie jakby zbanowany. Dostał bana na Hollywood. To trochę źle wpłynęło na jego karierę. Ale najsmutniejsze w sumie było to, co się stało po jego śmierci. On w zasadzie dożył starości. Ja myślałem, że Chaplin umarł w jakiś też taki tragiczny sposób, jak wielu aktorów, ale nie, on umarł w zasadzie ze starości. Nawet można znaleźć stare Oscary, rok 72, czy jakoś tak. Widziałem dzisiaj, gdzie on taki już stareńki przychodzi i dostaje Oscara, nie wiem, czy pierwszego, czy... Ale no taki bardzo wzruszony był, to może pierwszy faktycznie. Ale smutne jest to, że jego zwłoki zostały wykradzione. Podobnie z Benny Hillem było, jego grób też rozkopali, spodziewając się, że on tam ukrył jakieś skarby, tak? No prosty plebs to tak czasami myśli, że o, wziął tam, pochowali go, skarby zakopali, bierz łopatę, zdzisieknie. No i... Czarniego wykradziono normalnie jego zwłoki i zażądano okupu. I tutaj taki trochę nasz akcent, może niefajny, polski, bo to Polak był jednym z tych, co ukradli te zwłoki. Czyli polski akcent taki piękny. Ostatecznie znaleziono te jego zwłoki gdzieś ukryte w polu kukurydzy. Nie wiem, czy ci porywacze dostali te 600... co oni tam chcieli, 600 tysięcy dolarów, czy tam franków szwajcarskich? Franków szwajcarskich, tak? No i gdzieś tam znaleziono i pochowano go drugi raz, tym razem w jakimś zabezpieczonym specjalnie sarkofagu, którego się nie da już otworzyć. No, tak więc trochę podobnie jak z Benny Hillem. Julia Roberts z kolei miała okropnego ojczyma, który tam maltretował i w ogóle bił i tak dalej. No bardzo niefajny. Marilyn Monroe, no to w ogóle wychowana w biedzie i tam rozwody i poroniła dwa razy. W zasadzie bardzo niedoceniona aktorka, bo ona... To nie była głupia dziewczyna, tak? A zawsze ją wsadzano w rolę takiej stereotypowej, głupiutkiej blondynki. Naiwnej, głupiutkiej, troszkę takiej sprytnej lekko, ale takiej sprytnej, wiecie, taki spryt, że taki kobiecy spryt, nie? Z tamtych czasów, że czasem coś powie błyskotliwego albo się nie da się oszukać, bo jest taka rezolutna, taka fajna, śmieszna, rezolutna. A ona w zasadzie zawsze chciała troszkę... żeby to w innym kierunku szło. W miłości też jej nie wychodziło, ciągle zmieniała tych mężów i trafiała na takich sukinsynów, którzy ją tam źle traktowali. Bill Murray, sprzedawca kasztanów przez 2 lata po studiach. Sprzedawca kasztanów, to niezłe, nie? No i tak usiłowałem sobie znaleźć takie cechy wspólne tych popularnych aktorów też, różnych aktorek i no tak jak mówiłem, wielokrotnie się rozwodzą, po 4, po 5 razy nawet. Nadużywają alkoholu, bardzo też prawie zawsze.
są bohaterami skandali cały czas, często seksualnych. Zarabiają ciałem, ale to właściwie nie jest takie, no słuchajcie, aktor, ciało jest jego jakby główną, głównym narzędziem pracy, jego czymś, jego kapitałem, nie? Czymś, co ma zarabiać właśnie, no ma, to, ma wyglądać dobrze, ma o siebie dbać, ma, ma tego ciała używać. No, jak to śpiewa Kazik, wszyscy artyści to prostytutki, chociaż on miał akurat na myśli może bardziej to, że każdy aktor, każda aktorka w zasadzie muszą się trochę otworzyć, muszą jakby się rozebrać przed widzem, w sensie może nawet niedosłownym, ale w pewien sposób się po prostu sprzedać też, no bardziej takie rzeczy, nie? No i bardzo często się wywodzą z biedy i rzucają szkoły, nie? Tak to jest. Okej, okay. Audycja interaktywna. Może wy macie jakieś przykłady aktorów czy aktorek, którzy mieli ciężkie dzieciństwo, którzy zaczynali od zera, którym było trudno się wspinać po szczeblach kariery. No są takie różne też ciekawe przypadki tego, jak no, Harrison Ford na przykład zaczynał jako stolarz na planie. On po prostu robił dekoracje, ciął z drewna, no, dobry był właśnie, dobrze sobie radził z piłą i ciął dechy różne i robił z nich dekoracje. No to były takie czasy, że więcej się robiło jakichś tam drewnianych dekoracji. Są takie stare filmy, gdzie w ogóle jest decha za aktorem i na tej desce jest coś namalowanego, po prostu jakiś krajobrazik, nie? No i Harrison Ford dużo tam ciął właśnie, chociaż on, myślę, że on ciął jakieś takie postumenty, może jakieś takie konstrukcje, na których się mocowało coś. No i zauważono go, tak, że on dobrze wygląda i tak dalej i no i się jego kariera jakoś tam rozwinęła. Ciekawe, że często aktorzy, którzy w ogóle nie są po szkole, naprawdę fajnie, ciekawie grają, nie? W sposób taki nienachalny, w sposób oszczędny, naturalny taki, nie czuje się sztuczności. Może dlatego właśnie się nie czuje sztuczności, bo grają samych siebie właśnie i są sobą. Kreują niby postać, ale w zasadzie są sobą, no. Ale też widać, że wiek kiepsko robi na aktorstwo. Patrzę, jak dzisiaj gra Harrison Ford i jak grał kiedyś, to jest zupełnie inny level jakby. On kiedyś robił ciekawsze jakieś miny, fajnie się patrzyło na to, tak? Dzisiaj jego twarz jest jakaś taka sztywna. Może po prostu się wypompowali już z energii, są troszkę wypaleni, nie wiem, o co tu chodzi. A może po prostu wiek robi swoje i człowiek zatraca pewną sprawność umysłu, która pewnie jest potrzebna trochę do grania, nie? Zbigniew Buczkowski, no to tak, no to jeden z bardziej znanych naturszczyków, nie? Ale czy on przypadkiem, ja się nawet zdziwiłem, czy on przypadkiem nie jest też po jakiejś szkole? U nas tych naturszczyków to jest w ogóle mało, nie? Nie wiem, i jak są, to są po prostu kiepscy. No, Buczkowski jest nawet fajny, tylko on też nie jest jakimś zbyt dobrym aktorem. No, aktor charakterystyczny, typowy. Ale na przykład ten, Milowicz taki, nie? No to on na pewno nie jest po żadnej szkole. No, to jest taka gra, że w ogóle przyjdę i się będę kupa wygłupiał, nie? To fofale, fofofofofo. No to już straszne, straszna żenada. Nie no, ja zawsze właśnie uważałem, że tak myślałem, że Buczkowski nie jest po żadnej szkole, ale właśnie teraz się zacząłem zastanawiać, czy przypadkiem się nie zdziwiłem kiedyś. A sprawdźmy na Wikipedii. Polski aktor. Technikum mechaniczno-elektryczne w Warszawie. No. No to faktycznie nie jest.

Żeby nie było, ja nie mam nic do aktorów, którzy są po szkole, absolutnie tutaj nie zamierzam walczyć jakoś i promować tych różnych, którzy nie są. Czemu, alkoholiku, mnie olewasz, nawet się przywitać nie łaska, gdy pisze witaj krawcu, pisze Rogal. No teraz to już się na pewno z tobą nie przywitam, jak mnie wyzywasz i tu masz jakieś... i na mnie tutaj chrząkasz i pokrzykujesz. Niezły aktor, tylko on sobie zdobył taką łatkę amanta po prostu i to często tak jest, że jak aktor zagra w jakimś filmie takim, że jest potem uważany za jakiegoś Lovelasa, amanta, to zaraz takie jakieś jest dziwne przekonanie, że on musi być kiepski, no bo gra w jakiś tam Roman Sidłach, nie? A to wcale tak nie jest. To jest naprawdę dobry aktor. Ja bardzo lubię też na przykład grę Brada Pitta. Harrisona Forda, no też bez szkoły. Też naprawdę fajny aktor. Żeby zrobić karierę w showbiznesie, trzeba podpisać cyrograf z Lucyferem. Pisze Jatr. A to nie jest ksiądz Natanek? Się tu nie pojawił pod zmienionym nickiem może? Jeżeli ci robi karierę w showbiznesie, to wiedz, że coś się dzieje i pewne siły są tam czynne. Z Lucyferem podpisał cyrografa i kręciło nim jak szatan. Nie. Jatr twierdzi, że nie jest księdzem Natankiem. Nie. Ale już DiCaprio raczej jest doceniony. Teraz tak, ale był taki czas, że zupełnie go jakby nie doceniano. Nawet jak on już miał na koncie takie role jak w Co gryzie tego Gilberta Grape'a, tak? To też no, bardzo fajna rola, nie? No akurat szkoła filmowa dużo daje mimo wszystko. Myślę, że tak. Chociaż ja bym chciał, żeby u nas... Znaczy, chciałbym, żeby po prostu były te szkoły, żeby dalej wszystko sobie hulało, tak jak hula, ale żeby nie było takiego przymusu, nie? Żeby nie było takiego przyzwyczajenia i standardów takich, że się ceni tylko tych aktorów po szkole, a ci bez szkoły to w ogóle takie byle co i w ogóle nikt się nimi nie przejmuje i gdzieś tam giną w ogóle, nie? I że trzeba skończyć tą szkołę. Nie wiem, no ja na przykład jak byłem w szkole plastycznej, artystycznej, to była tam sekcja aktorska też, gdzie koledzy mieli ćwiczenia normalnie z dykcji, gdzie się przechodziło obok drzwi do zamkniętej sali i tam słyszeliśmy jakieś, jak na przykład ćwiczyli płacz, nie? Albo jakieś ćwiczenia robili na dykcję, jakieś la la la la la la la la la la la la, coś tam sobie pokrzykiwali. Tak więc dużo tam się działo. No, w polskich szkołach aktorskich ponoć jest bardzo ciężko, to jest bardzo ciężka praca, że tam się po wiele, wiele godzin, nawet od rana do nocy coś tam ćwiczy, trenuje, bardzo się tam angażują w to, nie? No, u nas jest tak, że bardzo często ci aktorzy filmowi mają epizody teatralne, pierw występują w teatrze, a potem przechodzą do kina. No, to wszystko jakoś tak w różnych krajach inaczej działa. Na przykład wielu aktorów amerykańskich stało się tak znanych dzięki erze wideo po prostu, nie? VHS-u. Kiedyś kino nie było tak bardzo popularne jakoś i większość widowni to była widownia w postaci na przykład różnych młodzieniaszków, którzy szli do wypożyczalni i takiego Rambo sobie brali i oglądali go po 150 razy potem, nie? I szałpał wielki. No, jakieś tam kino, coś to, jakiś tam margines. To się też zmienia, no mówię, samo kino się mocno zmieniło kiedyś, to lumpy szły do kina. Świnie siedziały w kinie.

0: Jakimowicz, młody wilk bez szkoły, opowiadał kiedyś, jak to na jakimś festiwalu Jandy i szczury. Szczury, tak? Kręcili nosem, bo na ich premiery przyszło 100 osób, a na młode wilki 1000. U Patryka Wegi to chyba 99% aktorów to bez szkoły. Sami naturszczycy, jacyś koledzy spod Trzepaka Wegi, jacyś gangsterzy czy coś. On podobno zna wielu gangsterów jakichś tam i zaprasza ich, jakichś dresów wydzieranych. No i potem mamy taką grę aktorską wspaniałą. Właśnie, ej ty koleś, weź stąd idź, bo ci kurwa zaraz jebnę, nie? Dobrze zagrałem, Patryk?
1: No, bardzo dobrze, świetnie. Szybciej, bo już do domu musimy iść, już kończymy zdjęcia.
0: Vega ma taki właśnie głosik trochę, nie? Taki... I on robi, tak wszyscy marudzą na tego Wegę, ale dziwnym trafem najbardziej kasowe filmy robi, nie? I najchętniej to Polacy oglądają, a tak marudzą, że takie gówno, tylko że potem wszyscy idą i oglądają. No. Nie no, kiedyś go szanowałem, ale jak zaczął, znaczy jako człowiek on może być spoko gościem całkiem, nie? Ale jako twórca to dla mnie jest gównem totalnym w tej chwili. Mimo, że zrobił jeden z najlepszych seriali kryminalnych wszechczasów, czyli pierwszy Pitbull serialowy. Ale on to tworzył z kimś. I ja myślę, że to mogła być zasługa tego kogoś bardziej. Po prostu. Z kim on to robił? Nie no, niby sam tutaj jest podpisany, że reżyseria i scenariusz Patryk Wega, ale to tak czasami jest, że jakiś twórca gdzieś tam kisi w sobie przez całe lata jakiś pomysł, jakieś patenty i nagle to z niego wytryskuje za pierwszym razem i robi to swoje opus magnum, nie? A potem już się, jak się wypstrykał ze wszystkiego, co najfajniejsze, no to tak myśli, co tu jeszcze zrobić? No, zrobię tak tym razem, że są dresy i kibole, i go tam zabijają, a on się mści, bo to słabe. A nie tam, że słabe. Już mi się nie chce tak bardzo w sumie robić. No, zrobię, żeby zaraz zarobić. Trzeba zarobić. Trzeba tak robić, żeby się nie narobić, a żeby zarobić. No. Se pomyślał Patryk Wega i zrobił Pitbulla 2. W Stanach bardzo popularne jest chodzenie na kursy aktorstwa zamiast do szkoły aktorskiej, takiej stricte. No właśnie, o tym też mówiłem wcześniej w ciągu, jak jeszcze cię nie było, że też miałem takie przypuszczenie, że u nas w ogóle czegoś takiego nie ma jak kursy aktorstwa, a tam jest to całkiem popularne i ci aktorzy, o których mówiłem, też właśnie na takie kursy chadzali sobie niektórzy. No to zawsze coś, nie? Zawsze coś. Można poznać jakieś triki, patenty i ogólnie nabrać dobrego nastawienia do tego, tak ogólnie skumać filozofię, o co w tym chodzi, że to nie chodzi o to, żeby jak najwierniej oddać zachowanie jakiegoś człowieka, tylko żeby wykreować jakąś postać charakterystyczną i nadać jej jakiś rys fajny. No takie po prostu taka prosta wiedza, nie? Z której często z prostych rzeczy sobie nie zdajemy sprawy. Jakieś, czy poznanie jakichś prostych ćwiczeń na dykcję, które można sobie w domu potem robić już, nie? Czy jakieś takie zabawy w stylu, że nagrywaj sam siebie i sobie odsłuchuj i wyłapuj to i tamto i tamto. I już coś wiemy. Taka wiedza, którą się da przekazać w sumie dosyć szybko, która jest oczywiście namiastką takiej wiedzy, którą zdobędziesz w prawdziwej szkole aktorskiej. Może nawet nie chodzi o ilość informacji, którą zdobędziemy, ale o to, że w prawdziwej szkole aktorskiej no to będziesz po prostu mieć bardzo przez całe lata różne ćwiczenia ważne, które no wiadomo, ćwiczenie czyni mistrza. Tak jest też z rysowaniem. Ja często tym, którzy chcieliby się nauczyć rysować, którzy chcieliby poznać tajniki malarstwa, rysunku, polecam po prostu zakup kilku dobrych książek na ten temat. Książkę o anatomii, książkę o perspektywie. To często w jednej książce są te wszystkie informacje i są bardzo fajne ćwiczenia. Jeśli starczy wam samozaparcia, żeby taką, żeby te rzeczy, które są w tej książce, sobie trochę poćwiczyć, potrenować jeszcze, to już całkiem nieźle będziecie się odnajdywać w tym fachu. No i powtarzam, moim zdaniem jest to mit, że talent to coś wrodzonego. Nawet powiedziałbym, że bardziej w przypadku aktorstwa

płótno, to jest normalna wiedza. A i ćwiczenia, ćwiczyć, ćwiczyć, wziąć sobie sztalugę, wyjść sobie z rana gdzieś tam pod lasek, postawić i ćwiczyć, aż sami wyłapiecie, jakie robicie błędy, aż zatrybicie po prostu, o co w tym chodzi, nie? Jaka jest specyfika akwareli, chociaż no, akwarela jest na przykład ciężka i tutaj przyda się faktycznie dobra rada kogoś, kto jest w tym dobry. O co tu chodzi? Bo można przez całe lata nie zrozumieć w ogóle, jak malować tą akwarelą, po prostu jak jej używać, nie? I tutaj ciężej trochę, ale ołówek już prostszy, węgiel prostszy, myślę, pastela, ale już olej na przykład trochę trudny. Dlatego ja zawsze jakoś, mnie zawsze jakoś bardziej ciągnęło do grafiki komputerowej niż do tych analogowych rzeczy. Ale rysować też potrafię. I malować. Vega ostatnio w Radiu Z powiedział, że żałuje polityki, odcina się od partii, nie głosuje ogólnie i jego gadki były promocją filmu, bo lud tego chciał. No tak ciągle mówi, że lud chciał. No, to wszystko dla ludzi robi. Złoty człowiek. Wszystko dla ludzi. No, myślę, że polityka jest średnio udana, bo on po prostu poszedł bardzo na łatwiznę. On często idzie na łatwiznę. Zbyt często. A w przypadku właśnie polityki to on sobie zebrał popularne memy, przerobił je na film i już. Ale jak mówiłem, Sylwek napisał scenariusz do Rockiego w 20 godzin. No to Vega pewnie w 2 godziny pisze scenariusz. Nie wiem, dla mnie polskie kino jest obecnie dosyć marne. Nawet mi się tego nie chce oglądać, szczerze mówiąc. Trochę. I powiem wam, że do dzisiaj nie obejrzałem na przykład Psów 3, bo mi się po prostu nie chce. Ja czuję, jestem pewien, na 99% jestem po prostu przekonany, że to będzie, że to mnie w ogóle jakoś nie wzruszy, nie zaciekawi. Nie mam ochoty po prostu na polskie filmy jakoś. Nie wiem, wolę sobie dobry zagraniczny film obejrzeć, gdzie widzę jakąś pasję, gdzie widzę, że się aktor przygotowywał, gdzie się przejął rolą, gdzie się starał. A nie, przyszedł se i się powygłupiał. I scenariusz w stylu, że porwali mu córkę, nie? I on idzie i rozwala ich, nie? A potem jak ich rozwali, to mówi, kurwa, wymy zasad, kurwa. I zamykają go i wszyscy płaczą, bo go zamknęli. Jakieś takie filmy, w których chodzi o to, że jeden drugiemu rozwalił łeb i że go porwali i że go znaleźli i że on dużo wody pije i musi z tym skończyć. Po prostu pierdolę to. Taki jakiś prymitywizm, chamstwo takie po prostu. Po prostu nie wiem, w tych filmach polskich to o nic nie chodzi ostatnio w ogóle, nie? Jakoś tak się zdenerwowałem. Było pytanie, co ja taki byłem ostatnio pobudzony. Tak się wszyscy dziwią, że pobudzony. Nie wiem, ja byłem pobudzony ostatnio? Teraz też chyba jestem trochę pobudzony. A tak czasami mam, nie? Że nagle się pobudzę. Al Pacino dość powszechnie uważany za jednego z lepszych amerykańskich aktorów, a jedynie po zajęciach z aktorstwa prowadzonych przez Stowarzyszenie Aktorów, Reżyserów i Dramatopisarzy, pisze Ciąg Bolunga.

Tak zupełnie bezalkoholowo to nie jest, powiem wam, bo sobie popijam książęcego czerwonego lagera.

0: to możecie drętnąć i rzucić jakiś inny okołofilmowy temat. Może coś wam się ostatnio spodobało, jakaś produkcja, może coś chcecie polecić, może jakiś inny temat, to zapraszam, a jak nie, to niedługo kończę. Lepiej zostawić niedosyt niż przesyt, prawda? I nic na siłę. No i Zenon się pojawił, od razu wyskoczył jak pajac z pudełka.
1: Szczęść Boże, później cię grać nie chcę, więc stwierdziłem, że zadzwonię, tylko słuchawki sobie podłączę, jestem w wózku, sorry, wybacz tam takie nieprzygotowanie.
0: Spoko, tak spoko. W ogóle fajnie, że ktoś zadzwonił jednak. Tak przy okazji w Kingdom Come Deliverance, a to mówiłem już, że za zabójstwa, mordowanie, tam wybiłem z 30 strażników i dostałem 10 dni aresztu.
1: No, ja wparzyłem przed chwilą do zakonu, przebrany za mnicha i tak mnie poznali, ale to pewnie przez ten dwumetrowy łuk, który miałem na sobie i kurde, długi miecz. Zlałem połowę zakonu, ukradłem prawie wszystkie książki, wszystko i dostałem karę. 15 groszy.
0: A ja się nie mogę dostać do zakonu, bo dostałem misję, że muszę tam się właśnie dostać, ale żeby to zrobić, muszę się zamienić na rolę z jakimś kolesiem, którego pilnuje z kolei jakiś strażnik cały czas i nie odstępuję go i nie udało mi się go przegadać. Specjalnie, żeby sobie zwiększyć charyzmę, się umyłem. Specjalnie sobie kupiłem piękne ciuchy, ponakładałem pierścionki, naszyjniki i nic. I dalej go nie mogę przegadać. On...
1: Ile ma charyzmy ten twój chłopak?
0: No teraz ma już tam 14.
1: Słuchaj, charyzmy to wiesz... Charyzma to jest jak on wygląda, nie? No to z 18 mój chłopek ma, ale to retoryka to jest inna sprawa.
0: No to retorykę tam, też mam dużo.
1: Dużo, nie?
0: Też mam dużo retoryki właśnie, bo ćwiczyłem ją od początku i nie mogę przegadać i nie wiem jak się tam dostać, może po prostu się tam wkradnę i
1: no też... ja się tam wkradłem, wziąłem przeorowi ten, czytał coś tam, tego przydusiłem, ukradłem mu gacie i klucze. Później się okazało, że już umiał otwierać bardzo trudne zamki i co otwierałem, nie? Także ten... I w ogóle aktor jakiś swoją drogą tego Henry'ego ze Skalicy gra, nie?
0: Chyba tak.
1: No. To jest coraz to popularniejsza rzecz ostatnimi czasy, że po prostu jakiś aktor albo model gęby użycza co najmniej głównej postaci, nie? No, w tym. Tom McKay się nazywa, ten delikwent, który mordy swej użyczył temu Henrykowi ze Skalic, ale dorobek nie jest jakiś szczególny. Patrzyliśmy tam z Olą, nic tak chyba w jednym czymś Ola kojarzyła go w jakimś jednym filmie i tyle, nie, w sumie. No.
0: Śmieje się tu typ, że 40-letnie dzieciaki grają w gry, super. No. Bo zazdrościsz pewnie, bo sam nie możesz. To.
1: Ja pamiętam ten, ostatnio takiego Michał Chmielarz, on się nazywa? Chmiel Vlog, fajny youtuber, taki dość sporo z poglądami się z nim zgadzam, że tak powiem. Facet, wiesz, taki konkretny to jest, emerytowany żołnierz, ochroniarz, taki kawał za kapiora, nie? No ale mówi tam, jarał się zioło twardo za młodu i tak dalej, taki bardzo ciekawa postać. No i tak też ten temat gier było, nie? Koleś to mówi, że no tam mam 34 czy 7 lat, na czacie mu napisał i się ludzie rzucają, że gram w grę, nie? No to Chmiel powiedział dokładnie to samo, co ja myślę, nie? Że dobra gra komputerowa jest lepsza niż niejedna książka. Jest jakiś taki fetyszyzm książek, że wiesz, że się brandzlujesz, o kurwa, książki, o jestem lepszy, bo książki, nie? No, fajnie, nie? Okej, okay, myślisz, nie? Inaczej jednak, coś się pracuje nad książką, okej, okay, zgoda, ale gra komputerowa też potrafi być cholernie interaktywna, tak? Musisz pomyśleć i to działa w dwie strony. Nie tylko odczytujesz, ale też musisz czytać, musisz działać, reagować na to, myśleć i tak dalej, i tym podobne. Gry mają niesamowicie dużo pracy, wchodzi w grafikę, żeby fajnie wyglądały, tak? Sam pomysł gameplayu to jest cholernie dużo roboty. Gra aktorska niejednokrotnie przecież też ma miejsce i też to wymaga jakiegoś artyzmu, jakiejś sztuki. Fabuła, no już wszystko po prostu. Gra komputerowa porządna to jest arcydzieło. Dzieło sztuki.
0: No, takie gry jak Heavy Rain prezentują naprawdę niezłe aktorstwo. Jest kilka takich gier, gdzie skanowano specjalnie całą mimikę ruchu twarzy aktora. Przenoszono na komputer, przyłożono się do tego. No, a takie gry jak Kingdom Come Deliverance, no to można się tam naprawdę sporo dowiedzieć o uzbrojeniu, o strojach, o zachowaniu ludzi w średniowieczu. No to jest XV wiek jakoś, nie?
1: Tak.
0: Naprawdę tam można czytać różne księgi, w których są ciekawe informacje. Jakieś postacie autentyczne się pojawiają. No to kupa fajnej wiedzy i jakby wniknięcie całym sobą w ten klimat średniowieczny, wspaniale oddany. Mam nadzieję, że będzie więcej tego typu gier.
1: Ja też, bez magii, nie? Już teraz znowu ma być jakaś gra w słowiańskich klimatach, ale już też, że magia, słyszę, no to już tak trochę słabo, cholera. Nie lubię, jak jest bardzo mało magii, albo nie ma jej wcale, nie? Co nie znaczy się, że nie lubię na przykład Dungeons and Dragons albo Baldura, który nadchodzi, nie wiem, czy widziałeś gameplaya.
0: Tak, trójkę.
1: No. To w klimacie tych Divinity, które jakoś mi nie podpadły, może się z nimi kiedyś przeproszę, no ale no nie wiem kiedy będę miał na to czas, nie za bardzo to widzę. Ale no, wygląda nieźle, nie? Tak szczerze powiedziawszy, dla mnie taki trochę lepszy Neverwinter Nights 2.
0: A co do jarania, też Arnold Schwarzenegger się w jakimś tam wywiadzie dla Playboya przyznał, że jarał trawę. Robert Downey Jr. się przyznał, że jego ojciec go częstował trawą. Wielu aktorów chyba jara. Mi się wydaje, że to może czasami dobrze wpływać na aktorstwo nawet, bo człowiek się taki robi bardziej otwarty, plastyczny jakby. To może fajnie robić nawet.
1: Ja się kiedyś spotkałem z taką teorią, że marihuana ci koniec końców kradnie kreatywność. Tak jak alkohol to jest pożyczanie szczęścia z następnego dnia, tak samo marihuana to jest pożyczanie kreatywności z przyszłości.
0: Trochę tak, bo tak ze wszystkim jest, że jak eksploatujesz za bardzo jakąś cechę i ją jakby wzmacniasz i ją tak sztucznie przypakowujesz sobie, to potem masz deficyt z kolei, nie? To tak się w drugą stronę potem wychyla w wahadełko. Jakoś tak to działa. No na pewno marihuana kradnie sny, to wiadomo, nic się nie śni, jak jarasz.
1: Ktoś tam po drugiej stronie pisze, że Robert Downey Jr. przecież miał problem z narkotykami ogromne. No. Jakieś z kokainą, nie kokainą, cudawianki. Przecież oni tam też byli nieraz skazywani. Masa aktorów w ogóle siedziała w pierdlu za ćpakę, nie?
0: No.
1: I między... No on był takim bardzo znanym przykładem, nie? Teraz jest taka moda, że się chwalą, kto tu komu dealował, kto komu sprzedawał, że tam jakaś, kurde, Lady Gaga kupowała od Snoop Dogga, czy ktoś tam kupował, nie? Jakieś takie rzeczy. No jest tego sporo i nawet więcej są jakieś rzeczy typu, że o, tutaj ta, kurwa, nie wiem, Cardi B, czy jakaś inna tam z tych walniętych, ściekowych pseudoaktorek, celebrytek, tam zaćpywała w hotelach facetów i ich okradała, nie? I takie coś celebrytka łamane przez aktorka opowiada, kręci się o tym film i taki film jest przedstawiany jako coś fajnego, jako wzór do naśladowania, jako girl power, jako walkę z patriarchatem. Przyćpywanie kogoś i okradanie go.
0: Co drugi aktor chyba ćpa? Właśnie Johnny Depp też, Keanu Reeves też ostro balangował i miał tam kontakt z dosyć mocnymi substancjami. Ale to jest chyba jakoś nierozerwalnie związane z ćpanie i bycie artystą. Czy to aktorem, czy artystą, malarzem, rysownikiem. Jakoś to po prostu współgra ze sobą, wydaje mi się. I pisarze, ilu pisarzy też ćpało.
1: Aldona dzisiaj Witka Cego na czacie przed audycją wspomniała, który sobie literkami pisał, co ćpało, jak robił rzeczy, nie? No.
0: Bo to w pewien sposób czasami dobrze też robi. Nie pamiętam już, którzy to pisarze, ale byli też tacy, którzy się, wiesz, naćpali i napisali książkę, nie?
1: No trochę... ten od Sherlocka Holmesa, nie?
0: Aha, tak?
1: Ciekawe. No to powstało na Sherlock Holmes, na koce powstał. Tak samo Jekyll i Mr. Hyde.
0: No proszę.
1: No, koka była szalenie popularna w epoce wiktoriańskiej, że tak powiem, w pewnych kręgach. No. Więc... Później grzybki, oczywiście, czasy tych wszystkich Las Vegas Parano Huntera Thompsona i tak, wiesz, Gonzo, no. Później ekranizację tego wszystkiego i tak dalej, no to ciężkie ci paki były, nie?
0: No to dzięki temu mamy pewnie wiele ciekawych dzieł, no bez tego to... Znaczy, to sprawia, że twórczość się staje trochę inna, taka bardziej właśnie psychodeliczna, abstrakcyjna, trochę nie z tego świata, trochę taka
1: to
0: bardziej...
1: To jest ciekawa teoria na czacie YouTube'owym. A w ogóle znowu tam ktoś tam po drugiej stronie, czy tylko ja uważam, że Keanu Reeves jest słaby aktor, który jest lubiany za to, że jest zajebistym człowiekiem? No.
0: Trochę coś w tym jest, tak. On zawsze gra tak samo praktycznie. Są tacy aktorzy, którzy zawsze grają tak samo. Wypracowali sobie jakiś tam jeden sposób gry, wysławiania się i zawsze tak trochę z sobą są. Myślę, że zarówno Keanu Reeves, jakiś taki Sylwek, Arnie, to wszystko Harrison Ford, to zawsze tak samo grają.
1: No.
0: I zawsze te ich role najlepsze to jest coś takiego przeniesionego z ich życia, nie? Arnold, on jest taki podobno na co dzień, jak w filmach, czyli trochę wali takie tekściory jakieś, wiesz,
1: suchary, no.
0: Wali suchary, dużo się śmieje, taki wesoły, lubi wielkie rzeczy, mieć wielki samochód, wielkiego gana i wszystko wielkie i być najlepszy i wiesz. I
1: taki... Ojciec Arnolda był jakimś naziolem takim, gdzieś tam w niemieckiej armii służył, dość dumny z tego był, ale chyba go finalnie wywalili jakoś czy coś takiego. Coś tam spieprzył. No i lał Arnolda. Ogólnie był beznadziejnym ojcem. Arnold, jak do Stanów się wybrał, to w ogóle z wojska spierdolił, bo była tam obowiązkowa służba. Austria była wtedy krajem takim, no powiedzmy, że neutralnym. Bardziej w stronę zachodu skierowanym, ale jednocześnie tak pomiędzy, wiesz, pierwszym a drugim światem. No i ten... Generalnie panowało takie odium, że kulturystyka to jest dla pedałów, nie? I to mówię tak expressis verbis, jak to wtedy mówiono, nie? Bardzo było takie to... źle się na to patrzyło, nie? Później ten... No ale uciekł do tych Stanów, jakoś tam się zahaczył i zanim się hajtnął jeszcze, to wiesz, dorobił się biznesu na handlu nieruchomościami. Jako ten Mister Olympia zarobił jakiś hajs, to inwestował go właśnie w nieruchomości, nie? I na tym się dorobił biznesu. Później się jakoś pojawiła ta pani z rodziny Kennedy. Co ciekawe, rodzina Kennedy to oczywiście partia demokratyczna, nie? A Arnold startował z partii republikańskiej.
0: Tak, i jeszcze dodatkowo był republikaninem, który się skupiał na ekologii, co było dziwne też trochę.
1: No, dokładnie. Były pomysły, żeby startował na prezydenta, ale wiadomo, no nie ma takiej opcji, bo się nie urodził w Stanach, nie?
0: No tak.
1: No. Także, no ciekawa postać, muszę powiedzieć, z tym, z Arnoldem. Miał tam te swoje jazdy, no i tak jak pisałem na czacie, był taki epizod też, że był żywą rzeźbą u Warhola i go tam macali dosłownie wszędzie ci delikwenci. Można sobie tylko wyobrazić, jaka to ekipa była i co mu robili, nie?
0: Aktorzy to jakoś są bardzo często tacy zdeprawowani, nie? Że, znaczy w tym sensie, że nagle zaczynają się obracać w jakichś środowiskach właśnie, gdzie się tam gdzieś ruchają po kątach, ćpają, rozwodzą się po 10 razy, afery seksualne. No wiesz, to chyba wśród normalnych ludzi to nie jest taki standard, że ruchasz gosposie i wydajesz na hazard i na panienki, zdradzasz żonę co drugi dzień, marnotrawisz fortunę i doszedłeś do kariery, bo się przespałeś tam z producentem i mu laskę zrobiłeś. No to takie... Coś jest tutaj na rzeczy, że to jest bardzo specyficzna mentalność ci artyści filmowi jakoś tak, nie? Ci producenci, aktorzy, to Hollywood. Jest takie środowisko po prostu, gdzie bardzo dużo się kręci wokół seksu, ciała, ale może to jest jakiś związek z tym, że wiesz, że to ciało dla aktora jest jego narzędziem pracy i gdzieś tam wokół tej cielesności dużo się w związku z tym dzieje. Może to ma jakiś związek, nie? Nie wiem sam.
1: No może. Coś w tym może być faktycznie, ale jakby ci to powiedzieć, teraz się niby robi taki trochę odwrót, nie? I z tym Birds of Prey ostatnio wspomniane była taka sytuacja właśnie, że ale mnie ktoś tutaj triggeruje, że ten, że niby się zakrywa te aktorki, żeby one nie były takie, takie wiesz, nie patowały tą cielesnością, seksem i cudawianki. No i ta Margot Robbie, która się dorobiła dokładnie na swoim wyglądzie, który w ogóle jest swoją drogą nawet komputerowo poprawiany cały czas, nie cierpię czegoś takiego jak średniej urody dziewczyna, która jest lansowana na super piękność. Czyli Margot Robbie na przykład, nie powiem, że Jennifer ta, jak ona się nazywa, z tego, z Igrzysk Śmierci. Nieważne. No i Julia Wieniawa, którą mi cały czas wkręcacie na czacie. To też jest przykład średniej urody dziewczyny, z której się robi nie wiadomo co. Po prostu chyba mnie w szlak trafi, nie?
2: Jennifer Lawrence, to czytam.
1: Jennifer Lawrence, no ona jest brzydka po prostu. Ona nawet nie jest średnia, ona jest brzydka.
2: Ty często tak opiniujesz, że jakieś aktorki są brzydkie, a mówisz to o tych, które po prostu są takie przeciętne. Nie są ani brzydkie, ani specjalna piękność, ani brzydka. No może oceniasz to w kategoriach po prostu takich aktorskich, że piękna to jest tylko ta super jakaś w ogóle piękność, taka, że jakbyś na żywo zobaczył, to byś w ogóle padł. A jak widzisz jakąś taką, którą byś w kategorii normalnej dziewczyny ocenił, że bardzo fajna dziewczyna, całkiem ładna, to w przypadku aktorki po prostu tak oceniasz, że brzydula, bo nie jest gdzieś tam na topie, nie? Jeśli chodzi o piękność. No to nie uważam tak, że tak trzeba oceniać. Zresztą, czy to jest takie najważniejsze, czy jest przepiękna, czy nie przepiękna?
1: Chciałbym wiedzieć dokładnie, to jest najważniejsze, bo o tym teraz gadamy. Jeżeli ten, co, wiesz, słuszna uwaga, do czego bijesz, bo wiesz, ja mam inne standardy, ty masz inne standardy, nie? Może ludzie ogół mają też inne standardy i te standardy jakoś się kreuje w tym Hollywood. Do tego zmierzam, nie?
2: No ale taka na przykład Christine Dunst, czy tam Dunst, no to w ogóle można powiedzieć, że to mega, mega pasztet w ogóle, tak? W tych kategoriach, co ty oceniasz, bo ona ma taką urodę, no już bardzo specyficzną. A dla mnie to jest całkiem urodziwa kobieta, no to...
1: Wiesz, no tak, no rozumiem, beauty is in the eye of the beholder, tak? Że piękno jest tam w oku obserwatora.
2: Po prostu jakbym spotkał taką kobietę na ulicy, to w życiu bym nie powiedział, że to jest jakaś brzydula, tak?
1: No
2: to...
1: No nie, no wiesz, dla mnie aktorki, szczególnie jeżeli się właśnie lansują na tym, że mają być ładne, to powinny być faktycznie jakoś powyżej średniej, że tak powiem, nie? No, ale jakby nie o to chodzi, nie o to chodzi. To jest taki połowa dopiero tematu. Fenomen właśnie tej całej Julii Wieniawy. No, ciekawa sprawa, bo się okazało, że tam znajomi znajomych, znaczy córka znajomych znajomych z nią chodziła do szkoły. O, żeby było zabawniej. I ten, dowiem się więcej o niej, to wam kiedyś opowiem. Ale to jest przykład dziewczyny, która jest jakimś chyba produktem, ale chyba nie od dziecka robionym, który musi jakoś twardo zaistnieć w tym show biznesie i idzie po trupach, nie? Tego to ja nie do końca to pojmuję, jak to wygląda, jak się to robi teraz w Polsce, dlatego śledzę tą postać i no to jest coś niesamowitego, nie? Że kariera jest oszałamiająca tej dziewczyny, tej Julii Wieniawy, bez wątpienia w Polsce. No, ambitnie zdolna to ona nie jest, moim zdaniem, ale grała u tego Papryka Wegi, tak? Na przykład. I nie tylko, w sumie wszędzie teraz jest. Teraz jakiś horror wychodzi polski, będzie tam grała Julia Wieniawa. Gdzie nie zobaczysz, Julia Wieniawa. No. No nie wiem, czy kojarzysz Krawiec w ogóle.
2: Tak średnio.
1: No widzisz. Ale jakbyś popatrzył na polskie filmy, to byś od razu zobaczył.
2: Nie chce mi się coś polskich oglądać.
1: No, nie dziwię się. Nocny sieć choroszy widzę, że ma podobne myślenie co ja. Jak Roxana Węgiel stała się znana, to od razu koło niej zakręciła się Julka Wieniawa. No, Roxana Węgiel też jest, to już jest produkt chyba od dziecka robiony, że tak powiem. Bo ona też jest jakaś, wcale mi się nie dziwi, jakby już miała operacje plastyczne. Show biznes jest straszny.
2: No straszny. Kiedyś to jakoś na zdrowszych chyba zasadach trochę działało. Robiło się produkcję nie za takie koszmarne, kosmiczne pieniądze. Nie było jakiegoś takiego parcia strasznego, takiego, takiej spiny z tym wszystkim. A po prostu tak więcej takiej radosnej twórczości też było. A dzisiaj to wszystko takie, wiesz, jest wymuskane i takie sztuczne jakieś. Każdy film musi kosztować fortunę w ogóle.
1: Nie? No,
2: tak wszystko się skomercjalizowało strasznie. Ci celebryci, którzy ludzie żyją tym, co celebryta, nie wiem, je, co celebryta włożył na swoją dupę. Ściągnij sobie, wiesz, penisa na komórkę z celebrytą. Wszystko takie dziwne się zrobiło. A gdzie tutaj główny sens tego wszystkiego? Po prostu dobry, fajny film i fajna historia jakaś opowiedziana. Tylko tak dookoła tego za dużo się różnych takich mało ciekawych rzeczy dzieje jakoś. Tak patrzę na tą Julię Wieniawa, no spoko, no. A też tak się dziwię, że tak ciągle oceniamy, wiesz, aktorki tylko czy ładna, czy nieładna, czy jakby to jedyna kategoria, nie? A faceci co, też tak będziemy oceniać, czy piękny, czy niepiękny i to wszystko?
1: Jak powiedziałeś wcześniej, jeżeli aktor się pojawi w kategorii amanta, to później jest właśnie w ten sposób oceniany. Tak jest Pattinson oceniany, który po tym filmie, który ostatnio oglądałem z Olą Tain, Lighthouse, się okazał świetnym aktorem, naprawdę rewelacyjnym, no ale wiele osób dalej będzie na niego patrzyło przez ten pryzmat, tak? Richard Gere miał też role inne niż tylko takie, w których jest amantem, ale dla większości ludzi zawsze będzie amantem, nie? No. Tak to wygląda. To jest coś, w co jak już wlazłeś, ciężko jest wyjść z tego.
2: Ciekawe, czy jest tak, że fajnymi ludźmi są ci właśnie aktorzy, którzy gdzieś tam się wywodzą z biedy, reprezentują biedę, niczym najbiedniejszy biedak, reprezentant biedy Peja, bo oni doświadczyli jakichś problemów, nabyli jakąś empatię przez to, że sami znają te różne kryzysowe sytuacje i może oni są jacyś ciekawsi trochę niż ci, którzy są z dobrych domów i od dziecka o nic się nie musieli za bardzo starać, wszystko stali na tacy i tylko żyli od początku już od młodości tym, że mają pięknie wyglądać i się stroić, to mogą być straszni ludzie, jakich tak spotkasz na co dzień, to oni, wiesz, mogą mieć muchy w nosie, mogą głównie gadać z tobą o tym, wiesz, co się nosi i jak się wygląda, i jak się ruszać, i ja chyba muszę sobie pójść tutaj i sobie zrobić paznokcie, a te buty to ja nie wiem, czy kupić właśnie, czy nie kupić, bo po prostu no teraz to jest szał, po prostu i chyba jednak sobie kupię, wiesz? A ty co masz? I to mogą być takie osoby trochę, nie? A jacyś tacy, którzy doświadczyli ciężkich warunków, to mogą być ludzie fajniejsi trochę właśnie, nie? Którzy coś przeżyli. Taki Sylwek, to on na przykład się odbijał mocno od agencji, nie chcieli go coś i on sobie w pewnym momencie powiedział, że ja nigdy taki nie będę, nie? I zawsze będę starał się doceniać ludzi i jakoś im pójść na rękę i być okej, nie? No, tak to są jego słowa i on może być trochę lepszy.
1: No, może, ale to pewnie jest jak w życiu bardzo indywidualna sprawa. Niektórzy mogą mieć, wiesz, niektórzy może soduwa odwalić, a inni są w porządku, nie? I to też nie jest powiedziane, że jak ktoś jest z dzianej chaty, to zaraz musi być gnojem jakimś nie do życia, nie?
2: No, a taki, kto żył w biedzie i nagle doznał wielkiego luksusu i bogactwa, to może być z kolei, może się zachłysnąć tym za bardzo, nie? Arnie na przykład to jest taki w ogóle dziwny człowiek, bo on jest... też dzisiaj znalazłem informację ciekawą, że on jest taki wielki ekolog, a nosi buty ze skóry aligatora, nie?
1: Kurwa, i ma czołg, no. Jeździ czołgiem.
2: I gada tutaj o oszczędzaniu energii, o wolnej energii, coś, a potem jakimś hamerem gdzieś tam jedzie, nie? Czy czołgiem. Tak więc...
1: No, to wiesz, cała ta ekologia to jest lipa, przecież ten fenomen teraz ma miejsce z tym, z kartonem, tak? tym makulaturą, za którą gdzieniegdzie już w niektórych skupach musisz dopłacić, że ci ją odbiorą. Bo się okazało, że przez te wszystkie lata całe to zbieranie makulatur to była lipa, bo brały to Chiny. I leciało to albo na przemiał i spalenie, albo na coś. To jest kompletna lipa, ale na czacie ktoś to napisał. Wszyscy ci aktorzy są teraz lewicowej prowiniencji, bo to jest bezpieczne dla nich, nie? Tak jak wtedy, w dawnych czasach mówiłeś, była to czarna lista i wszyscy byli tacy, wiesz, patriotyczni, bogoojczyźniani, tak teraz się po prostu wajcha przewróciła na drugą stronę i wszyscy są turbo nowocześni, nie? No.
2: Ciekawy komentarz na prywatu dostałem. Dzieci z chorych rodzin lub bez, jak De Niro, od małego uczą się sztuki mimikry. Są kameleonami zdobywającymi miłość. Stąd tytani kina. No, może coś w tym być. Może coś w tym być. Też często jest tak, że ci aktorzy, którzy dzisiaj są właśnie wielcy, napakowani, zdrowi jak byki, to w młodości bardzo chorowali i właśnie ta słaba kondycja, choroby skłoniły ich do tego, żeby zająć się jakimiś sztukami walki, siłownią. To też czasami tak dopinguje do tego i staje się przyczynkiem trochę do właśnie do kariery jakiegoś tam aktora kina akcji czy coś. No, ci aktorzy kina akcji to często ćwiczą przez całe swoje życie te sztuki walki. To nie są kaskaderzy, którzy się tam ich przyczepili do sznurka i on dlatego tak fajnie skacze czy coś, tylko to są naprawdę wymiatacze. No taki Chuck Norris, on zdobywał mistrzostwa krajów tam w karate. No wielu. No, Jackie Chan,
1: ale było paru takich, małego którzy też umieli, nie? Którzy byli tacy, co nic nie umieli, a grali w tych sztuk walki, czy jakieś tam oklepiacze.
2: No właśnie, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj jest w ogóle miejsce dla takich.
1: Teraz już nie, bo teraz
2: nawet taki Keanu Reeves, on od lat ćwiczy sztuki walki, chociaż
1: Czarny
2: nie każdy wie.
1: Czarny pas w Taekwondo to nawet ma, wiesz, Jessica Biel, kurde, ta Lagerta, nie? Katrin Winning.
2: Tak?
1: No. Także faktycznie, teraz to już prawie sami wymiatacze. To nie jest często udawane w rzeczy samej.
2: No taki Scott Adkins, o którym wspominałem, to on, jego typowy dzień wygląda tak, że on idzie i ćwiczy po prostu. On wstaje i idzie i przez wiele godzin ćwiczy jakieś kopniaki z półobrotu, wyskoki. I nie dziwota potem, że koleś potrafi zrobić salto w tył, jednocześnie kopiąc i kurczę, i spada na jedno kolano i jeszcze zrobi przewrotkę i tak dalej, nie? No bo on to ćwiczy każdego dnia siłownia. Specjalne odżywianie. To jest naprawdę ciężki zawód, taki aktor. Oczywiście, no, nie mówię o takim jakimś naszym aktorze kina akcji, który się w zasadzie nie potrafi bić. On co najwyżej był na strzelnicy trochę i postrzelał i potrafi przeładować spluwę, tak? To jest to, co on potrafi. Jakich mamy polskich aktorów, którzy się potrafią bić, którzy znają jakiś boks, sztuki walki? Nie wiem, to nawet na palcach jednej ręki to za dużo, nie?
1: No, dokładnie. Nie chcę się gadać o polskich aktorach. To jest jakaś, kurde, porażka. Tu Zamojskie Drogi dobrze napisał, jak się, skąd się biorą polscy aktorzy. Jestem tego samego zdania i to jest po prostu, kurwa, kpina, nie? To jest kpina. Rozwala mnie, że my non-stop te same mordy po prostu widzimy, nie? I to już nie chodzi, że twarze, że tam postacie. Mordy te same po prostu widzimy. Jeszcze tych dziadów wyciągają tak po prostu na siłę. A, już, kurwa, żygać mi się chce.
2: No mi też.
1: To jest porażka jakaś. Nie, naprawdę? W takim kraju nie ma utalentowanych ludzi?
2: No nie ma.
1: Nie ma, no. O.
2: Nie ma, musimy znowu wziąć Zamachowskiego, no. I Pazurę, no. Bo innych nie ma, no.
1: No i masa tych dupnych naturszczyków. Żeby to byli tacy naturszczycy, o których ty mówiłeś, na tą miarę, tak? Tego Hollywood. Którzy faktycznie coś potrafią. A nie banda debili, nie? Którzy nie potrafią dobrze mówić i nie mają charyzmy tak za bardzo. Szkoda gadki.
2: Jeszcze Pazura taki, on ćwiczył jakąś kulturystykę faktycznie, no jakoś tam się przykładał trochę, nie? I faktycznie nie jest złym aktorem, on kiedyś był dla mnie lepszym aktorem, dzisiaj to on tak jakby gra na odwal się, nie? Stworzył sobie jeden schemat i gra zawsze tak samo. A Artur Binkowski się potrafi bić. No, piszą, ale to jakiś zawodnik tutaj.
1: Binkowski, to tutaj ludzie z Łodzi, co wy piszecie? Przecież on tu na czacie nieraz, on słucha Nocnego Radia, on jest nocnikiem. Nieraz był na czacie. Zobaczcie sobie audycje starsze, będziecie mieli.
2: Aha, no coś mi kiedyś wspomniałeś faktycznie, no.
1: No, fest przestrany teraz w życiu, ale pozdrawiamy cię, Binio.
2: Pozdro, może kiedyś zadzwonisz, jak słuchasz, zapraszam serdecznie. Może coś opowiesz, jakieś ciekawe historie.
1: No, Binio też sobie lubi przysmolić.
2: No proszę.
1: Ja tak konkretnie, jak mu się tam karta odwróci, dokładnie, powinien zadzwonić.
2: Ktoś tam po drugiej stronie, tajemniczy jakiś słuchacz, pisze, że uważa, że przesadzamy trochę. No to wymień właśnie takich polskich aktorów, którzy znają karate, kung fu, sami wykonują numery kaskaderskie, co jest w sumie dzisiaj nie jest niczym niezwykłym, że taki aktor po prostu sam wykonuje różne naprawdę ryzykowne numery kaskaderskie. Gdzieś jest przyczepiony do jakiegoś samochodu, gdzieś skądś skacze, spada. Naprawdę, ci ludzie... Ja wiem, że to jest trochę kwestia kasy, tak? Że to wszystko kosztuje, jakieś szkolenie, nauka jazdy konnej i tak dalej. No ale też nie wszystko się sprowadza do kasy. Czasami można trochę taniej spróbować, gdzieś tam się dogadać z kimś, gdzieś pójść do kumpla, do stadniny, coś i się naprawdę zaangażować w to, nie? Po prostu się nie chce ludziom. Mam takie przekonanie, że bardzo często się ludziom po prostu nie chce tu w Polsce, bo wyrobił się taki standard, że aktor to ma grać i to jeszcze grać samą twarzą, bo to jest trochę taka polska szkoła aktorska, że gra samą twarzą i głosem, nie? Głos i twarz. A już nie ma tej wiedzy i tych umiejętności, jak się ustawić, tego co... takiej wiedzy, którą ma na przykład model, nie? Że on wie, jak się fajnie ustawić i jaka pozycja, jak stanąć fajnie do kamery. I taki polski aktor chujowo się rusza po prostu. No, co z tego, że on ma fajną dykcję, że zna różne takie popisy, że potrafi też rekwizytu używać, okulary sobie ubierze i tymi okularami też zdejmie je, bo go nauczyli w szkole. Jak on po prostu beznadziejnie jakoś się rusza. Widać po jego ruchach, że nawet się do kamery nie potrafi tak cały ustawić, tylko tą twarz jakoś wyeksponuje ciekawie. No to...
1: To jest chyba ta sama choroba, która jest w piłce nożnej polskiej, czyli każdy musi być gwiazdą na planie, tak? Że zawsze jest to jedna, każdy jakoś próbuje cisnąć na swoją stronę, najbardziej ciśnie aktor, że to i nie ma współpracy i efekt nie jest taki fajny, jaki powinien być, moim zdaniem. No, wszyscy skaczą, trzęsą się koło tych celebrytów, a tak naprawdę cała ekipa musi planować, żeby pracować razem sprawnie, żeby był dobry film. Tutaj jest wspomnienie właśnie, że Binkowski Artur, nasz nocnik, grał kiedyś z Russellem Crowe'em w filmie. Grał, z tego co pamiętam, to chyba Russell Crowe nawet imiennie chciał konkretnie, żeby to on z nim grał, a później jakiś czas chyba tam w Australii imprezowali u Russella Crowe'a na chacie. No,
2: są aktorzy tacy jak Joaquin Phoenix, którzy to się strasznie rolą przejmują, potrafią schudnąć 40 kilo do roli i wpadają w taki stan, że już z tego głodu zaczynają grać w specyficzny sposób, bo wyglądają jak wyniszczeni, wszystko ich boli, są zmęczeni, robią to dla roli. Który polski aktor się poświęca tak dla roli, nie? Nie pamiętam takiego przypadku, żebym coś czytał, że polski aktor się poświęcał tak dla roli i coś zrobił takiego spektakularnego właśnie w tym celu, żeby fajniej zagrać. Nie ma tego poświęcenia, a to się jakoś wiąże właśnie z pasją, z tym, ale to czy to zależy wszystko od kasy? To też takie trochę polskie właśnie, taka ta nasza przywara, że wszystko się staramy do kasy sprowadzić, nie? Jakby ci dali kasę, to też byś się starał, a tak to...
1: Ale wiesz, no nie rozumieją tego, że jak będzie dobry film alternatywny, to on też może zrobić kasę. Jakoś ja tego nie czaję, bo tutaj się zrobiło jakieś takie dziadostwo, że wszyscy... są dwa typy filmów, które w Polsce zarabiają, moim zdaniem, jeżeli mogę się mylić, że czas na... Pierwszy to są te wszystkie takie głupie kotlety typu komedia romantyczna albo jakiś soft porno na walentynki, tak, czy Dzień Kobiet, jak ta 365 dni tej Lipińskiej, która to jest kurwa wszędzie jest, nie? No. Więc to jest pierwszy. Taki chłam kompletny, jakieś tam Cats Vegasy i tak dalej. A drugi film to są często, ale te pierwsze też czasami się do tej kategorii jednocześnie wkręcają. Jakieś pseudoambitne filmy, które są pchane dotacjami z PISF-u, nie? Sztuki filmowej, Instytutu. I to w zasadzie dwa rodzaje filmów, które zarabiają. Nie wiem, kiedy ostatni jakiś film, który nie dostał dotacji, ani nie był też szmirą w Polsce, zarobił jakieś pieniądze i był fajny. No.
2: No i tak się jakoś to polskie kino wyspecjalizowało, że tylko określone tematy jakby cały czas te same, czyli albo mamy blokowisko i szarzyznę i mafię i gangsterów, albo mamy jakieś jakieś bogoojczyźniane rzeczy, historyczno-bogoojczyźniane.
1: Żygam już też tym. Normalnie mam już dość wszędzie, kurde. Te biedne kobiety, takie zatroskane, uciekające przed kurwa kimś, w tych takich czepkach jakimś smutnych. Te chłopy wiecznie pobrudzone krwią, błotem i zaraz umrą, nie? Też zdyszane. I pamięć bolesna narodu. Kurwa mać, nie? I ci księża tacy nobliwi, tak to dziecko tak chronią i w ogóle wszystko, nie? Ja pierdolę. Ech, no dobrze mówisz, jest blokowisko smutne, jest moralny niepokój, smutek i w ogóle wszystko jest do dupy, nie? Nie ma pomysłu.
2: Albo
1: na to,
2: taki mega głupawy film, gdzie ludzie się zachowują nienaturalnie, gdzie rodzinka jakaś jest, taki, wiesz, gdzie tam no. Se smarują margaryną kanapkę.
1: A ty wyobrażasz sobie, żeby w Polsce powstał film coś pokroju coś, nie wiem, powiedzmy ze spektrum od American Pie po Trainspotting?
2: Bardzo wielu filmów nie wyobrażam w Polsce zrobionych. Co,
1: jakiś
2: co
1: nawet
2: drugiego.
1: Kupi Projekt X, nie? Coś takiego nawet zrobić. Że wiesz, że młodzież robi ciężką imprezę, gdzie są narkotyki.
2: A co, jak się obrazi episkopat i...
1: No nie wiem. Nie? No, bo teraz też był skandal jakiś w ogóle, że jakiś dziennikarz się zapytał faceta chyba z sanepidu, że no, że młodzi tam blanty palą i teraz jest ten koronawirus, jak sobie podają te blanty, nie? To już też tam niektórzy na tego kolesia krzywo patrzą, bo powiedział, że no lepiej, żeby nie palili blantów i sobie nie podawali, nie? Bo to bardzo się łatwo zarazić. Niech jakoś inaczej palą. No już facetach chcą ukrzyżować, nie?
2: No, pisze tutaj Jatr. Dzień Świra. Ostatni dobry polski film, który oglądałem. No, coś w tym jest. Że no to jest na swój sposób wyjątkowy film. Nawet przyszło mi ostatnio do głowy, bo mówiłem, że nie wyobrażam sobie jakiegoś właśnie w Polsce zrobionego filmu, tylko o jaki film mi chodziło, ale potem pomyślałem, że właśnie Dzień Świra mi to przypomina, tylko to chodziło o jakiś taki specyficzny właśnie odjechany film zagraniczny. Kurde, co to było? Zaraz sobie przypomnę. Są takie filmy wyjątkowe właśnie polskie, które no, dają naprawdę radę, są barwne, są oryginalne, mają naprawdę ciekawy humor, ciekawa historia, pomysł, wszystko, gra aktorska, wszystko mi tam gra. I myślę, że takim filmem jest właśnie Dzień Świra.
1: No,
2: na pewno.
1: Zgodzę się. A ja na przykład wiem, że to kontrowersyjne, ale lubię Job, ostatnia szara komórka. Tam obsada aktorska nie była jakaś wybitna, tam chyba jeden aktor tylko był znany w gruncie rzeczy. Fajnie, jakieś tam cameo były różne, ale z głównych aktorów to tylko jeden był znany. Ten narrator, który tam... Szyc bodajże był narratorem, jeśli my pamięć nie mieli. I ten... I faktycznie był to o młodzieży film i był motyw palenia trawy, ale ta trawa była tak zakamuflowana mniej więcej coś jak na poziomie różowych lat 70. Jak ktoś nie czaił, o co chodzi, to raczej by nie wiedział, o co chodzi. No i wiadomo, no, film był zrobiony z kawałów, tak? Po prostu. Kawały posklejane. Zamęt do kupy.
2: No,
1: to i ten. Aha, i Fanatyk, czyli pasta internetowa przerobiona na ten, przerobiona na krótki film, gdzie grał Rysiu z Klanu, główną tytułową postać. No i pojawiła się też postać takiego czanowca. Bardzo fajnie pokazane, tego czana nawet całkiem nieźle zrobili i w ogóle, no spoko, okej.
2: Czasem się dużo jednak opiera na pomyśle, na samym scenariuszu, na takim, na patencie jakimś po prostu, na historię, żeby to było coś nowego, coś oryginalnego i to otwiera drzwi do nowych, fajnych zabiegów, nie? Że to samo się potem kręci i i potencjał, jak potencjał jest, to można z tego coś ulepić, a jaki potencjał jest w historii, że nie wiem, że rodzinka se jedzie na wakacje, albo że jest blokowisko, albo że ma problem z wódą znowu, no i to nie ma już tu potencjału. Dużo już zostało w tym temacie zrobione, powiedziane i to ciężko już coś nowego tutaj wnieść, nie? Gdyby zrobiono naprawdę dobry film o mentalności, jaka tu w Polsce jest, panuje, gdyby zrobiono film o, nie wiem, jakiś niskobudżetowy nawet science fiction z ciekawym motywem, który daje ciekawe możliwości rozwinięcia tego, To po prostu można coś zrobić, tylko ludzie się w Polsce boją trochę nowości. To zawsze tak było, tak. Że tutaj jest równanie do sąsiada, nie?
1: Tak,
2: i zanim coś zrobisz, to patrzysz się, co się sprzeda albo co inni zrobili, to ja też tak zrobię, bo to się sprawdziło. Taki lęk przed wyjściem, przed szereg. I to widać w wielu aspektach życia, i w polityce, i w religii. Wszędzie jest lęk przed w ogóle wyjściem, przed szereg. Cały czas trzymamy się w kupie, zbita kupa i wszyscy robimy to samo. O, że życie ma sens. Świetny film o narkotykach, nie?
1: No, ale znowu jest taki dołowy i tutaj też tak patrzyłem, jak ten ktoś tam po drugiej stronie pisał, że polskie kino przeżywa renesans. Być może, mam nadzieję, może czegoś nie wiem, strach piracić, bo to przychodzą takie ładne te ładne papierki, że masz przysrane. I trzeba pamiętać, że w Polsce powstają bardzo dobre filmy biograficzne, być może, ale w moim kinie były jakieś tam Zerwane kłosy, Szpital Świętego Boga, nie wiem, tam Przygody Świętego kogoś tam, Święty ktoś tam i Święty ktoś tam, Dwóch Świętych w pokrzywach i tak dalej, nie wiem, więc się trochę ten... No jak to pisałeś, to sobie pomyślałem, filmy dokumentalne. Są dobre filmy dokumentalne w Polsce, owszem, ale to jest znowu dół. Kurde, brakuje mi w Polsce science fiction i komedii, ale nie jakiejś takiej dla debili.
2: No, ale czy humor nie dla debila ma jeszcze szansę się tu sprzedać i w ogóle coś osiągnąć? Taki film ma szansę? Bo mi się wydaje, że trochę nie. I to jest bardzo smutne i to jest bardzo niepokojące, bo to by świadczyło, że w Polsce nie ma chętnych do oglądania inteligentnego humoru. Tylko właśnie wszystko już musi być takie dresiarskie i takie, że właśnie, wiesz, przebrany za księdza i dresiarz i policjant i gówno i dupa i cycki. No to, bo to by znaczyło, że po prostu wymarła jakaś ta część widowni, która by mogła to być odbiorcą i że po prostu nie ma zbytu. No to, a jak, no cudów nie ma, jak nie zrobisz... Nie zainwestujesz w film, który ci przyniesie straty i z torbami pójdziesz, nie? Każdy ma jakiś instynkt samozachowawczy. Właśnie Wojna polsko-ruska, bardzo mi się to podobało i uważam, że to jest naprawdę ciekawy polski film.
1: Ale to jest smutny w gruncie rzeczy.
2: Znaczy, znowu jest ten dresiarz, nie? I te dragi, i te taka dziwna gra aktorska, taka przestrzelona, w sensie takim, że aktor sobie myśli, że o, będę tak głupio gadał, fajnie się miotał, to będzie gra aktorska fajna, nie?
1: To jest takie, masłowski takie, cały, nie?
2: Tak, to się wtedy takie żałosne robi, bo nie można przegiąć, to nie na tym polega aktorstwo, że się tam miotasz, bełkoczesz, a niektórzy tak myślą, nie? Że to...
1: Ale patrz, cały czas coś tutaj nasi słuchacze próbują nam zapodać, że jest dobry film i dobry film. Ale może ja się jasno nie wyraziłem. Dajcie mi jakąś komedię albo science fiction, ewentualnie horror. Bo tego brakuje, nie? Znaczy, a cały ogóle... czas dajecie jakieś smuty, nie? Których mówimy, że może i są dobre, ale już tego dosyć mamy, nie?
2: Nie no, w ogóle dajcie dobry film sensacyjny polski, bo ja rozumiem, że to jest pewna marka, to, że polskie kino sensacyjne jest takie surowe, takie silące się na realizm i tak dalej, ale ja bym chciał zobaczyć kino sensacyjne, gdzie jest jakaś epickość, gdzie są fajne sceny jakieś pościgowe naprawdę, gdzie są efekty, gdzie są jakieś walki ciekawe, choreografia walk, gdzie są naprawdę ciekawi bohaterowie, a nie iść w tą taką surowiznę, że on jest taki zwyczajny, kurwa, i mu się nic nie chce, nie? I przychodzi dresiarz i mówi, co kurwa, wyjebać tobie, kurwa?
1: Polski horror, Diabeł i Medium. No, Ola ostatnio oglądała Medium. Ja sobie trochę pykałem i tak kątem oka oglądałem. Jeśli mnie pamięć nie myli, to tam znowu grała ekipa od Szukina. I ten
2: musical bym sobie polski jakiś fajny zobaczył. No, polskie gówno mnie jednak nie zachwyciło trochę. Robili to 10 lat i wyszło tak sobie, bardzo tak sobie. A musical to jest piękny gatunek filmowy. Piękny gatunek filmowy, którego można to zrobić na komediowo, można zrobić po prostu takie, no, mega komediowe sytuacje, gdzie zakapiory ci nagle, wiesz, zaczynają tańczyć i palcami pstrykać, nie? I to się komedia robi sama. Tylko brakuje tego polotu, próby zrobienia czegoś nowego. Każdy się boi. Ciąg Bolunga się zjawił. I czy on się też boi? On się nie boi. On jest odważny. Witam.
1: On będzie miał umiarkowaną opinię, tak w ogóle ten, o...
2: No, zawsze to lepiej, niż by adwokat zadzwonił i powiedział: mam wrażenie, że chyba za bardzo jedziecie na Polskę.
3: Jak mnie Zenon podkreślił, no, umiarkowana opinia. Dzięki.
1: Super.
3: Z rzeczy polskich to ja teraz czekam na W lesie dziś nie zaśnie nikt. W sensie bardzo chętnie zobaczę podejście do slashera w wersji polskiej, ale za to fajny komentarz. Za to właśnie fajny komentarz na przedzie listy w tematach na Filmwebie to jest Wieniawa i komentarz: idealnie wpisuje się w kształt filmu, ona aktualnie drewno wokół drzewa.
1: No, także... Tak.
2: Albo zrobić, nie wiem, film o polskim przemyśle filmowym i pokazać to z fajnej strony, albo zrobić polską komedię dla odmiany o kościele, na wesoło o kościele, spróbować ten horror obrócić w żart. No dużo można by pamiętów.
1: To by nie było głupie, jakiś ksiądz, który sobie zioło jara, nie? Były te przypadki, że ksiądz tam hodował zioło, nie?
2: Albo na przykład molestuje, albo na przykład musical o molestujących księżach, że molestują i śpiewają.
1: Ja wiem to, ale...
3: Z polskim filmem jest taki problem, że tu nie brakuje dobrych aktorów, tu nie brakuje dobrych twórców, tylko brakuje dobrych producentów. I to jest największy problem. Dlatego, bo właśnie w ogóle nie są produkowane tego typu rzeczy. Lub na przykład jest pomysł na dobry scenariusz, a potem w ogóle nie dochodzi do realizacji. Ponieważ znaleźć pieniądze na coś ambitnego i naprawdę jakiegoś z jajem i jakiegoś nie będącego znowu tym samym, czyli jakimś właśnie smutem, czy właśnie głupią komedią dla mas, no to jest strasznie trudne tutaj, no.
1: Ale to rozumiesz jako producent, może rozwiń, bo to taki jest termin dosyć niejasny dla wielu ludzi. No,
2: ten, co wykłada hajsy, tak?
3: Lub załatwia, bo to różnie wygląda w kwestii, zależnie od tego, cóż to za producent. Wykłada to niekoniecznie swoją kasę, w sensie, że może załatwiać wśród różnych sponsorów. No, producent to ktoś właśnie najczęściej, kto czy wykłada własną, czy właśnie załatwia od sponsorów pieniądze, ale też... Nierzadko, bo są różni producenci, nierzadko zajmuje się też innymi kwestiami związanymi z produkcją. Może też zatwierdzać scenariusz, wprowadzać w nim zmiany ze względu na to, że niejako opiekuje się tym całym projektem i tak dalej, i tak dalej. Więc no, z produkcją mamy tutaj straszny problem.
2: Ale w ogóle kiedyś polskie filmy... Wydaje mi się, że bazowały na ciekawszych scenariuszach i było więcej oryginalnych produkcji. No bo kiedyś to potrafiono zrobić film o wojnie na wesoło, no nie wiem, jak rozpętałem II wojnę światową. Potrafiono zrobić coś zupełnie właśnie od czapy, jak ta wojna polsko-ruska, czy taki Dzień Świra, czy jakaś zupełna klasyka, no Czterej Pancerni, no to przecież to można by, w dzisiejszych czasach można by z tego zrobić coś na wzór Benkart wojny, tak? Takie na komiksowo trochę, to był bardzo komiksowy film tak naprawdę, ci czterej pancerni, a u nas się od razu zaczęła dyskusja, że to jest niehistoryczne, jest to zakłamywanie prawdy, panie
1: zajebiście
2: pośle. Zajebiście
1: historyczni byli Czterej Pancerni, gdzie tam z Kałasznikowem latali.
2: A to właśnie by
3: Czterej Pancerni to przede wszystkim był film, no tak lekko propagandowy, no, nie oszukujmy się.
2: No tak, ale czemu nie pójść w tą stronę? Czemu się tego tak strasznie bać? Czemu zawsze musi być, panie pośle, jest to potwarz dla Polski i Polaków. Zakłamane zostały, nasza historia tragiczna. Zesrałem się.
1: Świętą łydę.
3: Znaczy, ja bardzo chętnie bym obejrzał od nas coś, co zakłamywałoby historię w takim stopniu jak niekiedy Tarantino, ale no...
2: Czy to w ogóle jest zakłamywanie? Czy to w ogóle jest zakłamywanie? Bo wiesz, jak robisz film o dzielnym Janku, który zabija 100 szkopów jednym strzałem i no to czy to jest zakłamywanie historii? Nie, to jest po prostu komedia. O wojnie.
3: Wiesz, my non-stop zakłamujemy historię w naszych filmach. No, tylko, że w inny sposób i w inną stronę zupełnie, niż o to ci chodzi. Czyli nie właśnie takie zabawa z materiałem, tylko właśnie próba takiego, wiesz, oczyszczenia się i pokazania, jacy to my nie jesteśmy i w ogóle. No to tutaj jest problem.
1: No, właśnie, tak. Widzieliście Zamojskie Drogi Pyta? Widzieliście Czterech Pancernych kolorowanych przez sztuczną inteligencję?
2: Nie. No, ale brzmi ciekawie.
1: Jest kolorowanych, no tak. Różnie, nie? Wygląda.
2: Przez sztuczną? Nawet nie wiedziałem, że sztuczna inteligencja może kolorować.
1: Może kolorować. Wiem, to Czterech Pancernych oni jeździli na początku T-34-85, a na początku były 76. No, tam kwestia armaty, dokładnie. No, to jedna z tych rzeczy, które były niechalą. No. Zrobić. Albo najbardziej chyba kasowy polski film historyczny to są Krzyżacy, który jest tak strasznie historyczny, że głowa mała, nie? A dalej mamy kurwa trylogię, która też jest strasznie historyczna.
3: Oj, Krzyżacy latający w zbrojach z PTV-ki.
2: Krzyżacy to jest kolejna jakaś wariacja na temat Tristana i Izoldy, czy tam Romeo i Julia trochę, no to... Ale no, to bardzo lubię, chętnie bym zobaczył na nowo zrobionych Krzyżaków i co ciekawe, to by się sprzedało zajebiście, co drugi Polak by poszedł do kina, ale nie, bo to Janusz się boi, bo u nas ci, co mają kasę, to często są jacyś ludzie, którzy się z pokolenia na pokolenie dorobili, nie wiem, na badylarstwie takie Janusze jakieś wąsate pewnie, przychodzisz do takiego i on ci mówi, kurwa, a to ja to przyznam się panu szczerze, mnie chodzi o pieniędzory, to musi zarobić, panie, to musi zarobić. Ja mam tu znajomego, który załatwi, że Biovital będzie tam można by zareklamować, panie, nie, tylko trzeba tak zbliżenie zrobić i dobrze, żeby było tak mam to powiedziane, żeby to było jasne, że Marysiu, skosztuj no Biovitalu pysznego, ja to załatwię, panie, nie bój nic, kurwa, nie bój panie nic, tylko to musi być wesołe, z jajem takie i żeby tam Zenek Martyniuk był, ja lubię, kurwa, no przychodzisz do takiego, no to on ci da pieniądze, no i ma pewne oczekiwania, no.
3: I żeby logo było widoczne w całości i w ogóle, no tak, w Polsce to lokowanie produktu to jest porażka też.
2: Widziałem jakieś odcinki Klanu, gdzie tak na chama po prostu babciu, przyniosłam ci Biovital, który cię wzmocni. Ach, w tym wieku sam ruch nie wystarczy. Spróbuj, no. I tam i takie zbliżenie na butelkę, jak na lewa i na logo, tak przez 10 sekund.
3: No ja pierdolę. Tak. No ja widziałem takie rzeczy typu, że na przykład reklamówka Biedronki idealnie wyprostowana, tak wprost w kadrze. No, kto tak stawia reklamówki, no?
1: No, no, albo kurę smalczyk, nie? Smalczyk wegetariański. O, jak prawdziwy.
2: A to jest bardziej śmieszne niż te żarty w tych komediach, to można by... To jest właśnie polska komedia, na tym się powinien humor opierać. Niech no spojrzę na mój zegarek marki Zegarex. O, tam mi takie zbliżenie na logo.
3: Znaczy to, co mówiłem w ogóle z problemem z produkcją u nas, to też jest kwestia tego, że no po pierwsze to co tutaj jest może wprost bardziej lub mniej mówione, że zwyczajnie no produkt musi zarobić, więc najczęściej bierze się rzeczy, które już się sprawdziły za granicą na przykład, czyli się wykupuje licencje lub jeszcze jakieś inne rzeczy się robi, czy rzeczy historyczne na przykład i tak dalej, bo to są takie rzeczy, które od lat gdzieś tam jest ten przepis na dobry, sprawdzony film, który zarobi w Polsce i zero tutaj takiego ryzyka, ale myślę, że problemów polskiego kina jest dużo więcej, bo na przykład można to zobaczyć nie tylko w filmach, bo w serialach, gdzie nie pamiętam, czy to ktoś z TVP czy z TVN-u, chyba z TVN-u ktoś to tam mówił, że no, że nie robią takich lepszych

0: Czy to faktycznie ten Tusk miał rację, że polskość to jest nienormalność?
1: Czy on to w ogóle powiedział w takim kontekście, że to była, on jakby, to nie o to chodziło, że on tak uważa, tylko on to przedstawiał jako opinię, która gdzieś funkcjonuje, a z którą on niekoniecznie się zgadza. Ja to tak odebrałem, pamiętam. Ludzie tego nie zrozumieli. Może coś w tym jest, że Polacy do pewnych rzeczy nie dorośli. Czy ja widzę, słuchajcie, często w komentarzach ludzie nie łapią, bardzo wielu ludzi nie łapie ironii, że ktoś się ironicznie wyraża i traktują wszystko na serio, co on napisał. A widać, że ktoś tak troluje, tak po prostu szydzi sobie, a ktoś, ty głupku, ty głupi głupku, zwariowany wariacie, znaczy, jak ty czy, tak możesz pisać. Ktoś inny mu wyjaśnia, ty słyszałeś o czymś takim jak sarkazm, czy ironia? A on, spierdalaj.
2: Bo my się tutaj tak troszeczkę nauczyliśmy, wiesz, wszystko poważnie. I że ze wszystkiego kłótnia.
0: Jest jakaś taka zasada, nie? Zasada po czy czegoś w internecie, że każda jakaś skrajnie głupia i kontrowersyjna wypowiedź jest możliwe, że ktoś faktycznie serio, na serio coś takiego mówi, nie? Bo jest tylu ludzi i różnych debili w internecie. Więc no, na przykład ja teraz powiem, wrzućcie donate'a, nie? Bo Kraftowi by się przydało. O, i ciekawe, czy ja to mówię na poważnie, czy na niepoważnie. Zobaczymy, czy będzie donate. Jak etam się teraz zachowałem.
1: Ja powiem, no wrzućcie, bo przyznam wam się, że ja to radio dla kasiory robię i mi tylko na kasiorze zależy. I ktoś mi wyśle zaraz komentarz, Krawiec, w końcu się przyznałeś. Ja od dawna tak myślałem, że ty w ten sposób myślisz. I gardzę tobą. Spierdalaj.
0: Na bilet do Choroszczy zbieramy teraz. Musisz target ustawić. No, grosza daj Krawculowi.
1: No, tak więc tak, to jest taka choroba narodowa, że zbyt serio wiele rzeczy traktujemy, niestety. I zrób teraz film, w którym sobie żartujesz, w którym są różne kąśliwe takie ironie. Jak są takie jakieś niepokojące statystyki, że co drugi Polak nie rozumie dziennika telewizyjnego i słowa pisanego, bo ludzie nie obcują za bardzo z książką, od czasu do czasu gdzieś tam w jakimś coś na portalu przeczytają sobie jakiś mega krótki artykulik, po co drugi tam, co drugi wers przelecą, no to tak kurczę słabo, nie? No to trzeba trochę się gimnastykować, trzeba tą głowę gimnastykować. No i potem efekt jest taki, że produkowane są dla Polaków takie kabarety, gdzie wychodzi właśnie i przeklina tylko i obraża i...
0: To jest porażka.
1: W ogóle ile tych polskich kabaretów... Słuchajcie, ile tych polskich... Ostatnio tak zauważyłem, że co drugi polski kabaret robi sobie cały czas takie jaja z obcokrajowca, że to on jest jakiś właśnie, że pedał, że o, to Chińczyk taki... I tak cały czas z jakichś innych nacji, innych krajów sobie robimy jaja, taka jakaś ukryta, nie wiem... taki ukryty rasizm, jakaś ksenofobia, nie wiem, co tu chodzi. No, tak ciągle sobie z tego żartować, że wszyscy tacy głupi wszyscy tacy głupi, tylko my tacy fajni, mądrzy, a jednocześnie serwować ludziom taką rozrywkę na poziomie debila albo pięciolatka czy dresa?
0: No, nie wiem. Najzabawniejsze jest to, że największym fanem chyba polskich kabaretów w Nocnym Radiu jest adwokat. I mówię to poważnie. To jest kurwa ironia losu.
1: On wszystko chwali, co polskie, bo za dużo się na tą Polskę... To jest takie wylewanie dziecka z kąpielą, mam wrażenie. No i chuj.
0: No faktycznie, to jest takie powiedzonko.
2: No ale z drugiej strony wiesz, bez przesady, że na przykład właśnie Polacy nie dorośli do lepszych serialów, bo jak się okazuje, gdy te powstają, to jednak nie jest tak, że nikt ich nie ogląda. I faktycznie da się zrobić dobry polski serial, czy dobry polski film, ale niestety no powstaje ich mało. No w tamtym roku chyba nie było żadnego dobrej jakości serialu. Teraz chyba coś tam wyszło, czy będzie wychodzić, ale no tych produkcji nadal jest strasznie mało, a teraz jednak serial to jest to, w czym jest ogromna ilość

0: produkcji na świecie.
1: Marcinsie, śmieją się polscy stand-uperzy, kabareciarze też z polskich przywar, ale to jest jakieś takie płytkie i śmianie się ciągle z tego, że właśnie... Znaczy, samo to takie ciągłe śmianie się z czyichś przywar, czy to naszych, czy nie naszych, i na tym bazowanie, to jest słaby humor, znaczy taki monotomatyczny, nie? Ile można się pałować cały czas, że sami jesteśmy do bani i sami jesteśmy jakimiś tutaj wieśniakami i ciągle takie śmianie się, że jesteśmy wieśniakami, a jednocześnie na widowni siedzą wieśniaki i się śmieją, że powiedział kurwa, nie? Co, ja tego nie rozumiem po prostu. Włączam sobie jakiegoś zagranicznego stand-upera, on, nie wiem, on parodiuje jakichś artystów, on odwołuje się, nie wiem, do historii, on tańczy, śpiewa, rusza się fajnie, ma jakiś scenariusz różnorodny zupełnie, śmieje się z filmów, z książek, robi coś, co wymaga jakiejś wiedzy od widza, znajomości czegoś, czegokolwiek. Polski kabareciarz, stand-uper nie wymaga od widza niczego, a jak mu powie nawet jakiś żart, który troszkę coś już jest, wymaga wiedzy, nie wiem, o czymś tam, to zaraz musi to wytłumaczyć i tak, żeby przypadkiem ten widz nie został w niepewności, bo się nie zaśmieje i nie będzie klaskał. To klaskanie, co wypowiedziane zdanie, jak mnie to denerwuje, jak można tak co chwilę klaskać i oczekiwać, że widownia cię po każdym zdaniu nagrodzi oklaskami. Czy to jest też taki standard? Nie wydaje mi się, bo nie widzę tego wśród na przykład amerykańskich komików.
2: Znaczy, wiesz co, żarty w stand-upie są takie, jaka jest widownia, i stand-up polski też ewoluuje i będzie ewoluował wraz z widownią. Nie można tego wyprzedzić, niestety, nie można tego przyspieszyć, ponieważ śmiech w stand-upie jest niejako podstawowym paliwem dla kolejnych żartów. Jeżeli zbombisz jeden żart, to kolejne najprawdopodobniej się nie udadzą, nawet jeżeli będą przegenialne. Więc no to też się tak nie da, nie ma co tak już, wiesz, psioczyć na tych stand-uperów polskich, bo wcale tak tragicznie nie jest i mamy już co najmniej kilku, jak nie kilkunastu komików naprawdę bardzo dobrych, więc no.
3: Tak? No bitch, please!
2: No, oczywiście, że tak.
1: Którzy? I słuchaj, założę się o co chcesz z tobą, że włączę tych, co mi proponujesz i usłyszę zaraz, kurwa, cześć, kurwa, widownia, ja pierdolę, ale was tu przyszło, kurwa, dobra, kurwa, chuj, kurwa, to jakiś dowcip, nie, przychodzi baba do lekarza, nie, to chuj, to słabe, nie, kurwa, i śmiechy takie, taki wrzask, rechot na widowni, założę się, że no. Tak będzie. Mnie to męczy, nienawidzę tego po prostu.
2: No nie wiem, z osób, które ja lubię, to na pewno Szumowski ostatnio dodał swój materiał. On lubi iść w żarty troszeczkę bardziej absurdalne, lubi czasem troszeczkę poszyć na scenie i się tak kreuje troszeczkę na takiego lekkiego idiotę, ale przy tym potrafi wybrnąć naprawdę bardzo fajnie żartami.
1: Najzabawniejsze jest to, no nie że wiem. Nie wiem, że Pablo Francisco nie robi z siebie idioty nigdy. Jim Carrey robi z siebie idiotę cały czas, ale oprócz tego bardzo dużo ma umiejętności i ćwiczył je przez lata. I ma swój własny, no jasne, oryginalny styl. Co, nie słyszałem, żeby Bill Hicks z siebie robił idiotę. Nie wiem, a Karlin, czy on z siebie robi idiotę?
3: W ogóle.
1: Nie wiem, a u nas jest wiecznie robienie z siebie idioty. Przychodzi w jakimś kasku, w rękawicach. Dzień dobry, panu treneru.
2: Bo w stand-upie jest coś takiego jak podanie żartu. Każdy komik ma swoje własne delivery dla żartów swoich. I owszem, są komicy w Stanach Zjednoczonych, którzy robią z siebie idiotów. Jak najbardziej. Teraz się z głowy nie podam, musiałbym chwilę poszukać. Widzę twarz, nie pamiętam nazwiska. Ale jak najbardziej znani komicy w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych mają o wiele więcej komików niż w Polsce, a stand-up ma o wiele więcej lat tam niż w Polsce.
1: Oczywiście,
2: widownia jest też z tym typem żartów o wiele bardziej zaznajomiona, więc nie ma co w ogóle tego porównywać. To
1: ale
2: jest,
1: w tym przypadku,
2: lata świetlne.
1: W tym przypadku, przepraszam, ja też szybko powiem, że właśnie to, co mówisz, wynikałoby z tego, że polski stand-uper ma o wiele, wiele łatwiej, bo może sobie zerknąć na dokonania zagranicznych i to, co oni wypracowali przez lata, on ma to podane na tacy. Więc nie...
2: Tak, tylko że musi patrzeć na etap, w którym była widownia wtedy w Stanach Zjednoczonych. Nie można tak sobie teraz przełożyć dokonań komików na standardy widowni polskiej. To jest nieprzełażalne.
1: No to się cofnęliśmy chyba, bo za komuny były kabarety i później jeszcze po komunie były kabarety, które miały, wiesz, 10 razy wyższy level i byli to prawdziwi artyści z prawdziwego zdarzenia, którzy opowiadali jakieś historie, którzy tańczyli, śpiewali. Był humor, który wymagał znajomości, nie wiem, czy to literatury, czy historii, czy jakichś dzieł. A cofnęliśmy się do poziomu takiego, że tylko chuj, dupa i kurwa i dresiarz?
3: A to nawet nie o to chodzi. Przecież jak ten stand-up się zaczynał w Polsce, jak był Abelard Giza, zaczynał to rozkręcać i ci inni.
1: Straszny jest koleś.
3: No to było lepsze niż to, co jest teraz.
1: Ale ten Abelard Giza, on też cały czas tylko bluzga. Ale oddajmy może głos Hardy Twardy dołączył. Chyba się dawno nie słyszeliśmy. Witaj, hej, hej.
0: Cześć. O stand-upach dzisiaj gadacie, nie? Też tam było wcześniej o filmach. Stand-upy codziennie w pracy mam stand-upy rano. Rano mamy stand-up i każdy musi na stojąco powiedzieć, co wczoraj robił, co będzie dzisiaj robił. I tak pomóżcie mi, bo chcemy założyć związek, żeby te stand-upy były na siedząco. No, dobra, dzięki. Fajnie mi się was słucha, nie chcę mi się gadać. Nara.
1: Nie chce mi się z wami gadać i poszedł.
2: Co do polskich komików, to mówiłem teraz o Szumowskim. No wiecz, jeżeli chodzi o właśnie komików, którzy zaczynali ten stand-up, to nie był tylko Blair Giza, to był... czekaj, kto tam był? Kurwa, zapomniałem, jak się nazywa. No ale między innymi właśnie Szumowski, o którym wspomniałem, który właściwie zaczynał nie w Polsce stand-up jeszcze, a jeszcze w Irlandii po angielsku. On zresztą w stand-upie sobie o wiele lepiej po angielsku radzi niż po polsku. Więc no to jest koleś już naprawdę z doświadczeniem w stand-upie, o wiele dłuższym niż wielu innych stand-uperów polskich, więc nie biorę tutaj... Nie mówię tutaj o takich komikach, którzy są dyskusyjni, w sensie, że dużo osób się nie zgadza z ich renomą, jak chociażby z renomą Rafała Paczesia, co do którego no, są różne opinie. No, Piotrek Szumowski, no może się ten humor nie podobać, ale na pewno ma swój własny styl. Nie można powiedzieć, że jest niedoświadczonym komikiem i że to jest jakieś cofnięcie się. No nie. W stand-upie też o to chodzi, że to jest, wiesz, każdy komik ma swój styl, ma swój rodzaj żartów i sobie wybierasz, co cię akurat bawi. To nie jest tak, że ma być to zawsze nie wiadomo jakie i w ogóle napinamy się i robimy tutaj sztukę, bo to jednak humor. I tak samo w Stanach Zjednoczonych, jak i u nas, jak i w każdym innym kraju jest pewien wybór i komicy podają ci różne typy żartów. Niestety u nas w Polsce nadal jeszcze ten wybór co do tego, jakie typy żartów się pojawiają na stand-upach jest dość mały.
1: No. Agnesa, polecam ci film Dom Wariatów. Być może odnajdziesz tam jakieś ciekawe rzeczy z tych, o których piszesz, bo Agnesa tutaj proponuje takie tematy dla filmów właśnie dotyczące pewnej, nie wiem, psychopatii wśród właśnie ludzi, tu Polaków. Też Agnesa pisała, że według psychiatrów całe rodziny powinny być leczone, te, w których jest chory, bo często to się jakoś tam rozłazi, jak się domyślam. coś takiego. No szkoda, Agnesa, że nie zadzwonisz, coś więcej nie powiesz, bo ostatnio poruszasz ciekawe tematy. Mnie to też jakoś tam ciekawi. Ja myślę, że w ogóle twórczość Koterskiego dotyczy takich różnych toksycznych zachowań wśród Polaków, pewnej takiej formy właśnie psychopatii, która funkcjonuje w tym narodzie. To naprawdę to jest naród, który ma skołatany łeb i zryty beret dosyć mocno. I o tym też jak najbardziej można by robić filmy. A Koterski właśnie często porusza takie rzeczy, tylko że ludzie tego nie do końca to rozumieją chyba. I odbierają to jako komedię. O, się tu śmiesznie zachowują, ma rodziców śmiesznych, czy coś, nie? Czy tam pani w sklepie się śmiesznie zachowuje, nie? Ale jest dużo takich... Teraz jakby trochę mniej tego jest. Chyba się ludzie jakoś powoli prostują, wydaje mi się. Ale często przyłapuje naprawdę rodaków na takich dziwnych zachowaniach, które na kilometr śmierdzą jakimś zaburzeniem po prostu psychicznym, totalnym. Ale zostawmy może, bo to jest smutne.
3: Ciech. Cisza nastała.
1: To jest smutne i niestety wiem, że nie znajdę tu poklasku i większość tego jakby nie podzieli tej opinii, że z Polakami jest coś nie tak trochę. Ale ja uważam, że jest. W dużej mierze nie wiem, z czego to się wzięło. Z jakichś, nie wiem, z kłopotów, z problemów, czy może zawsze tacy byli tutaj ludzie, tak naprawdę. Nie wiem.
3: Na pewno z Polakami nie jest to jakieś trochę coś tam? Ogółem ludzie nie dostają do głowy w tym świecie obecnym?
1: Dostają na różny sposób, ale te polskie problemy z głową ludzi moim zdaniem są specyficzne i mnie szczególnie jakoś bolą, ponieważ tu żyję i to obserwuję. Nie wiem, nie obcowałem może z ludźmi wystarczająco dużo za granicą, ale no to na przykład jak w Irlandii, no, tam jakoś tam mieszkałem w miarę długo, to nie widziałem zupełnie takich jakichś zachowań, które bym określił jako toksyczne, jako dziwne, jakieś takie, wiesz, what the fuck, nie? Tylko po prostu tutaj to widzę często. Tutaj widzę często dziwne zachowania, które mi wyglądają na jakieś takie zaburzenie. Tak naprawdę to, czy ktoś jest chory psychicznie, czy nie, to jest kwestia umowna. Wytyczyliśmy sobie jakieś granice, że o, ten jest chory, a ten jest zdrowy. Ale tak naprawdę to jest płynne. I pojawił się hardy, twardy. Cześć. Hardy, twardy jesteś?
0: Nie słychać mnie? Halo?
1: No teraz cię słychać, miałeś mikrofon wyciszony.
0: Kurde, teraz mam wyciszony chyba.
1: Nie, teraz masz właśnie odciszony.
0: A mam ikonę, że jest wyciszony.
1: No nie wiem, w każdym razie teraz cię słychać.
0: Raz, dwa, jak mnie słychać? Słychać mnie?
1: Tak. No i co powiesz? No i się wyciszył znowu. To jest właśnie przykład zaburzonego człowieka.
2: A to ja, korzystając z okazji, no to wiesz co, to nie jest tak, że przypadkowe jest to. Myślę, że to nie jest przypadkowe, że tak masz właśnie z Polakami. Dlatego, bo niestety w statystykach obejmujemy jedno z najwyższych miejsc co do ilości osób leczących się lub potrzebujących tej pomocy psychiatrycznej, więc mamy strasznie zapchane szpitale psychiatryczne, są ogromne kolejki do psychiatrów, są ogromne kolejki do psychologów, więc mamy ogromny problem z zaburzeniami psychicznymi, więc no... Nie jest to przypadkowe.
1: Ja nie wiem nawet, czy to można określić jako zaburzenia psychiczne. W pewien sposób tak, no ale czy nagminne stosowanie szantażu emocjonalnego, czy nadmierne spięcie łydy, czy nerwice natręctw i cała masa rzeczy to można określić jako zaburzenia psychiczne.
2: To są pewne objawy. Ale mogą to być też objawy.
3: Panie doktorze, podejrzewam u siebie nadmierne spięcie łydy.
1: To są jeszcze inne różne rzeczy, jakaś forma dulszczyzny, która się tak często pojawia. No i hardy, twardy, był i znikł, bo go wezwał nikt, ale Grzesiek się pojawił. Nagle, jak nikt nie dzwonił, to nagle wszyscy tutaj dołączają.
3: To ja podziękuję, zluzuję trochę antenę, dziękuję za rozmowę i będę jeszcze tam odsłuchiwał resztę. Dzięki, dobranoc, pa.
1: No cześć, trzymaj się, dzięki za telefonik, hej, hej. To dajmy może głos Piotrowi, który się pojawił.
4: Okej, okay, no, słucham. I tak z filmów temat przeszedł na takie luźniejsze tematy, więc postanowiłem interaktywnie tutaj się podłączyć i po prostu tak będziemy ciągnąć, nie? Różne tematy będziemy się nawzajem inspirować. A teraz było o czym? O nienormalności, tak? O chorobach. Czy o czym?
1: No, jak dzwonisz, to powinieneś wiedzieć, z czym konkretnie, wiesz, dzwonisz. Tutaj jest taki zwyczaj, że jak się przyłączasz do dyskusji, to tak nie mamy tak jak na niektórych streamach, że cześć, słuchajcie, to ja sobie wpadłem, sobie będę tu siedział.
4: Tylko, wiesz, dzwonisz
1: i coś masz na wstępie do skomentowania, coś, a potem już sobie siedzisz. To cię jakby uprawnia do tego, że możesz okay, potem sobie
4: no,
1: posiedzieć.
4: Nie, no tutaj temat, to płynne sprawy są jakieś stand-upy, są filmy, są teraz na to, jak to Polacy są, jak to szpitale psychiatryczne są przepełnione, tak? Teraz jest to na tapecie?
1: No słuchaj, na tapecie jest to, na co masz ochotę z tych tematów, które były po prostu, jak masz coś do powiedzenia, to komentujesz, nie? No chyba, że nie masz co robić i tak postanowiłeś sobie tu się przyłączyć i może się wstrzelisz jakoś, tak? No to... Dobra,
4: próbuję,
1: to...
4: Próbuję, okej.
1: No tak nie do końca chyba łapiesz, jak to w tym nocnym radio działa.
4: Nocnikom.
1: Ja wiem, że na przykład trochę inaczej to nie, na niektórych streamach jest. Na przykład u Gabriela to wiem, że jest tak, że tam się ludzie przyłączają i sobie po prostu tak siedzą, z czymś tam się może włączą, jak im przyjdzie do głowy. Tutaj trochę właśnie inaczej, tu bardziej taki jak w radio, że dzień dobry, co pan chce powiedzieć? No, ja chciałem się ustosunkować do poprzedniego tematu.
4: Słucham, jestem i tak tematy są strasznie takie zmienne i tak każdy tutaj ktoś, więc nie ma jakiegoś takiego mocnego kierunku. Dobra.
5: Dobra, Piotrze, to Piotrze, zastanów się.
0: Działa mi mikrofon już? Halo, działa?
1: Tak, słychać pana, halo, tak, dostaliśmy linki.
0: Ja chciałbym się ustosunkować do... Znaczy, chciałbym nawiązać do wątku przedniego radia dzisiejszego. Kiedyś zostałem zdiagnozowany, co mi dolega. Powiedziano mi, że mam popierdolenie z powikłaniami bodajże. Czy coś takiego. To była dosyć profilaktyczna diagnoza psychiatry.
1: Aha, no to dobrze, to pogratulować. Grzesiu, jesteś? Może ty jakoś tutaj bardziej zabłyśniesz.
5: Wyszliście właśnie z ciągiem Bolunga tutaj, siema wszystkim, cześć i Zenonem.
2: Hej.
5: Poruszyliście ważny temat i jakoś się to rozpierzchło, to ja nawiążę, żeby to kontynuować. Bardzo ciekawy temat poruszyliście właśnie, czy jak to ten Tusk powiedział, czy polskość to nienormalność? Trochę tak. A te właśnie zapchane... zapchane psychiatryki i długie kolejki do psychologów, psychiatrów wynikają z tego, że jest za mało, bo Polacy nie potrzebują. Co, mi, panie, ja pierdolnięty? Co, mój syn pierdolnięty, panie? Kurwa, ja ci zaraz pierdolnę, jak będziesz chciał, nie?
3: Ja,
5: I
3: wiem,
5: i takie jest podejście, tylko skończę, czekaj. Skończę. Okay. Jest w Polsce za mało tego, dlatego ludzie dopiero teraz jakby uświadamiają sobie, że choroba psychiczna to nie jest coś, czego trzeba się wstydzić.
0: Dopiero,
5: tak. I dopiero teraz to jakby u nas tworzy się tam jakby kulturowa, może nie wsparcie, ale jakby nie jest to napiętnowane już kulturowo i normalnie ludzie sobie w kolejkach teraz u psychiatrów coraz bardziej gadają. Wcześniej nie było nie do pomyślenia, że ktoś się przyznał przed obcym człowiekiem, co mu jest, ale to są skutki. to są skutki.
0: Już bo... nie jest piętnowany, ale jeszcze się wstydzimy.
5: Jeszcze się wstydzimy, to prawda, trzeba tę lekcję odrobić, ale to są skutki. A czego to są skutki? To są skutki przejścia, przecież my przeszliśmy z jednego systemu w drugi. My jako nie my, bo my byliśmy bardzo młodzi albo nie żyliśmy jeszcze, albo byliśmy dzieciakami właśnie w roku 89 i przeszliśmy z jednego systemu, gdzie jakby ten poziom bezpieczeństwa i wyrównanie było, klasy były podzielone, był nauczyciel, lekarz, aptekarz i ksiądz i byli wyżej, ci byli niżej i nikt nie aspirował, jakby mało osób. Były wyjątki, jakieś tam ultraprzedsiębiorczy ludzie, którzy tam potrafili się dorobić i tak dalej, ale to były jednostki. I nagle stał się reset. Po 89 cwaniacy się wybili, a ludzie, którzy mieli jakieś tam, nie byli wychowani w sposób właśnie taki przedsiębiorczość, tylko nie w dobrym słowa tego znaczeniu, w takim korwinowym bardziej, takim darwinistycznym, nie poradzili sobie i oni wychowali już następne pokolenie w tym systemie, w którym i nie wiemy, w którą stronę iść. Teraz idziemy w stronę państwa opiekuńczego, a z jednej strony przed chwilą, jeszcze przez 20 lat przedsiębiorczość ostro szła, no i jesteśmy takim rozdartym społeczeństwem, które nie zna tej swojej tożsamości, bo nie mieliśmy sobie jak jej wyprodukować i następne pokolenia rodzą się w tym rozdarciu.
0: Stoimy w takim rozkroku, nie wiadomo czy w lewo, czy w prawo, nieważne czy lewo jest dla ciebie lepsze, czy gorsze, ale to jest ważne, żeby społeczeństwo, żeby ludzie, którzy żyją wokoło ciebie, mniej więcej myśleli podobnie jak ty.
1: No i pewnie gdzieś te wszystkie zachowania, o których mówimy, to rozdarcie i te toksyczne różne zachowania i dziwactwa, to wszystko się jakoś odbija na kształcie twórczości filmowej też. Takie mamy kino, jaki mamy charakter. No i na pewno nie. No to Polska jest taka zawsze w rozkroku, nie? Że trochę wschód, trochę niby wschód, a zapatrzenie w zachód. A co to tam? Jakiś maluszek się odzywa? Co to jest? Kto to tam? No nie wiem, o co chodzi. Nagle się wyciszyli tutaj Hardy i Grzesiek. Piotr, ty jakoś chcesz skomentować?
4: Tak, słucham. Słuchasz 12 tysięcy szabel, bo tak na bieżąco jesteś. To nie tak, jak u Gabriela to sugerowałeś, czy jak? No nie wiem. Ja słucham tej audycji tutaj o filmach, o różnych rzeczach. No i tak się podłączyłem, jest północ i tak myślę, okej, dobra, interaktywnie się włączę. O różnych rzeczach tutaj jest po prostu taki spontan, ja to tak odbieram, stand-upy, filmy, polityk. A teraz jak to w Polsce usłyszeliśmy, jak to kolega od zakończenia komuny do teraz już nam swoją wizję tu przedstawił, jak to się dzieje, nie? Także to jest, tak właśnie mi się podoba, dlatego ja dzwonię, że to jest taki totalny spontan, nie? I sobie dzwonimy, ludzie rozmawiają. Ty widzę, jesteś, śledzisz tam, jak to jest, jakiegoś tam Gabriela mi sugerujesz, ale miesza z tym. Czy o filmach porozmawiamy? O filmach. Dla mnie po prostu bardzo inspirujące jest Jupiter, intronizacja. Po prostu to jest chyba Wachowski film, który tam pokazuje, jak ten wygląda. Albo się mylę, tutaj nie wiem, jak to wygląda ten Astral. Tam jest pokazany, ten Hollywood pokazuje, jak to wygląda, ten intronizacja. Tam jest Hollywood, tam jest jakiś tam gówno, jakiś tam, co tam jest, jakiś tam romans i tak dalej, ale ten Astral jest pokazany super. Oglądałeś intronizację Jupiter?
1: Właśnie nie pamiętam, wiesz, tak patrzę teraz, faktycznie są,
4: 15
1: są to Wachowscy, więc...
5: Ja oglądałem i dałem 2 na 10, rzadko daję.
1: Chyba widziałem, chyba jakoś tak, nawet nie pamiętam, czy tam był Astral faktycznie, no ale może faktycznie był, no skoro to Wachowscy, to oni lubią różne takie dziwne jazdy.
4: Nie, no, jeśli chodzi o filmy, temat filmów, nie, no wiadomo, że tam było dużo Hollywoodu, dużo takiego właśnie jakiegoś romansu, jakiegoś takiego bez sensu, ale wam nie zapadł w pamięci, jeśli nie kojarzycie, a nawet okej, ja ten, mnie ten film zainspirował akurat. 15 rok, no to już 5 lat ten czas.
5: Ja może 4 dałem na 10. W każdym razie nie. Jak lubię science fiction, to w ogóle jakoś mi nie siadł.
4: Może przez ten epizod romansu, może przez to, może tam było, może, ale tamten, jak to funkcjonuje, że oni tak, wiesz, jedną sekundę my jesteśmy tu w takiej hodowli, tam ktoś na górze, jakiś repci, w jednej sekundzie to się tam burzy, a oni to naprawiają, takie kierunki ciekawe były. Mnie ten film zadziałał, no. Okej, science fiction, a inne science fiction, no właśnie tam są ukryte takie ciekawe informacje, ale właśnie ten Wachowski, ten intronizacja ostatnio mnie najbardziej tak, muszę pogrzebać w pamięci, co mnie tam jakieś science fiction, Netflixa.
1: Black Mirror na pewno dobre historie prezentuje, takie dosyć ciekawe, ambitne i takie współczesne bardzo. I nie płytkie, nie głupie i być może trochę...
0: Właśnie się łezka wokół zakręciła.
1: Od czego?
0: Od Black Mirror. Każdy jeden oglądam i kurczę, za każdym razem jak oglądam Black Mirror i widzę, że nowy odcinek się pojawił, czy tam nowa seria, czy tam jakkolwiek, to tak w końcu coś nowego i w połowie odcinku, Jezu, niech to już się skończy, bo ja nie chcę tego oglądać, ale do końca trzeba to obejrzeć.
4: Mnie wciągną, co mnie wciągną? Mnie wciągną Netflixem, co mnie... Czekaj, z Kolumbii, jak się nazywa ten...
5: Narcos.
4: Tak. Narcos
1: też dobry,
4: Wcześniej ten, jak się nazywał ten 80, myślę, że z tytułów. On ma dziury w głowie, okej.
1: Okay. No w ogóle dzisiaj jest era seriali. Seriale są najczęściej lepsze niż pełnometrażowe filmy. Jest kupa świetnych seriali. Mr. Robot doskonały, nie wiem, te takie quasi-historyczne typu Wikingowie też naprawdę wysoki
0: dzisiaj
1: poziom.
0: Dzisiaj mam wrażenie, że seriale są trochę inaczej kręcone jak kiedyś. W tym momencie masz po prostu film fabularny, który ma 8 godzin zamiast półtorej i jest podzielony na odcinki i to jest serial.
4: Myślę, że Netflix jest to, że włączysz sobie kiedy chcesz, bez reklam, kiedy chcesz, włączasz, wracasz do tego. To jest to taka rewolucja, nie TV, nie? To jest naprawdę...
0: Jak jesteś piratami, tak jak ja, to polecam Kodi.
2: Znaczy, wiesz co do tego, że teraz się inaczej kręci seriale, no to właśnie wynika z tego, jak teraz oglądamy seriale, w sensie, że to zawsze było tak, że to jaka jest struktura całego sezonu seriali właśnie wynika z tego zazwyczaj, jakie oglądamy. Kiedyś oglądaliśmy głównie z tygodnia na tydzień, więc w każdym odcinku musiało być zawieszenie tego naszego bohatera na klifie. Cliffhanger, który po prostu zmuszał nas do tego, żeby, wiesz, wyczekiwać tego kolejnego odcinku. Obecnie raczej się odchodzi od cliffhangera przy każdej końcówce odcinka, raczej co 3 odcinki mniej więcej, tak żeby nas przetrzymać przy tym serialu, tak żebyśmy go połykali niemal całym sezonem lub po pół sezonu.
0: Ale też widzę, że coraz częściej sezony są kończone co po kilku sezonach, a nie po kilkunastu, jak już się kompletnie wypaliły. Tak jak na przykład, no nie wiem, Mr. Robot ma 4 sezony i jest zakończony i tam jest definitywnie w ostatnim odcinku, czy tam w ostatnim sezonie koniec. Czy Silicon Valley, następny serial, który po 4 sezonach został definitywnie zakończony. A nie tak jak na przykład Stargate, czy inne seriale, które mają po nie wiem, 11, 12, 13 sezonów, po prostu one się już przejadły i już przestały być sponsorowane i już nikomu się nie opłaca ich kręcić.
4: Colton Call, ten taki o takim prawniku na Netflixie, po prostu mnie wciągał. Super serial o prawniku, lata 90, tam jeszcze 2000, bo tam handy to tak umieszczone. No, Netflix, Żydzi bardzo dobre seriale kręcą, a film Fall.
1: coś jest pewnie trochę na rzeczy z tym, że w Polsce twórcy są troszkę po prostu zwyczajnie zapóźnieni. Gdyby u nas zrobiono teraz serial czy film o hakerach, to przypuszczalnie byłoby to na poziomie gry wojenne. Czyli byłoby to takie sztuczne, przekłamane, nierealistyczne, takie właśnie w stylu dawnych lat, jak robiono, że haker się włamuje przez telefon.
0: Nauczyłem się Emacem przez Sendmail hakować.
1: A w przypadku Mr. Robot mamy już to pokazane dość realistycznie i tak jak naprawdę to hakerstwo trochę tam wygląda. No pewnie dałoby się jakieś tam błędy znaleźć, ale proszę mi nie wchodzić w
0: Mr. Robot słowo. Nie znajdziesz ani jednego prawdziwego IP adresu?
2: No nie znajdziesz, bo musiał być przesunięty o jeden oktet bodajże.
0: Dziękuję. A do tego Mr. Robot jest genialnie zrobiony, bo jest bardzo wiele easter eggów.
2: No, ale zobacz, ale ile jest takich produkcji? No nadal się raczej nie wchodzi w te takie produkcje, które bardzo, wiesz, te szczególiki techniczne gdzieś tam. No mamy te dwa seriale typu właśnie, mamy dwa seriale typu Mr. Robot oraz było jeszcze Halt and Catch Fire, który był bardziej ogólnie o biznesie komputerowym w latach tam bodajże 70. czy 80. No i długo nic, nie?
0: Battlestar Galactica, pamiętam, był bardzo fajnym serialem, może nie ze względu na easter eggi czy tego typu rzeczy, ale rzeczywiście była fabuła z odcinka na odcinek, z sezonu na sezon i w ostatnim sezonie fabuła była zakończona.
4: Mi się podobało Call Am Jolly o prawniczym systemie, jak to funkcjonuje, bardzo fajna seria, polecam Netflix. Mhm.
1: Może wszystkie filmy, które się tutaj wyprodukuje, będą trochę na zasadzie takiej, że tak jak to robili Amerykanie 20 lat temu, nie? Coś w tym może być. Tak mi się wydaje.
0: Cały czas zapominam, bo mówimy o polskich, o polskich produkcjach. Bo tutaj właśnie cały czas mi kołata taka jedna myśl, jeżeli chodzi o polskie produkcje. Jeżeli robisz indyjską produkcję, to robisz produkcję dla iluś tam miliardów ludzi. Jeżeli robisz angielską produkcję, podobnie. Jeżeli robisz polską produkcję, robisz dla 40 milionów ludzi. Tak więc mniej kopii sprzedasz, mniej masz pieniędzy na to.
1: Ale kto cię zmusza do tego, żebyś robił hermetycznie dla Polaka tylko i żebyś tej historii nie zrobił tak, żeby ona była uniwersalna? Tego uniwersalizmu cholernie brakuje, że to są właśnie historie zawsze dla Polaka robione i pod Polaka.
0: To tak chodzi jak o język, to chodzi o język, nikomu się nie chce filmów nie z napisami oglądać.
2: Ale teraz się robi z dubbingiem też.
1: Można by spokojnie
0: z dubbingiem są jeszcze gorsze niż z napisami.
2: Słuchaj, ale za granicą lubią, więc...
5: To inaczej może zapytam, jakie oglądaliście ostatnio seriale nieanglojęzyczne?
4: Klan. Żart.
0: Klan.
5: Ale nie, no to wbrew pozorom, jeśli któryś kraj ma taką liczbę mieszkańców jak Polska, około 40 milionów, no to też i potrafił się wybić na arenie międzynarodowej, no to ostatnio, czyli można. Niemieckie czasem się wybijają, wiem, że tam od czasu do czasu, co jeszcze?
2: Co ja, może nie ostatnio, ale oglądałem 3%, to jest brazylijski.
0: Pierwszy sezon był świetny, fenomenalny. Drugi, jak zobaczyłem pierwsze 3 odcinki drugiego, to trzeciego mi się nie chce oglądać.
2: A ja obejrzałem wszystkie 3 i mi się podobało, więc no.
0: Będę musiał spróbować trzeci, bo mi tutaj
2: nie podoba. Trzeba przebrnąć.
0: Na telewizorze mi cały czas wyskakuje, że mam niedokończoną serię.
2: Trzeba przebrnąć, bo faktycznie można się zaciąć w tym. Pierwszy faktycznie odstaje troszeczkę i jest najlepszy. Nie?
5: Jest brazylijski, jest niemiecki. Jaki jeszcze? Rosyjski jakiś? Chociaż po rosyjsku w kupę milionów ludzi gada na świecie.
0: Rosyjskich dużo ogląda fajnych filmów.
5: O, proszę. A jednak. Ale seriali współczesnych takich, czy się przebijają?
0: Seriali nie wiem. Nie mam pojęcia. Czy jakieś seriale?
2: skandynawskie się czasem przebijają, czyli duńskie, szwedzkie Escobar, i tak dalej.
5: Bardzo dobrze, czyli da się, Escobar, czyli da się. Jak...
4: Escobar, nie? Bardzo dobry na faktach.
5: Czyli właśnie, to idźmy w stronę skandynawskich filmów. Kina skandynawskiego. Tam nie ma dużo ludzi. Język jest też hermetyczny. Fiński jest inny niż szwedzki i norweski, a jednak jakoś sobie radzą w kinie. To prawda.
2: No tak. No i też nie produkują dla nie wiadomo jakiej rzeszy ludzi. No. Tak siłą rzeczy. A jednak się to wybija gdzieś tam za granicę, bo
5: dokładnie.
2: Wypracowali jakiś swój styl, który gdzieś tam się sprzedaje za granicę. I myślę, że to jest ta droga, ale my też mamy seriale.
5: To jest klucz właśnie, to jest ta droga, tak.
2: My też mamy seriale, które gdzieś tam poza granicami naszego kraju, głównie produkowane przez zagraniczne stacje, które właśnie gdzieś tam może nie się wybijają jakoś nie wiadomo jak, ale gdzieś tam są zauważone. Choćby bodajże Ślepnąco Świateł było spokojnie też za granicą oglądane, więc no nie jest tak, że zupełnie...
4: Jaki serial? Przepraszam, polski?
0: Jak za granicą wszystko jest robione na to samo kopyto, no to wiadomo, że coś z innych krajów się przebije. Wystarczy, że coś dobrego się nakręci w Polsce i się zaczyna przebijać, tak samo jak w innych krajach. To będzie może niszowe w Polsce, ale będzie całkiem interesujące gdzieś za granicą.
5: Krawiec poszedł pewnie.
1: Nie, już jestem, tak, byłem właśnie w toalecie. Ciężko tak wytrzymać 3 godziny, czy tam 4. Na antenie, ile to już siedzę? 3 godziny, 14 minut. No, nie tryskając.
5: Właśnie rozmawialiśmy, Krawcze, o tym, że skandynawskie seriale potrafią się jakoś tam filmy wybić, kino, chociaż też mało ludzi jest w tych krajach, w tym języku swoim hermetycznym. Każdy ma ograniczoną liczbę słuchaczy, oglądaczy, oglądających, a jednak dają rady na arenie międzynarodowej. Nie wiem, czy znasz kino skandynawskie.
1: Coś tam widziałem, to jak jakieś kryminały chyba widziałem.
5: Kryminały są w kryminałach są dobrze,
1: i
5: co nie?
1: Niemcy są, obyczajowe
4: Niemcy
1: też
4: są,
1: nawet.
4: Niemcy są dobrze w kryminałach, tam trup ściele się gęsto, są bardzo dobrze, tak.
1: Oglądałem jakieś chińskie seriale, ruskie, czasami się ogląda. No, polskich się mało rzeczy przebija. Myślę, że w dużej mierze dlatego, że raz, że to są rzeczy dosyć hermetyczne, bardziej zrozumiałe dla Polaka i strawne dla Polaka, a dwa, że są to rzeczy faktycznie, tak uważam, takie lekko zapóźnione po prostu, tak jak to dawniej robiono w Hameryce, panie, nie? Czyli jak zrobimy teraz jakiś horror, to będzie horror o jakimś potworze, to nie będzie horror taki bardziej psychologiczny, jak teraz się robi, tylko to będzie o jakimś stworze. Jak science fiction, to też jakiś kosmita przyleci tutaj, tak jak to dawniej było, nie? A nie będą to historie typu Black Mirror. I wszystko takie wsteczne po prostu jest też trochę.
2: No trochę jest.
5: Ale tam tego Kisielewskiego, czy jak mu tam było, czy tam wchodził... Kieślowskiego, przepraszam. No to nie wiem, ja nie mogę jakoś tych filmów, nie, tego fenomenu jakoś wydobyć, ale to się przebijało na zachód jednak, tam w Hollywoodzie kojarzyli nawet twórcy. To też ciekawe. No, jest, tak.
4: Czyli kopiowali te pomysły takie...
5: Tak.
1: Killera chcieli tak też, chyba Disney chciał wykupić prawa do Killera i zrobić go, no właśnie, i zrobić go od nowa. Bo coś takiego jest, że to się nie za bardzo, czasami jest fajny pomysł nawet, ale to się nie nadaje, żeby to tak na żywca gdzieś odtworzyć w innym kraju, tylko trzeba, jest fajny pomysł, ale zróbmy to od nowa, tak, no. W rezultacie nie zrobiono tego Killera, jakoś wykupiono tylko prawa i nie pociągnięto tego dalej. To też się zdarza niestety z naszymi jakimiś patentami, pomysłami, że wykupują jakiś scenariusz, a to na Funky Kowala, a to na Killera i nic z tego potem nie wychodzi. A kto tu się nam pokazał na kamerce? Hardy Twardy się pokazał, okay. Tak? No i zniknął. No śliczny kurwa jesteś, śliczny kurwa jesteś, no.
5: Z takich ciekawostek, David Lynch ma jakieś tam kontakty z Polakami i go zapraszali nieraz. Często odwiedzał właśnie Łódź na przykład, tą filmówkę mniej więcej, może nie, że kojarzy, zna, ale coś tam zna i film jego z tam chyba 2005 roku bodajże z Island Empire, coś, no bardzo pokręcony w skali linczowskiego popierdolenia, to jest tam daleko, daleko w stronę popierdolenia właśnie. No i właśnie są przebitki, tak oglądam film, bo jest film z napisami, jest angielski, napisy nagle są po angielsku, ja czytam dalej i się po kilku minutach skapowałem, że nie po polsku mówią, a napisy są po angielsku i tak, o, oh, what the fuck, taki mindfuck i takie tam ciekawostki, no, że taki właśnie reżyser tam bardzo lubi w ogóle. Takie nawiązania różne robił. Więc może jednostek brakuje takich wybitnych po prostu, żeby ktoś wziął za ryj i tak że nie mamy się czego wstydzić, tylko nie ma to jakby tej jednostki, która to wszystko weźmie do kupy, przedstawi w pewien sposób, będzie miała wizję i tak dalej. I zrobi coś fajnego. No.
4: Dużo milionów Polaków wyjechało na zachód i zaczęło być modne, zauważyłem, że no parę lat temu to w ogóle nie do myślenia, żeby kina w Niemczech były zapełnione. I ale był polski film Wegi, ten testosteron, tak? O tym systemie medycznym w Polsce i Botox. Też się wybrałem. I jak? Testosteron, dobrze mówię, tak?
2: Botox.
4: Nie, dobry, mocny film, taki realistyczny, prawdziwy i pełne tak, sale były kinowe, bo sam się wybrałem. I muszę powiedzieć, że niemieckie napisy, tak to wygląda, i polski dubbing oczywiście, i pełne sale, nie tylko polski, tylko dużo Niemców było, bo widziałem przed kasą, że nie tylko Polacy walą na ten film. I mocny film. I te wiadomo, i to było 2-3 lata temu chyba. No później poszło dalej, to było, tak jak mówię, tyle milionów ludzi wyjechało z Polski, że inne durne filmy też są promowane, a ja się wybrałem jeden raz do niemieckiego kina na polską produkcję Wegi i akurat ten film był mocny, taki realistyczny, prawdziwy. To jest jedyny chyba jaki film.
1: Chyba słuchacz trolujący faktycznie.
5: Oglądałem wywiad z Wegą, u Karola Paciorka był. Niedawno, 2 tygodnie, tydzień czy 2 temu, i spytano najlepszy swój film według niego, no to powiedział, że Botox.
1: Serio?
4: Botox, nie testosteron, tak, poważnie. Sorry, ja powiedziałem testosteron, Botox.
1: Słabo ten słuchasz, bo cię poprawiłem 4 razy, ale nie, never mind.
4: Kurczę, tutaj coś mam problem może techniczny, tak, sorry, przepraszam.
1: Szkoda, że w Polsce się nie sięga po takie gatunki, które mogłyby być czymś ożywczym, które są troszeczkę niszowe. Na przykład no dzisiaj, jak slapstick na przykład. Jedyny polski film, gdzie widziałem slapstickowość, to Jak rozpętałem drugą wojnę światową, gdzie ten Franek Dolas ciągnie za jakąś rurę. Ona z drugiej strony wali jakiegoś Niemca w łeb, bo ten Niemiec ciągnie rurę. Franek gdzieś tam wpada do dziury. To było fajne. W Polsce zawsze się sięga po takie najbardziej oczywiste rzeczy. A tymczasem kto się do nas tu przyłączył?
6: Ja jestem Bartosz i chciałem zwrócić uwagę, że film Boże że Ciało, czyli film polski, zdobył popularność w Stanach Zjednoczonych. Oh. To są nominacje do Oscara i jest planowany amerykański remake.
1: No już muszą remake robić, nie mogą. Ach. Troszkę mnie to drażni, takie na siłę robienie remake'ów.
2: Krawiec, bo z tymi remake'ami w Stanach to jest tak, że jest taka część Amerykanów, która ci nie obejrzy czegoś zagranicznego i trzeba im zrobić remake, żeby oni to obejrzeli.
1: No właśnie.
2: Stąd cały ten biznes remake'ów po prostu.
1: No tak trochę ruskie też mają chyba. W kinach. tak trochę ruskie też chyba mają, że wszystko muszą mieć swoje, nie? Zawsze. Ich nie. I też się pewnie rwą do przerobienia wszystkiego na to samo, tylko że ruskie, nasze. A Hardy, czemu ty tak wpadasz i wypadasz, wpadasz i wypadasz?
0: Kurczę, walczę ze Skype'em na telefonie. Aha. Z Microsoftu aplikacja.
6: I jeszcze chciałem powiedzieć, że jest jeden bardzo sławny na świecie, moim zdaniem, serial nieanglojęzyczny. On jest niemiecki i się nazywa Dark. Kojarzycie? Netflixa.
1: Nie. A możesz coś o nim powiedzieć?
6: Znaczy, to jest o podróżach w czasie. On tam podczas premiery był porównywany do Stranger Things, ale to nie jest to samo.
2: No, totalnie nie to, nie te klimaty.
6: No, ale...
2: Taki bardziej mroczny i taki idący, kurczę, taki bym powiedział nawet bardzo nie niemiecki, bardziej właśnie idący w taki troszeczkę troszeczkę skandynawskie tony, więc no tak. Myślę, że warto sprawdzić, nie? Jak krawiec nie znasz.
1: A Visitors wam się spodobało w miarę?
6: Jeszcze raz?
1: Visitors. Przybysze chyba po polsku to było o tym, że jest jakiś jakaś anomalia czasowa, dziwne zjawisko, że mieszkańcy z dawnych epok się przenoszą do teraźniejszości.
2: Znam.
1: Też fajny pomysł i można było to nisko budżetowo zrobić. W ogóle jest tyle tematów, które można zrobić za nieduże pieniądze. I w Polsce też brakuje mi takiego...
5: Przepraszam, mogę wejść słowo, bo to jest ten film, gdzie są tak parytety i poprawność polityczna daleko posunięta jest właśnie, że gdy wysyłali do hitlerowskich Niemiec, do zjazdu tych członków SS, no to był Murzyn jako agent, tylko dlatego, że nie mogli go wykluczyć, bo oni mają określoną, to teraz nie żartuję, mają określony czas, ile kto ma być na wizji, tak? Tak to ciachają, tak to montują i to przeszło bez szwanku, bo pamiętam, że przestałem oglądać po trzech odcinkach, to był chyba trzeci odcinek. Pierwszy był z Zeppelinem, tak? No, o tym co rado mówimy.
1: Nie, to chyba, nie to.
5: W każdym razie kończąc jedno zdanie i opowiadali to, jak ta właśnie główna bohaterka znalazła agenta angielskiego, który był zakonspirowanym tam Niemcem, po niemiecku mówił, no już pomijając tego Murzyna jako kurwa w mundurze Wehrmachtu, wtapiającego się w tłum, niezauważenie, i ten agent angielski w tym też mundurze Wehrmachtu, jak opowiadał, jak to jego tam brat, dziadek, czy ktoś tam, brat, dziadka, chuj wie kto, z go rodziny zginął podczas ataku rakiety V2. Dobrze, tylko że w tym czasie, kiedy to się działo, miliony ludzi, to nie jest przenośnia, to są miliony ludzi ginęły na froncie wschodnim, na zachodnim tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi ginęło, spustoszenia niewiarygodne i jakby to się oparło na tym, że Londyn był najbardziej poszkodowany, kurwa, w tym samym systemie i tam 5 tysięcy ludzi zginęło. Ale to było to przedstawione, jakby tylko Londyn walczył. To jest tak zakłamane dziadostwo, dlatego nie lubię Netflixa. On jest na każdym kroku tak zakłamany, że tego się oglądać nie da. Ale ten serial mi naprawdę podniósł ciśnienie, ten odcinek konkretny.
3: Fajnie, że doszliśmy. Znaczy, fajnie, ciekawe są czasy, w których doszliśmy, że tutaj każdy z internetowych tutaj ludzi, którzy tu występują. Każdy ma swoją tam ścieżkę, co ogląda, co lubi. Po prostu nie czasy komuny, że dwa programy telewizji, wszyscy oglądali Czterech Pancernych i Pies, nie? I to kreuje naszą tam, ma wpływ na naszą wyobraźnię. Takie ciekawe czasy po prostu nastąpiły. To jest super. Uważam, to jest super. Każdy może tam swoją drogą iść, wybrać to interaktywnie tutaj. Klikam Netflixa, dzisiaj oglądam to, Ja mówię o innych serialach, kolega mówi o innych, o których ja kompletnie nie mam, o szwedzkim filmie nie mam pojęcia, nie?
4: No to jest super ta właśnie różnorodność, nie? Każdy ma tutaj sobie może swoją drogą tutaj iść, nie? Albo w pewnym punkcie możemy się tam połączyć, tam Dzień Świra, wojna polsko-ruska, nie? Jako Polacy, pewne rzeczy, czterech pancernych pies, Hans Kloss, możemy się tu połączyć, a później nagle tu Netflix i tutaj już po prostu każdy ma swoją bajkę.
1: No, tam prawie, czy YouTube.
4: Prawie. Ja przesadzam trochę, nie, Ubetrajm przesadzam, wiadomo, nie, ale takie ciekawe czasy, taka tutaj mała ten. Okej.
1: Okay. No owszem. Też się cieszę, że mamy taką możliwość.
4: Tak.
0: Ja mam takie pytanie. Właściwie pytanie, spostrzeżenie. Tak spostrzegłem, że horrory mają większą rację bytu obecnie niż komedie, bo dużo ciężej jest zrobić dobrą komedię niż przerażający horror, bo żeby zrobić dobrą komedię, to musi być dobra komedia, a żeby zrobić przerażający horror, no to po prostu trzeba zalać cały ekran krwią albo jakimiś tam scenami.
4: Ktoś, kto ogląda horrory, to później ma w życiu horrory. To tak działa chyba.
0: Właśnie to mnie... Nie wiem, bo ja jestem trochę dziwny i... Horrory zawsze mnie śmieszyły, bo były tak nierealne.
4: Oglądasz? Oglądasz?
0: W tej chwili oglądam, ale to nie dlatego, że to ja chcę oglądać. W każdym bądź razie... Są one kompletnie oderwane od rzeczywistości. Kiedy widzę dobrą komedię, komedia jest... Tutaj, jeżeli chodzi o polskie komedie są bardzo przywiązane do tego, do rzeczywistości, do tego, jak naprawdę wygląda życie i tak dalej. Nie wiem, Dzień Świra, jedna polska komedia. Nie wiem, pomóżcie mi. Ile mamy dobrych polskich komedii?
1: W ogóle jakieś mamy, bo tak mnie przestały śmieszyć chyba trochę i nie wiem, czy to bym, jak mnie coś nie śmieszy, to nie nazywam tego komedią. Ostatnio mnie śmieszyły te komedie klasyczne najbardziej, typu tam Killer czy Chłopaki nie płaczą, a tak...
0: Mówię właśnie o klasykach.
1: A tak ze starych to lubiłem te stare, na przykład jak rozpętałem II wojnę światową, czy Dzień Świra.
0: No bo nie oszukujmy się, najlepszych jeżeli mówimy o najlepszych, to będą to tylko klasyki, ewentualnie jeden, dwa, trzy może filmy na dekadę.
2: Ej, ale słuchaj, bo co do tego właśnie, że co do tych komedii i co do trudności zrobienia dobrej komedii, to generalnie tak jest, że w ogóle komedia jest strasznie jest jakaś taka dziwna pomyłka i taki dziwnie mylny łatka przypięta komedią, że komedię łatwo zrobić. Nigdy nie było i nigdy nie będzie komedia łatwiejszym gatunkiem tak naprawdę, ponieważ dużo, dużo, dużo wcześniej niż wypuszczasz ten film, musisz zrobić żarty, które będą śmieszne dla tego widza za te, nie wiem, za te pół roku czy rok, nie? To jest strasznie trudna praca tak naprawdę.
0: A ty jeszcze mówisz, to jeszcze do tego dokładasz kurwa, jak to nazwać, o ponadczasowości, że żarty muszą być ponadczasowe.
2: Też. I generalnie rzecz biorąc, jest bardzo, po prostu bardzo ciężko zrobić komedię, która będzie zabawna w czasie, kiedy wypuszczasz tą komedię. Ty musisz ją dużo wcześniej napisać. Potem musisz ją zagrać. I te żarty muszą być aktualne w momencie, kiedy je puszczasz. No to jest naprawdę... Ludzie nie zdają sobie sprawy, jaki to jest wyczyn.
1: Mi się wydaje, że dużo zależy od pomysłu samego i koncepcji.
0: Filmy animowane Disneya, typu Shrek i tak dalej. I polskie dubbingi dostawały nagrody na całym świecie właśnie za komediowe.
1: Ale tam straszne jakieś odgłosy, przepraszam. Co tam, jakieś piski, szumy, coś trzeszczy? U kogo to? No nie wyciszajcie się, ty tylko się przyznać u kogo to. I w miarę możliwości się tam trochę wyciszyć.
2: Wszyscy się wyciszyli i się nie przyznają.
1: Zaraz dojdę u kogo to i tak.
0: Dzieci, to moje dzieci, Już uciekam od dzieci.
1: Czemu się w Polsce nie zrobi komedii takiej jak, nie wiem, przykładowo Kłamca, opartej na zupełnie absurdalnej koncepcji, że główny bohater nie potrafi kłamać? Taka prosta rzecz, a takie możliwości daje. Czemu się nie zrobi czegoś też takiego odjechanego, nie wiem, jak Hot Shots, zupełnie zwariowany humor, totalny gag na gagu i bardzo specyficzna taka konwencja, tylko zawsze jest to taki humor, że właśnie, że nie wiem, że się zjarał ziołem i się śmieje, że Maria Curie Skłodowska

0: temu poniedzielskiemu, przepraszam, Andrzejowi Bełtroczykowi czy innym. Oni są w stanie, myślę, że rozwalić, grube armaty wytoczyć, ale oni nie mają publiczności, oni żeby jakby to, tego rezonansu od publiczności.
1: Ale, no dobra,
0: musi parę lat minąć.
1: Ale ty sugerujesz, że w Polsce się nie śmiano z filmów z Jimem Carreyem na przykład?
0: Śmiano się, ale może w złych momentach właśnie. Tak samo jak śmiano się w złych momentach w Nic Śmiesznego czy Dzień Świra. No to w takich, wiesz,
1: ale
0: też,
1: to nie
0: też
1: są
0: ludzie
1: filmy,
0: się śmieją z Dnia
1: nie.
0: Świra, tylko nie w tych momentach, których trzeba. No to, no.
1: Nie, no nie oszukujmy się, filmy z Jimem Carreyem nie są jakieś ani przeintelektualizowane, ani nic. To jest bardzo prosty humor i tam nie ma co się śmiać w złych momentach. Tam są, to jest bardzo, bardzo prosta komedia.
2: Tylko znowuż,
1: w zasadzie.
2: Humor jest troszeczkę bardziej złożony niż nam się wydaje. Humor ma swoją budowę. Żarty mają sposób podania. Nie jest to tylko treść, ale to jak to opakujemy. Więc można by było skopiować sposób żartowania czy typ żartów z tychże komedii z Jimem Carreyem. A i tak mogło to by nie wypalić. Dlaczego? Dlatego, bo wystarczy ten kawał źle podać. Wystarczy, że jest zły timing. Wystarczy, że jest zła puenta.
1: Ale to cały czas mi chodzi o to, żeby kopiować. Bo robiąc filmy te właśnie z Jimem Carreyem, kilka filmów z nich, czy Bruce Wszechmogący, czy Kłamca Kłamca, nikt tam niczego nie kopiował. To było po prostu nowe, oryginalne.
2: No tak, ale mi
1: i czemu
2: chodzi
1: w
2: o
1: Polsce,
2: to, że...
1: czemu my zakładamy,
3: ale
1: że mamy...
3: Tutaj właśnie krawiec właśnie fajnie zauważył, że to jest nowe, to jest oryginalne. I
2: znaczy,
3: to tak samo jak Charlie Chaplina byś oglądał dzisiaj, to dzisiaj już on... Znaczy, dzisiaj byś jeszcze raz nakręcił Charlie Chaplina, to byś to byłby to śmieszny humor, bo ludzie już o nim zapomnieli, ale no kurczę, no ile razy możesz oglądać nic śmiesznego? No oglądałeś nic śmiesznego, później no, oglądałeś jakąś tam kontynuację pod innym tytułem. Ile możesz oglądać, kurczę, ten film, który był bardzo śmieszny i który był epicki i który stał się kultowy, a później były następne i był następny Killer, był dwójka, a później były jeszcze filmy, które nawiązywały do Killera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo ciężko wymyślić coś oryginalnego. I no niestety, no jeżeli coś ma być wspaniałe, no to nie możemy wymagać, żeby coś było wspaniałe i zajebiste codziennie. To jest po prostu raz na jakiś czas. Raz na jakiś czas mamy coś fajnego, no i niestety musimy to zaakceptować, no bo jeżeli codziennie byśmy mielibyśmy mieć coś fajnego, no to by przestało być fajne.
4: Filmy to tak bywa, że po prostu obejrzymy raz i właściwie może dzieci mają ochotę oglądać w kółko to samo.
3: No, ja mam filmy, które lubię oglądać w kółko i aż mi się znudzą i wtedy po prostu żygam nimi, ale...
4: Tak średnio to jest. Ja to tak z filmami to jestem właśnie, że obejrzę. Okej, w kółko to samo nie. Ale jeśli chodzi o stand-up, to tam jakiś...
3: No widzisz, no ja na przykład nie lubię...
4: Odkryłem coś nowego dla siebie, znaczy relatywnie nowego. To nie ważne, czy tam Kenha
3: nie jest tak naprawdę ważne. To nie jest tak naprawdę ważne jaka.
4: Jeśli chodzi o Polski, dla mnie są inspirujący i tacy... coś nowego, powiew świeżego jakiegoś powietrza. O III wojnie się daje stand-up Kępy na przykład bardzo na czasie. Świeży temat. Tu tak skaczemy z tematu filmy, stand-up, komedia, to wszystko połączone, nie?
3: No to jest czerwone, ja lubię zielone. No to jest...
4: To właśnie daje różne wrażenie. Każdy swoim każdy idzie swoją drogą. To jest super.
3: Ale cały czas to jest, rozmowa o kolorze.
4: Ale każdy ma swoją bajkę, nie? Każdy ma tam swoje tam standardy, każdy... I to jest fajne, bo...
3: Jestem na przykład w bajce, tylko nie...
1: Nie mówcie jednocześnie, bo sobie jeden drugiemu co chwilę przerywa. Raz jemu, raz tamten temu i tak co chwilę tak...
4: To lipa jest wtedy. To wtedy jest lipa.
3: Taki styl.
4: To ja już mówiłem tu na tym, że
3: będzie miała.

0: jak wy, ale ja się, jak dzieciństwo spędziłem, gdzie były dwa programy, wszyscy rozmawiali o tym samym serialu, Cztery Pancerni. Byłem dzieckiem, albo o tym. I teraz są takie czasy, że każdy tam ma swoją bajkę, swoją ścieżkę, tam pożąda i podąża, i to jest super, nie? To jest super, uważam, każdy tam. A tutaj na przykład takie radio jak Nocne Radio, takie media. Można się podzielić tym i można sobie tutaj przedyskutować. To jest super, tak.
1: Moim zdaniem, znaczy tak po prostu jest, nie moim zdaniem, tylko Monty Python w swoim czasie był czymś nowym. To on
0: On jest super, on jest, jestem fanem. Sorry, że
1: w
0: przerywam,
1: dużej
0: ale super.
1: mierze
0: Monty
1: Monty
0: Python jest
1: Python
0: ponadczasowy.
1: zdefiniował humor angielski.
2: No zmienił. No.
0: To ja
1: Takie
0: się
1: dobre
0: zgadzam
1: rzeczy
0: z
1: są
0: Kraftem
1: ponadczasowe.
0: a
1: Dobre
0: propos
1: rzeczy
0: Monty
1: są
0: Pythona,
1: ponadczasowe.
0: ale nie lubię Monty Pythona.
1: Majtona. To jest taki
0: No.
1: humor z majtami. Chonty Majton. A Bareja też był czymś
0: Ale zgadzam się z tobą,
1: tak
0: że
1: naprawdę.
0: rzeczywiście
1: Bareja Mistrz. Bareja Mistrz. Okay.
0: jest ponadczasowy.
2: Rejs.
0: Miś, kultowy mistrz, tam, to nie, no, Bareja mistrz, tępiony, że tam, to ciekawy temat, tępiony przez tam Holland i w ogóle tam całą, wtedy komunistyczną tężą, jest w ogóle beznadziejny, w ogóle tam
2: Następny, który
0: Holland i tam
2: lubię,
0: mistrz
2: ale
0: wszystko
2: doceniam.
0: potępiali, ale w sumie kręcił filmy, dopuścili go, to też ciekawy taki motyw. Ale dopuścili go, kręcił i produkował. Była. Ale nie, no, Bareja to mistrz, nie, no, miś. To kultowy i
1: Nie, no,
0: tam
1: chodzi po
0: głównie.
1: prostu mi o to, że Bareja też był czymś nowym i ktoś się odważył zrobić coś zupełnie nowego, nie pojechać schematem. To taki nasz Monty Python w sumie od tej strony, że wprowadził nowy humor. W zasadzie to jest coś, czego nie powtórzono już. I ten humor właśnie Barei, on jest specyficzny. Do dzisiaj tego nie udało się jakoś skopiować nikomu, a nawet gdyby się udało, to przypuszczalnie ktoś by to
2: Budu,
1: zrobił
2: budu, budu, budu,
1: nieudolnie.
2: niech nam żyje krawiec naszego klubu, niech żyje nam. To powiedziałem ja, twardy,
1: Dobrze. A
0: twardy. To był
1: co.
0: taki wentyl bezpieczeństwa dla tego systemu, takiego ciężko się żyło, na trzy etaty, nie na etaty, tylko na trzy, całą dobę się pracowało, każdy miał gówno i to takie było. Taki wesoły barak, nie? To był taki wentyl bezpieczeństwa i ten Bareja spełniał taką funkcję wtedy, nie? Także taki wentyl bezpieczeństwa, taką
2: No co ty
0: komedię, nie?
2: gadasz? Wtedy za komuny stand-uperzy, wtedy nie było stand-upów. Wtedy, pomóż mi, jak to się nazywało? Komedianci?
1: Kabaret.
2: Kabareciarze.
1: To był. No, powiedzmy.
2: Którzy występowali solo zamiast stand-uperzy. Mieli żarty bardzo polityczne.
3: No,
0: Stand-up
3: się
0: musieli być
3: nazy
0: szwedzki
3: był
0: wesperzy,
3: związek
0: żeby
3: z
0: tam występować.
3: stand-uperów
0: Musieli być
3: polskich.
0: szwedzki wesperzy, żeby występować
3: Nazywał
0: stand-up.
3: się
2: No o,
3: PZPR.
2: stand-uperu. Nie było, przed 89 nie było stand-uperu. Byli kabareciarze.
4: Znaczy, w Polsce narodziło się coś takiego jak monolog komiczny. To jest tożsame w pewnym zakresie ze stand-upem, chociaż wywodzi się troszeczkę po
2: Nazwałeś
4: prostu
2: to bardzo
4: z innych
2: ładnie.
4: stron.
2: Tak, nazwałeś to właśnie.
0: No ale jeśli mogę powtórzyć, bo tutaj się wchodzimy sobie i to są techniczne sprawy, to na pewno musieli mieć teczki w SB i byli tacy trochę manipulowani na bank.
2: No nie pamiętam dzisiaj nazwisk, ani jak oni się tam nazywali.
0: Nie musisz.
2: Robili świetne komedie. Robili świetne
0: Mówię,
2: komedie, no,
0: była, że
2: wiarli
0: taki
2: się z
0: wentyl
2: systemu,
0: bezpieczeństwa
2: jaki
0: był taki.
2: był i.
0: Taki barak był, wesoły barak był niby.
1: Dobra, panowie, robi się troszeczkę chaos, za dużo nas na antenie. Może ta pora już jest taka, że trochę gadka siada, więc będziemy kończyli. Ja już też jestem po kilku godzinach. Tych, którzy przyszli później, zachęcam, żebyście sobie od początku odsłuchali audycję, bo to nie było tak cały czas afterowo, tylko tam gadałem trochę o historii różnych postaci, różnych aktorów. Tutaj słuchacz Piotr, tak? Nawet się nie pożegnał, nawet ani dziękuję, pocałuje mnie w dupę, tylko pyk i nie ma go. No to cześć, cześć.
2: Krawcze, mógłbym tutaj przerwać?
1: No proszę bardzo.
2: Bo ten... co do widzenia. Pa, pa.
1: Jaki zwariowany wariat. No, coś na koniec? Ktoś chce jeszcze coś powiedzieć? Pożegnać czy pozdrowić ciocię?
4: Znaczy, ja chciałbym jeszcze tak totalnie krótko napomknąć, bo nie zdążyłem, bo tutaj straszny hałas był i próbowałem się wybić. Było tutaj właśnie o Baryi i Misiu. To przecież była w pewnym sensie próba, ryś, tym jakże dał dupy. Tak krótko mówiąc. To tak tytułem tematu. A ja ode mnie, no to fajnie się gadało, chociaż no mówię, pod koniec chaos straszny. Myślę, że czasem jednak warto ograniczyć do tych maks trzech osób na antenie, bo potem właśnie robi się straszny rozgardiasz. I tym słowem powiedział i cię pożegnał, żegnam.
1: No hej, trzymaj się, dzięki za telefonik. Pa, pa.
3: A jak dyplomatycznie Bosak się pan Bosak pożegnał. Nikogo, wszyscy fajni, tu nikogo nie obrażę, ale jakby było, to do trzech osób. No, ja oglądałem ostatnio Bosaka u tego. Też u Paciorka właśnie był. To. I ten. Jak wcześniej nie przywiązywałem do tego wagi, ale faktycznie ma podobny głos. John Bolunga, pozdrawiam.
1: No to... i dobrze, że dowcip wytłumaczyłeś, bo ktoś by mógł nie wiedzieć, że ma taki sam głos właśnie. Zachowałeś się jak właśnie polski kabareciarz, że na wszelki wypadek wytłumaczyłeś, na czym polega dowcip z Bosakiem.
3: No bo zakładam, że nie każdy słucha tę audycję każde po 7 godzin, tak, czy 8. I może ktoś akurat przy 7 godzinie usnąć, do 8 nie dosłuchać, a tam był żart, że ciąg Bolunga Bosak ma podobny głos, no to tak powtarzam właśnie. Słuchajcie do końca audycji, to będziecie kumali żarty. Dobra. I tym optymistycznym akcentem też spadam. Dzięki za rozmowę, hej.
1: No hej, trzymaj się. I kto został nam? Jeszcze no, Bartosz, tak?
5: Ja zostałem. No to dobranoc wszystkim. No.
1: Takie piękne, epickie pożegnanie. Wspaniałe. No to trzymaj się. Ja też tak napominam tych, którzy... Jest paru takich słuchaczy, którzy się nie potrafią za bardzo pożegnać, na przykład i tak sobie po prostu pyk znikają, to ostrzegam, że tak przy 10 razie mogę się zirytować i na przykład coś zrobić brzydkiego. Jednak kultura troszkę tutaj obowiązuje, nie? I żegnamy się, to mówimy dzięki, tutaj ktoś na koniec powie, że i tu wstawiamy jakąś wspaniałą, mądrą, ciekawą, niepotrzebne skreślić wypowiedź i tak dalej. Jakiś nerwowy jestem ostatnio. Dużo rzeczy mnie denerwuje. Jak prawdziwego, rasowego Polaka chyba. No, a Bareja, no to niektórzy twierdzą, że to był taki ustawiony przez władzę trochę wentyl bezpieczeństwa. Ale czy to jest tak naprawdę tak ważne? Czy zawsze musimy się doszukiwać, a kto go nasłał, a kto tiebie naslał, hawory PES-u? Kto tobie płaci i tak dalej, to jest takie ważne. Liczy się efekt, nie? A efekt był dobry. No więc polskim twórcom życzę więcej kreatywności i więcej odwagi, bo to trzeba mieć jaja czasami, żeby z czymś nowym wyjść, nie? A bezpiecznie jest skopiować sprawdzony schemat. I może lepsze by było to polskie kino, gdyby, po pierwsze, no takie wnioski z dzisiejszej audycji tutaj, do czego doszliśmy, gdyby nie było tak, że trochę układy rządzą tym naszym świadkiem show biznesu polskim jakoś dziwnie i ciągle te same gęby i młodych się trochę nie promuje, nie daje szansy, tylko ciągle ten Linda i ten Pazura pokutuje. Niestety. Za bardzo. No i więcej kreatywności, więcej odwagi, więcej eksperymentu, więcej jakiejś pasji, ambicji, wszystkiego więcej. Niekoniecznie więcej pieniędzy, bo też sprowadzanie wszystkiego, że tu kasiory nie ma, to się nic nie zrobi, nie? A jakby mi ktoś dał kasiorę, to nagle to bym się wspiął na wyżyny i zrobił takie dzieło, tylko mnie się nie chce. No właśnie, ten, kto tak mówi, to raczej nawet jakby mu dali kasiorę, to by co najwyżej zrobił wypasioną kopię Cats Vegas jakąś, nie? I to wszystko, na co byłoby go stać. Albo by skopiował, nie wiem, Tarantino czy coś tam. No tak trochę chłopaki nie płaczą, to tak się czuło, że to trochę taka próba zrobienia Tarantino po polsku, nie? Jak dla mnie. Zawsze też właśnie jest ta chęć skopiowania czegoś i przerobienia na polski, na polską rzeczywistość, nie? Czyli tak robimy polskiego Rambo, tylko mu przyczepimy wąsy i zrobimy go na wieśniacko. Polskie kabarety też na tym trochę bazują, że bierzemy jakiś temat i robimy go, że przerabiamy go na przaśny taki, dodamy tam księdza temu, tutaj zrobimy właśnie polskiego Rambo z wąsami i to będzie takie śmieszne. Czyli znowu kopiowanie albo duszenie się w tym własnym smrodzie, w tym ortalionowym dresie z reklamówką, albo próba przerobienia czegoś właśnie na przaśne, wieśniackie, że to niby taki polski styl, tak? Że to jest nasz styl, tak przerobić coś na wieśniackie. No to nie wiem, czy to jest dobre, bo to jakby utrwala, zagłębiamy się w to właśnie bagno i utrwala się ten stereotyp, że polskie to takie niewydarzone, że to taki przeróbmy to wszystko na świat według kiepskich, nie? I to będzie wtedy się zrobi śmieszne, czyli zamiast Matrix to Matrix z majtami obsranymi i będzie dresiarz wyskakiwał w górę, nie? No to nie przekonuje mnie to i zawsze będę to tępił jakoś i był przeciwny i łapka w dół. Nie może tak być. Trzeba w końcu sięgnąć trochę wyżej, a nie tak po chłopsku wszystko parodiować, nie? To właśnie tak chłop na wsi, tak zawsze jak właśnie Kononowiczowi coś, jakiś temat rzucicie, to on zawsze sprowadzi wszystko do poziomu gówna, nie? Wy mu coś tam rzucicie, jakiś temat, on powie, a to gacie obsrane se ty masz, nie? A nie tam to, co ty mówisz, to... No to tak właśnie wszystko... To jest taki sposób budowania żartu, że zmieszanie czegoś z gównem. Dlatego mnie to drażni, ten klimat po prostu, jakoś to... Dużo zostało powiedziane, pewnie się wielu nie zgodzi i się wkurzy, że znowu szkalują, że znowu tu antypolak, lewak, Żyd, kto ci zapłacił. Ale prawda jest dosyć oczywista i smutna dla tych, którzy tutaj będą za bardzo atakować i się obruszać trochę, nie? Bo po prostu jeśli ktoś tego nie rozumie, o czym mówimy, nie wychwytuje tego, to znaczy, że tak mocno tkwi w tym, że nie widzi problemu, nie? No to tak to jest, no właśnie. Jak ktoś mocno w czymś siedzi i mu to odpowiada, to on nie widzi problemu i z wielu rzeczy sobie nie będzie zdawał sprawy, niestety, no. Bo po prostu tak jest, no. Dobra, idę sobie. Dzięki za słuchanie. Trochę już sobie ludzi poszło. Postaram się teraz jakieś audycje bardziej na temat robić. I ktoś tu wcześniej pisał, że krawiec jest sensorystą i że wyczuwa różne rzeczy może trochę lepiej. Coś w tym może być. Chyba jestem dobrym obserwatorem po prostu i wyczulonym jako może też Asperger tutaj trochę. Na mnie wszystko mocniej działa. Dźwięki, obrazy, ludzkie zachowania. To jest wkurzające i z tym się trochę cierpi. Znaczy przez to się cierpi, nie? Bo po prostu wszystko na ciebie mocniej działa. Ktoś ci powie coś, to na ciebie to mocniej wpływa i bardziej się przejmujesz. Pies szczeka gdzieś, to ty to słyszysz jak u siebie w domu, nie? jakiś obraz zobaczysz, to on ci się nagle wryje w głowę. Ja pamiętam wiele sytuacji jakichś niefajnych, kurczę, jeszcze z mojego dzieciństwa. Każdy normalny człowiek zapomina rzeczy, które go nie dotyczą, które już były dawno temu. Po prostu gdzieś to wyleciało z głowy, dawno zostało wykasowane. Mój mózg wszystko przechowuje, niestety. Różne niuanse, detale, zdarzenia, jakieś niefajne rzeczy. Fajne też, no ale też dużo tych niefajnych. Niestety, wszystko zostaje w bani, mocno na mnie działa. Ja potrafię się przejmować tym, co się 20 lat stało jakąś pierdołą, nie? Więc też pewnie i wychwytuje bardziej różne niuansiki, detale, rzeczy takie ledwo dostrzegalne może czasami dla tych, którzy są bardziej może tacy gruboskórni. To nie jest żadna wada, to wręcz zaleta. Chciałbym być bardziej gruboskórny i mniej podatny na bodźce, na jakieś tam rzeczy, kwasy. No niestety, tak jest. Każdy jakoś inaczej sobie żyje, inaczej odbiera rzeczywistość. A my sobie tutaj jesteśmy po to, żeby... No, słucham cię. Co jeszcze chciałeś dodać?
2: Krawcze, ja nie chciałbym ciebie usłyszeć jako takiego twardego skurwysyna, który kompletnie jest niewrażliwy na to, co się dzieje dookoła.
1: No, spoko, no. Może dzięki temu coś mam czasami do powiedzenia, ale to ja bym wolał bez tego sobie żyć, bo by było przyjemniej i bym sobie się skupił na ważnych rzeczach, a nie na przykład na jakichś tam pierdołach, nie? I nie doskwierałoby mi wiele rzeczy też, tak jak mi doskwiera pewnie.
2: No, tutaj się zgodzę z tobą, bo rzeczywiście jest łatwiej, jeżeli się żyje tak, jak ty mówisz.
1: A tak to cały czas gonitwa myśli, cały czas odbieranie wszystkiego. Wiesz, stary, ja sobie idę i patrzę jakieś takie pierdoły. Dopiero po latach to skumałem, po wielu, wielu latach życia, że inni tak nie funkcjonują, nie? Bo wcześniej po prostu nie wiedziałem, że to normalni ludzie sobie inaczej żyją, że to, że ktoś ci nie odpowiedział dzień dobry w sklepie czy coś, to...
2: Te skurwysynie.
1: To tak, to inni to trochę tak w dupie mają, albo że inni ludzie się tak bardzo nie przejmują, co inni o nich myślą i tak dalej, albo że nie zwracają jakiejś uwagi
2: dzień temu,
1: na niuanse.
2: Dzień temu się dowiedziałem, że ludzie jak zamykają oczy, potrafią widzieć obrazy w mózgu.
1: A ty nie widzisz?
2: Nie. Ale znowuż jakieś półtora roku temu się dowiedziałem, że są ludzie, którzy nie słyszą na głos swoich myśli.
1: To skomplikowana sprawa, to sam nie wiem, czy słyszę swoje myśli na głos.
2: Nie potrafisz na głos w mózgu swoim rozmawiać ze sobą?
1: Ciężko to określić, czy to jest nagłos, czy nie nagłos.
2: No, tak jak mówisz. Tak jak mówisz.
1: Ciężko powiedzieć, czy to jest nagłos. Nie, chyba nie. Nie wiem, to jest inny. Znaczy, no nie wiem, co masz konkretnie na myśli, bo może ty masz tak, że ty słyszysz swoje myśli tak, jak mówisz.
2: A Bóg do mnie mówi.
1: I szatan, zabij ich wszystkich.
2: Nie, wypraszam sobie, to nie jest szatan. To nie jest szatan, bo mówi do mnie, posprzątaj pokój. Wyjdź z psem na dwór. Więc to nie może być szatan, to musi być Bóg.
1: Bardzo różnie ludzie odbierają rzeczywistość, myślą, różna jest empatia, postrzeganie, przywiązanie do szczegółów, bardzo różne. Są ludzie, którzy się co chwilę wzruszają czymś, nie? Tak naprawdę. Są ludzie, którzy się zupełnie nic nie ruszają.
2: Ja mam coś takiego. Bardzo często jestem kompletnie niewzruszony albo bardzo wzruszony. Bardzo ekstremalnie postrzegam rzeczywistość. I generalnie każdemu polecam obserwację samego siebie i obserwację innych ludzi. Można się dużo dowiedzieć o tym, jak bardzo inni jesteśmy.
1: Przypuszczam, że są też ludzie, którzy zupełnie nie analizują swojego zachowania i nie obserwują samych siebie, nie wyciągają żadnych praktycznie wniosków względem samych siebie.
2: Zawsze większość.
1: Za to bardzo lubią na przykład analizować innych i oceniać innych i tym żyją bardziej, a sami w ogóle siebie jakby nie analizują, są jak zamknięci za skorupą, jakoś ich nie, oni po prostu se żyją, ale za to inni ich bardzo interesują, nie? No, to różni jesteśmy, różni.
2: A później jak dorosną, to powiedzą, a za moich czasów, no, tego typu ludzie.
1: No, to jest też niebezpieczne trochę i szkodliwe chyba, bo jakaś autoanaliza, autorefleksja, no to sprawia, że coś korygujemy, coś zmieniamy, staramy się coś jakoś, jakieś wnioski wyciągnąć, a ktoś, kto w ogóle takimi rzeczami się nie interesuje, nie zajmuje, tylko żyje tym zewnętrznym.
2: Stajemy się
1: nie
2: inni.
1: Wiem, to może ma to...
2: Stajemy się inni, przez to stajemy się nienormalni, bo normalny to jest taki, co jest tak jak norma, tak jak wszyscy.
1: Może ma to jakiś związek z introwertyzmem i ekstrawertyzmem mocny, nie?
2: Kurwa, za... zapomniałem języka polskiego.
1: No introwertyk to ten, który jest bardziej skupiony, wiesz, na swoich jakichś odczuciach, właśnie tak, na 16, swoich myślach.
2: 16 osobowości. Bardzo, bardzo fajny test, który każdemu polecam. Nie pamiętam, to się jakoś z angielska nazywa. 16 osobowości, jeżeli ktoś sobie to wygoogla, będzie test, gdzie każdy może poznać samego siebie i poznać właściwie swoją osobowość.
1: No, tylko też ciekawe, czy właśnie, czy interesowanie się tym zewnętrznym światem innymi, ktoś może powiedzieć, że jest to zdrowsze, bo interesowanie się samym sobą i analizowanie samego siebie to taka intelektualna jakaś masturbacja dla kogoś może być, nie? Na przykład ktoś może to uważać to za niezdrowe.
2: Ja na to patrzę z innej perspektywy. Ja myślę, że to są po prostu predyspozycje ludzkie, że jeden lepiej będzie funkcjonował, jeżeli będzie patrzył w siebie, drugi będzie patrzył lepiej, jeżeli będzie patrzył na innych. I to jest właśnie ten introwertyzm, ekstrawertyzm. I to nie tylko chodzi o to, jak będziesz patrzył, ale jak będziesz funkcjonował.
1: Może jakiś balans też tu potrzebny jest. Trochę tego starać się w sobie wykrzesać, żeby nie pójść w skrajność, bo skrajności zwykle są złe. No bo też ktoś inny może być zdania, że interesowanie się innymi właśnie to jest szkodliwe czy tam toksyczne, że to taka jakaś dulszczyzna się włącza, co ludzie na to powiedzą, co ludzie se pomyślą i ciągle ci innymi interesowanie się interesowanie się życiem innym kojarzy nam się z jakąś starszą kobieciną, co w oknie spędza cały dzień i się interesuje, co u sąsiadów, nie? I co i plotkuje i tak dalej. No to różnie można na to popatrzeć, więc to są chyba kolejna skrajność.
2: Nie mówimy o takim balansie, o tutaj w Anglii to się nazywa CCTV, czyli kamery ogólnie wszędzie, które patrzą wszędzie na wszystkich. Babci z balkonu. Tylko patrzenie na samych siebie i na po prostu obserwowanie, na bycie obserwatorem chyba.
1: No, dobra, kończę audycję. Dobra. Już trochę zmęczony jestem. Dzięki tutaj za jeszcze za komentarzyk. Trzymaj się, hardy, twardy. Niektórzy tu się cieszyli, że się pojawiłeś, że dawno cię nie było i że fajnie, że się hardy, twardy pojawił.
2: Pozdrawiam, Agnes.
1: No nie wiem, czy to akurat ona była, może chyba ktoś inny pisał. No nieważne, w każdym razie też masz tu jakichś swoich też zwolenników, fanów, czy jak to nazwać, ludzi, którzy tam sobie cenią twój głos. No Dobra, to trzymaj się tam, ciepło i...
2: A to chyba to jest chyba właśnie ta choroba moja psychiczna. Pierdolnięcie z powikłaniami. Z powikłaniami, bo się do tego przyznaję.
1: No i dobrze. Grunt to być świadomym swoich jakichś tam cech. Dobra. No to nareczka. No i już nie odpowie. Tylko pyk i sobie poszedł. Dobra, trudno. Ja też dzisiaj sobie byłem tam w knajpie zamówić sajgonki, przychodzę, dobry wieczór, cisza, tylko się patrzy na mnie, mówię, dobry wieczór, dalej cisza i dałem za wygraną i już nie naciskałem. Może pani nie miała ochoty mi odpowiedzieć, dobry wieczór, może miała gorszy dzień. Także to by było na tyle. Dziś było o trudnym żywocie niektórych gwiazd kina znanych. Kto się spóźnił, to niech sobie przewinie, no, bo to nie tylko afterek. Afterek swoją drogą zawsze musi jakiś być, nie? U mnie, więc... Nie Azjatka, jakaś dziwna pani, nie wiem, to jest jakaś... To nie jest to Ukrainka, nie jest to Azjatka, nie wiem skąd ona przyjechała, bo... Dobrze w miarę mówi po polsku, słychać jakiś taki dziwny akcent lekki. Może ma, nie wiem, może ma dykcję strasznie dziwną i to nie jest akcent. Nieważne, w każdym razie sajgonki mają the besta i ostatnio jestem fanem sajgonek. Bardzo mi jakoś wchodzą. Właściwie to nie wiem, czy to jest z mięsem, czy tam jest trochę mięsa w tym, czy nie ma. Chyba jest jakieś tam, jakieś drobne ilości, nie? Strasznie dobre to. Takie fajne, chrupiące, z sosem, maczam sobie. No może z Bangladeszu, nie wiem. W każdym razie skośnych oczu nie ma, więc nie jest to Wietnamka. No, ale jakoś mi wchodzi ta wietnamszczyzna. To nie jest chińskie, to wietnamskie, nie? To Hanoi. Dobre. Fajna zupka, taka ostra, fajna, przyprawiona, taka, że tego kawałki mięska sobie pływają. Dobre. I zagryźć sajgonką i mi to styka. I niedrogo, bo sajgonki tam 7 zł. Zupka... chyba 9, coś takiego. No, to i masz i pierwsze danie, i drugie danie, zupka, sajgonki. Bardzo dobre, suróweczka do tego. Niedrogo i smakowicie. Także sobie urozmaicam. Ale trzeba więcej samemu gotować, dlatego nakupowałem rzeczy sobie i teraz sam. Dzisiaj sobie na przykład zrobiłem leczo sam. Kiełbaska, cebulka, wszystko, papryka, przyprawione, dobre. No, piszcie na przykład jakieś swoje propozycje. Wywiadu z szamanem niestety nie będzie, trochę tam się popstrykałem z Piotrkiem. W sumie opierdoły, no ale jakoś tam się nie dotarliśmy tak do końca i niestety nie będzie wywiadu z szamanem, więc może jakiś inny gość. Tak jak mówiłem, postaram się, żeby było mniej tych wódczanych, pijackich, beznadziejnych audycji, bo to tutaj w końcu trochę przegiąłem z tym wszystkim. Ja wiem, że czasem fajnie, od czasu do czasu możemy sobie się spotkać na antenie i popić sobie nawet i powygłupiać się i pogadać o tak zupełnie o niczym, ale to jest jednak coś niezdrowego w tym, że siedzi facet, bełkocze, język mu się plącze, gada pierdoły i udaje Kononowicza, nie? I chleje wódę. To nie, to zeszło na psy. Zeszło na psy, a chciałbym, żeby jednak powrócić trochę. No, ja kiedyś nagrywałem ciekawsze audycje, lepsze, bardziej przygotowane, nie? Bardziej się starałem i chciałbym do tego trochę powrócić. Weźcie mnie tam, zdopingujcie. Jakimś dobrym słowem, komentarzem, czasem donejcikiem. No bo też, no, nie ukrywam, że kuszące jest to, że podczas takich audycji wariackich, nie wiem z czego to wynika, ale no, są donejciki z kolei, nie? Fajne. Więc trochę kusi, ale no nie wszystko się sprowadza do pieniędzy też. Chodzi o to, żeby tutaj fajne, jakieś ciekawe tematy były. Podrzucajcie, bo mi już tematów brakuje. Tyle lat gadam, tyle różnych audycji na różne... I to różnych audycji, nie? O komiksach, o grach były, o filmach satyryczne, wygłupiarskie. polityczne, religijne, spiskowe, no to, wszelkie tematy. No. Koronawirus, no świetny temat, świetna rada, wujku, dziękuję. To, tego jeszcze nie grali, tego jeszcze nie było. Faktycznie, no to dobry temat. No, świetny, no doskonały, faktycznie, to jest ciekawe, to jest ciekawe. Ludzie tego chcą, ludzie tego chcą. Jak powiedziałem, że robię spoilera o filmach, o epidemiach, to taki pomruk znużenia był trochę już. A Zenek się obrócił na pięcie, pierdnął z pogardą i oddalił się w siną dal. Jak to usłyszał od razu, no więc... Chyba ludzie mają dość już tych wirusów i epidemii. Z komentarz od Luka, żebym się do wywiadu RP nadawał. No, w sumie. Co ja mam robić, jak ja przesłuchiwać tylko umie? Z psów, nie? To idź do polskich nagrań, dziadek. No, idźcie spać, bo wy musicie jutro wstać, a nie, to nie musicie. Może jutro też coś zrobię, zobaczymy, jak będzie wena, jak wpadnie do głowy jakiś temacik. Czasem dobry temat załatwia sprawę i robi robotę, nie? I się samo ciągnie. Ale to ciężko jest, bo wymyślić dobry temat, który jeszcze nie wymaga wielu godzin przygotowania, to już jest w ogóle sztuka. I trochę takich tematów już było i będzie, że się powtarzamy. Ale może lepiej nawet się powtarzać czasami niż robić pijackie patostreamy. Ale możecie podrzucać jakieś tematy na spoilery. Co byście woleli? Na przykład antybohaterowie jakieś łotry wszechczasów, na przykład ranking łotrów. Villain, jak to przetłumaczyć na polski, złoczyńcy, o, złoczyńca, ty złoczyńco. Czy może na przykład ranking good guyów wszechczasów, to ten z Domku na Prerii, to na pierwszym miejscu, co go grał Landon, taki boży człowiek, wspaniały, w szelkach, ciężko pracujący i chodzący do kościoła. No, bo już też dużo było, no. Były filmy science fiction, wojskowe, konkretne tytuły, konkretne seriale. Jeszcze taki temat mi przychodzi do głowy, żeby zrobić audycję o tych aktorach, którzy źle skończyli, którzy na przykład, o których często nie wiedzieliśmy w ogóle, że gdzieś tam wylądowali na dnie, nie? Ale to też taki trochę pesymistyczny, może coś radosnego bardziej, nie wiem. Może komedie wszechczasów. O pornusach nie było, pisze Walikoń. Tutaj pseudonim, widzę, zobowiązuje. Walikoń lubi pornusy. No, to ciekawa osoba, ciekawa. O anime byłby świetny temat, ale ja tak się nie znam. Zrobiłem kiedyś też spoilera o swoich ulubionych jakichś tam anime. No ulubionych, czyli tych, które znam. No, tutaj każdy pierwszy z brzegu fan anime, który siedzi w tym, bardziej by tutaj parsknął i powiedział, ty lamusie jeden, ty jest 100 tysięcy lepszych anime, zaraz ci wymienię, i tu by wymieniał przez pół godziny tytuły. No ale... Zobaczymy. Podrzucajcie najlepiej w komentarzach pod filmem. W komentarzach się Tomasz Filozof rozszalał i dzisiaj co 5 minut nowy komentarz i jakaś maksyma cały czas, jakaś myśl wzniosła, jakaś refleksja filozoficzna tutaj, i co chwilę coś tutaj wkleja, pisze. Tak go męczy wena. Dobra, to by było na tyle. Na razie, hej.

0: Dobry wieczór. Witam serdecznie, przeserdecznie wszystkich, którzy przyszli posłuchać sobie w ten piątkowy wieczór audycyjki w Nocnym Radio. Przy mikrofonie jak zwykle Krawiec. No, nie jak zwykle, bo czasem też jest na przykład Ania albo Gumball. Myślę, że w tą niedzielę już się zjawią. A dzisiaj myślę, że różne tematy. Trochę taki jestem jakiś sflaczały, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale mam nadzieję, że nie zabraknie powerka. Czytam, to taka dosyć świeża wiadomość, 20 minut temu. Rakiety poleciały w stronę Izraela, pilny komunikat armii. No, bo tak jakoś od dwóch dni, czy od wczoraj, mówi się o tym, że Iran może zaatakować państwo położone w Palestynie. I że to może się stać nawet, że to może być kwestia godzin, dnia, dwóch lub godzin, więc różnie to może być. No i już poszły takie komunikaty i to z niebyle jakich źródeł, no służby wywiadowcze amerykańskie, ci to akurat znają się na robocie i no przypominam, inwazję na Ukrainę przewidzieli, o jeden dzień się machnęli, ale to może być nawet kwestia przekładania pewnych decyzji po prostu przez stronę rosyjską, więc to może nie być żadna pomyłka nawet. No, zwykle są dobrze poinformowani. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych też już ostrzegło, że trzeba stamtąd spierdalać. No, tak, tutaj właśnie Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No, Syria oskarżyła Izrael o przeprowadzenie ataku, w wyniku którego zginął ważny generał Mohamed Zahedi, który brał udział w wielu operacjach wojskowych w Syrii i w Libanie. I to jest irański jakiś generał ważny, szanowana postać tam i w ogóle. Oprócz tego zginęło sześciu innych oficerów irańskich, a to był, do tego ataku doszło w Damaszku, w budynku w zasadzie ambasady, bo to jest jakiś budynek przylegający do ambasady. No, oczywiście najbardziej moralna, humanitarna i w ogóle najlepsza na świecie armia się tłumaczy, że tam byli wojskowi w środku. To co, jak w ambasadzie będzie wojskowy jakiś na przykład, to już wtedy nie jest obiekt cywilny, tylko wojskowy. No tak krążą takie żarty, że na przykład te rzymskie, eskimoskie rakiety to mają też jakieś dziwne właściwości, że przed samym uderzeniem w cel to zapisują do Hamasu kogoś, do humusu zapisują, prawda? Humus. No i Iran poprzysiągł oficjalnie zemstę na państwie, na góralach ze wzgórz Golan. I lada moment ma się to wydarzyć. To miałby być taki atak, który byłby przeprowadzony za pomocą 100 dronów i za pomocą rakiet średniego zasięgu. No i są obawy, że z tymi rakietami średniego zasięgu średnio mogą sobie poradzić nasi bracia starsi, mądrzejsi, korzenni właśnie, że tutaj żelazna jarmułka, że tak powiem, może jakoś słabo się spisać. No ja teraz, skoro teraz Hamas też ostrzeliwuje mocno, może się jakoś tutaj zgrają w tym, nie wiem. No w ogóle drony, myślę, że to dzisiaj dosyć ważną rolę odgrywają we współczesnej wojnie. No są skuteczne bardzo takie drony. To nie jest jakiś ogromny koszt, taki dron. No, różne pewnie są te drony, są tańsze. Może są takie też całkiem niedrogie, a skuteczne, które mogą właśnie zniszczyć jakąś łódź, czołg, co te rzeczy kosztują miliony, prawda? No. Ja w ogóle chciałem przy okazji przeserdecznie podziękować za wspaniałe prezenty, jakie tutaj dostałem. Dostałem mianowicie, słuchajcie, zapalniczkę Zippo. O, jak się pięknie pali benzynka. Złota, taka złota jest właśnie, złota, a skromna. No, nie taka skromna, taka zapalniczka to kosztuje troszkę, już sobie tam wyczaiłem. Nie wiem, kto to wysłał, bo na paczce było tylko, że sklep Asarion przez 2S, asarion.pl, z tego sklepu przyszło, no ale ktoś zamówił to chyba w tym sklepie. Ktoś, kto mnie zna, bo znał mój adres, to przyniósł kurier. Skurier. Bardzo fajna zapalniczka, a dodatkowo ona jest jeszcze z zapasem benzyny, kurczę, na 2 lata. W sam raz na apokalipsę, nie? Taka, widzicie, apokalipsa to jest problem zapałki, zapalniczki, to się szybko wytraca, szybko się psuje. Na ile wystarcza taka zapalniczka? Na krótko, a tu mam taki pojemnik z benzyną, można sobie, już sobie tam dopsikałem. Akcyza za benzynę. No tak. To jest coś takiego fajnego, takie, wiecie, no Zippo to Zippo jednak, nie? Taki model, bo na tym sklepie są w ogóle przeróżne modele. To jest taki sklep ten Asarion, on się specjalizuje w sprzedaży właśnie zapalniczek Zippo. Ma ich tutaj 781 rodzajów, wyobraźcie sobie. Są przeróżne, nawet nie wiedziałem, że tyle może być zapalniczek Zippo, nie? W różnych cenach są, w zależności od wykonania, z czego są zrobione, bo tu są jakieś z wzorami, bez wzorów, metal szczotkowany, gładki, różowa, zielona, złota, a skromna, złota i nieskromna, no. Moja to jest chyba miedź szczotkowana, właśnie, no. To wiecie. I jeszcze są krzesiwa zapasowe. Ciekawi mnie bardzo, kto mi to wysłał, taki fajny prezencik. Bo nikt się też nie deklarował, nie pisał nikt. Tak po prostu przyszło, nie? No, mieć, a nie mieć, to lepiej mieć. Zgadzam się w zupełności. No, przyjemny dźwięk, nie? Klikanie. O. Będę sobie odpalał. To jest taka zapalniczka, którą można też postawić na stole i ona się pali jak świeczuszka na przykład, nie? I jest szpan. Muszę się nauczyć otwierać ją i zapalać jednym pociągnięciem. Jakoś to się da zrobić. Będę szpanował na dzielni. No i bardzo się cieszę, bo gdyby to była bez tego zapasu benzyny, to szybko by się wypaliło i człowiek by tak sobie trzymał na półeczce dla ozdoby może, nie? A tak to sobie mogę używać dosyć długo. Także wielkie dzięki. Dostałem też fajną właśnie, no mówiłem, że zjadłbym sobie jeszcze jakąś konserwę od Edreda i dostałem taką od Leniuszka, tutaj wiem akurat, kto wysłał. I to tym razem jest to kaczka pieczona w pomarańczach. Tak, nie z jabłkami, tylko w pomarańczach. No i przyznam, że bardzo ciekawy smak. Chociaż, no, świetny obiadek sobie zjadłem. Bardzo to było smakowite. Choć nie wiem, czy bym, jak miałbym wybierać między tym masaman curry z kurczakiem, a tą kaczuszką, to nie wiem, czy bym nie wybrał jednak tego curry. A, chociaż nie wiem sam. Kurde, ale benzynką zapachniało. Także dzięki, Leniuszek. I jeszcze, żeby było zabawniej. No nie, zjedzone już. Zjedzone. Zresztą tobie wystarczają ryby, John Locke. Słone i cuchnące. Tylko patrzyłem na ofertę Edreda. Nie ma tam słonych ryb. Cuchnących akurat. No. I jeszcze, słuchajcie, donejcika wysłała osoba podpisująca się ja. A jak ja go zobaczyłem, to krzyknąłem ja, bo stówka aż wpadła, to naprawdę solidny donejcik. O, coś takiego.
1: Ja, 100 zł, dla Krawca.
0: Dla Krawca, proszę, jest napisane. Dla mnie, dziękuję bardzo. No, super, super, także od razu gęba się cieszy. Tutaj prezenciki, tutaj... No, dzięki Furiat za życzonka. Tak, faktycznie, wczoraj był dzień radia, ale jakoś nie miałem siły nic poprowadzić. Zresztą, żeby tak audycję o radiu konkretnie poprowadzić, to trzeba by się coś przygotować, nie? O historii radia. Na pewno coś o radiu wspomnimy jutro o godzinie 18, bo będzie... O serialu Fallout. I to nie byle jaka audycja, bo aż 3 osoby prowadzące. Moja skromna osoba, a do tego Czektul i Zenon. Też miłośnicy w sumie tego uniwersum, szczególnie Czektul, który prowadził kiedyś nawet audycję tematyczną Falloutową. Newcast? Chyba tak się to nazywało. O, Czektul tu pokazuje, że też ma zapalniczki ładne, ale nie oryginalne. No, ale ładne w sumie takie. Też w tym sklepie też są takie z wygrawerowanymi, znaczy z takimi płaskorzeźbami, jak to nie wiem, z odlaną taką płaskorzeźbą. Z jakimiś wzorami. No, tak więc jutro o 18:00 Newcast, nie Newcast. Tylko Newcast. I Czektul pisze, że na jego profilu są odcinki. No jutro sobie pogadamy właśnie o naszych wrażeniach z tego serialu, który się właśnie ukazał, został wyemitowany cały sezon od razu na platformie Amazon Prime Video. I pewnie nie zabraknie też jakichś ogólnie ciekawostek o tym świecie. A jedna z nich, no taka a propos tego dnia radia, to jest na przykład taka, że w tym świecie, w tej alternatywnej historii, to telewizja wcale nie zawojowała tak świata i ludzie mocno zostali przy radiu tak naprawdę. Radio jest bardzo popularne, nie poszło do lamusa, że tak powiem. No bo no to tutaj w tej naszej rzeczywistości telewizja tak mocno zawojowała, no bo mamy świetne telewizory, całą masę filmów świetnych, ten przemysł po prostu się doskonale rozwinął. A w tym alternatywnym świecie Fallouta, no to poszło to trochę inaczej. Może Hollywood nie było takie prężne, może ludzie się tak nie zachłysnęli kinami, projektorami. No, też to nie jest taka frajda oglądać wszystko na czarno-białym telewizorze, takim okrągłym jak oko muchy, nie? Jeszcze. I radio nie zeszło, nie poszło do lamusa właśnie. Tutaj też komunikat, że... że link do Discorda nieważny, ale chyba Czektul pisze, że konta poniżej jednego dnia dostają ban z biegu. Oho, w ten sposób. No to trochę niedobrze, bo ktoś nie wie w sumie, że takie są zasady. Założy sobie specjalnie konto na Discordzie, żeby do nas wpaść i on dostaje bana. Tak... za twarz, za nic w sumie, nie? I jeszcze nie wie do końca dlaczego. No, ja rozumiem, że zabezpieczenie przed trollami tylko że to jest takie zabezpieczenie, w te sidła wpadają też normalni ludzie często pewnie, nie? Bo sobie chcą wejść, założą tego Discorda, no to ja też, gdybym nie wiedział, to też bym założył Discorda sobie i od razu chciał wejść na to nocne radio i dostałbym bana za to? Serio? I musiałbym pisać do Czektula Gambola, żeby mi zdjęli? To tak to ma działać? To moim zdaniem bez sensu trochę. To takie wręcz głupie jakieś jest. Pewnie cała masa ludzi w to wpadnie, w takie sidła niezasłużenie. Muszę pogadać tutaj z Czektulem i Gambolem na priwa, żeby może to wycofać. To jest bez sensu zupełnie, bo gdyby jeszcze był jakiś komunikat przed tym, że nie klikaj, wpadnij za parę dni, jak już konto będzie starsze niż jeden dzień, to by to jeszcze miało sens, ale tak to nikt nie wie, dlaczego go spotyka ban i tak, no dziwne, to zaskoczony trochę jestem. Okej, wracając tutaj do tematyki Iran kontra Izrael. No właśnie, co w praktyce może oznaczać tak dla świata, nie wiem, dla nas też, jeśli ten konflikt się zaostrzy tam, no siły amerykańskie pewnie się przyłączą jako tutaj największy i jedyny sojusznik i Iran nie pozostanie dłużny pewnie, bo to jest wróg Stanów też, no mogą na przykład zbombardować amerykańskie okręty. Dalsza eskalacja, kolejna cegiełka do tego, żeby mówić o III wojnie światowej, nie? No i na pewno to wpłynie na ceny paliw mocno. Tak jeszcze na moment wrócę, no jeśli... No nie wiem, co tu zrobić z tym Discordem. Dobra, ja się nie wtrącam w ogóle do tego. Nie będę nic tu proponował. Chyba. Też moglibyście mi dać znaka, że jest nowy link. To w końcu ten link jest dobry czy zły? Bo teraz mam tu informację, że nowy link jest do Discorda. To... Ale było, że to... Nie kwestia linka przedawnionego, tylko kwestia tego, że konto młodsze niż... Znaczy, że konto po prostu takie młode, w tym, które ma tam jeden dzień zabezpieczenie przed trollami, to ja nie wiem. No dobra. To tak wygenerowane, bo skoro są problemy, no ale problemy wyjaśniło się, skąd są, bo prawdopodobnie z tego, że ludzie nie wiedzą, że nie mogą sobie wejść na Discorda tak o, tylko muszą czekać, bo nie są jackowskimi po prostu i nie wywróżyli ze szklanej kuli, że to nie można tak od razu. A, to chciałbyś tak od razu, a widzisz, a to się już dowiedziałeś, że tak nie wolno. I masz bana tak na dzień dobry. Fajne, super. Sobie muszę tu zapisać, żeby też gdzieś tam zmienić tego linka do Discorda później w opisie, żeby się pojawiał ten właściwy. Macie tutaj linka do Discorda nowego, ale czek tu już wklejał, dobra, to bez sensu. Okej, co ciekawe, sam rząd Iranu oświadczył, że gdyby ONZ potępiło atak Izraela na ambasadę właśnie w Damaszku i ścigało sprawców, to Iran mógłby odstąpić

wszyscy jacyś. Bo to niedobra jest krytykować. To jest, prawda, wiadomo co. No i mówi się, że tego ataku nie tylko nie potępiły, ale nawet zapobiegły potępieniu przez ONZ kraje będące sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, czyli na przykład Korea Południowa, Japonia, Wielka Brytania, Francja. Nikt nie potępił, a wręcz mówi się, że właśnie te kraje naciskały, żeby tutaj nie potępiać, bo to niedobra jest. No i ONZ nie potępił, a w zasadzie do ONZ-u należą wszyscy. Wiecie, jakie kraje nie należą do ONZ? Watykan i Tajwan i Palestyna. Rosja się planowała chyba wypisać, ale ostatecznie tylko została tam zmniejszona rola w tym ONZ-cie, tak? Rosji jakoś tak. No, a zacytuję wam tutaj ciekawostkę, którą znalazłem, bo było, bardzo mnie to ciekawiło, dlaczego Watykan nie należy do ONZ-u, jak cała reszta świata. Watykan nie należy do Organizacji Narodów Zjednoczonych, ponieważ nie chciał poprzeć stanowiska tej organizacji w sprawie homoseksualistów oraz zaniechał podpisania konwencji dotyczącej osób niepełnosprawnych. Ciekawe, co to była za konwencja. Która to wyraźnie określała ich prawa, nakazywała ich poszanowanie, poszanowanie ich godności oraz wskazywała, że te osoby mają takie same prawa jak ludzie bez niepełnosprawności. No to pięknie się państwo tutaj, Watykańczycy, przedstawili tutaj przed miliardami obywateli Ziemi, przed nam tutaj, prawda? Tak ich to bolało, że można tego niepełnosprawnego uznać, że on ma prawa pełne i tak dalej. To ich strasznie jakoś bolało. Ale to... To jest ciekawe pod wieloma względami, bo raz, że mówi się o tej lawendowej mafii, która trzęsie Watykanem, taka bardzo mocna siła w tym Watykanie, lawendowa mafia, czyli tacy kryptogeje, bardziej lub mniej przyznający się do swego gejostwa, a no pederaści, lubiący małych chłopców, polecam książkę Sodoma, tam jest dużo na ten temat. Ale o tym mówili nawet tacy księża, jak ksiądz Oko, słynny,

No, więc ciekawe. Tym bardziej, a po drugie jest to ciekawe, że no tutaj poszło o prawa homosiów, to dlaczego w takim razie do ONZ-u należą takie kraje jak Iran, Chiny, Rosja? Tam nie ma z tym problemu, rozumiem. I różne inne kraje arabskie, to tam się nikt nie sprzeciwił prawom homoseksualistów. Gdzieś tam mi mignęło, że to chodziło o związki partnerskie. To przepraszam, ci dogmatyczni, religijni, ultrakonserwatywni, ultrareligijni i zrzucający homosiów z wieży, jegomoście, szmatogłowi różni, to nie mieli z tym problemu. To ciekawe jest, nie? A miał Watykan. W którym wiek przyzwolenia jeszcze do niedawna tam był 14 lat. To też się tym się wyróżniali bardzo mocno na tle świata, że taki bardzo niski wiek przyzwolenia w tym Watykanie. To ja już coraz mniej rozumiem z tego wszystkiego. No też nie do końca rozumiem, dlaczego ONZ nie jest obiektywny i taki tak sobie tutaj wybiórczo, prawda, tego chwali, tego gani i ma straszny problem, żeby potępić atak na ambasadę jakiegoś kraju zbrojny i zabijanie tam ludzi. Gdyby to zrobił jakikolwiek inny kraj, to nagle by się cały świat by zapłonął gniewem i ONZ by słało komunikaty tutaj co chwilę jakieś

0: No, więc dziwnie z tym ONZ-em jest. No, a to... Na 195 krajów, bo tyle jest takich krajów na świecie, które są jakoś tam uważane za coś poważnego, za poważny jakiś twór, to 192 należą. Są członkami ONZ. No i to jest organizacja, powstała po II wojnie światowej, ma dbać o stosunki, o pokój na świecie i dbać o stosunki międzynarodowe. No, i no, jeśli Iran zaatakuje Izrael, to.
1: MR Assarion, 50 zł.
0: O.
1: Nie znacie dnia i godziny pozdrowienia dla szanownego pana redaktora i równie serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy nocnego radia. Zapraszamy na www.fajkowo.pl/ps. Mam nadzieję, że prezencik się spodobał.
0: A więc to jednak Asarion. No, to mówiłem, że nie wiem właśnie kto, czy to osoba jakaś wysłała przez ten sklep, czy to. A to jednak tak. Czyli jeden link fajkowo.pl, a zobaczę, może to jest przekierowanie, może to jest to samo co na Asarion. Fajkowo. A nie, to jest co innego. Czy masz ukończone 18? Tak. No, czyli są dwa różne sklepy, bo tu widzę fajeczki eleganckie, bardzo ładne. Tabaki, fajki, cygaretki. Ale zapalniczki Zippo też są. No, to chyba są jest osoba lub osoby, które sobie prowadzą i to, i to, i to, i to. Także polecam Asarion przez 2s.pl. Ładne stronki, tutaj wygodne widzę, dobrze zaprojektowany sklepik. No przede wszystkim duży asortyment, naprawdę tych zapalniczek Zippo, to jest tutaj masa. A to jest dobry pomysł na prezent, na przykład dla kogoś, nie? Bo to jest świetny gadżecik. O. No, także wielkie dzięki za super prezencik. Fajny. Ciekawe, skąd znali mój adres. Cwaniaczki. A, bardzo dobrze, że zawiera lokowanie produktu. A co? Jak ktoś mi fajne prezenty daje. Mówię, i to był świetny pomysł, żeby mi dać też te zapasowe krzesiwa i benzynkę. Nawet sobie już tam popatrzyłem, jak to się wymienia. Wszystko. Bardzo prosto, powiem. Tak, wydało mi się to takie dziwne pierw, bo tu jest taki dozownik do tych krzesiwek, że taki specjalny. Nie wiem w sumie, czemu to taki jest ten dozowniczek tutaj. Jakby nie można było tego normalnie zapakować, tylko jakiś specjalny dozownik, żeby mi wyskoczyło krzesiwko. Ale dobra, ważne, że są te krzesiwka. Tak więc zapalniczka na lata w sumie, nie? Z takim zapasem benzyny i w sumie trochę się oszczędzi, bo ciągle trzeba kupować nowe te zapalniczki. A tutaj, proszę ja was, zapas na lata. Gdzie ja położyłem? Co, już zgubiłem? A nie, jest. Tutaj, o. Pięknie. A co, to nie zgasło? Czekajcie. Jak myślałem, że jak tak szybko zamknę, otworzę, to nie zgaśnie, a gaśnie. O. Ciekawa konstrukcja w ogóle jest takiej zapalniczki, nie? Od lat niezmienna, od lat taka sama. Wszystkie identyczne są. Jedna sprawdzona konstrukcja. No proszę. Fajne, fajne. Solidna rzecz. Na apokalipsę jak znalazł. Jeszcze taki donejcik tu poleciał. No, jestem w piekło wzięty, naprawdę. Jeszcze ma. A wy macie pozdrowienia. Ja mam prezenty i donejty, wy macie pozdrowienia. Papierosy są do dupy. Nie, nie, to się tą drugą stroną właśnie. Tą drugą stroną się. O. Mam tu pytanie na priwa, czy widziałem Fallout serial. No, ludzie, gapiszony. Przecież było mówione już kilka razy, że jutro o 18 jest audycja o Fallout series. Moje wrażenia, powiem, bardzo dobre, ale to już konkretnie to powiemy jutro o 18 z Czektulem i Zenonem, nie? To zapraszam. Jak ktoś lubi Fallouta, to koniecznie musi przyjść. No. Czektul, tak, a coś tak się spodziewałem, bo ja mówię, dobra, to donatami się dzielimy na trzech, nie? A Czektul, ja tam nie potrzebuję, wy tam się dzielcie, no. Także donaty pójdą dla mnie i dla Zenona. Widzicie, jaki to altruista z tego Czektula. Wracając tutaj do tematyki, też jak kogoś to nudzi, to się nie przejmujcie, bo zaraz inne tematy będą. Różne. No właśnie, to znając życie, to te nasze media, no częściowo amerykańskie, częściowo niemieckie, no TVN na pewno, ale też Gazeta Wyborcza, wiadomo. No więc dużo mediów na pewno będzie nas przekonywać, że to jest nasza wojna, że biedny Izrael i tak dalej, nie? A tak naprawdę my z Iranem nie mieliśmy za bardzo żadnej zwady. Oni podobno do Polaków nic nie mają, a nawet jakaś tam sympatia jest. A tu znowu będziemy musieli być po tej stronie, co tak różnie to się układa, nie? Mieliśmy ostatnio przykład ambasadora, który miał przez gardło, nie mogło mu przejść jakieś powiedzenie przepraszam. Się wił jak piskosz i to się zdarza na wojnie, tak to bywa, no shit happens. I jeśli ktoś się poczuł urażony, ale to będziemy sprawdzać jeszcze, czy się miał prawo poczuć urażony. I takie kluczenie. No i, ale legenda głosi, podobno takie pogłoski są, nie wiem czy to prawda, że podobno padło takie słowo przepraszam, tylko nikt tego nie słyszał i mam takie podejrzenia, że to Tusk mógł wymyślić te przeprosiny na przykład, bo odtrąbił zaraz wielkie zwycięstwo tutaj, sprawiedliwość zwyciężyła, bo w Izraelu, no ja stawiałem, że karą dla osób odpowiedzialnych za zabicie Polaka z akcji humanitarnej i kilku innych osób, które były w tym konwoju, no to, że kara będzie taka, że 2 tygodnie bez budyniu na stołówce. Tak stawiałem, że nie będzie budyniu. Ale skończyło się ostatecznie na naganie słownej. Tak, nie wiem, czy pogrozili mu palcem i powiedzieli, to niedobra jest, to niedobra, czy co. I kogoś tam ze służby zwolnili, jedną osobę, to może być nagroda, może to był taki zmęczony już tą wojną ktoś, kto bardzo chciał do domu pojechać, to powiedzieli mu, no, pakuj mandżur i do domciu, a on tak się na początku ucieszył, hura, zaczął tak tańcować, a po chwili tak zdał sobie sprawę, że to... To znaczy, chciałem powiedzieć, panie przełożony, przyjmuję tą dotkliwą karę, zasłużyłem, naprawdę. I tam już, i pobiegł się pakować. To taka kara, nie? No. Nic nie słyszałem, że o jakichś odszkodowaniach dla rodziny, na przykład, przykładowo tego Polaka zabitego, Damiana Sobola. Chyba nie pomyliłem, ale z szacunków wypada sprawdzić. Damian Sobul, zabity w Strefie Gazy. No. Polski wolontariusz, podobno świetny człowiek w ogóle, wesoły, wspominają go, że właśnie, że pomagać lubił, że taki do ludzi dobrze nastawiony. No, w ogóle każdy, kto, nie wiem, z jakąś akcją humanitarną gdzieś jedzie, pomaga biednym ludziom, to prawie zawsze będzie świetny człowiek jakiś, nie? No i szkoda. Zginął dobry człowiek. A ci nawet głupiego przepraszam z siebie nie wydobędą, bo im przez gardło nie może przejść, po prostu się krztuszą, zaczynają się jąkać, bo to jest hańba przeprosić Polaczka, to niepodobna jest, no, jak to wcale nie jest podobna, to niedobra jest, no i tak mają problem z tym straszny i to, nie wiem, co nas łączy w ogóle z Izraelem, jakieś stosunki nas łączą w ogóle, co nas łączy, jakiś handel, coś, czemu tak się im te jajka liżemy cały czas, znaczy my, nasz rząd, nasz Knesset, ja nie wiem, nie rozumiem tego za bardzo, my tam jakieś jabłka eksportujemy chyba, czy coś. Więc nie podoba mi się to trochę. No i zaraz się dowiemy, że to nasza wojna, że może mamy tam w ogóle jechać i bronić, albo kogoś tu przygarnąć znowu. Górali ze wzgórza Golan. No. Przymusowa relokacja emigrantów została przegłosowana przez Parlament Europejski, no bo to jest tak, że...
1: Michał Guś, 50 zł. Pozdrowienia z galaktyki Kurwix.
0: O kurde, co, ale mnie rozpieszczacie, ludzie. No, nie mogę, no, jak to? Znowu 5 dych? Tu 5 dych, tam 5 dych, tu stuwa. Ludzie, naprawdę. Nie zasłużyłem chyba, ale dziękuję. Pozdrowienia z galaktyki Kurwix. Tępe chuje. Michał Głuś. No właśnie, to chyba jest ten. To jest chyba Kurwinox. Michał Głuś. Czy Michał Głuś to był Kurwinox? Chyba tak. To smacznego posiłku życzę. Wiecie, co jedzą Kurwinoksy? Gówno. I to wcale... Nie chciałem być niegrzeczny tutaj, tylko naprawdę jedzą gówno. Ach, dzięki. Bardzo miło. Bardzo miły nastrój mam w przeciwieństwie do nastrojów ludzi, obywateli, tak, krajów na przykład zachodnich, co do emigracji emigrantów, bo ludziom się to trochę tak przestaje podobać. Troszeczkę. I ci emigranci, ubogacacze, astrofizycy na pontonach, różni specjaliści wykształceni i... No, a w praktyce to tak trochę tak wygląda, że to co najwyżej takim, jak to Korwin mówi, murzyn z takim 20-calowym, no, przybywa tutaj ubogacać. No i różni ci właśnie przepięknie opaleni, śniadzi, kawowi, tacy... czekoladyni, różni tacy, no to oni tak słabo ubogacanie to wychodzi, wbrew temu, co mówi właśnie lewica. No i teraz mamy, kończy swoją kadencję, podobno Europarlament taki turbolewacki bardzo i on tak już wie, że się nagle w prawo to teraz pójdzie strasznie, razem z nastrojami społecznymi, no to tak ostatnim rzutem na taśmę przyjmować, brać tutaj tego obowiązkowo. Znaczy, to jest dziwne, bo mówią, że to jest, jak oni to nazwali, pakt emigracyjny, ale tam są różne takie podpunkty. I to się jakoś nazywa solidarność nieobowiązkowa, czy coś tam, dobrowolna solidarność społeczna, czy jakoś tak. No. Ale to jest taka dobrowolna, jak polska służba wojskowa dobrowolna. To jest też jedna z tych rzeczy, których właśnie nie rozumiem, bo teoretycznie kraje należące do ONZ-u nie powinny mieć przymusowej, obowiązkowej służby wojskowej. A mają niektóre. No to jak to? Znowu coś się tu nie zgadza. No i to też... U nas jest taka, właśnie teraz nam tu robią taką nieobowiązkową, dobrowolną, ale jak się dobrowolnie nie stawisz, to oni dobrowolnie cię wezmą za mordę i cię przyprowadzą dobrowolnie i dobrowolnie będą ci zaglądać w dupę. Jak się nie zgodzisz, żeby ci zaglądali w dupę, jak jedna kobieta ostatnio, co nagłośniła feministka, że jakąś kobietę wezwano właśnie i macano ją za cycki. Ona się strasznie nie chciała rozebrać, ale powiedzieli, o, to jest, proszę się nieobowiązkowo tu rozebrać i nieobowiązkowo pokazać pupę, picze i tak dalej, bo tam podobno, to taka tajemnica jest Poliszynela, że tam siedzą takie homosie często, co sobie lubią młodych chłopców pooglądać, jakiś jeden doktorek z drugim, albo z boki takie, co lubią sobie macać za cycki, właśnie tą panią tam za cycki macali, bo ona w końcu, straszyli ją prokuraturem, że pan prokurator się za nią weźmie nieobowiązkowo i ją dobrowolnie podda karze i ona dobrowolnie pójdzie do więzienia, takie tam. No więc się wystraszyła kobiecina i dała się macać po cyckach i przeżyła traumę. No, widzicie kobiety, jak to jest. Mi też zaglądano w dupę, pamiętam. Teraz bym chyba nie pozwolił, albo bym pozwolił zaglądnąć, ale bym się spierdział tak chamsko po prostu na... Z gruzem by poszło jeszcze po prostu i taki byłby potem w kropki bordo pan lekarz, który by mi tam zaglądał z bok jeden. Bo co to ma być? To jest takie przyzwyczajanie człowieka do tego, żeby się dał, żeby się zaczął słuchać i żeby był karny i żeby po prostu zaczął, żeby się godził być takim niewolnikiem, który właśnie się wypina, bo to jest taka postawa uległa, nie? To samo jest w kościele katolickim. Jak klękacie przed klechą, to trzymacie gębę na wysokości jego fiuta po prostu i to jest taki znak uległości. Jego to strasznie kręci, że wy tam tacy macie tą gębę przy jego przyrodzeniu, przy jego pastorale, przy jego berle. Jego to strasznie kręci, on się tym podnieca. No i tak samo tutaj też jest taka, tu chodzi trochę o coś innego, po prostu o samą taką uległość, chociaż może to podnieca ich, że się dupą wystawiacie, bo on sobie wtedy wyobraża, że coś wam w tą pupę tam wkłada czy coś. No więc ja bym się na to nie zgodził chyba. Nie wiem, czy można pójść i opłatek daje do ręki, do buzi. No właśnie, katolicy się kłócą, czy do ręki, czy do buzi. Ksiądz woli chyba wsadzać do buzi, ja myślę, bo i dlatego wielu księży złości to, że ktoś bierze do ręki, bo on weźmie do ręki i to jest mniejsza przyjemność, jak można włożyć tymi paluchami mu tam trochę po wardze przejechać, tam, o, no to oni to lubią. Ciekawe, czy można pójść do pierdelka, czy można pójść pierdzieć w pasiak za to, że się nie rozebrało na komisji. I czy ostatecznie siłą cię rozbierają, a ty się tam wyrywasz. I... Jak Schwarzenegger. Let me go! A oni cię rozbierają i ci siłą zaglądają w tą dupę i jeszcze coś tam wkładają, wykałaczkę jakąś, czy tam jakiś tam taki patyczek jakiś, żeby tam ci coś tam pobrać, nie wiem. No więc to takie chora sytuacja, nie? Ale to jest właśnie przymuszanie człowieka. Coraz bardziej robisz człowieka niewolnika. A niby nic nie musisz, niby nieobowiązkowe, niby nic. Ale ostatecznie musisz przyjść, musisz dać się zaglądnąć w dupę. Czy byłem na komisji? No mówię, że byłem i zaglądali mi w dupę, no. Kazali się normalnie zdjąć majty, nachylić i zaglądali w dupę, no, tak zwyczajnie. I się zaczyna od tego i ty już wtedy taki jesteś w tej pozycji uległej, nie? On tam ci tam zaglądnie, ci tam paluszkiem przejedzie po tej dupie, ty się nachylasz, a potem musisz złożyć przysięgę. No więc... No właśnie, tutaj Kazio pisze, mam ich w dupie. To może tak się wychylić tą dupę, i powiedzieć, o, tu was mam i pójść sobie, nie wiem. No, ale w wojsku nie byłem. Byłem tylko na komisji. No, i tak to widzicie, wygląda. No i tu mamy też tą dobrowolną solidarność, ale jak nie przyjmiemy określonej ilości, tam jest chyba 30 tysięcy rocznie, tych astrofizyków, ekspertów, naukowców na pontonach różnych, szmatogłowych, opalonych, no to krzyczących śmierć niewiernym, śmierć krzyżowcom na przykład jakimś tam, no to... To musimy płacić kary srogie jakieś. No to, to przepraszam bardzo, to dobrowolne czy nie? To taka dobrowolność, jak bym, nie wiem, zaczepił, tak trochę jadę Atorem, bo Ator zawsze podaje przykłady. To tak, jak ja bym na ulicy kogoś powiedział komuś, proszę, dawaj mi swój telefon dobrowolnie, a jak nie oddasz, to ci rozwalę, przepraszam za określenie takie kolokwialne, łeb. Czy założyłeś czyste majtki na komisję? No tak, no to to... Na takie specjalne okazje? To zawsze. Taką... W serduszka takie założyłem w sobie. Coś mi się kichać chce. Kicham, bo mi się kichać na to wszystko już chce. Nic z tego nie rozumiem. Dobrowolne czy niedobrowolne? Coraz mniej rozumiem z tego wszystkiego. No i zaraz będziemy musieli płacić srogo, jakieś srogie kary. No a tymczasem Europa przeżywa kryzys demograficzny i może być tak, że za niedługo ci różni przybysze z siłą w lędźwiach będą ubogacać nasze kobiety właśnie. Albo między sobą się ubogacać, bo w tym są akurat dobrzy. Może i trochę jesteśmy zawiedzeni, jeśli chodzi o poziom ekspercki tych przybyszów. I trochę jesteśmy rozczarowani, jeśli chodzi o ich chęć do pracy na przykład. Ale siłę w lędźwiach to mają. I no, ale to może nie będą się tak szybko właśnie pomnażać, bo niektórzy odchodzą od tych różnych socjali dla tych przybyszów. W Niemczech jak tak zrobili, że ograniczyli te różne przywileje, socjale, bonusy, prezenciki i przestali tak właśnie lizać po jajkach tych przybyszów, no to nagle w Niemczech wśród tych emigrantów wzrosła przestępczość o 18%. O. Oprócz tej siły w lędźwiach, to jeszcze mają siłę do zakładania gangów, mafii. W Niemczech jest wśród Arabusów, jaka mafia już jest podobno prężna. Oni tam na potęgę właśnie się takimi rzeczami zajmują. Dragami handel, właśnie handel żywym towarem. No i też trochę niebezpiecznie, bo mogą was tak ubogacić pod żebro kilka razy nożykiem. Tutaj właśnie czytam, co rusz, coś się dzieje tutaj. Bestialskie... O, tu zabójstwo Polaka w Szwecji. No, Szwecja ma straszny problem z tymi przybyszami. Ale nie tylko Szwecja też. Niemcy, Francja, Irlandia, Wielka Brytania i cały zachodni świat ogólnie. My nie mamy tak z grubsza problemu. Nie wiem, kto jeszcze? Czechy? Kto nie ma problemu z... Ale tak my nie mamy za bardzo, bo my akurat nie trafiliśmy, jak się okazuje, tak źle.
1: Damian R. 50
0: zł. No nie, nie
1: mogę. Cześć, skrawiec. Znowu się napiłem troszkę. A w ogóle to. Niech zadzwoni ktoś, kto wie, gdzie jest życia sens. Wtedy zapłaca drugą ratę donata.
0: Damianie, mój Damianie. Niechaj tobie pieniążków stanie na wpłacanie, mój drogi panie, podziękowanie moje na kolanie, panie. No, nie no, dzięki, kurde, 5 dyszek znowu? Wow. Ale będzie chlajsko, ale będzie ruchańsko. Nie no, żartuję, ale będzie płacenie za czynsz i za różne, za jedzenie, o. Które... Niedługo, no już podrożało. Gdzieś mam materiał o tym, jak podrożało właśnie po tam odmrożeniu VAT-u 5% w górę. A czeka nas podwyżka za prąd, za gaz, za wszystko jeszcze. A, dzięki Damian, dzięki wszystkim ogólnie. No to nie pij może, bo jeszcze... nie będziesz jutro pamiętał, że wpłaciłeś, kurde, wydasz całą wypłatę, człowieku. Człowieku, man. A gdzie jest sens życia? No nie wiem, każdy ma właśnie inny, już do tego kiedyś doszliśmy, że każdy ma trochę inny, nie? I to tak ciężko znaleźć jeden uniwersalny, bo jak mamy szukać, tak, wiesz, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc taki wspólny sens, no to co, swoje geny przekazać, no, to taki dla wszystkich, no. To też muzyka dla wszystkich, disco polo, też średnio, nie? Więc, a lepsze są te sensy życia indywidualne. Na przykład dla Damiana Sobula sensem życia było pomaganie innym, no, ale bezczelnie, antysemicko sprowokował, żeby rakieta się zmarnowała, bardzo droga, i po prostu specjalnie tam był, w źle na pewno oznakowanym samochodzie, i powinniśmy przeprosić tutaj Izrael, że się pamiętają jakieś tam akcje humanitarne, jakieś World Kitcheny pieprzone. Dzwoni telefon. Halo, halo, witam na antenie Marka Kahira.
2: Już działa, tak? Halo, halo, dzień dobry, witam Mietku.
0: Już działa, dobry wieczór, hej.
2: Tak widzę, że różne tematy dzisiaj są poruszane, to raczej...
0: No, różne to dopiero bardziej będą, bo na razie jeszcze jestem cały czas przy tym Iranie i Izraelu.
2: A, ten konflikt. A. Sorry, ja dopiero wpiąłem się jakieś 5 minut temu na audycję. Tak pomyślałem sobie, mam 20 minut, zadzwonię.
0: Gdyż. No, gdyż, o właśnie, bo już się bałem, bo mi się nudzi i nie mam nic do powiedzenia, a jak sobie myślę, se zadzwonię, kurde.
2: Dobrze, chciałbym napocząć temat, na razie bez spoilerów. Czy ktoś oglądał serial Fallout?
0: No słuchaj, też troszkę jesteś gapą, bo już któryś raz przypominam, że jutro jest audycja o 18.
2: To jestem gapą, dobra.
0: No, ze mną, z Zenonem i z Czektulem i będziemy całą audycję przez może nawet kilka godzin, może z jakimś afterkiem jeszcze gadać o tym Falloutie. To nie chcę, żebyśmy się dzisiaj tutaj, wiesz, wypstrykali z tego tematu.
2: Dobrze, nie? dobrze. To w takim razie rozumiem bardzo. To mówisz jutro o której godzinie?
0: O 18, zapraszam.
2: O 18. Może będę wolny, dobra, okej. Okay. Spróbuję zrobić to w terminarzu. W każdym razie. Dzisiaj w takim razie, jeżeli mówisz o Izraelu i tak dalej. O, państwo, które nie istnieje podobno, tak?
0: No, niektórzy twierdzą, że Ukraina też nie istnieje, nie?
2: No, niektórzy mówią, że Polska to kondominium, tak?
0: No, że Polska nie istnieje, tak, też niektórzy mówią w sumie. No.
2: Lechia, tylko Wielka Lechia się liczy, pamiętaj, no.
0: Nie istnieje, bo to wszystko wyprzedane, tu Niemcy, Ruchole, Chińczycy.
2: W 1989 się stało, a to wszystko to zaczął ten pieprzony od bankowości, ten w okularach ten, Balcerowicz. Tak podobno, nie? Taką słyszałem teorię. Ale tu głęboko by poruszać, to już ja nie chcę tu wnikać, bo inaczej, ja nie słucham kolegi z Irlandii już od dłuższego czasu. No i powiem ci, że od tamtej pory to już słyszałem parę takich historii tutaj spiskowych. Niektóre są ciekawe i dotyczą Brauna na przykład. I tej ostatniej piosenki, co śpiewali w hotelu tym całym poselskim. Słyszałeś o tym?
0: Słyszałem. Też to jest jeden z tematów na liście, więc śmiało. Co myślisz? Czy jest tak, jak Mejza tutaj bronił się, że to w końcu to wściekły atak na ludzi, którzy śpiewali pieśni patriotyczne. Wracamy do wspaniałych tradycji śpiewania pieśni. Owszem, też niektóre takie troszeczkę bardziej rozrywkowe, ale starają się nas uciszyć. To no, pięknie się przedstawił pan, nie? Raz, że podczas ciszy nocnej, jak sztajmesy ostatnie jełopy drą te swoje mordy parszywe, zakłamane, i policja przyjeżdża, nic nie może wskórać, bo mam immunitet, sąsiedzi proszą, to a ci nic, drą te ryje. No nie wiem, mi się to nie podoba, a tobie?
2: No, słuchaj, będę adwokatem diabła trochę akurat tutaj. Ja rozumiem, trafiła się w ślepej kurze ziarno albo nawet cała kolba kukurydzy. No i trzeba skubać, dopóki jest. To swoją drogą. To podejście takie bardzo praktyczne, jeżeli chodzi o politykę. Natomiast oni w tyle akurat świętowali wybory, już nie powiem które, tak? To był pan, który zaimponował im ze sprzętem, no takim ze straży pożarnej, nie? Naprawdę im zaimponował, skoro skomponowali swoje słowa. Wyobraź sobie, jaki wielki wysiłek intelektualny musieli podjąć, żeby skomponować słowa do tej piosenki. Swoje
0: no,
2: własne.
0: No i tu się właśnie troszkę mylisz, bo to, tą piosenkę to nagrali jacyś youtuberzy, a oni tylko się naumieli tego.
2: No. No dobrze, byli pijani, można im to wybaczyć. Podjęli temat w każdym razie. No,
0: czyli
2: ich
0: jak,
2: nagrał,
0: jak człowiek pijany,
2: upublicznił.
0: Czyli jak człowiek pijany, to można mu wybaczyć, tak?
2: Słuchaj, ile głupich rzeczy zrobiłeś po pijanemu?
0: Oj, dużo w sumie.
2: Bo ja sporo, ja też. No, bo... Tak, no, bo można liczyć na palcach nie tylko moich rąk, tak?
0: Ale to człowiek był młody i głupi w sumie trochę, a dzisiaj to bym na przykład tutaj miał trochę baczenie na to, że ktoś może chce się wyspać, albo
2: ja
0: jak proszą,
2: inaczej.
0: Albo jak
2: ja
0: już przychodzą
2: Bogu,
0: i proszą.
2: Ja którego wiesz... nie wierzę, za to, że wtedy, kiedy ja robiłem takie głupoty, nie było komórek z dobrymi kamerami. Nikt tego nie uwiecznił, internet podobno nie zapomina. Ci ludzie, którzy teraz właśnie takie numery odwalają, to nie zginie. To musi być imperium Fallouta, haha, żeby to zginęło. Bo inaczej to wszyscy wszystkiemu będą pamiętać.
0: O poseł Braun, o poseł Braun,
2: dobrze,
0: widziała
2: dobrze.
0: Cię cała Polska i Unia. No nie wiem, mi się to...
2: Zrobił swoje, tak? To naprawdę był niezły numer, to co on zrobił.
0: No, można różnie na to patrzeć. W sumie, no, tak z perspektywy czasu stwierdzam, że może to nie było takie złe. Pokazać tutaj pewnym, prawda, już nie powiem komu, żeby tu się tak nie cwaniakowali, żeby tacy się wdechy ważni za bardzo nie czuli i tak dalej. No.
2: Nazwijmy ich po imieniu. Oni się nazywają jednak jakoś, tak?
0: Tak?
2: No. Poczekaj, co jest na rzecz i rządzi Polską?
0: Żyto. Żyto, tak. No.
2: Ja myślałem Rzymianie, no ale dobra, już, okej.
0: W sumie to Jankesów, Amerykanów, Stany Zjednoczone się trochę przyrównuje jakby, że one przypominają starożytny Rzym ze swoją
2: taką
0: ekspansyjną, mocną polityką i ze swoim też takim troszkę właśnie, no, z różnymi rzeczami.
2: Jest wiele podobieństw. Rzym mógł upaść wielokrotnie. Upadł przez wewnętrzne walki. USA miała swoją wojnę domową raz. Wiesz co? Nie wiem, jak bardzo interesujesz się w ogóle polityką Stanów Zjednoczonych. Bo tak naprawdę to jest jasny podział w tej chwili. Demokraci kontra republikanie, tak?
0: No tak zawsze chyba było, nie? Już
2: no dobrze, to ja wiem, że to jest dwupartyjny podział władzy, tak. Natomiast to są jawni przedstawiciele. Z jednej strony jest dziadek, który no już trochę nie wie, w którą stronę iść, bo zapomina bez dawki swoich leków i no, lubi wąchać włosy niektórych, nie dokończę. A z drugiej strony mamy Trumpa. Już nie będę go opisywał, no, każdy wie, jaki jest Trump, tak? Zobacz, że to jest naród, który tak naprawdę decyduje o przyszłości naszej planety.
0: No, w sumie tak. A też, popatrz, bo mówi się też, że właściwie takim jedynym krajem, który na większą skalę dał sobie radę z tym tyglem kulturowym, który u siebie ma, No bo na tym trochę się opierają Stany, na wielokulturowości od zawsze, a oni sobie
2: tak,
0: dali...
2: To jest eksperyment, tak.
0: Oni sobie dali jakby radę, przynajmniej no do pewnego czasu, bo teraz no, troszkę jest z tym problem, na przykład, chyba większy niż kiedyś, ale swego czasu świetnie to jakby działało, a inni nie mogą sobie dać rady. I jaka jest twoim zdaniem tajemnica sukcesu tutaj? Mam też swoje teorie, ale chętnie bym się dowiedział, co ty myślisz.
2: No cóż, bardzo dobre na przykład posunięcia w bankowości. Chociażby odejście od dolara jako ekwiwalentu srebra. No, chodzi o bankowość.
0: A jaki to ma związek z radzeniem sobie z multikulti, z wieloma kulturami, żeby one się nie zagryzły i tak dalej?
2: Bo trzeba płacić. Nie wiem, czy wiesz, co to jest Atomic Family.
0: Jak?
2: Atomic Family. Tak z angielskiego. Atomowa rodzina.
0: A to nie wiem.
2: To był model rodziny, który był promowany w latach 60., późnych 50. i wczesnych 70. przez konserwatystów w Stanach Zjednoczonych. Chodziło o to, żeby mąż chodził do fabryki, powiedzmy, od tej 9 do 17, zarabiał na to, żeby żona mogła być w domu, ogarniała całą rodzinę, w tym dwójkę bądź trójkę dzieci, i każdego było stać na prawie wszystko. Oczywiście w granicach rozsądku. To był taki model rodziny, który był preferowany przez rząd federalny w Stanach. Później zmieniła się troszeczkę flaga na rządzie i zaczęto iść w stronę socjalizmu. Czyli na przykład zaczęto promować dodatki do samotnych matek. Czyli mąż, który zginął na wojnie, bądź opuścił, bądź uciekł, był tchórzem, to matki takich właśnie porzuconych dzieci mogły liczyć na spore dotacje ze strony rządu. W tej chwili statystyki wyglądają mniej więcej tak, że jakieś 65 chyba procent czarnych rodzin stanowią samotne matki. To się opłaca. Wiesz, ojciec dzieci żyje razem z nimi, wszyscy stanowią jedno gospodarstwo domowe, ale na papierze nigdy nie są chętnięci, ona bierze czerwie benefity i tak dalej. To się każdemu opłaca. Oprócz rządowi, tak.
0: No, ale mówi się, że przez długi czas Stany były takim miejscem, gdzie właśnie jak nie pracujesz, to nie jesz i odpowiedzialność za samego siebie.
2: Ale
0: że to się właśnie, i że to jest trochę tajemnica sukcesu, no bo faktycznie w wielu tych krajach, które mają obecnie problem z emigracją, no to tak się rozpieszcza troszkę tych przybyszów i im się daje prezenty, zapomogi, socjale i oni się rozbestwili po prostu, no to tak wielu ludzi tak ma, chyba może większość ludzi na świecie tak ma, że jak mu dasz za darmola, to on się rozbestwi, będzie sobie na hamaku leżał i się śmiał z tych, co mu dają, że frajery, nie? No.
2: Jako ciekawostkę ci powiem, że kilka bądź kilkanaście lat temu Islandia po tym wielkim przewrocie swoim bankowym zrobiła referendum, w którym jednym z pytań było pytanie o minimalny dochód gwarantowany dla obywatela. Odrzucili to. Podobnie zrobiła Szwajcaria.
0: Szwajcaria też, no właśnie.
2: Tak. Oni po prostu nie chcą pracować na darmo zjadów. No. Anglicy, czy przepraszam, Amerykanie podobnie podchodzą do tematu, tylko są bardziej radykalni, że tak powiem. U nich co tydzień jest czek z wypłatą i co tydzień przychodzi landlord, żeby wziąć za czynsz. To jest regularny taki młynek, tak. Jeżeli cię stać na to, na twój styl życia i tak dalej, no to proszę bardzo. Jeżeli cię nie stać, no to na twojej karcie kredytowej będzie się budował pewnego rodzaju minus, który kiedyś przyjdą panowie i trzeba będzie spłacić.
0: No i też może to, że tam się bardzo tak twardo rozprawiają, jak ktoś jest zdziczałym gulem i z maczetą, z nożem gdzieś wyskakuje, gania ludzi, to przyjeżdżają świetnie wyszkoleni policjanci i dostajesz kulę w łeb, na przykład.
2: A propos takiej akcji, nie wiem, czy widziałeś, całkiem niedawna akcja. Pewien pigmentododatni obywatel Stanów Zjednoczonych wyskoczył z kataną na policję.
0: Afro ninja jakiś.
2: Dobrze, to ty użyłeś tego sformułowania. W każdym razie, oni musieli użyć armatki wodnej i gazu. Niejednokrotnie.
0: A gdzie? Gdzie to
2: żeby
0: było?
2: Żeby go obezwładnić.
0: W Stanach?
2: Stany Zjednoczone. Nie wiem, gdzie dokładnie, bo tylko widziałem filmy gdzieś tam się przewinął przez YouTube'a.
0: Wodą? Bohatera? Afro-ninja, tak. Bohatera wodą. A czemu nie dostał kulki w łeb, jak to często się dzieje na przykład?
2: Dlatego, że nie doszedł nigdy na odległość ciosu do żadnego policjanta, nie stanowił żadnego realnego zagrożenia. Mhm.
0: Tylko świrował tam. Machał.
2: Inaczej, ja bym chciał mieć numer do jego dealera, o tak.
0: No, po kraku to tak się dzieje czasami właśnie.
2: Wyobraź sobie, jakim trzeba być w innym stanie człowiekiem, żeby wyjść do policji z mieczem. No, wiesz, to z takim standardowym japońskim takim, wiesz. No i tak to była pewnie kopia, a nie oryginał. Rozumiesz?
0: No właśnie. Trzeba być, no, ostro zryty beret mieć, albo się ostro naćpać właśnie, no. A też tam, trafisz do pierdelka, no to nie do takiego, jak czasem się w Europie zdarza, że Trynkiewicz sobie siedzi w pięknym pokoiku sam przy komputerku, przychodzą z rana, sprzątają mu, dają jeść, i tam kuti, kuti, kuti, trinki, winki, właśnie tu się wyśpało, maleństwo. No, tylko siedzisz w jakimś takim okrutnym pierdlu, może nie w takim jak w Rosji, gdzie tortury i jeszcze ci wytną coś, jakiś numer ci wytną, nereczkę czy coś, jak masz pecha, tylko, no ale też jest srogo w takim amerykańskim więzieniu, nie? Tam jest cała, tam są przede wszystkim prywatne więzienia. Ja nie wiem, czy jest inny kraj, w którym prywatne więzienia są, trzeba by to sprawdzić, nie?
2: Oczywiście, że tak.
0: Tak, są też gdzie indziej, a gdzie jeszcze są prywatne więzienia?
2: Podejrzewam, że 1/3 Ameryki Łacińskiej tak działa. Poza tym są też więzienia w Azji, które są, no muszą przynosić jednak zyski. Myślisz, że więzienie w Tajlandii to jak działa? Są dotacje z budżetu, tak?
0: No ja wiem, że są takie kraje na świecie, gdzie są straszne te więzienia. Polecam Midnight Express, na prawdziwej historii oparty film. Jak facet trafia za przemyt do tureckiego chyba więzienia, tak?
2: Nie oglądałem, nie wiem.
0: O, to dobry film, zobaczcie sobie, bardzo dobry. No, to takie warunki trochę inne. A u nas to będziesz protestował, że masz PlayStation 4, a nie PlayStation 5 Pro na przykład i będziesz nieszczęśliwy z tego powodu, będziesz protestował. No, to trochę inna kultura.
2: To był jeden z argumentów Breivika, wiesz, tego z Norwegii, pana. On, wiesz, to nie są warunki humanitarne. Absolutnie, przecież nowa wersja konsoli wyszła. Jak możecie mnie tutaj niehumanitarnie traktować konsolą poprzedniej generacji?
0: No, pofartowało
2: mu się. Kiedyś się poskarżył, że ma niehumanitarne warunki, bo o pół metra kwadratowego ma za mały wybieg raz w tygodniu. Słuchaj, na jego miejscu to ja też bym się już zgrywał, wiesz? Już bym wymyślał, już mierzyłbym co do centymetra kwadratowego swoją celę i tak dalej. A co on ma do stracenia, słuchaj, on i tak wyjdzie i będzie symbolem. Sektę może założyć, o. To może zrobić. Nie?
0: A jesteś za tym, żeby była kara śmierci na przykład? No bo my nie mamy niestety, Amerykanie mają chyba nadal,
2: jestem
0: nie?
2: za karą śmierci.
0: No ja w sumie też.
2: A nie tylko, ja poszedłbym dalej. Ja jestem nawet za prawem do broni. Dla każdego normalnego, oczywiście normalnego, czyli myślę o badaniach psychiatrycznych i psychologicznych, obywatela. Broń, pistolet na 9 spokojnie możesz sobie kupić. Shotguna możesz sobie kupić. Proszę bardzo. Z bronią automatyczną bym się wstrzymał, ale no takie, wiesz, jeden strzał, ein Schuss, ein Franzos, o tak. Z taką bronią to bym się nawet mógł przekonać, żeby zaznajomić każdego obywatela.
0: No właśnie, ale mamy ten problem z tą emigracją. No teraz będziemy. Tusk niby oświadczył, że Polska będzie tu protestowała, że nie będziemy przyjmować, ale to tak na pokaz pewnie ta zakłamana ruda menda gada, a zaraz mu się odwidzi. Jak ze wszystkim, jak z kwotą tam, ze zwiększeniem kwoty wolnej od podatku, jak z prawem aborcyjnym, jak z różnymi tam rzeczami.
2: Proszę, nie zaczynaj o polityce naszej lokalnej Polski.
0: No to wrócę do tych emigrantów. No tak sobie też myślę, że około 20 milionów naszych rodaków się pałęta gdzieś po świecie i spora część z nich chciałaby tu wrócić podobno i pracować sobie. To więc jak cierpimy na brak świeżej krwi i mamy kryzys demograficzny, to moglibyśmy się skoncentrować na sprowadzaniu ich tutaj, a nie Mujina. Niech Mujina se może swoja Wakanda buduje u siebie, nie?
2: Na jakich warunkach chciałbyś sprowadzić tych naszych obywateli niby, tak?
0: Jakoś pomóc im, ułatwić, bo oni podobno mają jakieś problemy prawne czasami z tym. Wiesz, po prostu jak się tylko da ułatwić i niech przyjeżdżają tutaj ludzie kompatybilni z nami kulturowo. Myślę, że Ukraińcy też się jednak kwalifikują jako jakoś tam kompatybilni z nami kulturowo. I popatrz, że z nimi nie ma jakichś tutaj wielkich problemów. Nie ma ciągle doniesień, że zasztyletował, zabił, się zesrał w miejscu publicznym. Tylko chodzą sobie do pracy, i powiększają PKB tutaj, grzeczni w miarę, no.
2: Ostatnio przeczytałem taką wiadomość w internecie. Nie chcę być adwokatem diabła, ale sprawdziłem, no faktycznie z wydania gazety. Gdzieś na Ukrainie, w jakimś tam okręgu, 16 chyba latek, przyszedł do domu ze szkoły w stanie odurzenia narkotycznego i alkoholowego. Chłopak bardzo się pokłócił z matką, podciął jej gardło. Jego siostra na to patrzyła, no to siostra dźgnął 6 razy i później poszedł pić dalej. Wrócił wieczorem do domu. Patolog stwierdził, że odbył stosunek z matką i położył się spać. Rano sam się zgłosił na policję. Przepraszam, to jest taki drastyczny bardzo wizerunek, który tutaj wam nakreślam, ale takie wiadomości krążą po internecie.
0: I kto to nie był? Wiem, i kto to był?
2: Ukrainiec. Na Ukrainie. 16-latek. Wrócił ze szkoły naćpany i pijany.
0: No co te narkotyki z ludźmi robią, nie? Młodymi teraz często. Młodzi się chyba rozećpali trochę jakby, wydaje mi się.
2: Dobrze, ja rozumiem. No. Przepraszam, ja muszę ci tutaj wtrącić, bo ja tu jadę chyba za bardzo na jedną stronę. Patrząc na całość naszej cywilizacji, taki 16-latek w Stanach Zjednoczonych bierze 2 albo 3 karabiny automatyczne, 2 strzelby, shotguny, kilka pistoletów, i idzie do szkoły robić imprezę. Ja nie mogę tu jechać tylko na jedną czy drugą stronę. Gdzie nie spojrzysz, każde społeczeństwo ma swoje plusy i minusy, tak? Jak to mówią, chwasty trzeba wyrywać.
0: No, nie pieściłbym się z tymi tak 14-latkami, 15-latkami aż tak bardzo. 15-latek w sumie może odpowiadać jak dorosły już, jak dla mnie, nie? Szczególnie jeśli, no trzeba by zbadać, czy był właśnie świadomy w miarę, czy nie jest jakiś upośledzony.
2: Ale co uważasz za świadomy? Czy pijany? Albo pod wpływem środków odurzających, albo pod wpływem wielkiego uniesienia emocjonalnego. Czy to są według ciebie jakieś łagodzące okoliczności?
0: No właśnie, to też jest ciekawy temat, bo w wielu przypadkach bycie pijanym nie jest okolicznością łagodzącą, a nawet czasami jest wręcz w drugą stronę, nie?
2: No, jedziesz samochodem i jesteś pijany, tak.
0: No. To czemu miałoby być okolicznością łagodzącą, że wymordowałeś pół szkoły, bo byłeś naćpany pijany, nie? W tym przypadku.
2: Tutaj jest kwestia niepoczytalności, to jest trochę inny paragraf i on nie kontrolował swoich czynów, Wysoki Sądzie. Argument podniesiony.
0: Teraz też czytam, to też jest świeży news. 14-letni Bobby jakiś w Stanach Zjednoczonych stanął w obronie swojej dziewczyny przed jakimiś dwoma 15-latkami, którzy tam grozili jego dziewczynie, ona się bała, oni za nią gdzieś szli i on, on wyszedł, chciał ją obronić, no i go zadźgali tam. I też, co ciekawe, w naszych mediach nigdy się nie dowiemy, jakiej narodowości, jakiej nacji, jakiego koloru skóry jest napastnik, bo te nasze media takie jakieś są bardzo lewicowe i się boją wspomnieć w ogóle, że ktoś był wyznania takiego innego, czy koloru skóry, czy cokolwiek, bo to jest stygmatyzacja i w ogóle piętnowanie ze względu na kolor. A tak naprawdę... Ja często mam takie podejrzenie, jakiego koloru skóry byli tacy, co tak robią, co na przykład w 10 z nożami się tam rzucają na kobietę, czy... No tak, nie, no głupi przykład, ale wiem, jacy ludzie mają o wiele mniejsze problemy z tym, żeby na przykład kobietę zbić, tak jak się faceta bije, nie? Czy jacy ludzie często sięgają, nie kontrolują swojej agresji i z nożem się rzucają na kogoś? Wiem, jacy to, tylko też nie będę o tym mówił, bo będzie, że rasizm i tak dalej, nie?
2: No dobrze, ja powiem tak. Im bardziej logiczny masz umysł, tym jest mniejsze prawdopodobieństwo, że popełnisz zbrodnię w efekcie. Im bardziej poddajesz się emocjom, tym większe masz właśnie szanse, że okaże się, że następnego dnia chcą cię za coś sądzić. Widzisz, myślę, że nie jesteśmy zwierzętami. To zwierzęta się właśnie emocjami głównie kierują. My mamy troszeczkę inny poziom myślenia, mam nadzieję.
0: No ale wśród nas, ludzi, też są tacy, takie nacje i takie kolory, które się właśnie kierują jakby bardziej instynktem, emocjami i nie potrafią kontrolować jeszcze tych swoich emocji, bo one są zbyt silne.
2: Dobrze, jak byłem młody, też mogłem nie kontrolować, też miałem z tym problem. Później trochę dojrzałem. Powiedzmy, że moje hormony się unormowały na pewnym poziomie.
0: No, to jest też całkowicie normalne, że człowiek z wiekiem trochę łagodnieje i nabiera pewnego dystansu i nie jest, potrafi tą swoją agresję czy jakieś tam chucie okiełznać bardziej, lepiej trochę.
2: No tak, to kwestia doświadczenia, tak, obycia życiowego, społecznego. No słuchaj, z drugiej strony wyobraź sobie, że jak to powiedzieć... Wychowałeś się na Syberii, w małej wiosce, gdzie przez 9 miesięcy w roku, żeby ugotować zupę, musiałeś zbierać 4 wiadra śniegu, żeby to stopić na wodę. I nagle zostajesz wezwany do wojska. Po 2-tygodniowym szkoleniu lecisz na front. Jak się stawiasz w takiej pozycji?
0: O, psychika tego nie wytrzyma.
2: Albo spanikujesz gdzieś tam w okopie, albo poddasz się bardzo szybko.
0: Są na przykład tacy, były przypadki Eskimosów, którzy też gdzieś wyruszyli do cywilizacji i oni w ogóle nie potrafili sobie poradzić, wiesz, z tym hałasem, z tym natłokiem bodźców dookoła, że wszędzie głośno, tłok, bo całe życie byli do czego innego przyzwyczajeni i popełniali samobójstwa też. No człowiek nie jest tak całkiem z gumy, jest elastyczny do pewnego stopnia, ale nie tak, żeby sobie poradzić z czymś takim, że całe życie żył sobie w jakiejś cichej okolicy, żył sobie tak spokojnie, miał swoje zajęcia, miał życie bardzo takie proste, a nagle trafia do świata, gdzie to wszystko jest w drugą stronę, wywrócone na drugą stronę, nie? Przytłacza go to kompletnie. Mózg nie wytrzymuje. Człowiek popada w szaleństwo.
2: Dobrze, zgodzę się. Kiedy nie masz innego wyboru, nie możesz wrócić do domu. Zobacz, jak Europejczycy kolonizowali Amerykę. Środkową, południową zwłaszcza. Cortez na przykład, jak zapłynął na miejsce, kazał spalić wszystkie swoje statki. Wiesz dlaczego?
0: Dlaczego?
2: Po to, żeby zmotywować swoich żołnierzy, że nie ma dokąd wracać. Tylko liczy się wygrana. Musimy wygrać. To działało. Oczywiście na to się złożyło jeszcze parę innych czynników. Na przykład legendy Indian, które twierdziły, że pojawią się panowie o sześciu nogach. Koń plus jeździec daje nam sześć nóg.
0: No, ciekawe.
2: To się tak ładnie złożyło, że tak naprawdę po pewnym czasie oni zostali zaproszeni do króla. Wcale nie musieli już walczyć, żeby dojść do źródła władzy tego imperium. Doszli do króla i w swojej bucie Ocasio-Cortez powiedział: to ja mam żądanie. Wypełnisz tę komnatę złotem. Ja cię puszczę wolno. Wyjął wtedy szablę, wyciągnął ją jak najwyżej i narysował kreskę na wszystkich ścianach komnaty, dookoła, nad swoją

0: Nie wiem. Bo był
1: bo mógł.
0: Chujem.
1: Nie groziło mu za to żadna konsekwencja. Tutaj dążyłem do czegoś. A tym czymś jest cywilizacja kosmitów, obcych ludzi, tak zwane szare ludziki. Tak? Wyobraź sobie, że tak jak my obserwujemy sobie mrowisko, tak oni nas obserwują. Patrzą, o patrz, ten patknął się na skórce od banana, ha, ha, ha, ha, ha, tak? O zobacz, ten się wpierdolił w kredyt, bo akurat chciał wziąć ślub, no i za wesele musiał zapłacić. Będą, kurwa, przez 20 lat spłacać ten kredyt, ha, ha, ha, ha, ha, tak? Dla nas są to życiowe wybory, dla nich to obserwacja mrowiska. Pomyśl w ten sposób. Jak taki obserwator, na jakim poziomie intelektualnym miałby się z nami mrówkami skontaktować? Cześć, zaprowadźcie mnie do mojego przywódcy. W ten sposób? Co z tego, że ty jako człowiek poznasz królową mrówek? Sorry, zapędziłem się trochę.
0: Nie, spoko. Tutaj to piszą, że to był Hernán Cortés.
1: A możliwe.
0: A ty powiedziałeś jakoś inaczej.
1: Ocasio Cortés. A to mi się skojarzyło z pewną panią polityk ze Stanów Zjednoczonych akurat. No. Dobra. W każdym razie, pan Cortés był skuteczny w swoich metodach. Dla królowej hiszpańskiej no naprawdę sporo złota zrabował. Zresztą część z niego dalej leży gdzieś tam w Trójkącie Bermudzkim podobno, tak? Są ludzie, którzy poświęcili całe swoje życie, żeby polować na ten skarb. Ale widzę, że tutaj ja mówię i cisza jest.
0: No słucham sobie, bo wiesz, no słucham, co opowiadasz.
1: Akurat widzisz, no dary natury do mnie dotarły i tak dzielę się pewnymi rzeczami, które też z natury wziąłem, tak? Mhm. No takimi informacjami na przykład ciekawymi. Bądź teoriami, bądź serialem, o którym już nie mogę się doczekać, żeby coś usłyszeć nowego, nie tyle powiedzieć, ale to do jutra, do 18, ja wiem, tak.
0: Zgadza się. No, jutro będziemy całą audycję o tym mówić. No dobra, słuchaj, to dzięki za telefonik. Będę jechał tu dalej z innymi może jakimiś tematami, żeby nie zanudzić.
1: I proszę tego. Bardzo, ja dziękuję za wytrzymałość, że tyle mnie znieśliście na antenie. No i dziękuję bardzo za możliwość uzewnętrznienia się trochę. Dobra, trzymajcie się ciepło,
0: cześć,
1: powodzenia,
0: cześć,
1: pa, pa.
0: Cześć, Matt.
2: Dobry wieczór, cześć.
0: Dobry wieczór, dawno nie gadaliśmy, chyba jakoś.
2: No mam wrażenie, że tak niedawno, może dwa tygodnie temu.
0: A mi się wydaje, że dłużej trochę, ale spoko.
2: Mam wrażenie, że czasami odbierasz mnie jako inną osobę i dlatego ten przedział czasowy.
0: Nie, chyba nie.
2: Wiesz co, dzwonię z taką informacją, taką chwalebną, ze względu na Szwecję i te ostatnie wydarzenia, które się tam wydarzyły. Szwecja niedawno poprosiła o pomoc Polskę pod względem walki ze zorganizowaną przestępczością, i poprosili polską policję o jakichś tam wysłanników, którzy pozwoliliby im podzielić się tymi doświadczeniami, jak się walczy ze zorganizowaną przestępczością ze względu na to, jak to wygląda w naszym kraju.
0: No, bo wcześniej to nie mieli takiego, nie mieli wielu okazji, żeby się takimi sprawami zajmować. Dopiero jak się ubogacili, to poznali, tak? No.
2: Dokładnie tak. Znaczy, szczególnie zaimponowało im to, że Polska poradziła sobie z tym, że była jedną z najbardziej niebezpiecznych, Polska jako była jednym z najbardziej niebezpiecznych krajów Europy w latach 90. A dzisiaj jest.

0: w miarę okej.
1: No nawet nie w miarę, tylko tak, no Polska chyba uchodzi za bardzo bezpieczny kraj, no szczególnie na tle tych różnych właśnie przemian, nie? Które na świecie nastąpiły w związku z multikulti, ze sprowadzaniem emigrantów zewsząd, no to tak się zrobiło trochę niebezpiecznie, a u nas kraj jest taki dosyć nadal mocno homogeniczny. No i tak właściwie nieczęsto się spotyka Azjatę, czy Czarnego, czy Araba.
0: To już nawet nie chodzi o to. Tylko mi chodzi o to, że no, zawsze ta Szwecja dla Polski była tym takim, nie wiem, wykładnikiem elegancji, porządku i bogactwa. Nagle spotykają się z problemem, który w Polsce w zasadzie wyniknął właśnie z uwagi na te przemiany ustrojowe i na to, że tu dużo po nas po. No można powiedzieć po upadku muru berlińskiego i podziału, po rozpadzie Związku Radzieckiego, no tutaj dużo grup takich, które się zorganizowały, byłych tam komandosów GRU i tak dalej, miało Eldorado. Polska policja w tych swoich skromnych zasobach, o czym jest film Psy, potrafiła sobie poradzić z tym napływem przestępczości, dostępem do broni i no, bo to się działo, były strzelaniny w latach 90. w Polsce na ulicach i wtedy tego nikt nie nazywał terroryzmem. Kradzieże samochodów, walki tych grup, mam Magdalenkę i tam był też były Gieru ze znanym gangsterem Cielusiem i w ogóle grupa mutantów, jedna z najbardziej bezwzględnych gangowych grup w Polsce w latach 90., gdzie tam strzelali do policjantów jak do kaczek, a oni się nie mieli czym bronić. I nagle polska policja musiała sobie z tym poradzić, mimo ograniczonych środków finansowych i żadnej pomocy z zewnątrz. No i jak to, nie wiem, no może w naszej nacji to wynika, że no, wpadliśmy sami na pomysł, żeby wysłać te komórki, które wpłynęły w te środowiska i rozpracowywali je od środka. Tak dzisiaj Szwecja sięga po tą wiedzę, którą my przerobiliśmy jako naród na własnej skórze.
1: Faktycznie, my mieliśmy zawsze takie przekonanie o krajach skandynawskich, że tam to można było jeszcze do niedawna zostawiać drzwi otwarte od domu i nikt ci się nie wkradł, nie? A teraz to oni mają problem z gangami, z przestępczością, z dragami, z takimi rzeczami. No i to Polak, a Polska się bezpieczna zrobiła, bo to faktycznie kiedyś to się na każdym osiedlu obskakiwało w pierdol. Mafia, gangsterzy, gangi obcinaczy palców, gang mutantów w ogóle i niebezpieczny kraj faktycznie, a dzisiaj to u nas ładnie, schludnie, bezpiecznie. Wiecznie, no.
0: No, my byliśmy wtedy pod względem tej przestępczości zorganizowanej na tyle narażeni, bo byliśmy tranzytowym krajem pomiędzy Rosją a Zachodem i tam dużo, dużo dobrych, znaczy do bogatych towarów przepływało przez nas i byliśmy właśnie to trzeba było naprawdę szczególne środki zaprowadzić, żeby tą sytuację uspokoić, a nie mówiąc o gangach, które się wyłudzenia, no wiesz, wtedy w latach 90. prywatne interesy, to gotówka krążyła, no trzeba było tego raka odciąć, a zresztą w policji było też mnóstwo korupcji, to jest też walka wewnętrzna. co mam wrażenie, że w Szwecji też jest taki problem. Zabójstwo Marka Papały. No jest dużo tych wątków tego całego syfu, z którym sobie nie wiem, jak to nazwać nawet. No. I jakieś struktury musiały na to zareagować, żebyśmy mieli tak jak dzisiaj. I dzisiaj mówimy o Polsce jako kraju rozbrojonym, a to też nie wynikało z niczego, no bo dzisiaj za to, że posiadasz nabój do pistoletu, możesz iść do więzienia na 3 lata, no wynika też z czegoś.
1: No ciężko tak w sumie powiedzieć, jak do tego doszło, nie wiem. No, ale coś tu, jakaś robota została faktycznie wykonana, no zbiór różnych rzeczy, tak, prawo, działania służb, to, że policja się zmieniła na bardziej taką profesjonalną, chociaż różnie z tym bywa, nadal nie mogą się pogodzić i pokutuje w nich, co pokazuje świetnie twórca audytu obywatelskiego, że nie mogą się po prostu nauczyć tego, że nie mogą sobie tak legitymować kogoś, bo im się tak widzi, że to trochę nie tak działa, że są konkretne przepisy, że legitymować można, jeśli jest jakieś podejrzenie dokonania wykroczenia czy przestępstwa, jakiś powód, a nie, że tak, coś ci się nie spodoba i dokumenciki, tylko, no i nie mogą się tego, i to tak w nich jest silnie zakorzenione, że oni tak czują, że mogą sobie każdego legitymować, że audytor właśnie z tego kanału, to on się chandryczy z tymi policjantami już wiele, wiele lat. I pomimo tego, że ma 3 wyroki sądu, który orzekł, że ma rację, że nie można sobie, jeśli on wykonuje normalne, legalne czynności, w tym przypadku fotografowanie jakiegoś obiektu, co to by nie był za obiekt, czy jednostka wojskowa, czy jakaś infrastruktura krytyczna, że on może sobie po prostu fotografować, co chce i nie popełnia żadnego wykroczenia nawet, więc nie można sobie do niego podchodzić i kazać mu się legitymować. I on z tym walczy od lat. No więc są takie pewne rzeczy zakorzenione. Myślę, że korupcja też jest dosyć mocno jakoś zakorzeniona w Polsce i to jeszcze wiele lat upłynie, zanim się uda zwalczyć troszkę tą korupcję, bo to jest plaga. No, korupcja i nepotyzm to są takie rzeczy, które jeszcze trzeba tutaj przepracować.
0: No to na pewno, ale wiesz, ja wolę takie kłótnie o to, czy możesz nagrywać, czy nie nagrywać, niż film, który dzisiaj widziałem z Szwecji, gdzie samochód uderza, jakiś drugi samochód w centrum miasta, po takim centrum handlowym, i widzę paru chłopaczków z karabinami w ręce, w maskach, którzy dobiegają i rozprawiają się tam z kimś. Mam wrażenie, że w Polsce to byłby news, który by się toczył przez tydzień.
1: Tak, tak. To byłby szok. U nas to nawet teraz, jak policja czy jakieś inne służby zajeżdżają drogę jakimś gangsterom i wyciągają ich tam, gleba, no wiemy, jak to wygląda, to u nas ci nie stawiają oporu, nie ma jakichś strzelanin wielkich już, nie, tylko się kładą, mimo że gdzieś tam może mają świadomość, że mniej zaryzykowaliby tak naprawdę niż gdzieś w Stanach, gdzie wyciągniesz tą broń i do ciebie strzelają po prostu. To u nas się troszkę bardziej jeszcze certolą, to tak naprawdę mniej by ryzykowali niż gdzieś w Meksyku na przykład, gdzie tam się strzelają na ulicach gangsterzy z policją, się tam są.
2: Gorsza.
1: Meksyk to jest...
2: złotych. Powiedzenia.
1: Ojej,
2: daję ci szansę, kolejna kapitanie pijatko.
1: Przepraszam.
2: Nie zmarnuj jej. Buziaczki.
1: 500 dostałem, wiesz?
0: Wow, gratuluję.
1: Kurwa. Od Gosi, która pisze: powodzenia, daję ci szansę, kolejną kapitanie pijawko, nie zmarnuj jej, buziaczki. Gosia, słuchaj, no nie wiem, co powiedzieć, strasznie się cieszę. Kupa pieniędzy. Nie wiem, co, jak do tego doszło, to nie wiem. No ale jak to rozumieć, to dawanie szansy, co ja mam, czym podpadłem i jakby wyglądała poprawa, ja nie wiem, nie rozumiem tak troszkę do końca. Ale będę się starał, żebyś była zadowolona. No co ja mogę więcej powiedzieć? Wow. Kurwa, Maciu.
0: A fajnie, że nawiązałeś do Meksyku, ponieważ Szwecja zajmuje drugie miejsce pod względem podkładania bomb wśród państw, które nie prowadzą wojny.
1: Ja jestem w szoku, czuję się jakbym kulę w łeb dostał, aż nie wiem co powiedzieć. Gosia,
0: nie, narobiłaś. Gosia ma dzisiaj gest, może mają tam jakieś święto u siebie.
1: Może Gosia jest gangsterką i napadła na bank, obrabowała i ma dużo pieniędzy, ja nie wiem.
0: No pewnie, może pick-upem wyrwała bankomat.
1: Oj, Gosia. Tutaj niektórzy coś do ciebie mieli, jakieś wąty, ale są też tacy, co piszą, a ja lubię Mata. Słuchajcie, a to też, bo zauważyłem, to nawet się nie tyczy tylko Mata, tylko różnych osób ostatnio. Jak ktoś nie ma super płynnej gadki, nie wiem, nie ma takiej super wprawy, że jedzie po prostu głosowo jak karabin maszynowy, to się go od razu posądza, że coś pił. Tak ostatnio zauważyłem. I Mat... No, a może sobie coś tam dziabnął, ale nie musiał sobie...
0: Absolutnie jestem pod wpływem alkoholu, to nie ukrywam niczego. Tak?
1: No ale
0: czy polska konstytucja tutaj zabrania kontaktowania się z innymi ludźmi poprzez jakiekolwiek media pod wpływem alkoholu? Chyba nie, także skąd te pretensje?
1: No, ja na pewno nie mam, dopóki ktoś nie bełkocze, nie wyzywa, nie wiem, nie zachowuje się jakoś skandalicznie, to jest spoko, jak kontroluje. A Matt, myślę, mówi całkiem spoko. No to, że nie jest jakaś super płynna gadka, to też nie ma takiego wymogu. Wiele osób, które tu dzwonią, to czasem im się zdarza jakieś ale ważna jest treść bardziej jednak, mimo wszystko. A nie, czy ktoś, kurwa, radiowo zajebiście płynnie tutaj opowiada i w ogóle jest wodzirejem mega i się wszyscy tak zasłuchali, że aż mają kisiel w majtach po prostu, bo taki ma seksowny głosik. No to też nie o to chodzi, nie bądźmy takimi fetyszystami głosu, jak Michał Giereś, nie przymierzając. No, tutaj.
0: Mam wrażenie, że może za wcześnie zadzwoniłem i dlatego, ale nie. W każdym razie chciałem właśnie tą istotną informację przekazać, że Szwecja poprosiła polskich fachowców o pomoc pod względem właśnie rozbiórki tych swoich problemów. No, nie wiem, no, wydało mi się to interesujące ze względu na też te wszystkie wydarzenia, które się nasunęły.
1: Ja bym strasznie chciał, żeby Gosia w końcu się przemogła i zadzwoniła. Czy w ogóle takie osoby, które... Jest kilka takich osób pewnie, które są z nami od dawien dawna, ale do dziś się nie przemogły, żeby zadzwonić. I ja wiem, że to jest ciężko, cholernie, bo jak się tak długo nie dzwoniło, to potem jest narasta taka blokada, ale to wydaje mi się, że to tylko jest w was, tylko i wyłącznie. I owszem, gdybyście w końcu zadzwonili, to byłyby tam jakieś reakcje żywiołowe, że o ja, a coś tam jakieś, czy nawet dogryzanie, że o w końcu zadzwonił, kurwa, się wziął na odwagę wielki tam. Czy coś tam, ktoś, kto was trochę mniej tam lubi, by coś tam wam dogryzał, ale to by było przez 5 minut, a potem by wszyscy przeszli do porządku dziennego zupełnie. I byłoby to już zupełnie normalne, że dzwonicie, że gadamy sobie, więc strasznie fajnie by było, jakby niektórzy się tak przemogli i zadzwonili jednak. I myślę, że Gosia jest jedną z takich osób, które... I nie mówię tutaj, że się chcę podlizać teraz czy coś, bo dostałem dużo pieniędzy, tylko po prostu no, przypomniałem sobie akurat, no temat Gosi się pojawił, no to mówię, nie? Że byłoby super też. I to... myślę, że wiele osób by też z zaciekawieniem... I to nawet nie trzeba mieć też jakichś wielkich rzeczy do powiedzenia, jakichś spektakularnych, górnolotnych czy cokolwiek, tylko po prostu można zadzwonić i powiedzieć cześć, krawiec, w końcu zadzwoniłam i tak dalej. No.
0: Ja też chętnie bym Gosię posłuchał na żywo.
1: No. I też nie trzeba mieć jakiegoś super, nie wiem, mega radiowego, seksownego głosu. Można, wiele osób tutaj, które dzwoni, ma nawet... Patrzcie na Gambola. No, on ma głos taki, kurde, jak rozjechana żaba, ale fajnie się go słucha, ludzie go lubią i nikt z tym nie ma problemu. No. I tak dalej, no. Także jeszcze raz wielkie dzięki, kurde, w szoku jestem. No, a co do Meksyku, to tam w ogóle odradza się, żeby jechać, bo tam jest sporo fajnych miejsc, nie wiem, jakieś ruiny azteckie sobie pooglądać, nie? Fajne plaże podobno są też, ale tam się dużo ryzykuje, bo mogą cię porwać i to się często tam porwania dla okupu zdarzają, obcokrajowców. Jedziecie sobie...
0: No to zależy, no. Też, to zależy też od... No bo tam jakby do Meksyku, ale mój znajomy był na półwyspie Yucatan, czyli to jest ta Mezoameryka. No i zwiedzić te wszystkie, wiesz, pozostałości po cywilizacjach dawnych, których możemy w sumie, nie wiem, no ciągle się o tym słyszy w tych wszystkich alternatywnych mediach. Nie wiem, no strasznie imponujące, no ale żeby tam wpłynąć w to życie takie, nie wiem, bliżej Ameryki, tam jest chyba bliżej granicy amerykańskiej jest tam najniebezpieczniej. Świetny był film Sicario, nie wiem, czy to dobrze wypowiadam, ale świetnie to uzewnętrznił.
1: Tak właściwie to sporo jest dzisiaj takich miejsc, gdzie już nieszczególnie byśmy chcieli się przeprowadzać, wyjeżdżać, czy jechać na wakacje, nie? Tak wzrosła ilość. Tutaj wojna, tu narkomaństwo, tutaj cię porwą, tutaj coś. Tak w sumie dobrze w tej Polsce zostać. Ja bym też chętnie posłuchał, może by ktoś zadzwonił za chwilę, na przykład i powiedział, dlaczego wy emigrowaliście, bo mamy trochę tutaj emigrantów i co was ciągnęło, no nie wiem, ja od siebie mogę powiedzieć, że w czasach, kiedy ja wyjeżdżałem do Irlandii, to była trochę inna Irlandia, nie była multikulti na przykład i wtedy wyjechałem, nie wiem, trochę dlatego, że Polska mi się nie podobała. Wiem, że to jest trochę taki mit, wydaje mi się, że wszyscy jak wyjechał, to za pieniędzmi. Nie, są też ludzie, którzy wyjeżdżają, bo na przykład nie podoba im się mentalność rodaków troszeczkę, która obowiązuje też w kraju. I Polska wtedy była trochę innym krajem też. Takim trochę zapyziałym, takim trochę, wiecie, gdzie ludzie byli bardziej toksyczni. Teraz, myślę, się poprawiło trochę w tym temacie. Zarobkowo się poprawiło też... Jak ja wyjeżdżałem, to nie można było liczyć na takie zarobki, jak teraz są. Teraz naprawdę w Polsce można nieźle zarabiać też, nie? To też się liczy. I pieniądze, i też inna kultura. Pamiętam, że jak przyjechaliśmy do tej Irlandii, to bardzo nam się spodobało to, że ludzie trochę spokojniejsi są, bardziej zdystansowani, że w telewizji trochę inne programy są, inne filmy, że Simpsonowie sobie lecą, że Father Ted sobie leci, taki serial, gdzie serial komediowy o klechach, o księżach, ale to coś, co dzisiaj by u nas jeszcze chyba nie przeszło, bo Polska nadal jest bardzo klerykalnym krajem, a oni z tego wyszli już wtedy, nawet kiedy my byliśmy, nie? Już i przechodzili taki czyściec sobie trochę robili, polegało to na tym, że pośmieją się trochę z tych klechów. W telewizji jakaś tam prezeska, w telewizji publicznej lesbijka, czy tam gej, i to wszystko wydawało nam się takie świeże bardzo, nie? Takie świeże. No oprócz też zmiany klimatu, trochę inne niebo, trochę inne zwyczaje właśnie. Większy taki ład też, to był czas, gdzie Polska była trochę takim śmietnikiem wizualnym, że się szło i powiedzmy... Kurwa, wszędzie te banery, cycki, bombki, brzdęki, nawalone, nie? A tam przyjeżdżasz i takie same domki stoją z cegły, równe, nie jest tak wszystko upszczone tymi jakimiś banerami i tak dalej, tak fajniej, skromniej, tak minimalistycznie, bardziej elegancko. A dzisiaj też jest lepiej w Polsce z tym, więc no, dużo się zmieniło.
0: Na pewno. Na pewno się dużo zmieniło, ale szczególnie z twojej wypowiedzi utkwiło mi to, że o tych Simpsonach. Też gdy byłem na emigracji w Holandii, w telewizji lecieli Simpsonowie i w zasadzie lubiłem to oglądać. Nie lubiłem za bardzo pić wtedy alkoholu, ale wtedy zazwyczaj moi współmieszkańcy nie lubili Simpsonów, próbowali przełączyć. Przekupywałem ich popersami. Kupowałem im wszystkim poperson, to znaczy trzem osobom.
1: Oni ale jakie popersy? O czym mówisz teraz? To jest coś takiego, jakiś taki inhalator? Eter. Tak. Aha. Ale to co się w sklepie się takie coś kupowało? Czy gdzieś na boczku załatwiałeś? Co to jest w ogóle?
0: Właśnie no, tak nie znam. Kupowałeś od chłopaka z ciemnokarnacją na skuterze.
1: Aha. Eter mówisz, znaczy czy jak eter?
0: Poppers.
1: Eter, poppers. To i co? I wdychasz i co czujesz wtedy? Jakiś tak, nie wiem, błogość czy co?
0: Nie, ja dawałem to innym ludziom, sprzedawałem. Drożej im to sprzedawałem.
1: No ładne i kwiatki.
0: Zawsze miałem z gościem, jak byłem w Holandii, w Dordrechcie. To jest zupełna to małe miasto pod Feyenoordem, nie liczące się, takie są najlepsze, bo tam jest bardzo cicho, spokojnie.
1: Mat przedsiębiorca tu pisze. Właśnie też chciałem powiedzieć, że żyłka do interesów zawsze była.
0: No. Tak, no to były takie sytuacje, że chciałem obejrzeć Simpsonów i zresztą w holenderskim języku, ale tam miałem taką opcję z literami i angielskimi, ale fajnie się bawiliśmy, ale tylko wtedy, gdy poczęstowałem swoich towarzyszy tymi popersami. No, a w Holandii spędziłem w sumie 2 lata. Zaczynałem od prywatnej polskiej firmy, która mnie tam wysłała na takie gospodarstwo. Przebierałem cebulki tulipanów. Potem już jakoś to poszło, poznałem wielu ludzi. Tylko język angielski mi pozwolił na to.
1: Czyli tak trochę od zera do milionera? A potem znowu do zera. Nie, tak się śmieję. A w ogóle to tak jakbyś tak, nie chcę tu pytać o szczegóły, ale teraz tam w miarę u ciebie jakoś tam finansowo tu tamtego jest w miarę okej, czy raczej tak słabo, czy...
0: Stabilnie, jak najbardziej.
1: Stabilnie. No, jak jest łebski gość z żyłką do interesu, zaradny, to zawsze sobie da radę, no.
0: Nie, to nawet nie o to chodzi. Raczej to wynikało z tego, że temu wyjazd do Holandii, to nie wiem ile miałem wtedy lat, no to było zaraz po liceum. Nie wybierałem się na studia, zresztą miałem mnóstwo pracy jeszcze w trakcie liceum, bo mieliśmy prywatne przedsiębiorstwo i tak po prostu, wiesz, no poszukiwanie czegoś. Dałem sobie czas. Ten czas się przekształcił w zasadzie, gdy poszłem na studia wyższe w wieku 28 lat, ale już zarobiony.
1: A jakie miałeś pierwsze takie przemyślenia, że ta Holandia się czymś różni od Polski? No właśnie, czym? Co ci się tam tak spodobało, że jest tak inaczej? Trochę z czym? Wiesz, tak pytam o takie wrażenia na temat różnic kulturowych, społecznych właśnie.
0: No, to było na farmie w Oudetongen. To było na farmie cebulek tulipanów. Gdy miałem fajnego ziomka, w sumie fajnego kumpla z Polski i zderzyłem się z czymś takim, że poznałem kumpla, który pracował na tej samej farmie, tylko że był miejscowym. Miał na imię Alex. Był czarnoskóry. Pracowaliśmy przy tej samej maszynie z moim ziomkiem i z tym Aleksem, który nas uczył tej pracy. I nagle ten mój ziomek z Polski, nie wiem, zaczął sypać jakimiś tekstami takimi typu będzie mnie tam Murzyn uczył. Nie wiem, oni potem mieli jakiś konflikt. i ten mój ziomek z Polski potem zrobił taką akcję, że w czasie pracy przyniósł dezodorant i dał mu do ręki, że niby cuchnie. I po prostu to było dla mnie takie uderzające, że kurwa mać, no wiesz, bo nie cuchnął, wiesz o co chodzi, tylko że on na jego widok po prostu cały czas reagował tym, że to jest jakiś brudas, śmierdzie czy coś w tym stylu. A ja poznałem kolesia, w ogóle ten Alex był bardzo, bardzo interesującą osobą, bo on był w ogóle adoptowanym synem właścicieli tej farmy, na której pracowaliśmy. I on się interesował modą, słuchaj. On się interesował modą.
1: A nie był gejem, przepraszam, że tak powiem, bo wiesz, taki...
0: Chciałem to dodać, ale się pohamowałem.
1: No jest taki stereotyp.
0: Interesował się modą, ale nie był gejem, stereotyp. A wszystkie polskie dziewczyny, które z nami wyjechały wtedy w tej grupie z Polski, cieszył się dużym zainteresowaniem, mogę tylko tyle powiedzieć. Także nie był na pewno gejem, interesował się modą, a to, że mogłem z nim po angielsku się jakoś dogadać, wiesz, po prostu ta bariera była przełamana, pozwoliła mi go lepiej poznać, bo on wtedy też w zasadzie, on był na tej fermie, mimo że adaptowany, to był regularnym pracownikiem, zbierał kasę na to, żeby wyjechać do Paryża na jakiś pokaz mody, to czy pokaz dni mody, czy coś w tym stylu dla młodych talentów, bo pokazywał mi swoje projekty, które szkicował ubrań i tak dalej, i szył w ogóle jakieś ubrania. Był bardzo interesującym człowiekiem i strasznie mnie to uderzyło, że koleś, który się poznałem z nim w busie i który, nie wiem, był takim moim ziomkiem czy coś, ni stąd, ni zowąd, bez powodu, bez w zasadzie żadnego, nie wiem, wytłumaczenia, nie wiem, czuł jakąś obcością się wobec niego wykazywał i skończyło się na tym, że nie wiem, że mu tam wkładał dezodorant do ręki na zmianie i w ogóle to był jakiś kwas, nie? W ogóle go odesłali od razu. No nie wiem. Potem miał pretensje do mnie w ogóle, że trzymam z murzynami czy coś, nie wiem. Coś okropnego.
1: No ciekawa historia. No, a tak, bo jest, czasami tak się mówi właśnie o do czarnoskórych, no, a propos tego zapachu, tak, spotkałem się z taką opinią, że murzynki trochę inaczej pachną, na przykład, i ktoś kiedyś o tym mówił nawet na antenie Nocnego Radia, i to nie chodzi nawet o, jak, że brzydko czy coś, tylko że mają jakiś swój taki specyficzny zapach. No, ja nie mam takich doświadczeń. Ty, Matt, się kochałeś kiedyś z murzynką?
0: Nie.
1: Nie? No, ale tu, ktoś tu się kochał. Chyba Tomisiu się kochał kiedyś z czarnoskórą kobietą, jeśli pamiętam. Przepraszam, Tomisiu, że tak tu przypominam, ale tak, no, chyba o tym mówiłeś, nie? I no, to tak mnie ciekawi ten temat. Czy właśnie...
0: No, ale z Holendrkami się całowałem. No, to tak powiem skromnie. Może trochę więcej. Ale no, nie miałem okazji. Czy miałbym opory? Nie wiem. Zresztą to wszystko nie wynika z tego. Nie wiem. Nie wiem jak dla mnie. W ogóle tego nie zauważam.
2: Damianer.
0: Postrzegam ludzi jako zbiór emocji. Nie wiem. Stanowienia sam siebie.
1: Damian, dzięki. Damian tutaj ostatni. Ostatni. Dzień Świra, nie? Się przypomina. Matt wie, o co chodzi. Matt, fan filmów, a szczególnie polskich komedii. To chyba gdzieś tam są miłe tobie, nie? Myślę, polskie komedie. No, dzięki, Damian, dzięki za dyszkę już którąś tutaj z rzędu. Ostatni. No, fajnie. Ale słuchajcie, strasznie się cieszę. Jestem finansowo podreperowany, jednak te pieniądze ważne są w życiu, nie? I jak jest jakaś taka stabilność, że wiesz, że se wszystko popłacisz, jeszcze coś se kupisz, nie? Może jakieś ciuchy se w końcu kupię. Słuchajcie, ja normalnie nie mam ciuchów. chodzę jak łapserdak teraz, już tak strasznie, nie, się zaniedbałem w tym temacie. Muszę sobie normalnie kupić jakieś bluzy, jakieś spodnie, wszystko jakieś takie rozpierdolone, stare. O, wstyd, wstyd. Po prostu wstyd.
0: Jaki styl preferujesz, krawiec?
1: Taki, wiesz, byle jaki trochę, nie stroję
0: Biglebowski.
1: Się.
0: Biglebowski.
1: No, wiesz, no nie, Biglebowski to się na swój sposób jakoś tak ciekawie ubierał, nie? Jak takie, wiesz, w szafroku łaził.
0: No przestań, nie zabijaj mi twojego wyobrażenia.
1: Ale tak myślę, czy by sobie nie kupić płaszcza długiego po prostu i trochę się troszkę się wozić jak na przykład rzeźnik z The Boys, czyli koszula hawajska plus skórzany płaszcz na przykład jakiś, czy może niekoniecznie skórzany, ale jakiś czarny płaszcz i koszula hawajska i zapuszczę sobie jeszcze brodę, czuprynę zrobię i jak mnie zaczepi jeden z drugim, to od razu w ryja, kurwa.
0: Na lato płaszcz i tak byś sobie krążył w tym płaszczu grubym przy 30 stopniach po Środzie Śląskiej, to nie wiem, bezdomny. Zresztą zastanawiają mnie zwykle, skąd ten styl bezdomnych, czyli kilka warstw, mimo że jest 30 stopni.
1: No ale tu piszecie, że właśnie drogi jest taki płaszcz skórzany. No widzisz, no to jak menel, jak w super drogim ciuchu chodzi. Faktycznie, jak kiedyś tam któryś ziomeczek sobie chciał załatwić taki płaszcz, to kupował, nawet będąc tam w miarę zamożny, to gdzieś tam kombinował, żeby sobie kupić używany, bo to nie jest tak prosto właśnie, dosyć drogi faktycznie. Taki skórzany płaszcz to może być wydatek nawet, nie wiem, tysiak, nie? Czy coś, a zobaczmy w ogóle w internecie, ile kosztuje skórzany płaszcz. Ja nawet nie chcę skórzanego, bo to może być jakiś taki z materiału.
0: Mam wrażenie, że w bezdomnych to musi być zorganizowana akcja, na przykład taka, że musi być trzech gości i jeden takiego wzrostu Azjaty. I tak jest noc i oni na przykład widzą, jak ludzie napełniają te kontenery na zużyte ubrania i ten idą we trzech, podchodzą do tego kontenera, wrzucają tego niskiego, średniego wzrostu Azjatę do przekładni, która przekazuje ubrania do tego kontenera i on tam wybiera co lepsze kawałki. Z tym, że tutaj się muszę zatrzymać, ponieważ plan się blokuje pod względem wyjścia z tego konteneru. Ale co lepsze kawałki ziomki mają.
1: No. Ale wiecie co, bo tak spojrzałem, po ile chodzą różne płaszcze i no tak jak myślałem tutaj powyżej tysiaka, 1300 na przykład jakiś damski skórzany płaszcz, tutaj za 2200 jakiś taki modny, damski, jasny płaszcz ze skórki, ale słuchajcie, jest tu płaszcz, który nie wygląda jakoś super nadzwyczajnie, a kosztuje 21 tysięcy. Jakiś Paul Smith płaszcz.
0: To jest z ludzkiej skóry?
1: No nie wiem, kuźwa, ale 21 koła? To nawet ty, Mat, nie chodziłeś w czasach swojej świetności w takim, no. Panie jest, przedsiębiorco.
0: To jest ze skóry chyba, nie wiem.
1: Bazyliszka chyba.
0: Chyba tak, chyba czegoś wyszukanego. Ze skóry Bigfoota na przykład.
1: Ale jakiś taki z materiału zwykłego, ciemnego, to bym se kupił taki, wiesz, w miarę przewiewny, żeby też był, no bo w skórzanym to ciężko chodzić, jak jest cieplej trochę. Ale tak sobie myślę, żeby sobie jakiś właśnie płaszczyk kupić. Do tego koszulę hawajską, tak, na rzeźnika trochę. Do tego może jakieś glany, taki styl, o.
0: Ale skąd ta twoja wizja rzeźnika w płaszczu i koszuli hawajskiej?
1: No, znasz serial The Boys?
0: Nie.
1: O, to musisz koniecznie zobaczyć. Ty jesteś fanem dobrego kina. Słuchaj, a to jest tak. Zajebisty
0: serial.
1: Ale
0: nie jestem fanem serialów. Właśnie odstraszają mnie seriale wszelkie.
1: Ale ten ci się, słuchaj, gwarantuję, jak ci się nie spodoba, to ci...
0: Dobrze.
1: To ci, nie wiem co zrobię, to ci dam 100 zł, jak ci się nie spodoba. Nie, żartowałem, nie dam ci. Ale... Gwarantuję, że ci się spodoba. Nie ma takiej opcji, żeby ci się nie spodobał.
0: Okej.
1: The Boys.
0: Jest, na pewno sprawdzę. Na pewno. Bo wiesz, możemy sobie tak mówić, jeżeli chodzi o te polecenia, polecenia Skype'owe. Obyś to, obyś tamto, obyś to, to na pewno zrobi wrażenie, to tamto nie, tamto nie. Czy ja zwykle, gdy dostaję takie tipy, to próbuję sprawdzić. Często mi się to mija z celem, ale okej, sprawdzę The Boys, tak? The Boys, którego roku? Bo już...
1: W miarę współczesny, nie wiem, tam z 3 lata temu wyszedł, czy jakoś tak. To jest, ani nie będę ci mówił o czym, bo cię może zniechęcić to, wiesz, bo sam zobaczysz, to jest serial taki wyjątkowy. Zabawny, błyskotliwy, nowatorski, hardkorowy mocno.
0: Więc osadzony w dzisiejszych czasach?
1: Tak.
0: Czy apokaliptycznych? Tak. Czy...
1: W dzisiejszych.
0: Aha, czy tam są kobiety? Tam
1: dobra, grają? Nie, powiem ci tak, jest to serial o superbohaterach, ale pokazany zupełnie inaczej. Jeszcze tak nie było to pokazane nigdzie. Rozumiem. To jest taki świat, w którym superbohaterowie są antybohaterami. Okazuje się nagle, że to jest banda, tak jak wiesz, jak takie stereotypowe współczesne gwiazdy. Przećpani, hedoniści, samoluby, egoiści, zdeprawowani, wiesz. I oni są bożyszczami tłumów, tylko że ludzie tak nie do końca wiedzą, jacy oni są naprawdę, że spędzają czas na orgiach, że mają wszystkich w dupie, że są egoistami, narcyzami strasznymi, psychopatami często. No, jest taka grupa ludzi, którzy się biorą za tych, wiesz, za tych superbohatersów, nie? Jest dużo fajnych efektów specjalnych, bo wiesz, ci bohaterowie mają zaskakujące moce, no nie wiem, przeróżne też, no i jest cały przemysł na świecie wokół nich. To jest trochę taka satyra na współczesne gwiazdy kina, na celebrytów, że wiesz, jaramy się nimi, a tak naprawdę nie zdajemy sobie do końca sprawy, jacy to są marni ludzie, nie? Troszkę to tego może dotyczy.
0: Ja zawsze miałem takie podejrzenie, że trzeba się za nich wziąć. Bo takie bezkarne rozbijanie budynków, wieżowców, szkody wytworzone przez walkę superbohaterów z ich przeciwnikami, które wyrządzają, nie wiem, szkody, cierpienie i bo na pewno w tych budynkach zawsze mi się wydawało, gdy Godzilla, nieprawda? Ale kiedy jest ten superbohater, jakie są koszty, które ponosi społeczeństwo, otoczenia, w których się toczy walka, czy tak dalej. Zawsze mnie to w tych filmach interesowało, bo jestem taki skrzywiony.
1: No to jest właśnie trochę od tej strony pokazane, bo jak oglądamy sobie tych zwykłych superbohaterów, to oni są tacy, że no, nie porusza się tych tematów, a co by było, jak któryś z nich by narobił szkód i zabił przy okazji iluś tam ludzi przypadkowych. A tutaj jest właśnie, wszystkie te tematy są tak jakby ruszone i fajnie pokazane, nie? Od tej strony. Więc to jest trochę taki film, co by było, gdyby superbohaterowie żyli naprawdę wśród nas, nie? A nie jakaś taka fikcja a la Marvel czy coś w tym stylu. Więc od tej strony jest to film fenomenalny i wielu ludziom się spodobał. Taki hit Amazona trochę, bo to jest produkcja Amazona.
0: Okay.
1: Płaszcze tanio w Demobilu albo Lumpeksie. Myślę, że się mylisz troszkę, bo no jest najpewniej tak, że ciężko jest dostać, bo albo te lepsze, co lepsze kąski to biorą dla siebie tam znajomi, wiesz, właściciela, czy tam ktoś poinformowany, albo po prostu słyszałem też, że do Lumpeksów to się ludzie tam ustawiają, zanim jeszcze otworzą, żeby powybierać te najlepsze rzeczy po prostu, i nie jest tak, że trafi się jakaś fajna skórzana kurtka i ona se stoi, no i możesz se ją wziąć, tylko szybko ją ktoś tam zachachmęci i tyle, albo ktoś tu już...
0: No tak, do ogólnego obiegu dostają się te już przebrane sort, a tak, jak był kiedyś odcinek kiepski, kiedy Paździoch założył lumpeks na korytarzu właśnie, to Paździoch rozkręcał interes tym, że tam euro wkładał do kieszeni i Ferdek i Boczek kupowali te ubrania, bo tam znajdowali w kieszeniach euro.
1: Paździoch cwaniak, dobry. Dobry cwaniak.
0: Najlepszy. To jest myśl, myśl biznesu lat 90. Niestety.
1: No, też nie każdy wie, że ten aktor jakoś nazywał Marek Kotys, czy jakoś inny Kotys, Kotys aktor, Ryszard Kotys, to on, ta rola paździocha była trochę inspirowana inną rolą tego właśnie Ryszarda Kotysa, bo on grał taką mędę straganową, gdzieś tam właśnie na straganie siedział, w innej roli gdzieś tam donosił na kogoś i ten paździoch to jest taki jakby zbiór różnych, kompilacja ról tego aktora troszeczkę.
0: No w Wabanku, ja pamiętam go z Wabank. Tylko nie pamiętam, czy z pierwszej części, czy z drugiej, ale była kwestia tego, że tam była taka akcja, że gość spędził czas z kobietą w mieszkaniu, w kamienicy i na drugi dzień, bo już był zamieszany w kradzież czegoś, no to była ta zabił akcja. Zresztą tu bym przytoczył w nawiasie Ocean's Eleven, ale nie idźmy w tą stronę. Była taka akcja, że on był w mieszkaniu, potem nie był w tym mieszkaniu, potem żeby potwierdzić swoje alibi, wraca, a tam otwiera drzwi Ryszard Kotys, który mówi, że panie, kogo pan tu szuka? No tu mieszkał taki murzyn z psem. Jaki murzyn? Kultowa scena Ryszarda Kotysa z Wabanku.
1: No. Murzyn. To jest fajne, że w kiepskich tak się aż bardzo nie cenzurowali i były takie właśnie, no padały słowa jak murzyn, czy coś tam o homosiach, no takie było, mówi się, że to płytki humor, ale no jak już mówiliśmy, były odcinki wybitne, po prostu ten serial był bardzo nierówny, a po drugie, nigdy nie był to taki serial mega poprawny, że tam się boją, nie, taki lewacki jakiś czy coś, tylko po prostu, no... No, był taki, jacy my Polacy jesteśmy trochę w sumie, ten serial, nie? Ale słuchajcie, ciekawym tematem jest też ta moda. To było pytanie, jaką fryzurę sobie bym wybrał. Może bym wrócił do takiej fryzury, jak kiedyś nosiłem, czyli taki mocno wygolony po bokach i na górze tylko taka kitka, trochę tak na wikinga, nie?
0: No. Na wardęgę.
1: No, troszkę tak na wardęgę, no, w sumie. Na wardęgę, na wikinga, to trochę tak na wikinga. W sumie. No.
0: Ja się bronię przed broną, przed brodą w kształcie, bo nie wiem, jest jakiś taki w internecie viral, że te brody w kształcie wardęgi, wardęga. A wiesz co, chciałbym wrócić do tych murzynów w polskim kinie, no to chyba najbardziej taką rasistowską i obraźliwą rolą była rola murzyna w Alternatywach. Pana Lincolna.
1: Blackface, czyli taki biały, pomalowany tak. Pastun do butów na czarno. No, tak.
0: Tak, czyli... No.
1: Ja nie wiem, no, czy w czasie, kiedy my to robiliśmy w Polsce, to czy jeszcze w Stanach coś takiego, czy nie było tego zjawiska, bo potem oczywiście się to stało rasistowskie i nie wolno już było, ale może nawet w tym czasie, co my to robiliśmy, to jeszcze to pokutowało w Stanach, czyli takie właśnie robienie się na murzyna.
0: Myślisz, że się ktoś tutaj nad tym zastanawiał?
1: No właśnie, u nas to taka była wolna Amerykanka, to... To, co było fajne w dawniejszych czasach, to to, że w Polsce wszystko było nowe, czasy pionierów i że ludzie eksperymentowali nie przejmując się, czy to się godzi, czy nie godzi, jaki trend, moda, tylko robili to, co im przyszło do głowy, nie?
0: Ale to... Ten lokator, prawda? On tam miał problemy, bo wynajmował to mieszkanie... W ogóle, no, taki były wiralem, że on się nazywał Abraham Lincoln. czyli nazywał się jak biały człowiek. A grał właśnie człowiek, który był pomalowany na czarno i jeszcze tam anioł często się na nim wyżywał pod kątem tego, że ma myć schody. I gdy Abraham Lincoln, czyli ten biały człowiek pomalowany na czarno, się buntował w tej kreacji, anioł dawał mu do zrozumienia z przykrością, że on przymyka oko na to, że on pochodzi z trzeciego świata, a Polska jest krajem, która chce pomóc trzeciemu światowi się wybić i dlatego mu daje takie ważne funkcje jak mycie schodów. Jezu, tak. Wiesz, to nie przeszło. Chyba dlatego nie puszczałem tego odcinka w telewizji.
1: No, być może to padały jeszcze tam takie takie słowa typu, wiesz, że Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść, nie? Bo to wcale bym się nie zdziwił. Pewnie coś takiego było. Ale też...
0: Do mieszkania anioła, czyli do tego ciecia tego domu, to Danuta, tam ta aktorka, prawda, przychodzi i mówi, że tam ten negatyw.
1: Dobra, Matt, słuchaj, tak, bo tutaj ludzie troszkę pomstowali, że ja tak szybko Kahira rozłączyłem. No chciałem tu pół godzinki tak nadzwoniącego tutaj na gościa na antenie, żeby było, żeby tutaj była jakaś rotacja, to ja już bym ci serdecznie podziękował. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, bo ty taki drażliwy, trochę jesteś i to czasami takie rzeczy odbierasz tak osobiście, że ja już tu mówię, że dziękuję, tak, to ja dziękuję, to do widzenia, to ja już tu nie zadzwonię, no.
0: Co ty, zwariowałeś? Nigdy się tam nie odezwałem.
1: Tak w głosie czasami wyczuwałem taką lekką dezaprobatę, nutkę takiej dezaprobaty, że co, już mnie tu wygania, czy coś takiego. A to zupełnie nie tak. To zupełnie nie tak. Super się gada i w ogóle. Tylko wiesz, tak jak jest audycja, to...
0: I lecimy, no. Świetnie, świetnie. Prowadź dalej, stary... Zbieraj jajka do koszyka i
1: tak. Zbieraj jajka do koszyka. Coś widzicie, Gotu? Coś jest na rzeczy, bo teraz tak stawia sprawę, że no krawiec, ty sobie musisz pieniążki zarabiać, to dobrze zrobi tutaj, jak będą różni dzwoniący, posłużyłeś się mną jako narzędziem tutaj, żeby zabawić publiczność, to sobie zbieraj te donejciki teraz dalej, tak? Widzicie, mówię, coś jest w nim takiego, że coś go w dupkę ugryzła, no?
0: Absolutnie. Nie? Trzymajcie się udanej audycji. Dobranoc.
1: Dobranoc, trzymaj się, hej. Mówię wam, coś tu jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy. Słuchajcie, Jan Wojtala jeszcze wcześniej dzwonił, ale tak jakoś tutaj przeoczyłem, prawda? No.

Został tu poruszony temat tego, że zbierałem na rower i że się ludzie poczuli, jakby dostali no, w twarz, tu mokrą ścierą można było to dać, w twarz. Czy nie dotarło jeszcze? A sami wiecie kto, to może jest Gosia właśnie i to tego dotyczyła ta druga szansa, że to Gosia się wtedy poczuła urażona. To był duży błąd odbierany jako zniewaga. No być może, być może. No, z rowerem nie wypaliło, bo się okazało, że nie sprawia mi przyjemności jeżdżenie tu po tych ulicach w środzie, że nie ma gdzie jeździć trochę. Dlatego też trochę ten rower tak kupiłem, żeby może nie ryzykować tak bardzo, że kupię sobie wypasiony rower i się okaże, że mi się nie chce na nim jeździć po prostu totalnie, nie? Po drugie, tak dużo osób się chyba nie złożyło na ten rower. To nawet chyba nie kilkanaście osób, tylko tam, wiecie, w ogóle połowę, pamiętam tylko, że połowę całej kwoty, właśnie coś koło chyba 500 zł, z tego co zostało zebrane, chyba został zebrany faktycznie coś koło 1000, czy tam 800, 900. No to tak połowę tej kwoty to Danusia wpłaciła, która nie miała do mnie ostatecznie pretensji, przynajmniej no nie mówiła. Mówiła, że spoko, że nie ma problemu. No i tak pozostali sponsorzy, no to wiecie, też trochę tak nieładnie mieć pretensje, że się 10 zł wpłaciło na przykład, nie? I wypominać to latami, że ja dałem, panie, ja dałem 10 zł. Ja dałem 10 zł. Ja to dziś to pamiętam. O, panie, pamiętam. Pamiętam, panie, do dzisiaj, panie, no ludzie, no dychę dałem. Panie, ludzie, ja se od ust odjęłem i 10 zł mu dałem. Ja mu tego nie zapomnę, temu krawcu. Panie, ja mu, on jest dla mnie teraz nikim. Okazał się zwykłym oszustem. 10 zł mu dałem. No wiecie, to tak trochę bez sensu, no kurwa. Ja rozumiem. Ktoś dał stówę, okej, okay. Może mieć lekkiego w kurwa, okej, okay. Szanuję. Ale 10 zł jak ktoś dał na przykład, a sami wiecie kto, ja nie wiem czy to jest Gosia na przykład i czy to o to chodzi, bo może to właśnie on dał 10 zł. I teraz będzie latami wypominał. Ludzie. Mi się przypomina właśnie Wałęsa, który się przechwalał 2 godziny, że dał na jakąś akcję charytatywną 5 kijów golfowych, co mu tam w garażu leżały. I jeszcze piłeczki.

0: No, a dzisiaj były też głosowania na temat aborcji. Skończyło się to tak, w ogóle coś tu nowego się pojawiło, bo jakby po raz pierwszy złożyło się tak w historii Polski, że te ustawy dotyczące tam właśnie liberalizacji prawa do aborcji dla kobiet i tak dalej, że one nie zostały tak zmiecione tam przy pierwszym czytaniu, od razu odrzucone, nie? W tym bogobojnym, maryjnym, janopawłowym kraju. Tylko zostały, jakby skończyło się na tym, że zostały odrzucone tym razem te wnioski o skasowanie w ogóle wszystkich ustaw, które by miałyby to cokolwiek zmienić.
1: 50 zł. Ci, co dali najwięcej, jak zwykle suszą głowę o pierdoły XD.
0: Ci, co dali najmniej może, bo ci, co dali najwięcej, to mają prawo jakby, nie? To jest ich święte prawo być wkurzonym, jak dali dużo. No ale jak no mówię, no jak ktoś dał tam dyszkę czy 15 zł, no to tak już bez przesady, że coś mu się takiego stało strasznego. No zmarnotrawiłem te 15 zł. No mógłbym kupić konserwę Krakusa lepszą jakąś, a kupiłem rower nie taki jak trzeba, no. Ale dobrze, mogłem kupić zdecydowanie lepszy rower. Ja się dałem trochę naciąć. Zbyt lekko to potraktowałem, no. Po prostu nie przyjrzałem mu się zbyt dokładnie. Ale też, słuchajcie, część potem tych pieniędzy ze zbiórki przeznaczyłem na naprawę tego rowera. No to jakoś tam się starałem z tego wybrnąć. Po prostu zapłaciłem chyba, nie wiem, z 300 zł, czy jakoś tak, za naprawę tego rowera, żeby go trochę odrestaurować, tak, żeby coś tam naprawić w nim, różne rzeczy. No, tak to było. Ale co, znowu 50 zł? Słuchajcie, chyba znowu się staje tutaj najlepiej sponsorowanym nadającym w polskim radio internetowym, gównoradykowym. Wow, nie sądziłem, że jestem taką gwiazdą, naprawdę, kochacie mnie, no naprawdę, tak, kurczę, siku mi się chce, aż siku mi się zachciało tego donate'a, ja tak mam, że jak się ucieszę z czegoś, to mi się siku chce, się potrafię zsikać z radości.

na gwiazdkę, no. Cieszę się jego szczęściem. A słuchajcie, w mojej skali tutaj, w naszym tutaj małym środowisku hermetycznym, to co ja zbieram, to są właśnie takie miliony Stanowskiego. Także no, dziś się czuję jak milioner, naprawdę. I dzięki słuchaczu tajemniczy, bo się chyba nie dowiem nigdy, kim jesteś, bo przez blika, prawda? Słuchacz, ruchacz. Fajnie. Od razu się gęba cieszy. Aż zapomniałem, o czym mówiłem. A, o tej aborcji. No więc tak, zostały 4 ustawy, aż są różne. Jedna tam od lewicy, jedna tam od prawicy. Przesłane. Już wiem, kim jest, słuchajcie, ruchacz. Znacie go i lubicie. Ale nie będę zdradzał, skoro sam się nie przedstawił, to nie będę tutaj zdradzał. Mi tu na priwa mrugnął okiem tylko, no, także już wiem. Nie zaprzecza, że ruchacz. Oj, no, chciałem powiedzieć, że powiem, a nieważne, dobrze, komu i co, i co. Nie. A, cicho, krawiec. A, no. Dzięki, ziom. No, także ustawy zostały skierowane do... No, jakaś grupa ekspertów, jakaś komisja specjalna będzie dalej ten temat wałkować. No i w tej komisji będzie przewaga pisiorów. No to już wiemy, jaka retoryka będzie. Znaczy, mniej więcej taki skład tej jakiejś takiej komisji będzie proporcjonalny do wyniku wyborów po prostu, nie? Czyli najwięcej pisiorów, potem koalicja tam, jeden z Kukiz 15, prawda, i z Konfederacji jeden. No i będą rozmawiać na ten temat. No u nas kiepskie są szanse, bo nawet jak się coś uda tutaj zwojować, no to prezydent Dupa, Adrian, prezydent Fasola zawetuje, bo nie było Wąsika i Kamińskiego, tak powie, a tak naprawdę katol się w nim obudzi po prostu. Bo nie oszukujmy się, na prawicy ci ludzie, wiecie, to są tacy ludzie, co właśnie to prawica śpiewała sobie w tym hotelu, hałasując, chlejąc, te mordy zachlane po prostu, to oni tam się darli japy. Więc to są tacy ludzie, oni tam się przejmują, czy tam napoczęte dziecko, czy nie napoczęte. Oni po prostu mają taką dyrektywę, że mają się słuchać kościółka i to mają gdzieś tam zakorzenione. Gdzieś tam są w papieskim sandale bujani mocno i tak mają, że co kościółek powie. I to jest takie jakby dorabianie sobie ideologii do tego, co kościółek każe, no i tyle. Bądź grzecznym katolem i oni się cieszą z tego, że są katolami troszeczkę. Tak jakby, no i tam, czy napoczęte, czy nie napoczęte, czy do 12 tygodnia, czy co. Znaczy, ja ten temat, wiecie, on jest dyskusyjny, bo no, przypominam, że nawet takie osoby jak Wódz tutaj, który jest bardzo taki w pewnych tematach progresywny, wolnościowy też, no to on jest na przykład przeciwnikiem mocnym aborcji. On uważa, że od napoczęcia to już jest człowiek. Tam ten zlepek komóreczek, to jajo zapłodnione, to już jest człowiek. I on się będzie tam zastanawiał nad tym Andrzejem, który się nigdy nie urodził, nie znalazł sobie, nie dorastał na podwórku, nie poznał, nie jeździł na rowerze, nie poznał fajnych kolegów, dziewczyny swojej nie poznał, z którą pojechał sobie na najlepsze wakacje jego życia. Nie założył warsztatu samochodowego ten Andrzej. I ten Andrzej też nigdy nie został słynnym naukowcem, który wynalazł lek na raka, bo się nie urodził nigdy. I to jest wina tego, kto przerwał to życie napoczęte, że się ten Andrzej nie urodził nigdy. Wódz tu pisze, że to jest opinia
to są fakty naukowe, a nie... Czy jakie naukowe,

człowiek się zaczyna od zapłodnianego jaja? To jest fakt naukowy? Bo jest tam DNA, czy co? Bo to jest życie. No to życie masz też gdzieś, wiesz, pod kamieniem w lesie masz też życie, no. No to ty tak uważasz i polska konstytucja niby też tak uważa, że bo jest chronić życie od poczęcia, no więc chronić człowieka, przepraszam, od poczęcia. Ale czy to ma coś z nauką wspólnego, że to już jest człowiek? To jest taka kwestia, wiesz, filozoficzna troszeczkę, nie? Czy zapłodnione, czy zygota to jest człowiek? No to można się o to spierać. Ja nie neguję tego tak całkiem, wudzu, ale nie będę też, wiesz, tak szedł w tą stronę, że to jest jakiś pewnik taki naukowy, bo tak nie uważam jakoś. Kiedy się zaczyna człowiek? To jest trudne pytanie, tak naprawdę, no. Znaczy, można się umówić tak, bo tylko pytanie, wiesz, ja myślę, że w rzeczywistości, w tym naszym świecie, to jest wiele sytuacji, kiedy nic nie następuje tak po prostu, że czegoś nie było i nagle jest, na pstryknięcie, i nagle jest. Tylko to się dzieje płynnie. Ja bym powiedział, że to jest moment, w którym zaczyna powstawać człowiek, tak po prostu, tak bym to zdefiniował. To jest moment, w którym zaczyna powstawać człowiek. Samo DNA, czy wiesz, to, że się zaczyna w tym momencie powstawać człowiek, to jeszcze nie jest, że to już jest człowiek. Z drugiej strony oczywiście ciężko powiedzieć, że człowiek się zaczyna po wyskoczeniu z macicy. No oczywiście też tak nie powiemy. Więc jest to taka kwestia dyskusyjna, dlatego że płynna jakby. I to się nie następuje tak, że nie było i nagle pstryki jest. No. Niektóre rzeczy się dzieją stopniowo i jest to coraz bardziej człowiek na pewno. A nawet gdyby to był człowiek, no to też mamy tu jakiś dogmat, że nie wolno zabić tego proto-człowieka. I że on ma się urodzić nawet bez mózgu, czy schorowany, czy ma się urodzić i przeżyć dwa dni, czy ma być przez całe życie niekochany, doświadczyć traumy, wychować się w domu dziecka, bo my nie chcemy sprawić mu bólu przez chwilę i żeby on zniknął. Wiesz, to są bardzo skomplikowane sprawy i ja nawet ciężko mi tu wydać jakiś wyrok. Jakiś, bo kim jestem, żeby oceniać tutaj też, nie? Ale myślę sobie tak, że to matka powinna zadecydować, bo to jest jej własność jakby i to jest istota z nią bardzo mocno związana, zależna od niej. Taka istota, która spełnia, ja wiem, że prawica się tutaj obraża, jak się używa słów typu pasożyt, ale to jest troszeczkę pasożyt, nie? I ktoś musi tu podjąć jakąś decyzję, często taką decyzję trudną. Znaczy, ja uważam, że najlepiej by było, gdyby w przypadku jakiejś niechcianej ciąży bardzo szybko to robić, po prostu nie wiem, jakaś pigułka dzień po, takie rzeczy, nie? A bo faktycznie zniszczenie, zabicie tego płodu jakiegoś 12-tygodniowego, no to już jest taka straszna trochę rzecz, nie? Być może on już nawet czuje, nie wiem, kiedy tam się wykształca układ nerwowy, jak to z tym mózgiem jest w tym, na tym stadium, tam się nie interesuje za bardzo. Ale no to są już wszystko straszne rzeczy. Krawiec właśnie morduje część słuchaczy swoich. Kasa mu mózg odjęła, pisze adwokat. Ale to co? Ja czemu morduję? Czemu morduję? Co on gada, pisze furiat. Wódz tu przeklina. Kasa i alkohol niszczą nam krawca. Ale konkretnie, co ja takiego mu mówię złego?
nie mam prawa tak uważać, że czasem lepiej jest nawet narazić tą małą istotkę. Dobrze, dobrze, kurwa, mała istotka, mały człowieczek. Zabić go, bo nie ma sensu, żeby on się narodził i cierpiał, był chory, urodził się z wadami strasznymi jakimiś, zdeformowany, czy z gwałtu, niekochany i potem gdzieś go tam będą dręczyć, wiadomo jak jest w domach dziecka. I całe życie przesrane, to może lepiej niech on się nie urodzi. Nie ma w tym coś tutaj, jakiejś prawdy?

0: Cześć Damianie, dobrodzieju mój ty, kochany.
1: Cześć Krawcze, cześć Krawcze. Przed chwilą zadałeś pytanie takie, gdzie jest ten wyrok, gdzie jest ta granica pomiędzy tym... Wiesz co?
0: Co? Odechciało ci się gadać ze mną. No co ty? Damianie,
1: nie, no chciałem pogadać, ale wiesz co? Ale znam co? Z doświadczenia, że... No bo chodziło o to...
0: No co? Śmiało. Co? Śmiało. Nie zniechęcaj się. Ale czemu tak ci się odechciało nagle?
1: Znam z doświadczenia... Słuchałem parę twoich edycji, których byłem najebany i to może w ten deseń uderzę. To może uderzę w ten. Uważam, ludzie, że ja bardzo lubię, no bo jest coś takiego. Ja bardzo lubię Radio Krawca, że jest coś takiego, że jak człowiek się tak napije trochę w chujraku, to się bardzo dobrze dzwoni tutaj. Natomiast musimy jeszcze pomyśleć, jak się tego słucha, nie? Jak, bo jest jakaś tam grupa sporych słuchaczy, którzy tego słuchają i oni mogą nie być zadowoleni z tego, co my tu przedstawiamy. Natomiast...
0: Słuchaj, jak tak słucham ciebie, to myślę, że nie jesteś jeszcze w jakimś tam strasznym stanie takim, że bełkoczesz. Da się ciebie zrozumieć, mówisz składnie, przekazujesz myśli, wiesz, to co masz na myśli, więc spoko, też na przykład można trochę krócej zadzwonić. Nie musimy teraz tu godzinę gadać, nie? Tylko może być krótszy trochę telefon i się nie stresuj. Tak. A to, że jest też czas zrozumieć, że jest piątek, że od czasu do czasu, ja też się dzisiaj napiłem trochę i byłbym tutaj hipokrytą, gdybym tak strasznie ganił też ludzi, że dzwonią pod wpływem. Jest piątek, jest impreza, gadamy sobie na luzie i też nie bądźcie takimi peweksami tutaj, że jak ktoś troszeczkę się napił i słychać, to od razu, o przepraszam bardzo, ale niezwykłem słuchać.
1: Nie mój poziom,
0: żegnam. No to kurwa, to papa, no i co. A Gosia pisze, dalej nie wyciągasz wniosków, ale jakich wniosków, Gosia? To napisz konkretnie, co tam ci przeszkadza, co cię denerwuje, to pogadamy, no bo tak wiesz, nie wiem o jakie konkretnie chodzi wnioski. Znaczy, ja zawsze będę sobą i też, Gosia, z całym szacunkiem, bardzo doceniam, cieszę się jak głupi i tak dalej, jestem ci bardzo wdzięczny, ale ja lubię być też sobą i też, wiesz, no... Na przykład jak ci się mój sposób bycia tam nie podoba troszkę czy coś, to nie tak, że ja się zaraz tam zmienię, żeby ci się przypodobać, sama to rozumiesz, nie? I pewnie tego ode mnie nie oczekujesz też, bo to by było takie, wiesz, głupie trochę, nie? Więc no, a w ogóle tak mi się strasznie do toalety chce, więc może wykorzystam tutaj ciebie, Damianie, tym razem ciebie, żebyś tu przez 2 minutki sam został. Dasz radę? Do it!
1: Nie wiem, może to, słuchajcie, kochani, bo jest taki pewien dysonans. Ja mam zawsze, ale piszcie i dzwońcie i piszcie, odzywajcie się, kochani. Mam taki pewien dysonans z Radiem Krawca. Coś takiego, że faktycznie kiedy dzwonię po pijaku, a teraz też uczciwie powiem, że nie jestem trzeźwy. Kiedy zdarza mi się, że odsłuchuję tego na następny dzień, to bardzo nie lubię tego. Nie szanuję siebie po pijaku. Z drugiej zaś strony jest coś takiego, że ciężko jest zadzwonić na trzeźwo. Zdarzało mi się, że 2 razy zadzwoniłem na trzeźwo tu do Krawca i też to nie było to. I słuchajcie, wypowiedzcie się wy, kochani słuchacze, wypowiedzcie się na czacie, czy może zadzwońcie, może coś powiedzcie, jak to jest. Bo ja uczciwie powiem, dzisiaj trochę już jestem trochę pod wpływem, ale bywało, że zadzwoniłem I powiem wam zupełnie szczerze, teraz, kiedy dzwonię pod wpływem, nie czuję się zupełnie z sobą. Natomiast kiedy dzwonię zupełnie trzeźwy, też nie czuję się zupełnie z sobą. To, nie wiem, aczkolwiek bardzo lubię Radio Krawca, bardzo lubię go słuchać, lubię tu dzwonić. Po prostu lubię je. No i... Ale chciałbym, żebyście wy się odezwali. Słuchajcie, kochani, wy tam, którzy jesteście, zadzwońcie, powiedzcie coś na czacie, gdzieś tam odezwijcie się. Powiedzcie, jak to jest? Czy ja się mylę, że nie powinienem dzwonić tu za często? Czy może, nie wiem, czy powiedzcie, kochani, odezwijcie się, proszę.
0: Kochani, od razu kochani.
1: No co? Co źle? Przecież z wątroby, z serca do nich, co?
0: Ale też faktycznie jest coś takiego, że niektórych denerwują pijani dzwoniący. Mnie czasami też, ale to jak jestem trzeźwy, to na przykład mnie denerwują, więc potrafię zrozumieć tych, których wiesz, denerwują, nie? Ale tu niektórzy piszą, że na przykład, że zawsze miło cię słyszeć na antenie, Damianie, i też wcześniej były tutaj takie opinie, więc takie są podzielone opinie na ten temat.
1: Ja wiem, ale Krawiec, a ty powiedz mi, ile razy, a tak procentowo, ile razy byłeś na antenie trzeźwy, a ile razy byłeś trochę tak, że tak powiem, podchmielony?
0: No, albo nawet nie tyle podchmielony, co nawalony.
1: No nie, ale tak wiesz.
0: Byłem
1: no,
0: często.
1: Dobra, to ile razy byłeś trzeźwy?
0: Nie, przez większość audycji to jestem trzeźwy, zdecydowanie, ale było sporo takich audycji, gdzie byłem, czy tam zjarany, czy napity, czy nawet mocno napity. Bywało, no ja się tym nie przejmuję aż tak bardzo, że ktoś tam coś sobie pomyśli, będzie miał za złe. Po prostu robię to, co lubię, robię to, co chcę. Gdybym nie robił tego to, co chcę, gdybym nie robił tego tak, jak chcę i tak, jak mi w duszy gra i to, na co mam ochotę, to bym pewnie nie robił tego 10 lat około już pewnie, nie? Bo by mi się odechciało.
1: Z drugiej strony, ja ci powiem zupełnie szczerze, że łapię się na tym, że mnie trochę to gdzieś tam po bandzie, wiesz, no, ten mój problem jakiś tam jest, idzie po bandzie, ale...
0: Ale co?
1: No. No, ale chodzi o to, że...
0: No co?
1: Że...
0: Trochę chyba faktycznie ciężką gadkę masz coś.
1: Może. No może.
0: No to, nie będę... to o co ci chodzi, że co? Skup się, bracie.
1: Chodzi mi o to, że po prostu nie dzwoniłem do ciebie bardzo długo. Mhm. To było chyba z 7 dni. 7 dni nie dzwoniłem do ciebie. To był chyba raptem tydzień. I chodzi mi o to, że zbierałem wszystkie te myśli ku temu, żeby powiedzieć coś mądrego.
0: I nie wyszło.
1: I teraz właśnie to jest ten moment.
0: Nie przejmuj się, tak bywa. No. Najlepszym się zdarza. Że...
1: Czekaj, kurwa, jeszcze nie skończyłem.
0: Dobra, to ty, Damianie,
1: dobra,
0: mów.
1: Niech będzie po twojemu. No okej, każdemu się zdarza, okej.
0: To ty, Damianie, mów, a ja sobie odpalę papierosa, moją nową zapalniczką dostarczoną ze sklepu Asarion.pl. Jakie lokowanie produktu.
1: To skoro Krawiec to skoro krawiec sobie odpala zapalniską ze sklepu Asoja.pl, to ciekawe, skąd on ma tytoń, bo tytoń, kochani moi, jest z mojego sklepu. I najlepszy tytoń jest z mojego sklepu i nigdzie nie dostaniecie. To, że krawiec ma zapalniczkę zajebistą, to wszystko jest okej, ale u mnie jest najlepszy tytoń. Najlepszy tytoń jest u mnie. I dzwońcie do mnie, kochani. Halo?
0: No.
1: Jesteś tam?
0: Co, to ty też masz sklep tytoniowy jakiś? To jakiś nalot tutaj jakiś tytoniowców normalnie?
1: Nie mam żadnego. Nie jest.
0: Aha, to taki żarcik był. Rozumiem.
1: Tak.
0: Ale śmieszne, kurwa. No co? O,
1: nie, wiem, nie wiem, z czego się śmiejesz. Nie wiem.
0: Z twoich żartów. Przednich.
1: Z moich, kurwa?
0: No, że... Zbawiasz. Że widzicie, wkręcił nas, że ma sklep tytoniowy, a to był żart taki.
1: Dobra, będę kończył już.
0: Czemu? Tak fajnie się gada. Ciekawie.
1: To co, o tych Żydach? Czy o tych tych?
0: Nie, to...
1: O tych drugich?
0: No, nie, to o tych na rzet, nie, to na bluźnierstwa w Nocnym Radiu nie możemy pozwolić.
1: Nie.
0: Coś mi tu tak antysemityzmem troszkę zapachniało, słuchacz chyba jakiś niespełna rozumu albo pijany. Zresztą słychać, że to właśnie pijak zadzwonił. No, to widzicie, taki jest obraz jego. No, ale to będą, to specjalne takie ataki są, żeby zniszczyć. A słuchajcie, a ojciec dyrektor ostatnio oświadczył publicznie, że nie dostał ani złotówki od rządu, od PiS-u, nic w ogóle. Czyli to kłamią wściekłe ataki, że on dostał 300 baniek. Kłamią. To, ale ojciec Rydzyk, ja mu wierzę, prawdomówny, tak samo jak w to, że bezdomny przyszedł, dał 2 Mercedesy, a potem umarł, to ja też wierzę ojcu dyrektoru.
1: Ale kiedyś musiało się to skończyć, czy to myślisz, że to ciągle będzie płynęło? Przez raz to się musiało skończyć, ale... Czekaj, oni mają jakąś taką... Oni mają jakiś taki kościół, kurwa. On się nazywa... W Ogiewnikach, czy gdzieś tam, kurwa, taki kościół w Krakowie, gdzieś tam pod Krakowem, w Ogiewnikach, jakiś mają kościół, kurwa, miłosierdzia, czy coś takiego. Tam jest samo złoto, tam jest kurwa
0: nie,
1: samo.
0: To Licheń, jest, kurwa... Licheń. Wiesz, bo...
1: Nie, Licheń to ja znam, bo Licheń jest u mnie, blisko mnie jest Licheń.
0: No to Licheń słynie z takiego właśnie przepychu i tak dalej, ale to się mówi, że w Polsce są tak jakby dwa nurty katolicyzmu, łagiewnicki i toruński, tak? I że to są, wiesz, ten łagiewnicki
1: ale,
0: chyba
1: ale
0: to jest ten taki...
1: Łagiewniki, ale te łagiewniki też tam jeżdżą, tam też jest jakaś zajebista, kurwa, impreza, scena taka... Takie tam, jak ta kurwa w Las Vegas, ta, to oko takie, wiesz, kojarzysz. Kojarzysz oko w Las Vegas?
0: Oko w Las Vegas?
1: W Las Vegas jest taka scena, taki kurwa, jakieś sferę czy coś takiego, co YouTube miało kontent zajebisty. Ale tam chuj z tu w ogóle tam jest tam 16 kurwa K plus 40 kurwa tych kilometrów kurwa głośników. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię, ale sferę w Las Vegas. Gdybyś pisał sobie
0: nie, nie kojarzę, no nie wszystko muszę znać, nie?
1: Ale okej, okay, ale jest coś takiego, że w Las Vegas wybudowali taką zajebistą scenę, zajebistą scenę, która jest tam na ileś tysięcy, tam naście tysięcy ludzi, która ma zajebisty ekran, zajebisty dźwięk i zajebiste wszystko. Nie? No a z drugiej strony, powiedz mi, krawiec, te łagiewniki, czy te jakieś tam, kurwa, te... Co oni tam mają, ten, kurwa, konsystorz, ci... No ten Rydzyk i ta reszta, ten, oni mają jakieś tam... No, te... Tym taką...
0: No to, no, no, no, wiesz, kurwa. No, no, no trochę ci się gadka jednak nie klei, Damianie, ci powiem, wiesz? No. Tak, ten, no, krawiec, wiesz, wiesz, co, nie wiesz? Ten, no. Taki tam jest ten, taki z tym, no, wiesz, krawiec, co, nie wiesz? No, no to wiesz, to troszkę ci się nie klei, gadka. A ile dzisiaj było tam dziabnięte? Przyznaj się. Ja się przyznaję, popijam sobie dzisiaj whisky, najlepsze na świecie, Złota Locha z Biedronki. Moje ulubione. I tak już parę drinków poszło tutaj. A u ciebie co tam było?
1: U mnie było, wiesz co, piwko piłem sobie na początku. Potem też piwko.
0: A potem znowu piwko?
1: A potem komesy. Lubisz, komesy z Miłosławia są zajebiste. Komesy z Miłosławia są zajebiste.
0: A które? Które komesy? Mi smakowały tylko te z białą naklejką. Jakoś tam poczwórnie fermentowane, takie wiesz, specyficzny smak. Ale to też, to nie jest też takie piwo, że w dużych ilościach można pić. To takie bardziej, żeby
1: no nie.
0: Sobie...
1: No, no. No,
0: żeby sobie no właśnie nie, jedno, ja żeby sobie jedno... Wypić
1: ja
0: dwa,
1: wypiję właśnie
0: tak...
1: dwa.
0: Dwa.
1: Ja wypiję właśnie dwa. Nie, ale te też z bursztynową taką, ze złotą naklejką są fajne, ale też są te Russian IPA, one też, one się nazywają dzisiaj inaczej, ale też lubię, ja lubię. Także tak, nie, słuchaj, krawiec, nie będę, kurwa, ci psuł edycji. Po prostu bardzo się cieszę, że się dozwoniłem. Gdybym mógł coś, to jeszcze bym... Słuchajcie, kochani.
0: No widzicie, wybaczcie Damianowi, to nie jest człowiek tak jak ja, że wypije pół litra i dalej gada, prowadzi audycję, tak. Tylko ma troszkę słabszą głowę, no. Ale tak. Też cieszę się, że zadzwoniłeś i bardzo miło.
1: Tak, ale też nigdy na sucho nie zadzwonię, bo jeszcze tu zawsze coś zapłacę. Choć jest 20 zł, ale zapłacę.
0: No, no.
1: Ale słuchaj, przełączę cię na odsłuch i mam nadzieję, że zadzwonią ludzie, którzy powiedzą to, co ja myślę.
0: No, to dobrze, dobrze. No to trzymaj się, Damian, w takim razie. No, do następnego. Hej.

szukam tu czegoś, szukam, gdzie to było. Z takich trochę luźniejszych tematów. O! Książulo ostatnio pojechał do Stanów. Może niektórzy śledzą ten kanał Książula, ja lubię akurat. I to jest taki, no, kulinarny youtuber. Chyba jeden z popularniejszych obecnie kulinarnych youtuberów. I on sobie tam nazbierał i wyjechał do Stanów popróbować właśnie tej kuchni amerykańskiej, słynnych hamburgerów, prawda, słynnych kurczaków panierowanych i słynnych frytek. I, no, kuchnia amerykańska w sumie to... No można powiedzieć, że to jest taka kuchnia, która ma wszystkie kuchnie w sobie, no bo wiadomo, multikulturowy mocno kraj, więc tam wszystko można zjeść. Ale jakby nie było, troszkę się tak specjalizuje ta Ameryka w tej pizzy, w burgerach różnych i doszli w tym do perfekcji. Naprawdę są świetne te różne burgery. Ale tym razem Książulo pojechał do takiego parku, który się nazywa Universal Park Hollywood. Universal Studios Hollywood. Tu czytam sobie. To mnie zainteresował ten temat, bo co by nie mówić o Amerykanach, no w wielu rzeczach są najlepsi. I myślę, że kurczaki z Kentucky, pisze Łukasz. Kurczaki z Kentucky, no. Są najlepsi w fast foodzie, myślę, i są też najlepsi w parkach rozrywki chyba. Patrzyłem, jak to wygląda tak na świecie, jakie są te parki rozrywki. No i wiecie, w Rosji nawet znalazłem jakieś, no to takie... No nie robi to takiego wrażenia, jak te parki rozrywki w Stanach. Ja myślę, że Dania mogłaby tu konkurować. Byłem kiedyś zresztą w Danii, właśnie w Legolandzie, no słynny Legoland. No to jest coś, co może konkurować z Amerykanami, nie? Ale no, tam mają też takie inne parki, takie bardziej w polskim stylu, bo powiedziałbym, że w Europie jest dużo takich parków typu, nie wiem, aquaparki, takie jakieś z przyrodą piękną. W Rosji są takie na przykład, że no owszem, fajne jakieś tam drzewka, parki, takie parki, wiecie, tradycyjne. Ale gdzieś tam jakaś hala, gdzie sobie multimedialne show obejrzycie, ale to multimedialne show... To w sumie takie nic przy tym, co Amerykanie robią, bo u nich to, no te parki naprawdę robią wrażenie. A Universal Park, ten hollywoodzki, to jest taki park, gdzie możecie sobie, gdzie macie atrakcję związaną na przykład z przeróżnymi filmami, typu Park Jurajski, King Kong, Spider-Man. Możecie zjeść sobie hamburgery Krustiego, czyli taki McDonald's troszeczkę, ale w stylu Simpsonów, że są różne takie smaczki Simpsonowe dla fanów Simpsonów. Na przykład możecie sobie olbrzymiego pączka zamówić, takiego, w którym by się zakochał pewnie Homer Simpson. To Misiu pisze, najlepsze hamburgery ma In and Out. Double Double Burger. No właśnie, to Misiu, może byś zadzwonił i coś opowiedział. To jest super temat, naprawdę. Czy ty byłeś, bo jeśli byłeś w jakichś takich amerykańskich typowo parkach, Książulo opowiadał na przykład, że olbrzymie wrażenie zrobił na nim ta atrakcja związana z King Kongiem, gdzie jakiś taki wielki King Kong się patrzy na ciebie. Tam jest też jakaś taka atrakcja w świecie Harry'ego Pottera, że macie normalnie tam, wsiadacie do pociągu na peronie jakimś tam, jakiś taki był peron 3/4, że tam po prostu tak numeracja była dziwna, że to takie, no trzeba było tam wskoczyć w tą ścianę, tak? No i tu też tym pociągiem, co ci czarodzieje tam do Hogwartu jakoś tam jechali, no to też dojeżdżacie do tego Hogwartu niby, tak? I tam jakieś sklepy z magicznymi różdżkami, jakieś czekoladowe żabki, wszystko takie z filmów wzięte właśnie. Ja myślę, że to jest zajebiste u Amerykanów, że potrafią robić to show, nie? Potrafią zrobić taki park rozrywki, który naprawdę robi pewnie olbrzymie wrażenie.
Wiem, że są takie atrakcje, gdzieś kiedyś tam oglądałem na YouTubie, że no takie gwiezdnowojenne, że możesz sobie wsiąść do Sokoła Millennium, do tego słynnego statku kosmicznego i po prostu skoczyć w hiperprzestrzeń, normalnie siąść za kokpitem, skoczyć w hiperprzestrzeń. No niesamowita gratka dla fanów Gwiezdnych Wojen, nie? Gdzieś tam się przechadza jakiś Lord Vader, szturmowcy, można się poczuć jak w Gwiezdnych Wojnach. Ale ten Harry Potter też zrobił na przykład duże wrażenie na Książulu, bo tam wszystko jest świetnie wykonane, za tym stoją olbrzymie pieniądze. On wydał na to jakieś 2800 zł. Jak patrzyłem, to tam taki najtańszy bilet kosztuje $120, więc on sobie tam kupił ten jakiś ekspres, bo tam można sobie kupić taki bilet ekspres, że nie czekasz w tych kolejkach, a tam naprawdę to się cieszy taką popularnością, że tam się czeka w kolejce na przykład pół godziny. A jak masz ten wykupiony za dodatkowe $70 jakiś tam bilet Express Premium, no to wchodzisz po 15 minutach, a nie czekasz pół godziny jakimś tam bocznym wyjściem. Łukacjusz pisze hiperprzestrzeń jutro. Jak to? Audycja hiperprzestrzeń? Jutro? Czyżby kapitan Tomek wracał do nadawania? Bierucie, szanowny, ja, no wiem, że też chyba nikt nie uważa Książula za jakiegoś wielkiego smakosza, ani nawet za znawcę jedzenia, nie? I być może ty się lepiej od niego znasz, faktycznie, no to ja jestem w stanie w to uwierzyć jak najbardziej, no ale... Wiesz, chyba nie tylko na tym polega bycie tam gwiazdą kulinarną, że się znasz na jedzeniu świetnie, tylko różne inne tam rzeczy. No, znaczy na pewno jeśli jesteś takim youtuberem kulinarnym, który się specjalizuje w fast foodach, w burgerach, no to nie musisz się jakoś tam super znać. Musisz się świetnie znać. Musisz mieć doświadczenie w jedzeniu tych rzeczy, nie? Po prostu i być jakimś tam spoko gościem, którego ludzie lubią oglądać. No, a Wudzu twierdzi, że żarcie fast foodów to nie są kulinaria. Nie zgodziłbym się, bo wiesz, za fast fooda można też uznać pizzę na przykład, nie? No i teraz pytanie, czy pizza taka w stylu amerykańskim, czy napolitana? Zupełnie różne pizze, nie? A taka pizza neapolitańska, no to jest często bardzo dobre jedzenie. Dobre składniki, dobrej jakości. Jesz to z przyjemnością. Często będzie to jakąś tam przygodą ciekawą, kulinarną też, zjedzenie takiej dobrej pizzy na cienkim cieście w stylu włoskim. A burger też może być dobrej jakości. Kraftowy, z dobrej wołowiny. Z dobrymi składnikami świeżymi i z dobrą bułeczką i to może być taki burger deluxe, za którego zapłacisz 5 dych na przykład, nie? I co, to jest złe jedzenie? A kraftowy kebab z dobrym jakimś tam mięsem? Więc czemu nie? No to jak to nie jest złe jedzenie, to czemu nie mówić, znaczy tak się mówi, youtuber kulinarny, nie? Czyli taki zajmujący się jedzeniem po prostu. Mi się wydaje, że kulinarny to tak to synonim jak tego, jakby powiedzieć, nie wiem, słowa żywnościowy, jedzeniowy, tylko że to niezgrabnie brzmi, więc mówimy youtuber kulinarny, nie?

0: mógł sobie jeszcze wynająć Cybertrucka i pojeździć po Hollywood naturo. Nie wiem, co to znaczy naturo. Można sobie na cały dzień wziąć łącznie z pełnym ubezpieczeniem za $200. No, tam są przeróżne oferty, jak to u Amerykanów, nie? Bilet taki, bilet owaki, dodatkowy pakiet, dodatkowe premium i tak dalej, no. Więc... Oj, wódzu, zgrywasz trochę takiego, wiesz, tutaj bon vivant i tu proszę nie używać słowa kulinarny. Naprawdę, to, Krawcze, nie przystoi. Naprawdę, nie róbmy tutaj, prawda, szopki takiej, no, i piszę tu, że malowanie ścian, a malowanie obrazów. O Jezu, no to jest tylko słowo, to jest tylko słowo. Ponownie na antenie Damian. Coś chciał dodać chyba, czy coś tutaj, nie wiem. Halo, halo.
1: Chciałem tylko powiedzieć, a propos tego jedzenia, wiesz, a propos tego jedzenia, bo na przykład jest coś takiego, że w Poznaniu, w centrum, goście mają budkę z tacosami. I wiesz, tacosy, to jest, czymże są tacosy? To jest jakieś tam mąka kukurydziana, plus jakiś tam kawałek mięsa, plus jakieś tam kurwa warzywa, nie? I powiem ci szczerze, że goście z tymi tacosami robią furorę. W centrum przyjeżdżają ludzie, którzy kurwa gadają w różnych językach i goście w budce potrafią zrobić furorę na tacosach. Natomiast uważam, że właśnie o to chodzi, że jeśli ktoś sprzedaje coś dobrego, coś fajnego, coś takiego, że wiesz, nawet gdzieś tam w internecie się to rozejdzie, nawet nie to, że o co ty dbasz, tylko to się rozejdzie samo, bo to, co robisz, jest fajne. To i ja jakiś tam raz na 2 tygodnie jeżdżę tam z synem i zamawiam i to są zajebiste tacosy. A tacosy, a weź powiedz krawiec, tak to jest kurwa jakieś tam mąka kukurydziana, jakieś kurwa placki, jakieś kurwa kawałek mięsa, jakieś coś, ale zrób to fajnie, co?
0: No to jest chyba, wydaje mi się, że się nie jestem ekspertem, ale myślę, że tacosy to jest normalna kuchnia meksykańska po prostu. I tak samo by można powiedzieć no, na te tacosy, że to jest jakiś fast food, taki niskich lotów jedzenie, ale to samo można by powiedzieć o naszych pierogach, które ktoś sprzedaje w budce i też mogą one uchodzić za dokładnie taki sam fast food jak te tacosy. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, że to po prostu są takie elementy w kuchni różnych krajów, które można robić na szybko, sprzedawać ludziom. Nie jest to jakieś mega wyszukane jedzenie, bo ciężko powiedzieć, że pierogi to jest jakieś wyszukane jedzenie, czy wyjątkowo dobre, nie wiem, jakieś prestiżowe.
1: Ale się rozgotowują, nie?
2: Ciszej.
1: Wiesz,
0: oj, ktoś jest zły na ciebie chyba, że za głośno mówisz, tak? A kto to?
1: Dobra, nie wracajmy do tego, okej?
2: Okay?
1: Już raz to przerobiliśmy.
0: Oj, znów chyba twoja kobieta jest zła na ciebie. Zdarza się, nie przejmuj się. Dobra, słuchaj, to żeby nie była zła na ciebie, to ten, to może się rozłączymy, bo znów awanturka będzie jakaś czy coś, no. Może już
1: dobra, spać, spoko. No. Ale o tych tacosach chciałem, tylko ten. Okej, spoko. Luzik, cześć.
0: No, trzymaj się, cześć. Pozdrowienia dla małżonki, hej. Coś jakaś marudna, nie? Taka trochę. Już nie chciałem robić dymów tutaj, bo... Mylisz się, krawiec. Pierogi to nie fast food, bo się bo nie da się szybko zrobić tego. No ale jak długo się robi ciasto na pierogi? Jak ktoś ma wprawę, powiedzmy, nie? I miałby za zadanie szybko to ciasto zrobić. No jakoś te pierogarnie działają i też no, jakoś se radzą. No to, a czy nie ma innych takich dań, które też trzeba trochę nad tym popracować, żeby to zrobić? Powiedzmy, no taka pizza też się ją czasem trochę robi, nie? Musi się trochę tam podpiec, tylko robi się taki trik, że się wcześniej przygotowuje czasami składniki, nie wiem, do takiego tacosa. Powiedzmy, no nie wiem, może racja, że pierogi nie są tutaj takim typem jedzenia, które się da od zera szybko zrobić, ale domyślam się, że ciasto na pizzę to też sobie wcześniej przygotowują, ale formują je potem dopiero, nie? Jak już jest klient, formują tą... Chodzi mi o to, że po prostu przy wielu takich daniach, które by można uznać za fast food, robi się taki trik, że się przygotowuje wcześniej sobie pewne rzeczy. No i z pierogami można dokładnie tak samo zrobić. Ulepić sobie te pierogi, leżą sobie surowe wcześniej, a gotujemy je dopiero jak jest klient. No i co za problem. I też się będzie to kwalifikowało jako fast food, tak samo jak te inne dania, przy których też robimy sobie wcześniej coś, żeby zaoszczędzić czas, żeby klient nie musiał czekać, nie? Na przykład tutaj w budce kurcze pieczone pani mi zdradziła kiedyś, że wcześniej przychodzą i przygotowują zapiekanki, to znaczy trą ser, przekrajają bułeczki, trą serek, podsmażają pieczarki, żeby już była gotowa zapiekanka do, tylko do włożenia. No to też tak, dokładnie taki sam trik. Tym tokiem myślenia, idąc, to każdy bar mleczny to fast food. No to jest tylko słowo fast food, nie? To jest tylko słowo, które staje się dziś takie trochę o kant dupy rozbić, że to po prostu, no, nie bądźmy niewolnikami jakiegoś słówka, które sobie wmyśliliśmy jakiejś definicji, że teraz musimy się gimnastykować, żeby coś tu z tym zrobić, no. Są po prostu różne typy takiego jedzenia, no, jakieś burgery, tacosy, pizza, gyros, kebab i fast food, slow food, jedzenie kraftowe, niekraftowe, no jakoś tam opisuje to te rzeczy, o których mówimy, ale też nie wpadajmy w pułapkę jakąś, żeby teraz tutaj się wykłócać o to, czy pierogi to fast food, czy nie. To bez sensu zupełnie. No właśnie, Silver też pisze tutaj o kiełbasce z grilla z kromką chleba, no. Słynne kiedyś jedzenie, może to taki jeden z pierwszych naszych takich fast foodowych, pierwsze z fast foodowych dań, nie? Jakieś. Pamiętam, że jak jeździłem na giełdę komputerową, czy na inne giełdy, bo się najeździłem trochę w życiu po giełdach, bo mój ojciec był fanem giełd różnych i często jeździliśmy razem na giełdy. Giełdy. Takie piękne słowo, giełda. Już chyba teraz się tak nie nazywa w ogóle, nie? Nic. Giełda. Teraz się mówi targowisko bardziej, a kiedyś była giełda. Jedziemy na giełdę? No, giełda komputerowa albo giełda zwierzęca. No. A zajebiste były te giełdy za PRL-u, bo tam można było kupić ciuchy, komiksy, płyty, gry pirackie i papugę. Jeszcze sobie na koniec. Damian, ja też cię kocham. Miłością szczerą, ale platoniczną, od razu mówię. Bardziej agape niż eros. Na kiełby, no. Jadę na giełdę kupić kiełbę. I na tych giełdach zawsze dużo było takiego jedzenia. Właśnie jakaś kiełbacha z musztardą na papierowej tacce. To dziś można kupić. Dzisiaj to przy cmentarzach trochę tak jest, nie? Nawet Książulo, jak był kiedyś na Wszystkich Świętych, pod cmentarzem jakimś chyba w Warszawce, to stwierdził, że to się nagle zrobiła jakaś taka kulinarne targowisko, bo tam przyjeżdżasz na ten cmentarz, a tu sprzedaje ktoś popcorn, tu kukurydzę, tu kiełbasę, tu hot dogi i tak jedziesz i takie stragany z żarciem same, nie? No i słynna pańska skórka oczywiście. Czyli takie cukierki kraftowe, można by powiedzieć, nie? Które właściwie stały się znane jako taki rarytas sprzedawany tylko na Dzień Wszystkich Świętych. No. Właściwie. Bo tak poza tym to tego nie kupisz. I ludzie to sami robią. Robią taką masę mleczno jakąś tam. Mleczno, nie wiem, mleczno-pistacjową, mleczno-malinową i formują z tego takie twarde cukierasy. Jeśli chodzi o takosy, to teraz popularne są quesabirria tacos, serek meksykański, o ciekawe co to za serek meksykański, queso fresco plus birria, wołowina szarpana, o wołowina szarpana, dobra rzecz, i macerowana w specjalnym sosie, polewana piwem Modelo, również smash tacos. Dobre rzeczy. No, na takiej giełdzie to trzeba było portfela pilnować też w sumie, żeby ci ktoś nie wyszarpał z tylnej kieszeni. Straszny tłok tam zawsze był. Też giełda samochodowa, nie wiem, pewnie, znaczy dalej te giełdy gdzieś tam przy Świebodzkim, dalej jest w sumie taka giełda. Tylko dzisiaj to się mówi targowisko, no a kiedyś giełda. A strasznie mi smakowały też te burgery z wołowiną szarpaną z food trucka, co tu w Środzie Śląskiej typ sprzedawał. Szkoda, że wyjechał stąd, pewnie mu nie szły, ale złe miejsce sobie wybrał, bo obok Kurcze Pieczone zaraz się usadowił i obok Arizona minibar też, tam gdzie kupuje sobie knysze od czasu do czasu. Krawiec, jakie masz głośniki? Ale pytanie. Nie używam głośników, wiesz? Ja siedzę w słuchawkach praktycznie cały czas. Ale mam głośniki Creative'a, tu stoją, ale rzadko używam. Też jak słucham czegoś bez słuchawek, to na telefonie na przykład. Najczęściej sobie po prostu gdzieś tam leży telefonik i sobie słucham, nie? Jakoś tak się odzwyczaiłem od słuchania na głośnikach trochę. No, a w tym... Nie wiem, czy nie wolałbym nawet pojechać teraz do takiego Universal Studio w Hollywood niż do Legolandu. Bo wiecie, Legoland to jest taka hermetyczna rzecz, tylko dla fanów Lego. No to ja kiedyś byłem wielkim fanem Lego, no to tak, no to była wielka frajda i przyjemność. Ale dzisiaj na przykład to wiele bardziej wolałbym pojechać do takiego parku rozrywki, gdzie są przeróżne atrakcje i różnorodne, a nie tylko jednego typu. Co tutaj mają? Jakieś rekiny z Szybkich i Wściekłych, taka atrakcja, że na przykład wsiadamy do autobusu i jako widz w tym autobusie czujemy się trochę, nie wiem, jak bohaterowie filmu Speed, że ten autobus jest niby porwany, czy coś tam, jacyś terroryści, a obok nas, przez okna, widzimy, jak jeżdżą tam ci Szybcy i Wściekli i nas ratują niby, nie? Coś takiego. Takie atrakcje. No to dobre, dobre, nie? Jakie słuchawki? Czekaj, nawet nie wiem. Nie widzę logo w sumie, nie? Jakieś takie tanie tam, nie wiem, za 150 zł czy coś takiego. Jakieś takie względnie, wiesz, średniawka jakaś taka. Ja te słuchawki muszę zmieniać niestety co jakiś czas, bo mi się tam zawsze coś zepsuje w końcu w nich, bo dużo używam. Więc muszę co jakiś czas nowe te słuchawki kupować, nie? Więc nie chcę za dużo inwestować, bo co, kupię sobie słuchawki za 500 i mi się tam wtyczka rozjedzie, czy kabelek się przetrze, czy najadę se kółkiem od tam fotela na kabelek i mi się przetrze. Czy mi się rozpierdolą te nauszniki, bo tak ściągasz, nakładasz, to się w końcu tam rozjeżdżają trochę, ta skóra zaczyna się łuszczyć. No więc ja wiem, że ja kupuję słuchawki tak, żeby je zniszczyć przez jakiś tam czas, wyeksploatować, a nie żeby sobie kupić tam jedne i na nie chuchać, dmuchać, nie? Po prostu... Ciężko by było zaprosić Książula, bo on się nie pisze na żadne wywiady, odmawiał wszystkim w ogóle. Wiesz, i jest taka możliwość, że jakby odpowiednio się do niego uśmiechnąć, myślałem o tym, to by może zgodził się przyjść do niszowego radia, gdzie by wiedział, że nie będzie tutaj jakiegoś tam, jakiejś spiny, jakiegoś tam... że nie będą go słuchały miliony, nie? Wiecie, o co chodzi, tak bardzo kameralnie i z jakimś tam uszanowaniem typa, że spoko ziomeczek po prostu wpada i chcemy sobie pogadać, a nie coś tu ugrać, zrobić show z tego i żeby przyszły miliony na live'ie. Jest szansa, ale też nie taka duża, bo on stroni od pojawiania się gdziekolwiek po prostu. I ja to bardzo szanuję jakby, nie? Więc też skoro to szanuję, to głupio by było, gdybym robił coś wbrew temu i go sam zapraszał, bez sensu, nie? Właśnie trochę. No, ja to szanuję, że on odmówił wielu różnych, wielu miał okazji, żeby się pojawić, to tu, to tam. Nawet do Freak Fightów miał ofertę za bańkę, jak twierdzi. W sumie... Ciężko tutaj ściemniać coś, nie? Bo by to wyszło, że ściemnia. Pewnie. No, ale jestem w stanie w to uwierzyć, bo czemu nie miałby dostać jeden z popularniejszych youtuberów obecnie takiej oferty super jakiejś. I to jest super. Ja to bardzo cenię. Cenię takich ludzi, którzy nie tylko za kasiorę, nie tylko za kasiorą są. Chociaż sam jestem. Nos zapchany. No i właśnie też gdyby się pojawił ktoś taki jak Książulo, to mogłoby się paradoksalnie radio rozpierdolić, tak mówiąc brzydko, bo nagle by tu wpadło pół Polski w ogóle, zaczęliby tu dzwonić wszyscy, słuchać, czat by migał, przewijał się i o kadr dupy rozbić wtedy nocne radyjko, nie? Nasze tutaj małe, kameralne, gdzie się znamy, nagle by się to zrobiło coś zupełnie innego. No i wtedy już rób biznes, zapierdalaj i zmonetyzuj to. I bądź tutaj jakąś kurwa gwiazdą, celebrytą jakimś sam. Więc paradoksalnie to by wcale nic dobrego nie przyniosło, no więc bez sensu zupełnie zapraszać kogoś takiego. Co nie zmienia zupełnie jakby tego, że lubię Książula. Wydaje mi się spoko ziomeczkiem, takim właśnie trochę takim, z którymi ja się wychowałem gdzieś tam na osiedlu, nie? Taki, to jest właśnie faktycznie taki ktoś, kto zasługuje w końcu on tak naprawdę, nie jakieś tam celebryty, freakfightowcy, tylko pseudo hiphopowcy, tylko o nim można powiedzieć, że faktycznie jest takim zwykłym chłopakiem, no, a dzisiaj każdy chciałby być zwykłym chłopakiem, nie? I piosenkę nagra o tym, jakim jest to zwykłym chłopakiem. A to jest właśnie taki zwykły chłopak, no. A nie jakaś wielka primadonna, jakiś dziwak popierdolony, jakiś celebryta, który się chodzi tylko imprezy, ruchańsko, przećpany, kasa, kasa i tylko kasa i lajki, zasięgi, łapki, kurwa, i kombinuje, jak tu zrobić aferkę wokół siebie, żeby o nim gadali, że nie, komuś dupę obrobić. Taki po prostu normalny człowiek, więc spoko.

No kanał Książulo po prostu. To jest taki lekki kontencik, no, recenzje różnych hamburgerów, kebabów i innych zapiekanek, podane w takiej humorystycznej formie, luźnej i spoko. Wardęga odszedł z netu. No tak, odszedł. Zobaczymy na jak długo, jak

jakieś tam sprawki. I myślę, że zdał sobie w końcu sprawę. Być może jest tak, że zdał sobie sprawę z tego, że zaszedł w ślepą uliczkę trochę i przypłacił, zapłacił cenę trochę za to wszystko. Zarobił kupę kasy, ale zapłacił też jakąś cenę, bo wzięli go na języki, zaczęli mu dowalać, mścić się na nim. W klatce dostał bęcki szybko, okazało się, że kiepsko walczy. Dużo osób go znielubiło, nie? Pewnie jakieś groźby miał i stwierdził tak, że nie podoba mu się ten świat, w który wszedł. Bo w sumie cały ten jego styl takiego druida, gościa, który no, lubi naturkę, trochę spokojniejszy jest taki, nie? Nie jakiś taki pretensjonalny, a diva, jakiś, kurde, zmanierowany pajac, tylko taki trochę normalniejszy koleżka, no to stwierdził, że pewnie, że nie podoba mu się ten świat.

No też nie wszystkie kanały kulinarne lubię, przyznam. Niektóre są dobre, a niektóre zupełnie kiepawe. Dużo zależy od osobowości, od charakteru, od tego, czy ktoś po prostu da się lubić, nie? Na przykład za Makłowiczem nie przepadam. O dziwo, bo wiem, że większość Polaków go lubi. Chyba jest bardziej lubiany niż Jan Paweł II nawet. Bardziej neutralny na pewno. Odciął kupony, cukrzyk, zarobił i dał sobie spokój. Łzy otrze banknotami. No też jakiś sposób na życie, nie? W sumie. Ciekawostka. Wardęga przed przyprowadzką od rodziców mieszkał w sąsiednim bloku do mojej byłej dziewczyny Natalii z Mławy na Sienkiewicza. On już na tych prankach sporo chyba zarobił, nie? Grubą kasę dosyć. No i gdzieś tam potem ten świat tych freak fightów, tych celebrytów, youtuberów polskich, aferki, nie aferki, komentery, no to myślę, dorobił się ładnie. No i dobrze, no i niech se kupi fajny domek teraz gdzieś w lesie, niech se tam mieszka, niech sobie założy rodzinkę i chwała mu. Znaczy, może nie chwała, no, ale niech mu się powodzi, o.

A co tam w Collegium Tumanum? Właśnie. No, studenci są w kiepskiej sytuacji teraz. Ta szkoła, ta uczelnia zyskała tak negatywną renomę. Wszyscy, cała się Polska śmieje, że Collegium Tumanum. I tak naprawdę po aresztowaniu tam głównego rektora ciemne chmury nad tą uczelnią się pojawiły. Tam są jakieś problemy, nie działa jakaś aplikacja e-humanum, nie mogą się ci studenci tam doprosić czegoś, jakichś zaliczeń. No słabo to wygląda, naprawdę słabo. Chaos straszny tam panuje. Studenci tak naprawdę nie wiedzą, na czym stoją, a często to są tacy Bogu ducha winni ludzie, którzy zainwestowali jakieś tam ostatnie pieniądze, bo wyczuli, że jest to spoko uczelnia i no, słabo to wygląda, nie? Strasznie. Zginął jakiś taki ważny świadek w całej tej sprawie. Tutaj może znajdę za chwilę. Ważna osoba, nie wiem, seryjny samobójca powrócił. Złośliwi mówią, że wróciła platforma, wrócił seryjny samobójca. Ale to bardziej pisiorom zależy, myślę tutaj, żeby nie wyszło właśnie. W to są umoczeni, to jest naprawdę gruba afera, bo w

lewe dyplomy kupowane za kasę, po prostu są umoczeni, umoczonych masa ludzi, nie tylko z PiS-u, ja myślę, że i wśród platfusów też, i wśród innych jeszcze. Są takie osoby, które zaczynają chlapać jęzorem, co tam się dzieje, jakie tam dziwne się rzeczy dzieją i są często znienawidzeni przez swoich kolegów z roku, uważają ich za kapusiów, bo się boją po prostu, boją się, że to wszystko runie jeszcze bardziej i że w ogóle zostaną z niczym, nie? Jeszcze wiemy, jak u nas wszystko działa, że u nas wszystko jest takie na maksa upolitycznione, więc może być teraz tak, że że różne rzeczy, które się będą działy wokół tego kolegium humanum, to będzie taka faktycznie zemsta polityczna, próba dowalenia pisiorom i że ta uczelnia dostanie bardziej po rajtach, nawet niż na to zasługuje. No, już abstrahując od tego, że tam się faktycznie złe rzeczy działy i że korupcja, przestępstwa różne związane właśnie z łapówkarstwem i tak dalej, ale no, wiecie, jak u nas jest, nie? Że jak już rządzący zwietrzą okazję, żeby dowalić swoim przeciwnikom, to po trupach do celu i mogą niewinni ludzie też ucierpieć niestety na całej tej aferze. A co ciekawe, sama uczelnia na swoich stronach internetowych to tak jakby się nic nie wydarzyło w ogóle, nie? Dostają też SMS-y, jakieś tam e-maile, że wszystko w porządku, drobne jakieś tam zawirowania, ale proszę się nie martwić, to wszystko. I tak jakby uczelnia nie ma żadnej konferencji prasowej, żadnej wzmianki na stronie. Wchodzisz na stronie i zapraszamy do nas na nasze, na skorzystanie z naszej niesamowitej oferty. No i tak wszystko jakby po staremu, jakby się nic nie wydarzyło wokół tej uczelni. No. W Rosji się robi tak trochę nazistowsko i skinowsko, bo po tym ataku na Crocus Hall wzrosła strasznie nienawiść do wszelkich przybyszów, nie? A jeszcze jak ktoś jest z Tadżykistanu na przykład, wiadomo, no to już w ogóle tam przesrane jest dużo ataków na po prostu Rosjan innej rasy niż biała, że tak powiem, nie? Ktoś ma tam niesłowiańskie rysy, bo ma oczy skośne, tylko że jeszcze w drugą stronę, no to czy jakiś mongolski ryj, no to dużo ataków jest na takich ludzi po prostu. Czyli i tak wzrosła ilość narodowców, tak to Rosja zarzucała Ukrainie, że tam tacy neonaziści królują i w ogóle neonazistowski kraj, a teraz Rosja ma z tym spory problem właśnie. Ale tak się to od dawna się mówi, że to w Rosji jest dużo właśnie takich neonazistów różnych, to co jest jakimś kuriozum, bo Rosja się szczyci tym, że wygrała, że pokonała nazistów, nie? A tu właśnie tam jakieś takie rasistowskie ciągoty biorą górę wśród Rosjan i coraz częściej słyszy tam się takie hasła właśnie Rosja dla Rosjan, Moskwa dla Moskwiczan i tak dalej. Moskwiczan, czy ja dobrze mówię? Także widzicie, jak to jest. A Stanisława Ryster, no, która zmarła niedawno, 27 marca, 10 kwietnia odbył się pogrzeb, no, prowadząca od wielu, wielu lat teleturniej słynny Wielka Gra, pogrzeb bez księdza. No, i to się będzie coraz częściej zdarzało, że zamiast księdza będzie mistrz ceremonii, czyli taki świecki. Świecka osoba, której zadaniem jest jakoś no, poprowadzić uroczystość pochówku zmarłego. Ja też zdecydowanie, oczywiście, nie muszę mówić chyba,
jebać klechów i... A ja jak się dowiem, że na moim pogrzebie był klecha, to będę straszył tą osobę odpowiedzialną za takie rzeczy do usranej śmierci. Będę straszył. Zostanę tu na ziemi specjalnie. Jako poltergeist będę straszył. Tak myślisz, Wandas, żebym się nadawał? No być może, być może. No i przychodzi taka osoba, pamiętam wywiad z taką panią, właśnie mistrzynią ceremonii, i fajny wygląd miała, wiecie, taka pani w cylindrze, w jakiejś takiej białej koszuli, wyglądem przypominająca trochę jakąś taką iluzjonistkę, magiczkę, no bo trzeba się ładnie ubrać w jakiś właśnie garnitur, frak, marynarkę, koszulę, ale ten cylinder tutaj robił robotę, nie? Może taki cylinder byłby właśnie takim typowym ubiorem, może się stanie takim typowym ubiorem osoby, która będzie odpowiedzialna za pochówek, mistrza lub mistrzyni ceremonii pogrzebowej. No. Ceny lepsze niż u klechy. Klechy wiadomo, że zdzierają na wszystkim, tam o kasiorę chodzi. My tu gadu gadu, a za chwilę Iran wojnę odpali. No czekamy, czekamy. Troszkę już dzisiaj o tym też było na początku audycji. Na razie Hamas zbombardował, przypuścił jakiś ostry atak na Izrael. No tak się mówi, tak wywiad amerykański mówi, że to może być kwestia godzin, albo może jutro, może pojutrze, i to cholera wie, co się będzie działo wtedy. Jak się Ameryczka przyłączy. Gosia też twierdzi, żebym się nadawał. Może się tym zajmę właśnie. Dziś żegnamy Gosię. Gosię Samosię. Gosię, która była... Bez Gosi nie byłoby Gosi, kochani. Gosia. Nasza Gosia. Żegnaj, Gosiu. Przepraszam. Nie, chyba bym się nie nadawał jednak. Nie, musiałbym się przygotować jakoś fajnie. Yy...

No, też Kaczmarski, słuchajcie, mówi się, że do ostatnich swoich dni był właściwie ateistą i on się ochrzcił na samym końcu, w ogóle przed śmiercią jakąś. I nie wiadomo, czy jest to plotka, czy jest to trochę legendy, bo wiecie, czasami się klechy próbują, no jak zwykle kłamią, próbują jakby tak zrobić tam nagle wielkiego katola z jakiegoś kościuszki i tak dalej, co on tam kazał zabijać tych klechów jakichś tam sprzedajnych i tak dalej. Po prostu kłamią zwyczajnie. Ja na przykład już obecnie zupełnie nie wierzę w to, co mówią ludzie kościoła, hierarchia jakaś, nie? Jacyś biskupi, jakieś inne tam arcybydle pierdolone, coś mi tam mówi, jakieś prawdy objawione, to ja to od razu uważam, że kłamie. I tyle. Po prostu stracili, wyczerpali cały kredyt zaufania, co mieli, kłamiąc raz, drugi, dziesiąty, pięćdziesiąty, setny, dwusetny, pokazując, jakie jest ich oblicze, jak są wstrętni, mściwi, kłamliwi, jak jeden kryje drugiego, nawet za cenę, nie wiem, sprawiedliwości, honoru, wszystkiego, co tylko, jakichkolwiek wartości. Ważne, żeby kryć swojego, nie? Więc ktoś taki nie zasługuje, żeby mu wierzyć w czymkolwiek. Więc jak Klecha mówi mi, że coś jest zielone, to ja mówię, o, czerwone. Jak Klecha mówi, ale to zło jest, to ja mówię, o, to musi być coś fajnego. Tak odwrotnie po prostu, bo wiem, że zawsze, praktycznie prawie zawsze kłamią. Zmyślają, kłamią, koloryzują. Po prostu najbardziej kłamliwa jakaś grupa, nie wiem, wszechczasów, nie wiem, bardziej bym cyganowi uwierzył jakiemuś. No i też będzie, myślę, rosła liczba tych, którzy się nie zdecydują na klechę. Zresztą, wiecie, taka na pogrzebie, taka ceremonia odprawiana przez klechę,

No, także co chciałem powiedzieć? Aha, że taka ceremonia to jest taka byle jaka. On klepie po prostu jakąś tam formułkę i gada takie rzeczy, co każdemu gada, ma takie szablony, nie? No to słuchajcie, lepszy jest taki humanistyczny, świecki mistrz ceremonii, bo on to traktuje bardziej serio i on faktycznie coś powie o tym zmarłym. Ciekawego, wspomni jakieś jego dokonania, a nie takie był i jest u pana przypowieść jakaś tam Boża i rzekł mu pan, przyjdziesz do mnie, albowiem do mnie przychodzą ci, którzy odchodzą. I poszedł on i kacink, dwa tysiaczki czy tam ileś, nie? Dawaj. I spierdala, chlać dalej. No to taki, wiecie, takie byle co. No to ja nawet już tak... Nieważne, że ja ich tam nie lubię, że nimi gardzę, że mnie brzydzą, tylko tak po prostu kiepska jakość usługi. Coś tam popierdoli, coś, co pasuje do każdego. I tam, i no, patrzy, bim, salabim. I już. Byłem już na paru pogrzebach i zawsze ten sam szablonik jakiś wyciąga, coś tam powie, co pasuje do każdego. Wielka mi rzecz, naprawdę.

Dobra, zapraszam do dzwonienia. Ktoś ma ochotę. No. Moja wina. Nie, to w kościółku bardziej. Na pogrzebie to ci opowiedzą jakąś głupią historię. Znaczy taką, wiesz, coś, co pasuje na różne okazje, ale nadawałoby się w sumie tutaj, wyciąga się z kapelusza. Na przykład jakąś przypowieść o człowieku, którego Pan Bóg zabił dziecko, bo wiedział, że to dziecko dorośnie, będzie grzesznikiem i że wtedy by poszło do piekła, bo będzie grzesznikiem. To on w swoim sprycie i w swojej wszechwiedzy zabił to dziecko, żeby ono nie w przyszłości nie poszło na złą drogę. Takie opowieści mają, takie opowieści słyszałem na pogrzebach, nie? Ale najczęściej to już jest rarytas, taka opowieść w ogóle, bo zwykle to usłyszysz właśnie coś takiego zupełnie mdłego, nijakiego. No nie wiem, na mój temat mógłby powiedzieć, był jaki był, różni ludzie są, ale Pan rozpozna swoich i opuścił nas tutaj, udał się do domu Pana i coś takiego, tak, coś zupełnie nijakie jakieś, nie? Nic by nie wspomniał o tym, co lubiłem, co wniosłem gdzieś tam, z czego będę zapamiętany, nic, absolutnie nic o człowieku, tylko jakaś tam przypowiastka pasująca do każdego, krótka, pieniążki, kaczink i idzie sobie.

No, niestety u nas cmentarze należą do kleru właściwie i to też związane jest z opłatami, nie? Ze sposobem rozliczania się tam dalej. Co parę lat trzeba tam płacić za groby, bo inaczej cię wykopią i wyrzucą gdzieś na śmietnik. Niestety tak to wygląda trochę. Przypominam, że jutro audycja nie jest audycja o Falloutie, o nowym serialu też głównie. Z Czektulem, z Zenonem, z Krawcem będziemy sobie tutaj omawiać, jak wypadł ten serial. No to jest o godzinie 18, zapamiętajcie, nie o 21, o 18. W ogóle głupie te klechy są. Teraz jakiś ksiądz twierdzi, że kobieta stała się płodna, bo dokonał na niej jakiegoś rytuału zawiązywania tatuażu. Ona miała jakieś węże szatańskie tam wytatuowane, on dokonał jakiegoś tam habla swojego, hokus pokus i to blokowało tą płodność. No normalnie zabobon, taki mega zabobon, level hard, nie? Dramat. O 18, powtarzam, o 18, jutro. Wódz się pyta, o której. Tak, Gosiu, bardzo chętnie, tylko to nie wiem jaki. Napisz jaki, to chętnie zrobimy. Chętnie zrobię jakąś przerwę muzyczną na życzenie.

Ale są też cmentarze niebędące gdzieś tam pod władaniem kościoła. A z kościołem też jest tak jak z Rydzykiem. Jak on teraz stwierdził, że nie dostał ani złotówki, co dostał kilkaset baniek. I tak to dokładnie tak samo jest z komisją majątkową kościoła. Od lat odzyskują, odzyskać nie mogą. I tu kolejne hektary, budynki, lasy, jakieś budowle, odzyskują, dziesięciolecia już odzyskują i oni nagle potrafią oświadczyć, że no to co dostaliśmy, to jest kropla w morzu, oczywiście tego, co zostało zabrane. O, to, ale dobry początek. I oni to samo powiedzą za 300 lat, jakby im tak, nie wiem, oddać 3/4 Polski, to oni powiedzą, o, to jest nic. To jest jałmużna w stosunku do tego, co powinno zostać oddane. Bo oni tacy są po prostu. Ludzie, zrozumcie to. To są najbardziej podli, pazerni, wstrętni ludzie na świecie. Katolickie klechy. Rozumiecie to? Nie, no Gosiu, jak piosenka dla szanownego taty dedykowana, to musisz ty wybrać. Zastanów się na spokojnie i coś poleć fajnego, to co tata lubi, wiesz. To ja puszczę zespół Burzum, może być, albo Lord Pandemonium, może być na przykład, albo Samael. Tata się ucieszy.

0: Także dopóki to wszystko będzie w rękach kleru katolickiego, Watykanu, pod watykańskim butem, to u nas będą też pewne zasady obowiązywać co do pochówku. W Polsce można już, co prawda, to mnie dziwi w ogóle, że można skremować, że jak to się stało, mój Boże. Ale...
1: Pan prezes, 10 zł. Pozdrawiam, dajesz burzum.
0: panie prezesie, no burzumem będziemy katować tutaj ludzi. Pouciekają wszak. Poza tym tutaj, no zdecydowanie Gosia dzisiaj tutaj mega sponsorka, niech sobie coś zażyczy, niech przynajmniej jakoś symbolicznie tutaj zadowolę, prawda, że takiego słowa użyję, zadowolę. No, także właściwie no, u nas można skremować zwłoki, ale i tak trzeba je pochować do grobu, na katolickim najlepiej cmentarzyku, nie? I ma przyjść ksiądz. I tak, no więc nie ma takiej jakiejś, przypuszczam, że w niektórych krajach jest większa dowolność, że na przykład rozrzucenie prochów nie jest traktowane jako profanacja zwłok, nie? A u nas tak, bo tu rządzi ksiądz. Tyle. Także trzeba się pozbyć tutaj Watykańczyków, cmentarniaków, tych dziwnych ludzi o dziwnych skłonnościach w tych czarnych kiecach, tych szatanistów. Chodzą w szatach, to szataniści są. Więc trzeba to jakoś zrobić, tylko jak. Zobaczmy, czy jakieś tutaj są informacje nowe. Joe Biden o możliwym ataku Iranu na Izrael. Wcześniej niż później, to się nagadał ekspert. 80% elektrociepłowni też dzisiaj czytałem na Ukrainie jest zniszczonych. Tam w strasznych warunkach już ludzie żyją, już nie ma prądu, ciepłej wody, nie siedzą w tych bunkrach. Dramat po prostu, nie? Morawiecki omyłkowo źle zagłosował w sprawie aborcji, a Giertych się w ogóle nie pojawił. Giertych teraz jest w PO już od jakiegoś czasu i on stchórzył, bo musiałby tutaj... pamiętam, że się wahał i miał z tym problem, z tą aborcją, no i się nie pojawił. A nie pojawił się dlatego, że partia Tuska wprowadziła dyscyplinę partyjną i trzeba było głosować tak, jak gada wódz. No są, nie wszystkie cmentarze są kościółkowe pod zarządem tam księdza, są też komunalne, no ale to nie wszędzie, no nie wszędzie. Słyszałem, że jest właśnie taniej na komunalnym to wszystko wychodzi, nie? A teraz zwiększyli też jakoś zasiłek pogrzebowy. Ja to bym sobie chętnie

Słuchajcie, zdarza mi się czasami kogoś tutaj być troszeczkę pijanym i na przykład obrazić kogoś tutaj, kto na to nie zasłużył, nie? Zwyzywać kogoś, no zdarza się, po prostu najlepszym się zdarza. Coś źle zrozumiem, coś poniesie tutaj, nerwy poniosą, jest jakiś fatalny dzień. Ktoś mnie czymś tam lekko zirytuje i po prostu się ulewa. To przepraszam takie osoby, którym się przykro zrobiło. I wybaczcie mi jako i wybaczam i proszę o wybaczenie. I no. Ja bym sobie chciał jakoś zostać właśnie... Chciałbym tak se umrzeć, żeby w ogóle nie mieć grobu, o. Ale to trzeba zaginąć po prostu w jakiś sposób, nie? To też jest jakieś rozwiązanie. Trzeba po prostu tak sprytnie... Kiedyś tu się śmialiście ze mnie, że chcę skoczyć se do wulkanu, że to jest jakiś sposób po prostu, nie? Ale to się nie da za bardzo, skoczyć se do wulkanu. Ale to też... Często rodzina wtedy postawi symboliczny jakiś pomnik, nagrobek, nie? Ale to trzeba by zrobić tak, żeby nie było wiadomo. Gdzieś zaginął i go szukają. No to nie wiadomo, czy umarł. I tak niech szukają w nieskończoność. Po prostu.

No. Także to jest jakieś... Wystarczy wczołgać się w młodnik sosnowy. Co to miałoby znaczyć? Młodnik sosnowy się wczołgać pod...

Także byłoby niesamowicie miło odejść na własnych warunkach w jakiś taki nietypowy trochę sposób. O, tutaj kolega dostał mandacik, się chwali na priwa. No cóż. Teraz uważaj tam z jeżdżeniem pod wpływem, bo mogą wam zabrać samochód nawet. Zmieniło się prawo.

0: Także odejść w jakiś taki sposób zabawny, na własnych warunkach. I żeby nie było pogrzebu. No.
1: A jak będzie pogrzeb, zakopcie mnie do dołu. A kiedy ja odejdę do matuchy przenajświętszej, to prowadźcie dalej radyjko. Beze mnie.
0: Myślę, że Kononowicz niedługo chyba odejdzie. Tak przewiduję. Coraz gorzej z nim jest. On już w ogóle jest w jakimś koszmarnym stanie, ten Konon. A jeszcze się z każdym dniem się robi coraz bardziej okropny. Już w ogóle po wszystkich jedzie, bluzga, wrzeszczy, wyzywa. Nic nie rozumie, co się mówi do niego. No. Biedny sradek. Z czego będą żyli ci ludzie, jak Konon odejdzie? No Gosia, ale tak jak ci powiedziałem, no to musiałabyś ty coś tutaj wybrać, no. Bo ja nie wiem, co puścić. No, jak nic dalej nie zaproponujesz, to coś wybiorę, no, ale...

0: W sumie na takim metalu trochę się wychowałem, to znaczy to były jakieś początki. Chyba nas, na pewno gdzieś tam był pierwszy właśnie Moonspell. Jednocześnie z jakimś takim rockiem progresywnym, metal, rock metal. Sirach pamiętam, to były takie pierwsze moje płyty. Sirach, Moonspell, właśnie Burzum, pan, Lord Pandemonium był na jednej stronie, a pierwsza płyta Moonspella na drugiej. Jakoś tak to było. Na początku tutaj w ogóle wiecie, kim jest ten głos, który na początku tam przemawia? No, no, no, ciekawe, czy ktoś wie, kto tam na początku coś inkantuje, przemawia, czy poznajecie głos. Ciekawe, czy ktoś wie.
1: Ciekawostka, czy ktoś będzie wiedział.

0: Mason jakiś. No, ciepełko, ciepełko, ale niekoniecznie mason.
1: Ktoś być może groźniejszy jeszcze od masona.

No dobra, to wam powiem, skoro nikt nie wie. Aleister Crowley. No, pan prezes też był blisko. Ciepło, iluminata. Ani nie mason, ani nie iluminata, tylko satanista. Silver tu pisze Crowley, ale nie wiadomo, czy tu przez opóźnienie czy zgadła, czy nie zgadła. No. Aleister Crowley, tak. No, on miał specyficzny głos, taki mało jakiś taki szatański. No, chyba zgadła Silver. Tak, to Crowley. No, to jeszcze było chyba zanim Fernando z Muspela się nawrócił, bo on się potem nawrócił, z jakimś krzyżem wielkim łaził na szyi. To może sobie jeszcze czegoś posłuchamy, żeby tak odetchnąć, może tym razem czegoś spokojniejszego. Strasznie mi się podoba utwór Boba Dylana, The Times They Are Changing, który został użyty w intrze do filmu Watchmen. Serial zupełnie jakoś mi nie przypadł do gustu, jest fatalny, się okazał. To miała być jakaś kontynuacja, jakieś rozwinięcie, ale to zaskakujące, że filmy mogą być tak różnej jakości, nie? Bo pierwsi Watchmeni, pełnometrażowy, normalny film, to zupełnie inna liga. O, sorry.

government in Saigon, and violence

No, tego się trochę bałem. Audycja może spaść z rowerka, tu już jest ostrzeżenie. Jakby co, to wejdę znowu po prostu i tyle. A potem tam spróbuję wyciachać.

0: No tak to jest, niestety, jest takie ryzyko. No, a Watchmeni na propsie zdecydowanie. Tutaj też taki zupełnie inny superbohaterski film, zupełnie inne kino superbohaterskie. Lubię te alternatywne historie, to znaczy historia trochę inaczej się potoczyła. Świat taki okres zimnowojenny w Stanach, ale dodatkowo jeszcze z superbohaterami, którzy są trochę inaczej pokazani niż to zwykle bywa. No, ciekawe, czy zleci, czy nie zleci. Bo to się pojawiło ostrzeżenie. Uwaga, w twojej transmisji wykryliśmy treści wideo należące do kogoś innego. Transmisja może zostać tymczasowo zablokowana. I co tu jest dalej? Jeśli planujesz kontynuować transmisję, upewnij się, że właściciel treści dodał twój kanał do listy dozwolonych. O, ale już zniknęło. Może w porę zostało wyłączone, ale to różnie bywa właśnie, różnie bywa. No, w razie czego to zapraszam ponownie. Najwyżej zrobię następnego streama. Tragedii nie ma, no. Co prawda dziwnym trafem, no, ludzie często już potem nie wracają, żeby sobie kontynuować, sobie włączają coś innego, niestety. No, nie będziemy już ryzykować, bo to... Lepiej by było puszczać bez wideo, w sumie wtedy jest mniejsze ryzyko. Tutaj zauważcie, że komunikat dotyczył treści wideo. Przy samej muzyce to często jest lepiej jakoś to traktowane.
1: Pan prezes, 15 zł. Na rowerek, z którego spadnie audycja. To może jakiś polski metal, NP Turbo Dorosłe Dzieci lub Kawaleria Szatana, albo chociaż Adaś Darski z zespołu Behemoth?
0: No, nigdy nie lubiłem jakoś Behemota, kurczę. Poza tym nie puszczajmy już muzyki, bo już wtedy na pewno spadnie, no i co to... Chociaż niektórzy puszczają dużo i im nie spada, ale to muszą być jakieś mniej znane rzeczy, nie? Za Behemota to na stówę by spadło, bo tam różne wytwórnie mają zaklepane dla siebie, dla swoich kanałów i nie chcą się gdzieś tam wpiąć pod content ID, tylko kasują, mają takie życzenie jakieś. No i tak to wygląda. Też lepiej puszczać bez wideo w sumie, nie? Jeśli już. Ale tutaj nie mogłem się powstrzymać, bo intro do Watchmenów jest genialne po prostu. Jedno z najlepszych chyba, jakie widziałem. Mamy tam wielu świetnych takich bohaterów, nie? Z różnymi traumami, z bogatą historią. No. Jest taka teoria, że komediant to jest tak naprawdę Thomas Wayne, czyli ojciec Batmana, który w tej alternatywnej historii, bo to też jest uniwersum DC, co ciekawe. No ale wiecie, Sandman to też jest DC. A zupełnie tego się nie czuje, nie? Że to jest od tych samych gości, którzy nam fundują jakieś Supermeny czy Wonder Womany. Zupełnie co innego. No ale tak, to jest taka teoria, że to jest Thomas Wayne, który... Historia się trochę inaczej potoczyła. Nie zostali w ciemnej uliczce zastrzeleni przez bandziora rodzice Bruce'a Wayne'a, czyli Batmana, tylko zginął właśnie mały Bruce i żona. A Thomas, ojciec rodziny, przeżył. Dlatego jest taki sukinsynem trochę, bo go życie doświadczyło. Ale ta historia alternatywna też gdzieś tam była już eksploatowana, że było przedstawione właśnie gdzieś alternatywne uniwersum, w którym to ojciec Batmana przeżył i to on jest Batmanem. Jest zupełnie innym Batmanem. Znaczy zupełnie, no innym. Na przykład używa broni palnej. Batman tego nie robi zazwyczaj. Nie weźmie do ręki pistoletu, bo mu się to źle kojarzy ze śmiercią jego rodziców.

No, tu trochę rzeczy proponowaliście różnych nawet i podsyłaliście, ale jakoś, nie wiem, zawsze tak trafiam, że jak wy coś polecacie, to mi się to nie podoba. Nie wiem czemu. Z Michałem Gieresiem też mieliśmy różne zupełnie upodobania muzyczne, jakby. Nawet się o to kiedyś pokłóciliśmy, bo zrobiliśmy tam, my się o wszystko kłóciliśmy właściwie. Jemu się tam nic nie podobało, co ja robię. No, jak zrobiliśmy taką playlistę muzyczną, gdzie mieliśmy razem dopisywać do wspólnej playlisty muzykę, którą lubimy, to on się szybko wkurzył, że ja takie gówna tam dodaję, nie? A on takie wspaniałe rzeczy. A dla mnie z kolei jego utwory, mi z kolei jego utwory wydawały się takie jakieś bezbarwne, nieciekawe, takie nijakie jakieś, nie? Ale ja, wiecie, ja mu nic nie mówiłem tam zaraz, że o co tu nam dodałeś, kurwa, weź to z tym wypierdalaj. A on tak już od razu tam mu się nie podobało coś. Tak naprawdę to każdy powinien mieć swoją playlistę. No. Na przykład jak poszperacie trochę, to znajdziecie playlistę Ani z Trójmiasta osobną na YouTubie i osobną playlistę Krawca. Nawet zmieniłem tam nazwę. Muzyczna playlista Krawca na kanale, gdzieś tam można znaleźć. A Ania ma swoją, bo to ciężko to pogodzić. Tak naprawdę nie powinno być wspólnych playlist. Muzyka jest tak różna, tak różne są klimaty, upodobania, gusta, że to ciężko pogodzić.

próbowałem tego Fallouta 76. O właśnie, macie super okazję, bo na Amazonie została udostępniona w ramach... Znaczy, kod jest po prostu na wieczne posiadanie. Możecie sobie zdobyć kod i zainstalować, dodać do swojej biblioteki jakby na wieczność tego Fallouta 76, czyli tego online'owego, który ponoć nie jest tylko online'owy, ale można też solo grać. No więc dla miłośników Fallouta wielka gratka, bo macie grę, która kosztuje normalnie tam 100 ileś złotych, nie wiem, 150 czy tam 180 nawet. Macie kod, nie? Możecie sobie zainstalować i już ją mieć. I tylko do 15 maja jakoś to jest, przez miesiąc będzie aktualne około. Więc warto się zainteresować. No to tak trochę może przy okazji celebrowania pojawienia się serialu. Może Microsoft, który obecnie jest... Microsoft to trochę jak Disney, nie? Że wszystko wykupuje i obecnie wszystkie drogi prowadzą do Microsoftu jakby coraz częściej. No. No bo Marvel to też dzisiaj Disney. I w końcu zostaną. W końcu może Disney kupi Microsoft, no albo Microsoft kupi Disneya i wszystkie już drogi będą prowadziły, że wszystko jest Microsoftu, albo wszystko jest Disneya. Dobrze to zostało sparodiowane w słynnej serii Epic Rap Battles of History, gdzie był właśnie w jednym odcinku Jim Henson, Stan Lee, no czyli twórca Muppetów i twórca superbohaterów tak z grubsza, bo wielu wymyślił te wszystkie Hulki, Spidermany, no to Stan Lee, nie? I... No i na końcu się pojawia Walt Disney i tam padają takie słowa, że jestem właścicielem tego butla i w ogóle bierze pod swoje skrzydła tego Jima Hensona i Stana Lee. No bo faktycznie Disney wykupił Muppetów swego czasu, Disney wykupił Marvela. Wszystko jest już Disneya, nie? I z kim on tu ma walczyć? Z kim się pojedynkować na rap, jak wszystko jest jego i on jest właścicielem tej walki? No... Hop on my steamboat, boys, but don't rock it.